0: radę, dałam radę. To jest po prostu tak bezcenna, że no przyć mi wszelkie obawy, które były wcześniej. Także ja zachęcam, no po stokroć będę zachęcać. Zresztą wiem, jak wyglądało moje życie przed kursem na samodzielność, jako wtedy, kiedy byłam no, na początku tej drogi i jak wygląda moje życie po kursie na samodzielność. Mówię o tym kursie w 2019, kiedy byłam kursantką. Więc to jest niebo a ziemia. Naprawdę warto. Warto podjąć to ryzyko, które, no i mówię ryzyko, bo dla każdego, który się waha, no jest to poniekąd jakieś ryzyko, bo to, no idziemy w ciemno, tak? I dosłownie, i w przenośni, ale gwarantuję, że można wyciągnąć z tego same korzyści.
1: Tak, ja też zachęcam bardzo. Muszę jeszcze powiedzieć tak troszkę ze swojego teraz podwórka. Już przecież nie jest dla nikogo tajemnicą po audycji, która była 2 tygodnie temu z Gosią Szumowską. Ja pracuję obecnie na niewidzialnej wystawie i ze mną też pracuje dwóch panów sympatycznych, którzy jeden z nich w zeszłym roku był na kursie na samodzielność, na tej edycji letniej, a drugi 2 lata temu. Także też już są usamodzielnieni na tyle, że mogli znaleźć pracę i swobodnie ją
0: Tak,
1: wykonują.
0: pozdrawiamy Macieja i Marka.
1: Tak, bardzo pozdrawiamy. Tak, panowie sobie swobodnie do pracy docierają, radzą sobie super jako przewodnicy, także naprawdę warto. I są też oczywiście jeszcze inne osoby, które znalazły gdzieś pracę w innych miejscach, także naprawdę warto. A nawet jeżeli ktoś nie znajdzie pracy, ale nie wiem, będzie mógł wyjść sobie z domu, czy nie wiem, chociażby tak jak czasami kursanci mówią, że wreszcie zaczęli, nie wiem, pomagać swojej rodzinie w wykonywaniu jakichś obowiązków domowych, to już naprawdę jest dużo. No, czy właśnie, że tak jak Paulina mówiła, że się można dorwać do tego smartfona wreszcie, tak, i go
0: Tak,
1: używać, a nie
0: dokładnie.
1: komputera.
0: A tam już jest okno na świat otwarte. Można pasje swoje realizować i to też jest bardzo dużo.
1: Czy jeszcze byś chciała coś dodać?
0: No ja myślę, że będę zachęcać po stokroć, tak? Bo to jest naprawdę, kurs jest pod każdym względem wyjątkowy. Myślę, że jedyny taki w Polsce i dlatego bardzo, bardzo zachęcam do zgłaszania się i dawania sobie przede wszystkim szansy na to chociażby troszkę lepsze życie.
1: Tak, to szkoła letnia, niestety kolejna dopiero za rok. Na zjazdy zaawansowane też zachęcamy tych, którzy chcą doskonalić
0: Oczywiście.
1: swoje umiejętności. I polecamy oczywiście stronę Fundacji Wis Major Pies Przewodnik. To jest fundacjawismajor.org. Jest org czy jest
0: Nie,
1: pl
0: nie
1: od
0: ma
1: razu?
0: org.
1: Nie ma pl, właśnie też mi się wydawało.
0: Fundacja
1: Fundacjawismajor.pl.
0: wismajor.pl.
1: Proste, tylko przypominamy, Wis pisane przez V, V i S, M, A i krótkie OR. Fundacja
0: Dokładnie tak.
1: wismajor.pl, tam jest zakładka projekty, jest zakładka kurs na samodzielność i wszystkie formularze zgłoszeniowe do pobrania. Wszystko można tam znaleźć, wszystkie informacje.
0: I jest zakładka publikacje, w której znajduje się właśnie ten poradnik, gdy oczy zawiodły.
1: A jakbyście mieli niedobory Pauliny, nie tylko słuchania, tylko czytania i wspaniałych tekstów, to też zachęcam, żeby się zapisać do newslettera Fundacji Wis Major Pies Przewodnik. I wtedy co
0: Oczywiście
1: piątek
0: zachęcamy.
1: dostajecie mail i to właśnie Paulina redaguje te wspaniałe
0: Jak i
1: wiadomości.
0: większość postów na Facebooku.
1: Tak, także polecamy, zachęcamy. Ja bardzo dziękuję. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich naszych kursantów i z poprzednich lat i tegorocznych i pozdrawiamy całą ekipę Fundacji
0: Pozdrawiamy.
1: Wis Major Pies Przewodnik. Bardzo dziękuję. Moim gościem była dzisiaj Paulina Socka, współprowadząca kurs na samodzielność organizowany przez Fundację Wis Major Pies Przewodnik. Bardzo, bardzo Ci dziękuję.
0: Dofinansowany z
1: Tak, ze
0: państwowego
1: środków państwowego,
0: funduszu.
1: właśnie pod funduszu tak, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, bo to też
0: Dokładnie
1: jest,
0: tak.
1: tak, to trzeba
0: To jest
1: powiedzieć.
0: bardzo ważne.
1: Tak, to jest bardzo ważna informacja i bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: A w przyszłym tygodniu początek nowego roku szkolnego. Niektórzy się pewnie cieszą. O, właśnie tutaj był z nami młody dżentelmen na linii, to też życzymy startu udanego w nowy rok szkolny i wszystkim, którzy zaczynają, też wszystkim nauczycielom. I na pewno będzie jakiś temat edukacyjny. Jeszcze nie zdradzam jaki, ale na pewno będzie coś pod rozpoczęcie roku szkolnego. Dziękuję bardzo. Michał Dziwisz z nami oczywiście przekazywał nam technicznie, wspierał i przekazywał nam wszystkie informacje od słuchaczy. I Aleksandra Bochusz, kłaniam się. Do usłyszenia za tydzień.

0: Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
2: Przed mikrofonem Janusz Rutkiewicz. W tej części, która będzie już ostatnią, zakończoną jakimś podsumowaniem, pokażę, jak pracować z internetem przy pomocy PacMate'a. Przystępujemy do demonstracji połączenia Ethernet. Żeby nawiązać połączenie internetowe, użyjemy w tym przypadku karty Ethernet. Jak ona wygląda? Jest większa od karty Compact Flash. Długość tego jest gdzieś, cała karta ma 4 cm, czyli po włożeniu sporo z tego wystaje. Na końcu jest umiejscowiony przewód, przymocowany na stałe do tej karty. Natomiast na drugim końcu jest gniazdo, takie, które pozwala wpiąć przewód RJ45. Do portu karty Compact Flash wsuwam w tej chwili kartę Ethernet. Spróbujemy to zaraz spokojnie wtyknąć. Coś się dzieje. Dobra, weszło. Włożyłem. Teraz podpinam do gniazda tejże karty przewód, który jest podłączony do modemu. Mam łącze kablowe z telewizji kablowej, w związku z powyższym jest to szerokopasmowe łącze. Wpiąłem i teraz...
3: Zarejestruj się w Windows Live. Edycja Live Search. Baterie 73%.
2: Czyli jak widać, na razie na zewnątrz nic nie widać. Wchodzimy do menu Start.
3: Menu Start, Office, Internet Explorer
2: i uruchamiamy sobie przeglądarkę Internet Explorer na początek. Enter.
3: Wychodzę z menu. Internet Explorer, historia link, lewy funkcje, puste.
2: I teraz sprawdźmy sobie, co na przeglądarce internetowej można uzyskać. W tym celu naciśniemy sobie klawisz DOS i F1.
3: Strona zawiera 3 łącze. Przemieszczaj się po stronie używając standardowych poleceń do czytania. Lista łączy JWSK plus F7 or insert plus F7. Lista nagłówków JWSK plus F6 or insert plus F6. Lub poruszaj się między nimi używając H i Shift plus H. Przechodzenie między polami formularza F i Shift plus F. Na elemencie formularza naciśnij Enter, aby uaktywnić tryb formularzy. Aby wyjść z trybu formularza, naciśnij JWSK plus X. Gdy tryb formularzy jest wyłączony, użyj następujących poleceń, aby przechodzić pomiędzy kontrolkami, aby przechodzić pomiędzy przyciskami, naciśnij B lub Shift plus B. Aby przechodzić pomiędzy polami wyboru, naciśnij X lub Shift plus X. Aby przechodzić pomiędzy polami kombi, naciśnij C lub Shift plus C. Aby przechodzić pomiędzy polami edycji, naciśnij E lub Shift plus E. Aby przechodzić pomiędzy przyciskami opcji R lub Shift plus R. W tabeli, aby przemieszczać się pomiędzy komórkami, naciskaj Alt plus Ctrl plus klawisze strzałek. Aby ominąć grupę łączy, naciśnij N, aby wrócić do poprzedniej strony, naciśnij Alt plus Left Arrow. Aby odczytać zawartość paska adresu, naciśnij A, aby przejść na pasek adresu, naciśnij G.
2: Jak słyszeliśmy, były przedstawione wszystkie możliwe skróty do wykorzystania w przeglądarce internetowej. I teraz, żeby zobaczyć, czy udało się połączenie, spróbujemy wprowadzić stronę internetową mojego usługodawcy, to jest telewizja Toja. Naciskam literę G, żeby przejść na pasek adresu, żeby można było to wyedytować.
3: Adres, pole edycyjne kombi, http://www.toiga.net.pl. Enter. Historia link. Lewy funkcyjny zatrzymaj prawy funkcyjny menu. Puste. Strona ma To ja sieć dobrych połączeń. To ja, lewy funkcji, pusta, frama main RAM. To ja sieć do, link, grafika. To ja alt plus 1, link, grafika, TV net, VoIP alt plus 0.
2: No i teraz wykorzystamy sobie listę linków. Klawisz DOS F7, to jest znane.
3: Lista łączy okno logowanie. Wyślij kartkę. Pogoda. Pogoda minus 3 C. 16. Prognoza na 8 dni. Poczta. Horosko. Przypominacz. Kursy walut. Wyniki lot. Zestawienia danych. Nowy użytkownik. 15 nowych. Imaget S slash. 15 nowych programów. Imaget S slash. Imaget S slash spacer. To ja. Imaget. Imaget. Skoki narciarskie za. Skaner slash IMG skaner.
2: Nacisnąłem specjalnie literę S, żeby przejść do takiego miejsca, gdzie na stronie mojego usługodawcy są różnego rodzaju artykuły dotyczące nowości w telefonii komórkowej, komputerach, odtwarzaczach multimedialnych itd., itd. I zobaczymy sobie teraz, wchodząc w to, jak to zadziała. Enter jest zrobiony.
3: Skaner slash IMG, skaner grafika link. Lewy funkcyjny zatrzymaj prawy funkcyjny menu. Strona ma 5 nagłówki i 107. Link, grafika, to ja alt plus je, edycja, a grafika, puste.
2: Czyli jak widać można się przemieszczać po tym. Nie chce mi się tutaj za bardzo tej strony okiełznywać, dlatego że sporadycznie to robię, jeżeli chodzi o tą. Tą wolę przeglądać na komputerze stacjonarnym, dlatego że jest bardzo przeflaszowana. Więc wybierzemy sobie na przykład wyszukiwarkę Google.
3: Menu Start. Wychodzę z menu. Internet Explorer. Lewy funkcyjny wstecz, prawy funkcyjny menu.
2: I naciśniemy sobie teraz G.
3: Adres. Pole edycyjne kombi. HTTP. Początek.
2: Wyczyścimy.
3: Zaznaczam. Puste. HTTP. Dwukropek. Slash. Slash. W. Krop. G. O. O. E. E. Kropka. P. L. Enter. Lewy funkcyjny zatrzymaj prawy funkcyjny menu. Strona ma 8 łącza. Google. Link. Google. Edycja. Puste. Szukaj przy. Puste. Edycja. Puste.
2: No i zgodnie z tym, co było powiedziane, chcę coś wyszukać. Jestem na polu do wyszukiwania. Przywołuję tryb formularzy.
3: Enter. Google. Edycja. Tryb formularzy włączony.
2: No i na przykład wpiszemy sobie Tyflo Podcast, żeby to było...
3: T. Y. F. L. O. P. O. D. C. A. S. T.
2: I mogę teraz to zatwierdzić Enterem.
3: Enter. Alert zabezpieczeń okno dialogowe. Kiedy wysyłasz informacje do internet, istnieje możliwość, że inni zobaczą przesyłane informacje. Czy chcesz kontynuować? W przyszłości nie pokazuj tego komunikatu. Pole wyboru niezaznaczone. Zaznaczone. Nie. N. Tak. Wychodzę z menu. Google edycja. Tyflo Podcast. Wpisz tekst. Google edycja. Tyflo Podcast. Wpisz tekst. Tryb formularzy wyłączony. Strona ma 22 łącza. Tyflo Podcast. Nie ma więcej Tyflo Podcast. Link. Mikrofony. Dodany 26. Link. Tyflo Podcast. Audycje mikrofony. Mikrofony. Tyflo Pod. Link. Więcej na tyflopodcast. Link. Internet Archive Freedown. Michał Dziwisz prezentuje kilka funkcji systemu Linux dostępnych za pomocą klienta PuTTY w trybie tekstowym.
2: Czyli jak widać, połączenie z internetem w taki sposób działa. Nie mam za bardzo wprawy, być może to trochę nieudolnie pokazuje, dlatego że z internetu korzystam sporadycznie. Naprawdę muszę czegoś potrzebować, żeby tam wchodzić. W każdym razie skróty klawiszowe są opowiedziane przez Agatkę. No i oczywiście pokazałem, że jedyna różnica między normalną przeglądarką a tą tutaj w PacMate, normalna, czyli taka jak jesteśmy przyzwyczajeni na komputerach stacjonarnych lub też na laptopach, to jest taka, że nie możemy otworzyć tego paska adresowego wciskając Ctrl-O lub Ctrl-L w celu wpisania adresu, tylko musimy użyć przycisku G. i wtedy znajdziemy się w polu do wyedytowania adresu. Jeżeli tam jakiś już mamy, trzeba go wyczyścić i ewentualnie wczytać, czyli wpisać nowy, zatwierdzając to enterem. Reszta skrótów klawiszowych była opowiedziana. Tak działa przeglądarka internetowa w bardzo dużym skrócie poprzez łącze Ethernet.
1: Tyflo Podcast.
2: Teraz zobaczmy, jak to będzie z mailem.
3: Edycja Live Search. Baterii. Zarejestruj się. Brak nadchodz terminów. Brak zadań. Brak nieprzeczytanych wiadomości.
2: I teraz stoję na brak nieprzeczytanych wiadomości. Mogę tą drogą wejść do poczty albo wprost z menu programy. No, jestem na ekranie dziś, czyli wedle znanych zasad na pulpicie. Naciskam na tym Enter.
3: Enter. Obsługa wiadom. Obsługa wiadom. Okno dialogowe. Wybierz konto. Lista. Nowe konto poczty e-mail. Kliknij, aby utworzyć nowe konto. 1/1. Aby przemieszczać się pomiędzy elementami, użyj strzałek. Lewy funkcyjny. Wybierz prawy funkcyjny menu.
2: I teraz, jak widzicie, pojawiło nam się okno do konfiguracji konta pocztowego. Jak widać było na przykładzie Internet Explorera, mam łączność z netem w tej chwili. Mógłbym tutaj teraz zatwierdzić to i zresztą to zrobię.
3: Konfiguracja poczty e-mail, okno dialogowe. Konfiguracja poczty e-mail, okno dialogowe. Adres e-mail, edycja, małpa. Wpisz tekst, lewy funkcyjny, anuluj.
2: Czyli tutaj, jak widać, wpisałbym adres poczty
3: r-j-a-n-u-s-z-51-małpa-o-2.p. Lewy funkcyjny, anuluj prawy l.
2: Teraz tabulatorem idę dalej.
3: Tab. Spróbuj automatycznie pobrać ustawienia poczty e-mail z internetu. Pole wyboru zaznaczone. Aby wyczyścić, wciśnij spację. Zasp, zach, poufności informacji online, przycisk, aby uaktywnić tab, adres e-mail, edycja, Janusz 51 ma.
2: I teraz potrzebuję, żeby przejść dalej.
3: Aktyw, dalej, D.
2: I teraz klawiszem Alt poszedłem, żeby dalej zrobił. Proszę.
3: Wychodzę
2: bardzo
3: z menu. Funkcja konfiguracji automatycznej usiłuje pobrać ustawienia poczty e-mail dla o2.pl. Zazwyczaj trwa to około 30 sekund. Funkcja konfiguracji automatycznej usiłuje pobrać ustawienia poczty e-mail dla o2.pl. Zazwyczaj trwa to około 30 sekund. Lewy funkcyjny poprzedni, prawy funkcyjny dalej. Ustawienia dla o2.pl. Aby zakończyć konfigurowanie i pobieranie poczty e-mail, kliknij przycisk dalej. Zakończono pasek postępu. Poprzedni dalej. Aktyw. Dalej. Wychodzę z menu. Konfiguracja poczty e-mail, okno dialogowe. Imię i nazwisko, edycja. Wpisz tekst.
2: Tu musiałbym wpisać imię, nazwisko.
3: Tab. Wyświetlana nazwa konta, edycja. o2.pl. Tab. Imię i nazwisko, edycja. Wpisz tekst.
2: No. I tak dalej. No, cała procedura konfigurowania konta pocztowego. Nie będę tego jednak robił. Za każdym razem, wtedy kiedy wypełnimy coś, musimy klawiszem Alt wejść do menu i wybrać polecenie dalej lub wstecz lub anuluj. Po skonfigurowaniu konta pocztowego mamy możliwość pobrania zgodnie z tym, co zdecydujemy. Albo same nagłówki wszystkich wiadomości, które są na skrzynce, albo też całe wiadomości. Decydujemy o tym wtedy, kiedy zaznaczamy opcję do pobierania wiadomości przy ustawieniu. Jeżeli bierzemy to do pamięci wewnętrznej, no to wiadomo, że nie pobierzemy wiadomości. Natomiast jeżeli mamy kartę pamięci, możemy spokojnie pobrać wiadomości i nakazać zapisywanie tychże na karcie pamięci. Po przejrzeniu możemy skasować. No i to tyle. Działa to normalnie jak konfigurowanie konta e-mail. Wyjdźmy teraz z tego.
3: Zamknij przycisk. Adres e-mail. Zamknij przycisk. Obsługa wiadomości. Brak nieprzeczytanych. 10. Naciśnij, by ustaw inf.
2: I teraz wyjdźmy z tego połączenia Ethernet i zademonstruję, jak wygląda połączenie Wi-Fi. Rozłączam połączenie kablowe, wyjmuję kartę Ethernet. z urządzenia i wkładam w tej chwili kartę Wi-Fi. Jeżeli chodzi o jej wielkość, to karta Wi-Fi i karta Ethernet są takiej samej wielkości i na dobrą sprawę podobnie wyglądają, z tym tylko, że przy karcie Wi-Fi nie ma przyłączonego przewodu, tylko jest świecąca dioda. W momencie, kiedy to włożę do urządzenia, ta dioda zaświeci się. Wtykamy i mamy podłączoną kartę w tej chwili.
3: Naciśnij, by ustaw. Wykryto wiele sieci. Wybierz sieć do nawiązania. Połączenia wybierz. Lewy funkcyjny ok, prawy funkcyjny menu. Puste. Wybierz sieć do puste. Opcja zaznaczona Link Mario zabezpieczona.
2: Czyli pierwsza sieć dostępna w moim bloku.
3: Puste. Opcja niezaznaczona kurczak zabezpieczona.
2: Druga sieć dostępna w moim bloku.
3: Opcja niezaznaczona kurczak zabezpieczona.
2: Czyli, że są to wszystkie, które w tej chwili są u mnie dostępne, czyli widoczne. Jest jeszcze sieć Tango od czasu do czasu, jak się uaktywni.
3: Dziś naciśnij, by wykryto wiele sieci. Wybierz sieć do nawiązania. Puste, puste. Opcja zaznaczona kurczak zabezpieczona. Puste. Opcja niezaznaczona Link Mario zabezpieczona.
2: No i teraz, jak widać, momentami są widziane cztery sieci, momentami trzy, momentami pięć może być. To wszystko zależy od tego, czy w danym momencie klienci, którzy używają routerów w moim wieżowcu, mają uaktywnione połączenie internetowe. No i spróbujmy na którąś z zabezpieczonych się
3: dostać. Wi-Fi dostęp. Naciśnij Wi-Fi dostępne.
2: Oczywiście w tym celu będę musiał jeszcze raz wyłączyć Pacmate'a i włączyć, dlatego że zbyt długo oczekiwałem. Wyłączam Pacmate'a, włączam go ponownie.
3: Naciśnij, by ustaw Wi-Fi dostępne. Wykryto wiele sieci, okno dialogowe. Strona ma brak łączy. Wybierz sieć do nawiąz. Połączenia. Opcja zaznaczona kurczak zabezpieczona. Opcja niezaznaczona tango zabezpieczona. Lewy funkcyjny ok, prawy funkcyjny menu.
2: I takie na razie dwie sieci są. Załóżmy, że miałbym klucz dostępowy do sieci kurczak, aczkolwiek nie mam, więc ustawiam się na tej pierwszej.
3: Opcja niezaznaczona. Opcja zaznaczona kurczak zabezpieczona.
2: No i spróbujmy w to wejść, ponieważ klawisz F1 to jest OK.
3: Strona ma jeden łącze. Sieć kurczak zabezpieczona łącze. Opcja zaznaczona internet lub praca za pośrednictwem sieci VPN. Opcja niezaznaczona. Puste. Pust. Opcja niezaznaczona praca. 10. Wi-Fi. Naciśnij. Brak nieprzeczyta. Brak zada. Brak nadchodz terminu.
2: Jak to będzie widać? Proszę bardzo. Wchodzę do przeglądarki internetowej.
3: Menu. D. Wychodzę z menu. Internet Explorer. Google. Puste. Sieć. Link. Grafika. Sieć. Google. Edycja. I. Enter. Google. Edycja. I. Tryb formularzy. I. Puste. I.
2: No zobaczmy.
3: P. O. Eu. Pom. Z. E. E. I. A. I. N. T. E. E. E. T. O. E. Enter. Alert zabezpieczeń. Okno dialogowe. W przyszłości nie. W przyszłości nie pokazuj tego komunikatu. Pole wyboru niezaznaczone.
2: Ponieważ tak tu działa, powinienem to zaznaczyć, dlatego że on tu mówi o tym, że moje dane byłyby widoczne dla innych.
3: Aktywnie. N. Tak. T. Wychodzę z menu. Google edycja. Połączenia internetowe. Nie. Link. Nie można. Puste. Nie. Puste. Link. Ustawienia. Odrzuć przycisk.
2: I okazuje się, że zabezpieczenia działają. Trzeba by było teraz taką kartę skonfigurować, czyli wejść tam do połączeń, ustawić sobie swoją sieć, z którą zawsze bym się łączył, wpisać klucz dostępowy w odpowiednim miejscu. Pamiętamy o tym, że żeby używać przycisku dalej, zawsze musimy nacisnąć klawisz Alt i z dostępnych tam wybrać dalej, anuluj lub zakończ w ostatecznym rozrachunku, jeżeli wszystko poprawnie skonfigurujemy. Po wpisaniu klucza internetowego robimy zakończ i od tego momentu taka sieć jest zapamiętana na stałe. Ponieważ konfigurował tego nie będę, dlatego że przecież klucza dostępowego do niejakiego kurczaka nie mam, więc zamykam to.
3: Zamknij przycisk. Edycja Livesearch. Edycja Livesearch.
2: I to jest tyle, jeżeli chodzi o karty internetowe. Wyjmuję teraz kartę Wi-Fi i na koniec tylko króciutko, naprawdę króciutko zademonstruję, jak wygląda to, jak włożę do portu kartę Bluetooth. Ona jest, no ten normalny compact flash, taki jak się używa, także to jest najbardziej pasujący nośnik, dlatego że ona wielkością nie odbiega od compact flash i po wsunięciu wystaje bardzo mało. Teraz wsuwam to. Już mi się to udało włożyć.
3: Pusta. Baterie 7. Edyt. Brak nadchod. Brak nieprzeczytanych wiadomości. 10. Bluetooth wyłączony.
2: I mam Bluetooth wyłączony. Mógłbym to tutaj teraz potraktować enterem i go włączyć. I dalej postępuje się tak, jak się konfiguruje normalnie połączenia Bluetooth. Zestawia się. Sparować by trzeba było urządzenia. Jeżeli chciałbym wykorzystać telefon jako modem, musiałbym ustawić wszystkie ustawienia odpowiadające takiemu połączeniu w telefonie, sparować oba urządzenia i wtedy to zadziałałoby. Czyli jak widzicie, po włożeniu karty Bluetooth mam od razu informację, czy Bluetooth jest aktywne, czy nie. Jeżeli bym to teraz włączył, to mógłbym się bezproblemowo łączyć z telefonem komórkowym. Ja z tego korzystać nie lubię i nie robię tego, dlatego że szkoda mi wydawać pieniądze na połączenia poprzez telefon komórkowy, ale wtedy, kiedy jest to niezbędne, no to to trzeba niestety zrobić. Czyli tyle byłoby o karcie Bluetooth. Tutaj się rozwodził, na ten temat nie będę. I teraz krótkie podsumowanie już dotyczące całego materiału.
1: Tyflo Podcast.
2: Jak widać, urządzenie jest przyzwoite. Można wiele przy jego użyciu. Można instalować różnego rodzaju oprogramowania. Warunkiem jest tylko to, żeby być pewnym, że takie urządzenie nam obsługiwane będzie przez JOS-a. Czyli jeżeli pobierzemy jakiś program internetowy, patrz, komunikator i tak dalej, na Pocketa, możemy to zainstalować do Pacmate'a, wykorzystując do tego kartę pamięci. Tutaj mówię, producent zapewnia, że mamy 32 giga możliwość włożyć. I wówczas mamy możliwość po prostu wykorzystywania różnego rodzaju oprogramowania, jeżeli JOS potrafi to obsłużyć. Następnie wypadałoby teraz na zakończenie powiedzieć trochę dla tych użytkowników, którzy posiadają starszego typu urządzenie. Starszego typu urządzenia różnią się od tego, które tutaj demonstrowałem w całym tym materiale, tym tylko, że po utracie energii, rozładowanie baterii, zawieszenie skuteczne takie, które wymaga resetu twardego, wykorzystując do tego celu właśnie ten przycisk ukryty na spodzie urządzenia pod tym brajlowskim napisem, po prostu mają utratę języka polskiego wtedy. Jest starszego rodzaju system, czyli 4.1 mobile. Jeżeli chodzi o funkcję, sposób ustawiania jest na dobrą sprawę prawie identyczny. Są tutaj, jeżeli chodzi o Omni, zmiany dotyczące obsługi internetu, ale nie są aż tak duże, żeby po prostu było to jakieś no, rażące czy coś takiego. Jedyna rzecz to właśnie to, że w Omni po rozładowaniu baterii nie tracimy polskiej mowy. Kolejna różnica to jest taka, że w starszej wersji notatnika sterowniki do karty Wi-Fi trzeba było doinstalować, dlatego że ich tam po prostu nie ma. W Omni rozwiązano ten problem. Na pokładzie mamy już z urzędu zainstalowany sterownik do karty socket. No i możemy po włożeniu tej, praktycznie rzecz biorąc, od razu korzystać z połączeń internetowych. No różnic więcej nie widzę, takich aż znaczących, które by były dyskredytowały starsze typy urządzenia, poza tymi, które wyżej. I teraz kwestia jest tylko dla poradnictwa, dla tych, którzy w starszej wersji tracą nagle spolszczenie. powinno się na tamtych urządzeniach, które są oparte na platformie Windows Mobile 4.1, pozyskać program Sprite Backup. Program ten, zainstalowany do notatnika, pozwala na stworzenie kopii zapasowej całego naszego urządzenia, ustawień systemowych, łącznie z nakładką, która jest nałożona, i w momencie, kiedy nam się rozładuje bateria lub musimy użyć resetu twardego, nic strasznego się nie dzieje. Spolszczenie takie zawsze w łatwy sposób wtedy możemy odzyskać, wykorzystując do tego właśnie między innymi ten Sprite Backup. I wówczas poprzez eksplorator plików odnajdujemy backup opatrzony datą. Jeżeli go zrobiliśmy na karcie pamięci, to był odgłos właśnie usypiania Pacmata. Na karcie pamięci odnajdujemy backup oznaczony datą i godziną i to uruchamiamy. Następnie pojawi nam się okno dialogowe i postąpimy tak, żeby wybrać restory, czyli po prostu przywrócenie. I później, jeżeli już nam się to okno pojawi z przyciskiem OK, naciśniemy OK, następnie musimy nacisnąć przycisk Start. I po tym naciśnięciu przycisku Start czekamy dosyć długo, do momentu, kiedy nie usłyszymy charakterystycznego sygnału dźwiękowego. Nie syntezator się odezwie, tylko dźwięk. I wtedy urządzenie już jest gotowe do działania. Z tym tylko, że niestety nie będzie wtedy jeszcze syntezy mowy. Dlatego, że zostało wszystko przywrócone, poza tym, że nie uaktywnił nam się DOS. I teraz, żeby jeszcze przywrócić nam gadanie, czyli synteza mowy, żeby się odezwała, naciskamy włącznik, tak jakbyśmy chcieli włączyć urządzenie, przytrzymujemy gdzieś około 10 do 15 sekund, trzymamy to, puszczamy i czekamy. I nie ma takiej opcji, żeby się nie zreanimował JAWS, zamelduje nam jaka wersja oprogramowania, kiedy było i tak dalej, i tak dalej. I że JAWS Pocket jest gotowy do tego i tak dalej. I mamy spolszczenie przywrócone. Drugi sposób przywrócenia spolszczenia to jest, jeżeli nie mamy tego Sprite Backup, wykorzystamy do tego celu coś takiego jak marchewka, która to znajdować się musi i znajduje się na płytce z oprogramowaniem dla Pacmata. I tąże marchewkę musimy za pomocą połączonych urządzeń poprzez ActiveSense zainstalować w notatniku, ale do pełnego szczęścia będzie nam potrzebne wtedy zapamiętanie numeru, czyli klucza odblokowującego działanie oprogramowania po takim zabiegu, który musimy po kopiowaniu tego wpisać do odpowiedniego pola i zatwierdzić to później przez OK. Jak to zrobimy? Mamy spolszczenie przywrócone. Jak zrobić to dokładnie, to proszę naprawdę bardzo dokładnie przeczytać sobie opis tekstowy, który w tym miejscu tam się znajduje, przy tych marchewkach i tak dalej, bo tam jest napisane, co w której kolejności mamy instalować. Dlatego, że tam instalujemy dwie rzeczy. Spolszczenie dla JAWS-a i tą marchewkę. I musimy to w odpowiedniej kolejności zrobić, bo jeżeli zrobimy to nie tak jak trzeba, to wtedy nam się to nic nie uda i będą tylko problemy z tego powodu. W związku z powyższym polecam użytkownikom starszej wersji notatnika na dokładne przejrzenie tej pozycji, gdzie właśnie ta marchewka się znajduje. A poza tym to po raz kolejny powtarzam. Polecam pozyskanie oprogramowania, które potrafi robić backupy. Sprite Backup to się nazywa i to można na pewno gdzieś na stronach internetowych znaleźć. I to jest ni mniej, ni więcej takie, które używa się w normalnych palmtopach. Zainstalowane do tego urządzenia mobilnego, jakim jest Pacmate. Robimy kopię zapasową i wtedy nie mamy problemów. Na pokładzie Omni ten program już nie występuje, także jeżeli ktoś by chciał robić kopie zapasowe, czyli kopie bezpieczeństwa, no to korzysta z połączenia komputera z notatnikiem, W notatniku jest ActiveSense, na komputerach w zależności od systemu operacyjnego. Albo ActiveSense wtedy, kiedy jest to Windows XP, a jeżeli Vista albo Windows 7, wykorzystujemy w tym celu centrum połączeń, jeśli dobrze pamiętam, tak się to nazywa, i tam ustanawiamy połączenie z naszym urządzeniem w tym celu, żeby się oba urządzenia widziały. I reszta jest normalnym procesem robienia kopii zapasowych, dlatego że wszystko, co mamy w notatniku, a chcemy mieć bezpieczne, zachowane, możemy zawsze przenieść sobie na komputerek. I to byłoby na dobrą sprawę tyle. Dziękuję Państwu za uwagę. Janusz Rutkiewicz.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Państwu być może jeszcze przez wielu słuchaczy pamiętany i niegdyś bardzo doceniany przenośny magnetofon kasetowy MK232P. Magnetofon jest z firmy Unitra, a dokładniej powstał w zakładach wytwórczych magnetofonów w Lubartowie. Była to bardzo nieznaczna odmiana licencjonowanego w 70-tych latach produktu niemieckiej firmy Grundig, którego polska licencja powstała w Warszawie w zakładach radiowych imieniem Marcina Kasprzaka, zdaje się w drugiej połowie lat 70. i miała model MK235. Po nim był MK232, który nie pamiętam, czy wyprodukowano już w Lubartowie, czy jeszcze w Warszawie, a wkrótce potem wyprodukowano MK232P, który był chyba najpopularniejszy i o nim dzisiaj opowiem. Poza technicznymi niuansami, wszystkie te trzy magnetofony wizualnie nie różniły się praktycznie niczym. Na przykład tylko MK235, czyli ten pierwszy, dosłownie licencjonowany Grundig, posiadał wskaźnik poziomu baterii. Pozostałe nie, a MK232 miał trochę inny kształt mikrofonu, a właściwie to inną część obudowy, pod którą umieszczony był mikrofon. Wszystkie te modele Polacy potocznie określali jako Grundig. Jeszcze zanim przejdę do szczegółowej prezentacji, powiem, że z racji audiofilskich zainteresowań posiadam znaczną kolekcję dawnego analogowego i cyfrowego sprzętu. W związku z tym pomyślałem, że nagram kilka podcastów o charakterze nieco historycznym, w których omówię takie dawniejsze elektrogadżety, z których myślę, że znaczną część pokolenie przełomu lat 80. i 90. pamięta. Może nawet u kogoś w domu jeszcze coś z tamtych lat się zachowało i zapewne leży gdzieś na strychu zakopane, a niniejsze podcasty może zainspirują słuchaczy do, że się tak wyrażę, odkurzenia tego i przypomnienia sobie dawnych czasów. A może są też wśród nas tacy, którzy tego w ogóle nie znają, ale zechcieliby po prostu usłyszeć, jak to grało. Tak więc zachęcam do słuchania, dzielenia się refleksjami i komentowania. Jako, że to jest mój pierwszy podcast, z góry przepraszam za wpadki i dziękuję za wszelkie sugestie, które pomogły mi ulepszyć kolejne odcinki. Tyle tytułem wstępu. Magnetofon, jak powiedziałem, wywodzi się z przełomu lat 70. i 80. ubiegłego stulecia. Ma kształt małej stojącej walizeczki o wymiarach 168x260x62 mm. Dane te wziąłem ze strony www.oldradio.pl, czyli www.oldradio.pl. Na górnej ściance magnetofonu mamy od lewej strony duży prostokątny klawisz start z okrągłym wgłębieniem, który właśnie wciskam. Obok niego znajduje się suwak realizujący funkcję przewijania taśmy w lewo i w prawo. Z tym, że funkcje są realizowane odwrotnie. To jest, kiedy przesuniemy suwak w lewo, taśma jest przewijana w prawo, a kiedy przesuniemy go w prawo, przewijamy w lewo. Dalej z prawej strony znajduje się przycisk stop, wyglądający identycznie jak start. Obok niego mamy bardzo mały prostokątny przycisk służący do nagrywania. I teraz może jeszcze tak pokrótce to zaprezentuję, więc wyłączymy ten start, który wcześniej wcisnęliśmy. Przesuniemy przewijanie No w tym momencie nie jest podłączony do prądu, ponieważ magnetofon jest bardzo stary i pewne tryby są bardzo wrażliwe. Nie chcę go eksploatować, żeby nam się po prostu w trakcie prezentacji nie rozsypał nawet. Więc na razie zrobimy bez prądu, a później podczas prezentacji pokażę, jak to działa. Tak byłoby przewijanie w prawo, przesuwam słuchawek w lewo. Tak było przewijanie w lewo, przesuwam słuchawek w prawo. Wciskam start. Wciskam stop. Wcisnąć nagrywanie, ponieważ nie ma w chwili obecnej kasety, to przesuwam blokadę zapisu. Naciskam nagrywanie. Dociskam start. W tym momencie jakby się włączyło nagrywanie. I jeżeli jest wyłączenie nagrywania, dźwięk jest taki. Czyli wyłączyły się obydwa przyciski. Jak zauważyliśmy, wcisnąłem najpierw nagrywanie, później start. Czyli w przeciwieństwie do znacznej większości przenośnych magnetofonów, wciśnięcie przycisku nagrywania nie spowodowało tutaj automatycznego wciśnięcia przycisku start. Myślę, że było to zrobione specjalnie, aby uniknąć przypadkowego skasowania odtwarzanego z taśmy materiału. W kolejnych latach, nie wiem dlaczego, producenci niestety od tego odeszli. Szkoda. Dalej jest kawałek metalowej obudowy, a następnie mamy dwa suwaki. Bliżej nas jest głośność. A nad nim barwa tonu. Magnetofon nie posiada klawisza pauzy, ale funkcję pauzy można zrealizować. W jaki sposób? O tym w dalszej części niniejszego podcastu podczas prezentacji. Przejdźmy teraz do prawej ścianki magnetofonu, gdyż na lewej nic nie ma, a na prawej mamy dwa gniazda. Jedno to dwukierunkowy 5-wolcowy DIN, czyli wejście i wyjście liniowe. Co ciekawe, pozwala ono również na podłączenie gramofonu i mikrofonu zewnętrznego. Po zastosowaniu odpowiednich przejściówek można bez problemu połączyć niniejszy magnetofon ze współczesnym sprzętem audio. Niżej jest gniazdo, w którym umieszczamy kabel sieciowy, gdyż nie powiedziałem tego jeszcze, że magnetofon posiada zasilanie z sieci 220 V lub z baterii 5 ogniw R14 o napięciu 1,5 V, co daje nam 7,5 V. Rozwiązanie to pozwalało nam na możliwość wykorzystania tego magnetofonu jako dyktafonu, a właściwie prototypu dyktafonu, gdyż z bateriami trochę ważył. Pamiętam jednak z zamierzchłej przeszłości, kiedy między innymi na takich magnetofonach nagrywało się na przełomie lat 80. i 90. koncerty na żywo. Magnetofony, bo o nich mowa, oczywiście trzeba było trzymać nad głową przez cały koncert w odpowiedniej odległości od sceny, ponieważ nie posiadały one żadnych mechanizmów zabezpieczających przed wstrząsami, a nawet autostopu. Czasem niestety różne cuda wychodziły z tak realizowanych nagrań. Od kołysania dźwięku począwszy, po wkręconą w trakcie nagrywania w mechanizm taśmy. A my po niewidomemu niestety nie mogliśmy mieć wówczas nad nagrywanym materiałem żadnej kontroli. To też nieraz się zdarzyło, że taki koncert nie miał niestety szans ujrzenia światła dziennego. Ale taki był urok tamtych czasów. Zostawmy jednak tę dygresję i wróćmy do opisu. Z przodu magnetofonu mamy w lewym górnym rogu przełącznik służący do otwierania kieszeni kasety. No akurat wcześniej otworzyłem, żeby włączyć nagrywanie, więc teraz ją zamknę i otworzę jeszcze raz. Działa to tak. To jest bez kasety. No to może już włożę kasetę, żeby już pokazać to za pamięci. I działa to tak. Teraz włożyłem kasetę. Teraz otwieram razem z kasetą i słychać tak. Ale okej. Kasetę na razie odkładamy. Obok idąc w prawo znajduje się duży kwadrat z okrągłymi otworami, czyli głośnik. I w prawym górnym rogu mały kwadracik, czyli mikrofon. Na tylnej ściance obudowy znajduje się gniazdo słuchawek. Tradycyjny mały jack. Z tym, że po podłączeniu słuchawek będzie nam grała tylko jedna, jak było w pierwszych dyktafonach kasetowych, gdyż gniazdo jest na mono, a dzisiejsze wtyczki słuchawkowe są siłą rzeczy na stereo. Można to jednak obejść, stosując wprawdzie już coraz rzadziej dostępną przelotkę ze stereo na mono, a więc taką, w której jest z jednej strony monofoniczna wtyczka małego jacka, a z drugiej stereofoniczne gniazdo, też małego jacka. Taką przelotkę można też w prosty sposób spreparować. O tym jednak opowiem w innym podcaście, bo można to zrobić, tylko musimy zapewnić sobie jakieś oko, które nam pomoże polutować to odpowiednio. Możemy jednak tę osobę poinstruować, wiedząc dokładnie, co ma być gdzie i jak ten lut ma wyglądać. Teraz jednak wróćmy do gniazda w magnetofonie. Ponieważ jest ono umieszczone głębiej pod obudową magnetofonu i można powiedzieć schowane w takim otworze, który jest wywiercony w obudowie, aby wtyczka weszła poprawnie i dobrze kontaktowała, musi ona mieć cienką obudowę. Jeżeli mamy jakieś lepsze słuchawki z grubszym kablem i z grubszą wtyczką, albo zakończone przelotką z małym jackiem, od której odchodzi gniazdo dużego jacka, musimy dołączyć przedłużacz z cienkim kablem i cienką wtyczką, którą będziemy mogli w tym magnetofonie łatwo umieścić. Rozpocznijmy więc prezentację. Będzie ona wyglądała w ten sposób, że najpierw posłuchamy kasety, która nie była nagrywana na tym magnetofonie. Z uwagi na ZAX posłuchamy tylko krótkiego fragmentu nagrania. Następnie nagram z mikrofonu, później ze źródła zewnętrznego na prezentowanym magnetofonie, omawiając poszczególne funkcje i nagrywając dźwięk z magnetofonu na obecnie już nieprodukowanym, ale popularnym i omawianym w wielu podcastach rejestratorze marki Zoom o modelu H2, gdyż takiego w tym momencie używam do nagrania niniejszego podcastu. Następnie przegram bezpośrednio dźwięk z tego magnetofonu na wspomnianego Zooma, łącząc z nim magnetofon wspomnianym wcześniej gniazdem liniowym, a następnie jeszcze odtworzę na innym magnetofonie, który omówię przy innej okazji, materiał, który podczas prezentacji nagram na tym magnetofonie. Najpierw włączymy kasetę. Magnetofon oczywiście włączam do prądu. Otwieramy kieszeń. Naciągamy dla bezpieczeństwa taśmy, gdyż jak wcześniej wspomniałem, magnetofon nie posiada żadnych układów wspomagających prowadzenie taśmy, dlatego trzeba bardzo uważać, aby nie była luźna. Umieszczamy kasetę taśmą do góry, zamykamy klapkę. Dla informacji jeszcze dodam, gdyby to ewentualnie kogoś interesowało, że kaseta jest żelazowa, marki BASF o modelu RH Extra 1 i o długości 90 minut nagrana z radiowego wieczoru płytowego u schyłku lat 80. na nie pamiętam jakiej marki stereofonicznym deku. Słuchamy.

przypadku barytonu jest taka kwestia, że jak przesuniemy trochę w lewo, zwiększą nam się wysokie, zwiększą nam się niskie tony, przepraszam. I teraz zaraz dalej zaczną zanikać wysokie. Więc tak zrobimy może neutralnie. To jest mniej więcej tak. Okej, okay, zatrzymamy, bo żeby się za X niestety tutaj nie wtrącał. Okej, okay. Być może niektórzy z nas zauważyli dwa drobne defekty. Mianowicie niedokręcony skos oraz za szybkie obroty. Wspomnę jeszcze o dwóch regulatorach, o których zapomniałem wcześniej powiedzieć i do których możemy mieć dostęp bez rozkręcania magnetofonu. Nad kieszenią kasety mamy otwór, do którego możemy włożyć śrubokręt i ustawić skos głowicy. Natomiast na spodniej ściance magnetofonu, czyli na tej, na której magnetofon jakby stoi, jak go podniesiemy, po lewej stronie nas jest otwór mniej więcej takiej wielkości, jak do ustawiania głowicy, pozwalający dostać się nam do śruby, jaką ustawia się prędkość przesuwu taśmy. Jednak ponieważ niniejszy egzemplarz ma ponad 30 lat i swojego czasu był bardzo intensywnie używany, śruby regulujące prędkość i skos już są tak wysłużone, że nie ma możliwości precyzyjnego dostrojenia tych parametrów. A nawet przy wstrząsach same się potrafią zmienić. Zrobiłem ile mogłem i ile się dało, żeby ten magnetofon jeszcze chociaż tak zagrał. Przepraszam za niedogodności. Teraz zmienimy kasetę i użyjemy kasety też z lat 80. firmy TDK z kolei, z prostokątnym okienkiem po środku, którą na pewno wielu z nas jeszcze pamięta. O modelu D i o długości 90 minut i postaramy się coś nagrać. Jeszcze tylko taka jedna informacja. Jako że coraz trudniej już dzisiaj zarówno nabyć taki magnetofon w dobrym stanie, nie mówiąc już o poszczególnych częściach, których jest naprawdę jak na lekarstwo, to i ten prezentowany przeze mnie egzemplarz ma jeszcze jeden defekt, a mianowicie uszkodzony mikrofon. Dlatego użyję mikrofonu zewnętrznego. Na szczęście jakość nagrania przez ten mikrofon zewnętrzny, który posiadam, nie będzie się bardzo różniła od nagrania, jakie wykonałbym przez wbudowany mikrofon. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć modelu tego mikrofonu, bo jak mi około jakieś powiedziało, że tu jest wszystko zatarte kompletnie, ale mikrofon jest też z tamtych czasów i był stosowany w magnetofonach MK-122, MK-125. On jeszcze ma taki fajny przełącznik, żeby można było za jego pomocą zatrzymać zapis, ale o tych magnetofonach to przy innej okazji. Teraz zmieniam kasetę.

Teraz włączyłem nagrywanie i teraz może wspomnę o tej pauzie, ponieważ jest tutaj automatyczna regulacja głośności i w momencie włączenia nagrywania jest sygnał, który jest podawany, jest analizowany, w związku z czym nagrywa się na samym początku taki nieprzyjemny przester. Dlatego można właśnie zrobić to w ten sposób, żeby przytrzymać klawisz nagrywania tak, żeby on nie wyskoczył, wyłączyć start i jest wtedy jakby taka ala pauza. Teraz już jest poziom głośności dostosowany uprzednio, włączamy start i nagrywa się dalej. Dlatego zawsze jak na tym nagrywałem, to najpierw włączałem przycisk nagrywania tak, żeby przez jakiś tam czas, przez ileś tam sekund mechanizm, żeby przez ileś tam sekund wzmacniacz mógł sobie dostosować głośność nagrywania. Teraz wyłączymy nagrywanie i odtworzymy. Włączyłem nagrywanie i teraz może wspomnę o tej pauzie, ponieważ jest tutaj automatyczna regulacja głośności i w momencie włączenia nagrywania jest sygnał, który jest podawany, jest analizowany, w związku z czym nagrywa się na samym początku taki nieprzyjemny przester. Dlatego można właśnie zrobić to w ten sposób, żeby przytrzymać klawisz nagrywania tak, żeby on nie wyskoczył, start, i nagrywa się dalej. Dlatego zawsze jak na tym nagrywałem, to najpierw włączałem przycisk nagrywania tak, żeby przez jakiś tam czas, przez ileś tam sekund mechanizm, przez ileś tam sekund wzmacniacz mógł sobie dostosować głośność nagrywania. Teraz wyłączymy nagrywanie. Teraz podłączymy magnetofon gniazdem liniowym do Zooma i najpierw posłuchamy nagrania, które przed chwilą wykonaliśmy, a później posłuchamy jeszcze raz te piosenki, które posłuchaliśmy na początku. Włączyłem nagrywanie i teraz może wspomnę o tej pauzie, ponieważ jest tutaj automatyczna regulacja głośności i w momencie włączenia nagrywania jest sygnał, który jest podawany, jest analizowany, w związku z czym nagrywa się na samym początku taki nieprzyjemny przester. Dlatego można właśnie zrobić to w ten sposób, żeby przytrzymać klawisz nagrywania tak, żeby on nie wyskoczył, start, i nagrywa się dalej. Dlatego zawsze jak na tym nagrywałem, to najpierw włączałem przycisk nagrywania tak, żeby przez jakiś tam czas, przez ileś tam sekund mechanizm, przez ileś tam sekund wzmacniacz mógł sobie dostosować głośność nagrywania. Teraz wyłączymy nagrywanie. A teraz posłuchamy jeszcze raz tej piosenki, której słuchaliśmy na początku, tylko oczywiście z połączonym Zoomem magnetofonem.

Posłuchajmy jeszcze raz dla porównania wszystkich tych nagrań, których słuchaliśmy na innym magnetofonie. Dla porównania będzie to magnetofon marki Technics o modelu RS-AZ6. Redbox nagrany na innym magnetofonie.

0: Nagranie z mikrofonu nagrane na Grundigu.
1: Włączyłem nagrywanie i teraz może wspomnę o tej pauzie, ponieważ jest tutaj automatyczna regulacja głośności i w momencie włączenia nagrywania jest sygnał, który jest podawany, jest analizowany, w związku z czym nagrywa się na samym początku taki nieprzyjemny przester. Dlatego można właśnie zrobić to w ten sposób, żeby przytrzymać klawisz nagrywania tak, żeby on nie wyskoczył. Start i nagrywa się dalej. Dlatego zawsze jak na tym nagrywałem, to najpierw włączałem przycisk nagrywania tak, żeby przez jakiś tam czas, przez ileś tam sekund mechanizm, przez ileś tam sekund wzmacniacz mógł sobie dostosować głośność nagrywania. Teraz wyłączymy nagrywanie.
0: Nagranie ze źródła zewnętrznego nagrane na Grundigu.

0: Na koniec jeszcze wspomnę o dwóch rzeczach, o których zapomniałem wcześniej powiedzieć, mianowicie baterie. Jeżeli chodzi o baterie, należy magnetofon położyć jakby tą częścią skierowaną w naszą stronę, żebyśmy na górze mieli dostęp do tylnej obudowy. Najdalej od nas, po lewej i po prawej stronie, są takie plastiki, blokady, które należy nacisnąć i wtedy można podnieść jakby całą tylną ściankę obudowy. I na samej górze jest komora na baterię. Jeszcze z takich ciekawostek, to można tutaj nagrywać na kasecie, która jest zabezpieczona. Otwieramy kieszeń kasety, przesuwamy blokadę zapisu, naciskamy nagrywanie, wkładamy kasetę. No teraz nie będę jej wkładał, bo nie mam przed, no ale wkładamy kasetę. W każdym razie naciskamy start. To taki trik, taka ciekawostka. I jeszcze jedno, to najbliżej nas, zapomniałem o tym powiedzieć, jest rączka, którą można wysunąć i przenieść magnetofon jak walizkę. Zainteresowanych odsyłam na takie strony jak wspomniane już wcześniej Old Radio, czyli www.oldradio.pl. Powtórzę jeszcze raz. www.oldradio.pl. Na tej stronie wystarczy w polu wyszukiwania wpisać odpowiedni model interesującego nas urządzenia. Druga, również ciekawa strona, na której można o takim sprzęcie poczytać, to http://legendy-prl.pl. Powtórzę jeszcze raz. http://legendy-prl.pl. Na tym chciałbym zakończyć dzisiejsze spotkanie. Dziękuję już Państwu za uwagę i do usłyszenia wkrótce.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przy mikrofonie Michał Dziwisz. Na dobry początek może małe zastrzeżenie. W dzisiejszej audycji będę opisywał techniczne możliwości.

0: że rozmiar ich nie przekracza 10 MB. Nosi to nazwę podpisywarka i właśnie temu narzędziu będę chciał poświęcić dzisiejszą audycję Tyflo Podcastu. Na dobry początek warto by było przygotować sobie jakiś dokument, który będziemy podpisywać za pomocą naszego profilu zaufanego. Ja już taki dokument mam na pulpicie. Zajrzyjmy tu.
1: Okno do podpisu. Docs.org. Dokument strona 1 to jest bardzo ważny dokument, który wymaga podpisu.
0: Właśnie. Taki króciutki dokument zapisany w Microsoft Wordzie będzie dziś obiektem naszych testów. Zanim przejdziemy do podpisywarki, musimy najpierw ją wyszukać. Najlepiej skorzystać po prostu z Google'a, a zatem w pasku przeglądarki Chrome wpiszę po prostu słowo i nacisnę Enter.
1: Podpisywarka, szukaj w Google dokument nagłówek poziom 1.
0: Oczywiście można zapamiętać adres, można też dodać sobie później jakąś zakładkę do podpisywarki, natomiast ja zakładam, że robimy to po raz pierwszy, więc wyszukajmy sobie to po prostu w Google.
1: Tryby wyszukiwa, klikalne wyniki wyszukiwania, podpis dokument elektroniczny, wykorzystaj podpis nagłówek poziom 3, odwiedzony link.
0: Tak, ja już tu byłem, więc jest to odwiedzony link.
1: Odwiedzony przycisk, odwiedzony link www.gov.pl, gov, podpis, dokument, elektron.
0: Tak, i mogę sobie otworzyć tę stronę.
1: Podpis, dokument, elektroniczny, nie wykorzystaj podpis, zaufany, gov.pl, portal, gov.pl, doc.
0: Natomiast to jest tylko i wyłącznie taka strona informacyjna. Cóż my tu mamy?
1: Strona, podpis, dokument, masz profil zaufany i chcesz.
0: Może przeczytajmy.
1: Masz profil zaufany i chcesz go wykorzystać do podpisania dokumentu elektronicznego podpisem zaufanym. Chcesz sprawdzić, czy dokument elektroniczny jest podpisany i kto go podpisał. A może chcesz poznać treść podpisanego już dokumentu. Sprawdź, jak to zrobić. Skorzystaj z usługi, w której możesz punktor podpisać dokument również taki, który podpisał ktoś inny. Punktor sprawdzić, czy złożone podpisy są prawidłowe. Punktor zobaczyć podpisane dokumenty ukryte w pliku .xml. Dzięki usłudze możesz MP podpisać sprawozdanie finansowe. Więcej informacji na temat sprawozdań znajdziesz na portalu linkpodatki.gov.pl. Pamiętaj, samo podpisanie sprawozdania nie oznacza, że zostało ono złożone. Odwiedzony link, podpisz lub sprawdź dokument na główek.
0: No i właśnie, interesuje nas link, który na tej stronie internetowej jest opisany jako...
1: Odwiedzony link, podpisz lub sprawdź dokument.
0: Naciskamy Enter.
1: Podpisz dokument elektronicznie za pomocą podpisu zaufanego portal gov.pl dokument.
0: I w tym momencie znajdujemy się na stronie, za pomocą której będziemy podpisywać nasz dokument, a następnie weryfikować jego podpis. Cóż my tu mamy?
1: Link, podpisz dokument elektronicznie za pomocą podpisu zaufanego nagłówek poziom 1.
0: Nacisnąłem w tym momencie literkę H, wcześniej przechodząc na samą górę strony, więc jesteśmy na pierwszym nagłówku.
1: Nagłówek poziom 1 za pomocą podpusta. Pusta. Możesz. Punktor podpisywać dokumenty również te, które podpisał ktoś inny. Punktor sprawdzić, czy inne osoby złożyły prawidłowy podpis. Punktor zobaczyć podpisane dokumenty. Klikalny przycisk wybierz dokument z dysku.
0: I jak widać, wybierz dokument z dysku. Jest to przycisk, który w tym momencie mogę uaktywnić, chociażby za pomocą spacji.
1: Otwieranie dialog nazwa pliku, lista rozwijana zginie.
0: I mamy tu standardowe okienko wyboru pliku, które myślę, że zna większość ze słuchaczy Tyflo Podcastu. Teraz przechodzimy sobie na pulpit, żeby odnaleźć nasz dokument, który będziemy chcieli podpisać. Przypomnę, on się nazywa dopodpisu.docs.
1: Podkreślacz. Docker desk dokumenty. Podkreślacz. Do podpisu. Docs element listy ma fokus zaznaczony 49.
0: Tak, mamy dokument do podpisu i w tym momencie możemy nacisnąć na nim Enter, żeby przesłać go na serwer.
1: Podpis dokument elektronicznie za pomocą podpisu zaufanego portal gov.pl Google Chrome. Dodano nie podpisany dokument portal gov.pl dokument.
0: Pojawia nam się informacja dodano niepodpisany dokument, co oznacza, że dokument ten należy oczywiście podpisać. Poniżej mamy przycisk, za pomocą którego możemy usunąć dokument. No tak, w razie gdybyśmy się pomylili.
1: Klikalne teraz możesz podpisać dodany dokument za pomocą podpisu elektronicznego.
0: Oczywiście, przycisk, że chcę podpis. To zrobić i chcę to zrobić za pomocą przycisku podpisz. Tak w ogóle to tych przycisków podpisz na tej stronie może być kilka i tak szczerze mówiąc to ciężko stwierdzić, który jest właściwy. Ja myślę, że warto po prostu skorzystać z tego, który jest najbliżej.

0: HTTP post bin bin message dokument pusta logo nam nie za pomocą hasła profil zaufany dokument link gok.
1: I w tym momencie pojawia nam się logowanie za pomocą hasła. Oczywiście to jest jedna z metod. Możemy logować się za pomocą hasła, ale możemy też zalogować się za pomocą banku i ja właśnie z tej metody będę chciał skorzystać.
0: Link otworzy się w nowym oknie. Nagłówek poziom 2 zaloguj się przy pomocy banku lub innego dostawcy. Link grafika logowanie. Link grafika logowanie za pomocą EPCO. Link grafika logowanie za pomocą Inteligo.
1: Interesuje mnie bank, z którego korzystam, czyli Inteligo. Naciskam Enter.
0: Serwis www.inteligo dokument lista identyfikator login poleby.
1: Jestem na standardowej stronie logowania Inteligo i wpisuję swój identyfikator.
0: Serwis www.inteligo dokument lista hasło poleb.
1: Teraz jeszcze przyszła pora na wpisanie hasła.
0: Serwis www.inteligo dokument pusta ser.
1: Zanim będę mógł zalogować się do profilu zaufanego, muszę jeszcze potwierdzić chęć zalogowania się do aplikacji Inteligo. Zatwierdzam.
2: Zamknij kartę. Mobilna operacja. Zatwierdzasz operację? Odrzuć. Zatwierdź. Przycisk. Operacja została zatwierdzona. Przycisk. Mobilna operacja.
0: Serwis www.inteligo urząd dokument lista. Wyrażam zgodę.
1: W tym momencie musimy jeszcze wyrazić zgodę na przekazanie naszych danych.
0: Wyrażam zgodę oznaczone.
1: Zatem zaznaczam to pole wyboru.
0: Wykonaj przycisk wykonaj.
1: I wybieram przycisk wykonaj.
0: Serwis www.inteligo urząd dokument pusta. Serwis www.inteligo urząd dokument. Pusta, HTTP post bin link message dokument, pusta, podpisywanie dokumentu, profil zaufany dokument, podpis podpisem zaufanym, podpis podpisem zaufanym, przycisk.
1: W tym momencie znaleźliśmy się na stronie podpisywania dokumentu za pomocą profilu zaufanego i teraz mam tu znowu takie okienko, a właściwie taką stronę internetową, gdzie mam najpierw link anuluj, następnie przycisk.
0: Przycisk, podpis podpisem zaufanym.
1: Podpisz podpisem zaufanym. Żeby dokonać podpisu, naciskam w tym momencie spację na tym przycisku.
0: Podpisywanie dokumentu, profil zaufany dokument, link przejdź do menu głównego.
1: I teraz zdecydowanie zalecam przeglądać tę stronę od góry.
0: Link przelink, link mapa, potwierdź podpisanie dokumentu, link dokument preview. Aby potwierdzić podpisanie dokumentu, zaloguj się do swojego banku lub innego dostawcy tożsamości, z którego usług korzystasz. Link anuluj, przycisk potwierdź.
1: I wybieram przycisk potwierdź.
0: HTTP post bin link message dokument pusta. Serwis www.inteligo urząd dokument lista. Wyrażam zgodę na przekazanie.
1: Tu znowu muszę zalogować się do mojego banku.
0: Wyrażam zgodę oznaczone.
1: Ja już zawczasu to zaznaczę, bo jeszcze będę musiał się zautoryzować za pomocą aplikacji mobilnej. Tu jeszcze trzeba podać PIN.
0: Serwis www.inteligo urząd dokument pusta. Serwis www.inteligo urząd dokument pusta. Podpisano dokument elektronicznie za pomocą podpisu zaufanego portal.gov.pl dokument link przejdź do.
1: Tu ważna uwaga, oczywiście w waszym przypadku może to wyglądać zupełnie inaczej. Sposób logowania do profilu zaufanego może wyglądać zdecydowanie inaczej i zależeć to będzie od banku, w jakim posiadacie konto. No, chyba że zdecydowaliście się na korzystanie z profilu zaufanego przy użyciu loginu i hasła. Wtedy też będzie wyglądało to inaczej, dlatego ja też nie jakoś bardzo szczegółowo omawiam kwestię związaną z obsługą logowania się przy użyciu Inteligo, no bo to każdy będzie miał inaczej, więc nie jest to istotą tej audycji.
0: Link przejdź przycisk link gov przycisk zwinięte menu. Link gov.pl mój gov. Nagłówek poziom 1 twój dokument został. Nagłówek poziom 1 poprawnie podpisany.
1: Twój dokument został poprawnie podpisany.
0: Klikalny odwiedzony link wróć do. Odwiedzony link początku. Do podpisu.docs. Tabela zawiera informacje o złożonych podpisach. Właściciel podpisu. Michał Dziwisz. Data i godzina podpisu. 2020/06/16/02/06/39. Status podpisu. Grafika ikonka ważny podpis ważny. Rodzaj podpisu. Podpis zaufany. Klikalne pobierz dokument ze swoim podpisem na dysk lokalny.
1: I właśnie.
0: Klik będzie w formacie XML. Przycisk pobierz.
1: to jest istotne, żeby ten plik sobie pobrać. Mamy tu opcję do pobrania, mamy stosowny przycisk, więc ten przycisk aktywuję.
0: Bez tytułu Google Chrome. Zapisywanie jako dialog, nazwa pliku, WIP-recycle.
1: I też zapiszę to sobie, pozwólcie, na pulpicie, żeby mieć potem do tego najzwyczajniej w świecie łatwiejszy dostęp. Jak wygląda nazwa pliku?
0: Do podpisu.docx.xml.
1: No właśnie, do podpisu.docx.xml, więc widać, że ten plik się troszeczkę różni.
0: Bez typu pobrano plik do podpisu.docx.xml, naciśnij shift plus F6, by przejść do obszaru paska pobranych plików, alert, pobrano plik do podpisu.docx.xml, naciśnij shift.
1: Tak, pobrał się plik.
0: Klikalne jak zobaczyć zawartość pobranego pliku XML.
1: No właśnie.
0: Przycisk rozwiń dodatkowe informacje.
1: Jest to dość ważna informacja, z którą myślę, że warto się zapoznać, zatem rozwiniemy ten przycisk.
0: Alert, skorzystaj z usługi jeszcze raz, wróć do początku, dołącz pobrany plik XML i kliknij przycisk, zobacz dokument, wróć do początku link.
1: No właśnie, i to jest dosyć irytująca kwestia w przypadku tej usługi, bo żeby zweryfikować podpis na dokumencie, czy żeby w ogóle zapoznać się z tym dokumentem, musimy niestety, ale wejść na podpisywarkę, wczytać ten plik, który podpisaliśmy i następnie po zweryfikowaniu, że podpis jest właściwy, pobrać wersję rozkodowaną na dysk twardy naszego komputera i dopiero wtedy się z nim zapoznać. Więc jest to kilka dodatkowych kroków, które mogą być irytujące. No, ale coś za coś. W takim razie, skoro to już wiemy, to teraz może rzeczywiście wrócimy do początku.
0: Klikalne, wróć do początku, odwiedzony link, wróć do początku.
1: Tu już mamy nawet odwiedzone łącze, więc proszę bardzo, możemy się łatwo cofnąć.
0: Podpis dokument elektroniczny za pomocą podpisu zaufanego portal.gov.pl dokument.
1: I teraz wczytajmy ten zaszyfrowany dokument, ten dokument XML, żeby sprawdzić, czy on jest w ogóle właściwie podpisany.
0: Menu przycisk, brak to klik, wybierz plik, przycisk.
1: Wybierz plik.
0: Otwieram.
1: Teraz sprawdzamy, szukamy na pulpicie tego dokumentu do podpisu.
0: Podkreślacz. Do podpisu.docx.xml.
1: Ale właśnie, docx.xml, czyli o takim podwójnym rozszerzeniu.
0: Dodano podpisany dokument portal.gov.pl Google Chrome. Dodano.
1: I tu już mamy informację, że dodano podpisany dokument, więc system zweryfikował fakt, że jest to dokument podpisany przez nas. No to zobaczmy, jak on też się wyświetla i jakie informacje się w ogóle wyświetlają w tym miejscu.
0: Do podpisu.docx.xml. Tabela zawiera informacje o złożonych podpisach. Właściciel podpisu Michał Dziwisz. Data i godzina podpisu 2020.06.16.02.06.39. Status podpisu. Grafika, ikonka, ważny podpis, ważny rodzaj podpisu. Podpis zaufany. Klikalne, jeśli chcesz zobaczyć zawartość dodanego dokumentu, kliknij przycisk poniżej. W ten sposób pobierzesz dokument na dysk lokalny. Przycisk zobacz dokument.
1: I mam przycisk zobacz dokument, który zaktywuję.
0: Zapisywanie jako dialog, nazwa pliku, lista rozwijana, zwinięte, pole edycji, alt plusem zaznaczone do podpisu 1.docx.
1: Automatycznie zmieniła się nazwa pliku, bo do podpisu mam już przecież na pulpicie, więc mam tu wersję do podpisu 1.docx. Jestem bardzo ciekaw, czy nic się nie uszkodziło w trakcie tej zabawy z podpisywaniem i czy ten dokument będę w stanie odczytać za pomocą programu Microsoft Word.
0: Pobieram, pozostało 0%, alert, pobrano plik, do podpisu 1.
1: Pobrano plik, pasek. Więc ja już się menu, przenoszę na pasek pobranych plików za pomocą Shift F6, wybieram odpowiedni plik i naciskam Enter.
0: Otwieram je Word, do podpisu 1.docx, widok chroniony Word, dokument strona 1, to jest bardzo ważny dokument, który wymaga podpisu, widok chroniony.
1: Jak widzicie, nic się nie zmieniło, poza tym, że jest informacja, że jest to widok chroniony, więc ten dokument automatycznie stał się dokumentem tylko do odczytu, który mogę tylko i wyłącznie przejrzeć, ale wygląda na to, że chyba edycję da się tu włączyć, zresztą sprawdźmy.
0: Karty wstążki, dialog, zakład, karta, plik, przycisk, alt, stacja, plik, lista, strona, główna strona, nowy, otwórz, otwórz. Informacje, alt, F, widok, informacje, grupa, informacje o lokalizacji, grupa, przekaż przycisk, alt, udostępnij przycisk, kopiuj ścieżkę, czy otwórz lokalizację, alert, widok, chroniony, grupa, włącz edytowanie, przycisk, przełączanie, nie wciśnięty, włącz edytowanie, alt, F, stacja. Do podpisu 1.docsword. Dokument strona 1 to jest bardzo ważny dokument, który wymaga podpisu.
1: Dokładnie. To jest bardzo ważny dokument, który wymaga podpisu i mogę już w tym dokumencie coś pisać, więc widocznie to po prostu to tylko do odczytu włączone jest tak pro forma, no żebyśmy aby tego podpisanego dokumentu tak łatwo nie zmienili. Natomiast no nie jest to zabronione, jest to jak najbardziej możliwe, ale oczywiście i tak ważny jest ten plik z końcówką XML, który jest rzeczywiście tym wzorcowym, podpisanym, bazowym dokumentem. I to właściwie wszystko. Tak jak wspomniałem, to jest techniczna możliwość. Co umożliwia to w praktyce i jak wygląda to pod względem prawnym, no to już po prostu trzeba się dowiadywać. Myślę, że też w wielu przypadkach będzie to po prostu kwestia jakiejś umowy, na co się z kimś umówimy. Jeżeli obie strony zaakceptują taki podpisany dokument, to myślę, że w wielu przypadkach również może to rozwiązać niektóre problemy. I to tyle w dzisiejszej audycji na antenie Tyflo Podcastu. Michał Dziwisz, kłaniam się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Dzisiaj, proszę Państwa, zaprezentuję magnetofon. Będzie to jamnik z lat 80., czyli no jeszcze z tamtych czasów, co te polskie jamniki prezentuje, typu te właśnie te wszystkie Grundiki, Kasprzaki i tak dalej. Znaczy na polski Grundik oczywiście, tak mówiłem. Dzisiaj nie. Dzisiaj pokażę Państwu oryginalny niemiecki Grundik. Zdaje mi się, że to są lata 80. Tego modelu na Old Radio chyba nie ma. Przynajmniej jakoś kiedyś go tam nie znalazłem. Może źle szukałem, ale chyba nie ma. Na stronie poświęconej legendom PRL-u też na 100% nie ma. To będzie Grundig RR1000. Na Old Radio, znaczy nie pamiętam, nie, przepraszam, na tych legendach PRL-u to jest RR2000 i RR3000, czyli modele wyższe. Tam wygląda na to, że tam są chyba jakieś, chyba pierwsza połowa lat 80., ewentualnie druga, nie pamiętam już teraz za bardzo. W każdym razie ten magnetofon i w ogóle te zachodnie magnetofony w tamtych czasach produkowane, no już trochę się różniły, można powiedzieć, od polskich. Polskie były zdecydowanie uboższe. Tak jak tamty mieliśmy tamte Kasprzaki na licencji Grundigów, czy nawet z radiem, czy bez radia, tam MK-232, czy tam jeszcze kiedyś omówię Państwu RM-221, to no to były proste urządzenia. Nie miały jakichś tam więcej funkcji. Można było tylko kasetę żelazową odtwarzać. Najczęściej były oczywiście mono. No i jeżeli chodzi o Grundiga, to były chyba jeszcze w 70-tych latach w Niemczech były produkowane. Tak jak później te polskie licencje powstały w 80-tych. Ten model wydaje mi się, że jest zdecydowanie, jest trochę nowszy. Wydaje mi się, że to są 80. lata, tak stawiam na przełom pierwszej i drugiej połowy lat 80. I to jest taki walizkowy radiomagnetofon na stereo. Są dwa głośniki, takie maskownice tak wyglądają. Właściwie to cztery, bo jeszcze nad nimi są takie dwa mniejsze, pewnie basowe. Chociaż nie wiadomo, jak basowo nie gra, to wiadomo, ale ten, ale czyli są no cztery głośniki. Nie ma mikrofonu wbudowanego. Mikrofon można, proszę Państwa, dołączyć. Jest jedno wspólne gniazdo liniowe z tyłu, DIN, dwukierunkowy. Działa jako wzmacniacz, więc z niego też przesłuchamy. Ma na słuchawki na małego rzeka. To akurat nic dziwnego. Ale, bo też mały rzek się zdarzał w polskich. Ale co mamy fajne? Mamy możliwość obsługi chromowych kaset. I mamy licznik przesuwu taśmy, czego nie ma w polskim tego typu sprzęcie monofonicznym. Ja już tam nie liczę jakiegoś kondora, czy tam, chociaż nie, Daria też nie miała licznika, Kondor tylko miał. Ale właśnie taki przenośny sprzęt, no Kondor to był wielki, to jeszcze co innego, jeżeli chodzi o gabaryty. Oczywiście, bo jeżeli chodzi o jakość, to wcale wielki nie był. Natomiast tutaj no jest takie walizkowe właśnie, przenośne, no i tutaj mamy licznik przesuwu taśmy, jest na stereo, całkiem nieźle gra, to Państwu pokażę. I gdzieś czytałem, że RR2000 albo 3000 miał możliwość programowania pamięci stacji radiowych. Ten jeszcze nie ma. Ten nie ma, ale proszę zobaczyć, co się dzieje. Ja teraz trochę nie mogę go za bardzo, proszę Państwa, wyłączyć z prądu, więc tak tego nie pokażę, ale proszę zobaczyć, co się będzie działo. Naciskam start. Może wytłumaczę Państwu. Jest taki dźwięk, taki podobny jak w niektórych jamnikach Panasonica. Ja pamiętam, nie wiem tylko, czy o tym wspominałem, czy nie, jak opowiadałem o tym płaskim magnetofonie Panasonica, tam był mechanizm ze wspomaganiem. I jeżeli prąd był wyłączony, to głowica nie poszła do góry. A tutaj jeszcze takie tylko było na zasadzie tak. I tylko tyle było, jeżeli się wyłączyło. Ja może wyłączę z prądu i Państwu to zademonstruję. W polskim sprzęcie to nie było mowy, żeby w takich przenośnych magnetofonach było coś takiego. Naciskam start, jest dźwięk taki. Stop. Taki. Podłączam do prądu z powrotem. Start. Jeszcze raz start. Stop. Czyli mechanizm jest, proszę Państwa, ze wspomaganiem. Czyli jakby no taki prototyp miękkiej mechaniki jakby. No ale ciekawe, że już w tamtych latach na Zachodzie coś takiego mogło być. A było, proszę Państwa, jeszcze więcej rzeczy. Japoński sprzęt też był o wiele fajniejszy, aniżeli na przykład później. Bo dużo magnetofonów w tamtych czasach miało właśnie miękką mechanikę, miało licznik przesuwu taśmy. Taki przenośnik oczywiście mówię. Mogło mieć chyba nawet też system Dolby, programowanie stacji radiowych. No tego później już nie było. Oczywiście już nie mówię o jakichś tam Chińczykach późniejszych, bo to już w ogóle nie było mowy, żeby coś takiego tam było. Ale nawet no, producenci tak stopniowo właśnie odchodzili od takich bajerów później w 90-tych latach i pozostawili je tylko zdecydowanie drogiemu sprzętowi tak naprawdę. Więc tutaj tak to wyglądało. Ja Państwu nie zaprezentuję nagrywania na tym magnetofonie, dlatego że jest uszkodzony przycisk zapisu, gdzieś przełącznik zapis odczyt szwankuje i to nagrywanie nie chce się włączyć. Też nie zademonstruję, ale wiem, że jak się tutaj podłączyło mikrofon lub jakieś źródło zewnętrzne, to było słychać w tle to, co się nagrywa. Automatyczna regulacja głośności jest oczywiście. No i teraz może już przejdę do designu. Po lewej, po prawej stronie mamy dwa głośniki, dwa duże, dwa małe. Dwa duże na dole, dwa małe na górze. Pomiędzy głośnikami, idąc od dołu, mamy sześć przycisków. Standardowo nagrywanie, start, przewijanie do przodu, przewijanie do tyłu, stop, pauza. Czyli zupełnie klasyczny układ jak w jamnikach. Jak się trochę jeszcze przesuniemy nad tymi klawiszami, będzie komora kasety. Komorę kasety otwieramy stopem. Jak się jeszcze przesuniemy trochę w prawo od tego, będziemy mieli dwa potencjometry regulacji głośności i jeden potencjometr regulacji tonów, ale on jest zepsuty, proszę Państwa, a i potencjometry głośności też trzeszczą. Nad potencjometrem mamy kasowanie licznika przesuwu taśmy, a następnie taka szczelina, to pod nią jest licznik. Kiedy się jeszcze przesuniemy nad licznikiem, będziemy mieli gałkę do strojenia radia. Następnie jest przełącznik stacji. Mamy raz, dwa, trzy, cztery zakresy. Czyli pewnie długie, średnie, krótkie UKF. Następnie mamy przełącznik, który jeżeli przesuniemy do góry, się włącza radio. Teraz radio wyłączone. Następnie mamy przełącznik rodzaju taśmy. No to też, tego też nie powiedziałem. Przecież jakie polskie jamniki takie przenośne chromowe kasety odtwarzały? Chyba żadne. Chyba, że sobie ktoś przerobił. Na górze jest chromowa, na dole jest żelazowa. I jeszcze jeden przełącznik tam został. Trójpozycyjny na mono stereo lub super stereo. Na górze jest super stereo, niżej stereo, a jeszcze niżej mono. To jeszcze powiem o radiu. To tak, od góry jest UKF, później zdaje się średnie, krótkie i długie. I teraz może jeszcze pokażę, włączę radio. UKF, średnie, krótkie, długie. Może trochę, proszę Państwa, zgłośnie i spróbujemy na długich znaleźć Warszawę.
5: Osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe,

0: Nie, za wiele się nie znajdzie. Myślę, że przełączymy na UKF-y. No teraz zostawiłem na stereo. Takie super stereo. Tutaj niestety, proszę Państwa, nie pokażę tych tonów. Mam nadzieję, że to jest ten przełącznik, który jest potencjometr, który jest od tonów, to pewnie też jest tak, że powinny się pojawić wysokie, a później stopniowo, znaczy pojawić niskie, a później stopniowo zanikać wysokie, ale no nie wiem, bo nie działa. Oczywiście przy mono stereo i super stereo mamy obok gniazdo słuchawek i z przodu już nie mamy nic. Po lewej stronie jest, proszę Państwa, gniazdo zasilania. Z tyłu bardzo wyraźnie można wyczuć kilka gniazdek. Od lewej pierwsze dwa gniazda na rzeki to są gniazda na kolumny głośnikowe. Nie mam takich kolumn, nie sprawdzałem, żeby takie były wtyczki. Później jest, zdaje się, do fal długich, tam oscylator się zmienia. Ale nie wiem, jak tego sprawdzić, to trzeba przy nagrywaniu chyba sprawdzić tak naprawdę. Chociaż no zobaczysz, będzie jakaś różnica, włączę jeszcze raz może. To żeby stację znaleźć.
1: Kolejowym przy ulicy Pąstochowskiej. Droga jest zamknięta do skrzyżowania z Leśną. Remont potrwa do końca roku.
0: Nie, to trzeba by, proszę Państwa, sprawdzić przy tym. To trzeba by sprawdzić podczas nagrywania chyba. A teraz tego nie zrobię. Bo nagrywanie jest, proszę Państwa, jak mówię, uszkodzone. Z tyłu dalej jest wejście dwukierunkowe, wejście, wyjście. Oczywiście, jak się przesuniemy jeszcze, jest antena. Ta antena chyba nawet jest dosyć długa. Czteroczłonowa jest. No, a z tyłu, proszę Państwa, jest jeszcze klapka na baterię. Teraz spróbuję ją otworzyć. Myślę, że wchodzi 6 albo 8 baterii R20. Zamkniemy, bo tutaj nie wiadomo czego nie będzie. No nic, spróbujemy jeszcze może znaleźć, czy albo skalę przejść od początku. Tutaj nie trzeba było tego radia, takiego kupiłem, nie musiałem go przestrajać z nikim, dlatego że nie wiem, czy to było robione na polski rynek, czy na niemiecki. Jeżeli było robione na polski rynek, to już poprzedni właściciel przestroił, a jeżeli było na niemiecki, no to tam już były górny UKF już wtedy był, także no nie trzeba było nic robić.
2: Z powrotem choroby do Europy stoi spadek liczby szczepień.
3: Szczepienie to najpotężniejszy i efektywny kosztowo środek zdrowia publicznego. Nie ma powodu, by z niego rezygnować, powiedziała rzeczniczka Komisji Europejskiej Anka Paduraru. Wśród 7 krajów, które mają najwyższą liczbę chorowania na odrę w Europie, znajdują się 3 unijne. To Francja, Grecja i Włochy.
4: To są wiadomości Radia Z.
3: Zaczęły się przesłuchania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego.

0: gospodarowania przestrzennego. Co ciekawe, podejrzani zostali zwolnieni po wpływie.
1: Powiedział, że Węgry muszą być związane do zachodniej kultury, z którą związał je los świętego Stefana w dniu pierwszego chrześcijańskiego króla.
0: Sprawiedliwości
2: Także sporo można, proszę Państwa, złapać. Już więcej może nie będę kuszył losu, żeby się gdzieś za X nie wtrącał. A jeszcze pokażę mono stereo, super stereo. Mono. Mono. Stereo. Super stereo. Ok, proszę Państwa. Dobrze. No to teraz posłuchamy nagrań. Najpierw przez głośnik radia. Słuchamy tylko bez Dolby i w Dolby B.
3: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

0: teraz, proszę Państwa, przesłuchaliśmy w systemie, ja zapomniałem, przesłuchaliśmy teraz w systemie Super Stereo, teraz posłuchamy na mono.
1: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

0: I teraz proszę Państwa jeszcze na stereo. Proszę za taką kolejność, przecież tutaj nie zauważyłem, że było super stereo ustawione. Teraz ustawimy na stereo i posłuchamy zarówno bez Dolby, jak i w Dolby. A później chromowej.
1: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

0: Teraz proszę Państwa, powracamy do kasety żelazowej i posłuchamy też w przypadku kasety żelazowej posłuchamy i na mono, najpierw na super stereo, później na mono, a później na stereo już w standardzie, tak jak to zawsze prezentuję, jeszcze tylko drugą kasetę przewinę w międzyczasie. Zapomniałem Państwu powiedzieć, żeby kasetę włożyć, to nie wkładamy kasety do góry taśmą, tylko wkładamy kasetę taśmą do dołu. Tutaj celowo nie włączałem głośno, chociaż nie jestem w stanie dokładnie zaprezentować tego wzmacniacza, jaki tutaj jest, dlatego że potencjometry są, proszę Państwa, popsute. Ale jak Państwo słyszeli, radio grało dosyć głośno. Myślę, że magnetofon tutaj nie było z nim nic robione. Może jakby trochę... Wyłączyłeś już przewijanie, okej. Okay. Jakby trochę jeszcze tam, no, poza czyszczeniem oczywiście, tam czyściłem głowicę i tor i tak dalej. Może jakby się skos zmienił, to coś, to może jeszcze więcej wysokich tonów by było, bo radio, jak Państwo słyszeli, gra dosyć głośno. Tak jak mówiłem, nie wiem jakby jak to było ze skalą radiową, czy to było w Polsce sprzedawane, czy nie, bo jeżeli to było w Polsce kupione, bo to po Polaku kupiłem. Jeżeli to było w Polsce kupione w tamtych latach, to w Peweksie najprawdopodobniej, jeśli już, to widocznie było nastawione na ten dolny UKF, ale jeżeli było w Niemczech kupione, no to musiało mieć ten górny UKF, więc ten dolny UKF ktoś musiał przestroić, a jeśli nie, to a jeżeli było prosto z Niemiec, no to nikt tam nic nie ruszał. Z wzmacniacza nie zaprezentuję, tak jak mówię, bo potencjometry źle działają. Jeżeli chodzi o tony, to w ogóle nie reaguje. Jeżeli chodzi o radio, to Państwu jeszcze na sekundę włączę. Jeżeli chodzi o odbiór. No, mniej więcej tak. Taka głośność. No i właśnie, ja teraz zrobiłem potencjometr, proszę Państwa, na sam dół, a mimo wszystko dźwięk jest.
1: Dla chrześcijan jest takim świętem, powiedziałbym, podstawowym świętem. Ale jakiej rangi są święta? Jakie mamy święta? Jakie są rodzaje świąt?
2: To są oprócz tego.
0: No okej. Okay. Także sami Państwo słyszą. Mam nadzieję, że to będzie tutaj słyszalne. Dźwięk jest dosyć ciekawy, jak na takie mały gabarytowo sprzęt. Wzmacniacza nie zaprezentuję. Tu można go używać jako wzmacniacza, ale trzeba by wcisnąć zapis, a zapisu nie wcisnę, jak już mówiłem. Kaseta żelazowa będzie bez systemu Dolby w super stereo, później w mono, a później na stereo już wszystko. Słuchamy.
3: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

0: pierwszej i drugiej połowy lat 80. prawdopodobnie. Produkt niemiecki. Myślę, że fajny dla kolekcjonera. A teraz słuchamy jeszcze raz Dolby B. To wszystko słuchamy jeszcze i do usłyszenia. W systemie Dolby. Proszę Państwa, to co Państwo słyszeli, to ja właśnie zauważyłem, że jest przewijanie na podglądzie. Tylko, że ja nie wiem, czy to jest... No, wygląda na przewijanie na podglądzie, ale nie polecam tego stosować.
1: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie w systemie Dolby B.

0: To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję już za uwagę. Do usłyszenia. Przypominam, że prezentowałem magnetofon marki Grundig o modelu RR1000. Do widzenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
3: Witam wszystkich w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Hubert Meyer. W dzisiejszym odcinku będę opowiadał o procesie ripowania płyt kompaktowych, płyt audio, płyt z muzyką. Proces ten jest tak stary jak płyta kompaktowa, albo tak stary jak nośniki, które zapisują muzykę. Od zawsze, od zarania dziejów przegrywano i przegrywać się będzie. Już abstrahując od kwestii prawnych z tym związanych. Oczywiście prawo autorskie mówi o tym, że kopię można wykonywać tylko na własny użytek i o takim kopiowaniu tutaj będę mówił. A jaka jest zaleta takiego kopiowania? Kopiowania, ripowania płyty z właśnie postaci płyty CD do dysku komputerowego? Ano taki jest plus między innymi, że płyta jest, no niestety, niezbyt długowiecznym nośnikiem i jeśli jest często używana, to pierwsze zmiany na niej w postaci obniżenia jakości dźwięku możemy zauważyć bardzo szybko. Płyty 10-letnie na pewno już mają jakieś zmiany, bo 10 lat to jest okres, w którym producenci płyt często gwarantują trwałość materiałów zapisanych na tejże płycie. Dysk komputerowy jest nieco trwalszy, a nawet jeśli nie jest tak bardzo trwały jak inne nośniki, to zawsze można przekopiować jego zawartość i w ten sposób materiały tam zapisane utrzymać. Kopiowanie przy pomocy komputera jest na tyle bezpieczne, że można przenosić tak pliki pomiędzy różnymi nośnikami i zbierać tą muzykę. Czego nie można powiedzieć o płytach, no bo płyty trzeba gdzieś postawić, płyty trzeba gdzieś ułożyć. Jeśli ma się ich 20 tysięcy, to już jest coś. A 20 tysięcy płyt na dysku twardym, no to jest już inna sprawa. To pliki są przyszłością dystrybucji muzyki. Niestety, czy tego chcemy, czy nie. I płyty, mimo że jeszcze są dominującym ze sposobów zdobycia legalnej muzyki, to era płyt kompaktowych powoli się kończy, bo bardzo wielu ludzi widzi już nie tylko zwykłych internautów, ale także biznesmenów czy przedsiębiorców, którzy tworzą różnego rodzaju serwisy oferujące dostęp do legalnej muzyki za pieniądze. Tak się dzieje i tak naprawdę jest kwestią czasu, zanim wytwórnie płytowe to zrozumieją i być może zmienią swoje podejście wobec tak zwanego piractwa, bo dzisiaj mamy właśnie tego typu konflikt pomiędzy technologią a pieniędzmi, a pewnego rodzaju tradycją, która się utrwala w prawie, utrwala się także w umysłach decydentów i dlatego mamy pewną wojnę prawną obecnie. Taką wojnę obserwujemy na przykład we Francji. Ale to nie jest temat tego podcastu, chociaż kopiowanie zahacza, jakby nie było, o tę sferę. Ripowanie płyt audio z punktu widzenia użytkownika nie jest procesem trudnym. Niemniej jednak trzeba potrafić do tego procesu odpowiednio podejść, aby uzyskać odpowiednie efekty. Każdy użytkownik, kiedy zaczynał swoją przygodę z systemem Windows, a na pewno byłem takim kiedyś ja, kiedy chciał skopiować pierwszą płytę na dysk, no to wkładał, czy włożył w zasadzie płytę do napędu CD, otworzył napęd w ikonie mój komputer, No i pierwsza rzecz, która przychodziła na myśl, to skopiować klawiszami Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V do wybranego katalogu zawartość płyty. Niestety okazywało się, że skopiowały się skróty, a nie zawartość płyty. I tak zaczyna się szukanie metod na zgrywanie płyt audio. Zgrywać płytę audio jakoś można na wiele sposobów. Tak naprawdę, aby zgrać płytę, wystarczy zwykły Windows Media Player. Ale jest pewna różnica pomiędzy zgrywaniem płyty jakimś, a zgrywaniem płyty wiernym. Po pierwsze, w sposobie odczytu i w sposobie korekcji błędów, która jest bardzo istotna, a po drugie w sposobie kodowania dźwięku. Ja dzisiaj w tym podcaście pokażę Wam i opowiem Wam o pewnych rzeczach, które musicie wiedzieć, jeśli chcecie stworzyć prawdziwą, wierną kopię płyty na Waszym komputerze. Do niczego nie namawiam, chociaż być może moje poglądy na ten temat tutaj wyjdą w czasie tego podcastu. Natomiast chcę, abyście po wysłuchaniu tego podcastu sami potrafili dokonać wyboru pomiędzy różnymi wariantami i zdecydować, czy wasza audioteka będzie zgrana w sposób jakiś, czy w sposób wierny. Tak jak mówiłem wcześniej, jakość zgrywać można na różne sposoby. Jest do tego mnóstwo programów, takich jak Windows Media Player, nawet osławiony niegdyś Sidex. Takich programów jest naprawdę cała masa. Najczęściej potrafią one czytać pliki znajdujące się na płycie, czytać płyty CD, zgrywać do formatów MP3, AAC, czy też nawet WAV, konwertować te pliki między różnymi formatami zapisu dźwięku. Najczęściej są to rzeczy również potrafiące nagrywać dźwięk z mikrofonu czy z innego wejścia liniowego. Niemniej jednak warto wspomnieć o tym, czym powinien się charakteryzować dobry program do ripowania płyt. Dobry program do ripowania płyt, do kopiowania ich na dysk naszego komputera, powinien przede wszystkim obsługiwać korekcję błędów. Nie uwierzycie, jakie kwiatki potrafią wychodzić, kiedy ripuje się zwyczajnym, takim o przypadkowym programem do ripowania płyt. Jeśli ma się dobry napęd, to jeszcze. Natomiast jeśli ma się jakiś napęd, standardowo montowany, do którego nie ma pewności, z płyty mogą się ostać jeno trzaski albo trzaski przerywane jakimś fragmentem prawdziwej piosenki z tejże płyty. To jest oczywiście przerysowane, natomiast często się zdarza i jest to pewnego rodzaju regułą, że w przypadku, kiedy ripuje się tradycyjną metodą, czyli Sidexem, czyli na przykład Windows Media Playerem, trzeba przesłuchiwać wszystkie traki, ponieważ mogą wystąpić błędy odczytu, które się objawiają właśnie w postaci trzasków, w postaci jakichś przeskoków w nagraniu, a tego przecież każdy chce uniknąć. Dobry program do ripowania powinien także umożliwiać swobodny wybór kodeków, zarówno stratnych, jak i bezstratnych. I powinien właśnie, jeśli chodzi o tę korekcję błędów, zapewniać ją naprawdę na wysokim poziomie. Takich programów do ripowania płyt jest bardzo mało. Jeśli zawęzimy tutaj listę tylko do programów posiadających zaawansowaną korekcję błędów, to otrzymamy góra 3-4 programy. Wszystkie niestety, z tego co mi wiadomo, pod system Windows, chociaż są niektóre wersje pod Macintosha. Pod Linuxem niestety chyba jeszcze czegoś takiego nie ma. Pierwszym narzędziem jest darmowy Exact Audio Copy. Drugim jest, zdaje się, Deep Power Amp Music Converter, który też posiada moduł ripujący, zgodny z technologią Accurate Rip. Trzeci istnieje, można sobie go obejrzeć. Można sobie całą listę takich programów obejrzeć na stronie Accurate Rip. Nie ma tych programów zbyt wiele, dlatego, no mówię, można je policzyć na palcu, chyba nawet jednej ręki. Czym się to różni? Exact Audio Copy, jak powiedziałem, jest darmowy. Deep Power Amp jest programem komercyjnym i tutaj w zasadzie na tym różnice się nie kończą, bowiem jeśli jeszcze zawęzimy rzecz całą do korekcji błędów, naprawdę dużej korekcji błędów, to wypada nam tylko Exact Audio Copy. Niestety, chcąc tego, czy nie chcąc, jest to w tej chwili jedyny Reaper, który jest używany nawet profesjonalnie do zgrywania płyt. Niestety jest to Reaper już nierozwijany, aczkolwiek przy odpowiednim sprzęcie, przy odpowiednim podejściu do niego można uzyskać rezultaty, które powodują, że jest on jedynym w zasadzie uznanym programem do prawidłowego zgrywania płyt. Jest jeszcze Deep Power Amp, ale nie jest tak ceniony jak Exact Audio Copy. Tak naprawdę wybór programu, tak jak powiedziałem wcześniej, to wybór pomiędzy dwoma filozofiami zgrywania płyt. Albo zgrywamy jakoś, albo zgrywamy dobrze. Jeśli chcemy zgrać płytę dobrze, musimy wybrać niestety, chcąc czy nie, EAC-a. Exact Audio Copy, w skrócie właśnie EAC, jest programem niemieckim www.exactaudiocopy.de, ale jest dostępny również w wersji polskiej. Mamy wersję instalacyjną i wersję portable. Pracuje to praktycznie na każdym systemie z rodziny Windows od XP po 7. Jedyny problem, który napotkałem, to w systemie Windows Vista z uruchomieniem EAC-a. Natomiast po wyłączeniu UAC, czyli User Account Control, i po kopiowaniu do foldera z instalacją programu odpowiedniej biblioteki, w tym wypadku w NASPI32.dll, problem ustępuje i można bezproblemowo również działać pod systemem Windows Vista. Wybraliśmy już Reaper, teraz czas na kodek. Kodek, mówiąc ogólnie i bardzo skrótowo i nakierunkowanie na ten podcast, jest to program zewnętrzny, niejako podpinany pod Reaper, który przekształca format nieskompresowany, format WAV, format dźwięku, na swój własny. Wyróżniamy dwa kodeki. Kodeki stratne i kodeki bezstratne. W przypadku kodeków stratnych jakość dźwięku idzie w pewnym kompromisie z rozmiarem pliku. Skutkuje to tym, że wycinane są z tego sygnału te częstotliwości, które są teoretycznie niesłyszalne dla ludzkich uszu. Czyli jeśli jakiś sygnał, jakiś dźwięk w muzyce jest poniżej jakiegoś progu albo powyżej jakiegoś progu, to jest automatycznie wycinany jeszcze w zależności od przepływności, czyli od ustawień kodeka. Do kodeków stratnych należą MP3, należą AAC, AAC+, OGG czy MPC. Przy czym MPC jest według mnie jednym z lepszych kodeków stratnych. Kodeki stratne, mówiąc dosyć ekstremalnie, ale taka jest prawda, psują dźwięk. Tak jak powiedziałem wcześniej, jest kompromis pomiędzy jakością dźwięku a rozmiarem pliku. I faktycznie WAV skompresowany metodą MP3, który ma 40 MB, może mieć tych megabajtów 10, a nawet mniej. Ale to wszystko odbywa się kosztem utraty oryginalnego dźwięku. Wielu użytkowników, wielu słuchaczy muzyki tej różnicy nie słyszy, tym bardziej, że dąży się do tego, żeby faktycznie to kodowanie było na tyle dobre, żeby nie usuwać potencjalnych sygnałów, które mogą być słyszalne. Niemniej osobom, które nie są jeszcze przekonane do tego, że MP3 psuje dźwięk, proponuję wykonać prosty test, chociaż ostrzegam, że mogą trochę zaboleć uszy, ale jeśli chcecie, możecie taki test sobie wykonać. Wystarczy wygenerować sobie sinusa, na przykład przy pomocy Goldwave'a czy jakiegokolwiek innego programu. Ten sinus niech ma wysoką częstotliwość typu 18 tysięcy herców, czyli 18 kilo, 16, 19 i spróbujcie zapisać tego sinusa w wave'ie, po czym przepuścić sobie tego wave'a przez kodeki. Zapewniam, że efekty są piorunujące. W przypadku kodeka MP3 różnica jest znaczna. Nawet jeśli popróbujecie sobie różnymi ustawieniami tych kodeków jeszcze również pożonglować, to zobaczycie, że różnica jednak jest. I ten sinus nie jest już tym samym sinusem, który był. Może być to nawet słyszalne. Drugą grupę kodeków stanowią kodeki bezstratne, czyli kodeki nie eliminujące z sygnału żadnych danych, czyli działające mniej więcej w taki sam sposób jak kompresory danych typu 7-zip, typu RAR, ZIP czy inne. Te kodeki stają się coraz bardziej popularne, zapewniają identyczną jakość dźwięku z oryginałem. Jeśli ktoś nie wierzy, niech wykona prosty test. Wystarczy spróbować spakować takim bezstratnym kodekiem dźwięk, następnie go rozpakować i można przekonać się, że oba pliki przed kompresją, jak i po kompresji są identyczne, na przykład przy pomocy sum kontrolnych. Kodeki bezstratne to FLAC, Free Lossless Audio Codec, WavePack czy AP. Tak naprawdę różnią się one funkcjonalnością pewną i stopniem kompresji, chociaż ten stopień kompresji to nie jest tak straszna rzecz. To są różnice typu kilka megabajtów, co w przypadku dużych plików, dużych powiedzmy płyt, które mogą mieć 200 megabajtów, nie są to zbyt duże różnice. Też zależy wszystko od rodzaju muzyki, jaką chcemy poddać kompresji, od rodzaju sygnału. Kodeki stratne i kodeki bezstratne, wszystkie one, jeśli chodzi o program EAC, wymagają pobrania, wymagają instalacji. Na ten temat nie będę się rozwodził. Exact Audio Copy obsługuje większość kodeków, o czym się za chwilę przekonamy. A więc teraz, kiedy już mniej więcej wiemy, o co w tym wszystkim chodzi, uruchommy Exact Audio Copy. Teraz widzimy okno główne programu Exact Audio Copy. Pod myszką niestety musimy się poruszać, bowiem strzałką w górę, w dół nie widzimy nic.
4: Lista rozwijana.
3: Przy pomocy taba możemy dojść do listy rodzaju bazy danych, która też nie jest do końca dostępna, chyba że pod myszką, ale o tym później. I następny tab również nic nie daje. Tutaj wszystko musimy wykonywać myszką Windowise, bądź też odpowiednikiem JAWS-owym tej myszki.
4: Lewo góra, ACC rozwijane, edyk HLB test w trambie H10, LFC 09, adapter 0 i 1.
3: Pierwsze, co widzimy oprócz menu EAC w tym oknie, to jest właśnie nasz napęd. To, co słyszeliście, to jest nazwa mojego napędu. Jedziemy myszką w dół.
4: Tytuł płyty.
3: Tytuł płyty.
4: Rok wydania. Wykonawca. Rodzaj. Kompilacja. Rodzaj FRED. Tytuł, począw, czytaj, przycisk, napisz, przycisk, nowy, przycisk, usuń, przycisk, niedostępny, nie ma płyty audio w napędzie.
3: Tak, nie ma płyty audio w napędzie. Przed chwilą przebrnęliśmy przez takie podstawowe informacje o płycie, które pojawiają się w momencie, kiedy włożymy tą płytę do napędu. Albo się pojawiają, albo zaczynają się wypełniać domyślnymi tytułami typu nieznany artysta, nieznany album. Exact Audio Copy, jak każdy szanujący się Reaper, posiada dostęp do 3DB, czyli bazy danych informacji na temat płyt kompaktowych. Ta baza danych polega na tym, że w sytuacji, kiedy mamy jakąś nową płytę, opisujemy ją jako użytkownicy i wrzucamy te dane do bazy danych 3DB. Możemy to zrobić przy pomocy również Exact Audio Copy albo innego Reapera, ponieważ tak właśnie działa ta baza. I potem inni użytkownicy Reaperów, takich jak Exact Audio Copy czy Cidex, mogą też pobrać sobie informacje o tym albumie. Taka informacja o albumie daje to, że Exact Audio Copy czy każdy inny program ripujący nazwie nam tytuły utworów tak, jak są w bazie danych. Czyli domyślnie, jeśli byśmy nie pobierali tych informacji z bazy, to tytuły utworów nazywałyby się track 1 wave albo track 2, track 3, track 4 zgodnie z numerem na płycie. W przypadku zastosowania bazy danych te nazwy, które są prawidłowe, są automatycznie do pliku dodawane. Co teraz mamy w menu EAC? Dostajemy się do niego altem.
4: EAC rozwijane. Opcje EAC, EF9 dialog.
3: EAC ma dużo skrótów klawiszowych. Ma faktycznie sporo. Ja nigdy do skrótów nie miałem pamięci, więc zawsze używam menu. Tutaj mamy opcję EAC.
4: Opcje napędu, NF10 dialog.
3: Opcje napędu.
4: Opcje kompresji, KF11
3: dialog. Opcje kompresji, czyli to, co mówiłem wcześniej na temat kodeków.
4: Opcje thread bazy danych, FM12 dialog.
3: Opcje tejże bazy danych.
4: Opcje edytora WAV, EALT-Q dialog.
3: Opcje edytora WAV. EAC posiada edytor WAV, którym możemy jakoś tam edytować te WAV-y. Wycinać, przecinać, coś takiego. Nie jest to zbyt zaawansowane, ale jednak coś takiego tutaj jest.
4: Kreator konfiguracji, dialog.
3: Kreator konfiguracji. To jest programik, który uruchamia się nam przy pierwszym starcie EAC. Tak naprawdę bardzo dobrze, że on powstał i bardzo dobrze, że w najnowszej wersji Exact Audio Copy jest on już umieszczony na stałe i domyślnie, bowiem konfiguracja EAC-a wcześniejszego, jako że jest to program bardzo zaawansowany dla użytkowników początkujących, no była bardzo trudna i wymagała dużo czasu. Teraz wszystko to robi za nas prosty kreator, który sam automatycznie wykrywa najlepsze, optymalne ustawienia dla naszego napędu, a nawet konfiguruje nam Accurate Rip. Accurate Rip to technologia dokładnego ripowania, opierająca się też na takiej bazie danych, która jest oczywiście weryfikowana zanim zostaną te dane wysłane. No i poprawne skonfigurowanie tak w ramach informacji wymaga 3 płyt, ponieważ ten program potrzebuje 3 płyt, aby ustalić odpowiednie ustawienia dla naszego napędu. Tutaj mamy również profile. Profile polegają nie mniej tylko na tym, że możemy sobie ustawić konfiguracji ileś EAC-a i tutaj w zakładce profile czy w gałęzi profile możemy je sobie przywrócić, jeśli będzie taka potrzeba, czy też zapisać.
4: Zakończ na F4.
3: I zakończ.
4: Opcje EAC-a, EF9.
3: Następnym menu
4: zamknięte. Zaznacz wszystko, a kontrol.
3: Jest oczywiście edycja.
4: Zaznacz, odwróć, zaznacz.
3: Tutaj mamy standardowe opcje, tak jak w każdym menu odwróć, edycja.
4: Zmień tytuł nagrania, F2 niedostępne.
3: Zmień tytuł nagrania.
4: Osobo, nagrania, ale kontrol. Sortuje z rozwijane, niedostępne. Zaznacz wszystko, odwróć.
3: No właśnie.
4: Menprod, edycja, akcja, rozwijane.
3: Akcja.
4: Zgrywaj wybrane nagrania z rozwijane, niedostępne.
3: Zgrywaj wybrane nagrania z.
4: Testuj, zgrywaj wybrane nagrania, te rozwijane, niedostępne. Zgrywaj zakreska, rozwijane, niedostępne. Testuj wybrane nagrania EF8, niedostępne. Utwórz obraz i arkusz dyrektyw i rozwijane, niedostępne. Testuj i utwórz obraz oraz arkusz dyrektyw, rozwijane, niedostępne.
3: Tutaj te wszystkie menu są niestety niedostępne, dlatego że nie ma płyty audio w napędzie. O co chodzi? Osoby, które są domyślne, już pewnie wiedzą, że zapewne chodzi o rozpoczęcie zgrywania. Tutaj, w tym menu, możemy ustalić a w zasadzie wydać mu komendę zgrywania. Czym się różni zgrywanie od tworzenia obrazu? Zgrywanie to jest po prostu takie ozgrywanie do pojedynczych plików MP3 czy WAV, w zależności od tego, co wybierzemy. Tam jest w podmenu opcja z kompresją czy bez kompresji. I w takiej sytuacji nasza płyta zgra się tak, że w katalogu, który zdefiniowaliśmy w ustawieniach, mamy, powiedzmy, nazwę tej płyty, tytuł płyty, nazwę wykonawcy. I kiedy tam wejdziemy, zobaczymy ileś utworów, ileś plików MP3, OGG, czy co tam sobie wybraliśmy. Natomiast tworzenie obrazu i arkusza dyrektyw polega na tym, że cały album jest zgrywany do osobnego pliku, na przykład WAV, czy też innego bezstratnego, i w tym miejscu, poza tym plikiem pojedynczym, ogromnym plikiem z płytą, mamy utworzony dodatkowy arkusz dyrektyw, czyli nic innego jak plik CUE. Plik CUE to jest plik z indeksem tej płyty, czyli za jego pomocą, jeśli odtworzymy w odtwarzaczu taki plik CUE, to jeśli ustawimy się na przykład w Fubarze 2000 na zakładkę playlist tabem, to pod kursorami będziemy mieć tytuły utworów na tej płycie. Jeśli klikniemy na tym Enter, to ten track zaczyna być odtwarzany. Czyli taki indeks płyty, który pozwala nam odpalić sobie ten konkretny track bez potrzeby na przykład przewijania całego tego dużego wave'a czy czegokolwiek innego do tej pozycji, gdzie ten utwór się znajduje.
4: Zgrywaj urywki wybranych nagrań rozwijane niedostępne.
3: Zgrywaj urywki wybranych nagrań, czyli możemy tutaj zgrać fragment nagrania.
4: Zgrywaj wybrane nagrania w oparciu o indeksy nerozwijane niedostępne. Wykryj przerwy WF4 niedostępne.
3: Wykryj przerwy jest bardzo, bardzo zalecane, zwłaszcza przed ripowaniem płyty. Jeśli wybierzemy pozycję testuj oraz utwórz obraz i arkusz dyrektyw, to w zasadzie jesteśmy, czy możemy być pewni, że to wykrywanie zostanie wykonane, aczkolwiek ja zalecam nawet wykrywać kilkakrotnie, bo potrafię się ten program czasem pomylić w tej kwestii. Rzadko mu się to zdarza, ale jednak potrafi. A w przypadku podwójnego wykrywania, no to jeszcze u mnie nie miał miejsca.
4: Testuj przerwy na obecność ciszy CF3 niedostępne. Utwórz arkusz dyrektyw, a rozwijane niedostępne.
3: Możemy tylko utworzyć arkusz dyrektyw.
4: Powin przerwy niedostępne. Dodawaj przerwy do poprzedniego nagrania domyślne B niedostępne oznaczone. Dodawaj przerwy do następnego nagrania P niedostępne.
3: Tutaj są ustawienia przerw, jak widzimy przerwy oczywiście ciszy, no bo każda płyta ma jakieś tam przerwy między utworami. Tutaj widzimy opcję, jak EAC ma się zachowywać wobec tych przerw.
4: Zgrywaj wybrane nagrania z rozwijane niedostępne.
3: I to jest wszystko.
4: Menu zamknięte. Edytuj informacje o płycie. Akcja baza danych. Narzędzia. Baza danych.
3: Baza danych.
4: Edytuj informacje o płycie. Dialog niedostępny.
3: Tutaj możemy ręcznie wpisać informacje na temat naszej płyty, którą zgrywamy.
4: Edytuj szczegółowe informacje o nagraniu. Dialog niedostępny. Wyczyść bieżącą informację o płycie. Wyczyść bieżące wartości CRCA rozwijane niedostępne. Skoryguj bieżącą informację o płycie o rozwijane niedostępne. Pobierz informację o płycie z te rozwijane niedostępne. Rozpocznij zbiorcze zapytania Fred Peralt. Wyślij informację o płycie do Fred Peraltu niedostępne.
3: Tutaj możemy posługiwać się tym przyciskiem, jeśli chcemy wysłać informacje do bazy danych. Jeśli mieliśmy do czynienia z płytą, której nie było tam, mimo że pobraliśmy te informacje, nie zmieniły się nam tytuły na prawidłowe, to jeśli sami je wpiszemy, możemy, czy powinniśmy wręcz tutaj wysłać w tym miejscu te informacje do bazy danych.
4: Eksportuj informacje o płycie do rozwijane niedostępne.
3: Możemy też wysłać to do TXT.
4: Eksportuj całą bazę danych do rozwijane. Przeglądaj bazę danych. B-dialog. Importuj bazę danych. B-dialog. Wyślij wyniki zgrywania do bazy ACCU-ATER-RIP. A-dialog.
3: Też to się przydaje. Jeśli zgrywaliśmy jakąś płytę po raz pierwszy i Accurate Rip zwrócił nam informację, że płyta została zgrana poprawnie, ale nie można zweryfikować, ponieważ nie ma tego w bazie danych, to też możemy tutaj, czy powinniśmy te wyniki wysłać.
4: Edytuj informacje o płycie. Narzędzia rozwijane.
3: W następnym menu są narzędzia.
4: Wypalanie edytor układu płyty. Dialog. Kopiuj płytę. TLTY dialog niedostępny. Edytuj plik MAV. E-Control dialog. Porównaj pliki MAV. P-Control dialog. Podziel plik MAV arkuszem dyrektyw V rozwijane. Usuń przerwy z obrazów w trybie TAU. Nagrywaj dźwięk. E-Alter dialog.
3: Nagrywaj dźwięk to nic innego jak nagrywanie z wejścia naszej karty muzycznej.
4: Nagrywaj dźwięk w pętli. Waltz dialog. Kompresuj pliki MAV. Alt V dialog.
3: Tutaj możemy także kompresować pliki WAV, które mamy na dysku. Zresztą wiele opcji tutaj odnosi się do plików, które mamy już na dysku.
4: Menu zamknięte. OEAC. Centrum kontroli kole. Zmieniaj nazwy korzystając ze znaczników IB3. Edytuj znaczniki IB3. Kompresuj. Alt V. Kompresuj pliki MAV. Alt V dialog.
3: Jak widać, możemy kompresować, dekompresować.
4: Menu zamknięte. OEAC. Dialog.
3: Te pliki to dla osoby, która tylko i wyłącznie tym programem lipuje płyty. Tutaj wszystko jest bez znaczenia praktycznie.
4: Adresy internetowe, a rozwijane tematy pomoc.
3: I tutaj menu jest już menu. Pomoc.
4: Opcje EAC, EF9.
3: W menu EAC odszukajmy opcję EAC.
4: Menu zamknięte. Karta właściwość. Interfejs 9 z 9. Zgrywanie 1 z 9. Uzupełniaj brakujące próbki ciszą. Pole wyboru oznaczone.
3: No właśnie. Tutaj w zasadzie większość opcji jest ustawiana przez ten kreator, który się uruchamia na początku pracy z EAC-em, jeśli po raz pierwszy go uruchomimy. Więc tutaj w zasadzie dużej ilości opcji nie powinno się ruszać.
4: Nie używaj zerowych próbek do przeliczania sumy kontrolnej. Pole wyboru oznaczone. Synchronizuj styk nagrań. Pole wyboru oznaczone. Usuwaj początkowe i końcowe bloki ciszy. Pole
3: ja preferuję tę opcję ustawić na włączoną, dlatego że pomimo tego, że często ta opcja generuje pewne problemy, ale jeśli podchodzimy do zgrywania w sposób praktyczny, niekoniecznie archiwizatorski, no to zobaczymy, że po jakimś czasie zacznie nas irytować fakt, że plik MP3 zaczyna się ciszą dwusekundową albo trzy, a dopiero potem jest utwór i tak samo się kończy. Często też to ma miejsce. Często jednak musimy mieć pliki, które zaczynają się prawdziwą muzyką, nie ciszą. I tutaj możemy tego uniknąć.
4: Pomiń zgrywane nagrania przy błędach odczytu lub synchronizacji. Pole wyboru nieoznaczone.
3: Tutaj jak widzimy, ta opcja determinuje, jak EAC ma się zachowywać w przypadku nagrań z błędami. Czy ma je pominąć, czy próbować odzyskać. Błędy to są właśnie trzaski, kliki, piki, przeskoki itd., itd.
4: Pomiń nagranie, jeśli zgrywanie trwa dłużej niż pole wyboru nieoznaczone. Po każdych pole wyboru nieoznaczone. Zablokuj szufladkę napędu na czas zgrywania, pole wyboru oznaczone. Priorytet zgrywania i kompresji, normalny 2 z 3, lista
3: rozwój,
4: bezczynny 1, norm, wysoki 3 z 3.
3: Priorytet zgrywania i kompresji, jeśli chcemy, żeby to się wykonało nieco szybciej, polecam ustawić tutaj na wysoki.
4: Dokładność korygowania błędów, wysoka 3 z 3, lista rozwijana.
3: Jeśli tego jeszcze nie mamy zaznaczonego na wysoką, jeśli nam tego kreator nie zrobił, bo niektórych opcji tutaj kreator jednak nie robi, to zachęcam do tego, aby ustawić dokładność korygowania na wysoką. Tylko wysoka dokładność jest gwarantem niezawodności tego programu.
4: OK, przycisk, anuluj,
3: i OK.
4: Zgrywanie, je, zgrywanie, jeden, zgrywanie, je, zgrywanie, uzupełniaj braku, nie używaj, uzupełniaj brak, zgrywanie, je, ogólne, 2 z 9.
3: Opcje ogólne.
4: Używaj alternatywnego sposobu odtwarzania płyt, pole wyboru oznaczone. Wyłącz autopowiadamianie dla audio i danych na czas działania EACA, pole wyboru nieoznaczone. Po wykryciu nieznanej płyty, pole wyboru nieoznaczone. Wyświetlaj czas używając ramy. Po wykryciu nieznanej płyty pole podstęp oznaczone. Otwieraj okno informacyjne. Przycisk opcji oznaczone 2 z 2. Automatycznie połącz się z bazą danych FRED. Przycisk opcji oznaczone 1 z 2.
3: No właśnie, tutaj możemy też skonfigurować, co program ma robić, kiedy widzi nieznaną płytę w napędzie. Może wyświetlić tylko okienko, czyli to, co mówiłem, że w oknie głównym będzie tylko nieznany artysta, nieznana płyta, nieznany album. Albo może się od razu sam połączyć z bazą danych i ściągnąć sobie dane o tej płycie z tejże bazy.
4: Wyświetlaj czas używając ramek, pole wyboru. Pytaj zanim nadpiszesz pliki, pole wyboru oznaczone.
3: No ta opcja jest raczej dla tych, którzy wiedzą, co robią. Więc jeśli faktycznie jesteśmy osobami uważnymi, możemy to sobie odznaczyć.
4: Powyduj błąd złej kolejności plików przy wyborze wielu plików Windows. Pole wyboru oznaczone. Pokazuj okno dialogowe sprawozdania po zgraniu nagrań. Pole wyboru oznaczone.
3: Tutaj będziemy w przypadku, kiedy to mamy włączone, informowani pod koniec zgrywania, czy wystąpiły błędy, czy wystąpiły jakieś problemy. Generalnie cały proces zgrywania będziemy mieć opisany. Dodatkowo, jeśli chcemy, program Exact Audio Copy może także tworzyć nam plik sprawozdania.log w katalogu z płytą.
4: Sygnalizuj dźwiękiem zakończenia zgrywania. Pole wyboru oznaczone. Wysuń szufladkę po zakończeniu zgrywania. Pole wyboru nieoznaczone. Wyłącz komputer. Przycisk opcji oznaczone. 1 z 2. Ponownie uruchom komputer. Wyłącz komputer. Używaj języka Polish 7 z 13. Lista ROM. Czekaj na zewnętrzne kompresory. Pole wyboru oznaczone.
3: Jeśli używamy zewnętrznych programów kompresujących, których nie obsługuje domyślnie Exact Audio Copy, tutaj musimy to zaznaczyć.
4: OK, przycisk, anuluj, ogólne 2 z 9, narzędzia 3 z 9.
3: Narzędzia.
4: Odtwórz kody UPC Scripts przy generowaniu arkuszy. Używaj informacji CD tekstu przy tworzeniu arkusza dyrektyw. Pole wyboru. Utwórz listę odtwarzania. M3U. Pole wyboru nieoznaczone.
3: No właśnie, możemy używać także listy M3U, jeśli na przykład mamy ileś plików z utworami i nie chce nam się grzebać w tym katalogu z płytą, to możemy tutaj sobie tworzyć listę M3U, ale jest to praktycznie tylko w wypadku, kiedy tworzymy zgrywkę, że tak powiem, z płyty przy pomocy komendy, która zgrywa nam płytę do postaci ilu plików pojedynczych, każdy utwór pojedynczy to każdy pojedynczy plik.
4: Automatycznie zapisuj sprawozdania po zgraniu nagrań. Pole wyboru oznaczone.
3: To właśnie jest opcja, która dotyczy się loga, czyli sprawozdania z zgrywania, które jest zapisywane tutaj w tym wypadku w katalogu z płytą.
4: W tle procesu zgrywania rozpocznij kolejkę zewnętrznych kompresorów. Pole wyboru nieoznaczone. Nie otwieraj okna zewnętrznego kompresora. Pole wyboru nieoznaczone.
3: Tak. Jeśli tą opcję mamy oznaczoną, to nie będziemy widzieć okienka zewnętrznego kompresora. To okienko zewnętrznego kompresora to jest nic innego jak terminal Windowsowy, ponieważ większość kompresorów audio jest w wersji tekstowej, pracuje w trybie tekstowym, więc też te kompresory pokazują nam się w trybie tekstowym, w terminalu. I zaletą tego jest to, że możemy na bieżąco podglądać, co dany kompresor wykonuje aktualnie. W sytuacji, kiedy to wyłączymy, czy zaznaczymy, żeby nie pokazywał okienka kompresora zewnętrznego, no niestety skończy się to tym, że nie będziemy mieć żadnego wpływu, a właściwie żadnej kontroli nad tym, co kompresor robi. Czasem, zwłaszcza w wypadku jakiejś wstępnej konfiguracji tego kompresora, a kompresory zewnętrzne w EAC-u potrafią płatać figle czasami, zwłaszcza za pierwszym razem, to tutaj niestety, jeśli pracujemy na EAC-u krótko, na razie radzę jednak mieć okienko kompresora otwarte, bo tak jak powiedziałem wcześniej, bez tego okienka nie mamy żadnego podglądu, żadnego wpływu na pracę tego kompresora.
4: Prześlij wykryte cechy napędu, ale zapytaj o zgodę. Pole wyboru oznaczone.
3: Tak, wykryte cechy napędu są wysyłane do baz danych EAC-a, bo tak jak powiedziałem wcześniej, kreator sam je wykrywa, no i skądś też te dane sobie bierze.
4: Włącz tryb dla początkujących, ukryj wszystkie zaawansowane funkcje. Pole wyboru nieoznaczone.
3: Jeśli ktoś zaczyna, to zapewne tutaj ma tę opcję oznaczoną.
4: Okej, okay, przycisk. Narzędzia 3, normalizacja 4 z 9.
3: Normalizacja, czyli nic innego jak wyrównywanie głośności.
4: Normalizuj pole wyboru nieoznaczone. OK, przycisk.
3: No właśnie, normalizuj tutaj pole. Jest tylko opcja normalizuj, ale jeśli ją zaznaczymy.
4: Odstęp oznacza dura dół pole edycji, ale tylko wtedy, gdy wartości szczytowe są 98 pomiędzy 0 i 100.
3: No właśnie.
4: 99.
3: Tutaj możemy sobie ustawić 98. Tak zwane piki, czyli wartości szczytowe. Jeśli ktoś wie, co robi i nie chce zepsuć dźwięku na płycie, to może tutaj sobie to włączyć. Ja normalizacji nie stosuję z tej prostej przyczyny, że jestem zdania, iż jeśli już kopiować płytę to kopiować w takim stanie, jakim była, nawet jeśli czasem utwory nie są na równej głośności, coś się czasem rzadko, ale zdarza.
4: Okej, 3, anuluj, normalizacja, nazwy plików, 5 z 9.
3: Nazwy plików.
4: Pole edycji, składnia nazw plików, NT. Używaj składni dla różnych wykonawców, pole edycji, nazwy plików.
3: Tutaj są opcje nazw plików. W zasadzie nie potrzebujemy zmieniać tych opcji na naszych, dla naszych zastosowań.
4: Urywek 6 z 9.
3: Urywek.
4: Pole edycji 45. Pole edycji 0. Pole edycji czas zanikania w sekundach 5. Pole edycji 5. OK, przyci, anuluj. Urywek 6 z 9.
3: Taka krótka prezentacja, czym jest ta zakładka. Tutaj możemy zdefiniować, czym jest w zasadzie dla EAC-a urywek, ile sekund on trwa.
4: Folder 7 z 9.
3: I folder.
4: Każdorazowo pytaj domyślnie wskazując ostatnio używany folder. Przycisk opcji oznaczone 1 z 2.
3: No właśnie, możemy zaznaczyć opcję folder właśnie tak. Możemy też przesunąć strzałkę w dół i
4: używaj tego folderu. Przycisk opcji. Każdorazowo pytaj.
3: Używać tego folderu. Ja preferuję metodę każdorazowo pytaj. Polega to na tym, że kiedy wydam komendę zgrywania, EAC w pierwszej kolejności najpierw zapyta o folder, w którym ma zapisywać tę płytę, a następnie zaczyna cały proces zgrywania.
4: OK, przycisk, anul, folder 7, wypalanie 8 z 9.
3: Wypalanie.
4: Zamień wszystkie litery informacji CD tekstu na wersaliki, pole wyboru oznaczone. Wypalanie o interfejs 9 z 9. Zainstalowany zewnętrzny interfejs ASCII, przycisk opcji oznaczone 1 z 2.
3: Jeśli mamy, używamy w NASPI32.dll, musimy tą opcję zaznaczyć. W przeciwnym wypadku EAC będzie zachowywał się bardzo dziwnie, zwłaszcza podczas zgrywania. Może nawet doprowadzić do zawieszenia się całego systemu i konieczny będzie po prostu zwyczajny, twardy restart kompa.
4: OK, przycisk.
3: I to jest wszystko w tym menu.
4: Opcje napędu, NF10 dialog, tryb bezpieczny z następującymi cechami napędu zalecany, przycisk, tryb zgrywania, 1 z 5, zakładka.
3: W opcjach napędu mamy tryb zgrywania. Żeby zapewnić maksymalną korekcję błędów, należy pod tabem odszukać
4: tryb
3: bezpieczny. Jest jeszcze tryb paranoidalny, czyli odczytywanie każdego sektora dopóty, dopóki będzie informacja bezbłędna.
4: Tryb szybki, przycisk opcji
3: oznaczone. Tryb szybki, czyli tryb nie gwarantujący żadnej korekcji.
4: Tryb ciągły, przycisk opcji oznaczone.
3: I tryb ciągły.
4: Tryb ciągły, przycisk opcji.
3: Zaleca się
4: tryb bezpieczny następujący.
3: Dla korekcji błędów i dla możliwe wiernego kopiowania. Tryb bezpieczny z następującymi opcjami.
4: Napęd zapewnia dokładny strumień, pole wyboru oznaczone. Napęd buforuje dane audio, pole wyboru oznaczone.
3: Te cechy są wykrywane automatycznie przez program. Natomiast jeśli w dokumentacji napędu mamy informację, że jakaś tutaj opcja nie działa tak, jak twierdzi program w naszym napędzie, to tutaj raczej powinniśmy to zmienić. Napęd oczywiście zawsze buforuje dane audio.
4: Napęd potrafi zwracać informacje o błędach C2, pole wyboru nieoznaczone.
3: W większości EAC błędnie to rozpoznaje i w większości napędów ta opcja jest zaznaczona na tak. Niestety na jednym z forów poświęconych ripowaniu płyt ta opcja jest wyłączana i faktycznie wyniki są inne.
4: Wykryj właściwości napędu, dialog, przycisk.
3: Wykryj właściwości napędu, czyli to, co powiedziałem, możemy w tym momencie z tego przycisku rozpocząć wykrywanie właściwości naszego napędu CD.
4: Zweryfikuj, OK, przycisk, anuluj, tryb zgrywania, 1, z 5, anuluj, OK, przycisk, zweryfikuj zwracania błędów C2, dialog, przycisk, anuluj, tryb zgrywania, odczyt 2, z 5, przesunięcia szybkość, wykrywania przerw, 4, zapis, 5, z 5.
3: Te wszystkie zakładki tak naprawdę, jeśli konfigurowaliśmy EAC-a przy pomocy kreatora, a zapewne większość użytkowników tak właśnie zrobi, to tutaj poza tą pierwszą zakładką w zasadzie ich ustawianie jest niepotrzebne, a wręcz zbędne, ponieważ kreator wykona za nas całą tą brudną robotę związaną z tymi opcjami napędu. Wychodzimy z nich zatem.
4: Opcje napędu, opcje kompresji, KF11 dialog.
3: Opcje kompresji. Używaj
4: zewnętrznego programu do kompresji. Pole wyboru oznaczone, karta właściwości.
3: No właśnie, używaj zewnętrznego programu do kompresji.
4: Schemat podstawianych parametrów, koder użytkownika 21 z 21.
3: Jak widzimy, Exact Audio Copy potrafi obsłużyć aż 20 kompresorów. 20 kompresorów, ale nie jest to Wavepack. Nie ma wśród nich Wavepacka niestety, dlatego ja wybrałem koder użytkownika. Dodatkowo, jeśli chcemy prawidłowo, aby Wavepack działał, nie wysypywał nam całego procesu, musimy wpisać w dodatkowych opcjach linii command, komendy, opcje dotyczące tagowania. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, mogę te opcje podesłać, bo jest ich troszeczkę, a czytanie ich tutaj, no, w sumie nie ma sensu.
4: Pole edycji, program, łącznia ze ścieżką, użyty do kompresji, cmafpacz.exe.
3: Tutaj jest właśnie ścieżka do kodeka.
4: Przegląda, pole edycji, dodatkowe opcje linii poleceń, y, przepływność bitów, 1024, kamites, 20.
3: W naszym wypadku, czyli w wypadku zewnętrznego kompresora, w wypadku Wavepacka, ta opcja nie ma najmniejszego znaczenia.
4: Wskazuj plik ma po zakończeniu kompresji, pole wyboru oznaczone.
3: Tutaj akurat to ma znaczenie. Tutaj możemy zaznaczyć, co się ma dziać z plikiem Wave po jego skompresowaniu.
4: Używaj sprawdzania sumy kontrolnej CRC, pole wyboru, nie oznacz, dodawaj znaczniki D3, pole wyboru, nie oznacz, wysoka jakość, przycisko, sprawdzaj kod zwrotny zewnętrznego programu, pole wyboru, nieoznaczone.
3: To raczej należy z reguły oznaczać, jeśli chcemy, żeby nam program działał, nie wysypując procesu, bo czasem ten kod wygląda nie tak, jak powinien. EAC też nie potrafi niektórych kodów interpretować. No i wychodzi pewna kaszana, dlatego tutaj należy tę opcję odznaczyć.
4: OK, sieci, anul. Zewnętrzna kompresja 2 z 4, przesunięcia 3 z 4, znaczniki D3, 4, format audio 1 z 4.
3: Format audio.
4: OK, sieci, anuluj. Format audio.
3: Który jest niedostępny z uwagi na to, że używamy zewnętrznego kompresora.
4: Exact stop, opcje napędu, opcje FRED bazy danych, FM12 dialog.
3: Opcje baz danych FreeDB.
4: Menu zamknięte, karta właściwa. Fred, 1 z 3, pole edycji, twój adres e-mail, potepony 666.pl.
3: Tutaj musimy wpisać nasz adres e-mailowy, jeśli chcemy mieć dostęp do tej bazy. Nie ma innego wyjścia. W tym miejscu po prostu musimy go wpisać, żeby w ogóle móc się połączyć do tej bazy. Po tym mailu jesteśmy też w tej bazie identyfikowani. Natomiast równie dobrze moglibyśmy wpisać mam@maila.net i nic się nam nie stanie.
4: Kombo, pole edycji, twój adres e-mail, http://fred.fred.org/cdmcdmc.zli0/11.
3: Tutaj raczej niczego nie zmieniamy.
4: Pobierz listę aktywnych serwerów Fred, przycisk. Używaj serwera proxy dla dostępu przez HTTP, pole wyboru, nie oznacz. Przybłędzia połączenia, ponów zapytania używając innego serwera z listy, pole wyboru, nieoznaczone.

0: widzimy składnie wierszy, eksportowanej baz danych, to zwykłego użytkownika nie interesuje, chyba że przestanie być zwykłym użytkownikiem. Wychodzimy z tych opcji i właściwie wystarczą nam te zakładki, o których ja powiedziałem, wystarczy tylko tam pogrzebać, żeby Exact Audio Copy działał nam poprawnie. Tak jak powiedziałem wcześniej, jeśli używamy tego programu tylko do kopiowania płyt, do tworzenia archiwum płyty i skonfigurujemy kodek i będziemy używać programu, tak jak powiedziałem, czyli używać opcji zgrywaj i testuj i twórz obraz z arkuszem dyrektyw, to w zasadzie jest już sukces, bo tak naprawdę poza tym EAC oferuje opcje nie do końca związane z rippingiem. Ja tutaj nie chcę mówić o samym programie EAC, tylko właśnie o rippingu płyt przy jego pomocy. Być może kiedyś, jeśli będzie zainteresowanie, stworzę też podcasta o samym EAC-u i wgłębimy się nieco w te opcje. Będę mówić bardziej szczegółowo na temat tych opcji. Natomiast chciałem, żeby był to podcast przede wszystkim o ripowaniu materiału audio. Teraz, kiedy mamy już skonfigurowanego EAC-a, ripowanie przy jego pomocy będzie naprawdę, naprawdę bardzo proste. Życzę udanych ripów i dużej ilości tych ripów, bez błędów oczywiście, i zapraszam na kolejny odcinek Tyflo Podcastu.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: No ja muszę przyznać, że co jedna, to lepsza piosenka mi się już wybiera do tych naszych początkowych utworów, bo po prostu, no o telewizji to ja już zawsze wiem, że jak o telewizji będzie piosenka, to będzie dobro. To będzie dobro i tu mieliśmy kolaborantów tym razem w piosence zatytułowanej Telewizor, a jakżeby inaczej, i ta piosenka otwiera nasze, które to już 115 wydanie programu RTV.
5: Ale to wszystko dlatego, że nam ciągle nie podrzucacie jakichś pozytywnych piosenek o telewizji, ale może na przykład słuchacze by coś nagrali. Mamy utalentowane osoby w gronie słuchaczy, nie wątpię w to, więc możecie na przykład przygotować na jakieś nasze jubileuszowe wydanie pierwszą na świecie pozytywną piosenkę o telewizji.
4: Może nie pierwszą, bo może już jakaś powstała, ale rzeczywiście jest deficyt tych piosenek. O radiu jakoś tak naprawdę jest lepiej w tej kwestii. Ludzie jakoś tak pozytywnymi uczuciami radio darzą, z telewizją jest, mam wrażenie, nieco gorzej.
5: I dlatego jesteśmy w radiu właśnie.
4: I dlatego jesteśmy
5: pozytywnie kojarzy.
4: Dokładnie, dlatego jesteśmy w radiu, a nie w telewizji. Chociaż ja wiem, że ty...
5: Są też inne przyczyny.
4: Chociaż ja wiem, że ty byś wolała w telewizji, zwłaszcza polskiej, się pojawić, ale...
5: No jak najbardziej. Ty, wiem, że tutaj do polskiego radia aspirujesz. Mówiąc o przyczynach, miałam jeszcze na myśli tak zwaną urodę radiową, prawda?
4: No tak. To nie da się ukryć, że ja takową reprezentuję szczególnie. I byłyby pewne obawy, czy kamera byłaby w stanie tutaj całego w kadrze zmieścić.
5: Proszę tam zaprzyjaźnić z prezeską Agnieszką. No, twój głos wystarczy.
4: To mikrofon mikrofon jest w stanie głos mój, jak zresztą słychać, bezproblemowo przenieść, a my tu gadu, a czas zaczynać powoli program, a najważniejsze, czas się przywitać z wami w święto pracy. Słuchajcie, jest święto pracy, a my pracujemy. To znaczy, że to święto celebrujemy należycie, czy nie?
5: No nie wiem, chyba to jednak dobrze, ale święto pracy to jest jedno, ale druga rzecz to jest taka, co jest jutro, drodzy słuchacze, to ja nie wiem, czy wszyscy wiedzą.
4: Czyli dziś mamy Wigilię.
5: Tak.
4: Tak, dziś mamy Wigilię moich urodzin.
5: Tak więc życzonka możecie składać, bo czemu nie? I odczytamy na antenie.
4: Za tydzień.
5: Czemu za tydzień?
4: Czy za dwa? A, dobra, bo nie, to tak, wiesz, ja myślałem, że ktoś jakby chciał jutro na przykład.

0: już tak konkretnie.
1: A gdyby jutro, no, to gdyby jak jutro, najbardziej, tak, tak. Ale możecie już w Wigilię.
0: Jakby tak, w Wigilię, tak jest. No dobrze, witamy was bardzo serdecznie w 115 odcinku programu RTV. Jak ten czas leci. Witają was Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: I zaczynamy od wieści telewizyjnych.
1: Tak, zaczynamy od wieści telewizyjnych, chociaż taką zajawkę muszę zrobić. Mam nadzieję, że uda mi się was zafrapować tym, co powiem, bo dzisiejszy program będzie bardzo ciekawy pod względem tematycznym. Pojawią się różne tematy, a będą przeważać tematy szkoły, religii i seksu. Tak. Także jeżeli was to zachęca, to zostańcie z nami przez najbliższe 2 godziny, a może nawet trochę dłużej. No i ta różnorodność tematyczna będzie też odzwierciedlona w warstwie muzycznej. Mogę już zapowiedzieć, że będą aż 2 piosenki dla dzieci. To jest dziwne, ale to się wydarzy dzisiaj. Ale zaczniemy tak, no typowo dosyć, bo można się było spodziewać takiego rozpoczęcia, chociaż o tyle nietypowo, że nie co tydzień przychodzi nam witać nową stację telewizyjną.
0: A to już ten czas.
1: To już ten czas. O starcie tej stacji, że on się wydarzy, wspominaliśmy tydzień temu, bo mowa była już wtedy o tym, że 1 maja według planów ma się pojawić stacja Antena HD. No, ona tam już testowo się wcześniej pojawiła, ale z takim już regularnym programem. No i rzeczywiście to się dokonało. Ona pojawiła się dzisiaj. No i my wracamy do tego wątku, dlatego że już wiemy troszeczkę jeszcze więcej odnośnie tego, co się ma na anteny znaleźć. W ofercie programowej nowego kanału znajdą się, no o tym już wspominaliśmy, że seriale, audycje rozrywkowe, dokumenty i poradniki, ale też transmisje z nabożeństw, nie pamiętam, czy o tym wspominaliśmy, no i będzie też muzyka. No i największym hitem, o tym także już było, ma być Moda na sukces, ale nie mówiliśmy, bo jeszcze nie wiedzieliśmy, więc teraz uzupełniamy, że serial będzie emitowany codziennie po 2 odcinki z rzędu, bez przerwy reklamowej.
0: Wow!
1: W programie pojawią się także 2 polskie seriale z lat 90.
0: Ja się już cieszę.
1: Na drugi się cieszysz, tak. Ale no, na pierwszy chyba też można, chociaż ja nigdy nie oglądałam, kojarzę tylko taką piosenkę, która zaczyna się od słów Servus Hello, więc już wiadomo, że to chodzi o matki, żony i kochanki. A drugi serial, na który ty się tak bardzo cieszysz, no to jest Tata, a Marcin powiedział.
0: Tak, Tata,
1: codziennie
0: Marcin...
1: będą emitowane 3 odcinki tej produkcji.
0: Super! Ale też obok siebie, czy...
1: Nie znalazłam tutaj takiej informacji, więc trzeba to zweryfikować gdzieś w programie, w ramówce.
0: Okej, no w każdym razie rzeczywiście, Tata Marcin powiedział. Co ciekawe, to też nie jest serial taki typowy polskiej produkcji. Zdaje się, on jest na jakiejś niemieckiej licencji stworzony. Jeżeli pamiętacie, bo macie na przykład tyle lat co ja i to jest też serial waszej młodości, w piątki to się pojawiało, Piotr Fronczewski i Mikołaj Radwan. Który właśnie grał rolę syna Piotra Fronczewskiego i opowiadał mu co chwilę o jego koledze Marcinie, a właściwie o tym, co ten tata tego kolegi ma do powiedzenia na jakiś temat, to co on uważa o czymś. I było zawsze tata, a Marcin powiedział, że jego tata powiedział, że coś tam. I to się bardzo często odnosiło do jakichś różnych bieżących wydarzeń i zresztą nie tylko, też do różnego rodzaju też takich filozoficznych kwestii i innych, także jeżeli macie ochotę sobie to przypomnieć, albo w ogóle dowiedzieć się, o czym mówił tata Marcina, no to będzie okazja dowiedzieć się tego z Anteny HD.
1: Ja tylko kojarzę jakieś odcinki chyba z YouTube'a, coś kiedyś chyba.
0: Tak, na YouTubie jest tego troszkę, można sobie obejrzeć, ale mam wrażenie, że nie wszystko. Się ponoć nawet jakaś w ogóle książka ukazała z tymi dialogami, gdzieś jest, ale chyba tylko w wersji papierowej do dostania.
1: Tak więc na pewno będzie miło sobie przypomnieć lub poznać. A co jeszcze? W programie znajdą się także nowe odsłony francuskich serii Ukryta kamera. Będą to Szalona ukryta kamera oraz Śmieszne filmiki. To już brzmi zachęcająco.
0: No,
1: kocham
0: bardzo,
1: w ogóle takie
0: bardzo.
1: Rzeczy. One są bardzo śmieszne, szczególnie dla odbiorców niewidomych. W nowej stacji pojawi się także cykl Kabaretowy Szał. O tym też mówiliśmy. I w nim wystąpią takie formacje jak kabaret moralnego niepokoju, ani mru-mru, czy kabaret smile, a więc no, zgodnie z naszymi przypuszczeniami, to nie jest tak, że tutaj jakieś starsze kabarety, zgodnie z tą linią, że to stacje dla seniorów, to że kabaret starszych panów, czy coś innego odkopią, no to będą takie kabarety, jakie możemy w wielu stacjach oglądać zapewne. Ale będzie też produkcja własna nowego kanału i to się chwali. Będzie nią magazyn poradnikowy Cyfrowy Niezbędnik. Prowadzący Paweł Pilarczyk, twórca serwisu PC Lab i magazynu IT Business, wyjaśni w nim seniorom, jak korzystać z technologii i nowoczesnego sprzętu. No i to brzmi dobrze.
0: I to brzmi dobrze, zwłaszcza, że rzeczywiście no, seniorom warto wytłumaczyć, jak korzystać z technologii, z nowoczesnego sprzętu i też przede wszystkim, no, jak to robić bezpiecznie. Bo w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w momencie, kiedy pandemia no, cały czas szaleje, to nie zaleca się wychodzenia gdzieś tam do urzędów i innych tego typu miejsc chociażby, to sporo rzeczy można załatwić zdalnie, no tylko trzeba wiedzieć, jak to zdalnie zrobić i jak się posługiwać chociażby profilem zaufanym. To tak pierwsza z brzegu myśl, która przyszła mi do głowy, żeby gdzieś to jednak upowszechniać, bo to naprawdę jest przydatne narzędzie.
1: Jak najbardziej. Że ten kanał, czyli anteny HD, można odbierać w naziemnej telewizji cyfrowej, to już wiemy, ale gdzie jeszcze? Jeszcze za pośrednictwem takich operatorów jak Vectra, Multimedia, Toja na pozycji 112, Orange na pozycji 248 oraz online między innymi w aplikacji WP Pilot i za kilka tygodni ma być również obecny w odbiorze satelitarnym. Tak więc tyle na ten moment wiemy. Jeszcze możemy dodać słówko odnośnie kanału, który został, który był wcześniej w tym miejscu, tak powiem, czyli ATM Rozrywki, prawda? Bo tam jakieś sprawy się ciągle toczą.
0: Sprawy się ciągle toczą i właśnie ja też nie do końca wiem, co z tego wynika i jak mam interpretować ten komunikat, który się ukazał w wirtualnych mediach, dotyczący tego, że sąd uchylił decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jeżeli chodzi o nieprzyznanie koncesji ATM dla ATM Rozrywki. No, ale tu już teraz kto inny tam nadaje, no to co teraz?
1: Ma oni nie chcieli nadawać gdzieś tam w kablówkach czy satelitarnie, bo no, ten kanał był skrojony pod emisję naziemną i tamte pozostałe były niejako przy okazji, więc nie wiem, czy coś to w ogóle zmienia już teraz dla kogoś. Może oni będą się chcieli o coś bić, no ale przecież teraz już nikt tej antenie chyba koncesji nie odbierze. Dajcie znać, co sądzicie o nowym kanale, może już oglądaliście, macie jakieś wrażenia, a my przenosimy się do radia, bo antenę już uczciliśmy piosenką w zeszłym tygodniu, tak więc nie znamy się na innych piosenkach dla seniorów, także nie wiedzielibyśmy, co już tutaj wybrać. Więc przenosimy się do nowości radiowych. Na początek stacja, która no, ma wielu fanów, stąd też mówimy o niej już teraz, w pierwszym wejściu w naszym programie, a mowa o radiu z cyferkami, czyli o Radiu 357, które wprowadza kilka nowości, o których jak zwykle ostatnio poinformowało w pierwszej kolejności patronów na live'ie bodajże w czwartek, aczkolwiek informacja o pierwszej z tych nowości pojawiła się już kilka dni wcześniej. Otóż audycję muzyczną ma, bo to się już wydarzyło, księgowy Radia 357. To jest audycja o roku progresywnym. Ten pan nazywa się Paweł Pobuk-Różkowski i ten program emitowany jest, bo właśnie pierwszą emisję już mieliśmy w tym tygodniu, emitowany jest z piątku na sobotę w nocy, od północy do drugiej, nosi tytuł Prognozy, przy czym nie będzie on emitowany co tydzień, będzie się pojawiał no, od czasu do czasu, pewnie no, w zależności od tego, kiedy pan prowadzący będzie miał możliwość, żeby go poprowadzić.
0: Kiedy tak nie więc będzie przytłoczony cyferkami z Excela.
1: Tak, tabelkami i innymi takimi rzeczami. Posłuchałam dzisiaj tak godzinki tego programu, bo potem to już wiecie spanko, żeby tutaj się wyspać i wam mówić jakoś w miarę klarownie o tym wszystkim. I było całkiem przyjemnie. Nie jestem jakąś super entuzjastką rocka progresywnego, to znaczy to w miarę lubię, ale gdzieś tam może nie wszystkie utwory z tego nurtu odpowiadają moim gustom, ale myślę, że warto i że tego gdzieś tam brakowało na antenie Radia 357. Kolejne nowości pojawią się jutro. Tak, bo jakoś tak się złożyło, że wszystkie dotyczą niedzieli. I pamiętacie być może, że tydzień temu w kontekście Imperium Prezeski Agnieszki mówiliśmy o takim panu, który opuszcza Imperium, konkretnie Trójkę, i który mówił, że dostał jakąś lepszą ofertę współpracy, ale się jeszcze nie chciał pochwalić, jaka to i gdzie to. No i się okazało, że to w Radiu 357, a tym panem jest pan Michał Żakowski, który dołącza do zespołu Radia 357 i będzie prowadził audycję Na Dachu Świata o tematyce zagranicznej. Na Dachu Świata autorstwa Michała Żakowskiego będzie emitowana w Radiu 357 w niedzielę w godzinach 14-16. A więc no, zalepia nam się, że tak powiem, taka ostatnia istotna dziura w ramówce, która była w środku dnia. Mówiło się od początku, że to jest miejsce przeznaczone na tematykę międzynarodową, ale
0: i się dopełniło.
1: Tak, nie było wiadomo, kto się ma nią zajmować. Wydawało się, że no może Ernest Zozuń, ale gdyby tak było, no to czemu nie poprowadził tego wcześniej? Być może plany były inne, no trudno nam powiedzieć. Ale no tak się złożyło, tak czy inaczej, że to pan Michał Żakowski będzie o tych międzynarodowych sprawach opowiadać, bo na tym się zna. I pierwszego odcinka będzie można posłuchać już jutro, czyli 2 maja. Jak zapowiada sam autor, z dachu widać świat wielki, ale i ten całkiem bliski, już nie tak głośny. Słychać i widać ludzi w wirze wydarzeń. Czasem będziemy biegli przez to, co się dzieje, czasem spokojnie patrzyli, jak toczy się ten świat. Będą nas odwiedzali dziennikarze, publicyści, eksperci, blogerzy i podcasterzy. Zaproponujemy zarówno szybkie komentarze, jak i pogłębione analizy. Kolejna nowość zadebiutuje nieco później, również będzie pojawiała się w niedzielę, ale po godzinie 23, od 23 do północy Radio 357 będzie emitować nową audycję Dawniej niż wczoraj z Agnieszką Szwajgier jako prowadzącą. Agnieszka Szwajgier, specjalistka od reportażu, więc wydawałoby się, że temu będzie poświęcony jej program. Otóż nie, będzie to program muzyczny i co ciekawe, będzie to program wypełniony muzyką dawną, więc moje serduszko się cieszy. Mamy tutaj również zapowiedź prowadzącej.
0: Wiesz co, to może powiedzmy, bo może nie wszyscy wiedzą, czym jest muzyka dawna. Bo dla mnie na przykład muzyka dawna to tak jak dla mnie to mogłaby być na przykład, nie wiem, no jakaś tam przedwojenna powiedzmy, a to chyba bardzo, trochę
1: bardzo
0: starsza.
1: Bardzo słuszna uwaga, dziękuję ci za nią, bo tak to jest, że się czasem zafiksujemy na pojęciach, które nam się wydają oczywiste, a przecież wcale takie być nie muszą. Nie, to jest muzyka jeszcze dawniejsza niż muzyka przedwojenna, czy też muzyka, nie wiem, dwudziestolecia międzywojennego, czy coś takiego. No tak, generalnie też oczywiście wśród specjalistów trwają spory, jeżeli chodzi o definicję, ale możemy sobie przyjąć, że muzyka dawna to jest muzyka do epoki baroku włącznie, czyli gdzieś tam do XVII-XVIII wieku. Są też tacy, którzy by chcieli w to wliczać jeszcze późniejsze epoki, ale średniowiecze, renesans i barok. Te pojęcia no, kojarzycie pewnie z lekcji języka polskiego, czy historii, jak się uczymy o epokach. I im również odpowiadają epoki w muzyce. Także mamy muzykę średniowieczną, taką religijną, jak również muzykę świecką, instrumentalną, jakieś tańce dworskie, takie rzeczy. Muzykę zarówno jednogłosową, czyli taką, że sobie wychodzi jeden pan i śpiewa jakieś religijne rzeczy, tak zwany chorał gregoriański ze średniowiecza. Jak i już późniejszą muzykę wielogłosową, czyli wychodzi sobie więcej osób i śpiewa linie melodyczne, które do siebie pasują i tworzą taką piękną harmonię. No i mamy też muzykę wokalno-instrumentalną, czyli z towarzyszeniem już orkiestry i śpiewaków, jednego lub więcej, tworzono przez no, wielu twórców wybitnych, w tym tych najwybitniejszych, jeżeli chodzi o barok, czyli Jana Sebastiana Bacha i Jerzego Fryderyka Händla. Tak więc ten zasób muzyki jest bardzo szeroki. Szczególnie jest ciekawe to, że w ostatnich latach się stawia na tak zwane wykonawstwo historyczne, czyli nie to, że sobie weźmiemy jakieś byle jakieś skrzypce, żeby zagrać taką muzykę, tylko że próbuje się odtwarzać.
0: Rekonstruuje się te instrumenty konkretnie.
1: Tak jak one w wtedy wyglądały, tak? No na podstawie źródeł można wnioskować, jak to było mniej więcej i próbuje się grać, no tak jak gdzieś mniej więcej ze źródeł można wnioskować, że oni wtedy to robili, więc to jest też, myślę, ciekawe. Wiadomo, że w 100% nie jesteśmy w stanie tego odtworzyć, ale próbować warto. Mam nadzieję, że gdzieś tam takie moje naszkicowanie objaśniło mniej więcej chociaż o co tutaj chodzi. No to jest jakaś część tego, co powszechnie nazywamy muzyką klasyczną czy poważną, tak? Ale Chopin cała. To nie jest.
0: No, Chopina nie będzie.
1: Pendereckiego też nie będzie. No niektórzy właśnie gdzieś tam haczą o ten klasycyzm, czyli może Mozarta jakiegoś wczesnego, ale to już wiecie, to są takie spory specjalistów. Nie wiem, jak pani Agnieszka będzie do tego podchodziła, dlatego tak mówię, że ewentualnie coś takiego się może pojawić. Ale przede wszystkim średniowiecze, renesans i barok do tego XVIII wieku, bo wtedy tworzył Bach właśnie. Tytuł Dawniej niż wczoraj, jak relacjonuje nam autorka audycji, wymyślił Kuba Strzyczkowski. Muzyka dawna nie jest tak daleka i odległa, jak nam się wydaje. Ona opowiada o miłości, tęsknocie i tym, co czuli ludzie, którzy byli tu przed nami. Nasza muzyka kiedyś też będzie muzyką dawną. No nie da się ukryć. Kiedyś jacyś specjaliści, muzykolodzy w przyszłości będą mówić, że nie wiem, przykładem muzyki dawnej z XXI wieku jest Popek oraz zespół Akcent na przykład. No to się może zdarzyć, prawda? Chyba, że wymyślą jakieś inne określenie na to, co się teraz dzieje.
0: Muzyka dawna.
1: Tak, formuła będzie się kształtować, będą też goście. To jednak nie będzie muzyczna edukacja, ale opowieść, bo będziemy z tą muzyką, tak zapowiada Agnieszka Szwajgier. No wiecie, to oczywiście nie jest tak, należy się tego spodziewać, że Agnieszka Szwajgier nie stanie się nagle Magdaleną Łoś. Magdalena Łoś jest właśnie specjalistką od muzyki dawnej, która ma swoją audycję w Dwójce. No w zasadzie no, audycję dawno, niedawno przede wszystkim w niedzielne wieczory obecnie emitowano, ale też prezentuje tę muzykę w innych audycjach, zapowiada koncerty z muzyką dawną, festiwale, bo takie imprezy są. Więc no trudno tutaj oczekiwać, że to będzie, wiecie, nie wiadomo jak fachowe. I to dobrze, bo to jest często naprawdę bardzo przyjemna muzyka, tylko no, ludzie jej nie znają, bo nie ma jej też nawet takich żelaznych repertuarach filharmonicznych, więc zakładając, że ktoś w ogóle chodzi do filharmonii, to może też na nią nie trafiać. No, jeżeli chodzi do tej filharmonii częściej, to powiedzmy, że jest bardziej jakimś uświadomionym słuchaczem, ale jak wiecie, tak idziecie raz na jakiś czas, no to raczej małe prawdopodobieństwo, że akurat na muzykę dawną się trafi. I po prostu no, nie ma o niej wiedzy, tak? A jak mamy zaprzyjaźnić się z czymś, czego nie mamy jak poznać, więc to dobrze, że będzie to przedstawione w takiej przystępnej formie, tak przynajmniej mi się wydaje. No ale właśnie, można by się było zastanawiać, skąd to się tutaj w ogóle wzięło, no bo przecież, no właśnie, specjalistka od reportażu z audycją muzyczną, czemu tak? Ale warto przypomnieć, że Radio 357 ma taką audycję jak Gra Zespołowa, w której dziennikarze, niekoniecznie muzyczni, no właśnie ci, którzy się nie zajmują muzyką w Radiu 357, prezentują swoje muzyczne fascynacje. To jest emitowane w poniedziałki o 19:00. I któregoś razu swoją ulubioną muzykę, czyli właśnie muzykę dawną, zaprezentowała Agnieszka Szwajgier. Ja akurat tego nie słuchałam. Później do mnie dotarła informacja, że muzyka dawna tam była, no ale już jakoś mi się tego nie udało nadrobić. No i wychodzi na to, że tak się to słuchaczom spodobało, że zaproponowano pani Agnieszce, aby pojawiała się z tą muzyką na stałe, bo właśnie jak wyjaśnia Katarzyna Pruchnicka, kierująca rozwojem oferty programowej Radia 357, słuchacze bardzo żywo przyjęli wybory muzyczne Agnieszki i prosili o więcej, a my jesteśmy radiem, które słucha. No i bardzo właśnie dobrze. No ale to się wiąże z innymi zmianami, bo kto się orientuje w ramówce Radia 357, ten wie, że w niedzielę po 23:00 to coś było. No tym czymś był program Wiszące Ogrody, jedna z audycji Bartka Gila. No i można by było oczekiwać, że ona teraz zostanie przesunięta na inną godzinę, może inny dzień, coś takiego. Otóż nie. Wiszące Ogrody mają się stać podcastem dla patronów. Co, no z jednej strony rozumiem, czemu tak się dzieje, no jednak to się musi wszystko jakoś biznesowo opłacać, ale z drugiej jest jeszcze sporo miejsca, chociażby w nocy, i myślę, że nic by się nie stało, gdyby ta audycja została przesunięta, była emitowana choćby od północy do drugiej, no bo dlaczego właściwie nie? Naprawdę można by było ten czas zagospodarować, no ale taka jest decyzja, a nie inna, chyba krytykowana przez słuchaczy radia. No
0: ciekawe, jak tu się sprawdzi to, że jest to radio, które słucha.
1: No właśnie, no słuchacie ponoć, także pokażcie to teraz.
0: Tak. Ja, tak mi się wydaje, że w momencie, kiedy ramówka zostanie zapełniona w 100%, czyli będziemy mieli emisję z żywym człowiekiem 24/7, no to wtedy można by było się zastanawiać nad wprowadzeniem jakichś dodatkowych audycji. Jeżeli jest, tak kolokwialnie mówiąc, kim robić, a pewnie by było, no to wtedy czemu nie?
1: No właśnie, ale skoro noce są wolne, no to czemu by ich nie gospodarować w jakiś sposób?
0: I ewentualnie można by było część tych nocnych audycji na przykład później umieszczać jako audycje faktycznie tylko dla patronów.
1: No, tak.
0: Zresztą podcasty to chyba w ogóle wszystkie są tylko dla patronów, jak dobrze kojarzę.
1: Tak.
0: Więc i tak małe prawdopodobieństwo, że każdy by sobie słuchał tych audycji nocnych, no bo jednak tak zazwyczaj w nocy to się śpi.
1: Zazwyczaj. I kolejna nowość też dotyczy niedziel, ale tak troszeczkę niechronologicznie o tym mówimy, bo to w zasadzie nie jest taka typowa audycja, tylko audycja w audycji. W niedzielę po południu w ramach programu Marcina Cichońskiego Cisza na granie pojawią się felietony o winie autorstwa Tomasza Prangę Barczyńskiego, dziennikarza i krytyka winiarskiego. Czy pana Tomasza nie kojarzysz już skądś, z jakiegoś medium, gdzie się zajmował chyba niekoniecznie tematyką wina?
0: Szczerze mówiąc, nie. Jakoś nie bardzo.
1: Według mojej najlepszej wiedzy Tomasz Prangę Barczyński kiedyś był członkiem ekipy Radia Z, ale to chyba dawne lata, ponieważ pamiętam, że kiedy Radio Z obchodziło swoje 20 urodziny, to on pojawił się w radiu ze swoją żoną Barbarą Prangę i gościnnie zaprezentowali wiadomości, no i właśnie wspominali, jak to drzewie bywało chyba jeszcze za życia pana Wojciechowskiego, więc to dawne, dawne czasy.
0: No to może i faktycznie,
1: czasy.
0: Tak. Ja jedynie wiem, że takim specjalistą od wina to też jest Robert Mazurek, no ale on to raczej nie.
1: No, w innych mediach to jest człowiek, który łączy bytność w polskim radiu z bytnością w radiu komercyjnym, ale tutaj mamy pana Barczyńskiego. Też jak tak googlowałam, to widziałam, że i w Radiu PIN chyba miał jakąś audycję o winie, także już doświadczenie radiowe też ma. I te jego audycje pod tytułem Ferment będą emitowane o godzinie 16:15. Przypomnijmy, program Marcina Cichońskiego jest między 16 a 18. Tutaj też mamy zapowiedź twórcy. Lubię opowiadać o ludziach, którzy stoją za winem. Warto pić te wina, za którymi kryje się ludzka historia. I takie historie będę starał się przybliżać. Chciałbym też nakłonić każdego, by szukał swoich smaków. Chodzi o to, żeby degustować, a nie tylko pić. Uczyć się dobrze łączyć wino z jedzeniem. Warto pomyśleć o miejscu, z którego wino pochodzi. Dlaczego smakuje właśnie tak? Wtedy inaczej na nie spojrzymy. Tak tłumaczy pan Prangę Barczyński i jeszcze dodaje, to będą felietony, ale też czasem rozmowy z Marcinem Cichońskim. Tak będzie w najbliższą niedzielę. Skupimy się na winnicach położonych 357 metrów nad poziomem morza. Więc nawiązanie oczywiste. No my oboje akurat tutaj, jeżeli chodzi o wino, to troszeczkę nasza wiedza jest taka marna, bym powiedziała, bo i wino nie jest najbliższym mi trunkiem i rzadko które mi smakuje.
0: A mi też jakoś niespecjalnie.
1: No jedno na ileś to może, ale raczej częściej jednak mi nie smakuje, może nie trafiłam na dobre takie, wiesz, za którym się kryje historia.
0: Więc
1: może o tych historiach rzeczywiście warto posłuchać. Przypominam, że w poniedziałek, specjalny dzień na antenie Radia 357, czyli od 9 do 21 Polski Top, prezentowany przez Marcina Łukawskiego, Marka Niedźwieckiego i Piotra Stelmacha w tej kolejności, do Polskiego Topu na kartkach przypominam przypominam, zgłoszono ponoć 2,5 tysiąca piosenek, kartek przyszło 20 tysięcy. No i to nie będzie takie typowe odliczanie, będą też różne niespodzianki, bo jak na przykład we wczorajszej audycji Głośnik Miłość zapowiedział Piotr Stelmach, po 17 Studio Radia 357 odwiedzi zespół Muchy, który zaprezentuje z tej okazji swój najnowszy singiel. A poza tym świętowanie nie skończy się o 21, bo od 21 przewidziana jest audycja specjalna, tak opisana jest w ramówce, nawet nie wiem, co to dokładnie będzie. Natomiast od 22 do północy Marta Malinowska i Basz zaprezentują polską muzykę w nieoczywistych setach DJ-skich. To jest chyba w ramówce określone jako after party, więc rzeczywiście cały dzień z różnorodną polską muzyką. Myślę, że warto, że będzie ciekawie. A skoro jesteśmy przy Radiu 357, to jeszcze słówko o pewnym panu, którego kojarzyć możecie z Radia Nowy Świat, ale nie tylko z niego, bo on i w Polsacie był i w szeregu innych mediów. Pan Marek Kacprzak, on był jednym z prowadzących punktu widzenia w Radiu Nowy Świat. No i coś tak przypuszczam, że tam już go nie usłyszymy, bo wybrał zupełnie inną drogę.
0: Polityczną.
1: I myślę, że dla wielu z nas to było zaskoczenie. Tak, drogę polityczną. Otóż został rzecznikiem klubu parlamentarnego Lewicy. Bo jak stwierdził, no on chce opowiadać o mediach, ale z innej perspektywy. Jako dziennikarz wie, czego dziennikarze potrzebują, że potrzebują szybkiej informacji. No i to właśnie będzie się starał zapewnić. Więc no jeszcze, ja przynajmniej nie widziałam oficjalnego komunikatu, że pan Kacprzak żegna się z Radiem Nowy Świat, no ale tego się można spodziewać, no, że jednak nie będzie tych dwóch rodzajów działalności ze sobą łączył. No cóż, teraz czas na muzyczną przerwę, bo za chwilę Michał będzie się bardzo cieszył, przejdziemy do Imperium Prezeski Agnieszki.
0: Ale zanim jeszcze zagramy piosenkę, to jeszcze taka informacja związana z anteną HD, mianowicie Grzegorz, nasz redakcyjny kolega, Grzegorz Przystupa do nas napisał i to jest informacja, która myślę, że może was ucieszyć. Otóż Grzegorz napisał, że tata Marcin powiedział, będzie dziś od godziny 18.45 i będą 3 odcinki z rzędu. Także gdyby ktoś chciał obejrzeć, no to zapraszam.
1: Może akurat skończymy do tej godziny,
0: no,
1: ale nic
0: szans.
1: Nie wiadomo. Tych emisji będzie jeszcze sporo, a u nas teraz zgodnie z zapowiedzią muzyczna przerwa. Utwór, który chyba nie pojawiłby się na antenie Radia 357, choć w zasadzie to tutaj pasuje zdanie nigdy nie mów nigdy, no bo oni tak się teraz uśmiechają w kierunku nowości i w kierunku różnych muzycznych nurtów, więc nie jest wykluczone, że i coś takiego się kiedyś na antenie pojawi, kto wie, kto wie. No a utwór kojarzący się z audycją pana Żakowskiego, skoro mamy program o dachu świata i wchodzeniu na ten dach świata i obserwowaniu z niego tego, co się dzieje dookoła, no to czemu by tego nie zrobić, no właśnie, o północy na przykład. No pan Żakowski będzie o 14, ale muzycy zespołu Sand and Grace stwierdzili, że wejdą o północy, a co tam dokładnie robią, no to już o tym wam teraz zaśpiewają.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Dach i Sun and Grace za nami, a teraz przechodzimy do radia. Do radia.
1: I to, no w radiu to byliśmy, ale.
0: Tak, ale chciałem powiedzieć do radia publicznego. Publicznego,
1: tak.
0: Do Imperium.
1: A teraz będzie Imperium. Na początek ja jeszcze trochę sobie pogadam, a później Michał wam opowie o takich mini aferach, bo jest po prostu tak zbulwersowany, że go musiał tutaj uspokajać przed wejściem, bo naprawdę był wstrząs. A my zaczniemy od ramówek poszczególnych stacji Polskiego Radia, no bo wspominaliśmy o tym, że one tam były tworzone, później zatwierdzane i portale medialne zaczęły publikować takie artykuły, w których przedstawiły informacje odnośnie poszczególnych ramówek. My tutaj nie będziemy wam tego wszystkiego prezentować, bo no, część rzeczy przedstawiliśmy wam już wcześniej, na przykład jeżeli chodzi o ramówkę jedynki. Większość rzeczy już była powiedziana, Michał wam o nich opowiadał tydzień temu, ale skoro mamy maj, to możemy jeszcze powiedzieć o takich szczególnych propozycjach jedynki na ten miesiąc właśnie, bo w maju w programie pierwszym mają być emitowane przede wszystkim koncerty polskich artystów, takie jak Andrzej Zaucha, Songbook w wykonaniu Janusza Szroma i jego zespołu. Na antenę wróci audycja Maj Polskiej Piosenki, w której zabrzmią tylko polskie przeboje. W programie Muzyczna Jedynka w maju dziennikarze zagrają wyłącznie po polsku, a każdy z prowadzących wybierze swoje ulubione piosenki, między innymi z plebiscytu piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Zaprezentowana zostanie nowa płyta Sanach, która już za kilka dni wychodzi, plany muzyczne Igora Herbuta, nowe utwory Dariusza Kozakiewicza i debiutanci również, czyli konkretnie zespół Free of Us. W maju płyta tygodnia w Jedynce wybierana będzie spośród najciekawszych polskich albumów. W pasmach wieczornych będzie więcej muzyki, w takich propozycjach jak Wieczór z operą i operetką, przeboje musicali oraz piosenka aktorska. W maju słuchacze będą mogli również śledzić finał piłkarskiego Pucharu Polski oraz kolarski Orlen Wyścig Narodów. Nie wiem, na ile to jest ważne, ale takie sportowe atrakcje też będą, a ja się na sporcie znam, wiecie, tak samo jak na filmie i motoryzacji, czyli nie bardzo, ale może kogoś to akurat zainteresuje. No, zgodnie z kolejnością cyfr przechodzimy do dwójki, która reklamuje się rzekomymi nowościami, bym powiedziała, bo te rzeczy, o których oni wspominają i które promują, no to na antenie już są, ale mam wrażenie, że o części z nich jakoś tak nie było okazji, żebyśmy powiedzieli. One nam gdzieś uciekły, więc powiemy teraz, nadrobimy te zaległości. O tym, że pasmo Domówka z dwójką istnieje, no to już mówiliśmy, bo ono rok temu się pojawiło w trakcie pandemii i ono wciąż będzie kontynuowane, ale oprócz tego w każde piątkowe popołudnie, konkretnie po godzinie 18:00 będą grali, to znaczy no już grają, ale będzie to kontynuowane, muzycy jazzowi, między innymi trio Wojciecha Gogolewskiego oraz zespoły Wojtka Mazolewskiego i Franciszka Pospieszalskiego. To są konkretnie plany na maj, zobaczymy jakie będą dalej. I taką kolejną audycją, o której wam jeszcze nie mówiliśmy, jest program pianistki Ewy Pobłockiej, która przybliża twórczość Bacha w audycji Zacznij od Bacha, emitowanej w sobotę po 22, w czwartek po 22, przepraszam. Chociaż nie mam pewności stuprocentowej, ile jeszcze tego programu zostało, bo artystka obrała taki kierunek w tworzeniu tego programu, że przybliża twórczość Bacha tonacja po tonacji. Nawet, no, znowu muszę zrobić muzyczną dygresję. Ci, którzy się gdzieś tam no, nie zetknęli z muzyką, w sensie gdzieś tam na etapie edukacji, no to kojarzycie gamę C, D, E, F, G, A, H, C. No i tak z grubsza można powiedzieć, że tonacje są gdzieś tam podobnie uporządkowane. Mamy najpierw C-dur, no potem D-dur, pomiędzy nimi jest jeszcze coś innego, ale nieważne. Taka jest mniej więcej kolejność. No i w ostatniej audycji artystka była już na tonacji A-mol, więc C, D, E, F, G, A, jeszcze trochę rzeczy po drodze, więc tam nam jeszcze kilka tonacji zostało, ale nie aż tak znowu dużo. Czasami jest tak, że jedna tonacja wypełnia jeden program, czasami chyba więcej, pewnie zależy ile ciekawych utworów Bacha Pobłocka chce zaprezentować. No, ale może być tak, że rzeczywiście mniej już tych wydań nam zostało, a może w kolejnych odcinkach pani Ewa Pobłocka znajdzie jakiś inny klucz do prezentacji tej muzyki. Z kolei w piątkowe wieczory na antenie gości dyrygent Łukasz Borowicz, też po godzinie 22. I takich typowych nowości, żeby rzeczywiście coś się pojawiło od teraz, to nie ma. Dużo czasu poświęciliśmy w zeszłym tygodniu Trójce, więc tutaj się już nie będziemy dłużej zatrzymywać. Dodam tylko informację odnośnie Marka Wiernika, bo on w środowe, późne popołudnie, konkretnie o 19:00, zaprosi do programu trójkowy Powiernik i nie mam po prostu pewności, czy ten jego program był wcześniej emitowany. Na pewno pozostaje program, który już wcześniej miał Rocka Klasyka według Wiernika, bodajże w piątki, ale czy ten środowy miał, to tutaj takiej pewności nie mam, więc wolałam dodać. A skoro jesteśmy przy środzie, to jeszcze informacja o jednym panu, bo kiedy wam przedstawialiśmy ramówkę trójki, to mogliście się zastanawiać, no dobrze, to wszystkich była mowa, gdzie jest Tomasz Żonda, czym on nic nie prowadzi. Zabrali tę muzyczną pocztę UKF, to co teraz będzie biedny chłopak robił? No ale zostaje na pewno z jednym programem. Czy coś jeszcze więcej robi, może w nocy, trudno nam powiedzieć. Natomiast będzie prowadził audycję Polski Ekspres, emitowaną w środowe wieczory, konkretnie po godzinie 20:00 i zaprezentuje w niej najciekawsze debiuty i nowości przyszłości polskiej muzyki. Więc to taka no, trochę kontynuacja tego, co robił jeszcze do niedawna pod szyldem innej audycji Trójka Żąda Debiutów. I mamy nową osobę na pokładzie Trójki. Jest to pani Michalina Szymborska. Ona dołączyła do grona gospodarzy klubu Trójki. Szymborska po raz pierwszy poprowadziła audycję we wtorek 27 kwietnia. Skąd ona się w ogóle wzięła? Wcześniej była gospodynią katolickiego rodzinnego ekspresu w TVP1, a to jest ten wspaniały program, z którego tak już kiedyś tak się tutaj naśmiewaliśmy, nieco? I prowadziła programy w Telewizji Republika. No, także tutaj dobry background jest. I z informacji prez wynika, że kluby Trójki mają zmienić formułę ze społeczno-kulturalnych na społeczno-polityczne. No, ja sobie przypominam, że jeszcze jakiś czas temu się mówiło, że Trójka będzie miała profil taki właśnie muzyczno-kulturalny. I ta polityka no gdzieś tam odejdzie, a to wiecie, na zapowiedziach się zwykle kończy. No, to, że nie odeszli od polityki, no to już wiemy, bo tam salon polityczny i śniadanie w Trójce dalej pozostały, ale jak widać tego im mało, bo tutaj jeszcze elementy polityki chcą do klubu Trójki wprowadzić. Audycje prowadzą jeszcze oprócz tego m.in. Łukasz Jasina i Wojciech Reszczyński. Do niedawna wśród gospodarzy był też Michał Żakowski, a co z nim się dzieje teraz, to już o tym wspominaliśmy przed chwilą. Przechodzimy do Czwórki. Tutaj mamy ciekawostkę, bo Czwórka będzie w maju towarzyszyła młodszym słuchaczom w przygotowywaniu do matury. Emitowane będą audycje edukacyjne, a młodzi reporterzy pojadą do szkół, gdzie będą nadawali bezpośrednie relacje z przebiegu egzaminów. Więc to myślę, że jest całkiem dobry pomysł. Jest też nowa osoba na pokładzie, jeżeli chodzi o stronę muzyczną Czwórki. Od niedawna jednym z twórców audycji Tłusty Czwartek jest muzyk Vito Bambino. Możecie go kojarzyć z duetu z Sanach, który był u nas w audycji RTV i jest też na naszej antenie, czyli piosenki Ale Jazz, a także z zespołu Witamina. I jak co roku odbędzie się także plebiscyt nieprzeciętni między 17 maja a 13 czerwca. Na stronie internetowej programu słuchacze mogą oddać głos na jednego spośród 10 kandydatów do tytułu wytypowanych przez kapitułę plebiscytu. Zwycięzca otrzyma tytuł nieprzeciętny 2021, statuetkę oraz nagrody rzeczowe. Uroczysta gala finałowa odbędzie się 24 czerwca. Kolejna stacja, o której warto powiedzieć, to Radio Chopin. My o nim nie mówiliśmy chyba od jego powstania, więc też nie mam stuprocentowej pewności, czy wszystko, o czym powiem, to są nowości, a chociaż większość chyba tak można by wnioskować, bo ja z Radiem Chopin też jestem trochę na bakier, bo mnie jest właśnie bliższa ta muzyka dawna, już tutaj mówiliśmy, że Chopin to nie, jest muzyka dawna. Co prawda, no nie tylko Chopina można usłyszeć na antenie tego radia, wbrew nazwie, no ale jednak powiedzmy, że gdzieś tam nie
0: tego jest... Chopina jest więcej niż gdzie niż indziej. Mniej.
1: Więc powiedzmy, że nie jest to akurat ten nurt muzyki klasycznej najbliższy memu sercu, ale te propozycje, które oni przedstawiają jako nowe, są całkiem ciekawe, więc pozwolę je sobie zaprezentować również. Polskie Radio Chopin w każdy wtorek wyemituje premierę lekcji mistrzowskiej nowego pasma, w którym pianista profesor Andrzej Ratusiński opowiada Annie Skulskiej o swojej współpracy z najciekawszymi muzykami XX wieku, m.in. Marią Wiłkomirską, Arturem Rubinsteinem, Władimirem Chorowicem i Herbertem von Karajanem. W pierwszej połowie maja na antenie Polskiego Radia Chopin będzie można wysłuchać cyklu audycji poświęconych inspiracjom zjawiskami pogodowymi w muzyce, co wiąże się z tematem 24 pikniku naukowego Polskiego Radia Klimat i My. No i to jest super pomysł moim zdaniem, żeby to tak łączyć, tak interdyscyplinarnie przedstawić, szczególnie, że takich utworów, w których inspiracji pogodą się można dopatrzeć, jest naprawdę całkiem sporo, więc myślę, że to takie całkiem fajne nawiązanie. Z kolei w drugiej połowie maja prowadzący Małgorzata Pęcińska, Marek Bracha, Jakub Puchalski i Andrzej Ratusiński wcielą się w rolę jurorów konkursu pianistycznego. w specjalnych studiach konkursowych zostaną ogłoszone nazwiska zwycięzców kolejnych kategorii repertuarowych alternatywy konkursowej, czyli pierwszego wirtualnego konkursu imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży. Fajnie. Konkurs zakończy się 6 czerwca ogłoszeniem laureata Grand Prix i zdobywcy Nagrody Polskiego Radia Chopin. Więc to rzeczywiście wydają się całkiem interesujące propozycje, nawet dla takich jak ja, którzy Chopina mają troszkę dosyć. I mam jeszcze informację o Radiu Dzieciom. Tutaj w ogóle nie mam pewności, co jest nowością, co nie. Mam wrażenie, że my o Radiu Dzieciom nie mówiliśmy prawie, to chyba nigdy, ostatnio tylko o tych podcastach
0: dokładnie, dokładnie.
1: Ale wcześniej to nam się nie zdarzyło, no ale to może to dobrze, bo czy to nowości, czy nie, no to zawsze, jeżeli was to zainteresuje, to się dowiecie, co w ogóle się na tej antenie dzieje.
0: I będzie okazja być może, żeby włączyć, bo to zarówno dla najmłodszych tam jest oferta programowa, ale i dla rodziców wieczorową porą również.
1: Tak, a dzieje się to, że od poniedziałku do piątku radio zaprasza na codzienną naukę języków obcych, angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego oraz hiszpańskiego. Z kolei w każdy czwartek odbywa się głosowanie na ulubione piosenki dziecięcej listy przebojów, w której pojawiają się na żywo dziecięce gwiazdy sceny muzycznej. Nie wiem, jakie to są, czy to są na przykład takie gwiazdy, które są znane z The Voice Kids, czy jakieś inne, nie jestem w ogóle na bieżąco. W niedzielę emitowane są radiowe figliki Kulfona i Moniki. Widać, niektóre elementy są stałe.
0: Niezmienne.
1: I przypadają na dzieciństwo wielu z nas, niezależnie od momentu urodzenia. Nie zabraknie również muzyki z lasu, audycji o polskich piosenkach ludowych, o ich warstwie muzycznej i językowej, którą poprowadzi Joszko Broda. Na małych słuchaczy czeka także konkurs O czym one mówią, w którym mogą wziąć udział placówki oświatowe, szkoły i przedszkola, które należą do grona placówek ambasadorskich Polskiego Radia Dzieciom. Nie wiem, jak to można zrobić, żeby się stać taką placówką, ale jeżeli was to zainteresuje, to pewnie gdzieś tam informacje można o tym znaleźć. I jeszcze no, przedstawia się gdzieś tam nowości rzekome w Polskim Radiu 24 czy Radiu Kierowców, ale tak na dobrą sprawę, to jeżeli dobrze wszystko wyłapałam, to również jest to, co było, więc nie będziemy się przy tych stacjach bliżej zatrzymywać, bo Michał wam musi opowiedzieć o tym, czym jest zbulwersowany.
0: No, bo tu rzeczywiście, słuchajcie, dzieje się, dzieje. Otóż w czwartek do serwisów medialnych, takich jak chociażby Press czy wirtualnemedia.pl, został wysłany komunikat z biura prasowego Polskiego Radia. Czyli znowu pewnie pani Monika Kuś, tak, musiała się wysilić, napisać, no bo sprawa jest poważna.
1: Bardzo.
0: Tak, a w komunikacie prasowym czytamy. Informujemy, że dziś, czyli 29 kwietnia 2021 roku wszystkie konta pani Agnieszki Kamińskiej, prezes zarządu Polskiego Radia SA w mediach społecznościowych zostały zaatakowane. Wpisy, które dziś się pojawiły, nie są wpisami autorstwa pani Agnieszki Kamińskiej. Podkreślono również, że zostały wdrożone odpowiednie procedury wyjaśniające i działania przewidziane przepisami prawa w tym zakresie. Czyli no, zapewne sprawa została zgłoszona organom ścigania, no i teraz próbują dociec, któż to tam się włamał i co to tak naprawdę złego się stało.
1: No, to nie ludzie, to wilki.
0: Tak, to nie ludzie, to wilki, bo wbijają pani prezes szpilki. A na przykład na Twitterze pani Agnieszki Kamińskiej można było przeczytać między innymi taki wpis: wsparcie i finansowanie zagranicznych rewolucjonistów i prowokatorów tylko podsyca wewnętrzne ruchy protestacyjne w samej Polsce. W obecnej sytuacji najkorzystniejszym rozwiązaniem byłaby ekstradycja białoruskich ekstremistów. Albo na przykład taki też jeszcze wpis był u pani prezeski Agnieszki: Kaczyński i rząd Morawieckiego powinien skupić się na wewnętrznych problemach społecznych związanych z protestami kobiet w Polsce. No, powiem szczerze, że to tak jakby mam wrażenie, że gdyby ktoś chciał zrobić z tych kont w mediach społecznościowych większy użytek, to by się bardziej mógł postarać.
1: No tak, bo ten drugi wpis to jeszcze jest taki całkiem. No o tych białoruskich ekstremistach to pewnie by nie napisała, aż tak grubo to nie jest, ale o tych kobietach czemu nie? Ale wiecie, po pierwsze to ja się teraz bardzo martwię o prezesa Jacka. Myślę, że mnie rozumiecie, ale na szczęście on ma tam jakieś pancerne zabezpieczenia na swoim koncie, na Twitterze, w innych miejscach i na razie mu się nic nie dzieje. Jak będzie pisał jakieś podejrzane rzeczy, no to miejcie na
0: uwadze. To pierwsza zauważysz.
1: W życiu niczego brzydkiego, tak, ja wszystko wypatrzę. A po drugie tak już na serio, co oni tam mają wszyscy za problem, bo przecież co jakiś czas się pojawia, że nie wiem, jakiś poseł PiSu napisze coś dziwnego na Twitterze, wszyscy się bulwersują, a potem przepraszamy, konto zostało zhakowane. I to już po prostu jest któraś taka osoba, ja nie wiem, co oni tam mają za problemy.
0: Znaczy, no problemy, tak zupełnie serio mówiąc, to mogą być takie, że zabezpieczenia są słabe, to są osoby, które być może nie są osobami technicznymi, zajmują się zupełnie innymi dziedzinami życia i najzwyczajniej w świecie no, takim osobom dość łatwo, jeżeli nie mają odpowiednio zabezpieczonych urządzeń, jest coś podrzucić, gdzieś tam powiedzmy, czy jakiegoś trojana, który wykradnie hasło, albo gdzieś tam powiedzmy, albo nawet i te hasła mogą być mało skomplikowane. Więc oczywiście istnieje zawsze takie prawdopodobieństwo, że ktoś się gdzieś tam rozpędził i coś napisał, a później się tak tłumaczy, że nie, to mi się włamali na konto, no bo to oczywiście tak zawsze może być, ale tak z drugiej strony to włam na konto, jeżeli ktoś sobie tego konta odpowiednio zabezpieczy, a ludzie nie mają kompetencji cyfrowych na jakimś bardzo wysokim poziomie zazwyczaj, nawet jeżeli piastują stanowiska wysokie, to wcale jedno o drugim nie świadczy, no to też nie jest to jakiś bardzo wielki problem, jeżeli ktoś ustawi sobie proste hasło, nie wprowadzi dwuskładnikowej autoryzacji i tak dalej, i tak dalej. Także to moim zdaniem, jako człowieka, który gdzieś tam coś o komputerach wie, to jest tak na dwoje babka wróżyła, tak? Oczywiście zawsze może być tak, że ktoś się głupio później tłumaczy, ale i też z tymi włamami to wcale nie musi być tak, że rzeczywiście tych włamów nie ma. No i tyle, jeżeli chodzi o prezeskę Agnieszkę, ale jeszcze nie opuszczamy Polskiego Radia, bo nam się sprawa pana Marka Brzezińskiego troszkę wyjaśniła, który już z Polskim Radiem nie współpracuje od niemalże roku. I już wiemy czemu, już wiemy, jaki był powód rozwiązania współpracy z Markiem Brzezińskim. Otóż, jak poinformował Press, w opublikowanym przez Polskie Radio sprawozdaniu z wykorzystania środków abonamentowych pojawiła się informacja o powodzie zakończenia współpracy z Markiem Brzezińskim. Powodami miały być wady wymowy i niedyspozycyjność. No i tu mamy w Presie taki komentarz pana Marka Brzezińskiego. Ja sobie pozwolę go zacytować, przynajmniej jego fragment. Dla samej informacyjnej agencji radiowej nadawałem od 80 do 120 korespondencji miesięcznie. I teraz tak, tu mam poniżej ten komentarz. Byłem na każde poruszenie palcem, mówi Brzeziński. Jak dzwonił do mnie ktoś o 4 rano w Nowy Rok i pyta, jakie są nastroje polsylwestrowe w Paryżu, a ja odpowiadam, że miasto śpi, to jestem niedyspozycyjny. Jak dzwonią i pytają, panie Marku, a nie miałby pan czegoś interesującego, bo my mamy plażę, podsyłam im sprawę prześladowania niedźwiedzi w Pirenejach, to jest niedyspozycyjność. A odnosząc się do zarzutu o błędy w wymowie, pan Brzeziński zauważa, że był nominowany w konkursie Mistrz Mowy Polskiej. No to rzeczywiście jest dziwna sprawa, takie dziwne te uzasadnienia są. No i tym bardziej też trzeba tu wspomnieć, że pan Marek Brzeziński, no nadal są media, które chcą z nim współpracować, konkretnie jest to Radio 357. Dokładnie. I tam ma swoją audycję i tam się udziela chociażby w audycjach piątkowych Kuby Strzyczkowskiego.
1: I ma swój program.
0: Tak, tak, tak.
1: Merd, znowu Francja.
0: Dokładnie.
1: ale to chyba jest tak, bo to już nie jest jakaś taka pierwsza sytuacja. Chyba właśnie prezeska Agnieszka jest jakaś taka przeczulona na punkcie dykcji, bo już coś takiego kiedyś było.
0: Tak, już.
1: Co mogło to sugerować.
0: Z Anną Gacek, zdaje się.
1: No właśnie.
0: No,
1: tak, tak.
0: To już była taka sytuacja. Warto wspomnieć jeszcze i tak usystematyzować, że Marek Brzeziński był paryskim korespondentem Polskiego Radia od maja 1995 do października 2020. Więc rzeczywiście no, długo nikomu nie przeszkadzała ewentualna wada wymowy bądź też niedyspozycyjność pana Marka. A teraz nowa władza. No i okazuje się, że jednak jest problem.
1: A my teraz zagramy, opuścimy już stacje radiowe, gdzieś tam jeszcze może na koniec do radiowego tematu powrócimy, ale teraz no, utwór w sam raz na ten moment, na ten dzień i na ten czas, bo zaczyna się maj. Będzie utwór o koledze Maju i to też nie jest przypadek, no bo jaki to ma związek z Polskim Radiem i o co chodzi? Ano ma spory, bo historia powstania tego utworu jest ciekawa, on konkretnie ma związek z Trójką i towarzyszy Życzył jakiś no, dawno temu, w 70-tych latach bodaj, takiej akcji, która polegała na tym, że dziennikarze Trójki jeździli po Warszawie i szukali kolegi Maja. Ostatecznie znaleźli kogoś, kogo określili tym kolegą Majem i właśnie tym wędrówkom po mieście towarzyszyła piosenka, która doczekała się bodaj 7 wykonań z tej okazji. Zaśpiewał ją na przykład Maciej Zębaty, jest też gdzieś wykonanie Marli Rodowicz, no ale panią, która została zapamiętana i skojarzona z tym utworem jest Ewa Bem. A więc teraz ten utwór u nas, a skoro będzie w jedynce maj polskiej piosenki, no to niewykluczone, że też się pojawi. O Trójce też u nas przed chwilą było, więc myślę, że Ewa Bem z piosenką Kolega Maj pasuje doskonale.
2: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę www.radiodht.com.
0: Na antenie Radia DHT słuchacie 115 wydania programu RTV i jesteśmy dziś na żywo. To tak, gdyby ktoś się pytał, a w związku z tym, że jesteśmy na żywo...
1: A za tydzień nie będziemy.
0: A za tydzień nie będziemy. Tak,
1: to
0: warto korzystać i warto do nas pisać, jeżeli macie ochotę.
1: Życzonka pisać.
0: No, na przykład, bo to dziś Wigilia. Tak, więc jeżeli macie ochotę do nas coś napisać, no to śmiało facebook.com/radiodht albo www.radiodht.com. A teraz telewizja. I to Polska.
1: Teraz Imperium prezesa Jacka.
0: Tak,
1: zaczynamy od kontynuacji wątków, które się już pojawiły jakiś czas temu. I pierwszy wątek to jest temat Eurowizji. No bo trzeba było znaleźć kogoś, kto będzie komentatorem konkursu, skoro nie Artur Orzech, a przynajmniej nieoficjalnie, o czym za chwilę, no to trzeba było kogoś poszukać. I Telewizja Polska rozpatrywała ponoć co najmniej 3 osoby, które mogłyby komentować Eurowizję 2021. No i zapowiadano, że ta decyzja będzie niebawem podjęta i już została. No ale co się działo wcześniej, w ogóle kogo tutaj rozpatrywano? Prowadzono rozmowy z Marią Szabłowską i z Markiem Sierockim. Te dwa nazwiska zostały ujawnione przez media. Dla pani Marii to nie byłby debiut, bo w latach 1992-93, kiedy jeszcze Polska w konkursie nie uczestniczyła, ale transmisję już oczywiście mieliśmy, była współkomentatorką wraz z Arturem Orzechem tego konkursu. No a Marek Sierocki, jako że zastąpił pana Orzecha w szansie na sukces, to się gdzieś tam wydawał naturalnym kandydatem i wczoraj po południu ukazało się ogłoszenie na profilach Telewizji Polskiej w mediach społecznościowych, które potwierdziło przypuszczenia, że to Marek Sierocki skomentuje Eurowizję w TVP, ale nie będzie sam. Będzie to taki męsko-męski duet. Ja nie wiem, czy to jest legalne. Tym drugim komentatorem będzie Olek Sikora, czyli prezenter Telewizji Polskiej, który ma już też związki z Eurowizją, bo współprowadził między innymi organizowaną w Gliwicach Eurowizję Junior, to wtedy, kiedy zwyciężyła Vicky Gabor. Także tak to będzie wyglądało. No ale czy to znaczy, że to będzie jedyna opcja? śledzenia Eurowizji z polskim komentarzem, no Artur Orzech nie składa broni, powiem tyle. Nie zamierza zrezygnować z komentowania muzycznego wydarzenia, bo kilka dni temu uruchomił swój kanał na YouTubie, poprzez który zasubskrybował tylko jednego użytkownika, czyli oficjalny kanał Eurowizji. I swój kanał opatrzył opisem: wyprzeć prezesa, zanim ci oświadczy, że nie skomentujesz Eurowizji. Wspaniałe to jest. Na swoim profilu na Facebooku dziennikarz zamieścił wpis o treści: Pani Kurski, zatrzymał się pan w czasie. Skomentuję Eurowizję, jak będę chciał. Pan mi w tym nie przeszkodzi. Ale jako, że Artur Orzech jest osobą impulsywną, jak można przypuszczać, i to nie jest pierwsza sytuacja, kiedy tak zrobił, to wpis usunął. No przypomnijmy, że tamte wpisy, które publikował po słynnej akcji z szansą na sukces, też szybko usunął, także on tak najpierw chyba pisze, a potem myśli, ale wiecie, screeny nie płoną. Telewizja Polska się nie chciała odnosić do tego wpisu. No ale właśnie, czy to wszystko znaczy, że Artur Orzech będzie chciał komentować muzyczne widowisko na YouTubie? Jak przekazał wirtualnym mediom, być może. Oczywiście nie w streamingu live, bo nie mam do tego praw. No i to jest niestety smutne, no taka prawda, że trzeba się z tym oczywiście liczyć, ale no nie przeskoczy się tych rzeczy. Ale wyprzedzam chyba nieuniknione, bo kończy się kwiecień, a TVP milczy, a ten konkurs to w znacznym stopniu moje życie zawodowe i ogromna radość komentowania. Więc no nie wiem, może jakiś komentarz post factum. Wiadomo, że to zawsze nie to samo, no ale jak się nie ma, co się lubi i tak dalej.
0: Z drugiej strony zawsze dla chętnych mógłby uruchomić taki strumień live ze swoim własnym komentarzem. Eurowizja ma swój komentarz też na YouTubie, więc gdyby ktoś chciał, to mógłby sobie otworzyć dwie karty, swoją transmisję ma na YouTubie, więc gdyby ktoś chciał otworzyć sobie w przeglądarce dwie karty, na jednej mieć gdzieś tam schowanego pana Orzecha, tu odpaloną transmisję Eurowizji, no to dałoby się to zrobić.
1: Jak najbardziej. Może właśnie tak myśli. Na razie jeszcze nie zdradza. Finał Eurowizji za 3 tygodnie. 4 dni wcześniej wystartują półfinały, więc wtedy wam na pewno powiemy,

0: W sprawie przywrócenia programu podpisało ją ponad 18 tysięcy internautów. O przywrócenie warto rozmawiać. Zwróciło się także Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. A jak poinformował wczoraj na facebookowym profilu programu Jan Pospieszalski, głosy za przywróceniem programu odniosły skutek i warto rozmawiać wróci na antenę Telewizji Polskiej najprawdopodobniej w maju. Prowadzący ma również nadzieję, że formuła programu zostanie odświeżona i że stanie się to jesienią. Jednak zależy to akurat od chęci Telewizji Polskiej. Ale jeżeli ktoś jest fanem programu Warto Rozmawiać, no to już może wyczekiwać. Nie mamy jeszcze dokładnej daty powrotu programu, ale jest szansa, że wróci.
1: Kolejne afery są związane z programami no typu talent show, czy generalnie rozrywkowymi, emitowanymi przez telewizyjną dwójkę, bo komentowana, no nie tak bardzo szeroko, ale jednak komentarzy trochę jest, jest kwestia tego, że w kolejnej edycji The Voice of Poland w roli trenera nie zobaczymy Michała Szpaka. W tym by nie było nic takiego dziwnego, ale należy pamiętać, że Michał Szpak był jednym z tych, który popierał strajk kobiet i chyba nawet protestował gdzieś tam na Żoliborzu pod domem nad prezesa. No więc no brzydko się zachował, powiedzmy to wprost. I no są tacy, którzy przypisują właśnie temu fakt, iż pana Michała nie zobaczymy w kolejnej edycji. Samo TVP no tłumaczy, że każda edycja ma inny skład trenerów, te składy się zmieniają. No bo przecież czasami tak było, że ktoś był, nie wiem, na jedną edycję, na trzy, a panowie z Afromelta to już tam są w ogóle od chyba 8 lat w tym programie trenerami, więc no wiecie, oficjalnie tego nie można powiedzieć, że to się stało dlatego. Można przypuszczać, ale to tak wiecie, trzeba z dystansem do tych kwestii, bo przyczyny mogły być też inne. No oczywiście zagrożona jest też obecność Andrzeja Piasecznego w The Voice Senior, ale o tym już też wspominaliśmy. Druga afera dotyczy uczestniczki The Voice Kids z kolei, która teraz bierze udział w programie Dance, Dance, Dance. Otóż w 7 odcinku programu Dance, Dance, Dance Roxana Węgiel, bo o niej mowa, miała wystąpić odtwarzając choreografię, no bo na tym ten program polega, do piosenki See the Greatest. Wiernie odwzorowując tęczowy makijaż z teledysku. No jak już słyszycie tęczowy makijaż i wiecie, że mowa o TVP, to już pewnie czujecie aferę. I się nie mylicie. Emisja tego odcinka jest szykowana na 8 maja, także no jeszcze się nie dowiemy dzisiaj, jak to dokładnie ostatecznie będzie wyglądało, o czym zaraz powiem, tylko dopiero w przyszłym tygodniu. No ale w ogóle na czym polega afera? Otóż jak podaje źródło Pudelka, więc szalenie wiarygodne, no ale no w każdej plotce ziarnko prawdy, a może nawet trochę większe ziarnko tkwi. Pracownicy dostają maile z wytycznymi, co robić, aby ukryć makijaż Roxany Węgiel. A oto treść takiego przykładowego maila. Jak wszyscy wiemy, Roxana w odcinku 7 tańczyła do piosenki The Greatest. Zostało to zrealizowane tak, aby jak najwierniej oddać teledysk. Niektóre osoby z TVP dopatrzyły się jednak na twarzy Roxany symboli, których tam nie było. Przechodząc do meritum, jakiekolwiek zdjęcia z planu, gdzie Roxana występuje z kolorowymi paskami na twarzy, albo muszą być wyczyszczone zupełnie, albo też zmienione na szaroburę. Proszę o przekazanie tego również Roxanie, osobom od social mediów i fotografowi, który robi zdjęcia na planie oraz wszystkim osobom, które mają w zwyczaju publikować zdjęcia z planu na swoich prywatnych social mediach. No, także jest naprawdę gruby problem, bo kolorowe paski są po prostu złe.
0: Tak, kolorowe paski, no szczerze powiedziawszy, mi jako osobie, która nigdy nie widziała czegoś kolorowego, to jest to absolutnie obojętne, ale tak mi się zawsze wydawało, że w telewizji to oko jednak przyciąga coś, co jest kolorowe, co jest takie...
1: A nie szare.
0: A tu trzeba na szaro-buro, do czego to... Ja może miałbym w ogóle taką sugestię, że w sumie ta kolorowa telewizja, te wszystkie Ultra HD, tam 4K, to jest w ogóle problem. Wróćmy do czarno-białej telewizji, wtedy problemu nie było.
1: No dokładnie, czemu by nie? A teraz tyle. Tutaj są takie zawirowania.
0: Afery.
1: bo Pudelek zwrócił się z prośbą o komentarz do rzecznika TVP.

0: I niestety go dostał. Bo słuchajcie tego. Program Dance Dance Dance jest audycją o charakterze wyłącznie rozrywkowym, pozbawioną symboli, które mogą kojarzyć się z jakąkolwiek ideologią. Rozumiecie? Ideologią.
1: Czyli to już cokolwiek kolorowego, to już...
0: Tak. Przedstawiciele TVP oraz firmy Rockstar, producenta wykonawczego, uznali, że stylizacja Roxany mogłaby wywołać niepotrzebną dla nieletniej osoby burzę medialną. Pudelkowi odpowiedziała również Alicja Czarnecka-Suls, dyrektor zarządzająca firmy Rockstar, czyli firmy, która to produkuje, i w podobnym tonie oni. Rockstar jako producent programu Dance Dance Dance stoi na stanowisku, że nie można włączać nieletnich wykonawców programu rozrywkowego w jakikolwiek spór światopoglądowy. Dlatego Rockstar uznał pomysł zmiany kolorów na twarzy wykonawczyni, czyli Roxany, które mogłyby wywołać niepotrzebną dla nieletniej osoby burzę medialną, za uzasadniony. Program Dance Dance Dance jest programem rozrywkowym, którego istotą jest działalność artystyczna i twórcza, a TVP jako zleceniodawca ma prawo do nadzoru produkcyjnego i udzielania wskazówek kolaudacyjnych w trakcie realizacji programu. Ja w ogóle naprawdę, skoro kolory i tęcza jest taka zła, to trzeba gdzieś tam przemówić do matki natury, czy kto tam stworzył, że już teraz po burzy na niebie ma być szaroburo. Tęczowo absolutnie nie może być, bo się źle kojarzy, i dlaczego niebo ma być wikłane w spory ideologiczne. Ale tu jest jeszcze jeden element tej historii, bo oczywiście można tę piosenkę brać tylko jako piosenkę i elementy kolorowe na twarzy brać za elementy kolorowe na twarzy i taki styl makijażu. Natomiast no, może to jest też dlatego, że ktoś się doczytał, jaka jest historia. A historia jest taka, że utwór The Greatest Sea dedykowany jest ofiarom strzelaniny w nocnym klubie gejowskim Pulse w Orlando, która miała miejsce 12 czerwca 2016 roku. Więc no wiecie, jak jest, no uciekanie tu, od tej symboliki,
1: połączenie
0: jest tutaj
1: tak jednego
0: też
1: z drugim. Tak, połączenie jednego z drugim, ktoś się obawiał.
0: Chociaż aż mam wątpliwości, żeby ktoś aż tak to sprawdzał.
1: No też mam pewne wątpliwości co do tego i mam wrażenie, że to ktoś zupełnie inaczej to potraktował i po prostu no przeszkadzały mu kolorowe paski. Serio.
0: Tak, serio. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłym tygodniu. No my sami nie ocenimy, jak to wyjdzie, ale może będą jakieś komentarze w mediach społecznościowych, jak Roxana wygląda z szaroburymi paskami na twarzy. A teraz, słuchajcie, w naszym programie zacznie się no bardzo konkretny układ treści, bym powiedziała. Zapowiadałam, że będą tematy szkoły, religii i seksu i my to zaczynamy od teraz właśnie. Zaczynamy od szkoły, pozostając jednocześnie w Imperium Prezesa Jacka. Bo otóż mamy nowość, dziennikarz TVP Info Adam Giza będzie gospodarzem nowego codziennego programu Szkoła Poradnik, który zadebiutował na antenie TVP 3 w piątek 30 kwietnia. Cykl skierowany jest do nauczycieli, rodziców i uczniów, ma im pomóc w odnalezieniu się w nowej szkolnej rzeczywistości. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9:15 i o godzinie 12:00 Adam Giza będzie rozmawiał z gośćmi na tematy związane z organizacją nauki podczas pandemii, również w kontekście zdrowia uczniów. W programie uczestniczyć będą przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, rektorzy uczelni wyższych, dyrektorzy szkół, wykładowcy, nauczyciele i eksperci z dziedziny ochrony zdrowia. Tematem pierwszego odcinka była organizacja tegorocznych matur, które rozpoczną się już we wtorek, 4 maja, a także organizacja egzaminu ośmioklasisty w dobie pandemii. Program Szkoła Poradnik adresowany jest zarówno do dzieci i młodzieży, jak i ich bliskich. W każdym odcinku widzowie będą mogli zadawać pytania specjalistom mailowo i telefonicznie. Szkoła Poradnik oprócz premierowych emisji tych przedpołudniowych będzie też mieć powtórki. Oba odcinki będzie można codziennie obejrzeć na antenie również TVP3, ale o godzinie no nieco późniejszej, bo 20:00.
1: No i rzeczywiście kolejny program. Zaczęliśmy od szkoły i teraz myślę, że piosenkę o szkole warto by zagrać.
0: Tak, my pójdziemy tym tropem. Zapowiadałam, że będą piosenki dla dzieci i to jest właśnie ten czas. Tak mnie się skojarzyło, no bo na pewno istotnym wątkiem programu będzie powrót dzieci do szkół, który ma się w maju dokonać. Szczególnie się dużo mówi o tych dzieciach z klasy od 4 do 8, które mają z końcem maja wrócić na 3 tygodnie, co jest troszkę przerażające w kontekście tego, no, że wiemy, jak często funkcjonuje polski system edukacji. Już niektórzy nauczyciele straszą, że pierwszego dnia po powrocie będzie szczegółowy sprawdzian
1: zeszytów.
0: Z całej wiedzy.
1: I zeszytów.
0: Tak, zeszyty to jedno. I szczegółowy program z całej wiedzy przekazywanej w czasie nauczenia zdalnego. I nauczyciele mówią, zobaczymy, jak się uczyliście w tym czasie. Nie muszę komentować tego wszystkiego, jak sądzę. Więc to mnie trochę przeraża, ale będzie u nas taki bardziej pozytywny wydźwięk, bo mnie się z tym wszystkim skojarzyła piosenka, która znajdowała się w podręczniku do muzyki, z którego się uczyłam w podstawówce. Konkretnie była to pierwsza piosenka w książce do 4 klasy i my tych piosenek się musieliśmy uczyć na pamięć i potem je na ocenę zaliczać. Grupkami się podchodziło do pani od muzyki, grupkami wyczytywanymi po kolei z dziennika i śpiewało i pani według tylko sobie znanych kryteriów wystawiała oceny.
1: A to jeszcze i tak mieliście szczęście, że grupkami. Wyobraź sobie, że u nas to było, że każdy śpiewał sam. Tak, ja też.
0: I przeżyli ludzie wszyscy?
1: No tak. Ale całe szczęście nauczyciel od muzyki jakoś tak rzadko mnie wywoływał do odpowiedzi, bo to nie zawsze było tak, że wszyscy musieli zaśpiewać. Jakoś tak się dziwnie składało, że akurat to przypadało dość rzadko. Nie wiem w sumie czemu, bo przecież ja nie mam problemów wokalnych, a tu jakieś takie...
0: Pozostawne przy swoim zdaniu, myślę, że pan od muzyki miał podobne. Jeżeli kojarzycie tę piosenkę, to istnieje szansa, że mieliśmy ten sam podręcznik do muzyki, on się chyba nazywał Muzyczny Świat, więc jeżeli pamiętacie, to piszcie, możemy powspominać te piosenki, bo ja całkiem
1: sporo pamiętam. Ja nie pamiętam, więc niestety nie zaśpiewam razem z tobą poza anteną, wiem, że jesteś z tego powodu już smutna i nieszczęśliwa.
0: Przeogromnie. W każdym razie, no trochę tutaj jest inny wydźwięk, bo no, jako, że to pierwsza piosenka w roku szkolnym, to mowa jest o powrocie z wakacji. No ale w każdym razie w maju dźwięcznym głosem dzwonka szkoła będzie wzywała uczniów do klas i o tym właśnie usłyszymy w piosence Woła nas szkoła.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Piszecie do nas, piszecie i pytacie, czy będziemy mówić o tym, że TVP doczekało się nowego multiplexu. Tak, powiemy o tym. Spokojnie, spokojnie. Docierają do nas różne głosy w tej kwestii i za moment też o nich powiemy. Pozdrawiamy Wojtka, pozdrawiamy Roberta, którzy do nas w tej kwestii napisali. Ale teraz nie będzie o nowych multiplexach TVP, tylko będzie o seksie.
0: Tak, bo no właśnie, my się będziemy teraz trzymać tej linii szkolnej, bo czemu by nie? I minister edukacji, pan Czarnek, ostatnio powiedział, że takim priorytetem, jeżeli chodzi o przyszły rok szkolny, ma być wychowanie do życia w rodzinie. No, wychowanie do życia w rodzinie jest prowadzone tak, że trochę ta seksualność jest tam traktowana, no według gdzieś
1: jako
0: tam
1: zło konieczne.
0: Linii, albo no też pewnie zależy, na jakiego nauczyciela się trafi i tak dalej, ale nie jest to tak, wiecie, przedstawione tak dobrze, jakby mogło być. Tak sądzę. W większości szkół zapewne. No ale powiedzmy, że to się gdzieś tam łączy z tym tematem, dlatego teraz będzie u nas o seksie. I będziemy w internecie, bo mamy w internecie nowy serial. Na platformie Netflix zadebiutował 3. już polski serial oryginalny w tym serwisie pod tytułem Sexify. Po kiepsko przyjętym 1983 i lepszym Kryminalnym w głębi lasu platforma proponuje widzom coś lekkiego. Komediowo-obyczajowy serial o perypetiach studentek wchodzących w świat dorosłości. Sexify to 8-odcinkowy komedia obyczajowa opowiada historię ambitnej studentki informatyki o imieniu Natalia, w tej roli Aleksandra Skraba, która marzy o tym, żeby wygrać prestiżowy konkurs. Jej kluczem do sukcesu ma być innowacyjna aplikacja, która pozwoli zaspokoić ciekawość i seksualne potrzeby jej rówieśników. Problem w tym, że sama wie dużo o programowaniu, ale bardzo mało o seksie. Postanawia więc połączyć siły ze swoją najlepszą przyjaciółką Pauliną, w tej roli Maria Sobocińska, i koleżanką z Akademika Moniką, w tej roli Sandra Drzymalska. Akurat tę ostatnią panią możecie kojarzyć, jeżeli oglądacie Stulecie Winnych, bo tam wcielała się w rolę Łucy. Aby wynaleźć algorytm na kobiecy orgazm, dziewczyny zaczynają odkrywać tajemniczy i zawiły świat seksu, przy okazji dowiadując się coraz więcej o sobie samych. Jak powiedziała portalowi wirtualnemedia.pl Anna Nagler, dyrektor do spraw lokalnych seriali oryginalnych w Netflixie, serial skierowany jest do młodych ludzi i o nich też opowiada. To historia przyjaźni trzech studentek, młodych kobiet wkraczających w dorosłość. Młodzi ludzie, którzy dążą do samorealizacji, samoakceptacji i zrozumienia siebie, na pewno znajdą w Sexify odzwierciedlenie swojego życia. Historie opisane w serialu są uniwersalne, więc mogą być bardzo bliskie wielu osobom. Zdaniem Anny Nagler serial można nazwać odważnym, mądrym i ciekawym. Punktem wyjścia jest oczywiście odkrywanie seksualności, ale przede wszystkim to historia o przyjaźni, dorastaniu w poczuciu pewności siebie jako kobieta. To serial o odkrywaniu kobiecości, swojego kobiecego ja. Oczywiście w Sexify pojawiają się także inne wątki, relacji rodzinnych, ambicji, spełnienia marzeń czy dążenia do celu. Serial pokazuje, jak wygląda dziś świat młodych ludzi. No, czy rzeczywiście pokazuje, no to wiecie, różnie z tym bywa, to tak jak tydzień temu wspominałam w tej części, do której nie wiem, czy wszyscy dotrwali, bo to już było po naszej awarii, że osobom już nie najmłodszym wydaje się, że wiedzą o tym, jak na przykład młodzi się porozumiewają, jakie są teraz modne słowa, a to się okazuje, że te słowa były modne wśród młodzieży 20 lat temu i teraz rzeczywistość jest inna, więc czy rzeczywiście twórcy wiedzą, jak żyją młodzi? Nie mówię, że nie wiedzą, ale wiecie, to tak różnie z tym bywa, więc pewnie warto na to zwrócić też uwagę. Wspominałam o osobach, które znalazły się w obsadzie, które zagrały główne role, ale oprócz tego w serialu zobaczymy też Małgorzatę Foremniak jako Joannę, mamę Moniki, Cezarego Pazurę jako Marka, ojca Moniki, Zbigniewa Zamachowskiego w roli dziekana, i można go usłyszeć w zwiastunie serialu, a także Bartosza Gellnera, Piotra Packa, Wojciecha Solarza, Kamila Wodkę, Jana Wieteskę, Ewę Szykulską, Sebastiana Stankiewicza i Magdę Grąziowską. Premiera tej produkcji miała miejsce 28 kwietnia, no i teraz, proszę Państwa, będzie mieli recenzję z pierwszej ręki, bo Michał już prawie cały serial obejrzał.
1: Tak, prawie cały serial obejrzałem. Akurat tak się składa, że mam Netflixa. Miałem okazję obejrzeć sobie i pierwsza, i myślę, że bardzo ważna informacja dla naszych niewidomych słuchaczy.
0: Tak.
1: Słuchajcie, ten serial jest z audiodeskrypcją.
0: Brawo!
1: I żeby tak wszystkie seriale na Netflixie były z audiodeskrypcją, to po prostu byłoby super. No, ale tak dobrze nie ma. To jest, zdaje się, także seriale oryginalne, które są produkowane przez Netflixa w języku swojego powstawania, są wzbogacane o audiodeskrypcję. I w ten sposób to wygląda. Dlatego tyle różnych zagranicznych, angielskich seriali ma. Angielską audiodeskrypcję, no a niestety na polski to już tak dobrze nie wygląda. Sam serial, powiem tak, jest na pewno zabawny. Jest, ciężko mi powiedzieć, czy on rzeczywiście odzwierciedla problemy współczesnej młodzieży, no bo młodzieżą to ja byłem kilkanaście lat temu, to już mi tak ciężko powiedzieć i ciężko mi się wczuć w sytuację gdzieś tam bohaterek tego serialu. No, to są trzy dziewczyny. Trzy dziewczyny różne. Natalia to właśnie taką jest typową, stereotypową studentką informatyki, chociaż to się akurat mężczyznom z reguły przypisuje takie cechy, takie nerdowskie, powiedziałbym. Paulina no to jest z kolei dziewczyna, która na jedno stara się wyglądać, czyli na przykładną katoliczkę. Tam jest, tam Paulina to co chwilę do kościoła biega, spowiada się z tego, że współżyje ze swoim narzeczonym, no ale oczywiście nic z tym nie robi. Natomiast no Monika, trzecia główna bohaterka, no to tak naprawdę te doświadczenia, które pomogą Natalii, to głównie są czerpane od niej, bo ona tych doświadczeń, jeżeli chodzi o kwestie seksualne, ma najwięcej. No i serial jest ogólnie myślę, że dość sympatyczny. Warto go sobie obejrzeć. Tak jak mówię, nie wiem, czy gdzieś tam powiedzmy ludzie 30 plus czy więcej będą w stanie jakoś tak się wczuć w klimat tego serialu. Ale myślę, że młodsi, tu jest ważna rzecz. Serial jest 16 plus, w kategorii 16 plus. Także młodszym tego nie zalecamy oglądać. To myślę, że spokojnie właśnie te osoby w wieku 16 plus, 20 plus, gdzieś tam, które rzeczywiście są na początku tej swojej drogi inicjacji, no myślę, że mogą tam siebie odnaleźć. I po prostu muszę powiedzieć jedną rzecz w kwestii audiodeskrypcji, która no, mnie rozbawiła. Dlatego, że w jednym z późniejszych odcinków mamy taką scenę, jak Natalia programuje w HTML-u aplikację. I tam jest właśnie w audiodeskrypcji użyta taka konkretna fraza: język programowania HTML. No nie, HTML nie jest językiem programowania. Także tu taki jeden błąd merytoryczny znalazłem. I w pewnym momencie tam też Mariusz został pomylony z Markiem i to też gdzieś tam wprowadza w błąd, bo nie bardzo wiadomo, o co chodzi, skąd nagle ten Marek. Bo Marek to jest ojciec Moniki, a Mariusz to jest narzeczony Pauliny. W tym serialu. I po prostu skąd ten Marek? Co ten Marek tam robi? A potem się okazuje, że po prostu do audiodeskrypcji, w skrypcie do audiodeskrypcji komuś się Marek z Mariuszem pomylił. I to dlatego. Ale poza tym to myślę, że audiodeskrypcja jest okej. No i cóż, polecam, myślę, że warto obejrzeć, warto wyrobić sobie własne zdanie. Szczególnie tu taka rzecz w stronę naszych niewidomych słuchaczy. No niewiele jest produkcji, które są wyposażone w audiodeskrypcję. Ta jest, więc warto.
0: Zapewne. Na pewno tak, bo istotnie, żeby obejrzeć coś takiego, wiecie, co teraz jest modne, co gdzieś tam jest w tym segmencie trochę lepszych produkcji, no bo tutaj jednak trzeba zapłacić, no to no, żeby obejrzeć i skorzystać z tego w pełni, dzięki właśnie audiodeskrypcji, to naprawdę mamy no, niewiele tych okazji ku temu. A no, obejrzeć paradokument jest jak najbardziej fajnie i spoko. Ja
1: no tylko ile można tego oglądać.
0: Można go obejrzeć często bez audiodeskrypcji, ale też no, chciałoby się czegoś innego, żeby móc porozmawiać choćby z ludźmi widzącymi w naszym wieku, którzy jednak częściej te Netflixy niż te paradokumenty.
1: A naprawdę, słuchajcie, w momencie w serialu takim współczesnym, produkowanym przez Netflixa, ta audiodeskrypcja zajmuje w zasadzie całą tę ścieżkę muzyczną, czyli te przerwy między dialogami. Także w tych współczesnych serialach tam się naprawdę mnóstwo dzieje między jednym dialogiem a drugim. A dialogów jest coraz mniej.
0: A my pozostajemy w internecie, no bo mówiliśmy, że będziemy się trzymać szkoły, jesteśmy w temacie seksu i to wszystko połączyła Karolina Rogaska.
1: Tak, bo właśnie Karolina Rogaska w studiu Sekielskich będzie tworzyć autorski program zatytułowany W szkole nie uczyli. Jak poinformowała, rozmawiać będę o wszystkim tym, o czym nieraz wzdychamy, że szkoda, że nie było tego w szkole. Będzie sporo emocji, seksualności i przeciekawi goście i gościnie. Karolina Rogaska to dziennikarka zajmująca się od lat tematami społecznymi. W 2018 roku dołączyła do ekipy Onetu, po tym jak w lutym 2018 roku odeszła z działu Wiadomości Wirtualnej Polski. Wcześniej była związana m.in. z Twoim stylem, Pride i polityką warszawską. Jej artykuły ukazywały się także w dużym formacie Weekend, Gazeta.pl, charakter charakterach, nie i dzienniku opinii. Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Warszawskim i Polskiej Szkoły Reportażu. W Onecie pisała teksty społeczne, które najczęściej ukazywały się w sekcji kobietaonet.pl. No i też warto sobie tu również przypomnieć o tym, że w październiku 2019 roku dołączyła do startującego Halo Radia, a w listopadzie ubiegłego roku odeszła z tej rozgłośni wraz z kilkoma innymi osobami. No to się wtedy rzeczywiście tak działo.
0: No i nieco
1: tak
0: później dołączyła do ekipy
1: Resetu Obywatelskiego.
0: Tak. Gdzie we wtorki po 21 prowadzi swój program Porówno, a więc już no, takie dwa programy oparte gdzieś tam na rozmowie przyjdzie jej prowadzić. Jeden w Resecie, a jeden u braci Sekielskich. No, widzicie, jak nam się to wszystko tutaj łączy dzisiaj, te tematy.
1: Oczywiście.
0: Będzie zmiana nieco nurtu, ale teraz, tak, ale teraz no skoro był temat seksu i odkrywania gdzieś tam seksualności, no to chyba wybór tutaj był dość oczywisty, jeżeli chodzi o utwór, prawda?
1: Prawda. Salt and Pepper teraz pojawi się na naszej antenie. Let's Talk About Sex. With Radio THD. Salt and Pepper, Let's Talk About Sex za nami, a teraz zmiana tematu. I to duża, duża zmiana tematyki.
0: Tak, zapowiadaliśmy, że tak będzie, był seks, będzie. Kolejny przedmiot w szkole, na którym też czasem się o seksie mówi. To chyba nie za dobrze, ale tak jest. No, religia będzie. I to jest takie ważne, że będą aż dwa tematy nawiązujące do religii. Jeden ma związek z no, trwającym teraz weekendem majowym. My się tutaj nie będziemy jakoś szczegółowo przyglądać ramówkom na ten czas. No i nie dzieje się jakoś też nie wiadomo jak dużo, poza tym, że no, fani serialu Stulecie Winnych powinni zapamiętać, że w poniedziałek 3 maja jest dodatkowy odcinek, że po nim pojawi się Rolnik szuka żony, ten odcinek, w którym prezentowani są nowi rolnicy i nowe rolniczki. On już pokazany został w niedzielę wielkanocną, ale teraz mamy kolejną emisję, więc jak ktoś wtedy nie obejrzał, to można teraz, szczególnie, że nas przed Wielkanocą nie było, nie mieliśmy was jako tym uprzedzić, ale on też jest w TVP VOD, ja akurat go tam oglądałam z powtórki właśnie, to znaczy z tej emisji internetowej. Natomiast powiemy więcej o czymś, co chce nam 3 maja pokazać Polsat. Otóż telewizja Polsat właśnie w poniedziałek 3 maja pokaże koncert poświęcony obchodom katolickiego święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, który odbędzie się na Jasnej Górze. Koncert pod nazwą Serdeczna Matko Opiekunko Ludzi będzie miał uroczysty i podniosły charakter. Na scenie zaprezentują się gwiazdy, które deklarują swoje przywiązanie do wiary i tradycji. No, w przypadku niektórych to wiedziałam o tym, bo mówią o tym rzeczywiście wprost. W przypadku innych, no akurat nie słyszałam dotychczas, co nie znaczy, że nie są przywiązani do wiary i tradycji, ale akurat ja się nie natknęłam na takie ich wyznania. A któż wystąpi? Stanisława Celińska, Andrzej Lampert, Krzysztof Cugowski, Arka Noego, no wiadomo, kapela Sebastiana Karpila-Bułecki. Ja się zastanawiam, czemu nie Zakopower, to Sebastian ma przywiązanie do tradycji, a reszta nie ma i musiał jakąś kapelę inną sobie ogarnąć, nie wiem o co tu chodzi. Pektus, Eleni, no tak, wiadomo, i Kleo. Artystom będzie towarzyszyć zespół pieśni i tańca Śląsk imienia Stanisława Hadyny. Kierownikiem muzycznym koncertu jest Marcin Pospieszalski. A transmisja koncertu Serdeczna Matko Opiekunko Ludzi na antenie Polsatu odbędzie się w poniedziałek 3 maja. No, z reguły, i tego się spodziewałam, że będzie podobnie, takie koncerty religijne również były transmitowane gdzieś tam po południu o 17.40 przed wydarzeniami, coś takiego. A tutaj proszę sobie wyobrazić w prime time, bo o godzinie 20 będzie ten
1: o,
0: koncert.
1: O proszę, zamiast filmu jakiegoś.
0: Tak to wychodzi. Zastanawialiśmy się, co by wam tutaj zagrać, bo nie jest tak łatwo znaleźć jakieś dobre wykonanie pieśni sakralnej, maryjnej.
1: Jest ich dużo. Wykonań jest dużo i to ja przeglądając naszą płytotekę, to aż się zdziwiłem, że niektórzy artyści w rodzaju Magdy Niewińskiej biorą się za takie rzeczy.
0: No, wiele osób się bierze, amatorów i nie, kto śpiewa ten dwa razy się modli i tak dalej. Natomiast stwierdziliśmy, że poszukamy nawiązań do postaci Maryi w popkulturze i w takiej piosence popularnej i takie się udało znaleźć. Wątpię, żeby ten utwór zabrzmiał w koncercie, bo raczej się spodziewam takich pieśni sakralnych, ale myślę, że to ciekawe podejście do tego tematu, które zaproponowała Agnieszka Osiecka, pisząc tekst, który później wykonała Maryla Rodowicz.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: O polskiej Madonnie śpiewała Maryla Rodowicz, a teraz w dalszym ciągu, pozostając w tematach religijnych, a chociaż nawet można by bardziej powiedzieć, że kościelnych, bo to
0: tak,
1: bo to różnie czasem jest, że to religia niekoniecznie z kościołem ma coś wspólnego, a teraz właśnie o kościele będzie, bo to wystartował nowy podcast w ofercie Radia Tok FM, zatytułowany Rzeczpospolita Kościelna. W 6 odcinkach serii Magdalena Rigamonti porozmawia z polskimi politykami o kościele w Polsce. I tu mamy szereg pytań, na które uzyskamy odpowiedź w tych podcastach. Jak to się stało, że jego pozycja jest tak silna? Kto na to pozwolił i tak dalej, i tak dalej. Magdalena Rigamonti porozmawia z politykami, którzy przez ostatnich ponad 30 lat tworzyli polską demokrację, zawsze wspólnie z Kościołem. No i właśnie, jak to się stało, że Kościół katolicki w Polsce ma taką silną pozycję? Kto mu na to pozwolił? Kto do tego doprowadził? Kto tego chciał? Magdalena Rigamonti podejmuje te kwestie w rozmowach z politykami, którzy przez dekady obserwowali i wzmacnianie pozycji Kościoła w Polsce, ale też sami w tym uczestniczyli. Zadaje im niewygodne pytania, odkłamuje mity, odziera ze stereotypów, zjawiska i wydarzenia. W pierwszym odcinku cyklu Rzeczpospolita Kościelna Bogdan Borusewicz, legendarny opozycjonista czasów PRL, twórca strajków w Stoczni Gdańskiej, opowiada Magdalenie Rigamonti, jak szukał księdza, który odprawiłby mszę na terenie stoczni i jak w parafiach zatrzaskiwano mu drzwi przed nosem. W kolejnych odcinkach Magdalena Rigamonti rozmawiać będzie m.in. z Michałem Kamińskim o kulisach zakładania zjednoczenia chrześcijańsko-narodowego w kościelnych parafiach, z Barbarą Labudą o tym, jak Kościół traktuje kobiety, a także z byłym prezydentem Bronisławem Komorowskim. Premiera pierwszego odcinka cyklu podcastu miała miejsce we wtorek, 27 kwietnia, więc to już jest za nami i warto mieć to na uwadze, że ten podcast już jest dostępny, bo on jest dostępny za darmo. On jest dostępny w ofercie Tok FM Select, więc jest dostępny na wszystkich platformach podcastowych, czy to Apple Podcast, Google Podcast, Spotify i podobnych miejscach. Natomiast kolejne odcinki programu Rzeczpospolita Kościelna no dostępne będą dla tych tylko, co zapłacą, bo to jest podcast dostępny na platformie Tok FM, w aplikacji Tok FM, więc jeżeli macie ochotę, no to musielibyście po prostu dokonać odpowiedniej subskrypcji, ale zawsze warto sobie sprawdzić, czy w ogóle warto, słuchając tego pierwszego odcinka, który dostępny jest wszędzie i za darmo. W tej audycji mowa będzie o zjednoczeniu chrześcijańsko-narodowym, między innymi. I Paweł Kukiz swego czasu, kiedy jeszcze zajmował się tym, co mu chyba lepiej wychodziło, czyli muzyką, nagrał taką piosenkę.
0: Tak, my mówiliśmy, że tak ciężko było znaleźć tę pieśń sakralną, a teraz będzie tak trochę sakralnie, przynajmniej z melodii.
1: Z melodii, tak, z melodii, bo ze słów zdecydowanie nie. Być może pamiętacie ten utwór, a jak nie, to sobie go przypomnijcie. ZHN zbliża się. Paweł Kukiz przed wami. Radio. Ja tam myślę, że w tym chórku to jakoś dałbym radę pod koniec tej piosenki.
0: Jest to prawdopodobne, natomiast my tutaj jeszcze dyskutowaliśmy poza anteną, że myślę, że w ogóle zła osoba została wybrana do tego programu, czy też go zaproponowała sama, bo nie wiemy jak było. Tam pani Rigamonti to nie powinna tego prowadzić, bo przecież jak taka tematyka...
1: To Jakub Wątły.
0: Tak, i taki konkretny sposób zadawania tych konkretnych pytań odnośnie Kościoła to Jakub Wątły.
1: To Jakub Wątły z pewnością, tak? Chociaż no... mógłby być problem, że to nie to radio. Chociaż Jakub Wątły, zdaje się, kiedyś coś tam w Tok FM też działał przez chwilę.
0: No to nie jest wykluczone, ale to są te wszystkie media, które od 30 lat są w takich relacjach z Kościołem i z politykami, a on tylko niezależny. No, wiecie jak jest, pastwiliśmy. Tak. Przechodzimy do kolejnego przedmiotu. Była przerwa, teraz dzwoni dzwonek na lekcję.
1: Historia.
0: I kolejnym przedmiotem ważnym jest historia, tożsamość, co też jest takie teraz, wiecie, na sztandarach. No i teraz właśnie będzie o historii takiego konkretnego regionu w Polsce.
1: Dokładnie, konkretnie Górnego Śląska, bo w tym roku mija setna rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego, które przyczyniło się do przyłączenia części Górnego Śląska do Polski. W hołdzie polskim bohaterom i patriotom TVP pokaże cykl 6 debat z udziałem historyków, którzy przybliżą wydarzenia sprzed 100 lat. Cykliczny 6-odcinkowy program Walka o Polski Śląsk 1919-1921 przypomni trudną drogę do wolności tego regionu Polski. Wyemitowany w zeszłą niedzielę odcinek pierwszy opisuje miejsce Śląska na arenie międzynarodowej, czasy zaborów, uwarunkowania kulturowe i społeczne, nastawienie Górnoślązaków do Polski i polskości. Omówiona została również sytuacja II Rzeczypospolitej po konferencji wersalskiej. W odcinku drugim poznamy wydarzenia, które doprowadziły do pierwszego powstania śląskiego, jego przebieg i konsekwencje. W trzeciej debacie dowiemy się, jakie było znaczenie społeczno-gospodarcze Śląska w okresie międzywojennym oraz jak przebiegały starcia polsko-niemieckie, które wywołały drugie powstanie śląskie. Odcinek czwarty w całości poświęcony będzie plebiscytowi na Górnym Śląsku, planowaniu granic, akcji propagandowej oraz polsko-niemieckiej wojnie na plakaty. W piątym spotkaniu poznamy przebieg i skutki trzeciego powstania śląskiego, w tym mordy na ludności cywilnej, a szósty odcinek poświęcony zostanie części Górnego Śląska do Polski oraz autonomii nowo utworzonego województwa śląskiego. W każdej z debat rozmowy z ekspertami, m.in. profesorami Uniwersytetu Śląskiego, Zygmuntem Woźniczką i Ryszardem Kaczmarkiem wzbogacą ciekawe felietony. Emisja tych debat ma miejsce w niedzielę o godzinie 17.25 na antenie TVP Historia i na stronie internetowej TVP Historia 2, czyli tego kanału takiego, który to tylko w sieci jest dostępny, ale jak widzicie, jak TVP produkuje coś nowego, swojego, no to nie tylko tam to umieszcza. No i dobrze, bo w końcu od czegoś ta TVP Historia jest i dobrze, że tego typu rzeczy tam się pojawiają.
0: Jak najbardziej. Widzicie, my tak co chwilę wracamy do Imperium Prezesa Jacka, ale to wiecie dlaczego. No jakby tak wszystko dać naraz, to lepiej właśnie dawkować.
1: To by była cała godzina.
0: Wspaniałe wrażenia. Dlatego pod koniec wrócimy do spraw tych multiplexów, które nam już tutaj sygnalizują nasi słuchacze, ale będziemy sobie po drodze jeszcze wędrować po innych tematach, a tymczasem piosenka, bo myślicie, że nam się nie udało znaleźć piosenki na ten konkretny temat. Ano, się udało, twórcy hip-hopowi stoją na straży.
1: Tak, jest taki skład hip-hopowy, który się nazywa Pocahontas, to jest ponoć, tak przynajmniej twierdzi Polskie Radio, gdzie na stronie internetowej ich wyszukałem informacje o tej piosence, potem się okazało, że my ją też mamy w swojej płytotece. I to jest ponoć jeden z bardziej znanych polskich hip-hopowych składów. To ja się na hip-hopie nie znam,
0: wiesz,
1: ale to...
0: Ja nie słyszałam,
1: no właśnie, ja też nie. W każdym razie jest to piosenka stworzona z okazji setnej rocznicy, ale nie trzeciego, tylko pierwszego powstania śląskiego, także już troszkę czasu ma, ale myślę, że w klimacie jak najbardziej będzie utrzymana. Utwór zatytułowany jest 100 lat. Przed wami Pocahontas.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Robimy sobie taką wycieczkę krajoznawczą, bo teraz z Górnego Śląska przenosimy się do Rzeszowa.
0: No właśnie, troszkę już tu zaspoilowałeś, ale widzicie, wszystko jest spontaniczne w naszym programie, bo ja tak chciałam zagaić, że teraz będzie połączenie lekcji geografii i WOS-u, tak bym właściwie powiedziała. Chociaż no, geografię też mieliśmy chwilę wcześniej, no bo Śląsk, ale teraz też będzie właśnie element geograficzny i od niego chciałam zacząć, i, no bo czasami, no szczególnie w młodszych klasach, to się dzieci uczą województw, nazw województw i stolic, prawda, w Polsce.
1: Owszem.
0: I chciałam cię zapytać o stolicę województwa podkarpackiego, no ale już powiedziałeś, jaka to ona, więc zapytam inaczej, czy byłeś kiedyś w Rzeszowie?
1: Nie, nie byłem w Rzeszowie nigdy.
0: A ja byłam tylko na dworcu kolejowym w Rzeszowie, bo miałam tam przesiadkę ostatniego dnia wakacji w 2008 roku, więc zawsze to coś. Dlaczego powiedziałam, że będzie o WOS-ie? Bo będzie o polityce. Już tydzień temu wspominałam, że 2 maja w programie 7 dzień tygodnia w Radiu Z odbędzie się debata kandydatów na prezydenta Rzeszowa i wynika z tego, że oni tego 2 maja to sobie podebatują i mają bardzo zajęty dzień, bo rano w Radiu Z, a wieczorem w TVN24, bo właśnie w niedzielę 2 maja o 20 na antenie TVN24 i w TVN24 GO będzie miała miejsce debata Czas decyzji, bitwa o Rzeszów. Przypomnijmy, że mamy tam przedwczesne wybory z uwagi na rezygnację dotychczasowego prezydenta Tadeusza Ferenca i mamy 4 kandydatów. Konrada Fiołka, popieranego przez Koalicję Obywatelską, Lewicę, PSL i Polskę 2050 Szymona Hołowni. Mamy rozłam Zjednoczonej Prawicy, bo oni mają aż 2 kandydatów. Ewę Leniart, popieraną przez PiS i Marcina Warchoła, wystawionego przez Solidarną Polskę i popieranego też przez Porozumienie. Jakby mało było wrażeń, to jeszcze jest Grzegorz Braun z Konfederacji, który po prostu chyba startował w największej liczbie wyborów lokalnych w tym kraju. Jest po prostu obywatelem świata chyba.
1: Ale on tam na Podkarpaciu to jest, zdaje się, dość lubiany w ogóle.
0: Tak, tak. No, sondaże wskazują, że to tam pan Fiołek będzie miał największą szansę, natomiast to nie będzie raczej tak, że mu się uda w pierwszej turze zwyciężyć. No ale wiecie, zawsze jest opcja, że debaty coś tutaj jeszcze zmienią. Jeżeli chodzi o tę dyskusję w TVN24, to poprowadzi ją Katarzyna Kolenda-Zaleska, dziennikarka stacji Jaki Faktów TVN. Goście w studiu przedstawią swoje stanowisko w 3 ważnych kwestiach. W zasadzie no, to są takie ogólne zagadnienia, których zapewne będą dotyczyły pytania, a są to pandemia i służba zdrowia, polityka krajowa i samorząd oraz, no, co chyba najważniejsze, skoro mówimy o wyborach samorządowych, sprawy lokalne Rzeszowa.
1: No
0: dodatkowo każdy reprezentant będzie miał możliwość zadania pytań konkurentowi oraz odpowiedzi. Wszystko według ustalonych wcześniej reguł, kolejności głosu oraz mierzonego czasu wypowiedzi. Po debacie widzowie zobaczą program specjalny, zaproszeni do studia TVN24 eksperci i publicyści skomentują przebieg spotkania kandydatów na urząd prezydencki w Rzeszowie. Więc przypominam jeszcze raz, jutro TVN24 o 20:00, wcześniej rano w Radiu Z, no skoro ten Rzeszów jest teraz tak na tapecie, i wszyscy obserwują, co się tam wydarzy, no to nie pozostało nam nic innego, jak tylko poszukać piosenki o Rzeszowie. I ja to zrobiłam i nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale znalazłam i wam zaprezentuję, co znalazłam. Bo generalnie co jedna piosenka o Rzeszowie to lepsza.
1: To lepsza, tak.
0: Znalazłam taką piosenkę, w której panowie śpiewali po angielsku z akcentem niekoniecznie zbliżonym do właściwego akcentu angielskiego. Na melodii New York, New York śpiewali Rzeszów, Rzeszów. No to może nie jest dobry pomysł, dlatego będzie taki utwór, w którym będzie mowa o historii miasta, będzie ona odzwierciedlona i gwarantuję wam, że kiedy usłyszycie ten refren,
1: to będziecie go śpiewać.
0: Co najmniej do dzisiejszego pójścia spać, a może nawet jeszcze jutro on wam nie wyjdzie z głowy i was dobrze nastroi na jutrzejszą debatę.
1: Tak, bo ta piosenka ma ponad 5 minut i ten refren pojawia się w niej co chwilę. Także tak. Naprawdę można go bardzo dobrze zapamiętać. Piosenkę jeszcze tak dodam dla porządku, skomponował pan Jan Wywrocki. No to teraz...
0: A wykonają ją chyba jego przyjaciele, tak, artyści z Rzeszowa.
1: Lokalni. No to posłuchajmy. piękna, to wzruszająca taka piosenka i widać, że ci, którzy ją śpiewali, to też wzruszenia w swych głosach nie kryli.
0: La, i dumy. La, la, la, la, la, la, la, la, la.
1: Tak, i widać,
0: i wy
1: że...
0: I tak będziecie dzisiaj.
1: Tak, i wy tak ja. Będziecie, i wy tak będziecie dzisiaj, i Milena ma tak od wczoraj. I jeszcze nie przeszło. Także rzeczywiście zapada ten utwór, ta melodia w pamięć. Jeżeli słuchacie nas z Tyflo Podcastu, w którym to no, ta piosenka się niestety nie mogła pojawić, no to zapraszamy was na naszego Mixclouda, Radia DHT, mixcloud.com/radio DHT. Tam mamy audycję z warstwą muzyczną i tam sobie możecie posłuchać piosenki o Rzeszowie. Ale czynicie to na własną odpowiedzialność.
0: Tak, a my po przerwie znowu mamy dzwonek na kolejną lekcję.
1: Tym razem WF.
0: Teraz takie lekcje, wiecie, już no, luźniejsze teoretycznie przynajmniej, chociaż też niekoniecznie fajnie zawsze realizowane w polskich szkołach, czyli WF. A jako, że byliśmy w TVN24, to teraz poniekąd zostaniemy, ale będziemy mówić o tym, co na internetowej platformie tej stacji. Bowiem w poniedziałek 26 kwietnia w TVN24 GO debiutował cotygodniowy autorski program Anity Werner Tokio Cena Sukcesu. Widzowie w każdym odcinku programu Tokio Cena Sukcesu zobaczą rozmowę Anity Werner z innym sportowcem przygotowującym się do tegorocznych Igrzysk Olimpijskich, które odbywać się będą latem w Tokio. Dziennikarka rozmawia z najlepszymi polskimi sportowcami o tym, jak na co dzień wygląda droga do zwycięstwa i ile przeszkód trzeba pokonać, żeby ją przejść. Tokio Cena Sukcesu składać się będzie z 6 odcinków, a każdy z nich poświęcony zostanie innemu sportowcowi. Anita Werner w programie spotka się z Magdaleną Piekarską-Twardochel, to jest szpadzistka, Adamem Kszczotem, specjalizującym się w biegu na 800 metrów, Aleksandrą Mirosław, mistrzynią we wspinaczce sportowej na czas, Fabianem Drzyzgą, on z kolei jest siatkarzem, Anitą Włodarczyk, to ja nawet ja znam i wiem, że się specjalizuje w rzucie młotem, i Natalią Partyką, to oczywiście tenisistka, tenis stołowy jest jej specjalnością. Widzowie zobaczą nie tylko szczerą rozmowę Anity Werner z gościem, ale też ich wspólny trening. Dziennikarka towarzyszy sportowcom w codziennej, no właśnie, musiałam to napisać, bo tak się znalazło w opisie, w codziennej rutynie. Słuchajcie, to jest jakaś w ogóle obrzydliwa kalka.
1: Kalka z angielskiego.
0: Języka angielskiego, ale yes. Dlatego celowo ją tu zostawiłam. Wiecie, teraz te wszystkie youtuberki od makijażu na przykład wrzucają moja poranna rutyna, nie? Co ona tam rano robi z twarzą, z włosami, i tak dalej. No, w języku polskim, jak coś jest rutyną, to ma to negatywne konotacje, tak, że no, z reguły
1: powtarzalne
0: tak
1: to jest
0: powiedzieć.
1: Takie nudne, niefajne.
0: Tak, dokładnie. A po angielsku inaczej się to rozumie. Mówimy o tej powtarzalności, ale niekoniecznie w takim negatywnym kontekście, więc można powiedzieć o codziennych zwyczajach, rytuałach, coś takiego, ale nie rutynie, proszę. Ja już wiecie, mówiłam, że jestem starszą panią i na nowinki jestem czasami odporna i na to właśnie jestem. Wracając do tego, co pani Anita będzie w programie robić, poznaje tajniki przygotowań fizycznych i mentalnych, ale też przekonuje się na własnej skórze, jak wyczerpujący potrafi być pojedynczy trening. Jak komentuje autorka cyklu dla portalu wirtualnemedia.pl, jak oni to robią, że wygrywają sami ze sobą, że przesuwają granice swoich możliwości, że nigdy się nie poddają, choć po drodze do celu wiele razy upadają. To w mistrzach intryguje mnie najbardziej. Osiągają kosmiczne wyniki, wydaje nam się, że są z innej planety, ale przecież to ludzie z krwi i kości. Mają swoje emocje, dramaty, słabości. W tych rozmowach udało mi się do nich dotrzeć. To nie jest program o sporcie, to program o ludziach. Żyjemy w czasach, w których potrzebujemy pozytywnych inspiracji i przepisu na przezwyciężanie trudnych chwil, a ci ludzie to chodzące przykłady. Mistrzynie i mistrzowie sportu zawsze mnie inspirowali. Zawsze robiła na mnie wrażenie ich waleczność, skuteczność w dążeniu do celu, przezwyciężanie przeciwności losu. Kibice, fani widzą ich podczas zawodów, w chwilach wielkiego sprawdzianu, który kończy się albo zwycięstwem, albo rozczarowaniem. No sprawdzian to jak w szkole, wszystko się zgadza. A to naprawdę tylko krótka chwila, wyjęta z ich wieloletniego treningu i codziennego znoju. Chciałam pokazać ten znój, chciałam opowiedzieć o tym, jak to jest musieć wygrywać z samym sobą, każdego dnia przesuwać granice swoich możliwości, jak to jest z tego powodu fizycznie cierpieć, jak to jest programować swoją głowę na zwycięstwo i nie dopuszczać do niej żadnych złych myśli. Wiele razy w swojej pracy łapałam się na tym, że kiedy rozmawiałam z wybitnymi sportowcami, z każdej takiej rozmowy brałam coś dla siebie, czerpałam z mistrzowskiego podejścia do życia i koncentracji na celu. Wierzę, że w tak trudnych czasach epidemii, kiedy tak wielu z nas musi sobie radzić z różnymi życiowymi dramatami, ci ludzie, ich historie, ich sposób myślenia i ich recepta na życie mogą stać się drogowskazem. No, jeżeli na kogoś takiego coś tak działa motywująco, no to
1: to z pewnością tak. Nie na każdego to działa.
0: Na mnie akurat nie, w sensie podziwiam i wszystko, ale niekoniecznie umiem przekładać takie rzeczy na siebie. Ale jeżeli ktoś umie, no to, to fajnie i być może może to jakoś pomóc i zainspirować. Premierowe odcinki Tokio Cena Sukcesu, jak wspomniałam, będą udostępniane w serwisie TVN24GO w poniedziałki, począwszy właśnie od tego poniedziałku, który już minął, 26 kwietnia, czyli pierwszy odcinek już mamy. Przypomnijmy, że ten serwis jest płatny. Audycja w przyszłości emitowana będzie także na antenie TVN24, więc pewnie warto poczekać, jeżeli ktoś płacić nie chce, a poczekać może i mu to nie przeszkadza. No i możemy się również spodziewać emisji w kanałach Eurosportu, więc rzeczywiście okazji będzie całkiem sporo. No właśnie, wspominałam, że te motywy szkolne i motywy piosenek dla dzieci się u nas jeszcze będą pojawiać, że będą dwie piosenki dla dzieci i to jest ten moment. Ja wiem, że można by coś znaleźć pewnie jeszcze o sporcie, nawet o samym Tokio są piosenki, prawda? Coś śpiewał taki wykonawca. Danny się nazywał, tak, czy jakoś tak. Ale mnie się przypomniała taka piosenka dla dzieci, która opowiada dokładnie o tym, o czym tutaj pani Werner powiedziała w zapowiedzi tego programu. I pochodzi ona z płyty pod tytułem Piosenki na każdą szkolną okazję. Tak więc widzicie, że wszystko świetnie pasuje. Jest to utwór pod tytułem Sportowe marzenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Słuchajcie, no zawsze jest taki moment w programie, że on się zaczyna, ale też jest zawsze taki moment, że się kończy i to
0: no
1: już jest ten moment. Tak, no ja musiałem coś takiego, wiesz, mądrego powiedzieć. Tak. Raz na program może się zdarzyć.
0: I to jest moment, w którym mamy ostatnią lekcję w naszym planie. Idąc tropem, że to taka lekcja luźniejsza, chociaż znowu nie wszyscy nauczyciele umieją ją dobrze prowadzić, więc niektóre dzieci zamiast cieszyć się obcowaniem ze sztuką, z muzyką, bo o niej mowa, to się niepotrzebnie tym stresują, a muzyka jest fajna, chociaż no takiej muzyki, jaką tutaj zagramy za chwilę, no to raczej na lekcjach nie ma.
1: Na razie, chociaż... ale gdzieś tam, czekaj, gdzieś tam w Podlaskiem?
0: No właśnie, tam to... jest przecież ta klasa disco polo, tak. Czy tam miała być, ale chyba już jest. Więc, no ale wiecie, jak kiedyś ona zostanie uznana muzyką dawną, no to będzie przedstawiana jako muzyka z przeszłości, więc czemu nie? Jak na razie jednak mamy ją w telewizji.
1: I w teraźniejszości.
0: Tak, w telewizji Polo TV, bo o niej mowa. To jest nasze 10. wejście w programie, więc powiemy o 10-leciu stacji Polo TV. Bo od 6 maja Polo TV z okazji 10-lecia właśnie będzie emitować nowy program 10 lat Polo TV, Maciek i Edyta. Będzie to specjalny magazyn muzyczny, w którym prezenterzy stacji Maciej Smoliński oraz Edyta Folwarska, którzy współpracują z Polo TV od początku istnienia tego kanału, podzielą się wspomnieniami oraz ciekawostkami związanymi z dekadą pracy w stacji. odniosą się również do historii muzyki disco polo i opowiedzą, co tak naprawdę dzieje się za kulisami, kiedy widzowie widzą piękny program na ekranie. Zdradzą również, jakie jeszcze niespodzianki urodzinowe stacja szykuje w tym roku. Premierowe odcinki 10 lat Polo TV Maciek i Edyta będzie można oglądać w czwartki o godzinie 15:15, począwszy od 6 maja, czyli już w przyszłym tygodniu się to zacznie. A Polo TV, no właśnie to się tak wydaje, że to niedawno, to rzeczywiście już tyle lat, bo ta stacja rozpoczęła nadawanie 7 maja 2011 roku, więc to prawie się wstrzelili z tym startem tego jubileuszowego programu, ale to mogli w sumie na piątki go dać, prawda? Bo wtedy mogliby 7, przepraszam, wystartować rzeczywiście i już być tak w zgodzie z tym jubileuszem, ale być może inne pozycje w ramówce były po prostu nie do przesunięcia. No i w związku z jubileuszem dziesięciolecia planowane są dodatkowe atrakcje antenowe. One są rozłożone na cały rok. No, część z nich zdradzą Maciek i Edyta w programie, ale część już jest, bo wśród tych atrakcji, które już są, jest konkurs, w którym telewidzowie mogą wygrać koncert gwiazd disco polo. Te koncerty specjalne zostaną wyemitowane w Polo TV w wakacje. Również w stałych programach stacja będzie odnosiła się do swojej historii, zestawiając na przykład obecne klipy gwiazd z tymi emitowanymi na początku istnienia kanału. No i jeszcze szereg innych atrakcji jest w planie, szereg niespodzianek, na przykład wielkie koncerty jubileuszowe. Nie tylko te małe, specjalne, ale również takie już pewnie duże wydarzenia są w planie. Zobaczymy, jak to tam im wyjdzie, wiecie, bo to jeszcze przecież wypadałoby pandemiczne obostrzenia zachować. Tak to wygląda, ale zostaniemy jeszcze na chwilę po lekcjach, bo obiecaliśmy wam, że wrócimy do Imperium, bo to nie może być tak, że wszystko naraz. No i tutaj tak, słuchacze się dopominali o
1: się
0: wieści
1: dopominali,
0: i one będą.
1: Się dopominali i one będą, ale zanim przejdziemy do Imperium, to tak jeszcze mi się przypomniało, a myślę, że jest to dosyć ciekawa rzecz, o której zresztą już wspominaliśmy, że telewizja Puls ma nowy sezon Lombardu, Życie pod zastaw, i ten sezon sobie już trwa, ale ja zwróciłem ostatnio uwagę na jedną bardzo fajną rzecz. Ja nie wiem, co tam się stało scenarzystom, ale coś bardzo pozytywnego, bo w kilku odcinkach tego serialu były pokazywane osoby, wyobraź sobie, z różnymi niepełnosprawnościami. W tym jedna osoba, konkretnie Jakub Stefańczyk, wystąpił, aktor rzeczywiście naturalny, człowiek, który rzeczywiście jest osobą niewidomą, jako aktor tam wystąpił, jako bohater jednego z odcinków, jako osoba niewidoma, ze swoim psem przewodnikiem. Była też na przykład osoba z zespołem Downa, i też zdaje się, że właśnie to nie był aktor, tylko po prostu no, rzeczywiście osoba z taką niepełnosprawnością. Była też osoba, która straciła słuch akurat tutaj, ale też była właśnie poruszana tematyka osób głuchych. Także no, naprawdę czapki z głów i fajnie, że tu rzeczywiście te różne niepełnosprawności także są brane pod uwagę i jest mowa o tych no kwestiach w odcinkach. Tak.
0: Dobrze, że to jest dobrze robione, bo to wiecie, można by było potraktować po macoszemu, dać widzącemu aktorowi, który nie ma
1: i
0: pojęcia,
1: nawet
0: jeszcze nie zrobił researchu z zagrania niewidomego.
1: I nawet bardzo, bardzo ważna rzecz, w tym odcinku o osobach głuchych była mowa o tym, że nie osoby nie głuchonieme, tylko właśnie osoby głuche. To jest też
0: no
1: taka,
0: i bardzo dobrze.
1: Tak. Więc tu warto naprawdę, jeżeli macie możliwość, to pooglądajcie sobie Lombard Życie pod zastaw, bodajże A to już za późno z tego tygodnia, bo to dziś od 15 było taki maraton tych wszystkich odcinków, ale warto sobie to obejrzeć. A teraz już...
0: Dobrze, już biegniemy do Imperium.
1: Tak, no wiem, już po prostu już biegniemy do Imperium. Od dziś właśnie ruszył już tak pełną parą, bo były między innymi w serwisie radiopolska.pl różnego rodzaju informacje, że w niektórych miastach również i wcześniej ten multiplex się pojawił, ale już pełną parą miał ruszyć dziś i ma docierać do 90% polskich gospodarstw domowych. Mamy na przykład informację zwrotną od naszego słuchacza Roberta, że w Suwałkach jest. W Suwałkach jest, także to jest super. Wojtek, nasz słuchacz z Białegostoku, ma co prawda taką informację, że nie odbiera, ale zastanawia się, czy to przypadkiem nie jest problem z jego odbiornikami telewizyjnymi, bo tu może być rzeczywiście kłopot, bo jest to, jest to nowy standard i jest ten multiplex nadawany w standardzie DVB-T2, czyli ten standard, który bodajże od przyszłego roku ma zastąpić obecny standard nadawania telewizji cyfrowej. Na ten multiplex składają się obecnie następujące kanały: TVP Kultura HD, TVP Kobieta HD, TVP Dokument HD, TVP Polonia HD i TVP Rozrywka. A na czas Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2021 roku Telewizja Polska planuje umieścić w tym multipleksie program TVP 4K w jakości UHD. Także no, będzie można tam chyba każde źdźbło trawy na murawie zobaczyć. No i tylko ja się tak zastanawiam, po co? Jak będzie tam coś kolorowego, jakieś kolorowe paski, to co wtedy?
0: No właśnie, ale tak więc dawajcie nam znać, czy też odbieracie, bo no to jest rzeczywiście tak, że jeżeli macie jakiś starszy telewizor czy sprzęt, dekoder,
1: to
0: no
1: trzeba
0: to
1: go
0: on
1: będzie
0: może
1: wymienić.
0: Nie obsłużyć tego standardu.
1: Ale
0: i
1: warto to, tak, warto
0: zależy,
1: to
0: kiedy kupowaliście.
1: Dokładnie, warto to sprawdzać, bo słuchajcie, no w przyszłym roku to możecie, może się okazać, że nic nie obejrzycie, tak? Tam pewnie no, jakiś okres prawda. Przejściowy będzie, ale już warto sprawdzać, czy wam te nowe telewizory działają. Swoją drogą popatrz. Jeszcze czekaj, kiedy my się przełączaliśmy na ten system cyfrowy? W 2012?
0: Jakoś tak.
1: Jakoś tak to było. No to było 8 lat temu. To kiedyś jak człowiek kupił telewizor, to mu działał i działał i działał. A teraz co ileś lat trzeba wymieniać ten telewizor, bo przychodzą nowe technologie i no niestety nie są kompatybilne wstecznie i mamy problem.
0: No właśnie, tak, zaraz będzie jakiś DVB-T3 i znowu nic nie będzie
1: dokładnie, działać. W 2030 na przykład.

0: transmisję, chociaż taki mały ekran, to nie wiem, czy kogoś to cieszyć będzie. No, ale w każdym razie takie możliwości się pojawią.
1: No, na pewno jeszcze będziemy o tym przypominać bliżej mistrzostw, bo co prawda my się na sporcie skupiamy średnio z uwagi na naszą znajomość tego tematu, ale no, mistrzostwa to jest coś takiego, co śledzi wiele osób, niekoniecznie będąc kibicami na co dzień, więc na pewno wam damy znać co i jak. No i jeszcze już na sam koniec. Wiem, już chcecie wyjść ze szkoły, ile można być przytrzymywanym po dzwonku, ale no warto przyjrzeć się radiu, które no tak powoli kończy swoje istnienie i nie wiadomo, kiedy to się właściwie wydarzy. Mowa o radiu Wawa, które miało się przecież przekształcić w supernowę w maju. Jeszcze pod szyldem Wawa niedawno odbyły się jakieś testy Wawy w nowej lokalizacji w Paprotni koło Konina, ale już tam emisja została przerwana, przynajmniej tak wynika z tego, co gdzieś tam wyczytałam na forum Radio Polski, a że do Konina mi trochę daleko, to sama tego nie zweryfikuję. No chociaż większy sens to, żeby miało rzeczywiście wystartowanie jako supernowa, tak mi się wydaje. Ponadto, no to, na co wskazuje, że ta nazwa, że ta zmiana się dokona już niedługo i to bardzo, jest to, że zmiana nazwy fanpage'a na Facebooku już nastąpiła. Już też tam mamy Radio Supernowa. No i słuchajcie, dokonało się niemożliwe. No. Z Radiem Wawa pożegnał się pan Tomasz Łysiak, czyli detektyw Invektyw. Wczoraj się pożegnał. Nie będzie już w porankach miał swoich tam żarcików.
0: Ale jest to pewne, że nie będzie w Supernowej?
1: No, z tego, co wywnioskowałam, to tak, jeżeli
0: ciekawe,
1: się okaże, że jednak tak, no to was przeproszę, natomiast tak gdzieś tam mogłam wywnioskować.
0: Nie, no po prostu, jeżeli detektyw Invektyw rozstał się z Wawą, to jest, no,
1: skończył
0: się pewien element epoki, bo detektyw Invektyw to jest audycja, która jeszcze od lat 90. była gdzieś, mam wrażenie, jeszcze pamiętam, że to niektóre żarty pana Łysiaka, to się na kasetach rozprowadzało, albo gdzieś tam w internecie jeszcze za czasów modemów się ściągało. Także to dawne, dawne czasy, kiedy to się zaczęło wszystko.
1: No i pytanie teraz, kiedy ta zmiana się dokona, bo z wpisu pana Łysiaka można było wywnioskować, że dzień 30 kwietnia jest ostatnim dniem istnienia Radia Wawa, ale no dziś się chyba żadna zmiana nie dokonała, a ponadto stacja wczoraj w internecie zapowiadała, co się wydarzy w czasie majówki w radiu, że tam można jakieś pozdrowienia wysyłać, coś tam, więc ja się wcale nie zdziwię, jeżeli oni no na weekend ten majowy zaplanowali jakieś pożegnania i że zmienią to ostatecznie 4 maja. Nie mamy takich oficjalnych informacji, na pewno będziemy to śledzić i wam dawać znać, ale jeżeli was interesują takie rzeczy jak przejścia w nową stację, no to na pewno możecie to śledzić, no bo jest opcja, że to się 4 wydarzy. Zakładając, że rzeczywiście Łysiak by się już miał pożegnać i że go nie będzie w porankach, no to no okej, weekend taki przejściowy i że po prostu już chcieliby właśnie od wtorku wystartować z takim
0: pełnym programem
1: tej supernowej. Nie pamiętam, czy o tym mówiłam, ale no, jest już spot reklamujący supernową, który również znajdziecie na YouTubie, o ile nie został usunięty. Tam usłyszycie dżingiel. Także jak to kogoś interesuje, to można poszukać i na pewno warto śledzić. W kolejnym wydaniu damy wam znać, czy to już się zmieniło, czy jeśli nie, a jeżeli nie, to czy wiadomo, kiedy to się stanie. Będzie też szereg innych tematów. No będzie wreszcie ta magia na gości, więc nie uwolnimy się od tych seksualnych tematów, słuchajcie. Ale będzie też o programie Anny Dereszowskiej w TVN Style. Będzie o nowym sezonie serialu Szać, dostępnym w playerze. A o czym jeszcze sami tego na ten moment nie wiemy, więc będziemy...
0: Ale raczej za tydzień się spotkamy.
1: Tak, ale nie na żywo, więc w piątek przygotujemy dla was program, żebyście w sobotę mogli go słuchać.
0: Zatem na dziś od nas to wszystko. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie 115 odcinka programu RTV. A na koniec piosenka nawiązująca do Polo TV. Będzie o tym, że nikt nie słucha, ale każdy zna. Tak jest. I zaśpiewa nam o tym Andrę. A od nas to tyle. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Do usłyszenia. 24 hours a day, 7 days a week. You are listening to hits of 3 generations on DHT. Radio. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz pod

0: prostu RTV.
1: W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: W tym odcinku Tyflo Podcastu zajmiemy się urządzeniem Czytak 2i. Nim jednak to zrobię, troszkę historii. Czytak to odtwarzacz polskiej produkcji, którego producentem jest spółdzielnia Nowa Praca Niewidomych z Warszawy. Urządzenie zostało zaprezentowane w 2004 roku wiosną przy okazji programu Komputer dla Homera i z kilku powodów wywołało w środowisku niewidomych burzę. Wpierw dlatego, że od początku Tefron to urządzenie faworyzował. Najpierw przepisy były takie, że osoby, które nie mogły czegoś innego wziąć z Tefronu, mogły wziąć najpierw tylko czytaka, potem inne urządzenie do odtwarzania książek. To chodziło o wiek głównie i o osoby starsze. Kontrowersje wywołało też to, że informacje na temat samego czytaka i szyfrowanego formatu były dosyć mętnie, niejasno przekazywane. Różni działacze Polskiego Związku Niewidomych różnie o tym mówili. Jedni byli za ogólnodostępnym na świecie standardem książek DAISY, który umożliwia znacznie bardziej pełną i rozbudowaną nawigację po rozdziałach, podrozdziałach, jak również synchronizację książek, tak żeby książka dźwiękowa w jak najbardziej wierny sposób odpowiadała książce czarnodrukowej. Przeciwnicy, a może nie tyle przeciwnicy, ale osoby bardziej zachowawcze przypowiadały, że z DAISY, no owszem, może to jest fajne do publikacji naukowych, ale produkcja, po pierwsze produkcja DAISY porządnego, co jest prawdą, jest bardzo czasochłonna, takiego DAISY wielopoziomowego i pełnego, a tak naprawdę tutaj chodzi o digitalizację i o udostępnienie książek w formacie cyfrowym, szyfrowanym dlatego, że wydawcy obawiali się udostępnienia DAISY na zewnątrz. No, co jest, może być trochę prawdą, ponieważ to DAISY tak naprawdę to jest format MP3 plus pliki nawigacyjne HTML i XML i tak naprawdę no, można bez problemu sobie to MP3 z DAISY wyciągnąć. No i tak ten spór się toczył, ale kolejną kontrowersję wywołało to, że przez te całe lata mimo różnych prób, takich delikatnych deklaracji innych firm i głosów. Niestety nie udało się zaimplementować obsługi zaszyfrowanego formatu książek Czytak w innych urządzeniach. Kiedyś publicznie Jarosław Urbański z Harpo powiedział, że chciał taką obsługę wprowadzić w BrailleFenie, ale to z LPN-em w końcu nie wyszło. No teraz mówi się, że być może w Kajetku coś takiego będzie, ale czy będzie, nie wiadomo. Prototyp PacMate'a z obsługą książek czytakowych też istniał, ale też ostatecznie do skutku implementacja obsługi formatu Czytak nie doszła. Dlaczego? Trudno powiedzieć. No mogę tylko się domyślać, że chodziło o pieniądze i że prawdopodobnie spółdzielni NPN zależy na tym, żeby jednak no, tylko Czytak obsługiwał te książki w formacie Czytak. I też biblioteka centralna początkowo tak z jednej strony mówiła, że jest za DAISY, pracownicy mówili, ale z drugiej strony, że no, że będą książki czytakowe, no to będą je udostępniać, bo nie ma książek w DAISY. No i koło się właściwie zamykało. No i początkowo rzeczywiście tych książek w formacie Czytak było znacznie więcej niż w DAISY. Teraz się to już powoli od jakiegoś roku, dwóch zmienia i książek w DAISY już jest dużo, a dzięki projektowi digitalizacji przez Bibliotekę Centralną książek do DAISY jakiś taki projekt podobno został wygrany i 1000 tytułów ma być zdigitalizowanych, no to wtedy już wszystkie książki wyszłoby na to z kaset będą przetworzone na DAISY, a jeśli nie wszystkie, to prawie wszystkie, no co jest z pożytkiem dla nas wszystkich, bo w ten sposób możemy je odtwarzać na rozmaitych urządzeniach, czy to na Milestone, Victorze, BookSense, Elektorze, czy właśnie czytaku, czy nawet na jakiejś MP3. Jest jeszcze jeden powód, dla którym czytakiem się zainteresować warto, bo powstało stowarzyszenie Larix, które produkuje i udostępnia biblioteką książki, ale tylko w szyfrowanym formacie czytak. Nie wiem, czy kiedykolwiek te książki będą dostępne w DAISY. Póki co nie są. Być może nigdy nie będą. To są książki o sygnaturach 20 tysięcy coś. I często są to ciekawe nowości, jak chociażby wydana w zeszłym roku przez Jerzego Ilga, redaktora Znaku, wspomnieniowa książka o Znaku krakowskim, o krakowskim środowisku artystyczno-kulturalno-naukowo-literackim i kabaretach, książkach, noblistach. Jak również wydana przez WAB książka Georga Szpiro Mesjasze, która w tym roku zdobyła literacką nagrodę Europy Środkowej Angelus. Autobiografia Erika Claptona, książka Kamila Sipowicza o hipisach. Są tam też powieści, trochę poezji, trochę Szekspira, który kiedyś był tylko na czytaka, już teraz też jest w DAISY. Także Larix wyprzedza troszeczkę i pewne ciekawe książki rzeczywiście są dostępne tylko dzięki temu stowarzyszeniu w formacie czytak. Jeszcze jedną taką niechęć, myślę, i kontrowersję była pierwsza wersja urządzenia, która była duża, nieładna, topornie działająca, psująca się, nieumożliwiająca wgrania firmware'u do urządzenia. Trzeba było wysyłać czytaka do producenta. Czytak nie obsługiwał wówczas, ten czytak jeden zresztą dalej, nie obsługuje katalogów. Jeżeli chodzi o DAISY, to trzeba było pojedynczo na kartę wkładać tylko jedną książkę właśnie w DAISY. Co zresztą biblioteka te książki tak udostępnia, że mamy plik, dana książka spakowana to jest plik index.html i dopiero właściwy folder z książką, czyli z plikami mp3, plikami SMIL, tam różnymi innymi XML-ami i ncc.html, tym plikiem takim wsadowym, co jest, rodzi pewne zamieszanie, bo nie wszystkie urządzenia obsługują DAISY, jeżeli mamy podfoldery i plik index.html, a to właśnie było robione z myślą o tym starym czytaku, głównie przynajmniej. I to, to jest taka pewna, czasami może być to niedogodność. Należy też pamiętać, że co by nie mówić, czytak w Polsce był pierwszym urządzeniem przenośnym, które formaty audio i jakąś tam nawigację i pracę z tymi formatami, jeżeli chodzi o słuchanie, umożliwiało, bo na zachodzie wtedy mieliśmy duże urządzenia stacjonarne jak Victor Classic słynny, czy Plextalk PTN1 i PTR2. To był 2004-2005 rok. W 2006 pojawił się Milestone, w 2007 Victor Stream, a w 2008 Elektor, potem BookSense. Teraz już mamy w czym wybierać, ale wtedy to jeszcze takie proste nie było i też ze względu na te preferencyjne dofinansowania wiele osób czytaka zakupiło. Po tym nieco krytycznym dla czytaka wstępie przejdźmy do bardziej optymistycznych wątków, bo jak mówiłem na początku, tematem tego podcastu jest czytak 2, który jest znacznie lepszy od czytaka pierwszego, a właściwie nie tyle czytak 2, ile czytak plus. W zeszłym roku pojawiły się trzy wersje czytaka, czytak 2, czytak 2i i czytak właśnie plus. Czytak 2 i czytak 2i to odnowione wersje starych czytaków z nowym oprogramowaniem linuxowym, z obsługą folderów, z obsługą DAISY, oczywiście odtwarzaniem formatu czytak i formatu MP3, jak również z udźwiękowieniem syntezą Iwona 22,5 KHZ głos Jacek. I do tego właśnie czytak 2i tą syntezę może spożytkować jako TTS i możemy nią odczytywać pliki tekstowe. Trzecim modelem, który wówczas został zaprezentowany, był czytak plus. Czytak plus, urządzenie najmniejsze z nich wszystkich, wielkości takiego większego troszeczkę telefonu komórkowego i w komplecie dostajemy 8 GB kartę pamięci, 1 GB pamięci wewnętrznej urządzenie posiada. Posiada wejście już z portem USB, czego też nie posiadał stary czytak. Posiada slot na karty SD, już nie ma kart Compact Flash, tak samo. Zresztą tamte czytaki też posiadają już slot na kartę SD, jak również jako jedyny ten czytak umożliwia nagrywanie, jest też takim dyktafonem, ma wbudowany mikrofon, jak również posiada wejście na mikrofon zewnętrzny. Kiedy położymy czytaka na stole, to także mamy normalnie piątkę na klawiaturze numerycznej. Nad klawiaturą numeryczną jest duży, okrągły głośnik i muszę powiedzieć, że ten głośnik w czytaku jest naprawdę mocny. Głośnik, od razu powiem, i akumulator to takie duże plusy czytaka, bo czytak, no, przez 3 godziny możemy go ładować ładowarką, dłużej około 5 godzin przez port USB komputera. I producent zapewnia do 20 godzin działania. No mi się może 20 godzin nie udało, żeby czytak wytrzymał, ale na dosyć dużej głośności 17-18 godzin spokojnie. To jest dobry wynik, jeden z najlepszych, właściwie najlepszy wynik wśród urządzeń przeznaczonych do obsługi książek audio dla osób niewidomych w Polsce. No i nie tylko w Polsce, mam wrażenie. Tak, to są takie plusy. Ale przejdźmy dalej do budowy czytaka. Mamy u góry okrągły głośnik. Pod nim mamy klawiaturę numeryczną, ułożoną w tradycyjny sposób. Klawisze są dobrze wyczuwalne, przy czym lepiej już je się trochę wciska, niż to miało miejsce w poprzednim czytaku. Aczkolwiek ich wciskanie jest takie dosyć toporne. Z jednej strony to i dobrze, bo może chroni to przed przypadkowym wciskaniem klawiszy, ale tak troszeczkę, jak ktoś ma mniej sprawne palce, to mam wrażenie, że może to stanowić jakiś delikatny problem. Nad cyfrą 1 znajduje się włącznik urządzenia, a nad cyfrą 3 znajduje się przycisk REC służący do nagrywania. W czytakach tych 2 i 2 jest troszeczkę inaczej, bo tam pod zerem, w tym na dole są te przyciski, nie nad jedynką, tylko nad kratką i krzyżykiem, przyciski do włączania i do właściwie do włączania, bo tam przycisku nagrywania przecież nie ma. Na przedniej ściance, tamtej, gdzie jest głośnik, mamy z prawej strony smycz i wejście na mikrofon, zaś z tyłu mamy klapkę, wiadomo, akumulator, natomiast na tej tylniej ściance przy klawiaturze mamy na środku port USB i też wejście słuchawkowe i wejście ładowarki. Te wejścia są takie, one są w dotyku bardzo do siebie podobne, bo takie mało wyczuwalne, okrągłe, mocno zabudowane, ale bez obaw nie ma możliwości włożenia nieprawidłowego kabla w nie to wejście. Chociaż to trzeba dość precyzyjnie ucelować, tak topornie się dosyć wkładam te przewody, a może to i dobrze. No czy tak na pewno znacznie działa szybciej niż działał przedtem, natomiast w porównaniu do Buxensa, Victora, Blackstocka, Milestona, szczególnie do tych trzech, ale nawet do Milestona, to działanie nie jest zachwycające. Ale też osobom może bardziej cierpliwym i chcącym tylko słuchać, coś takiego może wystarczyć. Przejdźmy zatem do demonstracji możliwości urządzenia. Włączamy czytaka. Trzeba dłużej przytrzymać ten przycisk włączający i czekamy. Urządzenie kilkanaście sekund się włącza, co jest długim czasem.

0: I tak, czy tak gotowy? I nam powiedział teksty, czyli moduł, w którym się znajdujemy. Ja go troszkę podgłośnię. Aha, nie powiedziałem jeszcze, że karta pamięci, oczywiście SD z prawej strony, kiedy czy tak leży normalnie na stole, tak jak mówiłem, to z prawej strony jest slot na kartę SD. I foldery są zorganizowane tak, że muszą mieć małe litery. Czy tak teraz obsługuje podfoldery i na karcie są to audio, Daisy audio, Daisy oraz dyktafon i teksty. Przy czym książki czytakowe kopiujemy do folderu głównego karty pamięci, nie ma żadnego osobnego folderu czytak. I te książki kopiujemy, wiadomo, każda książka składa się z trzech plików. Z pliku z rozszerzeniem ASH, który stanowi właściwą książkę, pliku DAT i pliku LOG, w których są te pliki są potrzebne do zapamiętania zakładki i do różnych innych ustawień związanych z daną książką. No to są już malutkie pliczki binarne. Klawisz 1, tak jak podobnie jak w Wiktorze, pozwala nam przechodzić pomiędzy modułami. Klawisz 2 powoduje rozpoczęcie odczytywania, a klawisz 3 jego kontynuację, przy czym kiedy zatrzymamy dwójką, bo dwójką też zatrzymujemy, to jest taki jakby play stop, to trójka, kiedy się gdzieś potem przemieścimy na jakiś inny odcinek, to dwójka nam powoduje rozpoczęcie odczytywania danego odcinka, a gdybyśmy też tylko chcieli sprawdzić i nacisnęli trójkę, to trójka powoduje kontynuację odczytywania od uprzednio wstawionej zakładki, co zresztą zaraz zademonstruję. Czwórka i szóstka to tradycyjnie przeskok po odcinkach, rozdziałach, plikach. Piątka i ósemka to głośniej, ciszej. Zero informacja o tym, ile nam zostało czasu, ile wolnej pamięci i tak dalej, różne komunikaty informacyjne. Też podobnie jak w Wiktorze, jak w Booksensie. Kratka, naciśnijmy.
1: 21.45, poniedziałek, 13 grudnia 2010. Poziom baterii 5.
0: Czas i data. Gwiazdka to jest taki klawisz funkcyjny, którym sobie coś zmieniamy. Gwiazdka i różne cyferki. I teraz tak. Jedynką pokażę wszystkie moduły. O, naciskam. I co? O, myślałem już, że się zawiesił.
1: Głośność 9.
0: Troszkę może go ściszymy.
1: Audio. Dyktafon. Czytak. Teksty. Daisy.
0: Trochę szybciej pochodzę.
1: Audio. Czytak. Teksty. Daisy. Audio. Dyktafon. Czytak.
0: Dobrze, czytak. I klawiszami 7-9 przeskakujemy po książkach. Tak jak to było kiedyś. Czasami muszę dwa razy naciskać dany klawisz, nie wiem, z czego to wynika.
2: Szymon Hołownia, Ludzie na walizkach. Szymon Hołownia, Ludzie na walizkach.
0: Aha, to jest ostatnia książka. Siódemką sobie pójdziemy.
3: Pieskowa Góra.
4: Z Leszkiem Kołakowskim rozmawia Zbigniew Mencel.
2: Marek Nowakowski. Moja Warszawa, powidoki.
5: Włodzimierz Nowak, obwód głowy.
6: Olga Tokarczuk, prawiek i inne czasy.
7: Józef Tischner, w krainie schorowanej wyobraźni.
8: Jacek Kuroń, autobiografia.
0: Czasami właśnie trzeba naciskać kilkukrotnie tę siódemkę czy dziewiątkę. Dobrze, włączymy sobie na przykład Jacka Kuronia dwójką.
9: Z nim do Unii, gdzie czekającym na nas kolegom zeferował wizytę u Lecha. Wygląda na to,
0: ściszamy,
9: że Kronek wpycha Wałęsie Bieleckiego na premiera. Widocznie mieli taką umowę. Widziałeś, jak chętnie Lech przystał na tę propozycję.
0: Jeszcze się da, czy nie? Czyli zupełnie się ściszyć nie da. Jest od 1 do 10 głośność. I teraz podgłaszamy piątkę. Trzeba naciskać cały czas.
9: Beremek byłby premierem, ja wicepremierem. I Pewnie Bieleckiego szukalibyśmy na drugiego wicepremiera od gospodarki. O tym Mazowieckiemu nie mówiliśmy.
0: Zatrzymałem dwójką. Słyszymy sygnał dźwiękowy. I naciskam dwójkę znowu.
9: Chcą Tadeusza na premiera. A ja nie zgadzam się z tym jakoś tak.
0: Zatrzymuję. Dwójka.
9: Półgębkiem. Zażądałem w trakcie tej awantury, żeby Tadeusz...
0: Jedynka i trójka powodują przejście o kilka sekund jedynka do tyłu, trójka do przodu.
9: Prosiłem, żeby przyjechał, którym tworzyliśmy demokratyczną opozycję z Polski razem z bratem Gienkiem. Wyjeżdżając mówili, że zrobią ks, a przede wszystkim...
0: I do tyłu.
9: Wyjeżdżając mówili, że zrobią na zachodzie Europy Polski razem z bratem Gienkiem, z którym tworzyliśmy demokratyczną opozycję.
0: Przytrzymujemy trójkę albo jedynkę i co sekundę słyszymy piszczenie. Nie ma takiego podsłuchu, niestety. Nie wiemy, co, ile nam to nawiguje.
9: Głośno. Wcześniej... Ani.
0: Teraz jedynka.
9: Tylko, że kandydat na premiera powinien jeszcze przed powołaniem go przez Sejm przedstawić ludziom rzeczywistą sytuację kraju.
0: Z kolei podczas odtwarzania siódemka i dziewiątka powoduje przyspieszanie i zwalnianie szybkości. W najnowszej wersji oprogramowania już te szybkości dla każdego modułu są osobne na szczęście, natomiast jakby ta szybkość komunikatów jest na stałe ustawiona i znaczy można ją regulować. Już teraz chyba też osobno, chociaż mi to z jakichś powodów nie zawsze działało, ale zaraz się do końca przekonamy. Naciskam teraz dwójkę.
9: Bo jest znacznie gorzej niż
0: i przyspieszamy.
9: Ale lepiej niż myślą politycy. Myślą i mówią. Musimy przekonywać sobie jaśnić, jak mało warte jest to, co wynieśliśmy 40 lat budowy komunizmu. Jak dużo musimy pracować, żeby było warte przynajmniej tyle, ile myślą, że jest.
0: No tak, jest nieźle.
9: Czy choćby rok mieszkanie wie, że jak nie ma wysokich dochodów, oznacza to dla niego wyrzeczenia. Słowa o wyrzeczeniach są w Polsce zużyte. Jeszcze, że przynajmniej pamięci są wyzwania do pracy i wyrzeczeń. Jak wygłaszali
0: i siódemkę. Nie można przytrzymać, trzeba naciskać.
9: Też budowali nowy ład. Polacy pracowali ciężko i wyrzekali się, a potem mieli dość gadania i przyłożyli się do zburzenia tego domu właśnie po to, żeby się...
0: Czy tak nie posiada takiej funkcji, jak, którą mają inne urządzenia, że możemy zwolnić nagranie i słuchać go wolniej niż w rzeczywistości? Przyspieszyć możemy, zwolnić nie. Natomiast w bardzo prosty sposób możemy kratką przejść do tego poziomu standardowego. Jeżeli mamy książkę przyspieszoną, włączymy, przyspieszymy siódemką.
9: Teraz okazało się, że gdzieś trzeba mieszkać.
0: I teraz kratka.
9: Burz się więzienie, to potem trzeba zbudować jakiś dach nad górą.
0: Klawisze 4 i 6 podczas odtwarzania nic nie właściwie nie robią. Także jeżeli coś chcemy zmienić, to wyłączamy. I szóstką.
9: Odcinek 205. Odcinek 206. Odcinek 207. Odcinek 208.
0: I w tył.
9: Odcinek 207.
0: No to widzę, nie można tak szybko.
9: Odcinek 204. Odcinek 202. Odcinek 201. Odcinek 200.
0: Słyszeliście Państwo, że nie da się tak szybciutko po tych odcinkach nawigować. Kiedy przytrzymam, też to nic nie da.
9: Odcinek 199.
0: O, i teraz na przykład... Możemy zrobić taki eksperyment. Jestem na odcinku 199, wtedy byłem na 200 którymś. I teraz, jeżeli chcę po prostu odtwarzać ten nowy odcinek, naciskam dwójkę. Ale gdy, załóżmy, tylko chciałem coś sprawdzić, ile książka ma odcinków i coś tam jeszcze, to klawisz 3 powoduje odczytywanie od miejsca, w którym skończyliśmy, czyli od zapisanej zakładki. Naciskam trójkę i nie będzie ten odcinek 199.
9: Że nastąpiło bezsporne pogorszenie warunków życia mieszkańców Polski. Jednym się pogorszyło, innym się poprawiło.
0: Możemy sprawdzić zerem.
3: Książka 20330, 720. Odcinek 204 z 224. Zakładka. 50 godzin 49 minut 58 sekund. Czas trwania. 55 godzin 53 minuty 24 sekundy.
0: Też
3: poziom baterii 5.
0: Też taka książka, to jest Larix, wypuszczona właśnie. Ja teraz naciskam dwójkę.
9: A, przy słabym budżecie.
0: No i znowu tak. Nam czyta to, gdzie skończyliśmy przy okazji tej zakładki. Dla mnie to do końca nie jest jasne, ten problem dwójki, trójki, a używając kilka miesięcy czytaka, nieraz się i tak z tym myliłem. Cóż jeszcze możemy zrobić? Gwiazdka 7 i gwiazdka 9 powoduje nam przeskok do pierwszej książki na karcie w danym module i do ostatniej. Gwiazdka 7.
5: Jerzy Ilk. Mój znak.
0: Gwiazdka 9.
2: Szymon Hołownia. Ludzie na walizkach.
0: I w ten sposób też możemy nawigować dosyć tak szybko w obrębie listy książek. Zero, jak powiedziałem, nam przekazuje informacje na temat danej książki. Przejdźmy teraz do kolejnego modułu.
5: Teksty.
0: I tutaj są pliki tekstowe, które umieściliśmy w pliki tylko w formacie TXT. I klawiszami 7-9 nawigujemy po folderach.
5: Kardaszewicz Krzysztofem, znak zapytania, odech, inny, kropka, tkst.
0: To jest akurat książka.
5: Tygodnik, podkreślenie, powszechne, podkreślenie, jeden, kropka, tkst.
0: Też plik.
5: Tygodnik, podkreślenie,
0: aha,
5: powszechne,
0: koniec.
5: Dalej. Kardaszewicz Krzysztofem. Czytak, podkreślenie, instrukcja, podkreślenie, jeden, kropka, czytak, podkreślenie,
0: aha,
5: instrukcja,
0: są trzy
5: podkreślenie,
0: pliki.
5: Jeden, kropka.
0: Dobrze.
5: Kardaszewicz.
0: I... Tygodnik powszechny. Naciskamy dwójkę.
5: Strategia na pytanie. Co sprawa krzyża powiedziała o polskim kościele? Odpowiedzi szukali 20
0: słuchamy TTS-a. Iwona tak czyta.
5: W Warszawie. Zaproszenie Aleksandra Smolara, prezesa fundacji. Przyjęli Paweł Lisicki, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny Więzi. Oraz etyk Magdalena Środa. Zobacz także numer 43000.
0: Przyspieszamy sobie dziewiątką.
5: 3 października 2010 Smolar zagalił dyskusję pytaniem. Jak Kościół, wspólnota kierująca się prawami wyższymi niż zasady wypracowane przez system demokratyczny, może funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie? Jego zdaniem w środowisku udało się zauważyć duże zróżnicowanie poglądów przy jednoczesnym silnym politycznieniu wypowiedzi. Ostatnie miesiące pokazały, że nie wypracowaliśmy jako społeczeństwo innego języka przeżywania żałoby w przestrzeni publicznej.
0: I kratką sobie...
5: Bo trudno za poważną alternatywę uznać obecny także w dyskursie publicznym język drwiny i zgrywy.
0: Czwórka i szóstka możemy sobie zastopować. I teraz czwórka i szóstka. Szóstka.
5: 100 fraz. 1000 fraz. 1000 fraz. 100 fraz. 10 fraz. 10 fraz.
0: Mamy trzy możliwości, po których między czwórką i szóstką sobie nawigujemy. Szóstką do przodu, czwórką do tyłu. 10, 100 i 1000 fraz. I potem naciskając czwórkę i szóstkę, co te frazy syntezator nam będzie się przełączał. To jest taki, no, taki sposób na nawigację po tekście. Włączmy. No i co? Nie chcę...
5: Lisicki z zachowania kościoła wyciągnął trzy wnioski. Po pierwsze, polscy hierarchowie są podzieleni i... Polaków oceniło działalność kościoła pozytywnie. W czerwcu ten wskaźnik wynosił... Konflikt o krzyż nazwała za Agatą Bielik-Myślnik Robson zjawiskiem o charakterze parareligijnym, a jego uczestników wyznawcami religii 10 kwietnia, którzy odklejali krzyż od Chrystusa i przenosili go w stronę Lecha Kaczyńskiego. Nestor był Nestorem polskich historyków średniowiecza i jednym z najwybitniejszych badaczy tej epoki.
0: No, to już następny.
5: Zobacz
0: widzę także artykuł.
5: Numer 41, 3000. 100 fraz. 1000
0: fraz. Tysiąc? Zobaczymy.
5: Numer 41, 3000.
0: Szybko przełączy.
5: 10 paździ... Że przez walkę ze złem rozumie się walkę z własną, a często i cudzą seksualnością. Spotkałam się z nim w Kareli, gdzie mieszka z żoną i córką. Zostałam nawet matką chrzestną Matyldy. Mariusz Wilk mieszka w domu, gdzie nie ma wody bieżącej ani ogrzewania, ale porozumiewa się przez internet z całym światem. Odwiedza go wiele osób. Kiedy byłam u nich, polskomyślnik, rosyjska ekipa,
0: nic nie wydał.
5: Adam Michnik, o którym powie Paweł. że był tak silny.
0: I w tył?
5: Którą zakupiła pani z mężem przed laty, ratując od upadku. Księgarnia istnieje od 1833 rok, a przybył Lewart Saint, myślnik Grymalicicki, Maleszki nie mieszał. Z tekstu Ryszarda Przybyńskiego bez trudności, jak to z wszystkich książek. Jezus przygotowuje się do najważniejszych zawodów w swojej ziemskiej działalności i podobnie jak na pustyni, jest samotny.
0: Także, no tak to właśnie działa. Nie jest to jakaś, nie działa to jakoś dobrze. Nie możemy wstawiać żadnych numerowanych zakładek. Możemy tylko skoczyć gwiazdka dwójką do czasu pliku i to rzeczywiście działa. Przejdźmy do kolejnego modułu.
5: Daisy.
0: I znowu siódemką i dziewiątką.
2: Mario Vargas Llosa, Pantaleon i wizytantki. Mario Vargas...
0: To ostatnia książka była? Tak?
2: Eliza Orzeszkowa, Gloria Victis, Stefan Żeromski, Echa... Eliza Orzeszkowa, Dobra Pani.
0: Dobrze. Wejdźmy sobie dwójką w książeczkę.
2: Opowiadanie wydane przez Fundację Klucz w ramach projektu pod tytułem Pismo Braille'a
0: W Daisy bardzo przyspieszenie powoduje bardzo duże problemy, znaczy naciśnięcie siódemki, dziewiątki. On się bardzo zawiesza w tym momencie. I właśnie, kto wie... O! Się zawiesił, czy nie? Trudno powiedzieć, bo czytać nie chcę. Czy to karta pamięci, czy to... Także wyłączyłem i włączę czytaka jeszcze raz. Ja generalnie, no, tylko niektóre książki mi się w Daisy udało dobrze odtworzyć. Nie wiem, z czego to wynika. Być może zupełnie przypadek, nie chcę pochopnie mówić. Producent zapewniał, że powinno wszystko być ok, że pracują też nad ewentualnymi usterkami odnośnie właśnie formatu Daisy. No i teraz musimy czekać kolejne
5: kilkanaście.
0: O, włączył się na szczęście. Teraz gwiazdka zero. Przełączamy pomiędzy czasem a nagłówkami w danej strukturze Daisy, przy czym nie można po poziomach nagłówków nawigować. Wejdziemy sobie w książkę.
2: Stefan Żeromski. Opowiadanie wydane przez Fundację Klucz w ramach projektu pod...
0: I teraz mamy niby nagłówki, czyli czwórką i szóstką możemy się przełączać, tak jak po odcinkach, po rozdziałach. Przejdźmy zatem do nawigacji nagłówkami. Włączam książkę.
2: Tak? Przez Fundację Klucz. No tu
0: w locie nie można nic przełączyć, trzeba zatrzymać. I szóstka. No nic, niestety. Nie wiem dlaczego. A naciskam.
2: Opowiadanie wydane przez Fundację Klucz w ramach projektu pod tytułem Pismo Braille'a w nowoczesnym wydaniu, czyli książka w standardzie Daisy.
0: To przejdźmy do innej książki.
2: Eliza Orzeszkowa. Mario Vargas Llosa. Pantaleon. Mario... Powieść Mario Vargas Llosy, Pantaleon i wizytantki, czytali Marta Żak.
0: A i koniec, to wersja robocza tak zwana.
5: Czas.
0: A czas, jak nam to idzie?
2: Mario Vargas... Powieść Mario...
0: To samo.
2: Mario Vargas...
0: Czyli tu różnicy nie ma...
2: Przełożył
0: właściwie...
2: Przełożył Carlos Mardan Casas.
0: Właściwie nie ma żadnej różnicy. No także widzicie Państwo, ta obsługa Daisy no za bardzo dobrze czytaku jeszcze nie działa, chociaż jakieś tam możliwości nawigacji istnieją. To się też zmienia, także proszę śledzić i zmiany na stronie internetowej www.czytak.com.pl, jak również instrukcje obsługi do czytaka też poczytać. Kolejny moduł.
5: Audio.
0: Książki audio albo MP3, wszystko co nie jest Daisy, co nie jest formatem czytak i co nie jest tekstem. Znowu 7 i 9 przechodzi nam po folderach. Przejdziemy sobie na początek listy folderów, czyli gwiazdka 7.
5: Tomasz Jach-Imek, handlarze czasem audiobook.pl. Ilość plików 37.
0: Dziewiątką teraz?
5: Rozne. Ilość rozne.
0: Aha, ilość... są dwa foldery.
5: Tomasz Jach-Imek.
10: Byłem trudnego numeru. Tak, narzekanie na pogodę zawsze miało jakiś sens, ale jeszcze przed wizytą pana Kostuchy. A teraz wolne żarty.
0: I możemy sobie
10: Wyszedł pan Kosucha z domu tych dziwaków zarówno z Rozdział 9. Równe 7 lat. Mańczakowa była w stanie zrezygnować.
0: Skaczę sobie teraz po MP3-kach.
10: Rozdział 8. Historia starych mańczaków. Człowiek doświadczony życiowo zawsze sobie jakoś poradzi.
0: 0.
5: Plik 33 handlarze czasem. MP3 33:37. Zakładka. 9 sekund. Czas trwania. 15 minut 4 sekundy. Katalog Tomasz Jachimek. Handlarze czasem audiobook.pl 1 z 2.
0: I koniec. Trwa to powoli. Możemy sobie sposób komunikatów, czy mają być to komunikaty skrócone, czy dłuższe, możemy to zmieniać w taki dość skomplikowany sposób, naciskając gwiazdkę 1 i 6.
5: Podstawowy poziom komunikatów.
0: Dosyć szybko trzeba to zrobić. I teraz 0.
5: Plik 33 handlarze czasem. MP3 33:37. Zakładka. 9 sekund. Czas trwania. 15 minut 4 sekundy. Katalog Tomasz Jachimek. Handlarze czasem audiobook.pl 1 z 2. Poziom baterii 5.
0: O, właśnie. A z kolei naciskając gwiazdka 1 i 7.
5: Wolniej. Wolniej.
0: Zwalniamy syntezę, a gwiazdka 1 i 9. Przyspieszamy syntezę komunikatów. Przejdziemy teraz do kolejnego modułu.
5: Dyktafon.
0: Dyktafon. Czwórką, szóstką tradycyjnie przechodzimy pomiędzy kolejnymi nagraniami. Natomiast siódemka i dziewiątka umożliwia nam wybór, gdzie zapisywane są nasze notatki.
5: Pamięć wewnętrzna. Ilość. Brak karty lub katalogu dyktafon.
0: Jest karta, ale nie został utworzony katalog dyktafon. Czy tak? Nie umie go sam sobie niestety utworzyć. To przejdźmy z powrotem siódemką. Gdybyśmy jeszcze raz nacisnęli, to będzie to samo. On w kółko nie chodzi. Nie ma takiej możliwości. Gwiazdką 0 możemy sobie wybrać bitrate nagrywanego materiału dźwiękowego.
5: Nagrywanie 32 kilobity na sekundę. Nagrywanie 64 kilobity na sekundę. Nagrywanie 128 kilobitów na sekundę.
0: I włączamy teraz nagrywanie. Naciskam rec. O, nagrywa teraz. No i co? On taki raczej do nagrywania z bliska jest przeznaczony. Ja go położę sobie tutaj. O. I się kawałek przejdę. On nagrywa w tych bitrate'ach pozostałych, czyli teraz się zbliżam znowu i oddalam. W 64 kbps i w 32 kbps on znacznie gorzej jednak nagrywa. I zobaczymy w innych bitrate'ach, jak to wygląda. Jeżeli chcemy zatrzymać, to naciskamy przycisk REC. Podczas nagrywania jeszcze możemy spróbować. Nacisnę jakiś klawisz, czy to coś spowoduje. Nie, nic. Naciskamy REC. O, i nagrywanie zostało wyłączone. I możemy teraz, myślę, że to jest ta ostatnia, on powinien na tej ostatniej notatce, ostatnim nagraniu być. Naciskamy dwójkę.
10: O, nagrywa teraz.
0: Przyspieszymy trochę, zwolnimy trochę. I tak dalej. W niższych.
5: Nagrywanie 32 kilobity na sekundę.
0: No mówię teraz z bliska, jednak czy tak on jest taki przeznaczony do głównie takich dyktafonowych funkcji, jeżeli chodzi o te możliwości nagrywania. No ale no zaraz zobaczymy, jakie to będzie przesterowane. I jeszcze
5: nagrywanie 64 kilobity na sekundę.
0: Ostatni raz już nagrywamy 64, o, nawet tak sobie przybliżę, żeby nie było, 64 kbps. No ale to też nie będzie nic tak naprawdę zachwycającego. I włączamy.
11: Ostatni raz już nagrywamy 64, tak sobie przybliżę, żeby nie było, 64 kbps. No ale to też nie będzie nic tak naprawdę zachwycającego.
0: Możemy pojedynczo usunąć te notatki. W tym celu naciskamy gwiazdka i trójka.
5: Czy na pewno usunąć wybraną notatkę? Jeden tak, dwa nie. Notatka została usunięta. Czy na pewno usunąć? Notatka została usunięta.
0: I w ten sposób usuwamy gwiazdka 3, jedynką potwierdzamy, dwójką nie. Co ciekawe, jeszcze można trójką skopiować tam na kartę pamięci, sobie zrobić kopię tych notatek z pamięci wewnętrznej. To jest taka ciekawa dosyć funkcja. I podobnie też tam to się robi, tak na marginesie powiem, przy aktualizacji oprogramowania. Kiedy ściągniemy plik z aktualizacją i skopiujemy go na kartę pamięci do głównego folderu, to po włączeniu czytaka mamy możliwość 1. aktualizować to oprogramowanie, 2. anulować, a 3. usunąć plik aktualizacyjny potem z karty pamięci. Ta aktualizacja urządzenia bardzo prosto przebiega. Można też skopiować z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci wszystkie nagrania z dyktafonu. W tym celu korzystamy z kombinacji klawiszy gwiazdka 5.
5: Czy na pewno skopiować wybraną notatkę? Jeden tak, dwa nie, trzy kopiuj wszystkie notatki.
0: No i naciśniemy sobie 1.
5: Trwa kopiowanie. Kopiowanie zakończone.
0: Jak słychać, czytak zrobił wiele postępu. Działa na pewno znacznie szybciej, znacznie lepiej, jest znacznie bardziej funkcjonalny niż te pierwsze urządzenia czytak 1, czytak NPN one się nazywają. Niemniej wydaje się, że na chwilę obecną za te 1000, kilka, 1200, 1400 zł, nie wiem czy warto je wydawać na urządzenie akurat takie. Mimo postępu, który zauważyłem i mimo tego, że naprawdę głośnik w czytaku i akumulator to są bardzo mocne, pozytywne strony urządzenia, jak również niektóre dostępne książki wydawane przez Larix, no to jednak jest to urządzenie w stosunku do możliwości za drogie. Jak dla mnie, przynajmniej jako zaawansowanego użytkownika, działa zbyt wolno, zbyt topornie, zbyt ociężale. Synteza Iwona jakoś tak w tym urządzeniu działa monotonnie. O Daisy nie wspomnę. O szybkim nawigowaniu i zdobyciu pożądanej informacji też nie wspomnę, bo to no jest to jednak problem. Także producent na pewno bardzo się postarał, to już jest to urządzenie, lepiej wygląda i jakoś tak, no na pewno jest lepsze niż to, co było, o wiele. To w ogóle nie ma porównania. Ale no mimo wszystko dołożymy troszeczkę i mamy, co prawda może bez Iwony, ale z niedopracowanym z kolei vocalizerem, ale mamy Wiktora Stream, dołożymy kilkaset złotych, mamy BookSense'a, urządzenia o wiele więcej formatów odtwarzające i tak naprawdę mogące znacznie więcej. No Wiktor działa o wiele szybciej i w Daisy, w samej nawigacji Daisy jest bezkonkurencyjny, BookSense prawie, jeżeli chodzi o Daisy, no działa tak samo, mi się też troszkę mniej podoba, ale działa tak samo, a do tego też dobrze nagrywa i ma dobrego TTS-a. Porównania nie były tak naprawdę treścią tego podcastu. Chciałem przedstawić pokrótce, jak ten nowy czytak działa i co się w tym nowym czytaku zmieniło. I tyle. Do usłyszenia w następnym podcaście.
12: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
13: Dzień dobry. Witam w kolejnym Tyflo podcaście o tematyce kulinarnej, Ala Witek z tej strony. Dzisiaj chciałabym zaproponować przepis i sposób wykonania prostej sałatki. Sałatka będzie się składała z brokuła, sztuk 1, duży brokuł, 2 kulek sera mozzarella, puszki kukurydzy, 1 dużego lub 2 mniejszych pomidorów i sosu czosnkowego przygotowanego z małego słoiczka majonezu i 3 ząbków świeżego czosnku. Dodatkowo oczywiście do przyprawienia pieprz, sól. Ja proponuję również z przypraw bazylię, ponieważ bardzo dobrze komponuje się ze smakiem mozzarelli. I tak, na początek brokuł należy obgotować. Samego gotowania brokuła, w sensie od momentu, kiedy zacznie się gotować woda, w której jest brokuł, powinno być gdzieś nie więcej niż 10 minut, żeby nie zaczął się nam rozpadać na włoski, a można było spokojnie oddzielić kępki. Wsypujemy sól, łyżeczkę soli mniej więcej i w zależności od tego, jaki nasz brokuł jest duży, można go sobie najpierw przymierzyć do garnka, odciąć tą wierzchnią część, jakby sam ten kwiat, na tyle, żeby po włożeniu do garnka i po zalaniu wodą można go było spokojnie przykryć pokrywką, bo ta część, powiedzmy ta zdrewniała, gruba łodyga nie będzie nam do niczego potrzebna. I tak jak mówiłam, gotujemy gdzieś najwyżej 10 minut. Ja w tej chwili już brokuł mam prawie że zupełnie obgotowany, jeszcze chwileczkę. Za ten czas przygotuję sobie naczynie, do którego będę go odcedzać z wody.

Do odcedzania dużych warzyw lub dużej ilości ugotowanych warzyw z wrzątku dobrze jest używać takiego durszlaka z podstawką, nie takiego, który zawieszamy na brzegu zlewu, ponieważ po prostu może się ten bez podstawki obsunąć, padnie do wody wrzącej, która została przez niego przelana i po prostu tym wrzątkiem nas oparzy. Dlatego bezpieczniej jest wszelkiego rodzaju gorące rzeczy właśnie w ten sposób odcedzać. Ja sobie już brokuła wyłączę. Po odcedzeniu z wody będzie się teraz studził i obsychał. W międzyczasie przygotuję pozostałe składniki naszej sałatki. Na początek może sparzę sobie pomidora, aby obrać z niego skórkę. W tym celu nastawię wodę do zagotowania. Wezmę sobie mniejsze sitko, które mogę spokojnie położyć na dnie zlewu, ponieważ tylko samą wodą będę zalewać leżącego w nim pomidora. Pomidora ubieram z szypułki i kładę go dołkiem po szypułce do góry. Czekam, aż zagotuje się woda. W międzyczasie przygotuję sobie miskę, do której trafią wszystkie składniki sałatki i deskę, na której będą krojone. Nóż też już jest. Wyjmę sobie teraz jeszcze czosnek, z którego 3 ząbki na prasie zmiażdżę, tak aby trafiły do sosu. Mogę już sobie wyjąć też majonez, który będzie stanowił drugi składnik sosu, a także kukurydzę i 2 gałki mozzarelli. Zaczynam sobie obierać czosnek. Oddzielę sobie 3 ząbki, z których starannie usunę błonki. Błonki są takie suche, o takiej charakterystycznej fakturze jakby kory. Pod nimi, po dokładnym obraniu, powinien być gładszy i bardziej wilgotny sam ząbek. Oczywiście musimy pamiętać również o obraniu tych takich zdrewniałych końcówek, żeby nie trafiły do sosu. Nasze ząbki zostały obrane. W tym momencie mogę przegotowaną wodą zalać pomidor. Opieram sobie dzbanek o brzeg zlewu, żeby mi się nie przesuwał. Przechylam. I spokojnie oblewam wrzątkiem pomidor. I zaczynając od miejsca po szypułce, obrywam paski po kolei skórki. Po obraniu dosyć sporą ilością wody, gdzieś około 0,5 litra wrzątku, bez problemu powinna cała skórka z pomidora nam zejść. Teraz jak sprawdzamy, czy cały pomidor został należycie obrany ze skórki? Pomidor, kiedy jest skórka na nim, z wierzchu jest twardy i gładki. Kiedy usuniemy z niego skórkę, ta powierzchnia pomidora po prostu jest taka bardziej porowata. Nie jest taka gładka jak skórka z pomidora. I jest oczywiście znacznie bardziej wilgotna i troszeczkę bardziej miękka niż skórka pomidora, jest bardziej elastyczna. Jeśli nie mamy już takich gładkich i twardych miejsc, wtedy możemy przypuszczać, że pomidor został obrany ze skórki w całości. Oczywiście jeśli tam milimetr tej skórki zostanie, nie będzie żadnej katastrofy, ale lepiej, żeby był obrany dokładnie. Zanim przystąpię do prasowania czosnku, jeszcze obie mozzarelle dam do odsączenia na sitko i wrzucam drugi raz. Obie gałeczki teraz sobie obciekają, a ja w tym czasie sprasuję czosnek do sosu. Praska do czosnku jest przyrządem bardzo prostym. Z jednej strony mamy taki jakby mały pojemniczek z sitkiem. Na zawiasach z góry spuszczam na niego tłoczek i wciskam zawartość prosto do słoiczka z majonezem. Raz. Możemy to sobie też dla ułatwienia robić w jakimś naczyniu, jeśli trudno by było trafić do słoiczka.
Oczywiście wiadomo, że po dosłownie kilku użyciach takiej prasy nie będzie to stanowiło najmniejszego problemu. Drugi sądzek.

i trzeci. Możemy paluszkami powybierać te części, które zostały w prasie. Przycisnąć jeszcze raz, tak aby się upewnić, że całość została sprasowana.

uważając, żeby nie wysypywać czosnku. Można to robić powolutku, delikatnie, łyżeczką. Można sobie do sosu, żeby go rozcieńczyć tak, aby był troszeczkę lżejszy, dodać łyżeczkę jogurtu. To już kwestia indywidualnych preferencji. Tą część przygotowywania sosu mam już za sobą. Zakręcę i odstawię do lodówki aż do momentu, kiedy sałatka będzie gotowa. A zajmę się pokrojeniem pomidorka.

ponieważ reszta sałatki też będzie dosyć drobna, kroję pomidor na małe kawałeczki, tylko odrobinę większe od ziarenek.

sprawdzam, czy jest już pomidora na tyle dużo, żeby wsypać pierwszą partię do miski, żeby nie odgarniając nożem nie wysypywać poza deskę. I kroję następną część. Każdą partię pomidora przegarniam palcami, żeby sprawdzić, czy nie zostały jakieś większe niepokrojone kawałki. Jeśli tak, to kroję je na mniejsze części.

pomidorek z głowy. Teraz przejdę do mozzarelli, ale zanim to zrobię, jeszcze obcedzę sobie kukurydzę. Kukurydza niestety nie chciała się otworzyć po dobroci, więc trzeba je było nożykiem pomóc. Wygaram na sobie sita, sprawdzę, czy nie zostały wewnątrz puszki wszystkie ziarenka. Przegarnę palcami, żeby szybciej się odsączała. I tak ją zostawię. A teraz sama zajmę się pokrojeniem mozzarelli, wcześniej odsączonej. Kroję ją też na takie mniej więcej kawałki, jak wcześniej pomidor.

Zawsze staram się mieć na desce raczej za mało niż za dużo krojonego produktu, dlatego że po prostu nie kontrolując wzrokowo, w ten sposób łatwiej jest mi uniknąć rozsypywania nadmiaru krojonego produktu po całym blacie. A przecież i tak pokroić muszę całość, więc tylko po prostu dzielę na mniejsze partie. Dobrze, i mozzarella, i pomidory już pokrojone. Teraz dosypię kukurydzę i przyjdzie czas na zajęcie się brokułem. Wsypuję kukurydzę do miseczki, sprawdzam na sipku, czy nie zostały ziarenka. I teraz ostatnia z dodawanych ingrediencji, czyli brokuł. Z brokuła odcinam same róże poszczególne i później tylko te włoskowate kępki trafiają do naszej sałatki. Robię to w ten sposób, że trzymam za dolną część tymi włoskowatymi kępkami do góry i po prostu nożykiem je odcinam, a następnie dzielę palcami na takie nieduże cząstki, tak aby te twardsze łodygi nie trafiały do sałatki. Razem z tymi włoskowatymi kępkami trafiają tylko te cieniuteńkie łodyżki, które trzymają już same te najmniejsze różyczki. Ja miałam już brokuł przygotowany, w sensie ugotowany, aby niepotrzebnie nie marnować czasu nagrywając, czekając na gotowanie. Żeby go przygotować, wystarczy go po prostu opłukać i tym, że tak powiem, kwiatem w dół włożyć do garnka z wodą i po prostu, jak już wcześniej mówiłam, gotować nie dłużej niż 10 minut. Wtedy kępki naszego brokuła będą miękkie, a nie będą się rozpadały. Sprawdzamy teraz, czy wszystkie kępki brokuła zostały należycie ubrane, czy żadna już nam w durszlaku nie została. Pozostaje teraz dodać przygotowany wcześniej sos. I wymieszać całość. Kiedy przekładamy sos ze słoika, warto sobie rękę powyżej nadgarstka oprzeć o brzeg miski. Wtedy mamy pewność, że przekładając majonez, po prostu nie będziemy go wygarniać poza miskę, bo nawet jeśli się nam miska lekko przesunie, to po prostu to poczujemy. Nie należy oczywiście zbyt mocno opierać, żeby naczynia nie przewrócić, ale taki prosty sposób na to, żeby sprawnie i w miarę czysto sobie z tym zadaniem poradzić. I teraz tak, ja w przypadku sałatek na ogół stosuję taką praktykę, że po wymieszaniu, zanim przyprawię solą, pieprzem, ziołami czy jakimiś innymi przyprawami, zwykle zostawiam sałatkę do odstania, dlatego że musi się ona jakby nasycić wzajemnie smakiem wszystkich składników. Można wręcz zaczekać do momentu na chwilę przed podaniem sałatki, żeby po prostu skosztować i wtedy dopiero wiedząc, na ile jest słona, na ile jest pikantna, zdecydować się na dodanie odpowiedniej ilości przypraw. Bo jeśli dodamy je, kiedy jeszcze sałatka będzie, powiedzmy sobie, taka dosyć mdła, może się później okazać, że po prostu dodaliśmy zbyt dużą ilość przypraw. No, z tym to już raczej trudno wtedy cokolwiek zrobić. Delikatnie mieszamy. Wszystkie składniki są miękkie i dość wilgotne. Sałatka smakuje w tej chwili głównie czosnkiem. Ja zwykle dodaję jeszcze gdzieś do takiej ilości tej sałatki pół płaskiej łyżeczki soli.

0: ze 3 szczypty bazylii i pieprz to już w zależności od tego, na ile przed podaniem wydaje mi się sałatka pikantna. I to właściwie tyle. Oczywiście sałatkę, ponieważ jest z majonezem, najlepiej przechowywać w lodówce, żeby nie miała kontaktu z ciepłą, pokojową temperaturą. I można ją podawać z różnego rodzaju mięsem, pasuje także do ryb, wędlin. No i oczywiście można każdą sałatkę spożywać samą. Też bardzo dobrze smakuje. To właściwie tyle. Na koniec tradycyjnie przypomnę wszystkie składniki, których potrzebujemy, żeby tą sałatkę przygotować. Czyli jest to jeden dosyć duży brokuł, 2 kulki mozzarelli, 1 duży lub 2 mniejsze pomidory, małą puszkę kukurydzy, mały słoik majonezu, 3 ząbki czosnku, sól, pieprz, no i ewentualnie proponowana przeze mnie bazylia. Mam nadzieję, że zrobienie sałatki nie przysporzy większych trudności i że efekt końcowy będzie przynajmniej zadowalający. Oczywiście pozdrawiam wszystkich moich słuchaczy Tyflo Podcastów. Dziękuję za wysłuchanie tego. Zapraszam do następnych, życząc jednocześnie owocnych prób w kuchni i oczywiście smacznego. Do usłyszenia, kłaniam się, Ala Witek.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu środa, to jest 12 dzień maja 2021 roku. Minęła godzina 19, a zatem rozpoczynamy kolejne, drugie w tym tygodniu na antenie Tyfloradia spotkanie na żywo. Ja nazywam się Michał Dziwisz, ale dziś nie jestem tu sam, bo tak szczerze mówiąc, gdybym ja miał tę audycję dziś sam poprowadzić, to już mógłbym się z wami żegnać, bo temat, o którym dziś będziemy mówić, to jest mi obcy, więc jeżeli ktoś z was również startuje z perspektywy totalnego laika, no to możemy sobie podać ręce. A dziś będziemy mówić o jodze, o zajęciach jogi online. Co to w ogóle jest, jak to wygląda, z czym to się je i jak to jest dostępne dla osób niewidomych, no bo w końcu słuchacie Tyflo Podcastu, pierwszego polskiego podcastu dla osób niewidomych i niedowidzących. Tyflo Podcastu na żywo. Część z naszych audycji właśnie na żywo transmitowana jest. A skoro jesteśmy na żywo, no to możecie do nas zadzwonić albo napisać. Możecie napisać do nas na Facebooku, na profilu Tyflo Podcastu. Jeżeli w tym momencie słuchacie tej naszej transmisji, no to już wiecie, co zrobić, bo tam macie takie pole do wprowadzenia swojego komentarza. Ten komentarz oczywiście wyświetli się wszystkim, mi również, i będę mógł go przeczytać, no i jakoś będziemy mogli się tu do niego odnieść. Możecie także do nas pisać na kontakt.tyflopodcast.net z aplikacji Tyflo Podcastu, którą napisał dla nas Dawid Pieper, i możecie też, no to też jest ważne, bo w końcu my do was mówimy, to i wy do nas również możecie do nas coś powiedzieć na Zoomie, tyflopodcast.net/zoom, albo ze strony kontakt.tyflopodcast.net również tam się do nas możecie wklikać. Zapraszam bardzo serdecznie, tyle tego przydługawego wstępu do naszej audycji, a teraz możemy już rozpocząć, a rozpoczniemy z moją dzisiejszą gościnią, z Natalią Kaczor. Witaj, Natalio.
1: Dobry wieczór, witajcie.
0: Dobry wieczór. Dziś będziemy mówić o jodze, o zajęciach jogi online, które, no, okazuje się, że sprawdzają się dla osób niewidomych. Jest to całkiem fajna rzecz. Zresztą w ogóle teraz w czasach pandemicznych, gdzie koronawirus, no, jeszcze nie dał się tak do końca okiełznać, to sporo rzeczy przeszło do sieci. I już niejednokrotnie mówiliśmy o tym, że dzięki temu, że te rzeczy do sieci przeszły, no to one stały się dostępne też dla tych, którzy jakoś tak niezbyt chętnie, z różnych powodów, niekoniecznie z lenistwa i niechęci, nieczęsto gdzieś mają możliwość ze swoich domów wyjść albo po prostu w różnych zajęciach uczestniczyć, albo jest to dla nich bardziej utrudnione. A część osób niewidomych z pewnością może powiedzieć, że wychodzenie z domów, czy gdzieś tam dojeżdżanie na przykład do jakichś różnych ośrodków, gdzie pewne rzeczy się odbywają, no to jest dla nich utrudnione. I takie zajęcia z jogi online na pewno mogą być fajną sprawą, ale no właśnie, co to właściwie jest ta joga? O co chodzi? Bo ja powiem szczerze, no słyszałem coś o tym, ale niewiele na ten temat wiem, więc gdybyś mogła mi i słuchaczom Tyfloradia nieco rozjaśnić tę sprawę. Co to właściwie jest joga? O co w tym chodzi? A kolejne pytania przyjdą z czasem.
1: Dobrze, joga jest, tak moim zdaniem, z perspektywy takiej osoby, która, no, w zasadzie praktykuje, może rzadziej niż powinnam i niż bym chciała, ale staram się. To jest taki bardzo niezwykły trening fizyczny, ale też i duchowy. To jest jakby nie tylko praktyka, ale też i forma wysiłku takiego fizycznego. To jest taki trening bardzo, bardzo uniwersalny, który w zasadzie od wielu, wielu setek lat już ludzie znają. Wywodzi się z filozofii wschodniej, z takiej filozofii spokoju i takiego troszkę wpatrywania się w siebie, można powiedzieć. I yoga to jest cały zestaw bardzo wielu ćwiczeń, bardzo wielu pozycji, to są asany, te pozycje, które wykonuje się w różnych sekwencjach, ale też cały czas ćwicząc jogę pracujemy nad oddechem, no i pracujemy też nad swoją wytrzymałością i swoją kondycją psychofizyczną, no i też trenujemy naszą cierpliwość, bo czasami jest tak, że w jednej pozycji chwilkę sobie zostajemy i trzeba, często tak jest. I po prostu dlatego myślę, że to jest forma wsparcia i forma takiego treningu i dla naszego wnętrza, i dla naszego ciała również.
0: No właśnie, dla naszego ciała również. Czy to jest coś męczącego, czy raczej niekoniecznie?
1: Jeśli pytasz o to, czy to jest...
0: Czy się fizycznie można zmęczyć?
1: Osób fizycznie aktywnych? Nie. Myślę, że to jest aktywność dla każdego. Oczywiście, no, jest to wysiłek, tak jak powiedziałam. Potrafi to być, troszkę dać w kość. Jest to fizycznie wymagające jakoś tam faktycznie, ale te nasze zajęcia, które są najwspanialsze na świecie, zaraz o tym będziemy mówić, one są też w taki sposób spersonalizowane i nasza trenerka w taki sposób, też instruktorka, jakby zważa na nasze jakby indywidualne predyspozycje, że myślę, że nawet osoba o bardzo, bardzo słabej kondycji jest w stanie bardzo dużo dla siebie wyciągnąć z tych zajęć i absolutnie nie mam na myśli samego oddychania.
0: A co jeszcze?
1: Wszystko tak naprawdę. Po pierwsze, jakby ćwicząc jogę, wzmacniamy nasz organizm. Joga przyspiesza nam przemianę materii, chociażby. Oczywiście no, spalamy też jakieś tam kalorie przy tym, jasne, że tak.
0: No właśnie o to chciałem zapytać, czy tu można zrzucić to i owo?
1: Trzeba by na pewno więcej ćwiczyć niż ten raz w tygodniu, ale na pewno wzmocnić się, to na pewno tak. I na pewno jesteśmy bardziej rozciągnięte po tych zajęciach, czyli nie jesteśmy takie zastani, tak jak przy siedzeniu przy kąpie. Robimy dużo takich ćwiczeń rozciągających, rozluźniających. No i te końcowe relaksacje, myślę, że też głowy nasze zajęte mnóstwem, miliardami po prostu przeróżnych spraw codziennych, resetują się, odpoczywają i oczyszczają się na pewno bardzo mocno.
0: Tak zastanawiałem się przed momentem, kiedy użyłaś tej żeńskiej formy, czy to jest tylko dla pani, czy panowie również właśnie korzystają albo mogą skorzystać?
1: Troszkę użyłam nieprzypadkowo, bo właściwie inicjatywa zaczęła się w taki kobiecy bardzo sposób, to znaczy, bo ogólnie pomysł jest mój. Tak, ja to wymyśliłam.
0: Gratulacje.
1: Dziękuję. I to był taki właśnie pomysł, żeby dziewczyny z niepełnosprawnością wzroku mogły ćwiczyć jogę. Ja muszę powiedzieć, że wiedziałam też o istnieniu drugiej grupki, która w Warszawie się zawiązała. I właściwie oni dali mi taką inspirację, ale pomyślałam sobie, że ja na pewno zgromadzę też parę osób. No i jak tam dołączymy do tej warszawskiej grupy, to im rozmontujemy, bo oni już są bardziej zaawansowani, a my dopiero będziemy startować. No a poza tym ja znałam Monikę, która jest naszą instruktorką, trenerką, która z nami ćwiczy, która z nami praktykuje, która nam pomaga w tą jogę wejść. I ja wiedziałam, że ja z nikim innym nie chcę ćwiczyć, przynajmniej jeśli tylko można. No i tak to się zaczęło. A jeszcze może powiem słowo, jak spotkałam Monikę. Żeby też Was upewnić, że to jest osoba, która zna nasze środowisko, orientuje się w potrzebach i fantastycznie wychodzi naprzeciw tym różnym naszym oczekiwaniom czy jakimś, powiedzmy, deficytom związanym z tym, że nie możemy widzieć. Więc werbalny ten kontakt jest świetny i zaraz będziemy o tym sobie mówić, ale tylko tak wspomnę, że poznałyśmy się z Monią przy takiej bardzo szczególnej inicjatywie. To była jednodniowa wystawa w ciemności, taka po prostu w ramach takich warsztatów jednodniowych. Ja byłam tam przewodniczką. Później spotkałyśmy się też z Moniką na takich zajęciach prowadzonych przez Fundację Szansa dla Niewidomych. To był krakowski Tyflopunkt. W ramach pikniku tego Rechy regionalnej, wiecie o co chodzi, tam był taki piknik i tam mieliśmy jogę na trawie. I tam tak naprawdę ja doświadczyłam tego, jak Monika, nie dotykając mnie, jakby wiecie o co mi chodzi, wpływała na to, co ja robię, opisując
0: samym słowem, tak?
1: Dokładnie, w taki sposób, że ja oczywiście myślałam, że wszystko robię źle, ale czasami mnie poprawiała, wiadomo, ale często okazywało się, że to, co ona mówi, mi wystarczy, żeby wykonać dane ćwiczenie w miarę okej, właściwie. Więc tak to się zaczęło. No i później ja właśnie wymyśliłam tą inicjatywę. Najpierw w ogóle chciałam indywidualnie, no ale przecież ręcina, prawda, i jakieś tam skromne zarobki nie, raczej by mi nie pozwoliły na to, żeby mieć jogę indywidualnie, a poza tym to by było egoistyczne, bo dlaczego mam robić to sama, skoro możemy stworzyć fajną grupkę, super inicjatywę, robić coś razem i naprawdę to robimy.
0: No i bardzo,
1: wczoraj
0: i bardzo dobrze.
1: Mieliśmy 50. sesję.
0: No to, to jest
1: Monią,
0: dużo czy mało? To tygodniowo to już rok, tak? Mniej
1: bardzo
0: więcej.
1: Dużo, tak, tak. Przez chwilę byłyśmy też dwa razy w tygodniu. A pytałeś jeszcze o formę żeńską. Tak, to była inicjatywa dla kobiet, ale teraz dołączył do nas Max. Pozdrawiamy go bardzo serdecznie, nasz rodzynek. No i mamy nadzieję na więcej pierwiastka męskiego. Proszę przychodzić.
0: Oczywiście, że tak, powiemy jeszcze w dzisiejszej audycji, jak można do Was dołączyć, także na pewno każdy zainteresowany.
1: Razy.
0: Tak, na pewno tak. Każdy zainteresowany będzie w stanie skorzystać. I wiesz co? Okazuje się, że dobrze, że powiedzieliśmy, co to właściwie jest ta joga, bo okazuje się, że nasi słuchacze no, mają różne skojarzenia. Na przykład napisał na Facebooku przed momentem Karol. I Karol napisał tak. Witam. Joga zawsze kojarzyła mi się z bieganiem. Pozdrawiam. To mam wrażenie, że
1: może jogging.
0: Tak, bo jest coś
1: tak.
0: Takiego. Pisze się jogging, czy tak. Przez 2G chyba nawet.
1: Tak.
0: Ale no to nie. To z jogą nie ma nic wspólnego.
1: Nie,
0: to się
1: nie,
0: tylko od J zaczyna.
1: Tak, tutaj nie pobiegasz, ale zapraszamy. Wpadnij, to zobaczysz, jak to jest.
0: No właśnie, i to przechodzimy tak powoli do kolejnego mojego pytania. Dla kogo ta joga właściwie jest? Czy jakieś cechy ktoś powinien mieć, żeby się w ogóle interesować jogą, żeby rozważać, czy to jest dla niego, czy po prostu to jest zajęcie tak naprawdę dla każdego?
1: Cechę jedną, na pewno bardzo nieoczywistą, po prostu chcieć.
0: Aha, no to tak, to rzeczywiście.
1: Czy dla każdego? Myślę, że tak, nasze zajęcia to są zajęcia integracyjne. Wystartowałyśmy jako grupka niewidomych dziewczyn, natomiast dołączają do nas osoby widzące, dziewczyny, chłopaki właśnie też, więc tak, zdecydowanie. Mieliśmy osobę słabosłyszącą, również niewidomą, więc osoby z niepełnosprawnością słuchową też. Jeżeli są w stanie na przykład na słuchawkach słyszeć przez aparaty, czy jakoś inaczej słyszeć to, co się dzieje na zajęciach, to bez problemu. Nie mamy żadnego tła, żadnej tam dodatkowej, żadnego muzycznego tam rozpraszacza.
0: Więc osoby, nic nie rozprasza, nic nie przeszkadza.
1: Nie, chyba, że sobie gadamy gdzieś tam w tle. Zdarza się, ale ogólnie można. No wiadomo, osoby z bardzo dużą niepełnosprawnością ruchu na pewno w pewnym stopniu też mogą, natomiast tutaj trzeba by rozmawiać z Moniką. Jeszcze tylko Wam powiem, że Monika, nasza właśnie instruktorka, jest nauczycielką jogi już od 2013 roku. Jest terapeutką ustawień systemowych, prowadzi terapię indywidualną i rodzinną, no a z wykształcenia jest pedagogiem i trenerką komunikacji personalnej.
0: No to rzeczywiście
1: więc
0: portfolio imponujące.
1: Bardzo wykształcona, bardzo świadoma osoba, jedyna właściwa na tym miejscu. Mam nadzieję, że zawsze będzie z nami jeszcze bardzo, bardzo długo właśnie działać.
0: Natalio, a czy są jakieś przeciwwskazania, oprócz tych, które wymieniłaś, jeżeli chodzi o branie udziału w zajęciach? No, sprawność ruchowa ograniczona, to może być problem.
1: Na pewno.
0: Czy coś jeszcze?
1: Myślę, że jak tak sobie sięgam pamięcią, Monika właśnie, Tryboń, która z nami ćwiczy, nas prowadzi, uczy, pokazuje takie sytuacje faktycznie, kiedy na przykład kobiety, które właśnie menstruują, nie mogą na przykład pozycji odwrotnych robić, czyli gdzieś tam, żeby powiedzmy ta miednica była wyżej niż górna część naszej osoby, powiedzmy tak. Wiem, że na przykład jak ktoś był słabszy, czy jakąś miał lekką kontuzję, to Monia właśnie bardzo mocno zwracała uwagę na to, żeby po prostu nic się nie stało i ma takie baczenie, zawsze też pyta o nasze samopoczucie i myślę, że taką uważność, więc można próbować. Była z nami dziewczyna z lordozą, są osoby z przeprostami choćby kończyn. No są takie jakby rzeczy, które gdzieś tam mogą przeszkadzać, natomiast da się to wypracować takimi sposobami. Monika też doskonale wie, jak to zrobić, żeby taka osoba na przykład jakieś podparcie dodatkowe miała, czy na przykład na zgiętych kolanach pracowała. No różnie. Po prostu ja w to nie wchodzę, ja tylko ćwiczę. Czasami jak mam
0: kontuzję, no tak ty opowiadasz i to myślę, że warto powiedzieć, z jakiej perspektywy o tak, tych zajęciach
1: ja
0: mówisz, z perspektywy
1: ćwiczę.
0: Uczestniczki.
1: Tak, jestem
0: nie
1: uczestniczką.
0: Z perspektywy osoby prowadzącej.
1: Zgadza się. Monika Tryboń to jest nasza prowadząca.
0: Tak. I to też warto podkreślić, więc bardziej, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, no to do Natalii, no to w takim charakterze, jako do po prostu kogoś, kto w
1: Ale
0: tych
1: no,
0: zajęciach
1: ja mam
0: uczestniczy.
1: Ale mam kontakt z Monią, więc tak naprawdę mogę pomóc też i jakby odpowiedzieć na różne pytania.
0: Zgadza się. Natomiast jakie były początki w ogóle tych zajęć? Już troszeczkę zaczęłaś o tym mówić, ale może nieco szerzej. Jak w ogóle doszło do tego, że się taka grupa zawiązała?
1: No przede wszystkim jakby to było moje indywidualne, oddolne działanie. I zaczęło się od takich bliskich osób. Na zasadzie telefonu, czy gdzieś tam nagrania na WhatsAppie, ej, robię coś takiego, chodź, będzie fajnie. Na tej zasadzie. Natomiast też gdzieś tam to lądowało na różnych grupkach, tych dla osób niewidomych, facebookowych, czy też whatsappowych. Ale najwięcej tak naprawdę przyszło takich kontaktów, bardzo bezpośrednich w sumie. Takich koleżeńskich.
0: Czyli to jest tak naprawdę taka grupa, gdzie większość osób przynajmniej ze sobą się jakoś zna, czy
1: nie,
0: już
1: myślę,
0: teraz
1: że
0: nie?
1: Większość poznała się przez grupkę, przez naszą grupkę jogową, mamy też grupę na WhatsAppie. Teraz stworzyłyśmy też drugą grupę kąpieli w dźwiękach, bo ja też gram na misach terapeutycznych i instrumentach relaksacyjnych.
0: I o tym też kiedyś porozmawiamy.
1: Tak, tak. No i też właśnie mamy tą drugą grupkę i część osób z jogi też, też po prostu przychodzi do mnie na te kąpiele. Więc teraz się tak trzymamy troszkę razem. Bardzo, bardzo to wspomaga też integrację, takie zintegrowanie, takie poznanie się, bo dużo rozmawiałyśmy, szczególnie na początku. Na tej grupie był niezły kipisz, naprawdę, bo gadałyśmy o wszystkim. Tak, gadałyśmy, bo wtedy jeszcze Maxa nie było z nami. No, ale tak, bardzo, bardzo sympatyczne to było. To może jeszcze tak powiedzmy, co daje ta joga inaczej. Dlaczego akurat ta grupa i dlaczego akurat te zajęcia?
0: Z ciekawości teraz, jak jest liczna teraz ta grupa?
1: Właśnie, na starcie to było 10 osób. No, to było i tak nieźle jak na początek. No, po pierwszym miesiącu już tam się, wiadomo, troszeczkę rotacja jakaś była. I tak oscylujemy w granicach 6 do 8 osób. 6-7 to jest taka, myślę, że stała ilość. I to jest dobra ilość też. Aczkolwiek no, te miejsca jeszcze są, także spokojnie można dołączać. Czasem ktoś przez miesiąc na przykład nie może przychodzić, bo ma inne zajęcia, więc wtedy tak jakby no jest jakaś tam rotacja. Nigdy nie ma też 100% frekwencji, więc tym się nie sugerujcie absolutnie. Jak było nas 10 osób, to też to było naprawdę okej. Okay.
0: No wiesz, ale po tej audycji może się na przykład okazać, że się grupa by miała rozrosnąć do kilkudziesięciu osób i co wtedy?
1: To najlepiej. Zapraszamy.
0: Okej, okay. O tym jak dołączyć to na pewno jeszcze dziś w audycji powiemy, a teraz może
1: tak
0: powiedzmy,
1: jest. Jak
0: właściwie wyglądają te zajęcia. No bo to jest forma, jak teraz w większości, bezkontaktowa.
1: Tak,
0: zajęcia online.
1: Dokładnie, dlatego właśnie też chciałabym powiedzieć, dlaczego, odpowiedzieć Wam na pytanie, dlaczego akurat te zajęcia będą takie fajne i dobre. Więc przede wszystkim dlatego, że pamiętajmy, że nie każde studio jogi, a właściwie mało takich jest miejsc, gdzie te zajęcia będą takie dostosowane do naszych potrzeb, to jest raz. Tak naprawdę często bywa tak, ja próbowałam ćwiczyć z YouTube'em też i często jest tak, że okej, okay, niby fajnie wszystko jest opisane, ale tylko do pewnego momentu i potem wystarczy jeden jakiś gest nieopisany i ja już później nie wiem, jak przejść do jakby, wiecie, czegoś następnego, bo ta moja pozycja nie jest taka, nie jest właściwą pozycją. Więc odpuściłam sobie tego YouTube'a, bo to jest bez sensu. Więc właśnie, po pierwsze, te zajęcia są super ze względu na to, że Monika Tryboń opisuje, właśnie zaraz Wam pokażemy też, jak potrafi opisać. Druga rzecz, To są zajęcia właśnie zdalne, dzięki czemu tak naprawdę osoby, które mają bardzo daleko, na przykład do jakiegoś studia, już nie mówię o tym, że powinno być dostosowane, te zajęcia powinny być dostosowane, ale czasem ktoś mieszka w mojej miejscowości, ma daleko, no wiadomo, nie jesteśmy zmotoryzowani, to też nie jest takie łatwe, a szczególnie jeszcze w dobie pandemii, nie chcemy się narażać i tak dalej. No a tutaj tak naprawdę wystarczy kawałek podłogi, dosłownie kawałek podłogi.
0: I dobry internet.
1: Mata, w miarę dobry internet, telefon lub komputer z kamerką i jedziemy. Jedziemy przez komunikator Zoom, tak jak my teraz.
0: Dokładnie. No i jak słyszycie, dźwięk jest nie najgorszy, więc... No,
1: dźwięk jest w porządku, podobne, rzadko narzekamy.
0: Tak, podobnej jakości możecie się spodziewać także na tych zajęciach. Zresztą my mamy tu, to już zasygnalizowałaś, a ja potwierdzę, mamy dwa krótkie fragmenty z tych zajęć, więc za chwileczkę na pewno będzie okazja, żebyście tych nagrań posłuchali i wyrobili sobie zdanie na ten temat, czy warto,
1: tak,
0: czy nie warto.
1: Tak, jeszcze powiem, że nowe osoby... Zapraszamy cały czas tak naprawdę, chociaż oczywiście nasza grupka już jakiś tam swój dorobek ma i troszkę już coś tam umiemy zrobić, to jednak zawsze jak nowe osoby się pojawiają, to możemy doprecyzować różne rzeczy, bo te osoby dopytują, my jakby jeszcze raz jakby jesteśmy na bieżąco cały czas i jakby też uczymy się, poprawiamy cały czas jakości tych asan, które wykonujemy i mamy taką uważność, Monia ma cały czas taką uważność, że skoro jest ktoś nowy, to powiedzmy to jeszcze raz, opiszmy to jeszcze raz, jeszcze dokładniej i tak naprawdę my tylko zyskujemy na tym, tak myślę. Ostatnio przyszły dwie nowe dziewczyny i naprawdę jakby nic to nie zmienia, żadnej jakości tej pracy to nie obniża, więc zapraszamy nowe osoby totalnie od podstaw, tak.
0: Właśnie, czy te asany, o których mówisz, to cały czas wykonujecie te same? Czy to się wykonuje cały czas te same ćwiczenia? Czy na przykład dochodzi
1: Nie.
0: coś nowego?
1: Dochodzą nowe rzeczy, ale są rzeczy, które też powtarzamy, bo już po prostu je znamy.
0: Rozumiem.
1: One są w różnych sekwencjach też, pewnego rodzaju. Po prostu czasami też Monika dopasowuje nam ćwiczenia do na przykład sytuacji pogodowej. Wczoraj było tak strasznie gorąco, nie mieliśmy siły za bardzo ćwiczyć, tak myślę, że wszyscy. No i mieliśmy bardzo dużo ćwiczeń oddechowych, takich schładzających, dużo w pozycji horyzontalnej. Także to wszystko jest takie bardzo, bardzo elastyczne.
0: Rozumiem. Tu mamy pytanie od naszej słuchaczki Barbasi z Zaodry, która chciałaby wiedzieć, czy te zajęcia są stacjonarne, czy za pomocą jakiegoś komunikatora.
1: Są no,
0: czyli,
1: na Zoomie.
0: Czyli są na Zoomie. Tak, czyli przed momentem udzieliliśmy odpowiedzi na to pytanie.
1: Tak,
0: są na Zoomie.
1: Wystarczy mieć słuchawki, najlepiej bezprzewodowe, żeby się nie zaplątać w kabel gdzieś tam, wiecie, w czasie wykonywania asan różnych. Matę dobrze mieć też do jogi, no bo wtedy się nie ślizgamy, łatwiej nam tą równowagę utrzymać i jakby taką przyczepność, powiedziałabym.
0: No i to jest jakaś specjalna mata, czy po prostu wbijamy w wyszukiwarkę jakąś tam, nie wiem, Allegro albo innego takiego miejsca, mata do jogi i coś nam wyskoczy i kupujemy pierwszą lepszą?
1: To jest mata do jogi, natomiast ja bardzo długo ćwiczyłam na macie takiej, nie wiem, za 15 zł po prostu z jakiegoś takiej fitnessowej i no nie było to jakieś ekstra, ale dało się na niej ćwiczyć. I
0: czym się różni taka mata do jogi od jakiejś innej? To jest kwestia materiału, wielkości?
1: Mata do jogi, ta mata moja na przykład, którą ja miałam wcześniej, to była taka bardzo leciusieńka, piankowa mata powleczona takim plastikowym dziwnym czymś. Tak? Nie znam się za bardzo na tym. Ale ona tak sama się zwijała, była taka, wracała do swojego tego, wiecie, rulonowatego kształtu. Natomiast ta mata do jogi, ona jest cięższa. Jest taka bardziej plastyczna, ona się tak pokłada nam bardziej na ziemi, no i jest dużo przyjemniejsza, jest taka delikatnie perforowana, moja jest taka w taką krateczkę drobną, ona jest bardzo dobrze oddychająca i na pewno jest antyseptyczna też, ten materiał jest antyseptyczny, no i jest po prostu, nie zwija się, mamy na niej dobrą przyczepność, szczególnie jak już troszkę na niej poćwiczymy, to ona nabiera takiej gładkości, taka jest, wiecie, nie od nowości, tylko jest taka już po prostu trochę prześmigana i jest wtedy milsza. No i dużo fajniej się na niej ćwiczy. To jest moja, to jest chyba 8 mm grubości.
0: Rozumiem. A tymczasem na Facebooku sama prowadząca do nas napisała, prowadząca zajęcia, czyli Monika, i podziękowała ci za informacje o zajęciach.
1: Dzięki, Monia, to ja dziękuję i ściskam cię mocno.
0: Ja przypominam, że jeżeli macie ochotę do nas napisać, no to Facebook i kontakt.tyflopodcast.net stoją przed wami otworem. Też nasz Zoom jest do waszej dyspozycji. Jeżeli chcecie zadzwonić, no to śmiało. Tyflopodcast.net, ukośnik Zoom. Piszemy z o omy.
1: Nasz logowy Zoom też, pamiętajcie.
0: Tak, tak, no, ale teraz chyba nie działa. Czy tam jakieś zajęcia w międzyczasie
1: no
0: już są?
1: Teraz nie, no Michał, no zajęcia i mnie by tam
0: i
1: nie
0: by
1: było.
0: I by ciebie nie było, no,
1: no
0: właśnie.
1: I Monia
0: no właśnie,
1: na Facebooku,
0: no właśnie.
1: W życiu.
0: No wiesz, no może jest... Może ma na tyle podzielną uwagę, że jest w stanie prowadzić zajęcia i przy okazji jeszcze napisać na Facebooku.
1: To, że ma podzielną, to ja już wiem, bo...
0: Bo wszystkich was, jak rozumiem, tam obserwuje.
1: Dokładnie tak. Wszyscy jesteśmy w tej galeryjce, prawda, na Zoomie. Mm-hmm. I sobie może kogoś powiększyć i zobaczyć i podpowiedzieć. I zaraz usłyszycie, że naprawdę bardzo skutecznie. Właśnie indywidualną taką pomoc też dostajemy. To nie jest tak, że jest instrukcja, róbcie sobie i okej, dobra.
0: To ja proponuję, żebyśmy
1: przypilnowane.
0: Posłuchali tak, teraz takiego krótkiego materiału poglądowego, jak to wygląda właśnie, jeżeli chodzi o takie tłumaczenie indywidualne.
2: Odkręć do mnie. Jakby palce są dobrze, Iza, teraz tylko to odkręć, tak żebym ja widziała twoje wnętrze. O, super. I połącz kciuki ze sobą, jakby palce są mocno splecione, ale kciuki dotykają siebie na zewnątrz, nie do środka, tylko daj je na zewnątrz, kciuki, o, i teraz jest, połącz, wnętrzami kciuki połącz, no, ale wnętrzami do siebie, o, to. Aha. Mocno wygnij te paluchy, wygnij te ręce teraz. W moją stronę, nie, palce zostawia, tak, palce jak najbardziej proste, tylko ręce, tak, wyciągnij teraz mocno w górę te łapki i teraz te dłonie, które, wnętrza dłoni też się wyciągają w górę, tak jakbyśmy chcieli je przykleić do sufitu. Te wnętrza, te splecione paluchy pod spodem. Wdech i wydech.
0: Możecie wierzyć mi na słowo, bądź też nie, ale właśnie przed momentem próbowałem wykonywać te polecenia z instrukcji i chyba nawet się udało, ale to by trzeba było zweryfikować.
1: No, mocno wyciągnij do sufitu.
0: Tak jest, do sufitu nie sięgnąłem. Jeszcze jeden dźwięk na pewno przed nami, także jeżeli was zaciekawiło, co tam się na zajęciach jogi online dzieje, no to na pewno jeszcze dziś uchylimy rąbka tajemnicy w postaci dźwięku. Dźwiękowej. No ale właśnie, jak właściwie te zajęcia wyglądają, już trochę powiedzieliśmy, ale teraz może kilka słów od takiej technicznej strony, skoro już jesteśmy przy tym temacie. No bo tak, potrzebny jest Zoom, potrzebny jest mikrofon, potrzebna jest...
1: Znaczy mikrofon albo w słuchawkach wbudowanych, albo po prostu w telefonie.
0: Albo po prostu w
1: nie
0: telefonie.
1: Trzeba mieć, nikt raczej nie ma zewnętrznego mikrofonu.
0: Nie, no zresztą nawet by chyba było ciężko, żeby to wszystko jakoś tak rozstawić, no bez sensu.
1: Tak.
0: Więc faktycznie. Teraz tak, w jaki sposób udaje się wam skoordynować to wszystko tak, żeby Monika, która jest prowadzącą, widziała wszystkich was na tych kamerach? Nie zdarza się tak, że gdzieś tam znikacie z tego kadru? Albo że ktoś
1: czasami
0: tam znika?
1: Czasami się tak zdarza, ale czasami też pytamy, czy mnie widać, czy dobrze mnie widzisz i tak dalej. I Monika też pomaga nam ustawiać, ale też właśnie kolega Max, czy koleżanki widzące, które się pojawiają, też pomagają nam, albo na przykład ktoś z rodziców. Na początku tak było, że umawialiśmy się na takie specjalne próby, bo bardzo długo zajmowało to ustawienie nas. Na samym początku, mówię o czerwcu w zeszłym roku, to mniej więcej ten czas, kiedy umawiałyśmy się specjalnie na takie próby, żeby zrobić sobie ustawienie na Zoomie, żeby każda z nas mogła samodzielnie jakby to ustawić. I to czasem u nas ustawiała moja mama, czasem mama którejś z dziewczyn, kiedyś nasza koleżanka z Szansy Krakowskiej, jeszcze wtedy Paula, która pomagała, po prostu ustawiałyśmy się na konkretną godzinę i słuchaj, Paula, pomóż, bo tu sześć dziewczyn, trzeba pokazać jak te kamerki. No i teraz już nie ma z tym problemu. Oczywiście my jakby dopytujemy zawsze na początku, czy nas widać i tak dalej, ale już tak, no dużo sprytniej to idzie, naprawdę. No wcześniej, tak jak mówię, Często, dużo czasu jeszcze zajmowało też zrobienie Zooma, pomoc w konfiguracji, bo Zoom
0: No
1: jest
0: tak,
1: po
0: bo Zoom jest po
1: angielsku,
0: angielsku i
1: więc
0: ta pierwsza konfiguracja, coś o tym wiem,
1: tak.
0: Kiedy kogoś nowego gdzieś tu wdrażamy jako gościa na przykład do audycji, jak to nie jest zaznajomiony
1: Właśnie,
0: z Zoomem,
1: pomóc.
0: Tak, to trzeba
1: No
0: pomóc,
1: ale to my też po
0: trzeba
1: to jesteśmy, ja
0: wytłumaczyć.
1: bardzo chętnie pomogę, jeżeli ktoś będzie potrzebował pomocy z Zoomem, to nie problem, już tyle razy w sumie to ustawiałam, pomagałam, że spoko, żaden problem.
0: Tu jeszcze Monika do nas napisała, że słucha nas w pięknych okolicznościach przyrody, że trochę problemy z zasięgiem, ale no miejmy nadzieję, że przekaz jakoś do ciebie dociera i że wszystko jest w porządku, a oczywiście audycja będzie na naszej stronie internetowej na www.tyflopodcast.net, no i na Facebooku jako transmisja później już po zakończeniu tej audycji. Facebook akurat fajnie to robi, że później już zostawia te materiały, więc w każdej chwili będzie można sobie to odtworzyć. Co, jeszcze tak podrążę temat tego ułożenia telefonu. Jakiś, na przykład ty, Natalio, masz jakiś patent już na to, jak sobie ten telefon, gdzie sobie go tak położyć, żeby cię było widać i żebyś z tego kadru nie znikała? To jest, nie wiem, jakaś półka, szafka, biurko, cokolwiek?
1: Ja jestem w bardzo różnych miejscach, bo ja już byłam w sumie chyba w 5 albo 6 różnych domach, mieszkaniach, miejscach, nawet gdzieś tam kiedyś w hotelu, nie mając maty, wiecie, gdzieś tam na podłodze jakiejś czyjejś, w ogóle straszne, no ale tak bardzo chciałam być na tych zajęciach, więc no coś za coś niestety. Ale tak, na pewno fajnie jest z laptopa i Monika też o tym zawsze mówi, że troszkę jest większy, szerszy, jakby bardziej szerokokątna.
0: Szerszy kąt,
1: tak,
0: kąt,
1: ta kamerka
0: tak,
1: właśnie.
0: Widzenia.
1: Natomiast, no i laptopa jest łatwo ustawić, bo można ten ekranik, prawda, monitor bardziej w dół, bardziej w górę, tą klapę kompa sobie ten wysterować. Więc to jest
0: z
1: dobre.
0: Kolei telefon jest mniejszy i można go wszędzie ze sobą zabrać, położyć,
1: zgadza się,
0: ułożyć.
1: Zgadza się. No co do telefonu, fajną opcją jest kubek. Można do kubka po prostu zwykłego sobie włożyć ceramicznego telefon. Natomiast to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy bezprzewodowe słuchawki, bo jak nie, to ten dźwięk od tego kubka masakrycznie się odbija i tak szkli.
3: No więc tak, będzie pewnie coś takiego.
1: Tak, plus jeszcze ten taki metalik, wiesz?
0: Tak jest.
1: No to jest niedobre. Ale w takiej sytuacji można też oprzeć o kubek pod takim kątem prawie prostym. No na tyle, żeby się nie przewrócił. I po prostu wtedy go troszkę niżej postawić i też będzie w porządku. No wiadomo, to jest wtedy bardziej mobilne i czasami można to kopnąć. Albo na przykład gdzieś tam sam się przesunie. Laptop jest najbezpieczniejszą opcją, ale zgadza się, telefony też działają. I też można, też się da.
0: Czy o czymś jeszcze warto wiedzieć przy okazji takich zajęć, czy na coś jeszcze warto zwrócić uwagę?
1: Myślę, że warto powiedzieć, że oprócz tego, jak wygląda sam jakby proces ćwiczenia i tego wysiłku całego fizycznego, warto powiedzieć, że nagrodą po całej naszej każdej sesji jest leżenie w siawasanie, czyli leżymy sobie i odpoczywamy w takiej relaksacyjnej pozycji i Monia wtedy prowadzi dla nas taką medytację i to jest taki odpoczynek po tym wysiłku, taka właśnie taka nagroda i taki czas na to, żeby ta nasza głowa też tak, wiecie, odpoczęła i tak się zresetowała tak przyjemnie. No to jest super też sprawa. I czasami tak czekamy, kiedy ta siawasana będzie. No, ale
0: a to zawsze na końcu swoje trzeba przepracować.
1: Tak. I Monia mówi, że no jeszcze 2 ćwiczenia i siawasanę robimy. No czasem tak jest. Jak jest szczególnie właśnie jakiś taki trudny, męczący dzień, czy gorąco, czy chociażby, no w takich sytuacjach. Tak.
0: To jest ta medytacja
1: no
0: oddechowa,
1: Monika
0: tak?
1: No i cisza. Tak, znaczy też, no i taka słowna, też Monika po prostu nam wizualizuje różne rzeczy.
0: Rozumiem, bo tu mamy teraz właśnie fragment
1: ale
0: taki.
1: Ale to nie jest akurat
0: to nie jest to,
1: nie,
0: to nie jest
1: coś
0: to.
1: Innego.
0: Okay,
1: ale
0: okay.
1: To też taki moment oddychania i relaksu, także posłuchajmy razem.
0: Posłuchajmy, zrelaksujmy się, minuta 20, no nie wiem, czy to jest dostateczna długość, żeby się w pełni zrelaksować, ale próbować można.
1: My tu już jesteśmy tak zaprogramowani, że wystarczy 15 sekund.
0: Tobie wystarczy,
1: głosuj.
0: Tak, no tak.
1: Tak.
0: To zobaczymy. No to uwaga, próbujemy.
2: No to siadamy sobie w swastikasanie, czyli po turecku, czyli ze złączonymi tak łydkami. Okej. Okay. I ułóżcie dłonie wnętrzami do sufitu, na kolanach, na udach. Zamknijcie oczy, spróbujcie ustawić swój kręgosłup, żeby był w pionie do podłogi. I robimy głęboki wdech i głęboki wydech. Poczujcie, jak powietrze wpływa i wypływa. Wyobraźcie sobie wszystkie miejsca, które to powietrze, przez które przechodzi. Kiedy wciągacie je nosem i wypuszczacie je nosem. I zróbcie jeszcze jeden taki pogłębiony, długi wdech i pogłębiony, długi, świadomy wydech. Ok, dotleniły się nasze mózgi i teraz zacznijcie obserwować swój oddech. To, jak wasze ciało oddycha, tylko tyle. Rozluźnijcie łokcie, barki, wdech i wydech.
0: No i jak tam próbował ktoś? Jeżeli tak, to dajcie znać. No ja powiem szczerze, tym razem nie próbowałem z jednego prostego powodu. Przy sprzęcie nie ma tyle miejsca, żeby się tak rzeczywiście wygodnie rozłożyć. No ale może po audycji, może po audycji.
1: Jeszcze... Fotel prezesa.
0: Tak jest.
1: Byłby lepszy.
0: Tak jest, dokładnie. No,
1: albo
0: jeszcze...
1: siądź sobie w swastikasanie. No.
0: Jeszcze się takiego co prawda nie dorobiłem, chociaż ten fotel, powiem szczerze, jest wygodny, także na całe szczęście.
1: Zawsze na podłodze po turecku jest zdrowiej.
0: A, no to prawda, tylko potem trzeba z tego wstać. Tak, no dobrze, to teraz przejdźmy do tych rzeczy mniej przyjemnych, bo ja tu mam w notatkach taki punkt, który, jak się domyślam, no, czy warto zapytać i trzeba zapytać, a ile taka przyjemność kosztuje? Bo domyślam się, że to nie są zajęcia darmowe. No, ktoś poświęca swój czas, żeby gdzieś tam można było z tego skorzystać, więc zapłata się należy. No to ile?
1: A ja myślę, że to jest pytanie bardzo przyjemne, bo te zajęcia są przyjemnie, niedrogie.
0: No to ile?
1: Zajęcia kosztują 20 zł za godzinę, a godzina to jest naprawdę taka 60, to nie jest 45 minut.
0: Czyli tak naprawdę w miesiącu, załóżmy, jeżeli są 4 zajęcia, no to nas to łatwo policzyć, 80 zł kosztuje.
1: 80 zł, dokładnie.
0: Za relaks, rzeczywiście relaks, za przyjemne spędzenie czasu, możliwość odpoczynku. No to jeżeli to komuś rzeczywiście daje coś, jeżeli komuś to pomaga, no to czemu nie? To...
1: No i też taki zdrowy wysiłek plus właśnie gdzieś tam możliwość takiego rozciągnięcia się. No to, o czym mówiliśmy. Natomiast ja jeszcze powiem o samej tej specyfice naszego, może tych płatności po prostu. Mhm. Bo żeby też był porządek i taka też dyscyplina w tym wszystkim, żeby na przykład nie było tak, że ktoś przyjdzie na jedną godzinkę i za drugim razem znowu ktoś kolejny, wiecie, żeby to nie było też takiego aż tak straszliwej wielkiej rotacji, no to uznałyśmy, że system karnetowy będzie ok. Więc kupujemy karnet na początku miesiąca, ale jeśli ktoś będzie chciał teraz na przykład do nas dołączyć, to można kupić na ile? Dzisiaj jest 12, 11, 18 i 25. Dwa zajęcia jeszcze będziemy mieli, więc można kupić po prostu do końca maja, czyli płacicie wtedy 40 zł. Jest tak, że jeśli wam jakieś zajęcia przepadną, to nic w sumie nie szkodzi, bo te zajęcia są nagrywane. I jako taki film, wideo są wrzucane do mnie na kanał, na mój kanał Wiolinistka, z tym, że są na playliście niepublicznej. Więc jeśli ktoś po prostu, to są takie miesięczne playlisty, jeśli ktoś po prostu kupi ten karnet, to będzie miał dostęp do linka z playlistą z danego miesiąca, więc jeśli nawet was nie będzie, to nic nie szkodzi, możecie sobie tą sesję odbyć w wolnym momencie, po prostu innego dnia na przykład.
0: Jedynie po prostu no, minus jest taki, że nie mamy na żywo kontaktu z osobą prowadzącą, nie jest w stanie zweryfikować tego, czy dobrze te ćwiczenia wykonujemy i
1: ale
0: tak dalej.
1: Ale zawsze też można dopytać na kolejnej, bo nie wiem, czy dobrze to robiłam, bo ćwiczyłam z nagraniem.
0: No jasne, to rzeczywiście. A krzywdy sobie raczej źle wykonując te ćwiczenia człowiek nie zrobi, bo to nie są jakieś mocno forsujące.
1: mała szansa, aczkolwiek, no tak jak mówię, wysiłek jest i czasami jest takie fajne, zdrowe zmęczenie, ale to wszystko tak naprawdę jest z wielką korzyścią dla nas. Ja mogłabym ćwiczyć dużo, dużo, dużo, dużo więcej.
0: Mamy tu kolejne pytanie od Barbasi zza Odry. Pytanie jest następujące, bo tu były dwa pytania w tej wiadomości, ale już rozwialiśmy kwestie i wątpliwości w kwestii płatności. No to teraz jeszcze pytanie, czy macie jakieś konkretne terminy w tygodniu, jeżeli chodzi o spotkania?
1: Ojej, no
0: czy po prostu umawiacie się w zależności od tego, kiedy większość pasuje.
1: Nie. To są wtorki, godzina 20.
0: Wtorki 20, czyli z tyfloprzeglądem konkurujemy. Konkurujecie.
1: No, tak wyszło. Była środa przez jakiś czas, kiedyś miałyśmy drugie jeszcze w piątki, ale wtorki okazało się. Od tego roku już 2021 po prostu to są wtorki.
0: No okej, okay. Czyli...
1: Oczywiście zdarza się, że jakieś zajęcia się nie odbędą. Tak teraz było w kwietniu raz i jakby przechodzą nam wtedy na kolejny miesiąc, prawda?
0: No jasne.
1: Albo znajdujemy wspólnie termin, kiedy w większości pasuje, no i wtedy możemy przełożyć.
0: No tak, bo każda osoba, która się zgłosi, która będzie zainteresowana, jak rozumiem, zostanie dodana też do tej grupy WhatsAppowej.
1: To jest bardzo dobrowolne, ale można, tak, mhm. tak.
0: Grupka no tak, ale zawsze warto, myślę, w takiej grupie uczestniczyć, choćby po to, żeby być na bieżąco. Czy na przykład informacje o jakichś zmianach są rozsyłane jakimś innym kanałem? Czy jednak grupa to jest takie centrum komunikacji?
1: Grupa to jest centrum, natomiast swego czasu SMS-owo, a mamy też grupę mailingową, taką googlową, Nasza Joga, i tam po prostu też na przykład przesyłałam ostatnio coś tam, już wiem, nowy link do zajęć. No, także też tak to wygląda. Po prostu staramy się komunikować na WhatsAppie, ale jeśli nie, były też osoby, których nie ma na WhatsAppie, w grupie i po prostu ja z nimi się kontaktowałam odrębnie.
0: No tak, bo WhatsAppa nie każdy ma, ale maila ma każdy.
1: Dokładnie, więc... także grupka mailingowa istnieje, zdecydowanie.
0: Jasne. Ja jeszcze tak w kwestii płatności dopytam. To wygląda tak, że płacimy na przykład jakiś tam za jakiś okres z góry, tak? Powiedzmy cały miesiąc.
1: Tak, za miesiąc.
0: Za miesiąc, okej. Okay. No dobrze. No to...
1: Pamiętajmy, że w studiu jogowym, bo pewnie jeszcze tego nie powiedzieliśmy, tak dla porównania, takie zajęcia kosztują najmniej 35 zł i w górę.
0: No tak, a też w takim studiu raczej możemy się nie spotkać z tym, że osoba prowadząca takie zajęcia będzie nam chętnie wszystko tłumaczyła, no bo to jest,
1: to
0: jest różnie, bo wtedy jesteśmy w mniejszości i tak naprawdę to, że osoba musi nam to wszystko jakoś tak dodatkowo tłumaczyć, no to wtedy wpływa niekorzystnie na całą resztę, która by to już pewnie zrobiła 10 razy dane ćwiczenie.
1: To raz, tak, a druga rzecz jest taka, że doliczmy sobie do jazdy i na przykład, nie wiem jak wy, ale ja podczas siawasany, czyli już tam leżenia końcowego relaksu, jakbym myślała, że muszę jeszcze wrócić do domu i się samodzielnie tam dostać,
0: to nie byłby to relaks.
1: Nie zrelaksowała tak na całego, bo na pewno bym się stresowała, czy nie będę czekać, czy mi przyjedzie to, co chcę, no, daleko do domu i tak dalej. Także tutaj kompletnie tak naprawdę nam to odpada. Jesteśmy w swoich domach, w swoich pokojach. Po relaksie końcowym tak naprawdę wystarczy zwinąć matę i chlupnąć do łóżka i w zasadzie tyle w temacie jakiegoś, wiecie, powrotu do że tak powiem, pozajogowej rzeczywistości.
0: I takie zajęcia tygodniowe, no to jest po prostu godzina, jak rozumiem. Mhm, tak. Godzina,
1: tak.
0: Godzinę z życia sobie warto wykroić na to. We wtorki godzina 20, to jeszcze przypomnijmy ten termin. No dobrze, no to już mamy jasność w tej sprawie, wiemy co i jak, ale nie wiemy najważniejszego. Załóżmy, są słuchacze, którzy chcieliby się zapisać na takie zajęcia. No to co oni mają zrobić?
1: Najlepiej odezwać się do mnie na maila wiolinistka, wiecie, że jestem wiolinistką, dużo osób wie. Wiolinistka przez W, wiolinistka, jak skrzypaczka, @gmail.com. wiolinistka@gmail.com. Możecie do mnie też odezwać się na Eltenie, tam bardzo kreatywnie też jestem wiolinistką. No i tak naprawdę wszędzie, gdzie tylko. Możecie też napisać na kanale YouTube'owym, jeśli Wam wygodniej, tam też, jak wyżej. Więc tak naprawdę, no, te osoby, które mają do mnie numer telefonu, to też jak najbardziej piszcie. Możecie też zadzwonić. Na Facebooku gdzieś tam też odpiszę. Ja się nazywam Natalia Anna Kaczor na Facebooku, znaczy tak się nazywam. I na Facebooku też się tak nazywam. No, więc spróbujcie, uderzajcie, no i będziemy działać. W przyszłym tygodniu też są zajęcia, też o 20.
0: Także już się można zapisywać.
1: Już zdecydowanie można.
0: I jak się zapiszecie, to już za tydzień będziecie mogli w tych zajęciach uczestniczyć. Dokładnie. Kiedy, żeby się zapisać na te zajęcia w następnym tygodniu, to do kiedy tak najlepiej byłoby zgłosić chęć?
1: No tak we wtorek za 3.20 to już jest trochę za późno.
0: Tego się domyślałem, dlatego zapytałem, kiedy, do kiedy najlepiej.
1: No jeśli na przykład do poniedziałku, czy do wtorku, do godziny jakiejś 16, no tak, żebym, chyba że ktoś ogarnia Zooma, no to jest jakby inna kwestia, ale jeśli ktoś nie umie Zooma, no to tak, żeby mi dać margines, żebym mogła po prostu najlepiej no, wybrać jakiś moment, kiedy będę mogła pomóc z tym, a nie tak, wiecie, na ostatnią chwilę.
0: A jeżeli ktoś...
1: zapisywać się za pamięci, czyli teraz.
0: Czyli teraz. A jeżeli tak. Ktoś nie ogarnia Zooma, to może sobie też Tyflo Podcastu posłuchać. Całe dwie audycje poświęciliśmy Zoomowi, więc szczególnie pierwszą polecamy, bo tam jest sporo informacji dla osób początkujących, jak wpiszecie na naszej stronie www.tyflopodcast.net w wyszukiwarkę słowo Zoom z OOM się pisze. Nazwę tego komunikatora, no to znajdziecie z pewnością audycje poświęcone temu narzędziu. I jak widać...
1: Swoją drogą powinien być spolszczony już dawno, prawda?
0: No, na razie mamy kilka innych języków, polskiego się jeszcze nie doczekaliśmy, no ale cóż, pozostaje po prostu oczekiwać cierpliwie. No dobrze, Natalio, tak... myślę, że się powoli zbliżamy do końca naszego dzisiejszego programu, ale czy o czymś warto jeszcze wspomnieć?
1: Może ktoś ma jeszcze ze słuchaczy jakieś pytania, albo może Monia, ja o czymś zapomniałam, to jeśli nas słuchasz, to daj znać proszę, bo na pewno o czymś zapomniałam. Już chyba powiedziałam, że mieliśmy 50 tych sesji. Ćwiczymy od czerwca 2020. No i tak naprawdę chyba nie muszę Wam mówić, że atmosfera na tych zajęciach jest taka bardzo, bardzo przyjazna. Naprawdę pełna akceptacja różnych naszych potrzeb, różnych preferencji. Taka też wytworzyła się, myślę, że bardzo, bardzo duża, taka bardzo fajna więź między nami. No i wspaniale, że to się dzieje. Lubimy też, jak osoby nowe przychodzą, bo też to troszeczkę wtedy ewoluuje i się zmienia, więc właśnie zapraszamy.
0: Domyślam się, że jeżeli pojawi się naprawdę więcej osób, więcej zainteresowanych, to tych zajęć będzie organizowanych kilka, tak?
1: No to bo... jest pytanie do Moniki. No... Na razie takiej ekstremalnej sytuacji nie miałyśmy, nie mieliśmy, aczkolwiek myślę, że nasza grupa jeszcze sporo przyjmie. Bo tak naprawdę jesteśmy cały czas na granicy takiej, wiecie...
0: No tak, bo nie każdy...
1: Minimalnej, tak
0: bo
1: naprawdę.
0: Nie każdy korzysta co tydzień, tak jak wspomniałaś. Grupa
1: dokładnie.
0: Tam liczy sobie około 10 osób, ale nie wszyscy zawsze są, tak? Więc to...
1: No w tej chwili to nawet jest nie 10, tylko jakieś właśnie 7-8.
0: Rozumiem.
1: 6-7
0: no to zobaczymy.
1: Także bardzo zapraszamy. Myślę, że jeszcze sporo się zmieści was.
0: Swoją drogą, Natalio, tak teraz mi przyszło pytanie do głowy zupełnie na koniec, chociaż może powinienem je zadać na początku. A właściwie, co cię skłoniło do tego, żeby się jogą zainteresować?
1: Chyba najbardziej to, że tak naprawdę nie miałam takiego, jak to powiedzieć, może nie wentylu bezpieczeństwa, bo zawsze dla mnie to jest muzyka, czy książka dobra, czy rozmowa z kimś bliskim, czy wiadomo, jakiś, nie wiem, nawet gdzieś tam spacer, ale chyba po prostu stres taki codzienny i chyba to, że wszyscy ci, którzy właśnie praktykują, mówią o tym takim spokoju wewnętrznym, o tym wyciszeniu, o tym takim właśnie tej umiejętności tego właściwego oddychania, które tak bardzo, bardzo potrafi rozluźnić się, chociaż flecistka to jednak, jak widać, wcześniej się nie nauczyłam takiego oddychania, więc bardzo chciałam, no a poza tym ta joga na trawie, na której ja byłam, To było za mało, za krótko, tylko raz i w ogóle, chociaż mnie mrówy pogryzły, ale było fantastycznie. Strasznie mi się podobało i tam też uczestniczyłam w takim koncercie mis właśnie himalajskich i tam też się zachwyciłam po raz kolejny misami, bo ja misy znam już jakiś czas i już kilka razy też brałam udział w takich sesjach, w takich kąpielach w dźwiękach. No i to razem, po prostu ta joga plus te kąpiele, naprawdę to poprawia bardzo jakość życia. Taki ten poziom stresu. Myślę, że w dzisiejszym też momencie, takim, gdzie jesteśmy teraz, w czasie pandemicznym, kiedy się boimy o swoje zdrowie, o zdrowie najbliższych, o naszą przyszłość zawodową, o tą taką stabilizację, to no, jesteśmy dosyć samotni często, gdzieś tam zamknięci w tych domach, to ta integracja, to bycie w grupce jest mega, mega pomocne. Plus właśnie ten odpoczynek i ten relaks i to wpatrzenie się w siebie, takie chociaż na chwilkę, które daje yoga, to jest nie do przecenienia. Ja uważam, że my mamy za mało tego, a jak wy w ogóle nie macie, to w ogóle masakra. Także no.
0: Ty już masz, więc się dzielisz dobrą nowiną.
1: Zapraszamy was bardzo serdecznie.
0: Napisała do nas jeszcze Barbasia z Zaodry, która ma sporo pytań, ale chyba nie słuchała nas od samego początku, bo tu się pojawiło takie pytanie, czy trzeba, aż się przesunę do tego pytania, żeby go nie przekręcić, czy trzeba spełniać jakieś warunki fizyczne lub kondycyjne i czy są jakieś przeciwwskazania? No, wspominaliśmy już o tym, że po prostu trzeba w miarę ruchowo dobrze funkcjonować, co nie znaczy, że trzeba być wysportowanym. To znaczy z jakąś poważną niepełnosprawnością ruchu, no to jeżeli ktoś jest, to może być problem. Natomiast absolutnie nie trzeba mieć kaloryfera na brzuchu, tak? Być, nie wiem, super wysportowanym, bo to nie o to chodzi, to nie są tego typu zajęcia, to nie aż tak się forsujemy, prawda?
1: Tak, zgadza się. Myślę, że naprawdę jest sporo osób wśród nas, pamiętajmy, że jesteśmy osobami z niepełnosprawnościami, też różnymi i sporo jest osób z nas, wśród nas, które nie mają dobrej w ogóle kondycji fizycznej i tak naprawdę, czy jeśli na przykład ktoś ma nadwagę, czy jakby też można ćwiczyć, to w ogóle nie jest problem, a wręcz trzeba i fajnie jest ćwiczyć. I pamiętajcie, że jakby dużo osób myśli, że to są szybkie ćwiczenia, szybkie powtórzenia pewnych sekwencji. Nie. W jodze czas bardzo, bardzo dużo nam tak naprawdę daje. Często jesteśmy w jednej pozycji przez dłuższą chwilę.
0: To ja wiem, co trzeba jeszcze. To trzeba być cierpliwym, bo jak ktoś jest nerwus i nie może usiedzieć w miejscu, to będzie mu trudno.
1: No ja na przykład czasami mam takie strasznie aktywne dni, wiecie, takie strasznie dynamiczne i nagle po prostu siedź człowieku, nie? I Monia mówi do mnie, Natalko, to nie jest aerobik. I się śmiejemy, bo faktycznie często jest tak, że człowiek w tym swoim takim codziennym rytmie, ja na przykład jestem taką raczej dosyć, myślę, że dynamiczną, aktywną osobą, no i dużo rzeczy robię, wiecie, tu jakieś granie, tam jakaś inna praca, jakieś dostępnościowe historie, tu gdzieś trzeba pójść, podjechać i tak dalej. No to jak sobie siądzę na tej podłodze, to faktycznie tak nagle taki po prostu, ja nic nie muszę takiego na szybko.

0: go sztucznie nie przedłużać, natomiast zawsze staramy się dać każdej osobie, która na naszej antenie gości, tyle miejsca, czasu i przestrzeni antenowej, ile potrzebuje, ile chce i ile może, ile jest w stanie się wypowiadać.
1: Zgadza się. Więc... No i sporo ma wspólnego z Tyflo Przeglądem, wtorek 20.
0: Wtorek 20, tak. No taka, tak. Trochę konkurencja, ale pamiętajcie, spokojnie, Tyflo Przegląd jest zawsze do odsłuchania później z naszej strony,
1: nie
0: z Facebooka,
1: także,
0: także spokojnie, tu wszystko można pogodzić jedno z drugim, jeżeli ktoś ma ochotę się zajmować w tym momencie jogą, no to zawsze można później. No i wiadomo, że raczej ja nie skorzystam, no chyba, że jak przełożymy Tyflo Przegląd na jakiś inny dzień i godzinę, to już będziecie wiedzieli w takim razie, co się dzieje ze mną we wtorki po godzinie 20.
1: Ja się pod petycją podpiszę i zapraszamy.
0: Okej, to jeszcze raz przypomnijmy już na koniec naszej dzisiejszej audycji, jak można się, Natalio, z tobą skontaktować w sprawie zapisów.
1: Piszcie albo na Eltenie, albo na Facebooku, na Eltenie Wiolinistka. Na Facebooku Natalia Anna Kaczor, ale Facebooka słabo ogarniam, więc wolałabym nie. Mail wiolinistka przez w @gmail.com. Można w opisie audycji dać te rzeczy?
0: Tak, oczywiście. Oczywiście.
1: Ja bym cię mogła poprosić. Byłoby też łatwiej, bo może ktoś przyjdzie za...
0: Może ktoś przyjdzie, ktoś będzie zainteresowany.
1: Skopiuję sobie, bo ten adres jest taki czasami przekręcany.
0: Dokładnie. Więc... Czasem może ktoś przez V na przykład napisać. I...
1: No, albo wiolonczelistka, albo wiolonistka, albo wiolistka. Już różnie bywało.
0: Tak jest. Różnie to bywa, ale w każdym razie wiolinistka przez W. Przez W, tak, proszę przez Państwa. @gmail.com, piszemy tak gmail.com. Tam można z Natalią się skontaktować i się zapisać na zajęcia jogi. Są wolne miejsca, także zapraszamy, polecamy. Dziękuję Ci bardzo, Natalio, za udział
1: Dziękuję
0: w dzisiejszej
1: również.
0: Audycji. Ja się przy okazji czegoś nowego też dowiedziałem. No jak to widać, człowiek się całe życie uczy. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
1: Dziękuję, wpadajcie.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Zapraszamy do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu Model Dostępnej Szkoły. Omawiany w niniejszych audycjach model powstał ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój i jest wdrożeniem programu Dostępność+. Tak jest, proszę Państwa, znowu spotykamy się w Tyflo Podcaście na antenie Tyfloradia, aby porozmawiać o modelu dostępnej szkoły, o kolejnych zagadnieniach, które w tym modelu się pojawiły. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie natomiast Agnieszka Niedźwiecka, jedna z autorek tego modelu. Witaj, Agnieszka.
3: Dzień dobry.
0: Dziś sobie porozmawiamy o tematach związanych z żywieniem. Powiem Ci szczerze, że jestem naprawdę zaskoczony, jak bardzo wszechstronny jest model dostępnej szkoły, no bo wydawałoby się, że żywienie to jest takie zagadnienie, które no, nie ma specjalnie nic wspólnego z dostępnością i z tym wszystkim, żeby ta szkoła była przyjaznym miejscem dla każdego. A tu się jednak okazuje, że mamy kilka rzeczy związanych z żywieniem, które należałoby uwzględnić, aby rzeczywiście tak się stało, prawda?
3: No tak, dlatego że dzieci w szkole spędzają po kilka godzin, czasami dłużej i od września 2022 roku, każda szkoła ma obowiązek podstawowy zapewnić każdemu dziecku możliwość zjedzenia ciepłego posiłku. I o tym, że taki obowiązek dotyczący szkół podstawowych wejdzie, było wiadomo już od jakiegoś czasu, zanim faktycznie to prawo zaczęło obowiązywać. Więc przygotowując model dostępnej szkoły, pomyśleliśmy również i o tym aspekcie funkcjonowania dzieci w placówkach oświatowych. Z naszej perspektywy to jest kolejny element tej układanki, ponieważ przygotowując model dostępnej szkoły, staraliśmy się patrzeć na uczestnictwo dziecka w procesie edukacji, wychowania i opieki w sposób całościowy. Dlatego też kwestii żywienia nie mogło w modelu dostępnej szkoły zabraknąć. I to jest jedna przyczyna.

0: A druga przyczyna jest taka, że zanim nasi eksperci przystąpili do przygotowywania modelu dostępnej szkoły, przez bardzo wiele lat zajmowaliśmy się wspieraniem rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. I między innymi w tych pytaniach kierowanych do nas rzadko, bo rzadko, ale jednak pojawiały się kwestie związane z żywieniem dzieci w szkołach. Okazało się bowiem, że tak naprawdę nie ma żadnych regulacji dotyczących żywienia dzieci w szkołach, w kontekście żywienia dzieci takich, które mają jakieś specjalne potrzeby w tym zakresie.
1: No właśnie, bo specjalne potrzeby edukacyjne to tak instynktownie kojarzy mi się z tematem, który coraz częściej jest gdzieś tam poruszany w różnych okolicznościach, specjalne potrzeby żywieniowe. Część dzieci zapewne takie potrzeby ma z różnych względów, no i to, jak rozumiem, jest właśnie tym jednym z elementów, prawda?
0: Tak. Mówiąc o specjalnych potrzebach żywieniowych, my sobie je podzieliliśmy na potrzeby wynikające ze stanu zdrowia i potrzeby wynikające ze światopoglądu czy wyznawanej religii. I zakładamy, że w dostępnej szkole należy realizować potrzeby żywieniowe wynikające ze stanu zdrowia obligatoryjnie. To znaczy, w praktyce, że nie możemy powiedzieć, że jakieś dziecko w szkole jedzenia nie dostanie. Nie dostanie obiadu, bo się nie da, bo to dziecko na przykład choruje na celiakię, choruje na fenylketonurię, jest z powodów zdrowotnych na diecie bezmlecznej, bezjajecznej, musi mieć specjalną dietę, ponieważ choruje na cukrzycę. I niestety w wielu szkołach zdarza się tak, że potrzeby tych dzieci w zakresie żywienia są pomijane. A w modelu dostępnej szkoły wskazaliśmy, że te potrzeby należy realizować, i też w podręczniku wdrożeniowym zawarliśmy konkretne instrukcje, jak takie sytuacje rozwiązywać, ponieważ podręcznik wdrożeniowy jest tak na bardzo często takim rozwinięciem tego, co zostało zapisane w modelu.
1: Czyli te
0: I
1: dokumenty się
0: drugą.
1: uzupełniają.
0: Tak. Model zawiera takie bardziej ogólne zasady, a podręcznik wdrożeniowy konkretne wskazówki, jak to, co zostało w modelu, można prowadzić placówce oświatowej. Drugi rodzaj takich potrzeb żywieniowych to są potrzeby żywieniowe wynikające ze światopoglądu, i to na przykład jest dieta wegetariańska czy dieta wegańska, ale również potrzeby żywieniowe wynikające z wyznawanej religii. I tutaj mówimy o diecie koszernej, o diecie halal, ale też w kontekście na przykład wierzeń czy praktykowania religii katolickiej, unikanie mięsa w określone dni tygodnia, w określonych przedziałach w roku, tak? I to są takie potrzeby żywieniowe, które w dostępnej szkole warto realizować, aby być otwartym na różne światopoglądy czy potrzeby uczniów, natomiast nie uznajemy za obligatoryjne w dostępnej szkole realizację takich potrzeb żywieniowych, które wynikają ze światopoglądu czy z wyznawanej religii, w odróżnieniu od potrzeb żywieniowych wynikających ze stanu zdrowia. Bo tak jak mówiłam wcześniej, realizacja potrzeb żywieniowych wynikających ze stanu zdrowia jest obligatoryjna. Znaczy, szkoła nie może pominąć milczeniem faktu, że ma ucznia, który ma na przykład bardzo silną alergię na orzeszki ziemne, czy nie może jeść jajek, czy choruje na cukrzycę. I zgodnie z zapisami modelu dostępnej szkoły, te specjalne potrzeby żywieniowe można realizować w różny sposób. One mogą być realizowane na przykład poprzez przygotowanie posiłków na miejscu i w kuchni szkolnej. I jak to zrobić? Mamy to wyjaśnione właśnie w podręczniku wdrożeniowym. ale mogą być też te potrzeby żywieniowe realizowane na przykład poprzez odpowiednie zapisy w umowie z firmą cateringową. I wtedy przygotowanie posiłków zgodnie z potrzebami jest w gestii tej firmy cateringowej, która przygotowuje te posiłki dla wszystkich. W końcu, w ostateczności, w takich bardzo szczególnych przypadkach, model dopuszcza takie rozwiązanie, że to rodzice dostarczają posiłki i one są odgrzewane i podawane przez pracowników w kuchni. Ale to jest dopuszczalne w takich bardzo wyjątkowych przypadkach, kiedy na przykład mamy bardzo silną alergię na jakiś składnik powodujący, dość powszechnie występujący, i ta alergia jest tak silna, że wywołuje wstrząs anafilaktyczny. To wtedy jakby z naszej perspektywy, biorąc pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo dziecka, dopuszcza się przygotowywanie takich posiłków przez rodziców, dostarczanie ich, a potem podgrzewanie i podawanie przez pracowników kuchni.
1: To ja w takim razie chciałbym podrążyć ten jeszcze aspekt związany z podejściem praktycznym do tego żywienia. Mianowicie chodzi mi o to, bo tak, czy to ze względów zdrowotnych, czy to ze względów związanych z jakimiś przekonaniami bądź praktykami religijnymi, wszystko zasadza się tak naprawdę o jakąś konkretną dietę. Czyli, że na przykład wykluczamy jakieś składniki w pożywieniu. I teraz jak to wszystko działa w praktyce? Rodzic przekazuje informację do szkoły, że na przykład dziecko nie może jeść tego, tego i tego, i to jest obowiązek rodzica. Natomiast co w przypadku związanym z jakby zaplanowaniem, zaprojektowaniem tych posiłków? Tu, jak rozumiem, już ktoś, kto odpowiada za układanie diety, jest zobowiązany do odpowiedniej adaptacji, tak? Czy to też powinien rodzic gdzieś jakoś jeszcze dodatkowo wyszukać jakichś przepisów, czy coś konkretnie zaplanować?
0: Nie, my wychodzimy z założenia, że za każde zażywienie wszystkich uczniów jest odpowiedzialna osoba odpowiedzialna za żywienie. Czyli w szkole to będzie na przykład intendent, taka osoba, która układa jadłospis. I tak jak mówiłaś, rodzic musi poinformować szkołę, że dziecko ma specjalne potrzeby żywieniowe wynikające ze stanu zdrowia. Podczas testowania standardu w modelu dostępnej szkoły wyszło nam, że tak naprawdę najtrudniejsze jest zorganizowanie diety dla osób chorych na celiakię, czyli takich, które nie mogą spożywać nawet śladowych ilości glutenu. I dlatego w podręczniku wdrożeniowym będziemy się skupiać na tym, żeby pokazać, jak zorganizować żywienie dla tej grupy uczniów. I tak jak mówiłaś, rodzic informuje szkołę, że dziecko nie może spożywać takich i takich posiłków. Jest na przykład na diecie bezglutenowej z powodu celiaki. I to po stronie osoby planującej jadłospis leży zabezpieczenie posiłków dla tego dziecka. I po takiej informacji dobrze, żeby nastąpiło szkolenie pracowników kuchni i intendenta, jak takie posiłki przygotowywać. Natomiast, no, tak jak mówiłam, w naszym podręczniku wdrożeniowym też będzie takie rozpisanie krok po kroku, jak to zorganizować, jakie produkty są przy akurat tej diecie bezpieczne, jakie są ryzykowne, jakich absolutnie nie należy podawać, jakie warunki bezpieczeństwa trzeba zachować, aby czy warunki pracy i organizacji pracy kuchni, jakie warunki organizacji pracy kuchni należy zachować, żeby takie posiłki bezglutenowe były faktycznie bezglutenowe i bezpieczne dla osoby chorej. I te wszystkie informacje znajdą się w podręczniku w podręczniku wdrożeniowym. Przy konstruowaniu tych wskazówek, jak realizować specjalne potrzeby żywieniowe wynikające ze stanu zdrowia, my też korzystaliśmy z doświadczeń praktyków, czyli z doświadczeń osób, które prowadzą w kuchniach szkolnych ogólnodostępnych, ja bym chciała zaznaczyć, żywienie osób na dietach eliminacyjnych. Więc to nam zależało na tym, żeby w podręczniku wdrożeniowym były konkretne wskazówki od praktyków.
1: Dieta eliminacyjna, to tak tylko dopytam, to jest, jak rozumiem, dieta, w której po prostu nie ma jakiegoś konkretnego składnika, który może uczulać na przykład,
0: tak? Wyklucza się konkretny składnik lub grupę produktów, które ten składnik zawierają. I to, na co warto zwrócić uwagę przy okazji, znaczy w takiej sytuacji, kiedy pojawia się w szkole dziecko ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi, i to jest też taka idea, która się pojawia w wielu innych miejscach modelu dostępnej szkoły, to jest pewna uniwersalność. To znaczy na etapie planowania posiłków warto zwracać uwagę na to, aby te posiłki były jak najbardziej uniwersalne. To znaczy, że planując konkretny jadłospis, zupa pomidorowa, tak? Mamy zupę pomidorową. Zupa pomidorowa może być z ryżem, nie musi być zabielana. I wtedy, co więcej, ta zupa nie musi być gotowana na mięsie. I to jest uniwersalne podejście, ponieważ taką zupę pomidorową zje bez żadnych niepożądanych objawów dziecko na diecie bezglutenowej, dziecko, które nie może spożywać laktozy, i będzie to zupa odpowiednia dla osób na diecie wegetariańskiej, wegańskiej. No każdy taką zupę zje, po prostu. Tak? I to jest takie najbardziej uniwersalne podejście do planowania jadłospisów. Wiemy, że to nie zawsze się da, tak? W wielu przypadkach będzie trzeba robić pewną wariantowość w tych jadłospisach. Natomiast, tak jak wspominałam, bardzo my nakładziemy nacisk, żeby te jadłospisy planować w sposób jak najbardziej uniwersalny.
1: No muszę powiedzieć, że na tę zupę pomidorową to mi smaka narobiłaś. Natomiast chciałbym zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo kiedy układamy taką dietę odpowiednią w szkole, no to wszystko jest w porządku. I przy odpowiednim przeszkoleniu personelu nie powinno być większych problemów. Natomiast co w sytuacji takiej, kiedy szkoła organizuje na przykład jakąś wycieczkę? Jak wygląda kwestia żywienia w takich sytuacjach?
0: Czy jest wycieczka? Czy jest, czy nie ma wycieczki? Dziecko jeść musi.
1: Z tym się zgadzam. I
0: w takich sytuacjach, jak na przykład wycieczka, należy ją, taką wycieczkę zorganizować w taki sposób, aby wszystkie dzieci mogły w nią wziąć udział. Również dzieci, które muszą być na jakichś dietach eliminacyjnych. I wtedy taką wycieczkę należy planować w taki sposób, aby każde dziecko mogło zjeść obiad. Należy po prostu poszukać miejsc, które takie posiłki dietetyczne są w stanie zapewnić, i w takim miejscu wykupić posiłek dla całej grupy klasy. Tak? Tutaj to jest tak samo istotne, jak w trakcie pobytu dziecka w szkole. I też przy układaniu programu takiej wycieczki warto pamiętać o tym, że jeżeli mamy w klasie ucznia, który ma alergię na mleko krowie, to być może elementem wycieczki nie powinna być wizyta w mleczarni i konsumpcja i próbowanie różnych wyrobów lokalnych mleczarskich, bo to dziecko po prostu tych wyrobów nie zje. Testowanie standardów w zakresie żywienia dzieci w szkołach pokazało, że największą trudność sprawia realizacja w szkole diety bezglutenowej, szczególnie takiej, która musi zrealizować specjalne potrzeby żywieniowe osób chorych na celiaki. W związku z tym w podręczniku wdrożeniowym zawarliśmy dobre praktyki w zakresie realizacji specjalnych potrzeb żywieniowych i pokrótce omówiliśmy te przyczyny najczęstsze, które są podstawą do tego, żeby wprowadzić dietę dziecku, również taką dietę, która musi być przestrzegana w szkole. I skupiliśmy się na diecie bezglutenowej, wskazaliśmy też, jak czytać składy produktów i półproduktów, jak należy przygotować pomieszczenia i stanowiska pracy w samej kuchni, jak należy planować, przygotowywać i wydawać posiłki w takiej kuchni, gdzie mamy realizowane specjalne potrzeby żywieniowe oraz żywienie dzieci bez żadnych diet, gdzie wiadomo, że może dojść do pomyłki czy do zanieczyszczenia. Będziemy też dawali wskazówki o tym, jak należy szkolić i uświadamiać pracowników w zakresie specjalnych potrzeb żywieniowych oraz jak takie produkty czy podstawy, czy same potrawy magazynować. To wszystko zostanie dokładnie opisane w podręczniku wdrożeniowym.
1: A zatem cóż, pozostaje życzyć wszystkim smacznego i żeby to jedzenie, które jest podawane na stołówkach szkolnych, było zdrowe i smaczne dla wszystkich. Dziękuję Ci bardzo, Agnieszko. Agnieszka Niedźwiecka, współautorka modelu dostępnej szkoły o żywieniu, dziś rozmawiała ze mną na antenie Tyfloradia.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Ale swoją drogą to tak ciekaw jestem, co by powiedzieli przybysze z obcej planety na Eurowizję, gdyby mieli okazję oglądać ją w telewizji.
1: To jest prawda, jest to rzeczywiście ciekawe, jaka byłaby ich perspektywa, czy nie stwierdziliby, że chcą sobie zrobić swoją kosmiczną
0: razem
1: wizję.
0: Z Łajką.
1: No, Łajka odpadła, nie wiem, czy ty jesteś tego świadom, ale nie będzie w finale Łajki. Niestety Irlandia przegrała w drugim półfinale, ależ mi jest
0: smuteczek.
1: Bardzo, bardzo przykro, także no, ale Emi faktycznie być może tam właśnie wśród przybyszów
0: Party in the Sky
1: znalazłaby większy poklask, bo jakoś ta tematyka by zaskarbiła sobie ich serce. Także rzeczywiście to jest jedna myśl. Druga myśl, która mi przyszła do głowy, to jest taka, że może właśnie taki utwór, jak tutaj zabrzmiał na początku, moglibyśmy wysłać na konkurs piosenki Eurowizji. Bo czemu nie? Rzecz jedynie w tym, że być może byłaby pewna trudność, żeby Europejczycy zrozumieli, o co w tym chodzi, skoro nawet my możemy mieć pewne wątpliwości, o co tam tak dokładnie w 100%
0: chodzi.
1: Tak, utwór
0: jest dość mocno abstrakcyjny. Ale to chyba taki urok tego zespołu, zespołu Miąższ.
1: Tak, my zespół Miąższ znamy też z innych dokonań, bardzo
0: cebulofekalnych
1: w redakcji. Tak, natomiast oczywiście zgodnie z tradycją Michał poszukał piosenki adekwatnej do tematyki telewizji, bo tak to u nas jest, że takimi utworami rozpoczynamy lub nawiązującymi do radia, ale na telewizji
0: dawno
1: dzisiaj
0: nie
1: padło.
0: Było.
1: No i gdzie ty masz problem? Jest wszystko dobrze, inne gatunki muzyczne są lepsze na Eurowizji, się sprawdzają. Kiedy na Eurowizji się sprawdziło jakieś country?
0: No właśnie.
1: Wygrało, ale czy wygrało? No nie bardzo. Wygrywają inne. Kto wygra, przekonamy się dziś. O godzinie 21:00. I zgodnie z obietnicą powiemy za moment o tym słów kilka, nie o tym, kto wygra, bo nie mamy dostępu do wyników, wszak finał jeszcze się nie odbył, ale o kilku takich organizacyjnych rzeczach związanych z tym finałem, ale spokojnie, nie spotkaliśmy się tutaj tylko po to, bo tak jak wiecie, czas teraz mamy bardzo gęsty.
0: Bardzo wyborczy, tak bym powiedział.
1: Tak. Komentarz, na który natknęłam się w sieci, bardzo mi się on spodobał, na pewnej grupie eurowizyjnej, po północy gdzieś opublikowany. Ja się już pogubiłem i się zacząłem zastanawiać, czy tutaj też jest cisza wyborcza przed finałem. Nie można niczego komentować.
0: Okej.
1: Także spokojnie, o Eurowizji można mówić i o naszych przewidywaniach można mówić, chociaż chyba dużo czasu nie będziemy im aż tak bardzo poświęcać. O wyborach też można mówić, ale w kontekście frekwencyjnym przede wszystkim, żeby zachęcać, aby iść na wybory, i w kontekście relacjonowania w mediach wieczorów wyborczych i innych związanych z tym wydarzeń. Zgodnie z obietnicą my to zrobimy.
0: Agitować będzie... nie można. Agitować nie można, ale my tak generalnie to nie robiliśmy tego nigdy, także dla nas to nie jest jakiś problem.
1: Oczywiście, także będzie ciut politycznie, wyborczo, ale nie agitacyjnie, tak jak powiedziałeś, będzie muzycznie nie tylko ze sprawą Eurowizji, a jakie jeszcze tematy pojawią się w tym naszym wydaniu, które ma już numer 248, to są naprawdę liczby robiące wrażenie.
0: To
1: nawet
0: prawda.
1: Dla nas, którzy
0: spodziewałaś się tego w 2017 roku?
1: No. Nie, absolutnie nie. Także jakkolwiek nieskromnie to zabrzmi, 248 to dużo, zobaczymy, czy
0: i rośnie,
1: więcej,
0: i rośnie.
1: Czy więcej, czy mniej punktów dostanie na Eurowizji Justyna Steczkowska, a propos nazwisk, to one się tutaj oczywiście nie zmieniają. Ten program prowadzą dla was Michał Dziwisz
0: i Milena Wiśniewska.
1: No to dobra, no był ten dżingiel na początku, wiecie jaki jest podkład? No to kilka słów. Obiecuję, że kilkanaście, okej? Nie będzie to już tak długo jak ostatnio, bo sporo wiecie, dowiedzieliście się tydzień temu od nas. No i jeżeli oglądaliście konkurs, jeżeli w ogóle to was obchodzi, no to wiecie jeszcze więcej. I nie jest dla was tajemnicą, no ale na wszelki wypadek warto to odnotować, bo może ktoś nie jest zorientowany w tym, a jednak warto zawsze to wiedzieć, że Justyna Steczkowska awansowała do wielkiego finału konkursu Piosenki Eurowizji z pierwszego półfinału. I jeżeli chodzi o ten jej awans, to my na ten moment, co warto podkreślić, bo różne chodzą fejki, nie wiemy, z jakim rezultatem ona do tego finału awansowała. Bo tak jak mówiłam, trudno było się spodziewać, żeby miała odpaść, skoro mamy 15 krajów w półfinale i 10 do finału przechodzi, no to prawdopodobieństwo wiadomo jakie było, niezbyt duże w przypadku zwłaszcza tak rozpoznawalnej artystki też wśród Polonii jak Justyna Steczkowska, więc nastawiałam się raczej, że to jest pewne, natomiast nie mam absolutnie pojęcia dalej, z którego miejsca Justyna awansowała do tego finału. I my tego nie wiemy, nie będziemy tego wiedzieć do dzisiejszej nocy, bo dziś w nocy ukażą się tabelki, w których wszelkie wyniki wszelkich państw z półfinałów, z finałów będą rozpisane. Kto ile punktów, komu, jakiemu krajowi, kto z którego miejsca awansował, komu ile zabrakło, stamtąd wszystko będzie można wyczytać. A w internecie zaczęły krążyć takie screeny i dlatego właśnie tak podkreślam, że my jeszcze nic nie wiemy, ale zaczęły jakieś screeny chodzić, na których była wypisana jakaś lista, według której Justyna miałaby być ósma w awansie do finału, ale wiecie, no napisać sobie można wszystko i potem zeskrinować wszystko i udawać, że to jest prawdziwe. No może jakimś cudem coś wyciekło i potem się faktycznie okaże, że to jest prawda, ale byłabym zdziwiona, także nie kierujcie się w ogóle tym i nie bierzcie sobie tego do serca, bo za chwilę zobaczycie jakiś inny screen, na który będzie czwarta, no i co, i który jest prawdziwy. No ludzie nie mają niektórzy ciekawszych rzeczy do robienia i tworzą fejki. Tak samo w przypadku niektórych osób, chyba jednak mimo tłumaczeń Artura Orzecha i moich, nie do końca jasny okazał się ten system z trójeczkami awansującymi do finału. Już nie będę tego tak w szczegółach drugi raz powtarzać, znaczy trójeczkami awansującymi. No właśnie chodziło o to, że jednak muszę powtórzyć, że pokazywane były trzy kraje, jeden z nich awansuje, a dwa pozostałe są dalej w puli i czekają na swoją kolej i tak do zapełnienia 10 miejsc do awansu. I wam mówiłam, ale jeszcze raz to podkreślę, że to, w jakiej kolejności się pojawiały te kraje, te trójki w czasie prezentacji wyników półfinałów, to było przypadkowe. A niektórzy widzowie mogli odnieść takie wrażenie, że skoro Justynę wyczytano jakoś tam późno, to że ona może być na przykład nisko do tego awansu, a może wręcz odwrotnie, może wysoko, no bo może oni to czytali od końca. No nie, najpierw, bo Polska została pokazana tak naprawdę dwa razy, raz w trójce z Albanią i kimś tam, ale z tej trójki przeszła Albania. Co nie znaczyło oczywiście, że Polska odpadła, czekała dalej na swoją kolej i za tam kilka rozdań znowu ją wyczytano z innymi krajami i w tym momencie to już był nasz czas. Założenie jest takie, żeby maksymalnie dane państwo było wyczytywane trzy razy, żeby już też za bardzo nie stresować tych uczestników, więc nas na szczęście Justyny aż na taki stres nie narażono. Także też tą kolejnością się nie trzeba w żaden sposób, nie powinno sugerować, to jakiś tam algorytm im to generuje, jak oni mają właśnie te trójki dobierać. Także nie wiemy, która Justyna była u widzów i co za tym idzie, jakiego wyniku się spodziewać dzisiaj w jej przypadku. No bo mogła być na czele z tego pierwszego półfinału, mogła się dostać cudem z 10 miejsca. Wszystko na ten moment jest z matematycznego punktu widzenia tak samo prawdopodobne, a każdy może mieć na ten temat swoją teorię. Ale teorii jeszcze innych nie brakuje, dotyczących głosowania jury. Przypominam, że w półfinałach nie liczą się głosy jurorów, dopiero głosy jurorów będą się liczyć w dzisiejszym koncercie finałowym. Ale jury głosuje na wypadek, gdyby coś się, że się tak wyrażę, wykrzaczyło i głosuje jury w San Marino, bo tam nie ma takich warunków, żeby oni mieli jakąś tam osobną sieć telefoniczną, niezwiązaną z Włochami, więc tam nie ma w ogóle głosowania widzów. I są właśnie jurorzy. No i rzecz wygląda tak, że nawet jeżeli to jury zapasowe głosuje, no bo głosować musi, to my nie poznamy nigdy jego wyników, jak ono głosowało w półfinale, no bo skoro te głosy się nie liczą, to po co one mają być później nawet pokazywane, jak to by powodowało to, że ludzie by się irytowali, że a gdyby na przykład jurorzy jednak głosowali w półfinale, to jakieś tam państwo by awansowało, jurorzy mają wrócić do półfinałów. No więc skoro Europejska Unia Nadawców chce tego uniknąć, no to nie pokazuje nam, co by było, gdyby jurorzy jednak w danym półfinale mieli głos, no chyba, że doszłoby do sytuacji, że jednak byłoby konieczne, aby te głosy policzyć. Nie rozumieją tego jednak niestety niektórzy polscy dziennikarze, konkretnie jeden dziennikarz, pan Damian Glinka, z redakcji wspaniałego portalu w wspaniałej nazwie Pomponik, takiego wiecie, plotkarskiego. Pan Damian Glinka to jest ten, może on czasami się wyświetlać na YouTubie, bo przeprowadza wywiady z gwiazdami, celebrytami na różnych wydarzeniach. I on w rozmowie z jedną z celebrytek puścił taką informację, że Polska była na 13 miejscu w głosowaniu jury w półfinale. I w ogóle dlaczego to jury nas tak nie lubi, no bo to też jest popularna teza, że jury Polski nie lubi, bo nie jest zbyt łaskawe w obdarzaniu nas punktami. No słuchajcie, nawet gdyby Polska była na miejscu 13, 5, 7 w półfinale, to w półfinale nie ma to znaczenia, bo te głosy się nie liczą. A po drugie, no człowieku, raczej liczyć się one nie będą ze względu na to, że nie mamy informacji o żadnej awarii televotingu, także no nie ma powodu, żeby one się liczyły, a po trzecie, kto by ci dał dostęp i jak, w jaki sposób miałyby wyciec te głosy zapasowego jury? W żadnym innym miejscu nie widziałam potwierdzenia tych plotek od Damiana Glinki. Ja nie wiem, on to chyba po prostu ze swojego małego palca wyssał te informacje, żeby zabłysnąć czy coś. Także mówię to w tym celu, abyście, jeżeli natknęliście się na tego typu informacje, właśnie screeny o naszych wynikach u widzów albo rozmowę pana Glinki, który mówi o naszym wyniku u jurorów, to żebyście sobie jedno i drugie wzięli między bajki z powodów, o których powiedziałam powyżej. No i tyle na ten temat. Na ten moment nic nie wiemy, tylko tyle, że była Justyna w najlepszej dziesiątce w głosowaniu widzów w półfinale, co wystarczyło na awans do finału. Tyle na ten temat. Jeszcze co do samych wyników, nie będę tutaj bardzo długo się nim przyglądała, bo domyślam się, że wielu z Was może nie pamiętać wszystkich tych piosenek, które brały udział w półfinale, tak w szczegółach. I nie byłoby to jasne, co powiem. Tylko tak w dwóch słowach odnotuję, że częściowo te wyniki były dla mnie zaskakujące, kto awansował, a kto nie, bo części krajów jak najbardziej się spodziewałam. No, było przecież oczywiste, że przejdzie operowa Austria czy Szwecja z piosenką o saunie, że tutaj nie może się nic dziwnego wydarzyć. Ale to na przykład, że z pierwszego półfinału nie przeszła Belgia, a z drugiego Australia, jest dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, bo co prawda nie byłam fanką tych piosenek, zwłaszcza Belgii, to nie jest mój styl, to sądziłam, że absolutnie to jest coś, co wystarczy w przypadku Belgii wokal, w przypadku Australii taka żartobliwa konwencja, że to wystarczy na awans, nie wiem, jak z dalszym miejscem, ale no, że raczej te kraje tutaj się nie muszą obawiać. Okazało się jednak inaczej, było trochę zaskoczeń, na przykład awans Portugalii w pierwszym półfinale, gdzie byłam pewna, że ona nie przejdzie, że to jest zbyt mało zwracające na siebie uwagę, a jednak może właśnie zadziałało to w drugą stronę i ten spokój płynący od portugalskiej piosenki sprawił, że ludzie na to jednak zagłosowali. Drugi półfinał to w ogóle był taki otwarty, w tym sensie, że trudno było trochę przewidzieć, kto tam odpadnie, kto tam zostanie, więc no jakieś zaskoczenie musiało być. Padło na Australię. Po co ja Wam to wszystko mówię? Po to, żeby odnotować to, że Eurowizja jest nieprzewidywalnym organizmem i można śledzić notowania bookmacherów, można słuchać ekspertów, ale i tak w ostatecznym rozrachunku nie ma pewności, jak to się ułoży. Przypominam, że rok temu, przed samym finałem, 52% u bookmacherów do zwycięstwa miała Chorwacja. I co? I drugie miejsce, bo wygrała przecież Szwajcaria, mimo że tam była ponad połowa tych procent. Teraz Szwecja jest cały czas na czele, ale no może się to różnie ułożyć. Nie mówię, że Szwecja nie wygra absolutnie, ale jeżeli właśnie słyszycie, czytacie jakieś refleksje, przewidywania, że to będzie tak, a może
0: że
1: tak...
0: Że ktoś już wie ze stuprocentową pewnością, to nie wie.
1: No to nie wie, to można sobie przeczytać, aha, no faktycznie może tak będzie, może tak nie będzie. Ja uważam, że ten ktoś może mieć rację, albo i nie. Natomiast to wszystko się opiera na jednym wielkim może i to samo się tyczy dzisiejszego finału. Także no, byliśmy niby tak pewni, że ta Justyna awansuje, no, ale znów powiem, to się mogło różnie ułożyć, tak jak się ułożyło w przypadku niby pewnej Belgii, bo to ten sam półfinał był. I dlatego cały czas jest sprawa otwarta, jeżeli chodzi o dzisiejsze wyniki Justyny Staczkowskiej i wszystkich innych. Nie chcę przez to powiedzieć, że jest otwarta, jak ktoś się może nakręcił, o, wygramy! Bo tak jak powiedziałam, bym się w ten sposób nie nakręcała, tylko po prostu czekała cierpliwie.
0: Jakiś
1: na te całe
0: tam cień
1: rezultaty.
0: Szansy zawsze jest, skoro jesteśmy w finale, ale...
1: No, tutaj zawsze jest, no. Ale 25 pozostałych obecnych w finale państw też ma ów cień szansy i wiadomo, jak się to matematycznie wszystko rozkłada. No i jak się skończył ten drugi półfinał, widzieliśmy już, jakie kraje wystąpią w koncercie finałowym, to ja poszłam spać, bo szanuję swój sen, ale wierni fani czekali na kolejność startową, bo tak zawsze jest, że w nocy z czwartku na piątek jest ona już publikowana w internecie i tak też się stało, no bo potem w piątek mamy już próby finału według tej kolejności. I teraz tak, znowu mamy te zasady z zeszłego roku, że kraje uczestniczące w finale mogły wylosować to, czy wystąpią w jego pierwszej połowie, czy w jego drugiej połowie, czy, że tak powiem, niech się dzieje wola nieba, czyli producer's choice, wybór producentów, a zatem może to być miejsce, no pozycja startowa trzecia albo 22, zależnie jak będzie producentom pasowało, co jest trochę dla mnie bez sensu, bo w takim razie już może niech wszystko będzie producer's choice, skoro jest takie jednak niewielkie prawdopodobieństwo, żeby wylosować wprost tę połówkę pierwszą lub drugą. No ale jednak ono jest, na przykład Ukraina wylosowała pierwszą połowę, więc było jasne, że ona może być druga, może być ósma, dwunasta, ale dwudziesta nie będzie. Nie pamiętam, która jest ostatecznie, ale jest w tej pierwszej połowie. No a w przypadku Justyny Steczkowskiej, jak już dokonała tego losowania, to dalej wiedzieliśmy tyle, że nic nie wiedzieliśmy, bo ona właśnie wylosowała wybór producentów. Więc mogli ją ustawić tam, gdzie im się chciało i ostatecznie wyszło tak, że ustawili Justynę Steczkowską na 15 pozycji spośród 26 krajów. Czy to dobrze, czy źle? Chyba nie najgorzej, no bo nie jest gdzieś tam na początku, więc nie zostanie zapomniana, chociaż nie wiem, czy to ma aż takie duże znaczenie, bo warto przypomnieć, że od zeszłego roku w finale, w półfinale nie, ale w finale można głosować od pierwszej piosenki, więc kto już będzie bardzo chciał na coś zagłosować, to może robić niemalże od początku koncertu. No ale też nie jest pod koniec, jak ludzie ją, nie wiem, się może wyłączy uwaga i nie będą tego tak śledzić. Jest sobie tak niemalże w tym środeczku, ale też ważne jest, kim jest otoczona, bo w 2022 roku wydawało się, że Krystian Ochman ma dobrą pozycję startową, był gdzieś tam koło 20, 22 lokaty, no cały czas mówię lokaty, ale chcę, żeby to było jasne, że to nie chodzi o miejsca w klasyfikacji, a właśnie o kolejność, w jakiej artyści się będą prezentować. No i jakoś tak był ten Ochman, się wydawało, że im bliżej końca, no to może jednak będą ci faworyci, może go tak ustawili. Fajnie, tylko że on tam był koło Serbii, tej, wiecie, może niektórzy pamiętają Konstraktę, Biti Zdrawa, Biti Zdrawa, koło jeszcze innych takich podobnych występów, czyli panów z dużymi wokalami i trochę on na tym tle przepadł. Chyba ta okolica mu nie zrobiła dobrze. A jeżeli popatrzymy na sąsiedztwo Justyny Steczkowskiej, to przed nią są Włochy, czyli piosenka no dla mnie nudna, no przepraszam. No rozumiem ballada, ale tam się jednak nie za dużo dzieje, więc ona nie jest taka bardzo angażująca. A po Justynie są Niemcy, które angażować mogą swoją energią i niektórych zachęcić do tańca, ale tutaj no absolutnie tyna wokalistka z Niemiec, a tak naprawdę z Austrii, straci, ponieważ ona tak generalnie traci na żywo, jak śpiewa, bo ten wokal jest taki sobie, więc jak ją ludzie porównają do Justyny Steczkowskiej, która pokaże że bardzo wysokie dźwięki, no to wiecie, rozumiecie. Tak więc nie jest źle. Ta pozycja na pewno nam w niczym nie przeszkadza. Czy pomoże? No to się okaże, ale źle to absolutnie nie wygląda. Tak mi się wydaje. No, nie będziemy już tak też bardzo szczegółowo mówić o występie Justyny Steczkowskiej, bo to wszystko, tę symbolikę, to jak to wygląda, omawiałam tydzień temu. Jest generalnie różnie z tymi aspektami technicznymi, bo się jeszcze na próbach zdarzało, że pan technik się nie wyrobił, że Justyna, tak jak na wczorajszej próbie jurorskiej, nie zdążyła się na czas wyplątać z tych lin. Później ona ma tam taki bieg do tancerzy, ale mimo tego, że nie zdążyła, to zrobiła wszystko na czas, także dla kogoś, kto tak dobrze tego występu nie zna, no to mogło to nie zrobić jakiejś różnicy, więc mam nadzieję, że dla jurorów też nie zrobiło. No właśnie, bo warto przypomnieć, że wczoraj Justyna Steczkowska miała i wszyscy uczestnicy finału mieli próbę szalenie istotną, no bo mogłoby się wydawać, a kolejna próba tam do finału, przecież oni już wszystko to na scenie zrobili. Ale to była próba jurorska, oceniana właśnie przez jurorów, bo w finale ich głosy się już liczą, tak jak to zawsze było. Oni sobie siedzieli w swoich krajach i to oglądali. My nie wiemy, kto jest w komisjach jurorskich poszczególnych krajów w Polsce. Też nie wiemy oczywiście. Jak będziemy już to wiedzieć, to pewnie w jakimś kolejnym podsumowaniu wam o tym powiemy, wam to przekażemy. Także co się stało, to się już nie odstanie. Jakkolwiek Justyna już dzisiaj zaśpiewa, no to jurorzy już nie zmienią swojej punktacji.
0: Już bo werdykt oni wydali.
1: Tak, oni już swoje głosy oddali. To, jak dzisiaj wykona swoją piosenkę, może mieć wpływ na to, jak ją odbiorą widzowie z całej Europy i świata, no bo przecież reszta świata też może głosować, no i Australia swoją drogą jako uczestnik też może głosować. Ale no, już się dokonało, już jest tak naprawdę Justyna w połowie drogi do przebrnięcia przez tę finałową rywalizację. A jeżeli właśnie chodzi o ten finał, No to poza występami poszczególnych uczestników będą tam jeszcze inne atrakcje znowu i takie występy specjalne. Już troszeczkę też o tym mówiłam, ale oni to nieco, mam wrażenie, poprzestawiali. Co ma związek z pewną ważną osobistością, jak sądzimy, bo w pierwszym półfinale mieliśmy mieć wykonawców szwajcarskich z Eurowizji Popularnych, a to zostało przerzucone na dziś, to będzie w finale właśnie, a w zamian za to w pierwszym półfinale był taki fragment poświęcony artystce, która w roku 88 zwyciężyła dla Szwajcarii, o czym właśnie może nie wszyscy pamiętają, bo myślą, że dla Kanady, a przecież Kanady w Eurowizji nie wystąpiła, aż tak zaawansowane to jeszcze nie było, żeby zapraszać gości aż tak daleka, jak teraz Australia. No i wtedy pokazano taki fragment, filmik nagrany od Celine Dion, bo to o niej oczywiście mowa, a artyści z Eurowizji z ubiegłego roku wykonali fragment jej eurowizyjnej piosenki. No w drugim półfinale już nie było wspomnienia o Celine. Mieliśmy na przykład jako interwal akty, to taka ciekawostka, 4 występy artystów, którzy mieli wystąpić na eurowizyjnej scenie, ale nie dokonało się to, bo zostali wybrani na Eurowizję 2020, tę odwołaną. Więc ich piosenki na scenie nie zabrzmiały. Akurat ta cała czwórka pojawiła się na Eurowizji rok później, więc odebrali w sumie co swoje. Można już było sięgnąć po tych, którzy faktycznie te Eurowizje nie wrócili, Alicja Szemplińska. No ale okej, wybrali też tych, którzy są najbardziej pamiętani przez fanów, także w sumie taki miły gest po 5 latach, no może trochę to takie znikąd, ale jednak było. No i wydawałoby się właśnie w związku z tym, że w pierwszym półfinale były te pozdrowienia od Celine Dion, że jej wątek mamy zakończony. Chyba niekoniecznie, bo po pierwsze scenariusz finału wskazuje na to i relacje z prób właśnie do finałowego koncertu wskazują, że jednak Celine będzie tam wspominana, a po drugie pojawiają się pewne plotki, że jej prywatny środek transportu, jakiś tam odrzutowiec, czym ona tam podróżuje, był widziany w Bazylei, że ona sama była widziana za kulisami hali, w której jest konkurs. Nie pojawiła się na żadnej z prób, no ale na przykład na próbie i prasowej, i jurorskiej wyemitowano ten sam filmik, który był pokazany właśnie w czasie pierwszego półfinału z tymi jej pozdrowieniami, tylko poprzerywany fragmentami z Eurowizji, na której ona występowała. No to w sumie jaki byłby sens, żeby oni dwa razy pokazywali tak samo, to samo, prawda? I dlatego ludziom już się pojawia tutaj w głowie taki alarm, że jest bardzo prawdopodobne, że Celine jednak będzie, tylko jest to traktowane przez organizatorów jako niespodzianka, oni do ostatniej chwili nie chcą o tym wspominać, na wypadek pewnie, gdyby, wiecie, coś się jednak stało, złapałby jakiś atak tego bólu, który się składa na jej chorobę i nie mogłaby na przykład wystąpić. Natomiast jeżeli was to interesuje, że Celine może się pojawić, jeżeli jesteście jej fanami albo po prostu jesteście ciekawi, jak się może zaprezentować, no to myślę, że warto dzisiaj sprawdzić i włączyć tę Eurowizję. Będzie to bardzo późno, pewnie gdzieś koło północy, ale wydarzyć się faktycznie może, jest to bardzo prawdopodobne. No chyba, że te wszystkie źródła, które przekazują te informacje, że Celine już jest w Bazylei, że przyleciała z Paryża, bo tam teraz mieszka, że one też sobie to wszystko wymyślają, jak Damian Glinka, głosy jurorskie na Polski 13 miejsce. No ale jak w ilu źródłach to samo się widziało, no to jednak chyba się należy spodziewać, że im się udało tego dokonać. No rok temu ABBA nawet z hologramów nie wystąpiła w Szwecji, no to być może tutaj jednak będzie lepiej pomimo stanu, w jakim wokalistka się znajduje. No ale w czasie igrzysk dała radę, więc może i tutaj również tak będzie. Tylko pytanie, co miałaby zaśpiewać, skoro jej piosenka eurowizyjna już wybrzmiała w pierwszym półfinale w takim właśnie wykonaniu uczestników poprzedniej edycji, to może nie piosenkę eurowizyjną, a jakieś swoje inne przeboje. Się okaże. No, więc takie atrakcje w samym finale, ale Telewizja Polska szykuje też atrakcje tuż przed finałowym widowiskiem i TVP1 zachęca do tego, żeby te stacje włączyć już wcześniej, o godzinie 20:20, dlatego że wtedy ma zostać wyemitowany specjalny reportaż którego bohaterką będzie oczywiście kto? No oczywiście, że Justyna Steczkowska. Tytuł tego materiału wymowny, jej imię Gaja. Justyna Steczkowska 30 lat później, taki jest podtytuł. I reportaż ten będzie podsumowaniem osiągnięć artystki od udziału w konkursie Eurowizji 30 lat temu przez jej karierę na polskiej scenie rozrywkowej, aż po wygraną w krajowych eliminacjach i późniejsze przygotowania do występu w Bazylii. No i mamy zobaczyć kulisy tych właśnie przygotowań, między innymi pracy nad choreografią i kostiumami oraz fragmenty występów na imprezach towarzyszących konkursowi. Przypuszczam, że może tutaj chodzić o pre-parties, czyli te imprezy, które się odbywają w marcu, w kwietniu, kiedy już wszyscy uczestnicy są wybrani, część z nich wybiera się na takie właśnie koncerty, na które wybierają się też fani i mogą ich zobaczyć. I jak głosi zapowiedź, przedstawimy notowania Justyny Steczkowskiej na tle innych artystów przed i na koniec półfinału, opinie na jej temat od innych uczestników i komentatorów konkursu. I mają też się w tym reportażu pojawić goście specjalni, którzy będą jakieś swoje opinie na temat Justyny wygłaszać. Między innymi Joszko Broda, a więc artysta, który współpracował z Justyną, jeżeli się nie mylę, przy przygotowaniu tego występu w roku 95, oraz Michał Wiśniewski, który sam doświadczenie eurowizyjne przecież ma, więc w tym kontekście na pewno się wypowie. Także jeżeli potrzebujecie takiej rozgrzewki, w trakcie której będziecie sobie szykować przekąski na oglądanie finału, to godzina 20:20, jej imię Gaja. Jeszcze jeden wątek, tak, obiecujemy, że zaraz kończymy, ale wątek związany z technologiami, bo to też się u nas pojawia często, z aplikacją eurowizyjną, bo tutaj mamy pewną ciekawostkę dla naszych niewidomych słuchaczy, bowiem dostaliśmy przed pierwszym półfinałem, jako użytkownicy tej aplikacji, pewne powiadomienie, które nam powiedziało, że wewnątrz tejże aplikacji znajdziemy audiodeskrypcyjne opisy występów. No bo tak jak wiemy... Tak jak wiemy, Eurowizja no to też wizja. My jako niewidomi często postrzegamy to w oderwaniu od tej warstwy wizualnej, a ona ma często duże znaczenie i dużo też się o niej mówi. Jak się trochę pobędzie w środowisku fanowskim, to się to wie. No i rzeczywiście te opisy audiodeskrypcyjne są, tylko trzeba je najpierw tam znaleźć.
0: A to nie jest wcale takie łatwe.
1: A to może nie do końca jest takie intuicyjne. Michał się mnie dzisiaj zapytał, jak to zrobić. Więc moi drodzy, niewidomi słuchacze, instrukcja. Jak macie aplikację eurowizyjną, przynajmniej na iPhone'ie ona tak wygląda, to wybieracie sobie zakładkę Play, bo tam macie normalnie na dole listę tych zakładek i to jest chyba druga zakładka Play. I w tej zakładce musicie znaleźć coś takiego jak Accessible Eurovision. Tak, mamy tutaj mowę o dostępności w kontekście Eurowizji. No i w idealnym życiu trzeba byłoby po prostu kliknąć w to. Otóż nie, bo obok jest przycisk, który nie jest etykietowany i tak naprawdę trzeba kliknąć w niego, bo jak się kliknie w Accessible Eurovision, to
0: się
1: to nic
0: nie stanie.
1: Nic.
0: Dokładnie.
1: I jak klikniemy w ten przycisk, to wtedy nam się pojawi odniesienie do obu koncertów półfinałowych. Jak wejdziemy w każdy z nich, to mamy taką listę według kolejności startowej i tam sobie można kliknąć w opisy poszczególnych piosenek. Takie nie za długie, także to nie jest tak, że ten opis
0: około
1: idzie równolegle z piosenką. Do
0: trwają.
1: Minuty maksymalnie i to w ogóle bardzo promuje i tam takie komunikaty zapraszające na to odczytuje Conchita Wurst. Czy to ona tam jest lektorką w tych fragmentach? Może i być, jeszcze tam Emily DeForest się wypowiada, czyli zwycięzczyni z 2013 roku, a Conchita wiadomo 2014. Także no, wiecie, nie jest to jakieś super długie, pewnie w internecie znaleźlibyście szersze opisy, no i też w języku polskim oczywiście. No ale ważne, że to jest, super, że to jest, ale z drugiej strony właśnie troszeczkę się natrząsaliśmy poza anteną z kwestii dostępności tego, że po pierwsze nie jest to super intuicyjne, po drugie fajnie, że robicie dostępne rzeczy, ale żeby się do nich dostać, to jakby no... Wszystko dookoła też powinno być dostępne.
0: Znamy to.
1: Wchodzimy do tego niezetykietowanym przyciskiem, no to wiecie, o co chodzi.
0: Dokładnie, no to taka analogia jak do tych różnych budynków, które są wewnątrz na przykład przystosowywane, montuje się windy, jakieś jeszcze podjazdy, drzwi się opisuje brailem, a prowadzą do nich na przykład niedostępne wąskie schody, chociażby dla osób na wózkach, stanowiące spore utrudnienie. No to podobnie jest z tą aplikacją. Tam trzeba by było zrobić naprawdę trochę, żeby ona stała się bardziej dostępna, no w widać ewidentnie, że tu po prostu różne działy eurowizyjne pracują nad tym. Dobrze, że coś się zaczęło dziać i miejmy nadzieję, że będzie to procentowało na przyszłość.
1: No i też jeszcze jedna rzecz związana z aplikacją, konkretnie z głosowaniem. Ty, jak rozumiem, Michale, nie spełniłeś saunowego obowiązku w pierwszym półfinale i nie oddałeś głosu na Barabada Bastu. Co możesz nadrobić w finale mają numer bodajże 23, no ale to nie ma znaczenia, jeżeli będziesz głosował przez aplikację, bo po pierwsze, ostatnio oni co roku zmieniają to, jak wygląda to głosowanie przez aplikację. Kiedyś było super dostępne, potem to zepsuli i był dramat i trzeba było włączać voiceovera i nawalać w ten ekran, gdzie chociaż się zagłosowało. 2 lata temu to była taka quasi strona internetowa i to by się udało z tego zagłosować, mi nie. Rok temu był znowu inny tego widok i było trochę lepiej, udało mi się zagłosować, ale coś, miałam jakiś tam problem, nie pamiętam już o co mi chodziło i teraz jest znowu inaczej. Wygląda to całkiem nie najgorzej. Zagłosowałam bez problemu, dam jeden swój symboliczny głos na Albanię, mojego faworyta, jak już wiecie. Natomiast podstawowa różnica nie jest dostępnościowa, jest innego rodzaju. Taka mianowicie, że głos przez aplikację nie przenosi nas do wysłania SMS-a. Czyli to nie jest, wiecie, dokładnie właśnie tym samym, tylko na takiej zasadzie, że nam się ten SMS generuje. Tylko kiedy chcemy oddać ten głos, to on nam daje możliwość albo wpisania danych swojej karty, albo zapłacenia Apple Payem, czy też pewnie Google Payem. Więc ja płaciłam Apple Payem oczywiście i miałam to szybko z głowy. Tylko że jak ten głos oddałam, to był wtedy komunikat, że z jednej karty można przeprowadzić jedną transakcję, w ramach której można oddać ileś głosów. Więc ja bym mogła, jak rozumiem, nie wiem, zaznaczyć 2 głosy na Albanię, 1 na Szwecję, no bo tak powiedzmy, żebym chciała, gdyby to mniej kosztowało, bo to prawie 5 zł jeden głos, to są spore pieniądze, ale w idealnym świecie, gdyby to było po złotówce, to bym oddała 2 głosy na Albanię, którą lubię bardzo, i głos na Szwecję, którą lubię też. I jeżeli bym już dokonała zakupu, to z tej karty nie mogłabym kupić więcej tych głosów, ich oddać, mimo tego, że generalnie limit głosów to jest chyba 20, tak jak to też było w polskich preselekcjach, i nie przyuważyłam właśnie tego, ale no może to nie było właśnie wyraźnie napisane od razu, nie był podany ten komunikat, że drogi człowieku, rozważ dokładnie to, ile chcesz oddać głosów, bo później właśnie nie będziesz już mógł wrócić i oddać kolejnych głosów z tej twojej karty. Także no właśnie,
0: czy gdzieś jest na samym początku informacja, jaki jest koszt takiego pojedynczego głosu, czy dopiero się dowiadujesz o tym, jak zatwierdzasz transakcję?
1: Oj, nie pamiętam. Wiesz, nie przeuważyłam, bo chyba i tak to wiedziałam już, ile ten głos kosztuje, więc tak nie zwróciłam uwagi. Chciałam to szybko w trakcie transmisji zrobić. Dzisiaj.
0: Ale to pamiętajcie, że koło piątki, żebyście...
1: Tak, 4,92.
0: Tak, żebyście potem nie natrzaskali też sobie, dajmy na to, 20 głosów, a potem chcecie się rozliczyć z tego i zdziwienie następuje, że ojeny, ile to pieniędzy oni chcą mi pobrać.
1: No to prawda, jeżeli będziecie głosowali SMS-ami, no to już w ogóle może wam tyle głosów nie przejść, jeżeli nie macie tych SMS-ów premium włączonych, że tam ich określoną ilość możecie tylko wysłać, no ale wiadomo, w przypadku właśnie płacenia aplikacją, kartą czy Apple Payem, no to może być tak, jak Michał powie, że w nieskończoność sobie będziecie wysyłać i potem oho, stówka poszła, do widzenia.
0: Tak jest.
1: Ale mówię, mogłam tutaj czegoś dokładnie nie przyuważyć. Dziś będzie czas, żeby, ponieważ mamy głosowanie od pierwszej piosenki, jeżeli będę chciała jeszcze jakiś symboliczny głosik oddać, żeby na spokojnie to sobie obejrzeć. Tam jedynie co przy tej płatności trzeba dokonać też potwierdzenia jakiegoś oświadczenia. Ten przycisk też nie ma etykiety, ale on jest przed tym komunikatem oświadczam, że coś tam, więc się można domyślić, że to jest do tego. Jeżeli tego nie zaznaczymy, to nam ładnie pokazuje, że zapłać jest wygaszone, więc wiemy, że czegoś jeszcze brakuje, także tam generalnie jest okej, nie narzekam, i jak już swój głos oddałam, zapłaciłam, to wyświetliło mi się to, po co to robię tak naprawdę, czyli podziękowanie od Beatrice i Kole z duetu Szkodra Elektronikę z Albanii. Właśnie nie wiem, czy jakbym oddała kilka głosów na raz, to zakolejkowałyby mi się te podziękowania i poleciałoby po prostu ich kilka od tych uczestników, na których zagłosowałam, no ale mówię, nie eksperymentowałam, bo no za dużo po prostu chcecie tych pieniędzy. Trochę uważam, że jest to przesada. Jeszcze te 3 złote bym zrozumiała, może, ale 5? No nie wiem. No każdy sam decyduje, na co wydaje swoje pieniądze. Oczywiście można też nie głosować. Można także i będzie nam bardzo miło, jeśli podzielicie się z nami waszymi obserwacjami co do Eurowizji. Czy podobał się wam występ Justyny Staczkowskiej? Jaki wynik dla niej przewidujecie? Jakie inne piosenki wam się może podobały? I jakich w związku z tym macie faworytów? Na czyj dobry wynik liczycie dziś? Ja oczywiście tradycyjnie wciąż Tirana 2026. Jak nie mają hali i pieniędzy, to niech już zacznę o tym myśleć. Tak, wiem, że pewnie nic z tego nie będzie. Albania jest ostatnia dzisiaj w ogóle. Więc też trudno powiedzieć, jakich tutaj szans można upatrywać. Michał jest za tym, że Sztokholm 2026 albo inne Malmö znowu. Chociaż pewnie Malmö ostatnio było, to na Sztokholm by padło, ale może Wiedeń, może jakieś miasto francuskie, bo też się sporo mówi o tej Francji. No, to się wszystko okaże. No, mamy trochę tego właśnie francuskiego w piosenkach w tym roku, tak się to jakoś ułożyło. No, a ten francuski bywał czasami dla zwycięzców konkursu szczęśliwy. Nie jest natomiast zawsze szczęśliwy dla niefrancuskojęzycznych prowadzących, takich jakimi my jesteśmy, bo nie zawsze jesteśmy świetni w wymawianiu francuskich tytułów i od razu mówimy, że dzisiaj uciekniemy od tego, żeby się ostatecznie nie skompromitować, ale aby już nie faworyzować żadnej piosenki z tego roku, no bo wiecie, Gaje, znacie naszych faworytów, znacie wszystkiego tego, posłuchacie sobie dzisiaj, no to posłuchamy tej, która być może już w Bazylei jest i czeka, jeżeli tak faktycznie jest, to oby się dobrze czuła i mogła wystąpić, aby świętować sukces, ten wrócić myślami do tego swojego sukcesu sprzed lat 37, tak, dobrze liczę, w kraju, dla którego właśnie wygrała, chociaż nie jest on jej ojczyzną, a śpiewała właśnie wówczas piosenkę w języku francuskim. Tak jak powiedziała, nie będziemy się kompromitować wymawianiem tytułu, ale mamy coś w zamian, bo wiemy o tym, jak przetłumaczyć tytuł zwycięskiej piosenki Céline Dion z roku 88, także nie wiemy, czy dzisiaj zaśpiewa. Nie wiem, jeżeli zaśpiewa, to nie wiemy, czy na pewno ten utwór, ale na pewno zabrzmi on teraz na antenie Radia DHT. Céline Dion po francusku, jakoś to będzie, sami usłyszycie, po polsku Nie odchodź beze mnie.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Jedne głosowanie dziś i to już za kilka godzin, a kolejne głosowanie jutro.
1: Tak jest. Oczywiście, może wy liczycie, że my już nie wrócimy w kolejnym naszym odcinku do omówienia tego pierwszego głosowania, bo drugiego raczej omawiać nie będziemy. Nie taka nasza tematyka, ale no, kto inny miałby wam powiedzieć na przykład, jak się rozłożyły głosy polskiego jury, na kogo ono zagłosowało najchętniej, na kogo głosowali polscy widzowie. To są, myślę, ciekawe dane, a nie będą pewnie tak podawane wprost przez portale informacyjnej, stacji telewizyjnej, radiowe, bo oni się skupią na tym, kto wygrał i które miejsce zajmie Polska. Tak więc sądzę, iż w naszym kolejnym wydaniu, kiedykolwiek ono by się miało nie pojawić, to jeszcze kilka słów temu poświęcimy, ale to już naprawdę myślę, że nie będzie kilkanaście, a kilka. Nie wiem, czy mi ufacie w tej kwestii. Wątpię. Natomiast nie wiem też, czy ufacie politykom. Nawet jeżeli nie, to albo jeżeli nie do końca, no to radzimy się zastanowić nad kwestią.

0: długiej kampanii, z licznymi debatami. Wspaniałe to były doświadczenia, nie zapomnę ich nigdy. No i jutro przekonamy się, jakie będą tego efekty, a efektami będą oczywiście ostateczne wyniki wyborów. Najpierw poznawać będziemy rzecz jasna wyniki sondażowe, które będą szeroko komentowane, a to wszystko w stacjach telewizyjnych i radiowych, które szykują dla nas wieczory wyborcze, jak to zwykle, i my Wam teraz powiemy, jak będą wyglądały wieczory wyborcze w największych polskich stacjach, w jakich godzinach je będzie można oglądać, kto je poprowadzi, jacy komentatorzy, jacy inni goście się tam pojawią. Więc oczywiście zaczynamy od Telewizji Polskiej, która organizuje wieczór wyborczy wspólnie z portalem Onet, co jest chyba pierwszą tego rodzaju współpracą, jeżeli chodzi o wieczór wyborczy. Gospodarzami będą Joanna Dunikowska-Paś i Marek Czyż z TVP oraz Andrzej Stankiewicz z Onetu. No i w TVP przecież też coś robi, no bo prowadził ten stan wyborczy, czy jak się nazywał ten program. Zobaczymy, czy to w jakiejś innej formie po wyborach się też utrzyma. W trakcie wieczoru wyborczego Telewizji Polskiej i Onetu widzowie zobaczą m.in. ujęcia na żywo z drona oraz najnowocześniejsze rozwiązania rozszerzonej rzeczywistości. Nie wiem, co to zmienia w Waszym życiu. Wyników to na pewno nie zmieni. Będą, jakie będą. Ale ważna informacja jest taka, że ten program w całości będzie tłumaczony na język migowy, oby było to tłumaczenie dobrej jakości, oby tłumacz był odpowiedniej wielkości na ekranie, bo nie sztuka powiedzieć, że się zapewnia dostępność i tyle, a już na jakością się nie interesować, no to musi być dobrej jakości, żeby też odegrało odpowiednią rolę.
1: W końcu to robi się dla kogoś, tak?
0: Oczywiście, że tak, a nie po to, żeby odhaczyć, że zostało zrobione. Tak, przynajmniej byłoby w idealnym świecie. Studio wieczoru wyborczego Telewizji Polskiej Onetu będzie zlokalizowane w nowej hali zdjęciowej Telewizji Polskiej. Transmisja na stronie głównej Onetu oraz w TVP1, TVP Info i serwisie tvp.info, w TVP Polonia, TVP VOD. Ta transmisja rozpocznie się oczywiście jutro, w niedzielę 18 maja o godzinie 20. W TVP1 na pewno nie będzie to w całości. Myślałam, że jak zwykle się ograniczą, że tam półtorej godzinki do dwóch maksymalnie i tyle, ale z ramówki wynika, że następna produkcja, jakiś tam film jest o 23.10, także całkiem spory kawałek pokażą, no ale w TVP Info na pewno będą gadać, jeśli im z wieczoru wyborczego się zrobi wyborczy poranek. No i jeszcze co do zawartości tego wieczoru wyborczego, to Andrzej Stankiewicz poprowadzi rozmowy nie tylko z ekspertami analizującymi polską scenę polityczną, ale też z przedstawicielami sztabów wyborczych. Jego rozmówcami będą m.in. dr Jovanka Jakubek-Palik, nie znam tej ekspertki, ale to może jest mój brak wiedzy, profesor Ireneusz Krzemiński i profesor Radosław Markowski oraz politycy. I teraz, żeby nie było, my tutaj nie podejmujemy żadnej agitacji, nie wymieniamy przecież nawet nazwisk kandydatów, co przecież też nie jest niczym zakazanym, natomiast żeby nam tutaj nikt nie sugerował, że o, mówicie o polityce, o partiach, no ale nie mówimy, która partia fajna, która nie. Tak tylko Wam dajemy znać, że jeżeli ktoś sobie pomyśli, o, irytuje mnie ten polityk, to nie będę oglądać wieczoru wyborczego w tej stacji, bo zobaczę tę twarz, która tak źle na mnie działa, albo o, ten mądrze gada, ten ekspert, to sobie tutaj włączę. A ja bym Wam polecała, i Tobie też, Michale, przy okazji, taką analizę tego, jacy politycy z których komitetów się tam znajdą, i czy na pewno wszystkie komitety będą w tych stacjach reprezentowane. Nie wiem, czy ty masz taką wiedzę, kto będzie w TVN-ie, bo też wam mogę zdradzić, że ja mówię o TVP i Polsacie, Michał mówi o TVN-ie i o reszcie, więc nie wiem, czy masz taką wiedzę, ale o Polsacie i o TVP akurat mi się udało ustalić takie informacje, także tutaj mamy jakieś dane i możemy sobie to zestawić i ocenić później.
1: Tu mam niestety tylko prowadzących, jeżeli chodzi o TVN.
0: Może jeszcze nie ujawniają, zostawiają dla nas ten sekret, ale nad TVN, nad TVP i Polsatem możemy się popastwić i potem powiedzieć swoje refleksje. Ja jedną mam i myślę, że też będziesz ją miał. Nie będzie to złamanie ciszy wyborczej, żeby nie było. Czyli tak, w TVP mamy Krzysztofa Brejzę z Koalicji Obywatelskiej, jest Szymon Szynkowski-Welsenk z PiSu, Krzysztof Hetman z PSL, Jacek Cichocki z Polski 2050 Szymona Hołowni, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Nowej Lewicy oraz doradca prezydenta Łukasz Rzepecki. Także no, na razie nic więcej nie mów, bo później sobie to zestawimy z Polsatem i porównamy. Wyniki Exit Polls, wyniki sondażu robionego przez Ipsos zaprezentuje Piotr Jędrzejek z TVP Info, któremu będą towarzyszyć Maciej Zakrocki i Mateusz

0: Mateusz Szczerba. Z kolei najciekawsze treści z mediów społecznościowych omówi Dominika Komarnicka z TVP Info. Gośćmi studia będą ponadto były prezydent Aleksander Kwaśniewski, z którym porozmawia ulubiona dziennikarka Krzysztofa Stanowskiego, czyli
1: Dorota Wysocka-Sznep.
0: Oczywiście. Będzie też Roman Imielski, Joanna Solska, Kamil Dziubka, Tomasz Sekielski i Magdalena Chrzczonowicz, którzy odpowiedzą na pytania Aleksandry Pawlickiej z TVP Info. Także naprawdę jest bardzo dużo tych gości i prowadzących, a to jeszcze nie koniec, bo Ernest Zozuń będzie też w tym gronie, który specjalizuje się, jak wiemy, w tematach międzynarodowych i on spotka się z dziennikarzami zagranicznymi z różnych ośrodków, na przykład z niemieckiego dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung, także taka perspektywa für Deutschland, też perspektywa z dziennikarza greckiego, nie będę tutaj czytała, wiecie, ich szczegółowych danych, bo to mogłoby się skończyć podobnie z moim francuskim. I co my tutaj jeszcze wiemy? Wiemy, że zaplanowano rozmowy z korespondentami zagranicznymi Telewizji Polskiej. Będą to Marcin Antosiewicz z Chicago, Magdalena Gwóźdź-Palokat z Berlina, Artur Kieruzal z Londynu, Anna Kowalska z Paryża i Dorota Bawołek z Brukseli. Także dużo się bardzo będzie działo, to wszystko w TVP, w jego kanałach i w Onecie. A co w Polsacie? Tutaj mamy wieczór, który się rozpocznie wcześniej, bo o 19.15, więc przez godzinę 45 minut do zakończenia ciszy wyborczej. Mam nadzieję, że nie dłużej, że się nie odwali gdzieś jakiś incydent, przez który jeszcze będą musieli to przedłużyć, ale dawno tak nie było. Kiedyś mam takie wspomnienia, że to się zdarzało częściej. No w każdym razie przez ten czas i tak długi, niemal 2 godziny, no oni będą podsycać napięcie i gadać o niczym w tym Polsacie, mam takie wrażenie.
1: No tak, bo nie będą mogli jeszcze.
0: Tak. Wieczór się nazywa Polska wybiera wybory prezydenckie 2025, a w nim oczywiście wyniki sondażowe, relacje reporterskie z Polski i zagranicy, doniesienia ze sztabów oraz komentarze polityków, czołowych publicystów i internautów. To wszystko na kanałach informacyjnych Polsatu, czyli w Polsat News, Wydarzeniach 24 i Polsat News Polityka. W Polsacie wieczór wyborczy rozpocznie się 15 minut później, czyli o 19.30. Też stosunkowo wcześnie. Rzecz jedynie w tym, że potrwa tam do 19.55, bo potem oni będą pokazywać jakiś mecz siatkówki. No i
1: to są pewne temu priorytety, nie?
0: Tak. Już dawno temu widziałam te informacje, że będzie ten mecz tutaj. Tylko się zastanawiam w tym kontekście, po co pokazywać fragment wieczoru wyborczego i to akurat ten fragment. Nie fragment koło godziny 21, taki typu pokażemy wam sondaże i nara, jak chcecie więcej omówień, to proszę iść do Polsat News, bo my tutaj mamy jakieś tam inne atrakcje, tak jak czasami przerywali, nie wiem, Taniec z Gwiazdami, żeby to pokazać koło tej 21. Tylko właśnie taka zajawka, ta godzinę przed, na półtorej w zasadzie, pewnie po to, żeby pokazać, że to jest i żeby ludziom uświadomić, że na naszej głównej antenie tego nie znajdziecie i że włączajcie Polsat News i inne kanały z naszej grupy, no bo tylko taki to ma sens. Program poprowadzą Marta Budzyńska i Igor Sokołowski, dziennikarze Polsat News i Wydarzeń, którzy przez cały wieczór będą towarzyszyć widzom w śledzeniu informacji dotyczących wyników wyborów. Dane sondażowe przygotowane przez Ipsos, to ważne, czyli mamy ten sam sondaż i w TVP, i w Polsacie, w TVN-ie chyba też, ale gdzie indziej będą też inne sondaże, ale to o tym później pewnie powiemy. A zatem te dane po zakończeniu ciszy wyborczej o godzinie 21 przedstawi Mateusz Białkowski, który zaprezentuje także analizę aktywności internautów w mediach społecznościowych. To nie będzie tylko wieczór z wynikami, to wieczór, który pokaże puls Polski. Od komentarzy wyborców po głosy ekspertów i polityków z każdej strony sceny politycznej. To nie jest mój opis oczywiście, tylko Piotra Witwickiego, dyrektora pionu informacji i publicystyki Polsatu, redaktora naczelnego Interi. No ale tak ładnie to zapowiedział, to musiałam zacytować. Reporterzy Polsat News będą obecni w sztabach wszystkich kandydatów oraz w wielu miejscach Polski. Wszystkich kandydatów na pewno, przypominam, że 13 ich jest i mam nadzieję, że nie rzucają słów na wiatr i że tych kandydatów co do których istniało podejrzenia, że to poparcie będzie niezbyt wysokie, to, że ich nie potraktują po macoszemu i że jak wszystkich, to wszystkich. Tutaj nie będę rzucała nazwiskami kandydatów i mówiła o sondażach, kto był nisko, bo nie wolno oczywiście mówić o sondażach, no ale nie jest tajemnicą, że ktoś w sondażach był wysoko, a ktoś tam miał malutkie procenty i jestem właśnie ciekawa atmosfery w tych sztabach, jak to się ułoży i czy faktycznie nam to pokażą. No i właśnie będą relacjonować też nastroje wyborców na gorąco. Dodatkowo widzowie zobaczą ekskluzywne materiały. Małgorzata Świtała zabierze ich do wnętrza samolotu prezydenckiego oraz pałacu prezydenckiego z jego ogrodami. Polsat News jako jedyna telewizja mogła pokazać, jak wygląda wnętrze prezydenckiego samolotu. Mateusz Białkowski pokaże z kolei, jak wygląda gabinet prezydenta RP, czyli miejsce, w którym już wkrótce zasiądzie wybrany przez Polaków kandydat. Tego wieczoru nie zabraknie gorących komentarzy, które w studiu Polsat News przedstawią zaproszeni goście, politycy z pierwszych stron gazet, eksperci i publicyści. W części publicystycznej zobaczymy dwoje czołowych dziennikarzy, Bogdana Rymanowskiego oraz Agnieszkę Gozdyrę. I teraz tak, pan Rymanowski, znaczy w zasadzie oboje będą gadać z politykami, ale każdy ma swój zestaw polityków do rozmawiania. Pan Rymanowski będzie rozmawiać z nie tylko z politykami, bo też z ekspertami i publicystami ma rozmawiać. Tego wieczoru jego gośćmi będą. Więc tutaj znowu uważajcie, wymieniam polityków. Jeżeli właśnie któryś z nich wywoła waszą reakcję pozytywną lub negatywną, no to już wiecie, czy oglądać ten wieczór, czy się zdecydować na inny. Anna Górska, senator K, powinnam powiedzieć, z Nowej Lewicy. Małgorzata Paprocka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu PSL, Radosław Fogiel, poseł PiS, Grzegorz Schetyna, senator PO. Z kolei Agnieszka Gozdyra zmierzy się z kolejną rundą trudnych pytań. Jej gośćmi będą m.in. Tobiasz Boheński z PiSu, Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej, kiedyś z Lewicy, z SLD, jak jeszcze był SLD, Grzegorz Płaczek z Konfederacji, Wojciech Konieczny z Lewicy i Barbara Oliwiecka z Polski 2050. No i to jest tyle o politykach, bo jeszcze o ekspertach będzie za moment. Czy Michale, masz tutaj jakieś wnioski, czy faktycznie wszystkie partie, czy te najważniejsze komitety są tutaj reprezentowane?
1: No, ja mam wrażenie, że zarówno w jednym, jak i w drugim zestawie, który wymieniłaś, zabrakło mi przedstawiciela partii Razem.
0: Dokładnie, nie ma ich wcale. Tak, wiem, że są osoby kojarzone z partią Razem, ale to są te osoby, które przyszły do Nowej Lewicy, typu pani Anna Górska, ale no nie ma nikogo z partii Razem, a jakby to powiedzieć, żeby za dużo nie powiedzieć, sądzić by można, że może jednak warto byłoby kogoś zaprosić, tak? No nie mogę już jakby tutaj mówić więcej, żeby mnie ktoś nie oskarżył, ale myślę, że nie warto by tak, wiecie, no lekceważyć.
1: No w TVP też na przykład brakuje Konfederacji, tak?
0: No chyba tak. Ale chociaż ona jest tu w Polsacie.
1: Tak,
0: ekspercki komentarz zapewnił m.in. Piotr Witwicki, profesor Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Marcin Duma, prezes IBRIS, czyli słynnej sondażowni, która sondażami nas zalewała w ostatnim czasie, ale my oczywiście o nich teraz mówić nie możemy. To jutro po godzinie 21. A co w TVN-ie, TVN24 i przyległościach?
1: A już mówię, program wyborczy w TVN24 i zresztą nie tylko na antenie tej stacji nazywać się będzie Czas decyzji, wybory prezydenckie 2025. Ten program ruszy na antenie TVN24 o godzinie 19.25. Prowadzący to Grzegorz Kajdanowicz, Piotr Kraśko, Monika Olejnik, Konrad Piasecki, Dagmara Kaczmarek, Szałkow, Łukasz Jedliński, Marta Kuligowska, Marta Abramczuk i Abramczyk, i Małgorzata Łaszcz. Stacja będzie realizować program ze swojego nowego studia. Zaplanowano rozmowy z politykami i publicystami. Od godziny 20.55 program będzie można śledzić też na antenie TVN. Natomiast w serwisie TVN24+, będzie można zapoznać się z wyborczą mapą Polski w podziale na województwa. Dane zostaną tam omówione.
0: Zobaczymy, czy widać zabory.
1: No właśnie. właśnie. Dane zostaną tam omówione z ekspertami i również z politykami, także tych polityków będzie całkiem sporo. Ponadto...
0: Spoiler, na pewno zarazem nikogo nie zaproszę.
1: Zobaczymy. Ponadto subskrybenci otrzymają pierwszą powyborczą analizę wyników. Zostanie do nich ona przesłana w formie newslettera. Natomiast w poniedziałek rano zaplanowano specjalne wydanie podcastu politycznego. Także to jest TVN24, ale mamy też jeszcze telewizję, no, nazwałem to telewizję prawicowe, bo mamy Republikę i mamy w Polsce. No właśnie. I zaczynamy od Republiki. Tu wieczór wyborczy ruszy o godzinie 20. Poprowadzą go Danuta Cholecka, Katarzyna Gujska, Michał Rachoń i Adrian Klarenbach.
0: Boże, impreza idealna.
1: Tak, program potrwa całą noc, no to...
0: Jeszcze bardziej idealna.
1: Zgadza się. Będzie on realizowany z udziałem publiczności. No.
0: Boże, to się wywali po 5 minutach, ale trudno.
1: Żałujesz, że cię tam nie będzie jutro.
0: Bardzo.
1: Ale no może jeszcze, słuchaj, może jeszcze jak się tam odezwiesz, no nie wiem, bierzesz jakiś urlop na żądanie albo coś, bo są sprawy ważne i ważniejsze i możesz jechać.
0: A myślisz, że to się tak da wbić na widownię? No nie wiem. No. W każdym razie, tak jeszcze właśnie a propos tych sondażowych wyników, to Republika ma się nie ograniczyć do tego Ipsosu, co wszyscy go będą pokazywać, tylko ma mieć jeszcze jakieś swoje sondaże i Tomasz Takiewicz mówił, że to kosztuje tyle pieniędzy i w ogóle, ale oni chcieli to
1: ale
0: zrobić.
1: Ale od czegóż są hojni darczyńcy, widzowie?
0: Tak, żeby ludzie mieli ogląd na różne tutaj opcje, no przecież wyniki sondażowe wciąż dalej są sondażowymi, nie ostatecznymi i te sondaże się mogą różnić, także podsumowując, czy włączycie TVP, czy Polsat, czy TVN, to wam pokażą takie same wartości sondażowe, ale jak włączycie Republikę, to może być opcja, że zobaczycie inne, bo wam będą pokazywać też wyniki zrobione przez, wyniki jakiegoś innego badania, tak, zrobione przez kogoś innego na ich zlecenie. A co w innej telewizji prawicowej, czy też tak idealnie i pięknie?
1: No w Polsce 24 zacznie nieco później, bo o godzinie 20:20.
0: No wcześniej są te wiadomości.
1: No właśnie. I wieczór wyborczy poprowadzą dwie pary gospodarzy. Będzie to najpierw Michał Adamczyk i Magdalena Ogórek, a później Marek Pyza i Marta Kielczyk. I w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o w Polsce 24.
0: I też na pewno będzie świetna zabawa, oczywiście. Skoro jesteśmy przy w Polsce 24, to jedno odwołanie nie wyborcze, bo nie byłoby innej sposobności, żeby o tym powiedzieć. Na pewno bardzo was to interesuje. Musicie nam wybaczyć, bo to też taka nasza zaległość. Już wam byliśmy winni te informacje od dłuższego czasu. Słuchajcie, jest nowy program w stacji w Polsce 24, osoby, którą kojarzyć możecie z prawicowych mediów. I to się można było spodziewać, że to się tak skończy w pewnym momencie, bo on był już wszędzie. Mikołaj Jaok Janusz, bo o nim mowa. I w radiu, i w telewizji, i w Republice, i gdzie chce. I zawsze pyta. Pyta.pl to był ten jego kanał i pyta w Polsce, taki jest tytuł tego jego programu, który właśnie pojawia się teraz w stacji w Polsce 24. W niedzielę o godzinie 13:30. Pierwsze wydanie wyemitowano 4 maja, więc przepraszamy. Nie wiem, czy jest tam głupio. W zapowiedzi pojawiły się fragmenty z prześmiewczymi sondami przeprowadzonymi przez Mikołaja Jaoka Janusza podczas różnych demonstracji i zgromadzeń publicznych. Czyli to jest to, co pan Jaok robi całe życie, nie jest to nic
1: zaskakującego,
0: nie wymyślił tutaj oczywiście nowej formuły. Tyle na ten temat. I jeszcze pokrótce wieczory wyborcze w stacjach radiowych, bo takie też będą.
1: Zgadza się, zaczynamy od żółto-niebieskich, od RMF FM, Radio Muzyka Fakty. Oni od 21 do 23, co pół godziny nadawać będą fakty. Te fakty poprowadzi Tomasz Staniszewski, natomiast Tomasz Terlikowski będzie gospodarzem programu w RMF 24. Po godzinie 22 pojawią się autorzy popołudniowej rozmowy, będą to Grzegorz Sroczyński, Marek Teichman, Piotr Salak oraz prowadzący sobotnie wywiady Krzysztof Ziemiec. Natomiast w poniedziałek po wyborczy o godzinie 7 rozmowa Piotra Salaka emitowana w radiu RMF24 będzie miała także swoje 8 minut na głównej antenie RMF FM, zaś Tomasz Terlikowski poprowadzi dwie poranne rozmowy, nie tylko po godzinie 8, ale też po godzinie 9. To w RMF. W RMF Max chyba mają to gdzieś. Tak przynajmniej można by wnioskować z jakichś komunikatów, bo żadnej informacji nie ma, no ale tam trzeba grać muzykę, to przede wszystkim. Natomiast w Radiu Z wieczór wyborczy między godziną 21 a 22 poprowadzi Beata Lubecka, a na antenie TOK FM między 21 a 23 Anna Piekutowska. Następnie w TOK FM Paweł Sulik zaprosi do północy na powyborczy mikrofon TOK FM. W poniedziałek na antenie Radia Z Bogdan Rymanowski będzie gospodarzem aż 3 wydań gościa Radia Z o godzinie 7:02, 8:02 i 9:00 też 2.
0: Mogliśmy taki konkurs zrobić, 7:02, 8:02, o której będzie trzecia.
1: Dokładnie.
0: No. A prawidłowa odpowiedź to na szczęście nie była 13:58, więc raczej byście sobie dali radę.
1: Byłoby łatwo.
0: Nie wiem, czy byście byli chętni do naszych konkursów, więc musimy sobie sami odpowiadać.
1: To teraz jeszcze Polskie Radio. Tu wspólny program Jedynki, Trójki i Polskiego Radia 24. Oni będą nadawać specjalne wydanie Strefy Wpływów Renaty Grochal, Jacka Czarneckiego i Rocha Kowalskiego. I taki mają plan na wyborczy wieczór.
0: A wy dajcie znać, jakie wy macie plany, nie w tym kontekście, abyście oczywiście pisali, na kogo będziecie głosować. Bo też jeszcze, nas tutaj nie chce mieć problemów.
1: Też jeszcze mogę powiedzieć, że Radio 357 coś planuje. Zdaje się, Jakub Strzyczkowski i Michał Żakowski mają prowadzić wieczór wyborczy właśnie na antenie tej stacji.
0: A, no to dużo się dzieje. Radio DHT nie robi.
1: Nie, my nie robimy. My będziemy śledzić, oglądać, tak, co tam. Tak.
0: W Republice.
1: Na przykład.
0: Ale dlaczego nie?
1: Też jeszcze chociażby z takich ciekawych rzeczy, które widziałem, to OKO.press na przykład ma jakiś materiał taki wyborczy, bardziej na wesoło, bo tam sporo komików ma się pojawić. No i słuchaj, nie wiem, czy właściwie powinienem o tym mówić, ale powiem, bo to też jest, myślę, że dosyć ciekawe. Kanał Zero ma też swój program i oni mają zamiar iść na rekord, bo wyobraź sobie, że chcą prowadzić wieczór wyborczy, no właściwie program wyborczy od 16 do 16.
0: A matko, to jest dłuższe niż nasze sylwestrowe programy w DHT.
1: No właśnie, I też ma być z udziałem publiczności.
0: No, że no, zastanówcie się, gdzie chcecie się wbić. Do Republiki, do Kanału Zero, nie powiem nazwiska kandydata, twórcy Kanału Zero. Wiemy, o co chodzi. Mamy nadzieję, że wy też już wiecie, o co chodzi, na kogo głos oddać. Można sobie to jeszcze do jutra przemyśleć, poczytać na spokojnie, jak już nie jesteście tak zalewani informacjami, no ale w internecie wszystko jest, co było. Także dawajcie znać, czy się wybieracie, czy się szykujecie, czy już może macie jednak tego dość i nie udało się nam was przekonać, bo sądzicie, że ci politycy to obiecują i potem i tak z tego nic. Bo rzeczywiście nam w tych debatach naobiecywali różnych rzeczy i dużo rzeczy zdążyli powiedzieć. No ale zresztą tak to jest zawsze przy wszystkich wyborach, już też jesteśmy do tego przyzwyczajeni. No i tego, jak sądzę, dotyczy utwór, który teraz u nas zabrzmi, utwór zespołu Elektryczne Gitary, w którym Kuba Sienkiewicz zaśpiewa, co on by zrobił, w zasadzie czego to on by nie zrobił, gdyby miał zostać prezydentem. Nie wiem jak ty, ale ja bym go chyba dopisała jako 14 kandydata na karcie, ale to oczywiście nielegalne i mój głos mógłby być unieważniony, tak więc tego nie róbcie, a posłuchajcie tej sympatycznej piosenki.
1: DHT. Zaglądamy na Facebooka i tu jest pytanie od twojej imienniczki i do ciebie zresztą, czyli Milena do Mileny się odzywa i jest taka prośba, żebyś wytłumaczyła, jak zagłosować z użyciem aplikacji Eurowizji krok po kroku.
0: Przepraszam cię, Mileno, ale nie będę w stanie tego zrobić, bo zrobiłam to raz w tym roku, a tak jak powiedziałam, co roku się to zmienia i po prostu nie zapamiętałam. Robiłam to intuicyjnie. To, co na pewno to jest to, że jak weszłam w aplikację po wszystkich występach, to nie mogłam znaleźć, gdzie tam to jest do głosowania. Niby tam było jakieś vote, coś tam, ale to mi nic nie robiło, ale przyszło mi powiadomienie, że głosowanie się zaczęło i kliknęłam w to powiadomienie i wtedy już mi się pojawiło to, o co mi chodziło, już dalej kłopotów nie miałam i było to dla mnie intuicyjne, tak jak powiedziałam, więc no to jest jedyne takie coś, co ci mogę podpowiedzieć. Liczę, że dzisiaj, ponieważ głosowanie jest od pierwszej piosenki, to już na początku show dostaniemy powiadomienie, możesz głosować już teraz, że to nam się wtedy otworzy i właśnie tam będzie jakiś taki ładny widok. Mam nadzieję, że sobie dalej poradzisz. Postaram się dzisiaj ten widok jakoś zapamiętać, żeby w przyszłym roku, jeżeli on się nie zmieni, to móc wam o tym opowiedzieć, ale być może za rok wszystko znowu poprzestawiają i na przykład to będzie niedostępne i będzie nam czytało tylko obrazek, coś tam, przycisk i tyle się dowiemy, ale ważne,
1: albo
0: że
1: może, albo może zrewolucjonizują te aplikacje na tyle, że będzie super wszystko dostępne. Trzeba myśleć pozytywnie.
0: No to cieszę się, że masz takie nastawienie do tego wszystkiego. Zobaczymy, jakie będziesz miał nastawienie do kolejnej rzeczy, o których teraz chcę opowiedzieć, bo nie wiem, czy zdarza ci się oglądać teleturnieje, ale chyba tak bywa.
1: Czasem tak.
0: A już zwłaszcza pewien teleturniej, który nawet tam się zdarzał wspólnie oglądać, czyli Milionerów. No bo tutaj jest pewne zamieszanie, więc po kolei mówimy w ogóle, o co chodzi, co się dzieje. Teleturniej Milionerzy wraca na antenę. To dobra wiadomość, ale to jest kontynuacja wątku, o którym już wam mówiliśmy, bo to nie są odcinki nagrane teraz, tylko kanał pokazuje na ten moment resztę nagranych w zeszłym roku odcinków. No bo to było tak, przypomnijmy, że jak Milionerzy wrócili po raz trzeci, to był 2017 rok, to program nadawano w każdym sezonie i wiosną i jesienią od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:50. I od września i od marca zawsze Milionerzy startowali, ale zmieniło się to w ubiegłym roku, kiedy we wrześniu nie ruszyli Milionerzy, bo w tym paśmie się pojawiła telenowela dokumentalna B&B Love i dopiero po jej zakończeniu, czyli w listopadzie, zaczęto emitować Milionerów, ale pokazano wtedy 22 premierowe odcinki, czyli generalnie tak o połowę mniej niż z reguły mogliśmy oglądać w danym sezonie. Reszta nagranych odcinków, których jest około 20, czekała na emisję w sezonie wiosennym, więc myśleliśmy, że może to się rozpocznie z początkiem marca, ale nie stało się tak, bo w tym paśmie o 20:55 poszły inne produkcje typu Kuba Wojewódzki, You Can Dance czy Kuchenne Rewolucje, no więc te odcinki sobie czekały nadal. Co zaczęło powodować to, że portale medialne snuły domysły na temat przyszłości tego formatu, czy on w ogóle jeszcze będzie w TVN nadawany, skoro oni tutaj tamte odcinki opóźnili, z tą drugą połową sezonu dalej czekają. Możliwe jest, że dalej te osoby, które wygrały w tych odcinkach niewyemitowanych, czekają od zeszłego roku na nagrody, no bo mówiliśmy już wam kiedyś, że podobno wypłacenie nagrody jest możliwe wtedy i tylko wtedy, kiedy odcinek zostanie wyemitowany w telewizji, więc ktoś może czekać już naprawdę bardzo długo na to. No ale tak jak powiedziałam, te odcinki, które zostały nagrane, spokojnie zostaną pokazane, więc ludzie dostaną pieniądze, zakładając, że to tak działa, jak powiedzieliśmy faktycznie, że ich nie dostali jednak wcześniej. Tylko że teleturniej nie będzie pokazywany w tym paśmie, które kojarzymy od paru lat z Milionerami, czy już nie poniedziałek, wtorek, środa, czwartek przed 21:00, tylko pasmo weekendowe w soboty i w niedzielę o godzinie 19:45, ale począwszy nie od soboty, czy nie od dzisiaj, bo dzisiaj jest jeszcze nadawany odcinek Mam Talent, tylko od jutra, czyli to w soboty i niedzielę, ale zaczynamy od niedzieli, no bo tam się zwolniło miejsce, skończył się w zasadzie program Zdrajcy, w zasadzie takie jego regularne odcinki, ale tutaj mała dygresja, że zostaną jeszcze pokazane dwa odcinki specjalne Zdrajców. Jeden poświęcony zdrajcom, drugi lojalnym, ale one będą pokazane wcześniej o godzinie 18:30, czyli to będą takie półgodzinne odcinki tuż przed faktami, jeden jutro, jeden za tydzień. Natomiast no, już to pasmo, w którym byli zdrajcy wcześniej, czyli po faktach zwolniło się, to tam mogą dać Milionerów. Ale jest jeszcze jedna zaskakująca rzecz. Otóż w sobotę będzie nadawany jeden odcinek Milionerów, a w niedzielę dwa. I tego trochę nie rozumiem, bo można byłoby zrobić tak, że albo w oba dni po dwa odcinki, albo w oba dni jeden odcinek, bo ludzie się trochę tutaj mogą zagubić, czy czekać na ten drugi odcinek, czy nie. Zwłaszcza, że co tak bardzo was trzyma, żeby w sobotę pokazywać koniecznie jeden? No to jest kwestia tego, czy puścicie film wcześniej, czy nie. No ale nic tam innego nie macie, więc nie wiem, czemu się zdecydowali na taki podział, takie rozmieszczenie. I w ogóle to jest takie trochę... inaczej. Nie wiem, czy masz też takie wrażenie, ale wielu widzów je ma, że milionerom nie do końca dobrze zrobiło, chociaż długo oni się utrzymywali na antenie w tej formie, skrócenie tych odcinków, bo ja pamiętam odcinki, no tak najlepiej to z lat 2008-10, czyli z tego drugiego powrotu, bo jak były pierwsze emisje, to byłam zbyt mała, no to to leciało od 18 do 19, prawda? Godzina z dwiema przerwami reklamowymi. No a te odcinki, które mieliśmy przecież o godzinie 20:50, no to ile to było? No, kończyło się o 21:30.
1: Ale tam jeszcze reklamy przecież.
0: Jeszcze była po drodze reklama i widziałam często takie narzekania, że mamy właśnie jeden odcinek, ale taki krótki, parę pytań, ledwo się rozkręci, już reklama, bardzo długa. Po tej reklamie znowu na moment wracają i jest koniec odcinka. I tak na dobrą sprawę, jak już oni to emitują po dwa odcinki, no to mogłoby się pojawić pytanie... dlaczego nie połączą tego jednak w jeden długi odcinek, który by się oglądało lepiej? No ale wiecie, oni to nagrali w takiej formie takich krótszych odcinków, przygotowali to do emisji w innym paśmie, gdzie ci milionerzy mieli zajmować mniej czasu, więc to by wymagało przemontowywania. Tam już wiecie, to zostało zaplanowane, że Hubert tu się żegna, mówi do zobaczenia, więc już no, nie dałoby się nic z tym zrobić, także będzie to pewnie tak absurdalnie, że ten Hubert się będzie żegnał, potem będzie wracał i w niedzielę zwłaszcza. Czyli będzie tak, w niedzielę kawałek odcinka, reklamy, dokończenie odcinka, reklamy, połowa odcinka, reklamy, druga połowa odcinka. Więc nie oglądacie się tych reklam, no co wam poradzę, tak życie wygląda. Także dzisiaj jeszcze nie, jutro już dwa odcinki są i po tych dwóch odcinkach od razu wychodzi na to, że wystartuje Wieczór Wyborczy, tak jak wam Michał powiedział. No bo od 20:55 w TVN-ie rozpocznie się wspólna transmisja z TVN24. I też taka ciekawostka, którą nam przypomniał portal wirtualnemedia.pl, o czym nie pamiętałam, bo zbyt małym byłam dziecięciem, że to jest powrót dla milionerów do pasma, w którym oni zaczynali właściwie, ponieważ w latach 1999-2003 podobno oni byli właśnie nadawani w weekendy, tylko że wcześniej, bo 19:30, bo tam wtedy jeszcze nie było uwagi, sport, nie no, w sumie w weekendy też jej nie ma, ale sport i pogoda były krótsze, więc to właśnie było to pasmo w weekendy po faktach. Ja tego tak nie pamiętam, to znaczy oczywiście oglądało się milionerów w domu, ale byłam zbyt mała, żeby kojarzyć to, wiecie, z konkretnym dniem, godziną, jeszcze trochę mi się to zlewało po prostu wszystko. Może ty bardziej pamiętasz, kojarzysz tych milionerów z weekendami, a
1: nie, kojarzycie. Nie, gdyż i tu powrót do tematu.
0: Tak,
1: ja nie miałem TVN-u. Dokładnie, ja byłem poszkodowany, jeżeli chodzi
0: trauma,
1: o
0: która
1: dostęp do mediów. Tak.
0: Ale może wy to kojarzycie i dla was to będzie taka sentymentalna rzecz, że milionerzy w weekend po faktach. No i ta emisja ma się zakończyć z początkiem lipca, do wtedy mają wyemitować te wszystkie odcinki. No a co dalej, skoro TVN tak kombinuje z tymi milionerami? No wychodzi na to, że to będzie koniec przygody milionerów w TVN-ie i że nie mamy się spodziewać powrotu za kolejny sezon albo nawet za dwa sezony, bo TVN nie przedłużył licencji na kolejne sezony programu, co potwierdziła sama stacja. Jakie tego przyczyny? Wirtualne media tutaj trochę próbowały pogrzebać i dotarły do źródeł, anonimowych oczywiście. Jedno anonimowe źródło przekazało wirtualnym mediom, że decyzja o nieprzedłużeniu licencji zapadła na szczeblu wyższym niż polski oddział Warner Bros. Discovery i miała mieć związek z podniesieniem ceny przez licencjodawcę, czyli Sony Pictures Television. No a wiecie, sytuacja była taka, że się mówiło o możliwej sprzedaży TVN-u, no i dlatego nie myśleli o kupowaniu takich drogich rzeczy, no ostatecznie TVN nie został sprzedany, ale to się dopiero okazało przed Wielkanocą, jak już wszelkie decyzje w sprawie milionerów zostały podjęte. Ale inne źródło związane z formatem twierdzi, że nie było podwyżki ceny, a o nieprzedłużeniu praw do milionerów miano zadecydować w Polsce. Czyli jakby ktoś stwierdził, że nie wiem, już nie chcą tego robić, nie opłaca się, nie ma oglądalności satysfakcjonującej, no cokolwiek. Także oczywiście my w tym tak bardzo nie siedzimy, nie wiemy jak było, tylko cytujemy. Ale to nie jest, słuchajcie, koniec, bo wirtualne media dalej zaczęły drążyć. I to, że to ma być koniec milionerów w TVN-ie, to nie znaczy, że to w ogóle ma być koniec milionerów nad Wisłą, ponieważ podobno popularny teleturniej miałby trafić na antenę Polsatu, który już szuka producenta wykonawczego do realizacji nowych odcinków, gdzie faworytem jest ta sama firma producencka, która to robiła dla TVN-u, czyli chyba Jake Vision. Warto tutaj
1: Edward Miszczak pewnie miał jeszcze zapisany gdzieś tam numer telefonu właściwy w komórce.
0: Jak się
1: dowiedział, że jest szansa, to od razu dzwonił. To pewnie tak było.
0: No właśnie, to w ogóle to trzeba odnotować, że przecież od 2023 roku Miszczak jest w Polsacie, a kto wprowadzał milionerów na antenę w 99? Sami sobie odpowiedzcie, no więc właśnie. Być może jego sentyment do tego formatu i opinia, że jest to dobra rzecz, która się w telewizji sprawdza, wciąż jest silna i chciałby to dla Polsatu pozyskać. No ale dobra, tylko że u nas jak myślimy milionerzy, to jednocześnie myślimy o pewnej osobie, nie oszukujmy się, jest to Hubert Urbański.
1: Oczywiście.
0: No i czy w takim razie ktoś inny miałby pytać, czy ostatecznie i definitywnie? Nie mamy takich informacji, bo na ten moment Hubert Urbański nie chce komentować sprawy i tego, czy miałby prowadzić teleturniej w nowej stacji, ale według nieoficjalnych informacji dostał propozycję innych projektów z TVN-u. No i teraz właśnie pytanie, co ewentualnie wybierze, jeżeli dostanie też propozycję milionerów z Polsatu, czy inne rzeczy, ale w TVN-ie, czy kontynuację tego, co robił, ale w Polsacie. Bardzo jestem ciekawa, jak to się potoczy. Do jakiego pasma w ogóle Polsat by wrzucił tych milionerów, bo nie mogę na to absolutnie wpaść, jaki byłby na to pomysł. No nie wiem, jak to się potoczy, czy te plotki okażą się prawdą. No, na ten moment na pewno prawdą jest to, że mamy 20 odcinków do pokazania i że w TVN-ie już pewnie tych milionerów nie będzie. No a czy będą faktycznie w Polsacie, czy to się jakoś jednak rozejdzie po kościach, się okaże. Ale TVN nie rezygnuje z tematów teleturniejowych, absolutnie, bo to się przecież u nich przez lata sprawdzało, no ale chyba stwierdzili, że no jeden format już został wyeksploatowany, to pokombinują z kolejnym. Już od jakiegoś czasu się mówiło, że TVN szykuje polską wersję teleturnieju The Floor. Ten format oczywiście nie jest polski, bo trafił już do ponad 20 krajów, między innymi Hiszpanii, Danii, Włoch czy Stanów Zjednoczonych. No i o co chodzi w tym The Floor? Tutaj już nam sam tytuł podpowiada, że w The Floor ważna jest tytułowa co?
1: Podłoga.
0: No, podłoga oczywiście. Czyli tutaj to będzie specjalna plansza LED podzielona na pola. Uczestnicy zaczynają grę z przypisanym polem oraz własną kategorią wiedzy. Wyzywając sąsiadujących z nimi uczestników na pojedynki, mogą przejmować ich pola. Pierwszy uczestnik pojedynku wybierany jest losowo i sam wskazuje swojego przeciwnika spośród osób stojących wokół jego pola na podłodze. Kategorie są różnorodne, od sportowców i hollywoodzkich aktorów, przez kultowe budynki, po faunę i florę. Podobno w zagranicznych edycjach zdarzają się pytania o Eurowizję na przykład. Po każdym pojedynku zwycięzca staje przed dylematem, czy walczyć z kolejnym przeciwnikiem, aby zyskać jeszcze więcej terytorium i zaryzykować wszystko, czy może zachować swoje obecne terytorium i pozwolić losowi wybrać nowego pretendenta. Nie wiem, czy wszystko zrozumieliście, też nie mam 100% pewności, no ale jakoś tak chyba mniej więcej. Zwycięzcą zostaje ten, kto jako ostatni pozostanie na planszy, zdobywając całą powierzchnię podłogi. Serię kończy ostatni pojedynek rozegrany pomiędzy dwoma graczami o główną nagrodę programu. W Polsce ma być to 100 tysięcy złotych. Żeby nie było takie szmery bajery, że tam na takiej wielkiej podłodze lodowej będą stać podzielonej na pola, no to nie w Polsce to było nagrywane, to oni wszyscy pojechali do Holandii, bo tam mają taki, jak to się mówi, hub produkcyjny, czyli pewnie też jest takie właśnie studio z tą całą scenografią, gdzie jak sądzę też i wersje z innych krajów były nagrywane, jak również nasza. Ten teleturniej będzie nadawany we wtorki, środy i czwartki i startować będzie o 20:55, a więc w paśmie milionerów dawnym, tylko że bez poniedziałków, no bo w poniedziałki tam oni przecież wrzucili teraz po Wielkanocy zróbmy sobie dom, więc to jest zajęte. Ale wtorki, środy, czwartki były wolne. Milionerów nie chcieli tam dać, bo coś się na nich zdenerwowali, ale dali The Floor. A program poprowadzi aktor, znany na przykład z serialu M jak Miłość, który ma swoich fanów na przykład wśród widzów Google Box przed telewizorem i zawsze jak on się pojawia w tym M jak Miłość i mówi w taki charakterystyczny bardzo sposób, to oni bardzo się tym ekscytują i się trochę z niego natrząsają, no ale tutaj jak widać okazał się najlepszy spośród pretendentów do poprowadzenia tego teleturnieju. Zobaczymy jak będzie mówił, czy będzie próbował się kreować na takiego mrocznego jak w tym M jak Miłość, czy będzie wręcz odwrotnie, będzie taki właśnie wesolutki. No też zobaczymy, jaki będzie klimat tego wszystkiego. A całe to moje długie zdanie zmierzało do tego, żeby wam powiedzieć, iż gospodarzem będzie Mikołaj Roznerski. Tak więc na pewno zerknę, jak to wyjdzie. Jestem ciekawa, w jaki sposób to odbiorę, my to odbierzemy. Czy to też będzie dla nas właśnie czytelne, kto tu z kim rywalizuje, kto sobie zaanektował ile tego pola na tytułowej podłodze. Jakie będą te pytania, czy trudne, czy łatwe. No i oczywiście teraz odniesiemy się do tego muzycznie. I na początku nie było dla mnie jasne, co mamy tutaj zagrać, co ma mieć związek z podłogą. No ale potem spadło na mnie olśnienie. No bo przecież każdy z tych uczestników będzie miał jakiś swój kawałek podłogi, potem być może będzie im się udawało, żeby te kawałki były coraz większe, jeżeli będą eliminować innych uczestników z gry. Może tutaj nie wszystko jest takie do końca adekwatne, no bo Mikołaj Roznerski będzie im chyba trochę mówił, co mają robić, bo będzie znał zasady i zadawał pytania, ale przecież będą też podejmować, tak jak powiedzieliśmy, decyzje sami właśnie, czy walczyć dalej o zajęcie większej części pola, czy nie i pozwolić losowi na wybranie kolejnego pretendenta do odpowiedzenia na pytania, to tak jak to tam było napisane. Tak więc jednak trochę tej autonomii będzie, uczestnik sam będzie decydował, co ma robić ze swoim kawałkiem podłogi, tak jak przed laty wyśpiewał to Mr. Zub.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Byliśmy w TVN-ie, no to teraz będziemy u tych, którzy prawdopodobnie przejmą milionerów.
0: No na to wychodzi. Było muzycznie, było politycznie, a teraz znowu wychodzi na to, że mamy podejmować tematy muzyczne, bo rok w rok w okolicach wiosenno-letnich mamy sezon festiwalowy w stacjach telewizyjnych i większość z tych festiwali odbywa się w Sopocie. Festiwal TVN-u sopocki mamy w sierpniu, więc do tego jeszcze sporo czasu, ale maj to jest czas, kiedy najczęściej Polsat organizuje swoją imprezę pod szyldem Polsat Hit Festival i potrwa ona od przyszłego piątku do przyszłej niedzieli, a zatem to najwyższy czas, aby opowiedzieć, co Polsat przygotował na te właśnie dni. I idziemy sobie po kolei, o każdym koncercie kilka słów. Co to za wydarzenie, kto wystąpi, kto go poprowadzi. Piątek, 23 maja, wtedy zaczynamy o godzinie 20 od świetnej imprezy pod tytułem 20-lecie zespołu Phil. Czekałam na to po prostu, marzyłam. Jeszcze nie tak dawno Phil zaczynał w Sopocie, w tym TVN-owskim. I dopiero zaczynał, a teraz to już 20-lecie i tyle
1: osiągnięć.
0: I tyle przebojów, które mają zaśpiewać. Na przykład, a gdy jest już ciemno, to mnie nie dziwi. Tylko powiedz, czego chcesz. Przepraszam, już jestem zcofana, ale nie znam tego przeboju.
1: Ja też nie.
0: Znasz ten przebój? Ja to znam inne. Jak Anioła Głos,
1: na przykład,
0: w tej szklance
1: tak.
0: Pokaż na co się stać. W odpowiedzi na twój list zostało to wymienione. To jest bardzo śmieszna piosenka, bo to jest tam, gdzie są słowa, też czasami płaczę, haj. Często zmieniam twarze, haj, bo on takie dźwięki tam się wydaje, trochę tak to brzmi. Już nie wiem, czemu akurat te wymienili, zamiast tych faktycznie jeszcze bardziej przebojowych, ale na pewno ich nie zabraknie. I nie zabraknie też niespodzianek, ponieważ na scenie grupa Piotra Kupichy pojawi się wraz z zespołem Pieśni i Tańca Śląsk. Wiem, właśnie to są powody, dla których żyjemy, nie? Dla których jeszcze chce nam się egzystować. Phil i zespół Śląsk razem. I to poprowadzą Krzysztof Ibisz i Maciej Rok. Potrwa to godzinkę niecałą, bo do 20.50 pewnie jeszcze reklamy będą między jedną częścią a drugą. A drugą częścią jest radiowy przebój roku. Na scenie pojawią się ci artyści, których utwory były prezentowane przez rozgłośnie radiowe w ciągu minionych 12 miesięcy. Od razu muszę tutaj wygłosić takie oświadczenie, że Radia DHT nikt o zdanie nie pytał, bo gdyby to były nasze przeboje, to pewnie
1: no trochę inaczej by to wyglądało.
0: A tak to powiem wam, że średnio tutaj kojarzę niektóre personalia, ale to oczywiście nie świadczy o nich źle. O mnie też to nie świadczy źle, tylko świadczy o tym, że mam zainteresowania gdzie indziej i że nie słucham stacji komercyjnych, bo nie trzeba. Podczas tego wypełnionego hitami, które niektórzy będą znać, niektórzy nie, koncertu wystąpił m.in. Oscar Sims, to znam, i Carla Fernandez też znam, Jonathan, nie wiem, Bledka i Gibbs, właśnie. Jak zobaczyłam Gibbs, to myślałam, że to jest jakiś błąd i że to jest Trips. A to się okazało, że to nie jest Trips, tylko to jest Gibbs.
1: Gibbs.
0: I, też, no. I się pisze G i B, B, S. I w sumie nie wiem, czemu on się nazywał tak podobnie do Tripsa. No bo Trips to jeszcze, no bo się, Trips nazywa się Trybulec, nie?
1: No.
0: To logiczne od nazwiska. A Gibbs nazywa się Przybylski, a nie Gibbsowski.
1: A może lubił Bee Gees?
0: Nie wiem, co lubił, ale jakoś ta ksywa w kontekście popularności Tripsa, jak jest na scenie polskiej Trips i Gibbs, to no, może się to ludziom mylić.
1: Oczywiście.
0: Ale no, ma już jakieś przeboje, więc okej, to po prostu no, zawsze my się też czegoś dowiemy przy robieniu tego programu. Vixen, czy ten od Nerozumiu, czy jak się to nazywa, Victor de Dua, Smolasty, Lanbery i Trips. Czyli na jednej scenie będą Gibbs i Trips, ale nie w jednej piosence. To za stracony potencjał. Oni muszą to zrobić razem. Jeszcze jakiegoś trzeciego znaleźć, który będzie miał podobną ksywę. Jakiś, nie wiem, Phipps albo coś takiego. I będzie też Bryska. Na zakończenie wyłoniony zostanie właśnie radiowy przebój roku. Czyli rozumiem, będzie jakieś głosowanko czy coś takiego. A koncert poprowadzą Aleksandra Filipek, czyli radio RMF FM, Maciej Rok i Adam Zdrójkowski. To ma potrwać 2 godziny, jak te wszystkie Gibbsy i Tripsy będą śpiewać i skończą od 22.55, kiedy wyjdzie na scenę Kaja, która ma mieć koncert pod tytułem 30 lat jak kamień. Podczas festiwalu Kaja będzie bowiem świętować wydanie swojego pierwszego autorskiego albumu zatytułowanego Kamień, który ukazał się 5 listopada 1995 roku. Kochany Polsacie, wy mi nie musicie przypominać, że od listopada 95 minęło 30 lat i że Kaja to będzie świętować, a mówię tak dlatego, że 10 dni po wydaniu tej płyty no co innego się dokonało i pojawiła się na świecie ta osoba, która właśnie do was teraz mówi, więc
1: i też będziesz świętować.
0: Więc za tą sprawę właśnie Polsat bardzo, bardzo boleśnie mi tutaj przypomniał, jakie liczby już wchodzą w grę. Artystka zaśpiewa swoje największe przeboje, zabrzmią też piosenki w duetach z Krzysztofem Kiliańskim, czyli wiemy jaka, i Dawidem Kwiatkowskim, też wiemy jaka, proszę tańcz. I to poprowadzi sam Maciej Rok. Ale to nie jest koniec, bo wyobraźcie sobie, że Kaja jeszcze nie skończy, bo jako osobne wydarzenie jest podane to, co będzie o 23.30 i to się będzie nazywało, uważajcie teraz, drogie dzieci lat 90., to są dla nas emocje. Ja nie, normalnie bym poszła wcześniej spać, ale nie mogę. Kaja i Goran Bregović, okej? Okay? Po prostu jestem szalenie podekscytowana. Nie wiem, czemu nie zrobili tego jako osobny koncert, że tam pierwsza część to jubileusz samej Kai, a potem wchodzi Goran, no ale jakoś tak, no nie wiem czemu. No i w zamykającym pierwszy dzień muzycznego festiwalu koncercie zostaną przypomniane utwory, które znalazły się na wydanym w 99 roku wspólnym albumie Kai i Gorana Bregovicia, uchodzące obecnie za kultowe piosenki, oj tak, łączą sobie pop, bałkański folklor, a także rodzimą tradycję ludową, góralską, cygańską i biesiadną, i to właśnie jest siłą tej muzyki, która zdobyła status diamentowej płyty, a pewnie stałaby się jakimś potrójnym diamentem, gdyby w ogóle to takie coś istniało, może istnieje, jakby jeszcze policzyć wszelkie nielegalne kopie, które na pewno w Polsce wtedy tego istniały, no bo tak było, że ludzie to mieli na kasetach i w ogóle wszędzie, tak jak wam mówiłam, jestem z domu, w którym to było, tego słuchałam i to potem zniekształciło moją głowę i dlatego jak potem słyszę bałkańską balladę, to moje serce szaleje i nic już więcej nie potrzebuję, chociaż ona jest nawet czasem przestarzała. Więc niestety liczyłam się z tym, ale ubolewam, że Serbia odpadła w tym roku z Eurowizji, bo taką właśnie bałkańską piękną balladę miała. A to wszystko przez te właśnie wzorce, które od zawsze w moim sercu. Goran, oprócz tego, że w moim sercu za tę melodię, to jest jeszcze w moim sercu za wspaniały muzyczny recycling. I to, że jak już coś napisał, to stwierdzą, że to się nie może zmarnować i trzeba pokazać to na całym świecie i nagrywać w duetach z ilomaś wykonawcami de facto tę samą piosenkę, ale przecież w tych wszystkich krajach taki przeciętny przedstawiciel przedstawiciel publiczności tego nie sprawdzi i tak będzie mu się to podobało i będzie to sprzedawane w dużej liczbie egzemplarzy, a moja ulubiona historia jest z piosenką Jeśli Bóg istnieje, co do której jak się ktoś jej mocno przyjrzy, to znajdzie to, że oczywiście wcześniej przed Kają śpiewała to Ofra Haza, ale sam Goran skleił tę piosenkę z trzech fragmentów swoich innych piosenek swojego zespołu. Także no, wziął z nich po prostu najlepsze momenty i zrobił z tego jeden utwór. I to są wybitne zdolności. Tak się robi właśnie hit. I ja to na swój sposób szanuję oczywiście. I dlatego no, będę musiała to obejrzeć. Kaja już śpiewa, jak śpiewa, różnie bywa. Goran, no tak wiecie, w sercu za muzykę, za inne rzeczy różnie. Bo tam w jego sercu z kolei ci, którzy niekoniecznie w naszym, czyli Putin. No ale jest jak jest. Zostańmy z tą muzyką jednak piękno. Ja tak najczęściej oczywiście staram się nie mówić, że muzyka ważniejsza, no bo najważniejsze są inne rzeczy. I jak ktoś nie umie zachować przyzwoitości, no to słabo. No ale słuchajcie, kto z tego pokolenia lat 90. albo ciut starszego na jakiejś imprezie zakrapianej lub nie, o godzinie najczęściej późnej lub nie, nie śpiewał od czasu do czasu miły i innych takich rzeczy, niech pierwszy rzuci kamieniem. Teraz będziecie sobie mogli bezkarnie pośpiewać i nikt was nie usłyszy oprócz waszych domowników, więc polecamy, rekomendujemy. Mam nadzieję, że Michał nie uszczęśliwi mnie swoim śpiewem poza anteną i że da mi taką możliwość, żeby ewentualnie posłuchać tej, która zaśpiewała to najlepiej, czyli oczywiście Kai w duecie z Goranem i ze wsparciem tych wszystkich innych wspaniałych muzyków, z którymi nagrali tę kultową do dziś płytę.
1: No, pośpiewaliście, to możemy kontynuować.
0: Chwała Bogu, że mnie uchronił od tego kolega. Ale tutaj mogło to wywołać takie małe zastanowienie w was. No dobra, ale powiedziała, że 3 dni ten festiwal, a powiedziała o jednym i już piosenka poszła. No bo faktycznie nie dodaliśmy, że to oczywiście nie jest koniec, bo jeżeli chodzi o festiwal, no to mamy jeszcze 2 dni, muzyczny 1, a ostatni na inne rzeczy, tak jak zawsze, to o tym za moment, ale sobie zrobiliśmy taką przerwę, żeby urozmaicić ten program i żeby przejść do tego, co w Sopocie w dalszej kolejności, czyli oczywiście teraz dzień drugi, równo za tydzień, w sobotę 24 maja, moje imieniny, nie żebym się jakoś narzucała, żeby ktoś o tym pamiętał, bo i tak nikt o tym nie pamięta nigdy. Godzina 20, świetny prezent imieninowy dla mnie. Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, 50 lat razem na scenie, oni oczywiście muszą dodawać, że na scenie, bo mogą to po prostu tłumaczyć wiele razy, ale i tak z uwagi na to, jak często ze sobą występują i jak intensywna jest ich współpraca, no to na pewno są jeszcze w Polsce osoby, które sądzą, że oni są parą, a nie są, bo Włodzimierz Korcz ma żonę. I to jest współpraca czysto zawodowa i nie jest inaczej, dlatego no musi to tutaj być zasygnalizowane oczywiście, żeby znowu nie było, bo to pani mąż. No i oczywiście będą na pewno ich wspaniałe przeboje, poprowadzi to Agnieszka Chyży. Mam wrażenie, że Majewska i Korcz świętują jakiś jubileusz co chwilę, jakby ich życie już od paru lat jest jednym ciągnącym się jubileuszem, ale czy mi to przeszkadza? Absolutnie i wcale, ponieważ to jest oczywiście klasa i styl i wszystko co najlepsze i Alicja Majewska jest wspaniała, śpiewa wspaniale mimo wieku, więc mogę to oglądać. Szkoda tylko, że to takie krótkie, bo do 20:20, czyli 20 minut, zaśpiewają pewnie Żagiel, odkryjemy miłość, może być kobietą i koniec imprezy. Tak to niestety wygląda, a mieliby dużo ciekawych rzeczy do pokazania, ale w zamian za to trzeba o 20:20 pokazać koncert pod tytułem Gdzie się podziały tamte prywatki?
1: Bum, bum.
0: I jak głosi zapowiedź, czas na wielkie przeboje, na których wychowały się pokolenia Polaków. Klasyczne piosenki usłyszymy w nowych, zaskakujących aranżacjach. Podczas koncertu na scenie zaprezentują się Wojciech Gąsowski. Ciekawe, co zaśpiewa. Czy ty miałeś znaczne rozwiązanie tej zagadki? Na pewno piosenkę z serialu M jak Miłość. Tak naprawdę to nie.
1: Albo Zakazane wakacje.
0: Że tytułowo. Zielone wzgórza nad Soliną. Edyta Górniak. Doda, Roxy Węgiel, Kuba Badach. No to niektórzy to ewidentnie po covery będą sięgać, no bo swoich prywatkowych piosenek to nie mają. Urszula, Boże, to będzie pewnie ten Konik, Matko Święta. Sydney Polak? Co będzie śpiewał Sydney Polak?
1: No nie wiem, piosenkę o pani Natalii, co zatrudniła się w korpo?
0: No, to nie jest imprezowa piosenka. No, otwiera wino z swoją dziewczyną w sumie. Ira? 1.8L. Ile oni by dali, by zapomnieć te wszystkie chwile, które są na nie, bo chce Gabriel Fleszar, który ma ponoć świętować jubileusz, nie wiem już który, jaką rocznicę swojego hitu o tym, co zrobi kroplą deszczu i że potem w to nie uwierzy. I Marcin Drozynek, czy on pasuje do tych, do klimatów takich? Prywatkowych?
1: Też wydaje mi się, że to no tak bardziej wiem. Po prywatce.
0: No dobra, no zaśpiewa tego siłacza, no tak, ale to właśnie takie to...
1: Na
0: poprzytulanie się, na dobicia już po tym wszystkim. A koncert poprowadzą Paulina Sykut-Jerzyna i Krzysztof Ibisz. To potrwa do 23, bo wtedy jest kolejna atrakcja dla nas duża. Krajewski by Krajewski. No bo słuchajcie, Seweryn Krajewski, tutaj kolejna osoba, co do której mam dużo entuzjazmu muzycznie, bo jego melodie to są często tak piękne, tak poruszające mnie rzeczy, że nie mogę przejść obok nich obojętnie, chociaż słyszałam je już wiele razy. No rzecz polega na tym, że pan Seweryn trochę się wycofał z życia publicznego i artystycznego w sumie też, bo czasami coś tam jeszcze zrobił w ostatnich latach, jak te współprace z Piaskiem, ale publicznie się nie pokazywał za bardzo, gdzieś tam może właśnie wystąpił u tego Piaska w teledysku, ale wiecie, jakichś wywiadów, takich rzeczy to nie było. To też miało związek z wypadkiem samochodowym jego syna, w którym właśnie zginął jego młodszy, zdaje się, syn, ale no tak jak powiedziałam, młodszy syn, ogólnie to tych synów miał dwóch. I Sebastian Krajewski, tak się nazywa ten starszy syn, który jak się okazuje też ma coś wspólnego z muzyką, a przecież o nim dotychczas to nie za wiele wiedzieliśmy. I jak głosi zapowiedź tego całego wydarzenia, według pomysłodawców koncertu jest to wydarzenie, które połączy przedstawicieli różnych generacji. Sebastian Krajewski, czyli syn legendy polskiej piosenki Seweryna Krajewskiego, specjalnie na tę okazję na nowo zaaranżował przeboje swojego ojca. Fani muzyki usłyszą takie szlagiery jak Uciekaj moje serce, czy Płoną góry, płoną lasy. Wśród wykonawców znaleźli się Maryla Rodowicz, Kuba Badach, Andrzej Lampert, Zosia Nowakowska czy Piotr Cugowski. No i pozostaje tutaj jedno pytanie, czy obok pana Sebastiana, pan Seweryn się gdzieś też pojawi? Czy z nim to jak z Céline Dion, że po prostu nie ma opcji, tajemnica ewentualnie, jeżeli już to w ogóle dostrzeżona do końca? No nie mamy takich informacji, ale w ogóle, że coś takiego będzie miało miejsce, że ten syn coś takiego zdecydował się zrobić, to jest interesujące, że to zaistnieje. No a w niedzielę klimat zupełnie inny, bo o godzinie 20 mamy Sopocki hit kabaretowy. Ostatni dzień imprezy tradycyjnie jest poświęcony kabaretom. Będzie to jubileuszowe 20 wydanie Sopockiego hitu kabaretowego. Wśród wykonawców znajdą się Neonówka, Chyba, Kabaret Młodych Panów, Anim Rumuru oraz Jerzy Kryszak. Wydarzenie poprowadzą Piotr Gumulec, Robert Korulczyk i Marcin Wójcik. No i tutaj więcej informacji o niedzieli nie ma.
1: Śmiechom jak zawsze nie będzie końca.
0: W zapowiedzi było napisane, że się pojawią tuzy polskiej satyry, ale mówię, wow. Nie, takie zdania to ja muszę wykreślić stąd, bo mam wątpliwości. Zresztą jest to rzeczą subiektywną, kogo tak można nazwać, ale czy aby na pewno, no każdy sobie sam to oceni, czy można właśnie tuzami określić te wszystkie kabarety, których nazwy tutaj zostały wymienione. Na pewno takim określeniem można nazwać Seweryna Krajewskiego, oczywiście w kontekście polskiej muzyki, i z zaciekawieniem wyczekując tego koncertu Krajewski by Krajewski, który przypomnimy równo za tydzień o 23, zagramy utwór, który na pewno się tam pojawi w aranżacji tej tradycyjnej, tej pierwszej, tej towarzyszącej produkcji serialowej przypominanej wielokrotnie w telewizji, bo powtórkowych emisji to nie brakuje absolutnie i zarówno wtedy, jak i przy okazji jakichś tam innych koncertów wciąż ten utwór się pojawia i wciąż tak samo porusza. Zobaczymy, jak poruszy w tej nowej aranżacji. Oby pan Sebastian nie przekombinował za bardzo, ale mam nadzieję, że mój ojciec na to nie pozwoli i że to jeszcze doda wartości temu utworowi. No ale co to pierwsze wykonanie, to pierwsze, a więc sam Seweryn Krajewski i Uciekaj moje serce.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Gdyby ktoś się zastanawiał, czy w programie RTV będzie coś z literką R, czyli radio, to będzie za chwilę, ale dajcie nam jeszcze moment, bo teraz od nadawców prywatnych przejdziemy do nadawcy publicznego.
0: To ta zapowiedź Michała, że gdybyście się zastanawiali, czy będzie coś o radiu, to będzie Lecz za moment, to też jest do wpisania do naszego bingo. TV-owego tak, bingo, tak, jeżeli tak. kiedyś je zrobicie. Tak, wracamy, takie koło tutaj zatoczyliśmy, bo w TVP byliśmy ze sprawą Eurowizji, a i wracamy do TVP. No i też koło pod tym względem, że odniesiemy się do wydarzenia muzycznego, tylko że jest to rzecz, która się pojawi za ponad tydzień, ponieważ nie mamy pewności, czy będziemy u Was w przyszłą sobotę, no bo wiecie, ten czas teraz tak obrodził wydarzeniami. Eurowizja, wybory, no ale jak to wszystko już się skończy, no to no i ile może się dziać po prostu w jednym czasie. A jeszcze jutro jest oficjalna inauguracja tego pontyfikatu papieża, naprawdę, jest po prostu za dużo wszystkiego. Więc jak to się wszystko skończy, no to nie mamy pewności, czy w ogóle będą się działy jakiekolwiek jeszcze rzeczy na świecie, czy świat stanie i stwierdzi, że musi odpocząć i czy będą jakieś newsy jeszcze. W związku z tym nie mamy pewności, czy byśmy je uzbierali, a jakieś 48. podsumowanie Eurowizji oraz informacja o tym koncercie, o którym powiemy teraz, to mogłoby być trochę za mało, więc na wszelki wypadek wolimy się zabezpieczyć i Wam o tym powiedzieć teraz, zwłaszcza, że informacja jest ciekawa dla mnie na pewno, bo TVP ostatnio kontynuuje, jak widać, taką linię organizowania koncertów ku pamięci znanych polskich muzyków. Był taki koncert ku pamięci Kory, co miało związek z otwarciem tej ich nowej hali, którą właśnie imieniem Kory nazwali, ale tutaj chyba bez okazji, mam wrażenie, bo trudno to połączyć z jakąś rocznicą, przynajmniej ja tutaj takiego związku nie widzę. Oni robią koncert ku pamięci innego, popularnego, nieodżałowanego niestety polskiego artysty. No i teraz zobaczymy, kto tutaj jest taki bystry i kto nie patrzył przede wszystkim znaczniki czasu na YouTube, które na pewno zrobimy i wrzucę. Jak powiem, że tytuł tego koncertu to Raz na milion lat,

0: chyba obywatela GC Grzegorza Ciechowa bym się tu nie spodziewała, no ale trudno też powiedzieć, może coś zostanie wplecione. Wspomniany koncert w hołdzie dla zespołu Republika TVP2 pokaże na swojej antenie w niedzielę 25 maja o godzinie 20, czyli w przyszłym tygodniu, w przyszłą niedzielę. To jest alternatywa dla kabaretowego wydarzenia wieńczącego festiwal w Polsacie. Także co wolicie,
1: co kto woli,
0: mój wybór tak. Już chyba znacie. Na scenie pojawią się muzycy formacji Leszek Biolik, Zbigniew Krzywański i Sławomir Ciesielski, którzy ożywią kultowe brzmienie zespołu. Mi się teraz przypomniało, bo pan Zbigniew Krzywański jest bardzo aktywny na Facebooku. Ostatnio, no bo on nie ukrywa swoich sympatii politycznych, o których nie będziemy mówić, żeby znowu nas ktoś o coś nie oskarżył. I ostatnio oglądał pewną stację telewizyjną i napisał tak: oni tam ciągle krzyczą Republika, Republika, czyżby domagali się naszego koncertu? A to śmieszne akurat dosyć. Z utworami Grzegorza Ciechowskiego zmierzą się zaś Julia Pietrucha, Mary z Polski, Renata Przemyk, Kuba Badach, Piotr Zioła, Jacek Bończyk, Michał Wiraszko. I jest tutaj też podany zespół Czarno-Białe Ślady, które też z tymi utworami się mierzy. No i tam, jak rozumiem, Jacka Bończyka mamy usłyszeć, ale on już też został wymieniony tu osobno. Całości dopełni wyjątkowa oprawa wizualna oraz archiwalne materiały filmowe telewizji polskiej. Także jeszcze raz przypomnijmy, przyszły tydzień, niedziela, 25 maja, godzina 20, raz na milion lat. Tak, nie jest tajemnicą, jaką piosenkę zagramy za chwilę, ale to będzie za chwilę, bo ponieważ kończymy wątek telewizyjny, tak jak już tutaj Michał to zapowiedział, to jeszcze taka kwestia z innej totalnie parafii, bowiem możemy się za jakiś czas, dłuższy oczywiście, spodziewać dwóch nowych kanałów w naziemnej telewizji cyfrowej, no bo tak jak wam mówiliśmy, są takie dwie stacje, których nadawcy nie wystąpili do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z wnioskiem o przedłużenie obowiązujących do 28 grudnia tego roku koncesji. Chodzi o Metro i o Zoom. No a bez sensu, żeby tam te sloty stały puste. No i dlatego już zostało napisane i opublikowane ogłoszenie przewodniczącego Krajowej Rady. W czwartek 15 maja konkretnie się ukazało w Monitorze Polskim. Czas na składanie niezbędnych dokumentów wynosi 45 dni, także tyle. Na zgłaszanie potem, zanim rozstrzygną, zanim coś się wydarzy, no to wiecie, trochę to potrwa. No, natomiast Rada dopuszcza emisję zarówno w standardzie DVB-T, jak i DVB-T2. I tak jak w przypadku poprzednich ogłoszeń związanych z telewizją, Krajowa Rada zdecydowała o przyjmowaniu wniosków dotyczących wyłącznie nowych projektów, czyli mowa jest o tym, że może być udzielenie koncesji, nie jej rozszerzenie. Ale jak słusznie tutaj przypomina nam Radio Polska, Polak by nie był sobą, jakby nie obszedł takich zapisów i obostrzeń, bo w ostatnim czasie właśnie regularnie tutaj kombinowano w tym zakresie przez późniejsze zmiany nazw posiadanych przez zwycięzców stacji. Także wiecie, oni najpierw pozyskiwali na coś tam faktycznie nowego, a potem to zmieniali, tak przecież było chociażby kombinowane wokół tych wydarzeń 24. Przypomnijmy też, że z tym multiplexem 8 to jest tak, że on jako jedyny jest nadawany w paśmie VHF i to oznacza, że niektórzy z was mogą mieć problem z jego odbiorem, że może być do tego potrzebna inna antena niż w przypadku pasma tego, w którym są wszystkie inne muksy, czyli UHF. To ważna informacja, jeżeli się okaże, że do tego multiplexu trafią jakieś kanały, które was zainteresują, a będziecie mieli kłopot z odbieraniem tego, no to niestety inna antena, no ale już tyle ten multiplex jest, że przypuszczam, iż kto miał taką potrzebę, no to się zaopatrzył w odpowiedni sprzęt, a kto się nie zaopatrzył, to pewnie nawet nie wie, że taki multiplex tam sobie nadaje i tam
1: i może teraz się zmotywuje
0: stację oglądać. No teraz na pewno nie, w jakiejś przyszłości pewnie, jeżeli te stacje się pojawią, bo do tego, tak jak powiedziałam, jeszcze daleka droga, ale odnotowujemy ten konkurs, tak jak i odnotowaliśmy wszelkie wydarzenia telewizyjne, muzyczne, polityczne, w tym koncert poświęcony piosenkom grupy Republika. No jestem ciekawa, czemu to teraz, no bo rocznica urodzin Ciechowskiego to w sierpniu, rocznica śmierci to w grudniu, a teraz w maju to co w sumie jest? Może jest jakaś rocznica związana z Republiką, ale nie mam tutaj takiej wiedzy, a ciut tam wiem i ciut czytałam, ale wiecie, takie daty mogą gdzieś tam uciec z pamięci, także dawajcie znać, jak kojarzycie i macie pomysł, czemu to akurat teraz. No i myślę, że fani by się

0: zgodzili z takim stwierdzeniem, mogliby je uznać za wyświechtane, że taka grupa, taki zespół, taki artysta jak Grzegorz Ciechowski zdarzają się raz na milion lat i oczywiście nieprzypadkowo. Takie właśnie stwierdzenie z mojej strony, bo to jest zarówno tytuł koncertu, jak i tytuł piosenki grupy. Michał stwierdził, że nieco radiowo zapomnianej, dla fanów na pewno niezapomnianej, ale tak czy inaczej nie zaszkodzi jej sobie przypomnieć i spędzić niemal 5 minut z Republiką na antenie Radia DHT.
1: Hity niekoniecznie na czasie. Radio DHT.
2: No, to w końcu możemy przejść do tematyki radiowej.
0: Tak, to jest ten moment na całe jedno wejście. Będą 3 radiowe informacje, nie za długie, ale z różnych obszarów radiofonii. Zaczniemy od informacji o nowej audycji. Radio nie jest popularne wśród młodych osób, co oczywiście nie jest zaskoczeniem. Tak samo jak i telewizja, jak mówię uczniom o jakichś, nie wiem, serialach, co są w telewizji, to oni w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Jak radio, no to nie wiem, może w domu babcia słucha, ale to tylko tyle. Ale mimo to radio próbuje walczyć o młodego słuchacza. Nie wiem, czy im to przyniesie jakieś sukcesy, no ale z drugiej strony walczyć zawsze warto. A w jaki sposób próbują to robić? Ze sprawą pozyskiwania influencerów, którzy teraz mają sporą popularność właśnie wśród młodej widowni. I tak oto influencerka, wokalistka, autorka książki, obecna w wielu programach z udziałem celebrytów.
2: Już książkę napisała, to tego nie wiedziałem.
0: No. Julia Żugaj od najbliższego weekendu będzie miała audycję w Radiu Z. Julia Żugaj razem z prezenterem Norbertem Bieńkowskim poprowadzi program Alfabet Julki. Audycja nadawana będzie w soboty od 15 do 17. Ominęła Was. Bardzo mi z tego powodu wszystko jedno. W programie Alfabet Julki w Radiu Z, jak głosi zapowiedź, Julia Żugaj wyjaśnia, co dla niej i generacji Z oznaczają różne pojęcia, na przykład F jak fame. No to my w sumie wiemy, co to znaczy, ale na pewno to poszerzy. I jak to przeczytałam, to myślałam, czy to będzie taki, wiecie, słownik młodych osób, no nie? Właśnie, że będą jakieś takie słowa, które mogą być niejasne dla starszego pokolenia typu fame. Ale będzie też kajak kryzys, więc nie chodzi tylko o takie pojęcia, których kiedyś nie było, a teraz są, ale też o rozumienie pewnych słów z perspektywy, rozumiem, pokolenia właśnie Z, do którego należy Julia Żugaj. Więc kajak kryzys, czy R jak relacje, też jak rozumiem, chodzi o ich podejście, o podejście do tychże właśnie relacji z perspektywy osób z pokolenia, do którego już też w sumie nie należy, bo ja się rzutem na taśmę załapałam na bycie milenialką, chociaż niektórzy twierdzą, że tak te osoby na granicy, no to można je różnie określać i zależy, kto się gdzie bardziej identyfikuje, ale ja chyba tą milenialką jestem, jak tak myślę. Z czym dorastałam i w ogóle to nie czuję się taką zetką. W RMF FM, przypomnijmy, czyli u konkurencji, od grudnia zeszłego roku swoją audycję ma grupa twórców internetowych Gen Z. Także no, to jest właśnie to, że Radio Z próbuje gonić, ale jednak zawsze kto jest pierwszy z pewnym pomysłem? No,
2: jest
0: to RMF. I jakie są potem efekty pod względem słuchalności?
2: Też no, wiadomo.
0: Kto jest zawsze pierwszy, kto jest drugi. Zetka jest i druga z pomysłami, i druga potem, jeżeli chodzi o słuchalność. To jest jedna rzecz, więc było o Radio Z, wspomniana została stacja RMF FM, a teraz powiemy sobie o innej rozgłośni, o Radiu SK. I w tym momencie kierujemy bardzo serdeczne pozdrowienia do naszego słuchacza Roberta, ponieważ, no wiecie, ludzie mają w życiu różne marzenia, różne oczekiwania i wspaniale jest dożyć takich momentów, kiedy mogło się ziścić te właśnie nasze marzenia, i to się stało w przypadku Roberta. Chociaż na początku się mógł spodziewać, że nie, bo Robert mieszka w Suwałkach. Pozdrawiamy też innych ludzi z Suwałk, jeżeli nas słuchają. No i w Suwałkach ogłoszono konkurs na nadawanie tamże. I wyniki tego konkursu były takie, że w eterze miała się pojawić stacja Z Wami FM. Co mogło być trochę zaskakujące, bo Z Wami FM to jest nazwa tego projektu ZPR-u, który był kierowany do Ukraińców w tym okresie takim najgorętszym, kiedy Ukraińcy zaczęli do Polski trafiać, a oni jakoś tak no, już później zdecydowali się tę nazwę wprowadzić. I czemu akurat w Suwałkach, bo wcześniej to we wszystkich dużych miastach było to Z Wami FM. Znaczy Suwałki, no wiecie, małe też nie są, ale nie są metropolią, tak? Nie są Warszawą, Poznaniem. Natomiast ostatecznie nazwa Z Wami FM, czyli projekt, który wygrał ogłoszony przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji konkurs o częstotliwość w Suwałkach, nie pojawił się tam, a pojawiła się tam SK Suwałki. I to właśnie jest spełnieniem marzeń naszego kolegi Roberta, który zawsze ubolewał nad tym, że w Suwałkach to po prostu, no w eterze to nie jest za ciekawie i nie ma tam Eski. No to wreszcie to jest ten moment. Eska jest słyszalna, zaczęła być słyszalna w nocy ze środy na czwartek, czyli z 14 na 15 maja, na częstotliwości 89,4. No, bo to w ogóle właśnie wydarzyło się tak, że zwycięzca konkursu, którym było Stowarzyszenie Rozwoju Rozgłośni Radiowej w Elblągu, który jest formalnie nadawcą Eski Elbląg i Eski Braniewo, po zakończeniu postępowania, a przed rozpoczęciem nadawania, wystąpił do Krajowej Rady z wnioskiem o zmianę podawanej na antenie nazwy, czyli żeby nie było Z Wami FM, a żeby była Eska Suwałki. I Rada się zgodziła na to 18 lutego tego roku. Natomiast sam konkurs został ogłoszony w marcu 2023 roku i tam kilka podmiotów się starało o możliwość nadawania w Suwałkach. Wszyscy po prostu marzyli o tym. Oprócz Stowarzyszenia Rozwoju Rozgłośni Radiowej w Elblągu startowała grupa EuroZ z projektami Antyradio i Meloradio Suwałki, no ale im się nie udało, więc nie będzie takich. Grupa radiowa Agory chciała odpalić Złote Przeboje 89,4 i spółka Multimedia chciała odpalić RMF Max z Suwałki i sama grupa ZPR jeszcze startowała z Vox FM i z projektem SK Suwałki. Więc jakby no chodzi tutaj po prostu o to, że to Stowarzyszenie Rozwoju tych Rozgłośni Lokalnych, coś tam, ono jest powiązane w jakiś sposób z ZPR-ami i oni próbowali tutaj wcisnąć tę Eskę w taki właśnie sposób normalnie po prostu przez swój główny podmiot, ale im się to nie udało, więc ostatecznie ją wcisnęli taką drogą boczną, najpierw pozyskując koncesję na projekt Z Wami FM, a później zmieniając tę nazwę. I tym, co podobno miało przekonać Radę do projektu Z Wami FM, był między innymi największy z zadeklarowanych udział słowa, 19%, oraz unikatowy format muzyczny, odróżniający stację od innych dostępnych na rynku, współczesna muzyka rozrywkowa, polska i zagraniczna, ze znacznym udziałem utworów największych gwiazd ukraińskiej sceny muzycznej.
2: Ciekawe, jak oni to zrobią.
0: Jestem strasznie tego ciekawa teraz. No mówicie, nazwy zmienili, ale zapisów w koncesji na ten moment nie.
2: Wiesz, ilość słowa to jeszcze będą w stanie dość prosto zrobić.
0: Mówimy o muzyce ukraińskiej, której tak normalnie to w Esce nie ma. Czy w Esce Suwałki będą po prostu jakieś bloki od 6 do 7 rano, gdzie będą same piosenki po ukraińsku, żeby to było klepnięte? I tak nikt na to nie zwrócił uwagi aż tak bardzo, a ważne, że przez całą resztę dnia będzie Eska. Więc no trochę tylnymi drzwiami oni to zrobili, ale cel swój, jak widać, osiągnęli i pewnie gdyby właśnie to było takie standardowa oferta, no zresztą no próbowali się starać, prawda, jako ZPR-y, żeby to była Eska Suwałki i to nie przeszło, więc za sprawą takiej standardowej, zwykłej oferty nie udało się pozyskać entuzjazmu Krajowej Rady. Trzeba tutaj było pokazać coś bardziej unikatowego, tę muzykę ukraińską, ten charakter ukraiński, a ostatecznie przynajmniej częściowo, bo z tej nazwy się wycofać. I gdyby pewnie właśnie tego nie zrobili, to by mogło tej Eski w Suwałkach w ogóle nie być i by ktoś inny wygrał. Bardzo jestem właśnie ciekawa, czy będą emitować tamtę muzykę ukraińską jakkolwiek, czy będą zaraz się starali, żeby wszystko zmienić w tej koncesji, żeby to była Eska jak wszystkie inne Eski. Dałaś znać, Robercie, po pierwsze, jak odbierasz, czy dobrze, czy nie szumi, i po drugie, czy są w ogóle jakieś ślady tej ukraińskości na antenie. Wiadomo, oni dopiero się rozkręcają, mogą to wprowadzać, no ale może już nam próbują i słuchaczom z Suwałk próbują jakoś to pokazać. Pojawił się stream internetowy, więc mamy też taką możliwość, żeby to sprawdzić samodzielnie. Nie miałam jeszcze czasu, żeby to zrobić, ale można. Natomiast nie wiem, czy się ewentualnie załapię na godzinę, kiedy
2: tak, bo to trzeba być wnikliwym słuchaczem, bo tak, to nie wiadomo, to nie kiedy oni to będą rozszywać.
0: Tak, nie mam tyle cierpliwości. To taka była informacja z eteru analogowego, a teraz jeszcze coś o eterze cyfrowym.
2: Tak jest, przenosimy się do Szczawnicy i okolic. Tam właśnie z powodu remontu zawieszono emisję eksperymentalnego multiplexu prowadzonego przez spółkę Dabkom na górze Prechyba. I data powrotu emisji nie jest znana, natomiast jeżeli coś w ogóle jeszcze ma z tego być, to nadawca powinien się spieszyć, bo pozwolenie radiowe na tę emisję wygasa 3 lipca, więc dużo czasu już nie zostało. Multiplex z góry Prechyba z przerwami nadawany jest od stycznia 2016 roku. Początkowo za emisję odpowiadała diecezja tarnowska, teraz była to spółka Dabkom. W ostatnim czasie można było w nim słuchać 10 stacji, oprócz 4 okolicznych, czyli Radia RDN Małopolska z Tarnowa, Radia RDN Nowy Sącz, Radia Kraków Małopolska i Trendy Radia z Krosna. Było tam także Mega Radio, Disco Radio, Radio Nuta, Radio Jasna Góra, Muzyczne Radio z Jeleniej Góry i Super FM ze Szczecina. Ponadto na liście strumieni znajdowało się Radio Profeto, no tu już wiadomo, że z tego nic. I Radio 929 z Lublina. Natomiast w przypadku tych dwóch stacji no po prostu nie było słychać kompletnie nic, kiedy się wstroiło właśnie w ich sygnał nadawczy. Była po prostu cisza.
0: Dziękujemy, Michale, za te szalenie ważne informacje.
2: Ależ proszę bardzo, takich
0: pozdrawiamy
2: atrakcji.
0: Pozdrawiamy całą Szczawnicę. Jak się trzymacie w ogóle, że nie ma tam teraz tego multiplexu?
2: Pewnie takich tak atrakcji i takich informacji będą... dostarcza nam Radio Polska. Pozdrawiamy serdecznie, tak, i dziękujemy za trzymanie ręki na pulsie.
0: A więc tak na pewno jest wam przykro, jak będzie przykro naszym drugim słuchaczom, gdy powiemy, że to jest koniec tego wydania numer 248, ale może wam się zrobi wesoło, jak wam powiemy, że możecie dzisiaj wieczór spędzić słuchając piosenek w różnych językach, w różnych stylach, a jeżeli ktoś ma taką możliwość, to patrząc na różne prezentacje, wiecie, niektórzy, dobra, powiem to, niektórzy sobie wzięli do serca to, że to jest 69. konkurs piosenki Eurowizji, nie? Wnioski wyciągnijcie sami, żeby nie było potem, że się ktoś zgorszył i że nie ostrzegałam. Także to może was rozweseli. Może też was rozweseli to, że jutro możecie pójść na wybory i uczestniczyć w tym święcie demokracji, jak one są nazywane, niezmiennie zachęcamy. I ucieszy was może to, że wydanie numer 248 nie jest wydaniem oczywiście ostatnim, aczkolwiek tak jak powiedzieliśmy, nie wiemy, kiedy będzie kolejne. Może za tydzień, może na dwa. Za dwa będziemy dla was zbierać informacje. Na przykład festiwal w Opolu się szykuje na czerwiec, już wiadomo o nim chyba niemal wszystko, tak więc gromadzimy tę wiedzę dla was. Jeszcze co do festiwalu w Sopocie, o którym mówiłam, polsatowskiego, to tutaj na tej liście wykonawców, którą wymieniałam, zabrakło jeszcze jednego, no bo przecież do tego line-upu musi dołączyć ten duet, który wczoraj wygrał w programie Must Be The Music zgodnie z zasadami tego programu, a więc duet Alien i Mighty. Nie wiem jedynie, w jakim koncercie moglibyśmy ich zobaczyć. Pewnie gdzieś tam w tym przeboju roku, no bo gdzie? Ale też fani, do których nie zaliczam się, mogą ich tam wypatrywać, a fanów mają sporo, bo chyba te zasięgi, wyświetlenia, jakimi mogą się cieszyć, pomogły im w wygraniu tego programu. Takie wieści właśnie u nas kolejne będą, jak będą, za tydzień lub za 2 tygodnie. A na zakończenie piosenka nawiązująca do tej, która będzie prezentować swój alfabet w Radiu Z, już to robi prawdopodobnie właśnie od dzisiaj. Piosenka influencerki, wokalistki, w ogóle kobiety wielu talentów. Szkoda, że żaden z nich nie jest jakoś wybitnie rozwinięty chyba. No i tutaj taka, wiecie, trochę gra, bo w tekście tej piosenki pada imię innej wokalistki, bo ona tam śpiewa w radiu, gra Sanach. A w radiu grać i mówić będzie do słuchaczy Julia Żugaj w swojej audycji Alfabet Julki, więc żeby nie było, to tam ta Sanach, która tam padnie, no to po prostu pewnie z sympatii koleżanki do koleżanki w ramach show biznesu i to nie Sanach będzie miała audycję radiową, tylko Julia Żugaj i właśnie będzie mówiła i grała w Radiu Z, a mówili i grali dla was piosenki w Radiu DHT, jak zwykle Michał Dziwisz
2: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia.
1: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
4: W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Witam wszystkich słuchaczy Tyflo Podcastu. Mikołaj Hołysz z tej strony. Dziś znowu Mac, dziś kolejna audycja o Macu. Tym razem będzie trochę o konfiguracji, będzie o najważniejszych ustawieniach, jakie powinniśmy sobie ustawić, najważniejszych rzeczach, o jakich powinniśmy wiedzieć i no to co nam się najbardziej, jeżeli chodzi o te ustawienia, przyda. Zacznijmy od czegoś, co było już troszkę poruszane w audycji o wstępnej pierwszej konfiguracji Maca, czyli od pokrętła głosu. Wo, Command, Shift i strzałki. Wo, Command, Shift, lewo, prawo. Mamy różne ustawienia głosu.
7: Szybko, zamykam, resort zaznaczony, zamykam, resort, szybkość, 4, głośność, 100, intonacja, 5, tabela Braille'a, polski głos, automatycznie wybierz na podstawie języka. Szybkość 45%.
6: Myślę, że najprzydatniejszą opcją, którą większość osób będzie chciała sobie zmienić, to jest szybkość. Szybkość zmieniamy wo shift command góra dół.
7: 50%.
6: Tak jak zresztą każdą inną opcję, ustawiamy się na niej wo shift command lewo prawo i wo shift command góra dół modyfikujemy.
7: 55%. 60%. 65%. 70%. 75%. 80%. 85%.
6: I tak dalej, i tak dalej.
7: 8, 7, 6, 40, 50%. 55%. 60%. 55%. Zamykam menu szybkość.
6: Tak ją może ustawimy. Ja ją personalnie używam na 100, ale to już jak kto woli. Jak instalować głosy dodatkowe, na przykład dla innych języków? O tym w podcaście, już o takiej szczegółowej konfiguracji voiceovera, o tym nie dziś. Ale to też tutaj, w tym miejscu, przechodząc na kategorię głos, można wybrać spośród zainstalowanych głosów. Kolejnym elementem, który uważam, że powinno się zmienić, kolejnym miejscem, do którego każdy gdzieś tam powinien zajrzeć, to są preferencje klawiatury, bo tu znajduje się kilka opcji, których będziemy potrzebować i które warto sobie zmienić. Żeby przejść do preferencji systemowych, wchodzimy w menu.
7: Menu bar, Apple.
6: Strzałeczką w dół w menu Apple.
7: Apple, menu 10, ten Mac wielokropek, preferencje, App Store wielokropek, preferencje systemowe wielokropek.
6: Preferencje systemowe.
7: Preferencje systemowe.
6: Szukamy
7: systemowe. Preferencje systemowe. Mikołaj Home.
6: Wo, prawo lub jeżeli mamy nawigację włączoną strzałką w prawo.
7: Apple ID, chmura rodziny, panele preferencji, obszar przewijania.
6: Paneli preferencji. Aby zobaczyć, jakie panele preferencji mamy, standardowo wchodzimy z obszarem przewijania w interakcję.
7: Na panele preferencji, obszar przewijania, ogólne, przycisk, wygaszacz i bioki, pasek, mission, kont, Siri, przycisk, spotlight, przycisk, język i region, powiadomienia, konta internetowe, przycisk. Wallet i Apple Pay, Touch ID, przy użytkownicy, dostępność, czas przed ekranem, rozszerzenia, ochrona i prywatność, uaktualnienia, sieć, przycisk, Bluetooth, dźwięk, przycisk, drukarki i klawiatura, przycisk, obiekt.
6: Trochę musimy przejechać, ale trafiliśmy wreszcie na klawiaturę, klikamy.
7: Cytuję klawiatura, okno, pasek narzędzi, klawiatura, zaznaczone, tabulator, 1/5.
6: To jest oczywiście zakładka, ponownie tragiczne tłumaczenie voiceovera, to angielskie tab, które powinno być polską zakładką, a nie tabulatorem, ale ktoś tu nie wiedział, co robi.
7: Tekst, tabulat, skróty, tabulat, źródła wprowadzania, dyktowanie, tabulator, powtarzanie klawiszy, opóźnienie przed 80-40, włączone. Wolno. Szyb długie.
6: To nas nie dotyczy.
7: Krótkie. Dostosuj jasność klawiatury przy słabym oświetleniu. Zaznaczone pole wyboru.
6: Obiekt, w którym... Można to wyłączyć, bo będzie mniej baterii komputer niezaznaczone zużywał.
7: Wyłączaj podświetlanie klawiatury. Niezaznaczone pole wyboru.
6: To można również włączyć 5 sekund. Sobie.
7: Wyłączaj podświetlanie klawiatury.
6: I zostawić ustawione na 5 sekund, żeby nam baterii nie marnował.
7: Braku aktywności. Klawisz globus z południkami. Symbol.
6: Obiekt. O, ten klawisz globus z południkami, czyli no, klawisz, na którym mamy narysowaną kulę ziemską, to jest FN. Ja przy moich pierwszych dniach z Maciem zauważyłem taki problem, że bardzo często naciskałem ten klawisz przez przypadek zamiast kontrola i otwierał mi się panel z emoji, ze znakami. Nawet robiąc te podcasty mi się kilka razy to zdarzyło. Jest to bardzo dezorientujące, jak nam się coś takiego otworzy, bo nie wiemy, gdzie jesteśmy. Warto sobie ten klawisz wyłączyć, żeby on nam nic nie robił.
7: Pokazuje emoji i symbole. Przycisk.
6: Klikamy tutaj. Menu otwiera 4. Nam się menu, strzałką góra-dół wybieramy sobie, co ten klawisz ma robić.
7: Rozpoczyna dyktowanie. Naciśnij dwukrotnie globus z południkami. Symbol. Nie robi nic. Nie robi nic. Rozpoczyna znak oznacza. Zmienia źródło wprowadzania. Zmienia źródło.
6: Źródło wprowadzania to się może niektórym się przydać. Jeżeli korzystamy na przykład z wielu układów klawiaturych, różnych języków, na przykład ktoś, nie wiem, niemiecki potrzebuje, to można sobie na coś takiego ustawić, można ustawić na rozpoczęcie
7: nie robi nic.
6: Dyktowanie, obiekt, ja ustawię się... na nie robi nic, bo myślę, że większości osób...
7: Przycisk.
6: Taka opcja przynajmniej na początek powinna wystarczyć.
7: Używaj klawiszy F1, F2 i tak dalej jako standardowych klawiszy funkcyjnych, niezaznaczone pole...
6: No właśnie, żeby nie trzeba było naciskać z FN-em, to warto
7: zaznaczone. Używaj klawiszy
6: to zaznaczyć.
7: F1.
6: I tak na przykład do narzędzia VoiceOver, jeżeli to sobie zaznaczymy, będziemy mogli normalnie dojść w F8, a nie w FNF8. Wygodniej po prostu, bo z racji, że program udźwiękawiający VoiceOver dużo ma skrótów VO plus F, coś tam, jak nam jeszcze FN do tego dochodzi, trudniej się to nam po prostu wciska. No ewentualnie, jeżeli będziemy chcieli sobie zmienić jasność, głośność, coś takiego, to wtedy po prostu użyjemy FN-a, bo tak to nie wiem, F1, F2 to była jasność ekranu, teraz F1, F2 będą jasność ekranu, a F1, F2 same będą działać po prostu jako F1 i jako F2.
7: Zaznacz, aby naciśnięcie klawisza FM pozwalało uzyskać dostęp do funkcji specjalnych, nadrukowanych na poszczególnych klawiszach.
6: No właśnie.
7: Klawisze modyfikujące, przycisk. Skonfiguruj klawiatury Bluetooth, pomoc, przycisk.
6: No i to są te dwie najważniejsze rzeczy, które nas interesują. Z preferencji klawiatury. Kolejnym miejscem, do którego warto się udać, to jest narzędzie VoiceOver. Zamknijmy sobie preferencje systemowe komatku.
7: Audio Hijack.
6: Przez to, że ustawiliśmy, zaznaczyliśmy te opcje z klawiszami F, to wystarczy już nacisnąć WF8, a nie WFNF8, żeby uruchomić narzędzie VoiceOver, czyli program, gdzie VoiceOvera możemy sobie skonfigurować.
7: Otwieram narzędzie VoiceOver, narzędzie VoiceOver, narzędzie VoiceOver. Po zalogowaniu powiedz następujące powitanie. Kategoria narzędzi.
6: I teraz tak. Przechodzimy
7: zaznaczone
6: do kategorii dźwięk.
7: Na kategorię szczegółowość, mowa, nawigacja, www, dźwięk, poza kategorią, wycisz efekty dźwiękowe, niezaznaczone.
6: I tutaj jest jedna opcja, która nas bardzo, bardzo interesuje.
7: Włącz złagodzenie dźwięku, zaznaczone, pole wyboru.
6: O właśnie, ta opcja, włącz złagodzenie dźwięku. O co chodzi? Opcja szczytna miała na celu zrobienie tak, że jeżeli odtwarza nam się jakiś dźwięk w tle, a mówi nam akurat VoiceOver, to ten dźwięk na czas mówienia VoiceOver zostanie nam ściszony. No, teoretycznie fajna rzecz, jak sobie słuchamy muzyki, a akurat musimy coś zrobić na komputerze, to nam VoiceOver ten dźwięk ściszy. No, fajnie by było. Problem jest jeden, jest bug, jest błąd na Macu. Jeżeli korzystamy z syntezatora Vocalizer, a jeżeli korzystamy z języka polskiego, to korzystamy z syntezatora Vocalizer, to czasami wycisza nam w dziwnych, losowych momentach syntezę, jeżeli ta funkcja jest włączona. Jeżeli korzystamy z Alexa angielskiego, jeżeli korzystamy z Siri, która jest dostępna w kilku językach, ale nie w polskim, lub jeżeli korzystamy z Macintoka, czyli też syntezatorów głosów angielskich, to tego problemu nie mamy. Jeżeli korzystamy z Vocalizera, to ten problem mamy. Więc po prostu ni mniej, ni więcej, jeżeli korzystamy i czytamy dużo w języku polskim, no to wyłączamy tę opcję, bo będzie nam to powodować różne dziwne ściszenia się syntezatora wtedy, kiedy byśmy tego nie chcieli. Wyłączamy, wiadomo, bo spacja
7: niezaznaczone, włącz zagodzenie dźwięku, pole wyboru.
6: Tu warto dodać, na Macu w większości przypadków nie musimy nic potwierdzać przyciskiem OK. Wystarczy, że coś zmienimy, zamkniemy program i albo zmiana zostanie wprowadzona od razu po zmianie, albo po zamknięciu okna, ale nie mamy przycisków OK, anuluj, po prostu zmieniamy, to zmieniamy, koniec. A więc to musimy zrobić na zakładce dźwięk. Kolejnym miejscem, do którego warto się udać, to jest zakładka
7: wycisz efekty, dźwięk, kategoria narzędzi, na kategorię narzędzi.
6: Szczegółowość. Wchodzimy wiadomo dźwięk. W kategorię narzędzi, w tabelę, wchodzimy w interakcję.
7: Www. Nawigacja, mowa, szczegółowość.
6: Ustawiamy się na szczegółowość. I teraz tutaj mamy
7: mowa, zaznaczone pismo braille, tekst, powiadomienie, podpowiedź, domyślna szczegółowość mowy, wysok, dodatkowe opcje szczegółowości mowy, zwinięte, trójkącik.
6: Taki przycisk jak dodatkowe opcje szczegółowości mowy. Dlaczego to jest ważne i dlaczego tutaj warto się udać w pierwszej kolejności? Z dwóch powodów. Po pierwsze, jest niedorobione tłumaczenie voiceover i Heading Level 1, nagłówek poziom 1, został przetłumaczony jako poziom nagłówka 1. I używa się tego niefajnie, po prostu niefajnie. Poruszając się po stronach internetowych, słysząc poziom nagłówka 2, wyniki wyszukiwania, może to nas doprowadzić do białej gorączki, bo my byśmy chcieli słyszeć wyniki wyszukiwania, a dopiero po chwili, że jest to poziom nagłówka 2, bo po prostu, no tak jak jest to tłumaczenie zrobione, to musimy sporo poczekać, zanim doczekamy się samej treści tego nagłówka. Co możemy z tym zrobić? Możemy z tym zrobić jedną rzecz, możemy sobie zmienić kolejność, co będzie czytane najpierw. Czy najpierw będzie czytana nazwa, czy najpierw będzie czytany poziom nagłówka. Możemy sobie to ładnie ustawić.
7: Rozwinięte.
6: Ja preferuję, żeby najpierw była czytana nazwa, a potem dopiero poziom, bo jak już się dowiemy, że to nie jest ten nagłówek, który nas interesuje, to już możemy przejść dalej. Czyli będziemy słyszeć wyniki wyszukiwania, poziom nagłówka 2, a nie poziom nagłówka 2, wyniki wyszukiwania. Więc jak możemy to zrobić, jak możemy to zmienić? Naciśniemy sobie ten przycisk, żeby rozwinąć tę listę dodatkowych opcji szczegółowości.
7: Własne szczegóły, tabela.
6: Pojawiła nam się tutaj tabelka własne szczegóły. Wchodzimy w tę tabelkę.
7: Aplikacja, szczegółowość domyślna, przycisk
6: mamy. Szukamy elementu, który się nazywa nagłówek.
7: Widget, element docka, element makiety. Element podziału, element zwiększania, lista, łącze, menu, nagłówek.
6: Nagłówek. To za pomocą wo strzałek góra-dół poruszamy się po kolumnie, po typie elementu. Dojechaliśmy wo strzałką w dół nad nagłówka, wo w prawo.
7: Szczegółowość domyślna, przycisk menu.
6: Mamy tutaj do wyboru, jaka ma być szczegółowość menu. Nagłówka, czyli czy ma dużo mówić, czy ma mało mówić, to sobie możemy ładnie ustawić.
7: Menu 5 rzeczy. Znak oznacza niska, średnia, wysok, własna, wielokropek.
6: Ale mamy tutaj również opcję własna, którą wybieramy.
7: Na dialog, kolejność elementów, tabela, brak zaznaczenia. Zaznacz pole wyboru, aby włączyć lub wyłączyć element do zmiany kolejności służą klawisze command strzałka w górę oraz command strzałka w dół.
6: No właśnie.
7: Anuluj przycisk. Kolejność elementów.
6: Wyłączymy szybką nawigację. Kolejny tutaj miejsce, gdzie szybka nawigacja bardziej zaszkodzi niż pomoże, bo tutaj po tabeli chcemy się poruszać zwykłymi strzałkami góra i dół.
7: Typ zaznaczone, pole wyboru. Nazwa zaznaczone, pole wyboru.
6: Dojeżdżamy do elementu nazwa i my chcemy tę nazwę słyszeć najpierw. Czyli jak sama nazwa, jak sam opis nam tutaj wskazuje, to co nam VoiceOver przed chwilą powiedział, za pomocą klawiszy Command, strzałka w górę, przesuwamy pole nazwa na sam początek tabeli. Dwa razy naciśniemy.
7: Przesuń do góry. Status, nazwa, zaznaczone, pole wyboru.
6: I od góry mamy.
7: Nazwa, zaznaczone, pole wyboru. Status, zaznaczone, pole wyboru. Typ, zaznaczone, pole wyboru.
6: Trzy elementy, nazwa na górze.
7: Anuluj, domyśl.
6: I tutaj w tym okienku mamy przycisk OK. Klikamy przycisk OK.
7: Własne szczegóły.
6: I w tym momencie będzie już nam mówić wyniki nazwa, wyszukiwania, stary. Poziom nagłówka.
7: Zaznaczone.
6: Tyflo Podcast, poziom nagłówka, audycje, poziom nagłówka, Tyflo Przegląd, poziom nagłówka, a nie, poziom nagłówka 1 i tak dalej, i tak dalej. Wygodniej, znacznie to przyspiesza korzystanie z internetu.
7: Własne szczegóły, tabela. Na własne szczegóły.
6: Również wchodzimy tutaj z tą tabelą w interakcję. To samo dla naszej wygody powinniśmy zrobić z łączem, bo łączę start, łączę o nas. Łączę kontakt. Nie jest zbyt wygodne, nie jest zbyt szybkie. Start o nas, kontakt, łączę jest zdecydowanie fajniejsze, wygodniejsze i szybsze.
7: Domyślna, przycisk main widget. Obserwuj.
6: Tutaj się zapędziliśmy, bo nawigowaliśmy po kolumnie z szczegółowością. W lewo do nazwy, w
7: okno, pole tekstowe, pole wyboru, pole złóż, pozycja, przycisk, w stronę, suwak, szufla, tabela, tekst, trójkąt, widok, wskaźnik, znacznik, lista, aplik, arkusz, element, list, łącze, menu, łącze.
6: O, tutaj jest łącze, za daleko pojechaliśmy, tutaj jest łącze.
7: Szczegółowość domyślna, przycisk, menu.
6: Prawo, szczegółowość domyślna, w ospacja. Menu.
7: Pięć, własna, wielokropek.
6: Strzałka w górę do własnej.
7: Na dialog.
6: Enter.
7: OK. Domyśl, anuluj. Kolejność elementów.
6: Tabela.
7: Na kolejność, kolejność, status, typ, zawartość, zawartość.
6: Zawartość.
7: Zaznaczone.
6: Przeniesiemy do góry.
7: Typ, nazwa, zaznaczone, przesuń do góry. Nazwa, zawartość.
6: I nazwę umieścimy pod zawartością. Niech tak będzie. Niech status, czyli odwiedzony, i typ, czyli łącze, będzie na końcu, bo najpierw nas interesuje, co to jest, żebyśmy wiedzieli, czy nas to interesuje, czy nie, czy mamy to przeskoczyć, żeby sobie szybko nawigować, a potem nas interesuje, czy to jest
7: kolejność.
6: Więc tak najlepiej to ustawić.
7: Anuluj, OK, domyśl, własne szczegóły.
6: Więc tutaj klikamy OK.
7: Łączę, szczegółowość własne, przycisk menu.
6: I najbardziej podstawowych, najpotrzebniejszych ustawień VoiceOvera to by było na tyle. Jest tych ustawień VoiceOvera oczywiście jeszcze trochę i jeszcze można by tu pokazywać, ale o tym wszystkim będzie osobny podcast.
7: Audio Jacek.
6: Kolejną opcją, jaką dziś pokażę i ostatnią na dziś, jest włączenie sobie VoiceOvera na ekranie logowania. Jak to robimy? Wchodzimy podobnie do preferencji systemowych.
7: Menu bar, Apple.
6: W OM.
7: Obie Apple, ten Mac wielokropek.
6: Tu.
7: Preferencje systemowe, zamyka.
6: Preferencje systemowe. Wchodzimy w interakcję z obszarem, z listą paneli preferencji.
7: Preferencje, Apple, Apple, chmura, panele, preferencje, panele.
6: Szukamy elementu użytkownicy i grupy. Możemy w OI.
7: Menu 15, użytkownicy i grup, użytkownicy i grup.
6: Mamy użytkowników i grupy.
7: Użytkownicy i grupy.
6: Nawet jeżeli w OI używamy, nie musimy nawet w interakcję wchodzić.
7: Użytkownicy i grupy. Użytkownicy, grupy i opcje logowania, lista zaznaczona.
6: Na tej tabeli, na tej liście musimy wejść nią oczywiście w interakcję. Tutaj mamy listę wszystkich użytkowników.
7: Inni użytkownik, gość, opcje logowania, grupa, 5 z 5.
6: Zaznaczamy opcje logowania. Bo chcemy zmienić opcję logowania.
7: Pomoc, przycisk.
6: W end przechodzimy sobie do końca okna.
7: Aby dokonać zmian, kliknij w kłódkę, przycisk.
6: Klikamy ten przycisk, w lewo do niego dochodzimy. Aby dokonać zmian, kliknij w kłódkę. Ponieważ dokonamy tutaj zmian dotyczących całego naszego komputera, wymagających tak zwanych uprawnień administratora, musimy tutaj kliknąć w kłódkę, odblokować sobie możliwość dokonywania takich zmian i dla bezpieczeństwa komputer zweryfikuje, że to my.
7: Pomoc, przycisk. Nad hasło. Apli, podaj hasło. Bezpieczne, anuluj, odblokuj, przycisk.
6: Powinniśmy móc.
7: Anuluj, podaj hasło. Miki, użytkownik.
6: ale hasło, z jakiegoś powodu nie możemy użyć tutaj czytnika linii papilarnych. Najczęściej możemy, ale tutaj prosi nas o hasło, no to...
7: Pomoc, przycisk. Zamykanie okna dialogu.
6: Wpisaliśmy hasło, obiekt, usłyszeliśmy tutaj taki ładny dźwięk, który oznacza nie mniej, nie więcej tyle, że nam się zmianę, możliwość wprowadzania zmian odblokowała. Również przesuwamy się tutaj w lewo.
7: Aby zapobiec dalsze, aby zapobiec wyszarzone usunięcie użytkownika lub grupy, pozwala dodać użyć przyłącz, przycisk, serwer, kont sieciowy, opcje dostępności, przycisk.
6: Mamy taki przycisk jak opcje dostępności i tak jadąc oczywiście cały czas w lewo. Klikamy sobie w niego.
7: Na dialog, tabela, brak zaznaczenia. Te rzeczy związane z dostępnością będą automatycznie włączane w oknie logowania. Wyłącz na tabelę Zoom, niezaznaczone, VoiceOver, niezaznaczone, pole wyboru. VoiceOver, niezaznaczone.
6: Ustawiamy się na elemencie VoiceOver.
7: Zaznaczone.
6: I zaznaczamy to pole wyboru. Robimy to oczywiście wchodząc w interakcję z tabelą, szukając VoiceOver i naciskając tutaj w spację.
7: Wyłączenie funkcji dotyczy wszystkich użytkowników oknie logowania, ale każdy z nich może włączyć ją, używając menu skrótów dostępności. Gwiazdka. Włączenie funkcji oznacza, że twoje konfiguracje będą używane w oknie logowania widocznym dla wszystkich użytkowników.
6: No, wiadomo, skopiuje nam nasze ustawienia VoiceOvera na okno logowania i jeżeli tylko włączymy komputer, zanim jeszcze wpiszemy hasło, dostaniemy włączonego VoiceOvera, nie będziemy musieli naciskać komand F5, żeby sobie tego VoiceOvera za każdym razem włączyć.
7: Anuluj, zastosuj, zastosuj.
6: Klikamy zastosuj.
7: Opcje dostępności, przycisk.
6: No i włączyliśmy VoiceOvera na ekranie logowania. Takie proste. Także to by było dzisiaj na tyle. Bardzo krótki materiał, bo trzy takie gdzieś tam najważniejsze, czy cztery tam gdzieś tam takie najważniejsze elementy, które są najbardziej uciążliwe, są najbardziej irytujące i najbardziej trzeba je w Macu zmienić, przynajmniej moim zdaniem. Będzie podcast o całym narzędziu VoiceOver, omówiona opcja po opcji, dokładnie co jest od czego, ale on będzie w późniejszym terminie. Jak na razie to by było na tyle, a mówił do Państwa Mikołaj Hołyś.
5: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
8: Witam w kolejnej audycji kulinarnej przy mikrofonie Dorota Wojeńska. Dzisiaj będzie chili con carne. Potrzebne będą do tego tuńczyk, pomidory w puszce najlepiej w kawałkach, tuńczyk najlepiej, może być w sosie własnym, może być w oleju i wtedy ten olej można wykorzystać do na przykład smażenia, tak? Jedna cebula, dwie papryki, najlepiej żółta i czerwona, ale jak nie będzie jakiejś papryki, mogą być dwie, nie wiem, żółte, dwie czerwone, ale tak najlepiej jest. Fasolka czerwona, kukurydza, ryż, cytryna, no i przyprawy. Generalnie w przepisie jest coś takiego, że najlepiej jest mieć przyprawę, chili con carne. No, ja kiedyś próbowałam z tą przyprawą i no, mi to średnio jakoś tam smakowało, więc wolę po prostu sobie trochę tam pieprzu, na przykład pieprz cayenne też fajnego smaku nadaje i trochę takiej ostrości. Papryczki czerwonej, no a resztę to tam soli, pieprzu, co tam kto w sumie woli, to może sobie tam dodać, ale faktycznie no pieprz cayenne polecam. Wleję sobie olej do garnka. Tak, nie jakoś też za dużo tego oleju. Wezmę sobie deskę, nóż i będę kroić najpierw cebulę, później paprykę i najpierw jakieś 2-3 minuty posmażę cebuli, no i potem do niej dorzucę papryki, a później będę na bieżąco mówić, co robię. Dobra, idę ją umyć. To jest cebula.
9: papryki, dwie. Najpierw je umyję. Wezmę sobie jakąś miskę na te papryki. Muszę teraz znowu je rozkroić na kilka części i powyciągać pestki. Paprykę też koję w kosteczki. Na razie sobie wsypuję do miski. Jeszcze trzy kawałki i będzie można smażyć. A wtedy to już dość szybko pójdzie. Najgorsze jest to właśnie krojenie w sumie. Już samo smażenie i gotowanie nie jest takie aż złe, bo to się w sumie wrzuca, to się tam dusi później. No ale to tam na bieżąco będę mówić to jak. Włóczę sobie nóż, bo mi się do cytryny przyda. Ale deskę to umyję, żeby nie przeszkadzała już. Potrzebna mi nie będzie. No to zaczynam smażyć.

To się będzie dusiło. Za ten czas sobie umyję miskę. Najpierw rzucę kukurydzę. Ale jeszcze się chwilę oddusi, ale przygotuję. Puszki. Pomidory. Kukurydza, fasolka i tuńczyki. Zaraz pewnie wstawiłabym ryż. Najpierw jeszcze sok z cytryny mi jest potrzebny. Więc przekrajam ją na pół. Niestety nie mam wyciskarki. Będę sobie musiała poradzić bez niej. I druga połówka. Jeśli chodzi o kukurydzę, można zrobić tak, że można też wlać tutaj wodę z tej kukurydzy. Już później, jak już doprawiam, wlewam ten sok z cytryny i to tak fajnie neutralizuje. No tak, no ciekawszy jest ten posmak przez to. Myślę, że zaraz ją właśnie rzucę. Teraz muszę zobaczyć, która to jest puszka. Jeśli chodzi o fasolenie, to z fasoli trzeba odlać. Tylko można tak zrobić z kukurydzą.

0: się chwilkę poddusię i zaraz wrzucę, wleję, nie wrzucę, fasolę, tylko muszę odlać z niej.
1: W fasoli tego jest mnóstwo.
0: Dobra, ja już w sobie ryż,
1: bo on się gotował.
0: Troszkę.

0: posypuję fasolę. Mój garnek niestety najlepszy nie jest. Muszę go strasznie tego pilnować. Teraz wrzucę tuńczyki. Tuńczyki też odleję, bo to jest sos własny, to są tu niepotrzebne. Przez ten garnek to już można wysadzać. Wsypywać ten tuńczyk. Mam sobie na najmniejszy gaz. I co, mogę w sumie już wlać tą cytrynę. O, niech to się sobie dusi już z tym. Jeszcze zmieszam. Można spokojnie wlać soku z pół cytryny. Ja akurat wlałam cały. Tak mi jakoś bardziej to smakuje. I niebawem będę wrzucać pomidory, ale jeszcze chwilkę. Ja akurat robię tak, że ryż jak się ugotuje, to wrzucam już do tego garnka z potrawką. Ale można też robić tak, że sobie po prostu na bieżąco dogotowywać, już jak tam kto woli. Dlatego nie będę mówiła, ile konkretnie ryżu, no bo to już zależy. Już sobie przygotuję puszki z pomidorami. O, woda już chyba się na ryż gotuje. Na tyle ok, że mogę już wrzucać pomidory. Najlepiej mieć pomidory w puszce, ale w kawałkach. Niech się dusi. Lecz tak też do 20 minut. A chili con carne, z tego co zdążyłam zauważyć, jest przepisów no mnóstwo. Ja akurat taki znam i według takiego robię i jest to całkiem niezłe. Mogę już to doprawiać. Najpierw pieprz. Pieprzu trochę dam, bo skoro ma być to ostre, no to ostre. Chociaż ja też nie lubię aż tak bardzo ostrego. Ale to akurat troszkę ostre może być. Całkiem niezłe jest do tego papryczkę chili w proszku. Jeszcze troszkę doleję do wody. No i jeszcze chwilę niech poddusi. I myślę, że to już będzie koniec gotowania tego. Jeszcze wsypię ryż i będzie potrawka gotowa. No i niedługo będę wyciągać ryż. Zobaczę, jak tam moje pomidory i reszta. Właściwie cała potrawka, ale pomidory niedawno dodałam, więc jestem trochę ciekawa, jak one się... Że jeszcze trochę tam pieprzu. Jeszcze odrobinkę soli. Ja myślę, że to już by było gotowe. Więc mogę to wyłączyć. Ryż też wyłączyłam. Nawet nie zauważyłam, że to było. W tym podcaście to by było już wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: A rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyflo Radia w poniedziałek, 6 dnia czerwca 2016 roku. Ponownie spotykamy się z Wami, aby przedstawić kolejne ciekawe urządzenie z perspektywy użytkowania tego sprzętu, oczywiście przez osoby niewidome. Dziś kolejne urządzenie do naszego studia przyniósł Robert Łabęcki. Witaj, Robercie.
3: Witam, kłaniam się uprzejmie. Witam Państwa.
2: Co tym razem przyniosłeś i co tym razem będziemy prezentować?
3: Dzisiaj przyniosłem, w Tyflo Podcaście jeszcze tego nie było, ale dzisiaj przyniosłem kombajn.
2: Tak, taki bizon? Mógł,
3: no taki troszkę.
2: Ale to nie będzie Tyflo Agro. Nie, spokojnie.
3: Nie będzie Tyflo Agro. Dlaczego kombajn? Dlatego, że jest to urządzenie, w którego w skład wchodzi gramofon, wchodzi odtwarzacz MP3 WMI Wave, wchodzi też radio, można do tego podłączyć zewnętrzne źródło, jakiekolwiek przez wejście AUX. No i co? Urządzenie też nagrywa z tych wszystkich źródeł. No i powiem szczerze, ocenę pozostawiam Państwu, ale myślę, że warto o tym urządzeniu powiedzieć, bo...
2: Obsłużyć się da.
3: Pierwszej, tak, obsłużyć się da i da się naprawdę wiele zrobić przy tego typu urządzeniu.
2: I jest to urządzenie także niedrogie.
3: Tak, jest to urządzenie niedrogie. Jak Państwo pamiętają, albo nie pamiętają, kiedyś ocenialiśmy takie radyjko tejże firmy SRD 215, tak się to nazywało, bo chodzi tutaj o firmy Sencor, i tutaj za 50 zł dostawaliśmy naprawdę coś naprawdę super. W przypadku tego urządzenia, no, z tej samej stajni, tej samej firmy, nie jest już tak kolorowo, moim zdaniem, ale interesująco, bo urządzenie, o którym opowiem, kosztuje 200 zł. Można kupić drożej, na przykład 230, 250 też, ale najtaniej, co się udało, to 200, że tak powiem. I może stanowić jakąś tam fajną zabawkę, tak, dla co niektórych z Was. Ocenicie, na ile jest przydatne, na ile nie.
2: Może też to być po prostu urządzenie dla tych, którym zależy na tym, żeby dźwięk odtworzyć, bo powiedzmy sobie szczerze, fakt, że to urządzenie posiada gramofon, to nie oznacza od razu, że to jest urządzenie odtwarzające czarne krążki jakiejś naprawdę wysokiej klasy, bo gramofony można kupić za kilkaset złotych, a tak naprawdę, jeżeli chcemy wyposażyć się w solidny sprzęt, to i kilka tysięcy trzeba wydać. Jak zaczniemy. I różnice będą oczywiście. Natomiast tu mamy coś, co nam po prostu czarne płyty jakoś będzie odtwarzało. Jeżeli nie jesteśmy koneserami, tak, mamy jakąś kolekcję. Mamy kolekcję, chcemy posłuchać.
3: Przynajmniej nie poniszczy. Wyważenie jest na tyle zrobione, że igły i tego wszystkiego, że to jest... akceptowalne, powiedzmy.
2: To jakieś to jest konkretnie urządzenie, Robercie?
3: Urządzenie się nazywa STT210U, tak? Dlaczego U? Bo ma wejście USB i ma wejście na kartę SD. Obsługuje to USB w dwie strony. Aha, jeszcze zapomniałem bardzo ważną rzecz powiedzieć. Urządzenie może być także ładowarką do twojego telefonu, smartfonu, czy czegokolwiek na USB chcesz.
2: Jeżeli potrzebne nam jest jakieś tam wolne gniazdko USB, żebyśmy mogli sobie telefon naładować, no to można, tak?
3: Wyobraźmy sobie taką sytuację, słuchamy sobie płyt winylowych, chcemy sobie naładować telefon, no to włączamy wejście USB i telefon się ładuje.
2: Albo po prostu bierzemy to urządzenie gdzieś na jakąś działkę, na imprezę. Współczesne smartfony mają to do siebie, no że nie są to urządzenia z jakąś bardzo dużą baterią, a załóżmy, że na przykład, no nie wiem, chcemy przez to urządzenie, przez AUXa ze smartfona odtwarzać jakąś naszą muzykę, to przy okazji możemy podłączyć tam port USB za pomocą kabla i ładować jednocześnie.
3: Tak, dokładnie.
2: Może to być taka, nawet poniekąd stacja dokująca dla naszego smartfona.
3: No poniekąd tak, tylko że smartfon musi mieć wejście USB, no i musi, znaczy musi
2: ładowany być
3: USB
2: przez port USB.
3: Tak, tak. I działa. Sprawdzone na dwóch telefonach, Nokia C5 i LG Wine Smart. Przepraszam, że reklamuję, ale tylko takie posiadamy tutaj. Znaczy ja takie posiadam i innego nie, więc nie wiem.
2: No, przypuszczam, że na wszystkim będzie działać. Ja tylko jeszcze dla porządku dodam, że nasza audycja ma formę interaktywną, więc jeżeli słuchacie nas na żywo, czyli 6 dnia czerwca 2016 roku po godzinie 19, no to możecie do nas zadzwonić. 123 834 835 to telefon, a tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype. Zarówno jedno, jak i drugie łącze komunikacyjne jest już do waszej dyspozycji. Można dzwonić, można pytać o różne rzeczy związane z tym urządzeniem.
3: Ja właśnie jeszcze tylko powiem, że zasugerowałem się właśnie poprzednim wyrobem tej firmy i myślałem, że ten wyrób będzie też na miarę tamtego wyrobu. No i powiem szczerze, jeśli chodzi o takie rzeczy, o tego typu kombajny, to rzeczywiście jest to jeden z tańszych takich kombajnów. No bo powiedzmy sobie szczerze, kombajny konkurencji o takich możliwościach kosztują dużo, dużo większe pieniądze. A powiem szczerze, że dużo, dużo większych pieniędzy trochę szkoda dawać może za tego typu urządzenia.
2: Jeszcze kwestia
3: chociaż
2: też jakości, tak?
3: Tak.
2: Dźwięku, tak. Czy w ogóle wszystkiego, co to urządzenie potrafi. A jeżeli no, konkurencja nie oferuje niewiele więcej, a cena jest większa, no to już naprawdę nie ma chyba sensu, żeby jakoś tam bardzo inwestować w tego typu sprzęt. Ale Robercie, po kolei, jak ten kombajn wygląda na dobry początek?
3: To może jest to bryła o długości 43 cm, wysokości 37,5 cm i grubości 16 cm.

0: z tyłu, może od tylniego panelu zacznijmy, bo tylny panel jest najmniej atrakcyjny. Mamy tabliczkę znamionową, antenę stałą FM z taką, taki kabelek po prostu wyciągnięty, wyprowadzony. On jest de facto zwinięty, trzeba go tam sobie rozwinąć, gdzieś przyczepić albo co z nim zrobić. No jak tam kto woli, co zrobi, tak uczyni. Później mamy wejścia na cincze, lewy, prawy kanał, znaczy dokładnie to jest wyjście line out.
1: Czyli tu sobie możemy coś przesłać to do jakiegoś innego urządzenia, tak?
0: Do innego czegoś. Dzięki temu, nie ukrywam, podpięliśmy to urządzenie pod mikser redakcyjny, abyśmy mogli mieć lepszy odsłuch. Po z tych głośników, które to urządzenie posiada, no bo powiedzmy ten dźwięk jest, chcę tak powiem,
1: nie najlepszy. Mamy telefon, jest z nami Gracjan, który być może chciałby o coś zapytać. Halo?
2: Przepraszam, czy osoby 13-letnie mogą rozmawiać?
1: No, jeżeli masz jakieś pytanie, to słuchamy.
2: No bo ja mam takie pytanie właściwie dotyczące tego urządzenia. Bo ja się tak bardzo zdziwiłem, że można jeszcze kupić takie urządzenia, które odtwarzają płyty winylowe. Naprawdę jestem tym zaskoczony. Bo chciałem się upewnić, czy to urządzenie ma jakieś głośniki, swoje zbudowane, czy trzeba podłączać pod nie jakieś kolumny?
0: Można i tak, i tak. Jak się chce, to znaczy... Głośniki ma wbudowane urządzenie, jak najbardziej, i to zademonstrujemy. Natomiast też urządzenie można podłączyć pod jakiś system, pod wzmacniacz, nie konkretnie pod kolumnę, ale pod wzmacniacz, pod tuner kina domowego, jak jest, są odpowiednie przejścia, tak? Za pomocą cinczy, za pomocą wtyków RCA. Tak to dokładnie jest. Urządzenie ma też wyjście na słuchawki, tak? Można sobie słuchawki podłączyć, ale to z przodu. Ja na razie opisuję tył. No właśnie.
2: Jeszcze raz, bo nie zrozumiałem. Mam trochę ten... Jeszcze raz. Nie zrozumiałem pytania.
1: To znaczy... No,
0: to nie pytanie.
1: To była odpowiedź na to pytanie.
2: Ja muszę zamknąć drzwi, bo pies czeka i nikt nie rozumie.
1: Dobrze, to poczekajmy, aż...
0: Tam pies szczeka. Przy okazji, ktoś gola strzelił, czy ktoś strzelił, czy nie.
1: Dobrze, Gracjanie, więc jakie... Czy jeszcze jakieś pytanie masz?
2: Nie, bo ja właściwie chciałem się tylko zapytać o to właśnie...
1: można podłączyć. Można podłączyć do urządzeń zewnętrznych. I ma głośniki.
0: Przy pomocy wyjścia i ma wbudowane głośniki.
2: Tak? Ile złotych ono kosztuje, tak mniej więcej?
0: 200 zł, mniej więcej. Oczywiście w zależności od sprzedawcy będą pewne wahania, tak? Bo jeden sprzeda za 230, drugi za 250, a trzeci za 200, a trzeci za 210, tak?
1: A może ktoś sprzeda i za 190 na przykład. No,
0: nie widziałem.
1: Ale wiesz, to nie znaczy, że się nie pojawi taka oferta.
0: Zrobiłem research, no może ktoś kiedyś.
1: No właśnie.
2: A gdzie można to urządzenie kupić? W jakimś MediaMarkt, czy gdzie to można kupić?
0: W sklepach ze sprzętem elektronicznym. Do nas to urządzenie trafiło bodajże z sklepu, z jednego ze sklepów internetowych.
1: No ale na pewno, Robercie, na Allegro można znaleźć?
0: Tak, na Allegro bez problemu jest. Nie wiem, czy w tak dobrej cenie, ale można znaleźć.
1: Ale są różnego rodzaju porównywarki, takie jak chociażby Ceneo.pl albo inne tego typu, więc myślę,
0: czy Knockout.
1: Tak, czy Knockout. Więc bez problemu, jeżeli zależy ci gdzieś tam na zakupie za jak najmniejsze pieniądze, to myślę, że będziesz w stanie to zrobić.
0: Natomiast ja bym radził jednak przeczekanie do końca prezentacji, bo pokażemy, jaki jest dźwięk, jak to urządzenie się zachowuje, jak to urządzenie nagrywa, co ono robi, jak kawę parzy i tak dalej.
1: No kawy nie parzy.
0: Sobie to określić. To był taki żart sytuacyjny, prawda? Żeby sobie określić po prostu, czy warto, czy nie warto. Ja powiem tak, tutaj to urządzenie dobrze sprawdza

0: się do robienia różnego rodzaju szpiegów z różnego rodzaju stacji radiowych.
1: Szpiegów? To... Ale nie rozumiem. Co pan na myśli, jak pan mówi szpiegów? Nie rozumiem.
0: To znaczy, że włączamy sobie nagrywanie w urządzeniu i na przykład nastawiamy program, no nie wiem, czy
2: żeby program jakiejś stacji radiowej, czy RMF, czy Z, czy Polskie Radio, czy cokolwiek innego, tak. I sobie możemy nagrać, tak, co tam się
0: nagrywamy
2: dzieje.
0: Nagrywamy to na przykład przez 24 godziny.
1: Jest radio, tak?
2: Tak, jest
0: oczywiście,
2: radio.
0: Oczywiście, że tak.
2: FM i AM.
0: Tak, fale średniej i UKF.
1: Jak w większości urządzeń, u mnie w wieży to jest tak samo.
2: No, także tak to wygląda. Dobrze, Gracjanie, czy jeszcze jakieś pytania masz do
1: nie,
2: nas?
1: Nie, właściwie nie.
2: Dobrze, to w takim razie dziękujemy bardzo za telefon, pozdrawiamy. No, a jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, to zapraszam. 123 834 835
0: tyflopodcast.net. Na propos takich szpiegów, to jeszcze powiem tylko tyle, że to jest o tyle fajne, że wrzucamy taką stację na 24 godziny, ona się nagrywa, my robimy coś całkowicie innego i potem po określonej przez nas jednostce czasu wyciągamy taką kartę czy takiego pendrive'a, przesłuchujemy, co się tam działo. Wiadomo, że w takich stacjach jest dużo muzyki, więc możemy szybko taką muzykę odfiltrować. A może coś ciekawego się stało na antenie, prawda, co warto uwiecznić. Wszak różne ciekawe rzeczy czasami na antenie się dzieją pomimo wszelkiego rodzaju starań, aby się nie działy, prawda, i żeby wszystko było ach i och, ale czasami się zdarzają różne ciekawe rzeczy i czasami warto takiego szpiega. Właśnie, więc to urządzenie bardzo się na to nadaje, do odsłuchania, może niekoniecznie do archiwizacji, ale do odsłuchania, do aby wiedzieć, o co chodzi, co z czym.
2: No chyba, że komuś nie zależy na jakości, a po prostu na zapisaniu materiału.
0: Tak, tak, tak. Bo powiem szczerze, słowo zapisane na tym urządzeniu brzmi akceptowalnie.
2: Rozumiem. Ale no dobrze, to przejdźmy dalej do opisu wyglądu.
0: Tak, bo mamy z tyłu ten kabelek, który jest anteną, potem są dwa wyjścia, znaczy dwa cincze, takie otwory, gdzie możemy wpiąć cincze, lewy, prawy, to jest wyjście line out do zewnętrznego wzmacniacza, kina domowego, co chcemy. I później mamy wtyczkę zasilającą, ponieważ urządzenie ma oddzielny zasilacz. Często w takich urządzeniach spotyka się już wbudowany zasilacz, a tutaj jest ten zasilacz oddzielny. Dlaczego? Nie wiem. No to tak zrobiono.
2: To jest jakiś taki zasilacz wyróżniający się czymś, czy po prostu taka kostka zwykła?
0: To jest taki zasilacz, jak mają routery, 12V, 1A.
2: Rozumiem.
0: Taki popularny swego czasu. No. Nie wyróżnia się tak jak w TP-Linku, ale no, taki popularny routerowy. Także to był tył. Z boku są głośniki. No i pora na panel przedni.
2: Głośniki mają metalową siatkę, materiałową, tą maskownicę.
0: Głośniki mają plastik.
2: A plastik?
0: Plastikową maskownicę.
2: A myślałem, tak. Że jakiś metal będzie. Chociaż...
0: Nie, no niestety. Nie.
2: Zwykły
0: plastik. Czy nie postarali.
2: Okej.
0: Okay. Nie postarali się. Teraz panel przedni. Od lewej strony wyświetlacz. Później wejście USB, później wejście SD, później słuchawki, wejście słuchawkowe 3,5 mm, jack.
2: Czyli tak zwany mały jack, tak?
0: Tak, mały jack. Później pokrętło, które pełni rolę głośności i włączania i wyłączania jednocześnie. To jest takie pokrętło, nie wiem, czy będzie słychać. Taka treszczotka.
2: A żeby włączyć to urządzenie, to co trzeba zrobić?
0: Trzeba tą treszczotkę nacisnąć.
2: Aha,
0: prosto, ten
2: sposób.
0: Popchnąć ją, okay. Tak. Tak to jest zrobione, tak sprytnie. Więc jest treszczotka.
2: I co mamy dalej?
0: Później mamy wejście AUX. A tak naprawdę to troszeczkę pomesowałem, bo może od początku. Bo dlaczego? Dlatego, że dziurka mi się, że tak powiem, jedna zgubiła. Najpierw mamy wyświetlacz, potem mamy wyjście na słuchawki, żeby było USB, SD, wyjście AUX i to pokrętło, o którym mówiłem. Tak. I to jest w sumie jedyne pokrętło w tym urządzeniu. Powiem szczerze, to pokrętło jest, moim zdaniem, to jest dobre wykonanie i to pokrętło nam zagwarantuje, że nie będziemy mieli żadnych trzasków i tak dalej, to nawet na kurz jest odporne. I potem mamy 10 przycisków ułożonych po 5, jeden nad drugim.
2: Czyli mamy dwie, no nie wiem,
0: dwa rzędy po 5, jeden nad drugim.
2: Mhm, rozumiem.
0: I teraz może o tych przyciskach troszeczkę. Od lewej, może pierwszy rząd na samej górze przycisków. Przyciski są z serii, to są takie przyciski.
2: Z takim dość głośnym klikiem.
0: Tak, tak, klik jest głośny i trzeba naprawdę użyć troszeczkę siły, żeby ten nacisnąć ten przycisk. Mało tego, urządzenie jest na tyle lekkie, że jak naciśniemy ten przycisk, to popchniemy urządzenie do przodu. Więc trzeba jakoś kciukiem przytrzymać czy coś, żeby tym operować. Trochę tutaj nie wyważyli tego.
2: Ale przynajmniej nie mamy takiej wątpliwości, że naciśniemy zły przycisk.
0: Dokładnie, dokładnie. No. Więc jak to wygląda? Mamy przycisk pierwszy po pokrętle, czyli pierwszy od lewej, to jest przycisk Function. I Function przyłącza nas między MP3, gramofonem, radiem, AUX-em i radiem. Dokładnie. Taka jest kolejność. Jak włączymy radio z zasilania i naciśniemy ten przycisk, taki, tą pokrętło takie duże, to wtedy mamy, jesteśmy domyślnie na MP3. Dlaczego? Nie wiem, a tak jest.
2: Czyli zawsze startujemy od MP3.
0: Tak, pod warunkiem, znaczy zawsze startujemy od MP3, jeśli nam na przykład zabraknie prądu, albo włączamy zasilanie, tak, prądu. Bo jeżeli na przykład słuchaliśmy ostatnio radia i wyłączymy, no to wtedy, jeżeli włączymy z powrotem urządzenie, no to radio nam się odezwie.
2: A, rozumiem.
0: Po prostu pozycja wyjściowa, no bo chciałem powiedzieć, że no, urządzenie posiada zegar i teraz różne ustawienia się jakby zapisują w jego pamięci i w momencie, gdy prądu zabraknie, no te ustawienia się tracą. Ma to minusy i plusy. Minus jest taki, że, znaczy plus jest taki, że jak się zagmatwamy w tych ustawieniach, co zdarzyć się może, a nie musi, to możemy, proszę Państwa, w każdej chwili wyłączyć urządzenie na 10 sekund z zasilania sieciowego, włączyć je ponownie i już jesteśmy na ustawieniu takim defaultowym, domyślnym. Więc mówię jak jest, po włączeniu zasilania i naciśnięciu tego dużego pokrętła jesteśmy w pozycji MP3 i przyciskiem Function, czyli pierwszym od prawej, od lewej po pokrętle, przełączamy między MP3, gramofonem, czyli fono, AUX i radio. I potem znowu, jeżeli chcemy tam coś, to jest tak w kółko, MP3, gramofon, AUX radio, MP3 gramofon AUX radio.
2: To tak, menu się po prostu powiedzieć. Zawija. Jakby.
0: Tak, dokładnie. I innego sposobu na to nie ma. I to robi przycisk Function. Następnym przyciskiem jest przycisk Sleep. Jak powiedziałem, urządzenie ma zegar, którego ustawianie nie jest konieczne, ale przycisk Sleep powoduje to, że możemy sobie zaprogramować, czy chcemy, żeby urządzenie nam się wyłączyło 90 minutach, 80, 70, 60 czy 40 minutach. Niektórzy po prostu lubią zasypiać, jak im coś gra. Natomiast nie chcą, żeby grało to cały czas, więc po prostu taki slip jest w tym momencie dość przydatny. Trzecim...
2: I po prostu za pomocą wciśnięć tego przycisku definiujemy, co ile, za ile minut ma nam się uśpić to urządzenie.
0: Dokładnie.
2: Tak?
0: Dokładnie, tak, dokładnie. I w takich interwałach, jakich podałem, czyli 90, 80, 70, 60, 40.
2: A kolejne naciśnięcie tego przycisku to po prostu po tym 40 wyłącza to.
0: Tak, tak.
2: Okej.
0: Okay. Sleep off. Następnym przyciskiem jest przycisk Del Rec. Czyli nagrywania i kasowania. Mało tego, przyciskiem tym możemy przełączać między nagraniami z urządzenia, a obcymi nagraniami na karcie. Jak to działa? Działa to tak, że jeśli chcemy nagrać, ustawiamy się na stacji radiowej, która nam sobie gra, naciskamy przycisk REC, krótko, urządzenie zaczyna nagrywać. Jeśli oczywiście ma w sobie, wykryje włożoną kartę lub pendrive'a.
2: A jeżeli ma włożone i to, to...
0: A, to przejdę. To trzeba przełączyć między jednym a drugim klawiszami, przejść wstecz i przejść do przodu, które są w drugim rzędzie.
2: Rozumiem.
0: Przy czym pierwszeństwo zawsze ma karta SD. Czyli jeżeli mamy włączoną, włożoną kartę SD, żeby nagrać i pendrive'a jednocześnie, żeby nagrać na karcie SD, wystarczy, że naciśniemy dwa razy klawisz REC. Krótko. Po pierwszy to będzie ten wybór, a drugi to już zacznie się nagrywać. Jeśli chcemy skasować, i tutaj jest ciekawa rzecz, jeśli chcemy skasować jakiś plik, słuchamy sobie tego pliku, którego chcemy skasować, który chcemy skasować, naciskamy klawisz del/rec i przytrzymujemy. Plik się skasuje, kiedy nam przestanie grać. Takie coś.
2: No dość ciekawie to zrobione, szczególnie dla osoby niewidomej,
0: tak,
2: bo mamy od razu potwierdzenie, że zostało coś skasowane. To ja mam w takim razie jeszcze pytanie, bo wspomniałeś o nagrywaniu z radia.
0: Tak.
2: A czy na przykład to samo dotyczy nagrywania z gramofonu? Czy możemy też, powiedzmy, digitalizować w ten sposób winylowe płyty?
0: Oczywiście.
2: Przynajmniej teoretycznie.
0: Wszystkiego. Można tu nagrywać wszystkiego, co jest podłączone do tego urządzenia. Ze źródła AUX także.
2: Okej.
0: Okay. Wszystko, także tu można wszystko nagrywać. Czwartym przyciskiem jest przycisk mode/clock. Przycisk ten działa w zależności od trybu dwojako. W trybie standby, czyli jeśli urządzenie jest wyłączone, możemy za pomocą przycisku mode programować zegar. Przy czym możemy to zrobić po niewidomemu, tylko nie możemy się pomylić, ale da się to zrobić.
2: To może powiemy za chwileczkę, jak zaprogramować ten zegar, a teraz odbierzemy telefon, bo mamy kogoś na linii. Halo?
3: Halo, witam, dzień dobry, Bartek po tej stronie.
2: Witamy i słuchamy.
0: Tak.
3: Słucham tak waszej audycji, zaciekawiło bo właśnie mnie to nagrywanie z tego urządzenia. Ja mam, pierwsze moje pytanie jest takie, czy to urządzenie posiada możliwość nagrywania, dajmy na to, z jakiegoś sprzętu zewnętrznego, czyli czy ten sprzęt posiada jakieś też wejście liniowe?
0: No tak, właśnie mówię wejście AUX. Ono jest z przodu urządzenia.
3: Wejście AUX.
0: To jest wejście AUX, wejście, to jest na jack 3,5 mm.
3: Przepraszam, że tak się spytam, bo akurat w tym nie jestem tak za bardzo, że tak powiem, zapatrzony, że tak powiem, to wejście AUX, jak to wygląda?
0: To jest taka dziurka, jak wejście do słuchawek, na jack 3,5 mm.
3: Czyli to jest max stał jacka, tak mam rozumieć? Aha, dobrze, rozumiem. I jeszcze takie moje jedno, drugie pytanie. dotyczący nagrywania, bo mówiliście, że on nagrywa dopiero jak ma podłączony zewnętrzny nośnik, czyli typu pendrive, jakiś flash podłączony przez USB, a nawet dysk zewnętrzny. I oczywiście tutaj kartę microSD, ale pytanie się tyczy teraz tak.
0: Kartę SD. On... SD. Nie microSD. SD. Jeżeli, już mówię, możemy nagrywać na kartę microSD, nie ma problemu, ale użyjemy wtedy adaptera.
3: Tylko potrzebny nam adapter.
0: Tak. I wtedy działa. Tak najbardziej.
3: Dobrze. Rozumiem, ale kwestia jest tego typu, czy on podczas nagrywania tworzy jakiś własny folder na tym naszym nośniku?
0: Tak. Tak, tworzy folder Record Zero, tak się to nazywa. Rekord 0 i tam
3: format,
0: tworzy...
3: Format, którym nagrywa, to jest MP3, tak?
0: MP3 i tylko nagrywa w MP3. O tym będzie też.
3: A w jakiej szybkości transmisji bitów?
0: 128.
3: Aha, rozumiem.
0: I nie udało mi się tego przestawić, powiem szczerze. Zresztą w instrukcji obsługi też nie jest, też jest napisane, że się nie da przestawić. No ale cóż, no, powiem 128... fast encoding i jakość 9, czyli taka no...
2: Taka rzeczywiście fast.
0: Taka rzeczywiście fast, tak.
3: Aha, czyli w ten sposób to nagrywa, rozumiem.
0: No to przy czym... przy czym z każdego wejścia te pliki są inaczej ponazywane. Bo na przykład jeżeli z radia plik się nazywa REC na przykład 000F, to z adapteru plik się nazywa REC 00L jak Lucyna. A jeszcze z innego tam...
3: Automatycznie musi wykrywać, z czego jest nagrywane.
0: Tak, tak, oczywiście, to już tam dopracowali. Ale przede wszystkim my możemy sobie bez problemu, ponieważ słyszymy to, co nagrywamy. I to jest, uważam, dobre.
3: Aktualny odsłuch. Czyli nawet
0: oczywiście,
3: jak do wejścia byśmy podłączyli, dajmy na to, syntezator przez wejście liniowe albo osobny mikrofon, czyli byśmy słyszeli to, co jest z zewnątrz, tak?
0: Jeśli chodzi o mikrofon, to tego nie sprawdziłem, powiem uczciwie, bo nie mam takiego mikrofonu tutaj. Jedyne, co mamy, to mikserowy, XLR-owy mikrofon, więc nie jestem w stanie podłączyć. Ale syntezator, komputer, co chcemy, możemy w to miejsce wpiąć i możemy to nagrywać.
3: Aha.
0: Także
3: dobrze,
0: możemy sobie zrobić na przykład to, co robimy na komputerze, możemy sobie cały czas nagrywać i możemy sobie to nagrywać... bardzo, bardzo długo, ponad 24 godziny, ile miejsca nam starczy
3: na karcie. To zależy od tego, jaki duży jest nasz nośnik.
0: Dokładnie, dokładnie. Sprawdziliśmy na testach 32 giga działa. 32 giga działa karta pendrive.
3: Tak?
0: Tak. Aha. 32 giga działa. Natomiast co do dysków twardych, bo chciałem uczulić. Jeśli chodzi o dyski twarde i jeżeli mamy je ochotę formatować na do FAT32, czego nie polecam za bardzo, ale jeśli ktoś chce, to też można je odtworzyć.
3: Lepiej podłączać myszniki z NTFS.
2: Nie, właśnie, nie, nie, z FATem, nie, z FATem. Z FATem. Jedynie z FATem.
0: NTFS-ów nie obsługuje. Natomiast ja chciałem powiedzieć, rozumiem, że dyski są formatowane na NTFS-y i tutaj
3: właśnie, ja też tutaj mam dysk zewnętrzny, nie będę może mówił jakiej firmy i też patrzyłem we właściwości, to jest NTFS, a powiem, że pojemność...
0: Tak, czyli nie obsłuży urządzenie tego dysku.
3: Duża.
2: No tak, i wtedy już z FATem mogą zacząć się problemy, więc lepiej pozostać przy pendrive'ach tak naprawdę.
0: Pendrive'ach lub kartach, ja tak, bardziej bym preferował karty.
3: No karty zresztą też, jeżeli chodzi o SD-ki, chociaż nie wiem, czy takie zwykłe, normalne SD są dostępne. Zazwyczaj chyba w normalnych takich przeciętnych sklepach komputerowych są dostępne microSD, ale zawsze...
2: zawsze można adapter. Dobre,
0: zawsze jest adapter, to działa z adapterem.
3: Zgadza się, tak.
0: I my też tutaj z adapterem żeśmy testowali kartę. W tej chwili to, co tutaj jest... mamy w redakcji, to jest scan, SanDisk, jakiś tam Ultra i też jest z adapterem karta microSD. I na tym żeśmy testowali, działa bez problemu.
3: Dzięki serdeczne, że mogłem się udzielić w audycji. Pozdrawiam serdecznie.
2: Dziękujemy.
0: Pozdrawiamy
2: do usłyszenia.
0: Serdecznie.
2: I czekamy na kolejne telefony. Przy okazji przypomnę. Dokładnie. 123 834 835 i tyflopodcast.net. To są namiary do nas. To drugie to oczywiście nasz radiowy Skype.
0: Tak.
2: I co teraz z tym zegarem?
0: Właśnie. Możemy sobie zaprogramować zegar po niewidomemu. Bo dlaczego nie? Tylko trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Włączamy zasilanie, czyli włączamy urządzenie do prądu. W tym momencie mamy na wyświetlaczu godzinę 11:59 minut. Więc naciskamy przycisk clock, tak? I przyciskami przejdź w górę, w dół. Ustawiamy sobie najpierw, pierwsze to jest format 12 lub 24 godziny, domyślnie jest 24 godziny, więc naciskamy jeszcze raz przycisk clock. Tak, clock. I w tym momencie mamy jeszcze te 59 minut, więc mamy godzinę, czyli mamy 11, czyli 12, naciskamy 12. A mamy na przykład teraz 19, więc 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Naciskamy przycisk clock i teraz wybieramy sobie tam odpowiednią ilość minut.
2: 42 ilość... na przykład. Teraz mamy. O,
0: no i teraz ja się zagalopowałem, bo musiałbym liczyć, ile razy przyciskam te przyciski. Do 42, tak? Każde naciśnięcie przycisku to jest jedna minuta. Przy czym nie przytrzymujemy przycisku, bo jeżeli przytrzymamy przycisk, to w tym momencie zaczną nam minuty lecieć w dość szybkim tempie i się pogubimy. Po osiągnięciu 42 uderzeń naciskamy jeszcze raz clock i zegar jest zaprogramowany. Urządzenie nie posiada daty. Nie posiada też budzika, co może nam ułatwić, ale ma ten sleep. Ale chcemy mieć dobrą godzinę na zegarze, proszę bardzo. Jest to możliwe. Jest. Jak się ktoś uprze, zaprogramuje. Przycisk mode / clock w różnych trybach robi różne rzeczy. Bo w trybie radia dzięki temu przyciskowi możemy zaprogramować ręcznie stacje radiowe. Do urządzenia można zapisać 30 stacji UKF i 20 stacji fal średnich. W trybie odtwarzacza przy pomocy przycisku mode regulujemy sobie powtarzanie. Czy chcemy powtarzać cały utwór, znaczy utwór jeden w kółko, czy katalog, czy cały pendrive, czy w ogóle wyłączyć powtarzanie.
2: Robercie, mamy kolejny telefon. Jest z nami Grzegorz tym razem. Witamy Grzegorzu i słuchamy.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Chciałem się tak dowiedzieć, o czym tak rozmawiacie, bo tak co dopiero wpadłem.
2: Rozmawiamy o urządzeniu firmy Sencor. Robercie, przypomnisz?
0: STT210U.
2: Tak.
0: Tak się to nazywa.
2: Które to urządzenie jest połączeniem gramofonu, odtwarzacza radiowego, odtwarzacza
0: radia,
2: cyfrowej muzyki.
0: I nagrywacza też.
2: Tak.
0: Magnetofon.
4: Czyli można nagrywać z magnetofonu.
2: No akurat magnetofonu to urządzenie nie posiada.
4: No,
2: chyba, że jakiś zewnętrzny dopniemy, bo można.
4: Z zewnętrznego.
0: Tak.
2: Tak. Tak.
4: Aha. Ile kosztuje?
0: Od 200 zł w górę.
4: No to dobra. Dziękuję. To wszystko.
2: To dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.
0: Dziękujemy.
2: I do usłyszenia.
0: Do
2: usłyszenia. No, ciekawie, tak, ale pozdrawiamy tych wszystkich, którzy się przyłączyli do nas dopiero
0: Dokładnie.
2: W tym momencie. Taka podpowiedź, jeżeli odtwarzacie nas za pomocą Winampa, naciśnięcie Insert T, na przykład w programie NVDA, to odczytacie tytuł, a w tytule wyświetla się nazwa audycji, która jest właśnie nazwą prezentowanego dziś przez nas urządzenia, do którego omawiania wracamy już teraz.
0: Tak. I piąty przycisk w tym rzędzie ja potem podsumuję te przyciski. To jest przycisk play, pauza i tuner, rescan. W zależności, w którym trybie jesteśmy, robi co innego. W trybie MP3 po prostu uruchamia i wstrzymuje odtwarzanie. W trybie radia możemy dzięki temu przyciskowi automatycznie zaprogramować stacje, które radio wyszuka i które jest dostępne, które są dostępne dla tego radia. Czyli nie musimy programować ręcznie stacji, tylko samo nam wyszuka. To jest tuner rescan, taki automatyczny, no, takie automatyczne programowanie. Może ułatwiać życie, szczególnie, że Sencor, znaczy to urządzenie, nie ma jakby numerowanych tych presetów, tylko się chodzi po presetach na zasadzie przycisk to jest następne, na stacja, tak? Nie możemy na przykład sobie najpierw włączyć pierwszej stacji, a potem siódmej. Tylko musimy przelecieć. Druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, tak? Ale wszystko słyszymy, więc...
2: Więc jeżeli mniej więcej pamiętamy, co mamy gdzie, na jakim ustawieniu, w jakiej komórce pamięci, no to będziemy w stanie szybko dotrzeć do interesującej nas stacji.
0: I to był pierwszy rząd. Czyli przypomnę, od lewej strony za pokrętłem mamy function, potem potem niech zerknę, function sleep, del rec, mode, znaczy mode / clock i na końcu play, pauza i rescan, tuner rescan. Dobrze, drugi rządek przycisków. Na samym, znaczy pierwszym przyciskiem, pod przyciskiem function jest przycisk rescan, tylko bend, czyli zmieniający nam na fale średnie lub UKF, ale który pełni w przypadku MP3, odtwarzacza MP3, funkcję stopu. Jeżeli chcemy zastopować też nagrywanie, tak samo użyjemy tego przycisku w każdym innym trybie. Dlaczego? Dlatego, że jeśli nagrywamy, urządzenie jest tak zrobione, że jeżeli nagrywamy na kartę SD, to poza ściszeniem i zgłośnieniem urządzenia nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Wszystkie inne klawisze, łącznie z klawiszem wyłączania, są zablokowane.
2: No tak, prawdopodobnie po to, żebyśmy przez przypadek czegoś nie wcisnęli.
0: Tak. Nie robiłem eksperymentu typu nagrywam i co robię? I wyłączam zasilanie. Tego jeszcze nie zrobiłem. Może kiedyś zrobię. Bo tutaj też może być ciekawie. Co to wtedy się stanie? Tak, może być też interesująco. Zresetuje się pewnie wszystko, ale nie wiem, czy na karcie co pozostanie, czy jakieś... Nie wiem. Tak. Więc mamy klawisz stop. Pod klawiszem sleep mamy strzałkę w lewo, pod klawiszem del / rec mamy strzałkę w prawo.
2: One są jakoś oznaczone? W lewo?
0: Nie, to są wszystkie przyciski okrągłe i jednakowe.
2: Rozumiem.
0: I teraz ta strzałka w lewo i w prawo to różne rzeczy robi. Bo tak, w trybie radia wyszukujemy sobie manualnie dzięki temu stację. W trybie MP3 WMA służy nam to za przewijanie po utworach, ale i przewijanie wewnątrz utworu. W trybie AUX nam do niczego nie służy.
2: A w trybie gramofonu?
0: Ale w trybie gramofonu też nie. Natomiast jeszcze w trybie MP3 służy nam do przełączania, jeżeli naciśniemy klawisz del i rec, to możemy przełączać tymi klawiszami w tył lub w przód między SD, USB. Tak? Czyli albo pendrive, albo karta.
2: No tak.
0: Urządzenie nie jest w stanie nagrywać na dwóch rzeczach jednocześnie. Nie umie tego. musimy wybrać albo to, albo to. Przy czym jak mamy włożoną tylko kartę lub tylko pendrive'a, ten krok jest niepotrzebny. Trochę nam ułatwi życie. Ale tak też nie jest trudno. Pierwszeństwo ma karta SD, przynajmniej w tym egzemplarzu, który tutaj jest. I ostatnie dwa klawisze to są klawisze preset album. Czyli w trybie radia chodzimy po zaprogramowanych stacjach, w trybie MP3 chodzimy po folderach. Ale po folderach obcego nagrania. Nie po folderach zrobionych przez urządzenie. Urządzenie robi jeden folder, tak jak powiedziałem, i robi tam pliki tylko. I przełączamy się między tym, co jest w urządzeniu, a tym, co jest po prostu przy pomocy klawisza DEL i REC. Natomiast po folderach obcych przełączamy się właśnie tym przyciskiem, tymi presetami. Także to są takie przyciski wielofunkcyjne. Jeszcze raz podsumuję na dole, czyli mamy stop i band, strzałka w lewo, w prawo i, presety lewo, prawo. Przyciski preset album. I to jest 10 przycisków tego urządzenia.
2: I czy mamy jeszcze jakieś przyciski, czy to jest już wszystko?
0: To już jest wszystko. To już jest wszystko. A teraz jeszcze góra urządzenia, tak? Czyli gramofon.
2: Gramofon, no tak.
0: Przykryty pokrywą. Taki dźwięk
2: taka
0: jest.
2: Taka plastikowa pokrywa.
0: Taka plastikowa. Podnosimy to. No i co mamy z lewej strony? Może najpierw mamy ramię igły przysłonięte plasticzkiem, plastikiem takim. Potem mamy uchwyt, na którym ta igła jest zamocowana. Potem mamy z prawej strony dźwignię do podnoszenia i opuszczania tej igły na płytę. Tak ona, powiem, klika. To jest dosyć ważne, bo niektóre takie modele nie mają w ogóle nawet takiej dźwigni. Od opuszczania i...
2: Zgadza się, a nawet i sięgając gdzieś tam pamięcią do lat dawniejszych, to i wtedy gramofony niektóre nie miały takich dźwigni, więc to,
0: tak,
2: więc
0: tak,
2: to nie
0: tak.
2: jest znak obecnych czasów tylko, ale słynne Bambino na przykład to nie
0: On
2: miało.
0: Nie, miało,
2: nie
0: tak.
2: miało.
0: Po lewej stronie tak samo mamy dwa przyciski, przełączniki sliderowe tak zwane. I pierwszy przycisk to przycisk regulacji obrotów, obroty 33, 45 i 78. I też obroty czwarte, ale nie wiem jakie one są. Nie są wymienione w instrukcji, ale są, ja je pokażę. Nie chcę się... Ale są takie czwarte. Następnym przełącznikiem za tym jest wyłącznik systemu autostop.
2: Co to jest ten autostop?
0: Autostop to jest coś takiego, że jak mamy koniec płyty, to nam talerz przestanie się obracać. No tak, jakby fotokomórka.
2: To wydawałoby się, to... że to jest super opcja, to po co to w ogóle chcieć wyłączać?
0: Ponieważ przy niektórych płytach autostop wyłącza się za wcześnie.
2: A, no to rzeczywiście
0: jest problem.
2: Przydaje się.
0: I się przydaje ten przełącznik. Jak uruchamiamy gramofon? Gramofon uruchamiamy tak, że bierzemy ramię igły, znaczy z ramię gramofonu z pozycji tak zwanej spoczynku nad płytę i wtedy rusza nam gramofon. Dobrze. Co mamy dalej? Koło talerza, bo mamy talerz też. Talerz jest plastikowy, z obwódką metalową taką.
2: Wygląda jakoś tak w miarę się... solidnie, czy taka bardziej zabawka?
0: Tak jakoś, bardziej zabawka. Mi się wydaje, że jest cały z plastiku, ale może być jakiś z obwódką metalową. Nie, może być z obwódką metalową, tak. Bo tu patrzę, że jest taka... No, taki. Taki talerz, na nim kilka gumowych takich pypci, że tak nazwę.
2: Żeby się, jak rozumiem, żeby się płyta nie ślizgała.
0: Tak, tak. A nad tym jest adapter singlowy, który ma specjalnie do tego stworzone miejsce. I to by można powiedzieć o gramofonie.
2: Adapter wszystko. Singlowy to jeszcze może powiedzmy słuchaczom, którzy nie wiedzą, co to jest w ogóle adapter singlowy.
0: Adapter singlowy to jest coś takiego, co umożliwia nam odtwarzanie płyt z tak zwaną dużą dziurą w środku. Ponieważ płyty były robione albo z takim normalnym, znaczy, że można było je nałożyć na szpindel, na ten szpikulec taki na środku, albo taka duża dziura i żeby można było takie single odtwarzać, to trzeba zrobić po prostu, użyć takiego adaptera, takiego krążka dodatkowego i wtedy to jest najczęściej przy singlach, przy płytach 45 i wtedy możemy odtwarzać to. Ja pamiętam, za komuny było to praktycznie prawie niedostępne, a płyt z dużą dziurą było dość dużo i ciężko było to dostać, taki krążek singlowy. Teraz w każdym takim sprzęcie mamy taki krążek singlowy. I to powiem szczerze, krążek singlowy różnych projektów.
2: Ten tak, bo taki tu wygląda tak inaczej nieco, tak? Niż taki standardowy, niż takie standardowe
0: kółko. Z takimi dziurkami dwiema, tak, tak. Nie, no kółko musi być, tak, no bo to, ale i ta wielkość zachowana, natomiast no, no inny jest, tak, ma takie dziurki powycinane, dwie i taki, no, nie taki zwykły
2: taki ozdobny trochę.
0: Taki ozdobny trochę, tak, tak. Ale zauważyłem, że co gramofon to inne ma te krążki i podejrzewam, że po prostu jest to element taki troszkę takiego troszkę marketingu.
2: Tak i designu jest, zapewne po prostu.
0: Tak. I to jest cały gramofon.
2: To co, Robercie, to może przejdźmy do
0: jakiejś szczerze, że mamy już... Tak, tak. I najpierw, proszę Państwa, zademonstruję, jak to gra z głośników. Bo mamy urządzenie podpięte pod mikser, a potem zademonstruję, jak to gra pod mikserem, dobrze?
2: Okej.
0: Okay. Żebyśmy nie mieli tego problemu. Więc uruchomiam urządzenie. Urządzenie jest obecnie na radio. O, nacisnąłem i tutaj. I gra. Radio gra tak. Prawa autorskie niestety, ale nie jestem w stanie tego
2: zaprezentować niestety. W inny sposób.
0: Tak. No, tu jeszcze
2: jakieś reklamy.
0: Tak to gra z głośników. Podobnie gra z gramofonu, z MP3, ale zaraz to zaprezentuję tylko już pod mikserem po prostu, żeby... Głośniki grają tak po prostu.
2: Bardzo przeciętnie.
0: Bardzo przeciętnie. I teraz może już przejdę do... uruchomię urządzenie...
2: Pod naszym mikserem.
0: O właśnie.
5: Krajowa dwójka, 511 km między Warszawą a Mazowieckim w miejscowości Kowier.
0: To jest jedynka na przykład radiowa. I teraz przejdę sobie po stacjach. No tutaj wiadomo, stacja tego,
6: G'day, Zara Larson, this one is for you. To tu, i za pół minuty 20.
0: To jest lokalna stacja. Dwójka.
7: Napisała Natalia. Dziękuję ślicznie za pozdrowionkę. Ja również cię i
0: nie najlepszy
7: pozdrawiam.
0: Odbiór, ponieważ mamy komputer. On nam...
8: najświeższe fakty.
0: Niestety.
9: Biolik zapewnia mi niezwykle skuteczną ochronę.
0: Tak. Tak ładnie. A tutaj Radio Białystok.
10: To był komar, mój mały...
0: No, komar.
5: Tu ruch odbywa
0: jedynka.
5: Się.
0: Nie mamy za dużo stacji. Ale teraz co dalej mogę powiedzieć? Jak odbywa się szukanie stacji? Też powiem, bo to jest ciekawe.
2: Możesz troszeczkę, Robercie, przyciszyć, bo zagłusza ciebie, jak ta muzyka jest głośniej. No właśnie.
0: No już jest...
2: O, to jest cisza. Tak.
0: Chodzi o to, że idę sobie po stacjach, znaczy po...
2: Po skali.
0: Już po skali. I mam... No prawie normalny szum taki, tak?
2: No tak.
0: Tak to wygląda. A teraz wyszukamy stację automatycznie. Przytrzymujemy klawisz idź wstecz dalej. O.
8: Słuchuję teraz zaatakowane osoby. Nasz reporter Marcin Buczek zna...
2: I coś wyszukał.
0: I wyszukał nam żółto-niebieski.
8: ...do Wrocławia. Nieznani sprawcy zaatakowali tam dwa samochody, w których jechali najpierw...
2: Czy to urządzenie ma przełącznik stereo-mono? Tak się zapytam.
0: Tak. Ale tylko na pilocie. Bo urządzenie posiada pilota.
2: Albo jeszcze urządzenie posiada pilota.
0: Sterowania, tak. Ale powiem szczerze, i tu już powiem szczerze, do pilota się nie przyłożyłem i powiem dlaczego. Bo pilot... Dobrze, ja to na razie wyłączę na chwilę, przed następną demonstracją. Dlatego, że pilot ma tylko dwa dodatkowe przyciski. Stereo mono i mute.
2: Aha.
0: Czyli wyciszenie.
2: Czyli nie za dużo go wzbogacili.
0: Tak, nie za dużo go wzbogacili, ja powiem, że nawet prawie wcale. I powiem szczerze, nie było to dla mnie do niczego jakby potrzebne, tak? Bo, ale ten pilot jest zasilany baterią pastylkową, chyba CR2032 albo czymś takim, ale pastylkowa bateria. I pilot jest, pilot działa. I jak ktoś lubi piloty, może się w piloty bawić. Ale powiem spokojnie, wystarczy do zwykłego użytkowania to, co jest. To, co jest tu na tym przednim panelu, tak? Bo przycisk mute, no, jedyne, co może brakować, to może to tego stereo mono. Ewentualnie.
2: No tak, bo jeżeli mamy jakąś zaszumioną stację, no to wtedy by się przydało.
0: To w sumie tylko to jest na pilocie. No, ale dla jednego klawisza... uczyć się całego pilota, to jakoś tak niespecjalnie mi się chciało. Chociaż o ile pamiętam, ten przycisk stereo mono jest w rzędzie trzecim i pierwszy przycisk, o ile dobrze kojarzę. Bo ten pilot jest zrobiony tak, że są rzędy przycisków po trzy, ale jest 3-1, 3-1, 2. Tak mniej więcej to jest zrobione, czyli na górze trzy przyciski, pod nim jeden, potem trzy, potem jeden, potem trzy,
2: czyli
0: potem...
2: Czyli takie specyficzne schodki jakby z tych przycisków
0: tak,
2: są zrobione.
0: Coś takiego, ale no tak, no, no tak, tak to śmiesznie, ale mówię, no można się tego nauczyć, jak ktoś chce, pilot jest ładny, kolorowy, tak jak mi to powiedziano, ale malutki, zasilany baterią pastylkową, prosty, taki... że tak powiem.
2: Ważne, że jest. Dobrze.
0: Ważne, że jest.
2: Bo co dalej?
0: No, amatorów pilota. No i teraz proponuję, żebyśmy sprawdzili, jak Sencor zachowuje się przy MP3-kach i przy WMA. Ja tutaj przygotowałem kartę właśnie SD. Powiem tak. Urządzenie obsługuje karty SD jako priorytetowe. Pendrive jako drugie. Co to oznacza? A oznacza to, że przy niektórych pendrive'ach mogą się pojawić kłopoty na przykład przy nagrywaniu. To już sprawdziłem, niestety czasami tak jest. Na kartach nie ma tego problemu, dlatego polecam bardziej karty.
2: A czy udało ci się dociec, dlaczego są te problemy?
0: Prawdopodobnie dlatego, że różnie pendrive'y się zachowują. Szczególnie te tak zwane szybkie, które preferują tak zwany szybki zapis chwilowy.
2: Rozumiem.
0: Czyli zapisujemy coś szybko, potem on nam zwalnia. Potem znowu szybko i potem zwalnia. Szczególnie to jest przy tych dużych takich pendrive'ach, ale też nie wszystkich. Występuje takie zjawisko. No, powiem szczerze, parę pendrive'ów testowałem tutaj w urządzeniu. No i w przypadku jednego wystąpił taki problem, że urządzenie nagrało mi tylko 73 minuty pliku, się wyłączyło z jakiegoś powodu, a na pendrive było 16 GB wolnego miejsca. Mało tego, ten plik był poszatkowany, czyli co 3 minuty brakowało, były pogubione ramki.
2: No to faktycznie, lepiej, rzeczywiście lepiej korzystać z kart. Miejmy nadzieję, że no, z kartami takich problemów nie będzie. U ciebie nie było
0: nie,
2: i miejmy nadzieję,
0: u mnie
2: nadzieję,
0: nie było z kartami problemów
2: jeżeli
0: żadnych.
2: Jeżeli ktoś się zdecyduje, to również nie będzie mieć problemów.
0: Natomiast a propos jeszcze pendrive'ów, też był taki jeden pendrive 4-gigowy, gdzie nagrał się tylko 3 minuty i plik był totalnie poszatkowany. Ale nie ukrywam, były też pendrive'y 8-gigowe, na których się nagrywało bez problemu, także... Ale w przypadku kart nie było żadnych problemów i...
2: W przypadku pendrive'ów to po prostu loteria.
0: Tak, loteria troszkę i trzeba to sprawdzić, że tak powiem. Ale mam tu kartę, żeby to lepiej wszystko działało. Może umieszczę tą... Może najpierw włączę urządzenie.
10: Na barometrze 996.
0: Mamy tu prognozę pogody, bo to radio.
10: Za oknami pogodnie.
0: Włożyłem kartę.
2: Kartę się wkłada i ją się wkłada z tym tak zwanym klikiem.
0: Minimalnie w
2: nocy. Nie, czy nie?
0: Nie, nie, nie, nie. Ona wystaje z urządzenia dość dużo. Wkłada się ząbkami do dołu. Nie ma żadnego kliku. Nie, nie, nie, nie. To nie ma takich...
2: Nie rozumiem.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rutko.
0: Dobrze, przyciskamy przycisk function.
10: Czas na skrót wiadomości. Michał
0: i to jest to, co ja nagrywam. To jest to, co nagrałem. To jest szpieg z radiowej jedynki.
2: Słychać, że jakość nie jest najlepsza.
0: Tak. Ja to troszkę może wezmę w górę.
12: W Puerto Rico jest już bardzo blisko zagwarantowania sobie nominacji Partii Demokratycznej.
0: To jest 128. Powiem szczerze, dual channel.
12: Na sopocki deptak bohaterów Monte Cassino.
10: 9 minut po godzinie 6, czas na skrót wiadomości.
0: Można przewijać. O, nacisnąłem. I przewijam sobie. Przewijanie jest ciche.
2: I nie ma podsłuchu,
0: nie słychać, ale widać tam świetlacza.
12: I deptak bohaterów Monte Cassino. Brytyjska Straż Graniczna prosi wojsko o pomoc.
0: No, mogę dalej podjechać. To nie jest szybkie przewijanie bardzo. Właśnie.
13: Sygnały dnia. Teraz grill.
0: To jest dla porównania. Teraz przełączę na zawartość tak zwaną obcą, czyli to, co mam nagrane z innego urządzenia. Klawisz del i rec. To jest akurat pani Edyta i to jest plik WMA. Taka już jest jakość.
2: No i brzmi lepiej.
0: WMA 256. Teraz przełączę na MP3. To już jest plik MP3-kowy. Mogę sobie tak przełączać, o.
2: A to jakoś tak zaczęło się, mam wrażenie, nie od początku.
0: Tak. Powiem tak.
2: Tu też.
0: Tak, i powiem, to urządzenie, jak widzicie, ma tak zwaną fejdę, która czasami jest denerwująca.
2: Jeżeli utwór się zaczyna jakoś tak łagodnie, to nie jest to problem. Gorzej, jeżeli utwór zaczyna się tak na twardo.
0: Tak, tak, dokładnie. Ja chodzę teraz po MP3-kach. To jest szybko, ale to tak działa niestety. Na przykład tutaj akurat dobrze
2: weszło, tak.
0: Cudem. Ale tutaj też. Ale?
2: Bo jeżeli utwór ma... Gardiner też raczej, dość dobrze.
0: Ale tu już nie.
2: Tak, jeżeli utwór ma trochę ciszy z przodu, no to ta fejda zdąży się pojawić na tej ciszy. Ale jeżeli utwór jest perfekcyjnie przycięty, zaczyna się problem.
0: To niestety. To są właśnie różne utwory. Ale ja chcę skasować na przykład plik. I sobie pomyślałem, że skasuję plik o ten. Chcę go skasować, więc naciskam i przytrzymuję klawisz del rec. Naciskam, trzymam. znikło mi i teraz sprawdzę, czy mam ten utwór. Cofam się.
2: Nie ma.
0: Nie ma. Nie ma. Nie ma. Zniknął. Zniknął. Może jeszcze... Może jeszcze jeden skasujemy. Może na przykład ten. Dlaczego nie? Del Rek naciskam i przytrzymuję.
2: Nie ma.
0: Puściłem. Nie ma.
2: Skasowało się.
0: Nie ma. Ja tu nie chcę prezentować... nie chcę prezentować tych utworów, no bo to nie, nie jakby nie, nie rola tego. Ale właśnie tak się zachowuje na MP3, na WMA i na Wave'ach. Ten odczyt po prostu jest.
2: A na przykład plików możesz... OGG, no to już nie bardzo.
0: Nie odtworzy. Więcej nie odtworzy nawet plików WMA Pro.
2: No to szkoda.
0: Tylko WMA zwykłe.
2: To szkoda. No, tak, to znaczy WMA Pro pewnie odtworzy, ale bez tej zawartości Pro, czyli będzie tak obcięte strasznie.
0: No według testów nie odtworzyło, ale...
2: A nie odtworzyło w ogóle, okej.
0: Okay. Ale... Więc ja teraz przełączę się na, z powrotem na radio.
2: Radio gra głośno.
0: Radio gra głośno. I co? I jeszcze przydałoby się może zaprezentować gramofon.
2: Gramofon, oczywiście.
0: Gramofon, jak gramofon gra. Tutaj weźmiemy płytę na 45 obrotów.
2: Słychać, jak Robert odpakowuje płytę z pudełka.
0: Tak, bo to jest, są, proszę Państwa, winyle. Winyle tak stukają. Ktoś nie wiedział.
2: Czarne krążki tak zwane.
0: Czarne krążki, tak. Muszę użyć adaptera singlowego tego krążka, który zakładam na talerz.
2: To zanim uruchomisz, Robercie, tak, to może odbierzemy telefon. O, bo mamy... O. Mamy telefon, dzwoni do nas ktoś. Halo, kogo witamy? Halo?
0: No właśnie. Kogo witamy, kogo
14: gościmy? Dobry panu.
2: Witamy i słuchamy. Kto po drugiej stronie?
14: No, DJ Chris.
2: A, witamy. Witamy Chrisa.
14: Czy to odtwarza foldery?
0: Tak.
14: Witam. Mam pytanko, czy to odtwarza foldery?
0: Tak. Można chodzić po folderach. No, przyciskami album preset.
14: No
0: preset
14: właśnie, album. Bo nie usłyszałem, czy to... Bo normalnie w Syncorach tych, które były wcześniej prezentowane, niestety z folderami jest problem. Więc ciekaw jestem, czy to też ma
0: tu
14: problem,
0: bez problemu. Tutaj odtwarza folder. Można sobie chodzić po folderach. Struktura odtwarzania jest folder główny plus jeden folder. Natomiast jeśli będą to foldery, jakieś podfoldery, bardzo fajnie zadrzewione, to w tym momencie już będzie gorzej, ale... Taka prosta, ja się tak, to znaczy... Tak?
14: Ja to jeszcze zapytam tak, że tak powiem kontrolnie, bo włączyłem niedawno. Duże to jest?
0: 43, to jest 43 szerokości. Nie, przepraszam, 43 długości, 37,5 jakby wysokości i 16 grubości.
14: Aha, czyli takie skromne.
2: No taka skrzynka, no, po prostu.
0: Taka skrzynka.
2: No musi
0: taka
2: mieć swoje skrzynka, słuszne rozmiary, żeby być w stanie pomieścić talerz gramofonowy.
14: Płyta jednak tam się mieściła. Nie, no pytam o wymiary nie bez powodu, dlatego że no wiadomo, jakiej wielkości jest taki standardowy gramofon, nie?
2: Dokładnie.
0: No powiem szczerze, gramofon, który jest używany jako profesjonalny, jest większy od tego urządzenia.
2: Dobrze.
0: Jest gramofon większy.
14: Dobra, no to tyle w takim razie. Dzięki.
2: Dzięki, do usłyszenia i pozdrawiamy Chrisa. A jeżeli ktoś jeszcze miałby jakieś pytania, chciałby o coś jeszcze zapytać, coś dodać może do tej naszej dzisiejszej audycji, zapraszamy. 123 834 835, telefon tyflopodcast.net to nasz radiowy Skype. No to teraz myślę, tak, że możemy już przejść do gramofonu.
0: Teraz możemy przejść do prezentacji pliku z winyla.
2: No, nie takiego pliku. To w czasach winyli to jeszcze plików nie było.
0: No,

0: Tak. To jest 33, wiadomo, że to jest nieprawidłowe. To jest prawidłowe obroty. To są prawidłowe obroty, 33. No 45, bo płyta jest 45. Następna sprawa, 78. I obroty te nieoficjalne. To są obroty nieoficjalne. Są takie obroty, takie, takie, takie.
1: I takie. Generalnie nas interesują takie.
0: Mniej więcej tak. Tak. I teraz można sobie nagrać z winyla. A żeby nagrać z winyla, to naciskamy klawisz del/rec. Nacisnąłem. No i fragmencik nagramy tutaj, prawda, na naszej na naszej karcie pamięci. Ja wiem, że są amatorzy, którzy niekoniecznie lubią tego rodzaju muzykę, ale no cóż.
1: Ale taką mamy.
0: Taką mamy, no. Tak wyszło.
1: La danse des canards.
0: No, tylko z jakiejś takiej polskiej wersji.
1: Tak.
0: Winyl z jakichś lat 80. Ale muszę przyznać, że nie gra to najgorzej.
1: Nie gra najgorzej, nie. Nawet nie jakoś bardzo mocno nie jeździ.
0: Dokładnie, dokładnie. Napęd jest paskowy w tym gramofonie. I mogę powiedzieć, że nie rysuje płyt. Sprawdziliśmy to też. Nie, żebym chwalił ten gramofon. Nie, proszę państwa, nie, nie, nie. Bo to nie jest profesjonalne urządzenie.
1: Ale jeżeli ktoś potrzebuje po prostu, żeby sobie posłuchać jakiejś tam zakurzonej płyty Skaldów czy innego Czesława Niemena.
0: A nie ma pieniędzy na gramofon, tak? Bo to
1: nie chce inwestować w to nie wiadomo jak wielkich kwot. To sobie można kupić po prostu. Znieść te płyty ze strychu i spróbować posłuchać.
0: Przy
1: dobrze.
0: Pomocy takiego
1: nagrało się, skończyło się odtwarzać, to zatrzymajmy
0: nadzieję,
1: może.
0: Powinno się samo zatrzymać.
1: A, autostop włączyłeś. I tu autostop zadziałał dobrze.
0: Działał prawidłowo, tak, bo to nie na wszystkich płytach tak jest. Naciśnijmy przycisk stop i teraz naciśnijmy przycisk function. Tak, jesteśmy na auksie.
1: Tu jest radio.
2: 9 minut po godzinie 6, czas
0: tu jest
2: na Klub Wiadomości, Michał Kozik.
3: Trwa wyjaśnienie przyczyn wypadku kolejowego na wschodzie Belgii, pociąg pasażerski.
1: O,
0: a tu jest
1: nasze nagranie.
0: Tak jest.
1: Słychać, że zdecydowanie gorzej to brzmi.
0: Tak.
1: Góra gdzieś zniknęła, ale stereo jest.
0: Góra gdzieś znikła, niestety fast encoding, low quality, nastawione na 9. Ale... odsłuchać można.
1: Można, owszem, można.
0: Ja mówię, to nawet nie jest do archiwizacji. Ja tego urządzenia używam jako urządzenia, którym robię sobie szpiegi, tak? No już może przystanę tak. Tutaj. A powiem, jak nacisnę jeszcze raz, to z powrotem będę miał ten...
1: Wraca nam do tego zapisu.
0: Do tego radia. Także przełączyłem na radio. Już mówię, ja tego używam, bo to jest o tyle fajne, że to nagrywanie jest bardzo poręczne. Ja nie muszę włączać komputera, nie muszę włączać programu, tylko pendrive.
1: Albo karta.
0: Stryk nagrywanie i się nagrywa.
1: Tak, to jest rzeczywiście wygodne.
0: Nagrywa się ciulowo. Tak powiem brzydko. Jakość jest no, naprawdę...
1: Słaba, no słaba.
0: Słaba, słaba. Ktoś powiedział poniżej krytyki, też w sumie może mieć rację. Ale powiedzmy sobie szczerze, do tego, żeby posłuchać sobie wywiadu z jakimś politykiem, który był gdzieś rano, a ja nie mogłem, czy do tego, żeby, nie wiem, posłuchać jakiegoś fragmentu książki, jakiejś lektury, coś, czegoś takiego...
1: To spokojnie
0: to
1: wystarczy.
0: Jak
1: wiesz, Robercie, niektórzy, pamiętam, że kiedyś taka była moda, nie wiem jak to z tym teraz jest, czy jeszcze w ogóle są takie oferty, pracy nawet, analiza rynku reklam. To osoby niewidome były zatrudniane, że tam trzeba było słuchać stacji radiowych lokalnych i później tam jakieś raporty robić względem tego, co gdzieś tam było. To, no to

0: jedną stację można już by było takim radyjkiem monitorować.
1: Dokładnie, dokładnie. Wrzucamy taką stację, włączamy nagrywanie. Nagrywa się to nam 24 godziny, 48 godzin, nie wiem ile chcemy.
0: Tak, załóżmy, że na przykład możemy sobie część stacji monitorować z internetu, ale mamy jakąś taką jedną, która ten strumień internetowy ma albo zły, już tragiczny wręcz, bo jest, nie wiem, przesterowany, albo coś tam się innego złego z nim dzieje, albo po prostu nie ma go wcale, bo jeszcze też, no, w dzisiejszych czasach nie wszyscy, jakieś małe, gdzieś tam lokalne radio, no, może mieć albo niestabilny ten strumień internetowy, albo po prostu mieć zrobiony bardzo, bardzo źle, więc możemy sobie coś tam
1: nagrywać. Ale ja powiem więcej. Przykład choćby nawet sprzed 45 minut, gdzie internet na chwilę wysiadł. Bo tak. I w tym momencie, jak nagrywamy aplikacją internetową, jeżeli aplikacja nie ma odpowiednich mechanizmów, ona nie wznowi.
0: Nie wznowi, nagrywamy. Zgadza się.
1: Zazwyczaj jest tak, że na FM-ie to już ci nadawcy dbają o to, żeby to działało zawsze. A nawet jak nie zadziała, to nagra nam się szum, ale cały czas się będzie nagrywać.
0: Tak.
1: Także do tego się to urządzenie, że tak powiem, przydaje. Nie mówię, że nie. Płyt też można posłuchać. Nie mówię, że nie, bo to jakoś to działa.
0: No, do posłuchania wystarczy, do delektowania się i do zgrywania nie wystarczy.
1: Tak. Widać tutaj pewne niedoskonałości. Ja mówię, że bardziej my mówimy, znaczy ja mówię o tym urządzeniu, że... Proszę nie brać pod uwagę, że Tyflo Podcast poleca, bo to nie tak. My informujemy po prostu, że tak.
0: Tak, że jest dostępne dla osoby niewidomej, jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, bo jest na tyle proste.
1: Dokładnie.
0: Natomiast my nigdy jakoś generalnie jest. Staramy się nie reklamować jakichś urządzeń. Zawsze dajemy informacje o tym, że urządzenie jest dostępne, że można z niego skorzystać, a czy warto, no to już każdy musi sobie rozsądzić we własnej głowie.
1: Dokładnie. I zobaczy i przeanalizuje. Ja powiem szczerze, u mnie znalazło swoją niszę właśnie ze względu na to nagrywanie, bo to jest... mi się to podoba po prostu. Mówię, nie muzyki, nie archiwizacji, jakiegoś słowa, po prostu do późniejszego odsłuchania. I tyle.
0: Sennheiser STD 210U, przypomnijmy.
1: STT.
0: Nie STD, tylko tak. STT. 210U.
1: Czyli Sennheiser Turntable 210U. Tak się to urządzenie nazywa. Ja już nie wspomnę, że czasami ktoś lubi nagrywać to, co robi na komputerze, to, co się dzieje, tak? To też może podłączyć przy pomocy kabla jack-jack. To też mogą być głośniki od komputera. Jakie?
0: Czy taka stacja, nawet jak wspomniałem, dokująca do naszego smartfona, którego możemy sobie podłączyć, bo załóżmy, nie chcemy się bawić przy płytach winylowych, ale chcemy na działce gdzieś tam mieć coś więcej niż taki smartfonowy głośniczek i wtedy to rzeczywiście zda egzamin, bo mamy zarówno możliwość ładowania...
1: gołosłownym, bo żeby słuchacze to słyszeli, jak żeby Jocku. Być w porządku wobec słuchaczy, to tutaj wyciągnę kabel USB, mam tu telefon odpowiedni, znaczy mój jeden jedyny, który tutaj mam.
0: I który także był gościem audycji.
1: Był gościem audycji, ja używam tego telefonu cały czas. To mogę powiedzieć, że mi się podoba ten telefon, tak? Natomiast tutaj to już troszkę inaczej, jeśli chodzi o to urządzenie. Urządzenie STT210U, ono znalazło swoją niszę. Powiem tak, znam gorsze urządzenia i które kosztują więcej. Tak, niż to.
0: Cóż w tym momencie, Robercie, robisz? Bo słyszę, że
1: podłączam kabel USB do po prostu Sennheisera i chcę po prostu pokazać Państwu, że ładowanie działa. Okay. I naciskam przycisk włączania urządzenia. To pokrętło takie z głośno, którym reguluje się jednocześnie głośność.
2: Ładowanie rozpoczęte, bateria 31%.
1: Zaczęło nam grać radio, a jednocześnie dostaliśmy komunikat ładowanie rozpoczęte. I teraz jak wyłączę?
2: Ładowanie zatrzymane, bateria 39%.
1: No właśnie. Przy czym należy pamiętać, że na przykład mamy tak.
2: Ładowanie rozpoczęte, bateria 39%.
1: Teraz mamy radio, ale przełączę sobie na przykład na MP3, zatrzymam stopem i dalej mi się ładuje i nic mi nie gra i jest cisza.
0: Ale się ładuje.
1: Ale się ładuje, dokładnie. I no, żeby udowodnić, proszę bardzo. O, nie wiem, czy tutaj.
2: Nieodebrane połączenia. Nie wiem, aż się zamknij.
1: Przycisk. Nieodebrane połączenia.
2: Przycisk.
1: Ale spróbuję.
2: Moc 4G telefon. 2G0. 5G4 mocy. Bateria poniedziałek. Bateria 39%.
0: Nie mówi, że ładuje. Ale no tak, on będzie się ładował.
1: Zaraz się nie, no Shine coś chyba w tej najnowszej wersji nie chcę mówić, ale wystarczy, że wyłączę tutaj, nacisnę przycisk wyłączania dla Sencora. Jestem w trybie zatrzymanej MP3.
2: Ładowanie
0: zatrzymane,
1: wniosek,
0: niech każdy wyciągnie sam, że
1: dokładnie. Także to działa. Ostatnio Shine się, że tak powiem, zaktualizował i pewne rzeczy tam są inaczej niż były kiedyś, więc...
0: I w końcu dzwonek ci działa.
1: Tak, ale też nie wiem, jakim cudem to się stało, bo najpierw nie działał, potem jakoś zadziałał.
0: Zaczął.
1: Po jednym dniu, tak? Godzina się jakoś zmieniła na 24, na 12, na 24, w końcu została na 12, ale to już kwestia Shine'a, ja po prostu chciałem pokazać, że Sencorem możemy ładować naszego smartfona, prawda, naszego iPhone'a, naszego, no wszystko co ma USB.
0: Po prostu co chcemy, co ma USB i co umożliwia ładowanie poprzez to USB.
1: Tak, i powiem, czas ładowania nie jest zbyt krótki, ale nie jest też zbyt długi. Jest to takie ładowanie, takie standardowe ładowanie po USB 2.0.
0: Okay.
1: Czy tak powiem. Nawet nie po USB 3, tylko po USB
0: 2.0.
1: Jakimś tam prądem. Nie mam miernika, nie jestem w stanie powiedzieć, ile to jest tych amperów, ile to jest czegoś. No w każdym razie się ładuje.
0: Się ładuje.
1: Krótkie podsumowanie pewnie.
0: Tak. Chyba, że chcesz coś jeszcze pokazać, ale wydaje mi się, że to tak naprawdę
1: chyba już wszystko żeśmy pokazali, co mogli.
0: Interesujących nie mamy, rzeczy.
1: Z AUX-em będzie podobnie, że tak powiem, bo nie mam w tej chwili jak czego do tego AUX-a podłączyć. Ja mogę powiedzieć tyle, że jeżeli podłączymy słuchawki pod AUX-a, to troszkę słychać. Więc nie jest wykluczone, że mikrofon taki komputerowy, jak się podłączy, to... będzie słychać przez tego AUX-a. Tego nie sprawdziłem do końca. Ale wiem, że AUX jest dość czuły, więc, że tak powiem, nie ma większych z tym problemów z AUX-em. Komu urządzenie można polecić, jeśli coś? Jeśli ktoś chce, może kupić. Jeśli ktoś nie, to nie. Jeśli ktoś uważa, że to urządzenie mu się do czegoś przyda, ja mówię, to jak najbardziej. Urządzenie ma swoje wady. Nie mówię, że nie. Wadą jest jakość nagrywania, wadą są te fejdy z początku MP3-ek czy plików tych innych. Jeśli chodzi o zalety, to jest na przykład jakość wykonania i to, że urządzenie jest odporne na kurz.
0: Zaletą jest też niewątpliwie cena.
1: I cena, tak. No bo 200 zł za to wszystko, gdzie rzeczywiście można posłuchać tej MP3, tego WMA i tego Wave'a.
0: Jakieś radio ma, gdzie? Jakiś gramofon ma.
1: Tak, jakiś gramofon ma. I to jeszcze taki, powiem szczerze, nie najgorszy, bo znam urządzenia, które naprawdę są... podobnych cenach, a są znacznie gorsze.
0: Wiesz, Robercie, tak naprawdę myślę, że tu wszystko też, jeżeli chodzi o gramofon, to okaże
1: się... Powiem szczerze, ostatnio tutaj z jednym kolegą, pamiętasz, wczoraj robiliśmy tak zwany przegląd jego płyt analogowych, którąś już edycję.
0: Tak.
1: i pamiętasz, że się zatrzymał gramofon, nie dał dosłuchać płyty do końca. Co się okazało, że w tym gramofonie kolegi nie można wyłączyć autostopu.
0: No proszę. Natomiast ja chciałem powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, a propos gramofonu.
1: A urządzenie jest droższe od tego urządzenia.
0: A propos gramofonu, że no, jego jakby trwałość, to podejrzewam, że sprawdzimy za jakiś czas, bo powiedzmy szczerze, ty to urządzenie masz od dni kilku.
1: Tak, dokładnie.
0: No, a gramofon to będzie chyba jedno z urządzeń, z jakby elementów tego urządzenia, no, co do którego mechanika najwięcej może gdzieś tam z czasem popsuć. No bo odtwarzacz MP3, no, radio... No
1: raczej nie.
0: To nie, to raczej nie będzie problemów. AUX, no co tam się może popsuć? Gramofon to jest jednak czysta mechanika. To jest napęd, to jest igła, to są takie rzeczy, które
1: to
0: z czasem...
1: Pasek.
0: Tak, to jest pasek.
1: Tak.
0: To może z czasem ulec uszkodzeniu.
1: Urządzenie ma dwa lata gwarancji, więc, że tak powiem, też producent nie daje gwarancji z byle czego, tak? Też trzeba o tym wiedzieć. To jedno. Natomiast co jeszcze? Co do gramofonu, ten gramofon tutaj nie będzie często używany, bo tu jest inny gramofon używany.
0: Tak, tylko ja bardziej myślałem o tym, no jeżeli ktoś będzie miał ochotę jednak częściej używać tego gramofonu, tak? To też myślę, że warto.
1: To ja myślę, że 2 lata max to wytrzyma. Tak, i ze względu na igłę, i ze względu... No pocieszające jest to, że przynajmniej nie rysuje to płyt. Ten egzemplarz, który tutaj posiadam, nie rysuje płyt, nie uszkadza. I też ta jazda jego, że tak powiem, jest jeszcze w miarę akceptowalna.
0: Nie jest jakaś duża, tak.
1: Jest, bo ale no jest, powiedzmy, że znośne jakoś tam.
0: Zgadza się.
1: Także to można powiedzieć o synkorze STT210U. Decyzję pozostawiam Państwu, czy nabyć, czy nie nabyć, jak, co, z czym. Wiecie Państwo, co to jest warte. Wiecie też, ile za to można wziąć.
0: Warto poprzeglądać internet w poszukiwaniu dobrej ceny.
1: Dobrej ceny, tak.
0: Jeżeli ktoś ma ochotę, to...
1: Jeżeli ktoś to znajdzie za 200 zł, to jest bardzo dobra cena, tak? Przeciętna cena to jest 230-250 zł, a są jeszcze droższe, ale tak nie polecam. Nie polecam za więcej zakupy tego urządzenia jak te 230 zł max. Max. Tak.
0: To na zakończenie warto dodać tylko tyle, że urządzenie dla Was, drodzy słuchacze Tyflo Radia i Tyflo Podcastu, prezentował Robert Łabęcki. Dziękuję bardzo, Robercie.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
5: Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 40170802. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów.

0: Minęła godzina 19, tu Radio N, jesteśmy z wami 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, a słuchać nas możecie niezmiennie na www.radio.nfm i www.radio.n.pl. Tam muzyki nie zabraknie, a w poniedziałki po godzinie 19 nie brakuje również na naszej antenie słowa mówionego, słowa poświęconego temu wszystkiemu, co istotne dla osób niewidomych i słabowidzących, bo właśnie w poniedziałki po godzinie 19 spotykamy się z audycją Tyflo Podcast w Radiu N. Ja zachęcam tak w ogóle do odwiedzenia strony internetowej www.tyflopodcast.net, bo tam znajduje się audycja, i to nie jedna, bo w liczbie już ponad 300, poświęcone te audycje są temu wszystkiemu, co istotne dla osób niewidomych i słabowidzących. Swoją drogą, tu zwracam się do mojego dzisiejszego gościa, do Mikołaja Rotnickiego, którego witam serdecznie. Witaj, Mikołaju.
1: Witam.
0: Ja myślę, że z racji tego, bo nie wiem, czy ty, Mikołaju, wiesz, ale ja tak sobie zerknąłem ostatnio na daty i wyobraź sobie, że według moich wszelkich obliczeń, jakichś tam danych statystycznych, to 7 marca 2008 roku pojawiła się pierwsza audycja Tyflo Podcastu, a w ogóle to pierwszą audycję dla Tyflo Podcastu, ale pod zupełnie inną nazwą nagrałeś ty.
1: A tak, zdarzyło się, pamiętam.
0: Było no to właśnie.
1: O Wiktorze, jeżeli dobrze pamiętam.
0: Dokładnie, to było o Wiktorze, miał ten serwis się nazywać Tyflocast, jak dobrze pamiętam, tak?
1: Tak, i chyba tak się zdarzyło po prostu, że wpadliśmy na ten sam pomysł w tym samym czasie i potem już z tego względu, żeby nie dublować tego, to postanowiliśmy chyba to zostawić właśnie tak, jak jest.
0: Dokładnie. I właśnie to się wtedy zaczęło. Akurat audycja Mikołaja Rotnickiego o Wiktorze też gdzieś tam w naszych archiwach jest. Ona nie była pierwsza. Na stronie jest jako pierwsza audycja, jak dobrze pamiętam, o kajetku autorstwa Tomka Bileckiego. To tak nawiasem. Natomiast no już jednak tych audycji sporo się nagromadziło i ten czas leci, to trzeba przyznać. I to leci dosyć szybko, jeżeli chodzi o technologię, bo kiedyś jeszcze wiele audycji poświęconych Windowsowi XP, później Vista, teraz Windows 7 już na tapecie, no ale oczywiście cały czas w Tyflo Podcaście publikujemy to, co istotne dla osób niewidomych i słabowidzących. I dziś, zanim będziemy mówić o Google, o tym, co Google ma do zaoferowania, to tak z kronikarskiego obowiązku może, Mikołaju, powiedzmy nieco o konferencji CSUN, jaka się odbyła jakiś czas temu, w zasadzie kilka dni trwała i kilka dni temu się zakończyła, prawda?
1: Tak, zgadza się. Konferencja trwała bodajże od 28 lutego do 3 marca, czyli 5 dni. To był cały tydzień i wykładów, i konferencja odbywała się w San Diego, w Kalifornii, jak co roku. No i to jest zasadniczo takie największe, można powiedzieć, wydarzenie w dziedzinie sprzętu asystującego, technologii asystujących, pomagających osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, no ale w szczególności osobom z dysfunkcją wzroku, czyli i niewidomych, i słabowidzących. No i jak zwykle każdego roku firmy tyfloinformatyczne zawsze prezentują tam swoje nowości, osiągnięcia, które w danym roku zamierzają sprzedawać albo świeżo...
0: Albo którymi chcą się pochwalić po prostu.
1: Tak, tak, tak, zgadza się. Trochę tych nowości jest, może nie są one jakoś drastycznie rewolucyjne, ale widać, że się dzieje. Można by przytoczyć chociażby taki przykład, że firmy zaczynają interesować się coraz mocniej urządzeniami właśnie z firmy Apple, czyli robić wszelkiego rodzaju sprzęty, które współgrają, czy z iPhone'ami, czy z iPadami. Tutaj takim przykładem są linijki brajlowskie Humanware Brilliant, które oficjalnie właśnie kilka dni temu Humanware potwierdził, że współpracują one z najnowszą aktualizacją systemu iOS, czyli tych, które są na iPhone'ie i na iPadzie. O ile Apple samo nie uczestniczy nigdy w CSUN, trudno mi powiedzieć dlaczego, ale nie ma takiej polityki, nie wystawia się tam, to bardzo dużo firm stara się jednak aby sprzęt był, powiedzmy, kompatybilny i mógł współpracować z tymi urządzeniami. Natomiast oczywiście urządzenia z iOS mają swoją konkurencję, bo coraz więcej urządzeń z systemem Android, tym bezpłatnym systemem stworzonym przez Google'a, coraz więcej tych urządzeń się pojawia i również takich specjalistycznych, takie jak notatniki brajlowskie.
0: No właśnie, wiesz co, z pojawianiem się tych urządzeń to ja bym polemizował, bo rok temu tak dosyć entuzjastycznie podeszliśmy w jednej z audycji Tyflo Podcast w Radiu N, zresztą to chyba ja nawet bardziej tak entuzjastycznie wtedy do tego podszedłem, bo pojawiła się informacja o produkcie Orion autorstwa Level Star. Tam się w ogóle jakieś, tak, jakieś dziwne sytuacje stały i teraz ten Orion jako Braille Plus będzie za czas jakiś tworzony przez American Printing House for Blind. Jak dobrze pamiętam, tak się nazywa ta instytucja. Ale tego Oriona jeszcze nie ma. Rok czasu i nic. I nie ma.
1: Powiem ci taką rzecz, ponieważ ja troszeczkę przeglądam też cały czas listy różnego rodzaju, dyskusyjne, które i zagraniczne. I doszedłem do takiego wniosku, że tak naprawdę ten Orion to był taki, powiedzmy, ogólnie pomysł wykorzystania Androida na potrzeby jakiegoś bardzo rozbudowanego notatnika brajlowskiego. Oczywiście dzieje się to we współpracy firmy tej APH, czyli American Printing House for the Blind i Level Star. Natomiast udało mi się dotrzeć do takiej informacji, która jakby świadczy o tym, że Braille Plus jest swego rodzaju już tą implementacją Oriona. To znaczy przynajmniej z ramienia
0: American Printing
1: House for the Blind.
0: Oczywiście.
1: Natomiast Level Star chce mimo wszystko też wydać produkt o dosyć podobnych funkcjonalnościach, ale ma on jednak się w jakiś tam sposób różnić. Natomiast jeszcze jego nazwa do końca nie jest znana. Natomiast prawda jest taka, że ten Braille Plus 18 z 18 znakową linijką de facto jest swego rodzaju Orionem. Tak można by to powiedzieć.
0: To tak samo było innej firmy. Mikołaju, to tak samo zresztą było w przypadku Icona i tego pierwszego Braille Plus, bo to wyglądało w ten sam sposób, że Level Star z APH współpracowało w zakresie tych urządzeń, więc po prostu no tu jakby ten kolejny przykład symbiozy ma miejsce. Natomiast o tym Orionie się jednak w dalszym ciągu mówi, to mówi się całkiem sporo, bo Braille Press to jest kolejna instytucja. Ja teraz jeszcze sobie sprawdzę dokładnie w notatkach, żeby nie pomylić. National Braille Press, o, tak się nazywa ta organizacja. Oni też byli na CSUNie i też zapowiedzieli, że będą tworzyć notatnik brajlowski, no, który ma kosztować Orion, jak pamiętam, to jego cena miała być w okolicach $4000. Ten notatnik od National Braille Press ma kosztować około $2500. To ma być 20-znakowa linijka brajlowska, tam procesor 1 GHz, 32 giga wewnętrznej pamięci i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie ten system ma być też wyposażony, to urządzenie też ma być wyposażone w system Android, więc kolejna instytucja jest zainteresowana tym systemem.
1: Mm-hmm. Nie wykluczam też, że właśnie pierwotny ten projekt Orion mógł być jakby taką podstawą, na bazie której pojawiają się takiego swego rodzaju rozwidlenia. No zobaczymy, jak to będzie się dalej
0: rozwijać. No ja się wcale nie dziwię. Ja jeszcze tu jako taką ciekawostkę powiem, że za stworzenie tego notatnika od National Braille Press jest między innymi odpowiedzialny Dan Blasey. Nazwisko może polskim niewidomym niekoniecznie znane, ale jeżeli ktoś gdzieś tam pokopie i sobie przypomni, że w Polsce były jakieś takie notatniki, które nazywały się Braille Speak, Braille Light, to produkowała je taka firma, która nazywała się Blasey Engineering. I właśnie Dan Blasey to był człowiek, który założył tę firmę i którego właśnie pomysły, którego pomysłami były właśnie te notatniki, jak Braille Light, jak Braille Speak. No, urządzenia całkiem ciekawe. Inna rzecz, że drogie, ale to jak wszystko, co dla niewidomych, a co nie jest uniwersalne, niestety, drogie. No, ale zobaczymy. Ja kibicuję tym rozwiązaniom, bo mówi się sporo o projektowaniu uniwersalnym, no i Android może być takim sposobem na zaprojektowanie uniwersalnie czegoś, co jest w jakiś tam jednak sposób przystosowane do potrzeb osób niewidomych, bo nie każdy na przykład może lubić ekran dotykowy, tak jak w przypadku iPhone'a. I jednak ten system, z racji tego, że jest to system masowy, czyli po prostu no, nie tylko produkowany gdzieś tam z myślą o niewidomych, to jest szansa, że będzie on długo rozwijany i że będzie tak, dużo aplikacji.
1: Tym bardziej, że duże nadzieje też się wiąże z najnowszą wersją Androida 4.0, która te funkcje dostępności ma mieć już bardziej dostępne, jakby tak można kolokwialnie powiedzieć.
0: Ja zachęcam do odwiedzania naszej strony, do subskrypcji RSS-ów, czy do lubienia nas na Facebooku lub na Twitterze, bo już niebawem pojawią się kolejne materiały dotyczące Androida, dotyczące dostępności tego systemu, autorstwa Rafała Kiwaka, więc będzie czego słuchać. Myślę, że już nawet w przyszłym, a nawet nie, nawet w tym tygodniu już pojawi się jakiś kolejny materiał dla wszystkich zainteresowanych tym, jak to wygląda od tej strony dostępnościowej Android, bo no, u nas jeszcze w Polsce temat jest bardzo słabo wyeksplorowany, więc miejmy nadzieję, że te podcasty nieco rozjaśnią kwestię. A jeszcze tak, będąc Mikołaju przy Sisanie, to jeszcze coś ciekawego cię tam zainteresowało, wzbudziło twoje zainteresowanie?
1: Tak, myślę, że teraz, żeby nie były pokrzywdzone osoby z kolei słabowidzące, to z takich ciekawostek można by przytoczyć powiększalnik kieszonkowy o nazwie wdzięcznej I love you, chociaż pisane to jest I love view, czyli właściwie tak jakby związane to było z słabym widzeniem, czyli z słabą ostrością wzroku, tak, czyli skierowane do osób słabowidzących. Powiększalnik o tyle ciekawy, że w porównaniu z konkurencją oferuje bardzo duże powiększenie, nawet do 32 razy. I tego chyba się jeszcze nie można było tego spotkać przy innych tego typu urządzeniach u konkurencji. Jest to urządzenie dystrybuowane przez AI Square, czyli tą samą firmę, która produkuje program powiększający, udźwiękawiający Zoom Text. Także to jest taka ciekawostka.
0: Czy one będą jakoś ze sobą współpracować, czy to zupełnie odrębne rzeczy, zupełnie odrębne komponenty?
1: Nie, to są zasadniczo odrębne komponenty, ponieważ no Zoom Text jest programem typowo powiększającym, udźwiękawiającym do komputera, systemów Windows, natomiast ten produkt I Love You to jest powiększalnik kieszonkowy, powiedzmy wielkości tak iPhone'a, może troszeczkę.
0: Czyli on
1: troszeczkę
0: będzie działał, większy, jak rozumiem, niezależnie od komputera, nie trzeba go będzie nigdzie podpinać, po prostu sobie stawiamy gdziekolwiek chcemy i możemy z tego korzystać.
1: Tak, to jest urządzenie, które przeznaczone jest przede wszystkim do korzystania gdzieś, powiedzmy, w podróży, w sklepie, do sprawdzania ceny, do sprawdzania nie wiem, napisów na przykład na buteleczce z lekami. Kieszonkowy powiększalnik, typowy kieszonkowy powiększalnik.
0: No rzeczywiście, osobom słabowidzącym na pewno coś takiego może się przydać. Ja jeszcze tak a propos niewidomych, no bo ten temat jest mi bardziej bliski, mogę powiedzieć, że dziś to widziałem w serwisie BlindCoolTech. Jeżeli ktoś sobie chce posłuchać, to można, zachęcam do odwiedzenia tego podcastu, który zresztą był pierwowzorem tak naprawdę Tyflo podcastu, www.blindcoolTech.com. Jest też materiał z CSUNA, w którym to panowie z GW Micro pokazują, że Windows Eyes działa z Windowsem 8. I tu się potwierdziła informacja w zakresie tego, że no, sterowników przechwytywania obrazu nie będzie, wszystko będzie przez Microsoft UI realizowane, czyli przez tą automatykę następcę Microsoft Microsoft Accessibility. Język sobie można połamać, MSA w każdym razie. O to rozwiązanie chodzi, więc no, kolejny program odczytu ekranu sobie z Windowsem 8 radzi. Ciekawy jest w ogóle. Nie, Mikołaju, ty miałeś okazję testować ósemkę już jakoś, bo wyszła ta wersja taka
1: Nie, jeszcze nie, natomiast mam jednego znajomego, co prawda dobrze widzącego, który sobie zainstalował tą betę i był akurat dumny, że jeszcze przez rok będzie mógł z niej korzystać, ponieważ ta beta jest ważna, będzie chyba do końca stycznia przyszłego roku. Natomiast mówił, że nie było żadnych problemów ani z instalacją, ani w tej chwili z użytkowaniem.
0: Jakaś tam chyba kapcza jest w pewnym momencie. Wyczytałem taką informację na stronach, że przy zakładaniu konta użytkownika trzeba podać kod z obrazka.
1: No trudno mi się to odnieść do tego w tej chwili.
0: No, taką informację dostałem. Natomiast no, słuchałem sobie dziś tego materiału dotyczącego Windowsa i Windowsa 8. Oczywiście wiadomo, no, trzeba by to mieć przed sobą, potestować, jak to w rzeczywistości funkcjonuje, bo wiadomo, że autorzy danego screenreadera na pewno nie pokażą nam tego, co jest niedorobione jeszcze gdzieś tam w tej komunikacji, ale na razie zapowiada się to całkiem ciekawie. No, filozofia znowu nam się zmieniła tego pulpitu Windows 8. Mamy tam, jest to teraz wszystko podzielone na grupy różnego rodzaju, ale można z tego korzystać, jest to obsługiwalne. No, oczywiście, z tego, co wiem, z tego, co wyczytałem, to także NVDA no, radzi sobie z Windowsem 8 całkiem dobrze. Ja podejrzewam, że to na tym się skończy, że jeszcze przez no, jakiś tam dłuższy czas to NVDA właśnie będzie najlepiej radzącym sobie programem odczytu ekranu dla ósemki, no a te komercyjne screenreadery, komercyjne rozwiązania gdzieś tam kiedyś dogonią, a nawet może przegonią ten program, ale w każdym razie będzie to później.
1: I bardzo dobrze, że się dzieje dużo już właśnie w kwestii Windowsa 8, bo to jest jakoś tam znowu kolejny krok do przodu, prawda?
0: Dokładnie. No ja jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało i czy w ogóle będzie zaimplementowane w programach odczytu ekranu jakieś takie sensowne rozwiązanie, tak jak w iOSie, dzięki któremu będzie można korzystać z ekranu dotykowego. No bo teraz Windows 8 to jest system dedykowany również tabletom. Ja tak odnoszę takie wrażenie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale ja mam takie wrażenie, że o tym systemie się mówi jako o systemie dedykowanym przede wszystkim tabletom.
1: Tak, też taką opinię słyszałem, że to jest właśnie system dedykowany tabletom i de facto łączący w sobie cechy systemu przeznaczonego na komputer jeszcze, że tak powiem, ale i już właśnie ze wsparciem dla tabletów dotykowych, czyli wszelkiego rodzaju obsługi i funkcji obsługiwanych po prostu palcem na ekranie tabletu.
0: Jednym się to na pewno spodoba, ale znając życie, to jeszcze będzie także wielu oponentów, którym się to nie spodoba, no bo wiadomo, wszystkich się nie zadowoli, z tym jest naprawdę różnie, różni ludzie mają preferencje, a przyzwyczajenie drugą naturą człowieka jest.
1: To na pewno.
0: Jeszcze z takich rzeczy, o których gdzieś tam wyczytałem, wysłyszałem na CSUNie, no to na przykład Eurobrail zaprezentował dosyć fajne urządzenie. Ja tak fajne mówię z pewną rezerwą, bo nie wydaje mi się, żeby to było urządzenie, które wiele osób chciałoby kupić, natomiast gdyby kosztowało tyle, co zwykły laptop, to ja bym chętnie, bo to w zasadzie jest laptop z wbudowanym monitorem brajlowskim.
1: Tak.
0: I klawiaturą brajlowską.
1: Urządzenie o nazwie bodajże EasyTime, tak przynajmniej to nazwali, i jest jak reklamowane w pewnym sensie jako brajlowski laptop, czyli swego rodzaju laptop wyposażony w i klawiaturę brajlowską, i linijkę brajlowską. Natomiast ja jako osoba jeszcze coś słabo widząca miałem okazję przyjrzeć się zdjęciom tego urządzenia i wygląda to bardziej właśnie jak taki rozbudowany notatnik brajlowski z linijką brajlowską. Z tym, że tutaj trzeba właśnie zaznaczyć to, że posiada on normalny twardy dysk, procesor Intela i zainstalowany system operacyjny Windows 7, pod kontrolą którego całe urządzenie chodzi. I Można również instalować tam własne programy, czyli nawet można swój screen reader zainstalować, czy to JAWS-a, czy to Windows-a, czy...
0: Ja bym powiedział, że przede wszystkim, bo tam nie ma żadnego programu odczytu ekranu wbudowanego, Eurobraille niczego nie gwarantuje, więc tak naprawdę oprócz tego, że musimy kupić urządzenie, to jeszcze musimy się zatroszczyć o program odczytu ekranu.
1: To na pewno.
0: Mhm. No chyba, że wystarczy nam darmowe NVDA, które sobie no, całkiem nieźle radzi, radi sobie coraz lepiej, więc może akurat w ten sposób. Czy ty, Mikołaju, gdzieś o cenie słyszałeś tego urządzenia? Bo ja się nie dopatrzyłem, a podejrzewam, że będzie niemała.
1: Nie, ceny też nie słyszałem i też się zgodzę, że jeżeli o niej nie było mowy, to niewykluczone, że nie będzie to urządzenie tanie.
0: No i ja się tak naprawdę zastanawiam, kto zakupi tego typu sprzęt. Tak naprawdę, no jeżeli ja miałbym kupować takie urządzenie, to wolałbym, szczerze mówiąc, no chyba, że tak jak wspomniałem, byłoby ono w cenie jakiegoś laptopa, takiego porządnego. Nawet niech by kosztowało te 5000. Podejrzewam, że to będzie gdzieś ze 3 razy tyle, albo lepiej, to jednak ja bym wolał sobie kupić, jeżeli już miałbym kupować taką hybrydę, to wolałbym kupić sobie osobno monitor brajlowski i osobno komputer, bo komputer, tak mi się coś wydaje, że przyjdzie nam wymienić częściej niż monitor brajlowski.
1: Tak, no pytanie też, do czego to zastosujemy, bo jeżeli chcemy, żeby to było urządzenie bardziej mobilne, czyli taki powiedzmy netbook, bo tak naprawdę w środku jest zainstalowany procesor Intela Atom, czyli taki jak w...
0: Czyli nie ma co się spodziewać demonów prędkości jakichś niesamowitych.
1: Nie, ja sądzę, że to urządzenie ma na celu być urządzeniem takim przenośnym, czyli no bardziej typowym notatnikiem brajlowskim, ciekawostką taką, że jest pod kontrolą systemu Windows 7. Tylko tyle, tak mi się wydaje.
0: Ty wspomniałeś, Mikołaju, o urządzeniach różnych dedykowanych iOS, pośrednio lub bezpośrednio. Czy ty widziałeś tę klawiaturę taką, którą jedna z firm z Korei Południowej na Sisanie prezentowała?
1: Nie, widzieć jeszcze nie widziałem, bo nie dotarłem przynajmniej do żadnych prezentacji wideo.
0: Szkoda, bo ja właśnie myślałem, że coś powiesz a propos tego wyglądu, bo jest taka klawiatura. Dosyć ciekawa filozofia, bo tam ma ona ułatwić wpisanie na systemie iOS. To nie jest pełnowymiarowa klawiatura QWERTY, to ma ileś tam przycisków, natomiast układ jej może być taki, jakbyśmy pisali na przykład SMS-a, czyli pod dwójką litera, na przykład, nie wiem, litery ABC, ale jest jeszcze jeden układ, pod jakimś tam przyciskiem mamy na przykład litery QWE.
1: No to ciekawe rozwiązanie.
0: Nie wiem, komu się to może przydać, no może komuś, kto się nauczy na tym pisać. Ponoć można na tym pisać szybko, tak przynajmniej mówił pan, który prezentował te urządzenie.
1: No w szczególności, kiedy na przykład iPhone'a niesiemy w jednej kieszeni albo gdzieś tam w plecaku, a w drugiej być może właśnie tą klawiaturę i powiedzmy w takich warunkach polowych się to sprawdzi.
0: Oczywiście, że tak. No po coś te urządzenia różnego rodzaju ludzie produkują, no chyba z nadzieją na zysk. Natomiast tak obserwując w ogóle to, co się działo na tegorocznym Sisanie, szczerze powiedziawszy, to ja jakiejś specjalnej innowacji to tam nie widziałem. No chyba, że jesteś innego zdania, może mi coś umknęło.
1: Nie no, póki co jak przeglądam te newsy, takiej typowej bomby, która by po prostu była no, czymś takim jak nie wiem, jak iPhone kiedyś, a w ogóle dla osób widzących czy jakieś inne urządzenie, to chyba nie było. Natomiast każda z tych firm, nawet jeżeli to są produkty, które u jednej firmy się dublują z tymi z jakiejś innej firmy, no każdy coś próbuje działać. Widać jakieś trendy, że ogólnie wszystko idzie w kierunku urządzeń mobilnych, czyli no, samo wykorzystanie Androida już o czymś świadczy. Także podobnie jak świat elektroniki użytkowej, nazwijmy to dla wszystkich, idzie w kierunku mobilnym, no to tak samo tutaj dzieje się ze sprzętem dla osób niewidomych i słabowidzących.
0: No i właśnie chociażby przez tego Androida coraz więcej osób zaczyna także zauważać to, że jednak no nie ma sensu robić sobie dodatkowej pracy i pisać na przykład system operacyjny dla swojego urządzenia, dla jakiegoś swojego notatnika, bo są gotowce i te gotowce no, są naprawdę całkiem niezłe.
1: Tym bardziej jak są właśnie oparte o otwartą licencję. Tak
0: dokładnie,
1: jak,
0: można sobie z tego korzystać i nie ma jakichś obostrzeń z tym związanych, bo to jest też istotne.
1: Tak, to jest o tyle istotne, że to jakby nie zabija kreatywności, o tak można by powiedzieć.
0: To co, Mikołaju, czy coś jeszcze a propos Sisana? Coś jeszcze twoim zdaniem warto o czymś powiedzieć?
1: Mi się wydaje, że tak na tą chwilę to chyba by wystarczyło już o Sisanie. Można by powiedzieć, że oprócz producentów stricte sprzętu były tam obecne zarówno Yahoo, jak i Google, gdzie ich eksperci gdzieś tam krążyli wśród tłumu i przynajmniej nie na zasadzie jakiegoś własnego stoiska promowali dostępność czy to Yahoo, swojego Yahoo Accessibility, a i Google swojego Accessibility. Tak?
0: O Google dziś będziemy mówić na pewno sporo, także pod kątem dostępności, ale może coś a propos tego Yahoo mógłbyś powiedzieć?
1: O Yahoo dzisiaj dopiero dotarłem do takich informacji. Yahoo właściwie nie powiedziało, eksperci z tej firmy nie powiedzieli, specjaliści z tej firmy nie powiedzieli nic takiego konkretnego. Natomiast jest strona poświęcona dostępności Yahoo. Zresztą miałem okazję kilka newsów ogólnie też na tym swoim blogu sixdots.pl, na którego też tutaj zapraszam i trochę relacji z Sisan tam publikuję. Ostatniego właśnie posta napisałem o Yahoo Accessibility. Yahoo cały czas wspomina o tym, że stara się, aby ich usługi, przede wszystkim poczta czy też ich własna wyszukiwarka były dostępne dla osób niepełnosprawnych, również niepełnosprawnych wzrokowo, posługujących się screenreaderami. Natomiast jakichś konkretów, czy tak naprawdę jakiejś rewolucji, no to też nie było. To była tylko właściwie informacja o tym, że też pracujemy nad dostępnością naszych usług i tyle.
0: Aha, czyli będzie dobrze, wchodźcie na nasze strony. Zresztą ja powiem tak, swego czasu jako taki dostępny odtwarzacz muzyki, nie wiem czy ty się z tym zetknąłeś, ale sporo osób polecało właśnie player od Yahoo.
1: Akurat się z tym nie spotkałem, natomiast no nie wykluczam, że tak może być.
0: No, to Yahoo akurat u nas w Polsce no zbyt znanym portalem nie jest, ale... No może kogoś gdzieś to tam zainteresuje. Ja pamiętam jeszcze, no to już było lata temu, ale to był taki pierwszy, większy portal oferujący zupełnie za darmo miejsce na postawienie własnej listy dyskusyjnej. I przy czym ta lista działała, bo były kiedyś takie portale, które teoretycznie oferowały coś takiego, stworzenie listy dyskusyjnej za pomocą maili, listy mailingowej. No ale niestety z tym, jak ta lista funkcjonowała, wyglądało różnie. Natomiast Yahoo Groups, serwis, który funkcjonuje do dziś, no działał i działa nadal bardzo ładnie.
1: Mi się wydaje, że Yahoo to jest bardziej taki portal popularny w Stanach Zjednoczonych. Ma jednak tą pozycję taką bardziej ugruntowaną niż w Polsce. Zresztą Yahoo swego czasu próbowało w ogóle wejść do Polski i mi się wydaje, że tak naprawdę na dobrą sprawę nigdy do Polski nie weszli, mimo że polska strona Yahoo już istnieje. Ale w momencie, kiedy się mówiło o tym, że już Yahoo powinno wejść, to było, nie wiem, może z 7-8 lat temu, to Yahoo miało jakieś opory i tak naprawdę była zarezerwowana, pamiętam, domena yahoo.pl, która
0: przekierowywała
1: chyba na brytyjską.
0: Na irlandzką chyba nawet.
1: Albo irlandzką.
0: Wersję serwisu. No w każdym razie to w ogóle się tyczy tych takich większych portali. America Online miało podobnie. Też kiedyś były plany, żeby pojawili się w polskiej wersji językowej, no ale jakoś coś mało z tego wyszło.
1: No i tylko Google się ostał.
0: Dokładnie. A do Google... A do Google przejdziemy już za moment. Za moment także uaktywnię naszego radiowego Skype'a o loginie tyflopodcast.net. Będzie można do nas dzwonić. Nasz numer telefonu 223988027, wewnętrzny 938. Także już za momencik będzie do waszej dyspozycji. Póki co odrobina muzycznego wytchnienia.

0: A ja przypominam, że wy cały czas słuchacie audycji Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Przypominam, że dziś rozmawiamy na temat, no, przed momentem konferencji CSUN, a teraz porozmawiamy sobie nieco o, no, największej chyba wyszukiwarce, czyli na temat wyszukiwarki Google. I zresztą nie tylko wyszukiwarki, prawda, Mikołaju? Bo to Google to nie tylko wyszukiwarka.
1: A Google to nie tylko wyszukiwarka, to właściwie teraz obecnie bardzo szeroka już gama produktów właśnie spod znaku Google'a i o tym sobie za chwileczkę powiemy.
0: A właśnie, a propos tego znaku, bo ty jesteś osobą słabowidzącą, czyli jednak coś widzisz, to zapytam, to jak właściwie wygląda ten znak Google'a, jego logo? No bo Apple to wszyscy wiedzą, jabłuszko nadgryzione, a Google?
1: A Google to jest po prostu napis Google. G, 2 O, drugie G, L, E, tylko one są w różnych kolorach. I tyle. O, i mają oczywiście specjalny krój tej czcionki. Może tak na wstępie można by przytoczyć, skąd się w ogóle ta nazwa Google wzięła.
0: No właśnie.
1: Po angielsku Google to jest taka liczba nieskończona tak naprawdę. I chyba stąd przynajmniej tak Google mówi, że stąd tą nazwę wzięli.
0: Że chcieli indeksować nieskończoną liczbę stron. Może o to chodziło, bo w sumie takie były początki. Jest w ogóle książka, teraz nie pamiętam czyjego autorstwa, ale jest książka właśnie opisująca to, jak Google zaczynało, jakie były początki. No i założyciele Google'a naprawdę musieli się sporo napracować, żeby dojść do tego, no, co jest obecnie. Obecnie, no, Google to tak naprawdę, co niektórzy, jak mówią, że czegoś szukają w internecie, to jest to w zasadzie synonim tego, że szukają czegoś w Google'u, bo dla niektórych początek jakiejś przygody w sieci, a zarazem i koniec kończy się właśnie na tej wyszukiwarce, na wyszukiwarce Google. Ja nawet znam osoby, które po prostu jak chcą poszukać jakiejś konkretnej strony internetowej, jak chcą wejść na jakąś konkretną stronę internetową, to i tak wpisują ten jej adres zamiast do paska przeglądarki, to w okienko wyszukiwania Google. I wtedy, no wiadomo, pierwszy wynik to będzie ta strona.
1: No już nawet do polskiego języka i innych języków po prostu weszło słowo wygooglać sobie.
0: Dokładnie.
1: Wygooglaj to sobie.
0: Dokładnie. No to co o tej wyszukiwarce? Bo to jest, myślę, że dosyć istotne. Pojawia nam się to okienko, wchodzimy sobie na stronę www.google.com albo google.pl, no i w zasadzie możemy cokolwiek wpisać. Dobra, wpisujemy.
1: Tak, z jednej strony cokolwiek, czyli interesujące nas słowa kluczowe. Kluczowe tutaj jeszcze powiem, dlaczego one się tak mówią, ponieważ to są słowa, za pomocą których Google będzie dopasowywać zaindeksowane w swojej bazie wyniki wyszukiwania, czyli adresy poszczególnych stron internetowych. Tak to ogólnie działa. Czyli jeżeli chcemy sobie na przykład znaleźć informacje o Tyflopodcaście, wpisujemy Tyflopodcast i z dużym prawdopodobieństwem, przez to, że ta nazwa jest dosyć unikalna, strona Tyflopodcastu wyskoczy nam na pierwszym miejscu.
0: A na kolejnych miejscach będą znajdować się albo poszczególne podstrony Tyflo Podcastu, albo na przykład informacje dotyczące tej strony, gdzieś tam na innych umieszczone witrynach sieciowych. Bo to też właśnie w ten sposób wygląda. Aczkolwiek czasem jest tak, że niektóre strony są lepiej wypozycjonowane, to się tak mówi, i niektóre strony mają więcej jakby tych punktów w dziedzinie, no jakby w bazie Google'a, niż strona właściwa. Ja już kilkukrotnie spotkałem się z tym, że chcą coś znaleźć, jakąś konkretną rzecz, zanim dotarłem do strony właściwej tej rzeczy, no to jeszcze znalazłem przedtem kilka innych stron i to wcale nie były strony reklamowe.
1: Tak, bo to wiąże się z tym, że Google cały czas te roboty googlowskie przeszukują internet, indeksują te wszystkie zasoby i starają się je odpowiednio, powiedzmy, skategoryzować i powiązać z odpowiednimi słowami kluczowymi. Robi to taki wielki algorytm i jest to de facto największa tajemnica Google'a. Specjaliści od tak zwanego optymalizacji wyników, czyli od SEO, Mówią, że tych czynników może być kilkadziesiąt. Google kiedyś wspominał, że tych czynników, nieoficjalnie oczywiście mówiąc, przedstawiciele Google'a się wypowiadali, że tych czynników, które wpływają na to, jaki wynik wyświetla się na pierwszym miejscu pod danym słowem kluczowym, tak naprawdę tych czynników jest około 300. I to mogą być zarówno czynniki i tego, z jakiego komputera korzystamy, gdzie się znajdujemy, czasami nawet o której godzinie wpisaliśmy dane zapytanie. Wszystko ma wpływ na to, jakie wyniki wyszukiwania osiągniemy.
0: Ja myślę, że nie jeden chciałby poznać ten klucz tajemny, bo teraz no, internet to już jest tak naprawdę biznes. Są firmy, które zajmują się pozycjonowaniem i które dbają o to, żeby strony klientów, które im takie zadania zlecają, znajdowały się wysoko w wynikach wyszukiwania. No jednym to się udaje lepiej, innym to się udaje gorzej, ale jedną rzecz chciałbym powiedzieć i tu odsyłam do materiału z zeszłego roku, który został opublikowany w Tyflo Podcaście. Jeżeli ktoś z was ma taką sytuację, że strona jest jakaś niedostępna i za bardzo nie ma możliwości przekonać osoby, która tą stroną zawiaduje, żeby ona była bardziej dostępna, żeby po prostu wygodniej się z niej korzystało, to zawsze możecie powiedzieć to, o czym mówił Michał Dębiec w tym materiale i myślę, że Mikołaju się zgodzisz ze mną, że tak naprawdę największym niewidomym i takim niewidomym, z którym się no, większość przynajmniej teoretycznie bardzo liczy, to jest Google. Bo jeżeli strona jest zaprojektowana dostępnie, w sposób dostępny, to się lepiej pozycjonuje.
1: Tak, bo Google, de facto te roboty Google'a, które przemierzają przestrzenie internetu i indeksują na te strony, zachowują się w bardzo, właściwie czytają te strony w bardzo zbliżony sposób do naszych screen readerów, czyli dla nich przede wszystkim istotny jest tekst. A to, co jest grafiką, niestety, albo jakimś tam animacją flash, niestety dla Google jest niedostępne. Czyli można powiedzieć, że takim największym niewidomym jest Google i jeżeli strony są robione w sposób dostępny, są prawidłowo indeksowane, mają odpowiednio nagłówki, to jest większe prawdopodobieństwo, że taka strona zostanie bardziej prawidłowo zaindeksowana w Google'ach, no i tym samym będzie wyżej w wynikach wyszukiwania.
0: No ale to już powiedzieliśmy od takiego zaplecza bardziej biznesowego na temat wyszukiwarki. No a taki przeciętny użytkownik, co oprócz tego, że może sobie wpisać jakieś tam wyrazy, które uważa, że najlepiej odzwierciedlają jego wyszukiwanie, jego kryteria wyszukiwania, jak on może sobie jeszcze pomóc? Bo to chyba nie tylko polega na wpisywaniu wyrazów, prawda? Są jeszcze te tak zwane operatory.
1: Tak, są tak zwane operatory. Google w którejś kolejnej, powiedzmy, wersji całego silnika wyszukiwarki wprowadził. I tak, oprócz wyszukiwania ogólnie, czyli wpisując, tak jak podałem wcześniej, słowo Tyflo Podcast albo na przykład audycję Tyflo Podcast, możemy również zadać zapytanie do Google, żeby przeszukało nam konkretną witrynę, a właściwie konkretną na przykład domenę. I takim przykładowym operatorem jest tutaj operator site i wpisuje to się w taki sposób, że jeżeli byśmy chcieli przeszukać na przykład stronę Tyflo Podcastów w poszukiwaniu jakiejś konkretnej audycji, no nie wiem, na przykład audycji o linijkach brajlowskich, to wpisujemy słowo linijki, spacja, brajlowskie, spacja i potem magiczne słowo site, site, S-I-T-E, bez pauzy dwukropek, potem też bez pauzy, czyli bez spacji i tyflopodcast.net. I w tym momencie naciskamy Enter i Google nam przeszuka tylko i wyłącznie zaindeksowane strony, które pochodzą z domeny tyflopodcast.net, oczywiście w poszukiwaniu tych słów kluczowych, akurat w tym przypadku linijek brajlowskich. Tak działa operator site, czyli przeszukiwanie po prostu konkretnej domeny.
0: Mamy telefon, Patryk do nas się dodzwonił. Witaj, Patryku.
2: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Witaj.
2: Skoro już... Momencik, bo ja muszę sobie głośnik wyłączyć, bo mam nieprzyjemną sytuację.
0: No. Okej.
2: Skoro już tak jesteśmy przy wyszukiwarce Google, to ja chciałem powiedzieć, ponieważ ja jestem użytkownikiem notatnika BrailleSense. Mhm. I tam strona Google, jakby to powiedzieć, otwiera się ta strona, wersja mobilna tej wyszukiwarki. I muszę powiedzieć, że ta wersja mobilna wyszukiwarki jest moim zdaniem najlepiej dostępna. ponieważ swego czasu, dobrze pamiętam, była taka sytuacja z wyszukiwarką Google tą normalną, że wchodziłem sobie na przykład na pole edycji, które było jako pierwsze. Na przykład wpisywałem coś i zamiast przycisku o nazwie szukaj, szukaj w Google, przycisk był przycisk, którego wszystkie gadacze odczytywały tia/tia. I tak samo również ten przycisk wyglądał w Braille, w Braille sensie. I chyba nawet nadal to tak wygląda. Nie wiem, czy coś się zmieniło, natomiast uważam, że mobilna strona Google wyszukiwarki jest o wiele bardziej dostępna, bo nie ma tylu nagłówków. Jest pole do wyszukiwania, jakieś tam grafika i tak dalej i od razu pod tym mamy wyniki, które nas interesują, a nie tak jak w wersji Windowsowej tej wyszukiwarki, jakieś nagłówki.
0: No właśnie, Patryku, ja tu co do tych nagłówków, to ja się będę kłócił, bo na przykład dla mnie nagłówki na stronie Google'a, właśnie na tej

0: polityka sterowania po tych nagłówkach. Ja tam trochę inaczej się przemieszczam. Mhm. Także nie wiem, jak tam to jest. Natomiast nie wiem, co z tym przyciskiem właśnie wyszukaj. Była taka sytuacja właśnie, że był tak on opisany dziwnie.
1: Ja powiem szczerze, nie spotkałem się z czymś takim nigdy. Mi ten przycisk zawsze był czytany prawidłowo. Inna rzecz, że ja jestem no, już tak przyzwyczajony do tego okienka wyszukiwania z Firefoxa, które jest, że nawet tak naprawdę stronę Google'a to widzę zazwyczaj wtedy, kiedy ona się po prostu wyświetli już z wynikami. Ale zaraz, zresztą poczekaj, zaraz aż sprawdzę. Otworzę sobie stronę google.com. Otworzymy sobie i... Nie no, szukaj w Google, przycisk jest.
0: No, to czyli wychodzi na to, że to zmienili.
1: Jest jednak jeszcze to... przycisk szczęśliwy traf. To tak, a propos.
0: Musieli to zmienić. Jak a propos Gmaila, to wydaje mi się, że Gmail mobilny również jest bardziej dostępny niż Gmail Windowsowy. Też ma właśnie mniej tych wszystkich opcji i łatwiej można dojść do skrzynki odbiorczej. No w ogóle jakoś tak uważam, te mobilne wersje są bardziej dostępne Google'a. A skoro jeszcze jesteśmy, to myślę, że dojdziemy na pewno do Google Plus.
1: Właśnie, właśnie, bo o tym też będziemy rozmawiać, ale skoro już jesteś, Patryku, na antenie, to może powiedz coś na ten temat. Korzystasz z Google Plusa?
0: Znaczy, czy tak korzystam? No, testowałem jako tako, jak to chodzi. No i tak, te wszystkie kręgi, które tam zakładamy, czyli tam rodzina, przyjaciele, że tam możemy sobie znajomych dodawać, to wszystko jest ładnie dostępne. Wiadomości też można odbierać tam. Nie wiem, jak czat chodzi, bo tam też jest czat. Jaki jest problem? No nie jest to tak dostępne, jak powinno być, ale jest. Problemem jednak jest to, że jeżeli dostaniemy jakąś wiadomość, czy ktoś nas zaprosi, to niestety musimy sobie odświeżać ekran, przynajmniej w DOSie. Insert Escape. Kombinacja ta odświeża okno Mozilla i w tym momencie możemy wiedzieć, że jakieś okienko dialogowe nam się pojawiło.
1: A powiedz, Patryku, z jakiej wersji JOS'a korzystasz?
0: Obecnie korzystam z JOS'a 13.
1: Z 13, okej. Okay. Bo to jest też, myślę, że dosyć istotne, bo zresztą też o tym będziemy mówić, że jeżeli chodzi o tą dostępność Google'a, to jest tak, no pomijając wyszukiwarkę, chociaż okazuje się, że także i z nią są różne dziwne hece, o których powiedziałeś przed chwilą, że z dostępnością Google'a to jest tak, że... Z nią jest tak naprawdę różnie w zależności od programu odczytu ekranu i jeszcze od przeglądarki. Tak, bo to może się wszystko różnić.
0: A propos hecy, ja nie wiem, czy pamiętasz, może pamiętacie, kiedyś jak włączyło się Google, to była jakaś taka dziwna reklama, że były jakieś takie melodyjki jakby z Pac-Mana, jakby z jakiejś gry, coś tam.
1: To nie była reklama, to była gra. Mogłeś sobie grać w Pac-Mana, ja w to grałem nawet. Trzeba było wyłączyć tryb przeglądania, czy ten bufor, w którym się wyświetla strona. I wtedy po prostu wystarczyło tam przejść tabem kilka razy i można sobie było grać w Pac-Mana. Ja pamiętam, że to wiele osób denerwowało, a mi to się podobało, bo sobie mogłem w Pac-Mana pograć.
0: No i jeszcze tak do Google Plus. Są tam po prostu standardowe okienka dialogowe, przynajmniej tak mi to widzi, z przyciskami typu OK, anuluj. Oczywiście musimy umiejętnie sobie tego Google'a ustawić, ponieważ tam mamy ustawienia w iGoogle, chyba się to nazywa, i tam, znaczy nie wiem, czy to jest akurat właśnie o iGoogle'u, bo ja nie, moglibyście powiedzieć, bo nie bardzo wiem, co to jest. Natomiast w samych ustawieniach, tych opcjach konta, można sobie ustawić wygląd Google'a, co gdzie się ma pokazywać, i naprawdę Google Plus może być całkowicie dostępny, znaczy się na swój sposób.
1: Na swój sposób, dokładnie. Ale da się z tego jakoś korzystać. A możesz tak pokrótce powiedzieć, co byś radził pozaznaczać w ustawieniach iGoogla, albo po prostu czego szukać, pod jaką, nie wiem, czy zakładką, czy linkiem?
0: Naprawdę teraz mi jest trudno powiedzieć, bo ja strasznie dawno już ustawiałem, bo to się w samych ustawieniach konta ustawia, tam w widoku, czego ma nie być.
1: Patryku,
0: nie
1: to ja miałbym taką prośbę, bo my tu będziemy jeszcze sobie rozmawiać z Mikołajem, no myślę, że do 21 co najmniej, więc gdyby ci się chciało, jakbyś mógł to sprawdzić i jeszcze do nas zadzwonić.
0: Nie, ja nie... Chyba mi się jednak wydaje, że ja nie musiałem nic

0: ustawiać, to już było dostępne.
1: Aha.
0: Bo teraz mi się przypomniało, że moja koleżanka również to testowała i ona coś musiała ustawiać. Natomiast ja miałem od razu z Google'a, normalnie sobie korzystałem bez żadnych ustawień.
1: Rozumiem, rozumiem. A jaki program odczytu ekranu koleżanka miała, czy jaką przeglądarkę, bo może to też od czegoś zależy? Czy ona, podobnie tak jak ty?
0: Ona używała Jaws'a starszego i Mozilla chyba też trochę starszej.
1: Mhm.
0: A jeszcze wracając do przeglądarki Google Chrome, bo również testuję ją od dłuższego czasu, z NVDA, z Jaws'em, najnowsza wersja działa pięknie. Nie wiem, jak jest z Window.i'em, natomiast...
1: Niestety nie działa. Niestety nie działa z Window.i'em w dalszym ciągu Google Chrome. Może coś się zmieni, może do tego jest potrzebny jakiś po prostu skrypt czy podobne rozwiązanie, bo linki pod tabem czytał już od dawna, czyta teraz Window.i też, nawet w tych najnowszych wersjach. Natomiast no niestety w dalszym ciągu nie chcę jakby skojarzyć sobie tego Google Chroma z tym, że ma tam włączyć sobie ten tryb przeglądania i ładować tam informacje na temat zawartości strony.
0: To tak, mam jeszcze trzy prośby na koniec do was. Znaczy, pierwsza prośba to jest taka, żebyście właśnie wyjaśnili, co to jest ten iGoogle, bo jest coś takiego, co tam można poustawiać. Druga rzecz to jest taka, żeby jakby pan, panie Mikołaju, mógł podać jeszcze raz adres do tego bloga, bo powiedział go pan tak szybko i nie zdążyłem załapać. Nie zdążyłem załapać mniej więcej, o co chodzi. I trzecia opcja. Jest coś takiego w Google jak notatki, dokumenty, książki. Są tam takie linki.
1: Mhm.
0: I właśnie nie wiem, o co tu chodzi. Czy to są książki, które my sobie możemy dodawać, czy to są książki Google'a jakieś tam od nich?
1: Dobrze, postaramy się o tym też gdzieś opowiedzieć. To w takim razie dziękuję ci, Patryku, za telefon.
0: Dziękuję serdecznie też.
1: Pozdrawiam, do usłyszenia, trzymaj się. To co, Mikołaju, gdzieś zahaczymy o któreś z tych tematów, o które prosił nas Patryk?
2: Ja myślę, że to warto by od razu po prostu odpowiedzieć na te pytania. Pierwsza rzecz, bo jeszcze Patryk zapytał o adres tego mojego bloga, na którym różne newsy publikuję, to jest adres sixdots.pl, czyli tak jak po angielsku six dots, czyli 6
1: kropek. Dokładnie.
2: Także tam można to sobie śledzić i sprawdzić. Natomiast wracając do tych dwóch pozostałych pytań, mianowicie od iGoogle. iGoogle to jest taka usługa Google'a, która umożliwia dostosowanie takiej własnej strony startowej Google'a, na której przynajmniej tak można by powiedzieć, że ona jest bardziej skierowana do osób może widzących, chociaż nie wykluczam, że ona może być również dostępna dla screenreaderów. Chodzi po prostu o to, że zamiast standardowej strony startowej Google, gdzie mamy pasek wyszukiwania i te przyciski szukaj, możemy sobie uruchomić taką jakby stronę własną startową. Oczywiście do tego jest potrzebne konto googlowskie, o którym za chwileczkę jeszcze też powiemy. I na tej stronie startowej możemy za pomocą tak zwanych widgetów sobie umieszczać różnego rodzaju informacje na tej stronie startowej, czy to kalendarz, czy to jakieś newsy, czy to podgląd naszej, w skrócie powiedzmy, naszej skrzynki mailowej, czy to jakiegoś tłumacza, czy informacje o pogodzie. Za pomocą właśnie takich różnych widgetów umieszczanych, przynajmniej tak mówię tutaj dla osób widzących, coś tam jeszcze, w specjalnych kolumnach, można po prostu sobie jakby skustomizować, czyli dostosować do własnych potrzeb taką właśnie stronę iGoogle'ową, pierwszą własną stronę iGoogle'ową z podstawowymi informacjami. Czyli takiego, w cudzysłowie można by powiedzieć, takiego jakby zrobić sobie tak zwanego huba, czyli skomasować informacje z różnych źródeł, z różnych usług Google, ale i nie tylko, w jednym miejscu na takiej właśnie własnej stronie startowej.
1: A co z tymi książkami? Wiesz może a propos?
2: Tak. Książki Google, czyli Google Books, to jest też jeden znowu z produktów Google'a. Teraz może minimalnie ciszej się o tym zrobiło, natomiast głośno było wtedy, kiedy to się zaczynało, mianowicie Google na potęgę zaczął skanować książki i to bez względu na to, czy to były książki chronione prawem autorskim, czy nie, wszystko po prostu pod ich skanery chodzi. Oczywiście skanowali to ludzie Google'a i oni mają po prostu taki zamiar, przynajmniej taka jest idea książek Google, żeby zeskanować wszystkie możliwe książki z całego świata I teraz nie mówię tutaj o tym, żeby je udostępnić od razu wszystkim elektronicznie za darmo, natomiast umożliwić wyszukiwanie. Czyli Google poskanuje wszystko, będzie trzymało w swoich bazach danych treść, natomiast jeżeli my posłużymy się tą wyszukiwarką Google Books, czyli tą sekcją wyszukiwarki Google Książki, wpiszemy tam jakieś słowo, to on nam wyrzuci w wynikach wyszukiwania wszystkie publikacje, w których dane słowo występuje, na przykład jakaś fraza, jakieś nie wiem, rzadkie nazwisko, czy jakiś konkretny autor, i wyrzuci nam te publikacje z informacją również, w jakiej bibliotece, czy w jakich zasobach, w jakiej biblioteki taką publikację znajdziemy. Na tej zasadzie to działa.
1: Więc jeżeli ktoś będzie szukał jakiejś książki, no to po prostu będzie miał no, takie ułatwienie, przynajmniej teoretycznie. Zresztą ja też jeszcze słyszałem a propos tego, w jaki sposób skanowało Google te książki, no to w tym momencie wszyscy miłośnicy książek to będą zgorszeni. No ale niestety, taka jest rzeczywistość. Google, żeby zeskanować te książki jak najwierniej, po prostu każdą tę książkę rozrywało. Tam trzeba było po prostu pozbawić ją grzbietu. Więc te kartki były luźno, efektem czego no, jest jak najbardziej precyzyjny skan, bo każdą kartkę z takiej książki można było docisnąć bez problemu do szyby skanera i zeskanować ją jak najwierniej. Jeszcze mam tu tekstowe pytania od Patryka. Czy to prawda, że Google kupiło YouTube'a? Tak, to prawda. A co się stało z serwisem video.google.pl czy video.google.com? No właśnie.
2: On sobie istnieje równolegle, natomiast
1: tam już nie można umieszczać materiałów nowych. A w ogóle jeszcze ten serwis istnieje, bo on miał zostać zamknięty. I właśnie wszystko przeniesiono do YouTube'a.
2: Chyba jest takie jego wygaszanie i właśnie integrowanie go z YouTube'em.
1: Natomiast no, prawda jest taka, że ten serwis wideo Google'a to mi się bardziej podobał, bo tam można było zamieszczać dłuższe materiały niż te 10 minut, jak na YouTubie. Jeżeli
2: tak,
1: jakieś...
2: ale na YouTubie już teraz też można dłuższe publikować.
1: Aha, no to dobrze.
2: Chyba nawet 30 minut, albo nawet dłuższe.
1: No tam można było chyba nawet, gdzieś mi się zdarzyło jakiś oglądać materiał 90-minutowy z video Google. No ale to już, no cóż, YouTube jest bardziej popularną marką, która nie ma w dodatku w swojej nazwie słowa Google. Jako tak. Chyba jedyna rzecz, która jest właśnie, której właścicielem jest Google. A teraz jeszcze wracając, Mikołaju, do tej wyszukiwarki, bo telefon naszego słuchacza nam tu trochę pozmieniał szyki audycji, ale to dobrze, wy też dzwońcie, 223-988-027 wewnętrzny 938 oraz Skype tyflopodcast.net. No to co my możemy jeszcze tam szukać? Wspomnieliśmy o operatorze Site, ale to nie wszystko.
2: Tak, oprócz tego możemy nasze wyszukania opatrywać na przykład cudzysłowami, czyli jeżeli piszemy cudzysłów i słowo na przykład audycję Tyflo Podcast, po spacji oczywiście dwa słowa i zamkniemy cudzysłów, to on nam wyszuka tylko i wyłącznie frazy w takiej kolejności, czyli konkretną frazę można wyszukiwać. A jeżeli wpiszemy jakieś zdanie na przykład być albo nie być, o to jest pytanie, no i ujmiemy to w cudzysłowy, to on znajdzie nam strony, na których pełen ten cytat się pojawia, w pełnej krasie. Oprócz tego możemy stosować różnego rodzaju operatory typu AND i OR, to już oczywiście można sobie już ewentualnie poszukać w pomocy do wyszukiwania Google, to chodzi po prostu o łączenie, że występuje słowo to i to, albo to lub to. Więc takiego różnego rodzaju kombinacje wyszukiwań. Natomiast od kilku lat Google też umożliwia swego rodzaju takie, powiedzmy, semantyczne wyszukiwania, mianowicie semantyczne, czyli znaczeniowe. Google stara się rozumieć to, co my do niego mówimy, czy nawet piszemy. A mianowicie za pomocą Google'a można sobie sprawdzić pogodę w naszym mieście.
1: No
2: wystarczy
1: proszę.
2: Wpisać pogoda i nazwę miasta. I jako, nazwijmy to swego rodzaju pierwszy wynik wyszukiwania, czy właściwie taka tabelka, która się wyświetli przed jeszcze wynikami wyszukiwania, w pierwszej kolejności zostanie wyświetlona, o ile to jest odpowiednio duże miasto. Ale już takie kilkutysięczne miasta mogą być ze swobodą wyszukiwane. Na przykład wpiszemy sobie Gniezno pogoda albo pogoda w Gnieźnie i w pierwszej kolejności wyświetli nam się aktualna temperatura w stopniach Celsjusza, również w stopniach Fahrenheita, prędkość wiatru, to czy pada deszcz, czy świeci słońce, czy jest zachmurzenie, jak również pogoda na najbliższe 4 dni. Także Google możemy również zapytać o pogodę. Kolejną fajną rzeczą jest możliwość dokonywania różnego rodzaju wyliczeń. Jeżeli w Google'ach wpiszemy na przykład 2 plus 2 i naciśniemy Enter, Google pokaże nam w pierwszym wyniku wyszukiwania 2 plus 2 równa się 4. No i stosując też to różnego rodzaju operatory, równa się, razy, ujmując różne wyrażenia również w nawiasy, możemy nawet rozwiązać dosyć poważne problemy matematyczne.
1: Z ciekawości próbowałeś w ten sposób?
2: Tak, próbowałem i to nawet z sukcesem, tylko musiałem uważać, żeby się nie zapętlić w nawiasach, żeby one były odpowiednio
1: domknięte,
2: odpowiednio pozamykane. I też na przykład, jeżeli byśmy chcieli coś, powiedzmy, no nie wiem, pierwiastek kwadratowy wyciągnąć, no to nie ma znaku akurat pierwiastka kwadratowego na klawiaturze, więc po prostu zgodnie z zasadami matematyki trzeba coś po prostu podnieść do potęgi jedna druga. I w tym momencie mamy to jako pierwiastek kwadratowy. Także Google może liczyć.
1: A co jeszcze może? Jeszcze?
2: Google może, skoro umie liczyć, to umie liczyć również pieniążki. A mianowicie za pomocą Google'a można sprawdzić aktualny kurs walut. I wykonujemy to w taki sposób, że najlepiej byłoby oczywiście, żeby znać kod waluty, czyli taki trzyliterowy skrót. Na przykład jak jest polski złoty ma skrót PLN, dolar amerykański ma USD, euro ma EUR, czy frank szwajcarski ma CHF. I wystarczy wpisać w Google'ach takie zapytanie, na przykład 125 spacja EUR spacja W spacja PLN. I w tym momencie Google nam wyświetli jako pierwszy wynik wyszukiwania, że 125 euro to akurat jest w tym przypadku. Tutaj sobie nawet to wpisałem, jeżeli dobrze pamiętam, 125 euro to na tą chwilę po dzisiejszym kursie, ponieważ Google wie, jaki jest dzisiejszy kurs, oczywiście średni, to jest 514,79 zł. Także można sobie konwertować i sprawdzać, ile to jest w danej walucie pieniążków.
1: To rzeczywiście też przydatne, jeżeli ktoś się na przykład wybiera za granicę i chcę sobie jakoś budżet oszacować, to zresztą ty, Mikołaju, mówiłeś, że właśnie z Google'a korzystałeś za granicą do tych celów.
2: Tak, w zeszłym roku miałem okazję jesienią jechać do Argentyny i przez to, że jest taka waluta dosyć egzotyczna, to chciałem po prostu sprawdzić, jak wygląda kurs złotówki w porównaniu z peso argentyńskim. No i przy okazji dowiedziałem się, że peso argentyńskie ma symbol o skrócie właśnie ARS. No i mogłem sobie te rzeczy sprawdzać i to jest o tyle wygodne, że my nie musimy wchodzić na żadną stronę finansową, na żaden portal finansowy, żeby sprawdzać kursy walut.
1: A te strony są często zagmatwane.
2: Tak, i tutaj wystarczy nam po prostu okienko wyszukiwarki, wpisujemy odpowiednio sformatowane zapytanie i otrzymujemy od razu wynik. Na podobnej zasadzie właśnie jak przeliczanie kursów walut działa również przeliczanie jednostek miar, czyli możemy na przykład, jeżeli nie wiem, kupiliśmy coś w Wielkiej Brytanii i jest na przykład napisane na tym, że to waży 12 funtów. No, funtów w sensie wagi akurat w tym przypadku. Funty mają taki skrót, jest to LBS i wystarczy wpisać na przykład 12 spacja LBS spacja W spacja KG, czyli ile to jest 12 funtów w kilogramach. I on nam od razu wyliczy, że 12 funtów to jest akurat 5,43 kg, tak jak tutaj mam akurat przed sobą na ekranie napisane. Także Google może liczyć pieniążki, przeliczać nam waluty, sprawdzać pogodę. Naprawdę jest dużo tych opcji do wykorzystania.
1: No i może także szukać, ale z tym szukaniem to też nie jest tak, że kiedyś już spotkałem się z takim stwierdzeniem, że jeżeli czegoś nie ma w Google, to nie ma tego w internecie, a to nie do końca jest prawda.
2: Tak, nie do końca jest prawda z tego względu, że trzeba o tym pamiętać, że wyniki wyszukiwania, nawet jeżeli ona jest właśnie taka nieskończona ilość, to tak prawdę mówiąc ta ilość jest tak naprawdę skończona, mimo że ona jest bardzo duża. Natomiast Google mimo wszystko nie gwarantuje, i to jest też w zasadach i w polityce Google'a zaznaczone, że Google nie gwarantuje, że wszystkie zasoby internetu są zaindeksowane. A w szczególności takie na przykład, które są zabezpieczone powiedzmy hasłem. Czyli nie musimy się na przykład bać o to, że strona z naszego banku, mianowicie na przykład konta, strona, na której logujemy się do banku i potem na której jesteśmy zalogowani, że zostanie ona zaindeksowana przez Google. Po prostu nie ma takiej możliwości. Google nie umie, a nawet no nie może się po prostu zalogować jako my do danej usługi i nie jest w stanie zaindeksować nam na przykład naszego zestawienia wyciągu naszego bankowego. Także o to nie musimy się bać, ale to też jest konsekwencją tego jest to, że nie wszystkie po prostu zasoby internetu są zaindeksowane w Google'ach.
1: Myślę, że skoro już mówimy także o dostępności w dzisiejszej audycji, to jeżeli ktoś ma problemy z główną stroną Google'a, to warto skorzystać z takiej strony, którą Google specjalnie przygotowało na potrzeby osób niewidomych. To jest google.com/ i teraz nie.
2: Accessibility
1: dokładnie
2: labs/search.
1: Zgadza się, czyli accessibility/labs/search przez CH, CRCH. W ten sposób. No oczywiście na początku google.com wpisujemy. Taka trochę mało intuicyjna strona, jeżeli chodzi o adres, ale pod tym adresem znajdziemy taką naprawdę bardzo minimalistyczną wersję Google'a, która umożliwi nam szukanie i wyświetlanie wyników na takiej całkiem sensownie zrobionej stronie, jeżeli chodzi o dostępność, w wygodny sposób. Przy czym, z tego co ja wiem, to ta strona także ma jeszcze jedno zasadnicze kryterium, jeżeli chodzi o filtrowanie tych wyników. Ona bowiem analizuje również te wszystkie wyniki jeszcze bardziej pod kątem dostępności dla osób niewidomych. Więc pierwsze wyniki z Google'a, właśnie przez tą wyszukiwarkę, będą przynajmniej teoretycznie i według zapewnień twórców bardziej dostępne dla nas niż te dalsze.
2: Tak, zgadza się. Google właśnie zrobiło tą wyszukiwarkę po to i nazwali ją Google Accessibility Search, po to, żeby były w niej, nazwijmy to w pierwszej kolejności, promowane takie strony, które same z siebie po prostu są dostępne.
1: A jak z tą dostępnością u Google'a w ogóle jest? Oni tak sporo mówią o tej dostępności, prawda?
2: Tak, jak żeśmy tutaj byli w stanie przytoczyć pewna część tego adresu, czyli google.com/accessibility, jeżeli byśmy weszli akurat na tą stronę, to tutaj możemy zapoznać się z polityką dostępności Google'a. Google ogólnie dosyć dużo o tym mówi. Niektórzy uważają, że tylko mówi, a tak naprawdę nie za dużo robi. No i trochę ziarnka w tym prawdy jest, ponieważ ogólnie jest moda na bycie dostępnym, na promowanie dostępności, natomiast oprócz tego mówienia trzeba coś jednak w tym kierunku robić. Mimo wszystko nie wszystkie produkty Google'a w dalszym ciągu nie są tak dostępne, jakby mogły być, mimo tego, że osoby niewidome i słabowidzące zgłaszają te problemy do Google'a, to Google wydaje się niestety milczeć w tych sprawach.
1: W ogóle to z takich osobistych doświadczeń mogę powiedzieć, że Google jest dosyć milczącą instytucją. Ja to z jednej strony rozumiem, bo po prostu podejrzewam, że bardzo wiele osób pisze do Google'a w różnych sprawach, ale już nieraz natknąłem się na taką informację gdzieś w internecie, czy nawet z własnych doświadczeń, bo kiedyś też miałem pewną sprawę, jeżeli chodzi o Google'a i po prostu potrzebowałem skontaktować się tam z żywym człowiekiem, żeby wyjaśnić pewne kwestie. Natomiast niestety te moje wysiłki spełzły na niczym. O tym, żeby w ogóle uzyskać jakiś telefon do Google'a, mimo tego, że oni mają swoje oddziały w Polsce, to można sobie pomarzyć. Znalazłem kilka numerów telefonów, jeden działał, efekt był tylko taki, że się odbiłem o automatyczną sekretarkę, która się po angielsku bodajże do mnie odezwała i prosiła, żeby zostawić wiadomość. Zostawiłem wiadomość, oczywiście nikt nie odzwonił. Ale to samo jest, jeżeli chodzi o te formularze kontaktowe. Adresów mailowych jako takich raczej nie ma na stronach Google'a w działach kontakt, chyba że ty się, Mikołaju, gdzieś tam zetknąłeś z jakimiś, bo ja nie.
2: Nie spotkałem się ani... Nie ma po prostu kontaktowego adresu e-mail, takiego nawet podstawowego.
1: Dokładnie. Wszystko jest na zasadzie formularzy webowych, wypełniamy te formularze, wysyłamy, no i czekamy. Może ktoś tam nam odpisze, aczkolwiek niestety raczej rzadko kiedy pracownicy Google'a odpowiadają na takie pojedyncze wezwania, na jakieś takie pojedyncze pytania. No po prostu podejrzewam, że gdyby jakby ich zwierzchnicy wolą przeznaczyć energię tych pracowników na coś innego niż na odpowiadanie na jakieś tam pytania i wolą poświęcić tą energię na rozwój. No ale można byłoby sobie życzyć jednak, żeby ten, tak jak to się mówi po angielsku, feedback ze strony Google czasem był większy, bo czasem naprawdę są jakieś istotne kwestie, a użytkownik ma wrażenie, że jest pozostawiony z tym samemu.
2: Mm-hmm. Też to mogę potwierdzić, bo też niejednokrotnie próbowałem się z Google'ami skontaktować i tak naprawdę w ogóle mnóstwo czasu i właściwie do pewnego zniechęcenia można dojść, poszukując w ogóle informacji kontaktowych. Nie wiem, czy to jest taka zamierzona polityka, że przeszukujemy strony pomocy, przeszukujemy, nie znajdujemy tej pomocy, już właściwie mamy tego dosyć.
1: Być może po prostu jest to taka polityka na zasadzie użytkowniku, no daj nam spokój, mamy ważniejsze rzeczy do roboty. Może nam się to podobać, albo może nam się to nie podobać. Ja i tak stawiam 10 do 1, że większość osób i tak z Google'a będzie korzystać, no bo korzystanie z Google'a jest po prostu wygodne, jeżeli chodzi o wyszukiwarkę przynajmniej, a nie tylko o wyszukiwarkę, bo myślę, że teraz możemy powiedzieć coś więcej o innych usługach Google'a, które są obecne, bo że są dostępne, no z tym to jest różnie.
2: Tak, no taką kolejną usługą Google'a, którą właściwie po wyszukiwarce oni uruchomili, ona przez bardzo, bardzo długi czas była usługą w wersji beta. Cały czas to beta było widoczne. Jest Gmail, czyli poczta Google Mail inaczej. Poczta zasadniczo z myślą zrobiona o użytkowniku, który korzysta z niej przede wszystkim za pomocą przeglądarki internetowej, czyli logujemy się, zakładamy na początku konto gmailowe. Tutaj też trzeba zaznaczyć, że nasze konto gmailowe staje się automatycznie naszym kontem we wszystkich usługach Google, za pomocą którego możemy się właśnie identyfikować jako ten, a nie inny użytkownik. Poczta Gmail głównie, jeżeli chodzi o tą taką, powiedzmy, przyjazność użytkownikowi, miała na celu to, że jest dostępna z każdego miejsca na świecie, z dowolnego komputera podłączonego do internetu, wyposażonego w przeglądarkę internetową. No i głównie chodziło też o to, żeby maili, które tam przychodzą, żeby po prostu ich nie kasować. Google w pierwszych takich swoich promocyjnych, powiedzmy, komunikatach, reklamach mówiło, że to jest poczta o takiej wielkiej przestrzeni. Na tą chwilę to jest chyba ponad 7 albo już prawie 8 gigabajtów na skrzynkę, co z dzisiejszej perspektywy w porównaniu z niektórymi konkurencyjnymi serwisami nie jest znowu aż tak dużo. Ale na te, powiedzmy, 6-7 lat wstecz to naprawdę było bardzo dużo i Google mówiło, maile do ciebie przychodzą, ty sobie je kategoryzuj, najwyżej archiwizuj, ale ich nie kasuj, trzymaj je po prostu w Gmailu.
1: Czyli coś w sam raz dla mnie, bo ja poczty zasadniczo nie kasuję i ja powiem szczerze, ludzie mi się dziwią, że ja nie kasuję tej poczty, ale powiem tak, mi się już nieraz zdarzyło, że musiałem odnaleźć jakiś mail, który gdzieś tam był pisany x lat wcześniej i po prostu ja nie wiedziałem, że ten mail będzie mi potrzebny. wtedy. I tak to bym go wykasował. A po prostu w tym momencie mogłem go znaleźć, odnalazłem go i mogłem w jakiś sposób wykorzystać informacje w nim zawarte. Zresztą w ogóle muszę powiedzieć, skoro już jesteśmy w temacie Gmaila, to wyszukiwanie tych wiadomości za pomocą interfejsu webowego, nawet jeżeli ktoś na co dzień z tego nie korzysta, bo powiedzmy sobie szczerze, używanie Gmaila z perspektywy niewidomego to nie jest zbyt wygodne. No to można i to nawet całkiem fajnie można z tego korzystać, jeżeli jest się gdzieś tam, powiedzmy, na gościnnych występach, na wyjeździe. Ja osobiście zawsze preferuję tę taką podstawową wersję HTML, do której niestety coraz trudniej się dostać ostatnimi czasy, ale ona jeszcze gdzieś tam jest, można sobie ją włączyć i po prostu, ale co jak co, wyszukiwanie w Gmailu działa naprawdę świetnie. To nie jest tylko moja opinia, także no już od kilku osób słyszałem, że po prostu no super sprawa, szukałem jakiegoś maila, nie mogłem go znaleźć, wpisałem kilka słów, które gdzieś tam pamiętałem z jego treści do wyszukiwarki Google w tym, no właśnie Gmailu oczywiście, w obrębie Gmaila, bo to jest ten sam silnik wyszukiwania, natomiast no nie, Google publicznie nie udostępnia wszystkich naszych maili, to żeby nie było, żeby, proszę nie wyciągać takich wniosków. No i udało się po prostu odnaleźć te wiadomość.
2: Tak, bo Google ma taką właśnie politykę, nie kasuj tych wiadomości, bo one ci się gdzieś tam kiedyś przydadzą i tak naprawdę ja też w podobny sposób sam wyszukuję stare maile na zasadzie, że aha, przypomniałem sobie, o czymś tam była mowa, jakieś dwa, trzy słowa kluczowe pamiętam, ale nie pamiętam od kogo był ten mail, kiedy on był i jak dawno temu i tak naprawdę wystarczyło te trzy słowa wpisać, czy nawet dwa, i wyskoczyła ta wiadomość, o którą mi chodziło, ponieważ wyszukiwanie odbywa się w obrębie zarówno treści maila, tematu, odbiorcy, jak i wszystkiego tego, co z tym mailem było związane. A nawet w załącznikach jest wyszukiwanie, jeżeli to są załączniki przeszukiwalne, czyli na przykład tekstowe albo jakieś pliki PDF albo Word. Natomiast to, co powiedziałeś, Michale, no, korzystanie z Gmaila z perspektywy osoby niewidomej za pomocą tego interfejsu standardowego jest no, nie najbardziej szczęśliwym pomysłem. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że z perspektywy osoby słabowidzącej z kolei można sobie tak zwane tematy, czyli tak zwane template'y, czy wystrój, niektórzy na to mówią też skórki, ustawić. I jest również zestaw takich template'ów, który pozwala wyświetlić stronę Gmaila w formie takiej bardzo kontrastowej, która jest w szczególności przydatna dla osób, które tego wysokiego kontrastu wymagają. Czyli tło jest czarne, litery są wyraźne, trochę większe i wyświetlane w sposób bardziej kontrastowy i przyjazny osobom z niepełnosprawnością wzroku, osobom słabowidzącym.
1: No jeżeli chodzi o Gmaila, to tyle dobrego, ja powiem ze swojej perspektywy, że można z tego korzystać za pomocą protokołu IMAP. To jest bardzo wygodne, przynajmniej jak dla mnie. No i zresztą nie tylko dla mnie, bo kiedyś szerzej mówiliśmy na ten temat w audycji dotyczącej poczty elektronicznej.
2: Zgadza się.
1: To myślę, że o Gmailu tyle. Przejdźmy do kolejnej rzeczy związanej z Googlem, do kolejnej usługi. Może coś o dokumentach, Mikołaju, bo to też jest takie dosyć, myślę, ciekawe.
2: Tak, Google po prostu zauważyło jakiś czas temu, że sporo ludzi no, korzysta tak na co dzień z tego, nazwijmy to standardowego, bo po prostu najbardziej rozpowszechnionego pakietu aplikacji biurowych oferowanych przez firmę Microsoft, mianowicie z Worda do pisania dokumentów, z Excela do edytowania i prowadzenia arkuszy kalkulacyjnych, jak i PowerPointa, czyli narzędzia służącego do tworzenia prezentacji. I odpowiednik tego pakietu Office został stworzony przez firmę Google pod nazwą Dokumenty Google, albo po angielsku Google Docs. I to jest właśnie pakiet aplikacji, ale dostępnych nie na komputerze na zasadzie zainstalowania tego, czy pobrania tego i zainstalowania na własnym komputerze, tylko zalogowania się na konkretną stronę, a mianowicie na docs.google.com i zalogowanie się swoim loginem i hasłem googlowym i korzystania tego właśnie przez przeglądarkę. Co mogę z tego powiedzieć? No jest to o tyle wygodne, że dokumenty, to podobnie jak gmailowe maile i poczta gmailowa, dostępne są z dowolnego komputera. One przechowywane są w tak zwanej chmurze, czyli po prostu w chmurze Google'a, czyli gdzieś tam na przepastnych serwerach, nie konkretnie na jednym, ale na wielu Google'a. I mamy po prostu do nich dostęp z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu, wyposażonego w przeglądarkę. I te dokumenty możemy tworzyć, edytować, ba, nawet możemy współpracować jednocześnie, czyli kilka osób może edytować ten sam dokument i w danym czasie go współtworzyć w o wiele szybszy sposób i wymieniać w ten sposób myśli na danym, tworząc dany dokument. Google oczywiście tutaj też swoje informacje dotyczące dostępności tego przedstawia w pomocy. Są specjalne skróty klawiaturowe, natomiast praktyka jest taka, że niestety ze screen readerami funkcjonuje to różnie. Chyba możesz, Michał, też na ten temat coś
1: powiedzieć. Mogę na ten temat coś powiedzieć. Ja powiem szczerze, że ja zawsze pamiętam, że Jacek Zadrożny mówił, że dokumenty Google'a są dosyć fajnie dostępne z JOS-em. Ja akurat korzystam na co dzień z Windowsa, więc no, u mnie to ta sytuacja wygląda jeszcze zupełnie inaczej. Było z tym gorzej i no, żeby jakoś tak specjalnie lepiej było, to nie powiem. Odsyłam do materiału Jacka a propos dokumentów Google, a propos praktycznych doświadczeń niewidomego z e-learningiem, gdzie się okazało, że no, te dokumenty Google'a, jeżeli chodzi o edytor, to one rzeczywiście jakoś tam dostępne są. Natomiast też są problemy, chociażby był problem z wypełnieniem tabelki. Ja powiem jeszcze jedną taką rzecz. Jeżeli nawet dokumenty Google'a są dostępne, to ta dostępność nie jest taka bardzo intuicyjna. Tam są wykorzystane te mechanizmy ARIA, które no, jeżeli nasz program odczytu ekranu ma zaimplementowane, a z tym jest jeszcze bardzo, bardzo różnie, to no, skorzystamy z tych dokumentów w jakimś tam stopniu. Natomiast no, jeżeli korzystamy z jakiejś starszej wersji programu odczytu ekranu, który tej ARI nie wspiera, no to już może być tylko gorzej. Ale Google ma jedną bardzo fajną rzecz, która się tyczy wielu ich serwisów. To znaczy, oni mają taką generalnie politykę nieprzywiązywania na siłę użytkownika do siebie. Nie wiem, czy korzystałeś kiedyś z tego, ale w dokumentach Google jest taka opcja, dzięki której możesz za jednym zamachem teraz nawet wszystkie swoje dokumenty gdzieś tam zrzucić i pobrać z dokumentów Google. Że oni po prostu się przed tym nie bronią. Oni twierdzą, że jeżeli ty, no, jeżeli tobie się u nas nie podoba, no to trudno, my ciebie na siłę nie będziemy zatrzymywać, nie będziemy też utrudniać ci tego, żebyś sobie od nas poszedł. Bo po prostu no, nie na tym to polega. Trudno, nie sprawdziliśmy się, okej, okay, może kiedyś do nas wrócisz, może kiedyś będzie lepiej. To jest taki jeden plus, że Google nie trzyma tych wszystkich rzeczy tak bardzo na siłę przy sobie, żeby nie pozwolić na przykład na pobranie ich, na zabranie ich stamtąd. A druga rzecz jest jeszcze taka, że nie ma większych problemów, jeżeli chodzi o korzystanie z Google Docs z aplikacji zewnętrznych. Jest sobie taka aplikacja InSync, która bardzo fajnie działa, bo możemy do niej przypiąć ileś kont googlowskich i ci wszyscy, którzy znają Dropboxa, to polubią tę aplikację. Interfejs ma w zasadzie bardzo, bardzo podobny do Dropboxa. Ja myślę, że ktoś się bardzo wzorował na Dropboxie, tworząc interfejs desktopowy dla tej aplikacji. I ta aplikacja InSync umożliwia po prostu podłączenie konta Google, podajemy tam login, po prostu odpalamy aplikację, logujemy się na nasze konto Google i zezwalamy aplikacji na dostęp. No i po kilku minutach w odpowiednim folderze lądują wszystkie dokumenty, które mamy na swoim koncie Google. Jeżeli ktoś nam dokument udostępni, to my także możemy ten dokument podejrzeć i możemy go edytować.
2: tutaj więc... warto powiedzieć, że to są dokumenty w formacie Worda, jeżeli dobrze
1: tak,
2: pamiętam.
1: Tak, to są dokumenty w formacie Worda. To znaczy, to wszystko zależy od tego, jaki to jest dokument, bo dokumenty Google to nie są tylko dokumenty takie typowe. To są też arkusze kalkulacyjne, to są też na przykład prezentacje.
2: Tak, tak, tylko chciałem powiedzieć w taki sposób, że dokumenty Google'a jako takie same w sobie to są po prostu, nazwijmy to w formacie dokumentów Google'a, który on istnieje tylko i wyłącznie w tej chmurze, tak? Natomiast to, co powiedziałeś przed chwileczką wcześniej, to, że Google się nie broni przed tym, żeby można było je zabrać stamtąd, a mianowicie można dowolny dokument zabrać w jednym z dostępnych formatów i na przykład dokument typu prezentacja, tak, można zarówno zapisać sobie na dysku lokalnym w formacie PPT, czyli programu PowerPoint, jak również w formacie programu bodajże on się Impress chyba nazywa, czyli ten pakietu OpenOffice. Tak? Jak również za pomocą Google, czyli dokumentów Google, można zapisać dany dokument również do PDF-a. I tak jest chyba właściwie w przypadku wszystkich. Oczywiście jest to dokument w tym momencie nieedytowany, ale mówię, dokumenty Google, czyli te, które są związane z dokument jako dokument, czyli taki odpowiednik Worda, można zapisać jako dokument Worda sobie na twardym dysku, wyeksportować właśnie z dokumentów Google, albo jako dokument typu ODT, albo jako dokument PDF. I podobnie jest z dokumentami Excela, czyli możemy je stamtąd sobie jakby zabrać, ale też istnieje możliwość konwersji w drugą stronę, czyli możemy dany dokument Microsoft Word, Microsoft Excel albo Microsoft PowerPoint wgrać do Google Docs i on nam jest w stanie to automatycznie albo tak półautomatycznie, mniej lub bardziej dokładnie przekonwertować to na format dokumentów Google, który się znajduje, no, tak jak podkreśliłem, w chmurze.
1: Są nawet jakieś wtyczki, kiedyś widziałem taką wtyczkę do Worda bodajże, która umożliwiała zapisywanie bezpośrednio z Worda w Google'ach, w dokumentach Google'a. No niestety z dostępnością tej wtyczki było różnie, dlatego się jej pozbyłem chyba dosyć szybko.
2: Tak, to jest nawet oficjalna wtyczka stworzona przez Google, to się nazywa Google Cloud Connect, czyli, ale jest to wtyczka właśnie dla programów Microsoft, od wersji bodajże 2003 w górę.
1: Zgadza się.
2: Którą w taki sposób umożliwia. I wracając do tego NSYNC-a, to po prostu on analizuje to, całą zawartość naszego Google Docsa, czyli całego katalogu i jeżeli dobrze właśnie pamiętam, tak jak wspomniałeś, pobiera na nasz dysk twardy w czasie rzeczywistym, synchronizuje to w formie edytowalnych dokumentów jako lokalne pliki. Chyba w tym przypadku akurat tu konwertuje to automatycznie na dokumenty Worda, Excela i PowerPoint.
1: Zgadza się. No tak, takich aplikacji jest więcej, powiem szczerze, natomiast no działają one różnie. Jak na razie ten InSync to jest taka aplikacja, która jakoś mi sprawdziła się najlepiej. Testowałem tego kilka różnych rzeczy, kilka różnych odmian tych aplikacji. No to przynajmniej na razie działa najlepiej. Zawsze to jest tak, że wszystkie te aplikacje, które się gdzieś tam pojawiają, bo przeglądam sobie różnego rodzaju serwisy z oprogramowaniem interesującym, żeby chociażby o nim coś napisać, czy w Tyfloświecie, czy gdzieś w Tyflopodcaście opowiedzieć, to zazwyczaj z takimi aplikacjami jest jeden problem. One na początku są darmowe, a później stają się płatne. Niestety, bo to zazwyczaj są jakieś startupy, które po prostu najpierw dają coś, żeby użytkownicy się z tym zapoznali, przywiązali, no a później niestety te funkcjonalności są mocno ograniczone. Aczkolwiek no, jeżeli ktoś potrzebuje takiej aplikacji do jakichś niewielkich zastosowań, to zazwyczaj te wersje darmowe wystarczają. A prawda jest taka, że może niekoniecznie jeszcze w jakichś wielkich korporacjach, w jakichś wielkich firmach, ale w tym sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, to dokumenty Google, chociażby przez to, że można je podpiąć dosyć łatwo pod swoją domenę, no to są obecnie coraz powszechniejszym standardem.
2: Tak, mogę to potwierdzić, bo nawet firma, w której pracuję, korzysta też z Google Apps, czyli właśnie z dokumentów Google i poczty również gmailowej podpiętej pod własną domenę.
1: Akurat nawet jest darmowa taka wersja Google Apps, to taka informacja dla tych, którzy mają jakąś własną domenę i chcieliby podpiąć. No obecnie niewielu użytkowników można tam przyłączyć, chyba 10, tak, do 10 to spadło. 10. Kiedyś było 50, było 200. Ja się jeszcze załapałem na 50.
2: A ja pamiętam kiedyś twoje pierwsze konto i chyba nawet mam je do dzisiaj, swoją domenę mam podpiętą, gdzie mam jeszcze 200 możliwość, 200 użytkowników.
1: No i z takich ciekawostek, o której zresztą pisałeś na swoim blogu, na six.pl, to Uniwersytet Warszawski ostatnio również polubił się bardzo z Googlami.
2: Tak, ponieważ oprócz tej wersji takiej klasycznej, biznesowej, gdzie ona jest tam bardzo mocno płatna, jest specjalna wersja dla uczelni i instytucji edukacyjnych. Ona bardzo mocno jest promowana w Stanach Zjednoczonych. Natomiast drobnymi kroczkami wchodzi do Europy. No i chyba właśnie Uniwersytet Warszawski jest pierwszą uczelnią polską, która zdecydowała się przejść ze całą swoją infrastrukturą mailową, czyli kontami mailowymi, dokumentami Google, właśnie do platformy Google Docs. To taki news sprzed ostatnich dosłownie chyba tygodnia.
1: No, zobaczymy, jak to będzie, czy się wszystkim spodoba, bo ja pamiętam, że kilka miesięcy temu to jakieś uczelnie, w ogóle właściwie studenci kilku uczelni wnieśli protest w Stanach Zjednoczonych, bo Google ich zdaniem nie jest tak dostępny, jak powinien być, i mieli problem z korzystaniem chociażby z dokumentów, które to dokumenty wystawiali wykładowcy im. No ja się nie dziwię, szczerze powiedziawszy, bo no, trzeba trochę zachodu, żeby z tych dokumentów Google'a skorzystać, jeżeli ktoś właśnie nie ma takiej aplikacji jak ten InSync albo podobne narzędzie, no to nie jest takie proste. To się da, ale to nie jest proste.
2: Tak, no tym bardziej, że w Stanach Zjednoczonych bardzo potężnie i na co dzień jest wykorzystywana przeciwko właśnie takim sytuacjom właśnie ta tak zwany 508 Act, czyli ustawa dotycząca dostępności aplikacji i w ogóle infrastruktury informatycznej wykorzystywanej w administracji publicznej. Tak, jeżeli by była to właśnie uczelnia no, typu publicznego, tak, no to tutaj pod to można, że tak powiem, już posądzić, tak, zagrozić sądem, że to jest niestety niedostępne i nie spełnia to kryteriów dostępności. Pewna część osób może poczuć się wykluczona z tego powodu.
1: Ale zawsze to jakaś mobilizacja dla Google'a, żeby coś robiło w tej kwestii, bo no, ta dostępność jest ważna. Widać, że tam cały czas idzie to do przodu, może nie tak szybko, jakbyśmy sobie tego życzyli, niemniej jednak z serwisów Google'a lepiej lub gorzej korzystać się da. No to skoro mowa o tych serwisach, to może powiedzmy o kolejnych. Co jeszcze Google ma takiego ciekawego?
2: Kolejna ciekawa rzecz i bardzo przydatna na co dzień to Google Translator. Pod adresem translate.google.com znajdziemy po prostu tłumacza, automatycznego tłumacza, który z dowolnego języka, to znaczy tych języków jest już tam chyba kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt. Możemy wprowadzić w jednym okienku tekst na przykład po rosyjsku, w drugim okienku zaznaczyć, że ma być przetłumaczony na polski i on automatycznie, tutaj podkreślam to słowo automatycznie, ponieważ jest to tłumaczenie nie zawsze poprawne idealnie gramatycznie, ale tak, żeby można było się w tym jakoś rozczytać, jesteśmy w stanie z dowolnego języka, praktycznie na dowolny język, przynajmniej z tych obsługiwanych, tłumaczyć sobie teksty.
1: No i z tym tłumaczeniem, z tym tłumaczem Google'a to też nie jest tak prosto. Ja właśnie jestem sobie na stronie, tłumacza i powiem tak, wybór języka nie jest prosty. To znaczy, jeżeli ktoś ma problemy z Arią, to podejrzewam, że będzie miał problemy także i z tym, bo w tym momencie no, próbuję wybrać język. Wciskam sobie, używam Windowsa, wciskam tutaj przycisk na języku Enter na przycisku opisanym język polski, no i niestety jakoś nie bardzo jestem w stanie to wybrać, nie jestem w stanie wybrać ten język jeszcze ewentualnie. Sprawdzę teraz tak na szybko. Nie mam w ogóle zablokowanych żadnych.
2: Kiedyś to było w formie Combo Boxa, z tego co pamiętam.
1: Tak, i wiesz co? Na przykład w C-Monkey, czyli w tym takim klonie mozillowym, który ma klienta poczty elektronicznej, który ma jeszcze tam klienta IRC i tak dalej, jest taka opcja do tłumaczenia i tam właśnie jest to w formie combo boxów. Jest to w formie combo boxów, bo wczoraj to jeszcze sprawdziłem i tak się nawet pozytywnie zaskoczyłem, bo pamiętam, że ta wersja, z którą zazwyczaj miałem do czynienia, no to nie była zbyt przyjazna. Natomiast są wtyczki, jest wtyczka do Firefoxa chociażby, która umożliwia za naciśnięciem jednego klawisza przetłumaczenie całej strony za pomocą Google Translatora. Także trochę naokoło, ale można sobie z tym radzić. No wiadomo, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma.
2: Tak, jeżeli na przykład też wpiszemy w ogóle adres strony internetowej do tego okienka, w którym wpisuje się tekst oryginalny, on jest też w stanie całą stronę wyświetlić jakby po przetłumaczeniu na dany język, czyli wszystkie te elementy z zachowaniem ich layoutu i z zachowaniem ich układu, po prostu wyświetla nam stronę jakby w innym języku. Natomiast tu trzeba jeszcze zaznaczyć taką rzecz, że niestety nie przetłumaczymy stron, na które musimy się zalogować, na które mamy na przykład, nie wiem, jakieś konto, czy stronę, nie wiem, jakiegoś zagranicznego banku. Takich stron niestety Google Translate'em nie przetłumaczymy właśnie z tego względu, że Google nie zaloguje się po prostu sam do danej strony.
1: Dokładnie, przeniesie nas po prostu na oryginalną stronę w oryginalnym języku, w jakim jest ona stworzona, bo ja też pamiętam, że kiedyś próbowałem się dostać na jakąś stronę rosyjskojęzyczną, na którą trzeba się było zalogować. No niestety język rosyjski to jest mi język ewidentnie obcy, a nie miałem nawet rosyjskiej syntezy, więc po prostu pomyślałem sobie, że Google Translator mi pomoże. Nie pomógł niestety, a szkoda.
2: No można by przejść teraz do kolejnych usług, mianowicie wspomnieliśmy wcześniej, tu chyba przy tej rozmowie była mowa o YouTubie.
1: YouTube no
2: kilka lat temu, nie wiem, chyba z 6 albo 7, był kiedyś po prostu takim sobie serwisem z filmami, tak? Założył, z tego co pamiętam, historia była kiedyś taka, że założył to jakiś użytkownik internetu, który umieszczał na swojej stronie filmy ze swoim kotem i potem zaprosił innych znajomych, żeby też umieszczali filmy z tym kotem, potem oni zaczęli umieszczać inne filmy.
1: Niekoniecznie z kotem.
2: No i niekoniecznie
1: psy
2: z kotem.
1: Się pojawiły.
2: Tak, psy się pojawiły, potem już nie tylko psy i stał się z tego taki serwis społecznościowy, który umożliwił dzielenie się i komentowanie swoich filmów o nazwie YouTube. Potem Google w poszukiwaniach swoich na powiedzmy kolejne biznesy pewnie się zastanowił, czy robić coś podobnego.
1: Próbowali.
2: Zera, czy też tak, i zrobili coś takiego o nazwie Google Video pod adresem video.google.com. Natomiast nie zyskało to aż takiej dużej popularności jak w międzyczasie YouTube, który bardzo szybko rósł. No i jak łatwo można było się potem domyślić, Google postanowiło za niemałe pieniądze, bo z tego co pamiętam, właściciele serwisu YouTube otrzymali od Google'a nieoficjalnie około 1,5 miliarda dolarów.
1: To niezły biznes na tym kocie zrobili.
2: No niezły.
1: W każdym razie przyznać.
2: YouTube stał się częścią Google. Google stosunkowo niedawno, chyba jakieś 1,5 roku temu albo 2 lata temu, już w pełni zintegrowało to ze swoimi usługami. Mianowicie nie założy się obecnie konta w YouTubie bez zakładania konta Google albo powiązania istniejącego konta Google z kontem YouTube. Jeżeli chodzi o dostępność, no wideo, które tam jest wyświetlane, jest to cały czas wideo we Flashu. Natomiast no, dźwięk jest dostępny, jak również coś, co Google cały czas na swoich stronach Accessibility reklamuje jako takie bardzo przyjazne, może niekoniecznie niewidomym, ale ludziom przynajmniej, którzy nie słyszą, mianowicie wyświetlanie napisów, czyli do danego filmu są automatycznie, jeżeli oczywiście są dostępne, wyświetlane napisy oryginalne, ale też mogą być przez usługę tłumacza Google w czasie rzeczywistym tłumaczone na język ojczysty danego użytkownika.
1: Natomiast no też jest jeszcze YouTube HTML5.
2: Tak, o wiele bardziej doskonały niż ten standardowy flashowy, który cały czas podkreślam, on jeszcze w standardzie jest, ale to tylko z tego względu, że nie wszystkie przeglądarki jeszcze w pełni wspierają HTML5. I ten HTML5 po prostu wykorzystuje, można by powiedzieć, wbudowany niejako, to jakby przeglądarka przejmuje wyświetlanie tego wideo, czyli jakby wbudowany w przeglądarkę odtwarzacz odtwarza to wideo, ale z tego też powodu screenreadery, które sobie dosyć dobrze radzą z HTML5, są w stanie lepiej ten odtwarzacz po prostu obsłużyć.
1: Mimo tego są też różne nakładki dostępnościowe na YouTube'a. Swego czasu w Tyfloświecie opisywałem jedną z nich, bodajże YourTube się to nazywało. Można sobie poszukać i skorzystać, jeżeli komuś ta strona YouTube'a jest, wydaje się być zbyt skomplikowaną. No, trochę to ułatwia, łatwiej można tam różne rzeczy przeglądać. No w Klango też był YouTube zresztą, można sobie było słuchać, bo tam obrazu zdaje się nie było, ale słuchać można było, natomiast no chyba ostatnio to jest z Klango w ogóle generalnie rzecz biorąc problem, jeżeli chodzi o dostępność YouTube'a i innych rzeczy. Także w ten sposób to wygląda. No ale z YouTube'a da się korzystać, są osoby, które sobie chwalą ten serwis. No inna sprawa, że jeżeli wpiszemy w Google jakikolwiek tytuł jakiejś piosenki, wykonawczynie, wykonawcę, no to co będzie jednym z pierwszych linków? Filmik.
2: Najprawdopodobniej do YouTube'a. Do
1: dokładnie. Mm. Dokładnie. Także Google też tu dosyć intensywnie promuje ten serwis. No i całkiem słusznie, bo tam naprawdę jest dużo, dużo różnych ciekawych materiałów. Co jedynie denerwuje, to to, że wyświetla się od czasu do czasu taki fajny komunikat. Ta pozycja, ten materiał nie jest dostępny w twoim kraju ze względu na jakieś tam umowy. No ale to już niestety kwestie praw autorskich, których po prostu nie przeskoczymy, a Google też no, musi przestrzegać prawa, bo zresztą co jakiś czas tam ktoś ich pozywa o różne rzeczy. Także też nie chcą podpadać. Co jeszcze z takich kolejnych serwisów? Kalendarz mamy na przykład.
2: Kalendarz. Oprócz właśnie swoich kont właśnie pocztowych, dokumentowych, mamy również kalendarz. Wyświetlany również w przeglądarce, czyli obsługiwany za pomocą przeglądarki internetowej. Jeżeli chodzi o dostępność tego kalendarza, no to tu też Google podkreśla, że są specjalne skróty klawiaturowe do obsługi kalendarza, do dodawania zdarzeń, do poruszania się po kalendarzu. Natomiast tutaj znowu z dostępnością, w zależności od screenreadera i przeglądarki i systemu operacyjnego, bywa różnie. Bardziej lub mniej jest to dostępne. Natomiast jest jeden taki pozytywny aspekt kalendarza Google. Otóż można z kalendarza Google korzystać również na przykład w Thunderbirdzie, jeżeli do tego klienta poczty doinstalujemy taką specjalną wtyczkę do kalendarza. Ona się chyba Sunbird nazywa. I w tym momencie podpinając określony link na, bo każdy kalendarz w Google'ach ma swój unikatowy link, podpinając, wpisujesz ten link do...
1: Teraz to się nawet Lightning nazywa.
2: A to tak, bo to się chyba jakoś to oni to mocno zintegrowali, chyba pod inną nazwą. Mówię teraz oczywiście o Thunderbirdzie, ale można w tym momencie z kalendarza Google'owego korzystać, można powiedzieć, za pomocą klienta pocztowego wyposażonego w odpowiednią przeglądarkę i to chyba mi się wydaje, że jest bardziej dostępne niż korzystanie.
1: Jest bardziej dostępne. Ja się dawno Lightningiem nie bawiłem. Tu muszę przyznać szczerze, kiedyś próbowałem. Trochę, powiem szczerze, taki śmietnik się robi w interfejsie Thunderbirda. Dużo mamy rzeczy pod tabem, trzeba się trochę nachodzić, żeby znaleźć jakąś tam konkretną pozycję. Takie to było, było to dostępne, natomiast no, nie było to jakieś bardzo, bardzo idealne rozwiązanie. Niemniej jednak możliwe. No i to jest rzecz, o której kiedyś mi kolega powiedział, którą on sobie chwali, że w Google, w kalendarzu Google'a można ustawić sobie przypomnienia i one przyjdą do nas za pomocą wiadomości tekstowej. SMS dostaniemy z informacją.
2: Tak, albo maila, tam się wybiera, a można jedną i drugą jednocześnie. Że dostaniemy i maila, i SMS-a, a jeżeli ktoś chce, to może nawet dostać specjalnie wyskakujące okienko w kalendarzu Google, jeżeli w danym momencie on jest zalogowany. Ale opcja SMS-owa jest naprawdę bardzo wygodna. Po prostu wpisujemy jakieś wydarzenie o określonej godzinie i możemy nawet zdefiniować Kiedy to przypomnienie nam się pojawi? Czy na dzień przed, czy może to będą dwa kolejne przypomnienia, na przykład na dzień przed albo na godzinę przed danym wydarzeniem? I taki SMS do nas przychodzi i to jest bezpłatne. Także nie ma żadnych, Google nie pobiera żadnych opłat za wysłanie tego SMS-a na naszą komórkę.
1: Kolejny taki serwis, z którego zresztą ty korzystasz, to jest Blogger. Też tak. W sumie taki serwis, taka nazwa, która nie ma w sobie słowa Google albo się nie kojarzy z Googlem.
2: Tak, bo Blogger kiedyś w czasach przedgooglowych był też samodzielnym serwisem blogowym. Stał się pewnie też jednym z popularniejszych na świecie. No i co za tym idzie, łakomym kąskiem dla Google'a, którego po jakimś czasie skonsumował i zintegrował ze swoimi wszystkimi innymi usługami. Blogger jest to taki system do prowadzenia własnego bloga. Właśnie na bazie blogera ja prowadzę ten swój serwis www.six.pl. No jest to o tyle łatwe w obsłudze, że mam wszystko pod jednym loginem, tak? Czyli mój login do mojej poczty i do całego Google'a jest również moim loginem do blogera i

0: komputerze, klient do bloga po prostu. Po jego instalacji i skonfigurowaniu wpisujemy swój login, akurat w tym przypadku Google'owy, on może również też obsługiwać WordPress, ale w tym przypadku akurat blogera. I logujemy się do tego bloga za pomocą właśnie Windows Live Writera i możemy w sposób absolutnie dostępny, ponieważ ten klient, chyba Michał potwierdzi, że jest w pełni dostępny dla screen readerów jako taki produkt Microsoftowy i można z niego korzystać z blogera, publikować własne posty.
1: Zgadza się. Ja sam z tego korzystam od czasu do czasu do wrzucenia jakiejś informacji na któryś z serwisów, przy których gdzieś tam coś robię. To po prostu wykorzystuję właśnie, jeżeli tylko mogę, bo szczerze powiedziawszy, nie przekonałem się do dziś do tych edytorów, którymi steruję się z przeglądarki internetowej. Nie widziałem jeszcze edytora, który byłby dla mnie wygodny i z którego komfortowo by się korzystało. Natomiast no, edytor w usłudze Windows Live, bo to tak po polsku się nazywa, Windows Live Writer, no jest programem, który może się podobać, z którego można swobodnie korzystać i który może być dla nas jakimś takim całkiem fajnym narzędziem blogowym. Tym bardziej, że jeżeli nawet nie będziemy w stanie zrobić czegoś tak bezpośrednio z poziomu tego takiego menu, to tam mamy także podgląd źródła, możemy sobie brakującą rzecz ręcznie wpisać w HTML-u, ale większość rzeczy jesteśmy w stanie zrobić po prostu zaznaczając jakiś tam fragment tekstu, wybierając pozycję z menu, na przykład jeżeli chcemy wstawić hiperłącze, to bezproblemowo możemy to zrobić, możemy tego dokonać. Natomiast dla Windowsa XP już ten program, z tego co wiem, nie jest rozwijany, dla Windowsa Vista i 7 te programy jednak są bardziej rozwijane, tam już teraz weszły wstążki, czyli te takie elementy menu, które nie wszyscy lubią, ale do których się prędzej czy później trzeba będzie przyzwyczaić i z którymi przyjdzie nam żyć pewnie dosyć długo. Niemniej jednak no, nie słyszałem żadnych informacji, jakoby były problemy z dostępnością. Ja cały czas korzystam z tej wersji dla systemu Windows XP, bo po prostu z Windowsa XP jeszcze nadal korzystam. A tu mamy takie właśnie jeszcze pytania a propos dostępności blogera od naszego słuchacza, od Patryka. No jeżeli chodzi o dostępność, jest możliwe korzystanie z tego serwisu, tak z punktu widzenia użytkownika niewidomego. Zresztą, Patryku, no możesz sobie wejść na stronę Mikołaja, na six.pl i sam ocenić, natomiast no ja powiem szczerze, że ten bloger no, mógłby być jakoś tak przejrzystszy, bardziej przejrzysty, bo no, jest to z perspektywy użytkownika czytnika ekranu takie trochę mało intuicyjne w korzystaniu.
0: Tak, no tutaj akurat mówimy o tym interfejsie takim dla już czytelnika blogera.
1: Dokładnie.
0: Tak? Czyli tego, który przegląda. Tutaj jedyną rzeczą, na którą ma powiedzmy wpływ autor bloga, to może różnego rodzaju skórki, tak zwane template'y sobie edytować. Jest możliwość edycji kodu HTML, takiego template'u. Natomiast niestety Google do tego template'u dokleja jakieś swoje rzeczy, niestety, których nie można się tak naprawdę pozbyć. Ale jeżeli chodzi o, powiedzmy, ten właśnie interfejs autora, są osoby, którym on bardziej do gustu przypada, są osoby, którym mniej. Z własnej wiedzy wiem, że na przykład Robert Hecyk, autor tego swojego bloga Makowisko, który też jest na blogerze pod adresem makowisko.stix.pl, korzysta z tego, co wiem, właśnie z interfejsu blogera do edytowania i wprowadzania nowych wpisów na ten swoim blogu i chyba nie narzeka, tak mi się wydaje.
1: Skoro już właśnie o tej takiej dostępności mowa, to Google no, raczej z dostępnością, jeżeli chodzi o poprawność i o standardy, to ma problem, prawda?
0: Tak, narzekają w ogóle użytkownicy właściwie wszyscy, zarówno niepełnosprawni, jak i ci, na którym zależy, aby strona spełniała pewne standardy, że zasadniczo wszystkie jego serwisy od blogera, a takim już sztandarowym przykładem, tutaj może akurat wejdziemy w kolejną usługę Google, a mianowicie Google Sites, czyli tak zwane witryny Google, takie narzędzie, które w sposób łatwy, lekki i przyjemny

0: przynajmniej dla osób no, z lepszym albo cokolwiek jeszcze widzących, pozwala stworzyć własną stronę internetową. No i niestety strony internetowe, które są tworzone w tym witrynach Google tak zwanych, czyli Google Sites, no jeżeli spróbujemy je zwalidować, czy to na przykład chociażby walidatorem W3C, czy chociażby walidatorem utility, no niestety sypią strasznie błędami, czyli się po prostu nie walidują, nie spełniają ogólno przyjętych standardów. Natomiast Google tłumaczy się w taki sposób, że im zależy na tym, aby strona wyświetlała się w miarę tak samo w różnych przeglądarkach. No i niestety tutaj muszą różnego rodzaju triki w kodzie strony robić, aby dana strona wyświetlała się identycznie w Firefoxie, identycznie w Operze, czy w Google Chrome, czy w Internet Explorerze. No ale to niestety jest kosztem poprawności kodu źródłowego strony, który niestety się po prostu nie waliduje.
1: A czy możesz potwierdzić albo zaprzeczyć, czy im się to udaje, żeby te strony rzeczywiście wyglądały podobnie?
0: Tak, mogę to potwierdzić o tyle właśnie, że kiedyś nawet robiłem sobie taki test na bardzo prostej, powiedzmy, stronie, którą sam stworzyłem akurat w czystym HTML-u i otwarłem tą stronę w różnych przeglądarkach i w różnych przeglądarkach wyglądała ona naprawdę różnie. Natomiast jeżeli chodzi o strony Google'a, jak wejdzie się na YouTube'a, czy wejdzie się na ogólną przeglądarkę, wyszukiwarkę Google'a, czy na blogera, to te strony, mimo że template'y są po prostu zrobione w bardzo taki rozbudowany sposób, jeżeli chodzi o kod, to wyświetlają się w zależności od przeglądarki zasadniczo no prawie identycznie. Prawie identycznie. Ale to niestety jest okupione bardzo dużą ilością kodu, który po prostu na bieżąco sprawdza, a jaka przeglądarka się łączy z tą stroną. Jeżeli otwiera się Opera, no to masz to wyświetlić tak, a jak się otwiera Internet Explorerem, no to wyświetl to tak. I to jest wszystko robione przez Google po to, taka wielka gimnastyka, aby te strony wyglądały przynajmniej wizualnie tak samo.
1: No niestety później efektem tego jest, są różne problemy właśnie z dostępnością też. A szkoda, bo myślę, że część tych serwisów mogłaby lepiej współpracować z programami odczytu ekranu, a niektóre z nich no, to naprawdę serwisy bardzo, bardzo użyteczne. Z takich kolejnych jeszcze rzeczy dosyć ciekawych, no to są mapy Google'a, które także mogą się przydać niewidomym.
0: Tak, wbrew pozorom mogą się przydać niewidomym, mianowicie interfejs jako taki samych map, o ile jest to interfejs taki no, bardzo graficzny, ponieważ wyszukany powiedzmy adres za pomocą tego paska wyszukiwania, który notabene jest bardzo zbliżony do tego, który jest w wyszukiwarce Google, tylko wpisujemy tam po prostu konkretny adres. I usługa na stronie, oczywiście w formie graficznej, wyświetla nam lokalizację tego miejsca, które zostało znalezione. Natomiast mogę powiedzieć, że Google Maps, czyli mapy Google, oferują również taki specjalny interfejs dla programistów, z którego między innymi korzysta projekt darmowej nawigacji satelitarnej dla niewidomych Loadstone. I za pomocą takiego narzędzia o nazwie Geocoder, które też może nie chwaląc się, ale miałem okazję zaprogramować i stworzyć, za pomocą Geocodera pod adresem geocoder.loadstone.gps, jeszcze raz to może, geocoder.loadstone-gps.pl, można sobie wejść na tą stronę. I tam, jak wpiszemy adres, to zostaną nam wyświetlone współrzędne tego adresu w formie tekstowej, bardzo prosto do zaimportowania do programu Loadstone GPS. Czyli to jest taki przykład, w jaki sposób wyszukiwarki map Google można wykorzystać również na potrzeby osób niewidomych i słabowidzących.
1: No i tak rzecz się ma z większością serwisów. To jeszcze raz powiedzmy, że Google jest otwarty. Google się otwiera gdzieś tam na twórców zewnętrznych, umożliwiając korzystanie z API różnych serwisów, dzięki czemu tak naprawdę Google tworzy jakąś tam bazę, ale później jeszcze drugie tyle albo i więcej, o wiele więcej nawet, jest różnych czy aplikacji internetowych, czy takich aplikacji desktopowych, czy mobilnych, które na podstawie tych danych otrzymywanych od Google'a robią coś, niekiedy tak, całkiem sensownego.
0: A w szczególności dobrym przykładem są to mapy, które, mówię, korzysta z nich wiele aplikacji, również takich dostępnych dla osób niewidomych, no, które po prostu pomagają nam w poruszaniu się w przestrzeni.
1: A jak tam, Mikołaju, z Google Plus? Korzystałeś już? Bawiłeś się?
0: No właśnie, Google Plus, czyli...
1: konkurent Facebooka.
0: Tak, konkurent Facebooka. Google jakiś czas temu widział, że Facebook bardzo mocno idzie do przodu, no to robimy też jakiś portal społecznościowy. No i postanowiło wykorzystać to, że ma chyba obecnie też około 300 czy 400 milionów użytkowników, tyle kont chyba googlowskich w tej chwili jest. No i warto coś z tym zrobić i stworzyli taki portal społecznościowy o nazwie Google+. Zasada działania ogólna, tak, jest zbliżona, jeżeli nawet nie identyczna do Facebooka, mianowicie też publikujemy swoje takie małe posty, czyli informacje, co aktualnie robimy, dzielimy się zdjęciami. Jest troszeczkę inna filozofia, powiedzmy, zarządzania znajomymi, ponieważ istnieją tak zwane kręgi, czyli jakby takie grupy znajomych. Możemy stworzyć sobie grupę znajomi, praca, rodzina i wiele innych, do których możemy dodawać różnych znajomych. Natomiast z dostępnością jest tu znowu różnie. Google twierdzi, że też istnieje swego rodzaju accessibility dla Google+. Są jakieś skróty klawiszowe, natomiast cała aplikacja zasadniczo jest zrobiona już w technologii HTML5, czyli też z tymi wszystkimi interaktywnymi dodatkami typu ARIA, z którymi nie zawsze i nie zawsze dobrze radzą sobie screen readery. Ja z kolei miałem okazję testować sobie Google Plusa za pomocą aplikacji mobilnej na system iOS, czyli Atla, i używając go troszeczkę z VoiceOverem, czyli z tym screen readerem na system iOS. Jest to tutaj w tym momencie moje zdanie, ale wydaje mi się, że póki co, jeżeli chodzi o korzystanie z Google Plus, to za pomocą właśnie iOS i aplikacji na iOS, czyli na iPhone'a i iPada, z Google Plusa chyba najlepiej się korzysta właśnie z tych urządzeń. Takie jest moje zdanie.
1: No, szczerze powiedziawszy, ja jeszcze tej aplikacji Google Plusa nie testowałem, jakoś tak po pierwszym wejściu gdzieś tam na stronę, po klikaniu sobie w różne przyciski, niektóre zaetykietowane, inne nie, ale tak naprawdę specjalnie też nie dające jakichś tam efektów, to po prostu dałem sobie spokój. Jakoś nawet ostatnio nie miałem specjalnie motywacji, żeby do Google Plusa powrócić. Natomiast no, jak się okazuje, nasz słuchacz Patryk, który zresztą tu jeszcze coś pisze do nas w tym momencie, poradził sobie z Google Plusem. Bez problemów jest w stanie korzystać. To... akurat w przypadku Google'a, czy w przypadku w ogóle no, części takich bardziej zaawansowanych stron internetowych, ciężko niekiedy powiedzieć, że coś jest albo dostępne, albo niedostępne. To znaczy, no tak idealnie rzecz biorąc, to jeżeli jest dostępne dla wszystkich, to można powiedzieć, że jest wtedy no, dostępne, tak faktycznie, ale no... chciałbym móc powiedzieć to o dużej ilości stron. Niestety z tym są poważne problemy, więc po prostu no, w części przypadków ta strona jest obsługiwalna, da się z niej korzystać, a znowu ktoś inny na innej konfiguracji komputera, bo na przykład, nie wiem, ma starszą przeglądarkę albo starszy czytnik ekranu, powie nie, no ja już nie jestem w stanie z tego korzystać. W przypadku aplikacji takich desktopowych można się ratować tym, że no, mamy jakąś starszą wersję programu, która była, powiedzmy, lepiej dostępna i można z niej korzystać, można sobie zainstalować. W przypadku strony, jeżeli webmaster uzna, że on teraz tu będzie robił rewolucję, no to niestety, zazwyczaj nie ma tej kompatybilności wstecznej, nie można sobie przełączyć na wersję starszą. Niektóre większe portale o to dbają, a no te mniejsze to zazwyczaj jest jedna wielka migracja i albo ci się użytkowniku to podoba, albo nie. Więc tu tak jakby nie mamy wyboru. Musimy korzystać z tego, co nam dają. No a w przypadku Google'a, tak jak mówiliśmy, jest to różnie z Google Plusem. Patrzę jeszcze, co jeszcze pisze do nas Patryk. Patryk pisze, że Facebook też ma coś takiego jak kręgi, tylko inaczej jest to nazwane. Tak, ma, od pewnego czasu ma, natomiast jako w pierwszej rzeczy zaobserwowałem to właśnie w Google+, bo Facebook wcześniej tego nie miał. Podejrzewam, że właśnie sobie ten pomysł zaczerpnął ze strony Google'a. Także tak to wyglądało. Najprawdopodobniej. Czy Mikołaju, jeszcze jakiś serwis Google'a warto by twoim zdaniem omówić? Coś ciekawego jest?
0: Ja na przykład korzystam również właśnie do przeglądania kanałów RSS. Jest coś takiego jak czytnik Google. To jest coś takiego, co przez stronę internetową pozwala nam śledzić zasubskrybowane właśnie w tym czytniku kanały RSS. No i tak na przykład możemy zasubskrybować tam kanał Tyflo Podcastu, możemy zasubskrybować kanał Tyflo Świata, czy na przykład też six.pl i śledzić po prostu za pomocą tego online'owego, czyli takiego webowego, dostępnego przez przeglądarkę, czytnika kanałów RSS. Z dostępnością jest zasadniczo podobnie jak z innymi usługami. One tak powoli troszeczkę migrują w kierunku właśnie tego HTML-a 5, więc tych takich powiedzmy interfejsów okraszonych tymi zdarzeniami, które się dzieją bez odświeżania strony, jest coraz więcej w usługach Google'a, również w czytniku Google. Natomiast z mojej perspektywy osoby słabowidzącej jest to naprawdę bardzo, bardzo wygodne korzystanie z czytnika Google.
1: Właśnie sobie jeszcze przeglądam tu, co pisze do nas nasz słuchacz dziś, stały słuchacz, który ma dużo pytań. Co to jest Google Source? Na tym jest najprawdopodobniej hostowany Skype Talking. To jest Google Code, jak dobrze pamiętam. To jest coś takiego, co umożliwia po prostu hostowanie swoich własnych aplikacji, jakichś projektów programistycznych. To jest coś takiego, podobny serwis to jest GitHub, albo na przykład SourceForge.
0: To jest takie wielkie repozytorium kodu źródłowego różnych projektów i to jest oferowane przez Google za darmo, po to, żeby różnego rodzaju projekty programistyczne, niekoniecznie związane oczywiście z Google'ami, mogły być tam hostowane.
1: Dokładnie. I tam można sobie zamieścić, stworzyć swój projekt i nim zarządzać, aktualizować go. No, mamy takie repozytorium, dzięki któremu jesteśmy w stanie takim projektem zarządzać za darmo, co jest ważne, bo na przykład na jakieś takie małe projekty nie zawsze mają gdzieś tam, powiedzmy, pieniądze na to, żeby się rozwijać i żeby gdzieś tam nawet jakiś taki serwer większy sobie postawić. Czy coś jeszcze z takich w miarę interesujących serwisów Google'a albo tego, co wokół Google'a się dzieje?
0: No myślę, że można by tutaj w tym momencie postawić taką kropkę, jeżeli chodzi o aplikacje stricte webowe. A warto wspomnieć również o tym, że Google również swoje usługi, czy nawet produkty w tym przypadku udostępnia dla komputerów po prostu stacjonarnych. I takim sztandarowym przykładem jest przeglądarka Google Chrome, która jest dostępna praktycznie na wszystkie platformy, jeżeli dobrze sobie przypomnę, zarówno na Windowsa, jak i na Macintosha. I chyba na Linuxa. Jeżeli się mylę, to mnie Michał poprawi.
1: To też. Z tego co wiem, to też jest na Linuxa. Zresztą no, Google także swój system operacyjny gdzieś tam tworzy, czyli tego Androida. Więc...
0: No i Chrome.
1: No,
0: jako
1: no dokładnie.
0: Takie Chrome OS. Chrome który jest OS. Bardzo związany z samą przeglądarką, czyli filozofia w ogóle systemu operacyjnego, po prostu dostępnego tylko właśnie przez przeglądarkę jako interfejs, ale to może zostawmy gdzieś tam na boku. Mianowicie, jeżeli chodzi o tą przeglądarkę Chrome, przeglądarka, która dosyć takim przebojem w ogóle wbiła się pośród inne, ponieważ do tej pory zawsze dominował Internet Explorer, potem on został stopniowo podgryzany przez Firefoxa, natomiast tutaj dosyć dynamicznie rośnie liczba użytkowników Google Chrome, a teraz mówi się nawet o już ładnych kilkunastu procentach w tym torcie użytkowników, podziału użytkowników przeglądarek internetowych. Zaletą właśnie Google Chrome, tej przeglądarki, to tak z mojej perspektywy i również tego, co jak to reklamuje Google, jest przede wszystkim to, mi się akurat to bardzo w wielu sytuacjach przydało, mianowicie to, że przeglądanie na kartach poszczególnych stron jest jakby zostało tak zorganizowane, że każda karta, to już tak z perspektywy może troszeczkę nieco technicznej, ale każda karta jest odrębnym procesem w systemie operacyjnym i to sprawia między innymi taką korzyść, że jeżeli z jakiegoś powodu strona internetowa otwarta w danej karcie, no się przysłowiowo nam wywali, po prostu zawiesi, tak? To zawiesza nam się tylko ta jedna karta, którą możemy po prostu zamknąć, a nie cała przeglądarka. Czyli to jest taka dosyć poważna zaleta przeglądarki Google Chrome. Nie wiem, czy w innych przeglądarkach już to zaczęto implementować, ale na pewno Google Chrome było pierwsze i to jest jedna z rzeczy, która naprawdę bardzo mi się podoba, oprócz tego, że przeglądarka dosyć jest szybka w działaniu, czyli bardzo szybko się strony w niej wyświetlają.
1: No właśnie, to jest fajna rzecz. Akurat mając możliwość potestowania, pobawienia się Google Chrome'em, to też muszę stwierdzić, że strony się wczytują szybko, natomiast nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, Mikołaju, ale albo ja po prostu nie byłem w stanie dojść tam do wszystkich opcji, to mam takie wrażenie, że ta przeglądarka jest jakaś taka bardzo mało konfigurowalna.
0: Z jednej strony można tak powiedzieć, ale tylko dlatego, że te opcje są w dosyć specyficzny sposób tam wyświetlane. Jeżeli wejdzie się na stronę opcji, to tak naprawdę to te wszystkie menu, które tam konfiguracyjne, które możemy przeglądać, zostały zrobione de facto w formie takiej bardzo dynamicznej strony internetowej zrobione, lokalnie wyświetlanej. I to też jest, chyba mi się wydaje, dosyć ciekawe i dosyć przystępne rozwiązanie, mianowicie w samych opcjach przeglądarki Chrome jest taka mini wyszukiwareczka i jeżeli my nie wiemy, gdzie dana opcja się znajduje, wystarczy, że podamy jej nazwę, a ona automatycznie pod tym okienkiem wyszukiwania zostanie nam wyświetlona. Także nie musimy gdzieś w jakimś drzewie ustawień grzebać. Wystarczy wpisać po prostu nazwę danej opcji konfiguracyjnej, którą chcemy gdzieś tam zmienić, a Google nam po prostu wyświetli wszystkie opcje, które zawierają to słowo kluczowe.
1: I właśnie które Google się gdzieś tam mogą taką... kojarzyć tak. Z tą opcją.
0: Tak. Natomiast jeszcze z takich rzeczy, które bardzo się przydają w Google Chrome, jest to, że można zintegrować przeglądarkę, a ściśle rzecz biorąc zakładki, czyli można też to nazwać, nazywa się to również ulubionymi w Internet Explorerze, ale w przypadku Google Chrome tak zwane zakładki, można zintegrować z naszym kontem Google i zsynchronizować. To działa w taki sposób, że przeglądarka Google Chrome zainstalowana na kilku komputerach i podpięta do naszego konta Google działa w taki sposób, że jeżeli dodamy zakładkę do ulubionych, czy właściwie, znaczy dodamy jakąś stronę do zakładek, o tak precyzyjnie mówiąc, to ona również pojawi się w tym samym miejscu, w tym samym folderze, w zakładkach na innych przeglądarkach, które mamy podpięte pod nasze konto Google na innych komputerach. To jest takie bardzo wygodne. Nie musimy zakładek importować, eksportować między komputerami. One są cały czas dostępne na bieżąco.
1: Dokładnie, to jest bardzo przydatna funkcja, z której no, zresztą nie tylko Chrome ma taką możliwość, także chociażby w Firefoxie jest to możliwe, ale pamiętam, że kiedyś bodajże to była taka pierwsza wtyczka Foxmarks, ona się nazywała, do Firefoxa. No to była rzeczywiście rewolucja, bo w końcu można było zapomnieć o konieczności bawienia się w jakiejś synchronizacji, robienie kopii zapasowych zakładek albo po prostu, nie wiem, eksportowanie ich do jakichś plików i innych takich sztuczek. No, żeby po prostu sobie zwyczajnie te przenieść te zakładki na inny komputer i móc z tego korzystać. No bo już teraz, no tak naprawdę, no często jest tak, nie mówię, że to jest standardem, ale bardzo często jest tak, że nie korzystamy tylko z jednego urządzenia, takiego, za pomocą którego przeglądamy internet. Mamy komputer, gdzieś tam jeszcze często jakiegoś netbooka, laptopa, tablet, jeszcze jakąś komórkę i to wszystko się łączy nam w jednym takim ekosystemie, a problem jest tylko taki, któremu na imię synchronizacja danych. I no jeżeli jest na to dobry sposób, to ja się bardzo cieszę i oby jak najwięcej takich rozwiązań. Po 21 już mamy, Mikołaju. Tak myślę, że jeszcze o Google'ach to moglibyśmy naprawdę dużo rozmawiać, bo sporo jest ciekawego ze strony tej firmy. Niekoniecznie zawsze dostępnego, niekoniecznie tak bardzo używalnego, ale jak się ktoś postara, to na pewno jakiś sposób wynajdzie na to, jak korzystać. A z wyszukiwarki na pewno korzysta każdy.
0: Tak, to na pewno.
1: To jeszcze raz na koniec przypomnijmy adres twojej strony internetowej, żeby nasi słuchacze mogli sami ocenić blogera, jak też on sobie działa, jak też on jest dostępny dla programów odczytu ekranu.
0: To jest www.sixdots.pl i ja to przeliteruję, S jak Sabina, I jak Irena, X jak Xaveru, D jak Danuta, O jak Olga, T jak Tadeusz, S jak Sabina.pl.
1: I tam można sobie wejść, poczytać, co ciekawego się dzieje w świecie tyfloinformatyki. Zresztą tak samo jak na naszej stronie internetowej, na stronie portalu Tyfloświat, na którą też zresztą bardzo serdecznie zapraszam, www.tyfloswiat.pl, piszemy www.tyfloswiat.pl. No i na tyflopodcast.net też zapraszam, oczywiście, a jakże by inaczej, www.tyflopodcast.net. A kolejne spotkanie na antenie Radia N już za tydzień, usłyszymy się w poniedziałek po godzinie 19. Natomiast jeszcze w niedzielę po godzinie 20 audycja z archiwum M, to taka moja autorska muzyczna audycja. Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia.
2: Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 40170802. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie, przed mikrofonem Rafał Kiwak. Zapewne wielu z nas pamięta swój pierwszy kontakt z klawiaturą komputerową i zapewne wielu z nas myślało sobie to, co ja sobie wtedy myślałem, czyli, że tych klawiszy jest bardzo dużo i czy ja kiedykolwiek zdołam zapamiętać, co poszczególny klawisz robi. Mnie się to udało. Wielu ze słuchających tego podcastu zapewne może jeszcze nie miało kontaktu z klawiaturą komputera. I właśnie im dedykuję ten odcinek. Właśnie im chcę ułatwić maksymalnie ten kontakt i po przesłuchaniu tego podcastu takie osoby będą mogły spokojnie z klawiatury korzystać. Klawiatura komputerowa, czyli urządzenie sterujące. Sterujące komputerem, czyli wydające polecenia komputerowi. Generalnie chodzi tutaj o wprowadzanie tekstu, ale i nie tylko. Chodzi też o sterowanie kursorem i chodzi o różne inne rzeczy, na przykład multimedialne. Zależy to tylko i wyłącznie od pomysłu producenta, co na takiej klawiaturze może się znajdować. Ja oczywiście będę starał się omawiać klawiaturę najbardziej klasyczną i taką klawiaturę doradzam zakupić. Im więcej jest na niej przycisków, tym trudniej jest się z nią zaprzyjaźnić, bo tych przycisków jest i tak dużo. Jak łączymy klawiaturę komputerową? Jeszcze możemy spotkać klawiatury, które są podłączane do komputera za pomocą tak zwanego portu PS2. Jest to taki kabelek z taką okrągłą wtyczką, która ma taki bolec w środku. Coraz częściej, i to już powoli staje się standard, klawiatury łączymy poprzez port USB. USB ma praktycznie już każdy komputer. Wygląda ta wtyczka w ten sposób, że jest ona taka dość płaska w szerokości opuszki palca przeciętnego człowieka, czyli nie mającego za duże i za małe dłonie. Możemy również spotkać klawiatury, które łączą się z komputerem poprzez łączność Bluetooth. To są tak zwane klawiatury bezprzewodowe. Jest to bez wątpienia bardzo wygodne rozwiązanie, gdyż nie jesteśmy ograniczani kablem i możemy z taką klawiaturą swobodnie się przemieszczać, a nie musimy tylko siedzieć w pobliżu komputera. Teraz o samych klawiszach trochę. Klawiatura dzieli się tak jakby na trzy bloki. Patrząc od lewej, mamy tak zwany blok alfanumeryczny. Następnie, idąc w prawo, mamy blok sterujący kursorem. I całkowicie idąc w prawo, mamy blok klawiatury numerycznej. Do bloku alfanumerycznego możemy zaliczyć klawisze z symbolami F. Jest ich 12, F od 1 do 12, czyli F1, F2, F3 i tak dalej. Klawisz Escape oraz klawisze, które są zupełnie z prawej strony, Print Screen, Pauza i Scroll Lock. Zaczniemy omawiać klawiaturę od klawiatury numerycznej, czyli od strony prawej. Kiedy dotkniemy klawiatury numerycznej, kiedy będziemy ją oglądać, wyczujemy, że na jednym z klawiszy znajduje się taka wypustka. I ta wypustka informuje nas o tym, że jest to klawisz z cyfrą 5 i klawisze w jego rządku są to klawisze wyjściowe, czyli kładziemy 4 palce na rządku wyjściowym. Palec duży znajduje się na klawiszu numer 5, palec wskazujący na klawiszu numer 4, palec serdeczny na klawiszu numer 6 i palec mały na plusie. Tak jak już wyżej powiedziałem, od lewej strony 4, 5, 6 i plus. I tutaj należy pamiętać, że klawiatura numeryczna ma zamienione rządki. Ma zamieniony rządek 1, 2, 3 i 7, 8, 9. Czyli u dołu mamy klawisze 1, 2, 3 oraz Enter. U góry natomiast mamy klawisze 7, 8, 9 i dalej plus, gdyż jest on dość długi. Na samej górze natomiast mamy numlock, czyli klawisz wydający komputerowi polecenie, czy mamy wprowadzać liczby, czy też nie. Mamy slash, czyli odpowiednik kreski ułamkowej. Mamy gwiazdkę, czyli razy, 2 razy 2 na przykład. I mamy minus. Sam dół klawiatury numerycznej jest taki długi klawisz z prawej strony. Z tego klawisza będziemy często korzystać jako osoby niewidome, gdyż ten klawisz przez programy udźwiękawiające, czyli czytniki ekranów, jest wykorzystywany do kombinacji skrótów klawiszowych sterujących kursorem myszy. Klawisz ten nazywa się Insert, a po wciśnięciu klawisza Numlock jest to 0. Następnie obok niego jest Delete i Enter, o którym już wcześniej mówiłem przy omawianiu rządków. Enter jest dość długi i plus, czyli te najdłuższe klawisze z prawej strony również jest dość długi, minus jest krótki. Tak to można sobie skojarzyć. I teraz mała prezentacja.
5: Numlock.com, bez tytułu notatnik, edit.
4: Tak jak mówiłem, układamy palce na rządku wyjściowym i pod palcami znajdują się klawisze
5: 4, 5, 6, plus,
4: nad nimi
5: 7, 8, 9
4: i również palec mały nadal znajduje się na plusie. Zupełnie od góry mamy
5: Numlock off,
4: czyli teraz klawiatura numeryczna przestawia się w tryb sterowania kursorem.
5: Numlock.com.
4: Mamy slash.
5: Slash.
4: Czyli kreska łamkowa.
5: Gwiazdka.
4: Gwiazdka, czyli razy, tak jak mówiłem wcześniej.
5: Myślnik.
4: I myślnik bądź minus. Sam dół.
5: 0.
4: To jest ten długi klawisz, czyli insert.
5: Kropka.
4: Tutaj akurat Joss, z którego korzystam, przeczytał nam skasowany znak. To jest klawisz delete i klawisz enter. Kolejnym blokiem klawiatury jest blok sterujący kursorami. U samego dołu tego bloku sterującego mamy klawisze strzałek. Strzałka w górę, strzałka w dół, strzałka w lewo, strzałka w prawo. Strzałka w górę przesuwa nam kursor o linię w górę. Strzałka w dół analogicznie, czyli o linię w dół. Strzałka w lewo przesuwa nam kursor o znak w lewo. Strzałka w prawo analogicznie. Nad strzałkami mamy klawisze również sterujące kursorem. Nieco w inny sposób. Jest ich 6. Pierwszy rządek tychże klawiszy to jest, patrząc od lewej, Insert, Home, Page Up, następnie jest klawisz Delete, End i Page Down. Klawisz Delete robi to samo, co klawisz z klawiatury numerycznej, czyli usuwa nam znak, na którym znajduje się kursor, bądź element, na którym znajduje się kursor. Klawisz Home i klawisz End, czyli Home, początek linii, czyli przesuwa kursor do początku linii, End przesuwa kursor na koniec linii, klawisz Page Up przewija stronę ekranową, nie stronę dokumentu. To jest ważne, bo strona dokumentu niekoniecznie musi się mieścić na ekranie. Stronę ekranową w górę i analogicznie Page Down przesuwa nam stronę ekranową w dół. To jest blok sterujący kursorem, czyli drugi od prawej. I blok najważniejszy, czyli blok alfanumeryczny. Kiedy zaczniemy dotykać klawiatury numerycznej, również znajdziemy klawisze, na których są wypustki. Dwa takie klawisze, na których są wypustki, są to klawisze, które wpisują literki F i literki J. Oczywiście należy pamiętać o tym, że na klawiaturze piszemy 10 palcami i szczerze odradzam uczenie się pisania jednym palcem, gdyż zawsze będziemy robić to wolniej. Jak układamy palce? Układamy palce w ten sposób, aby palce wskazujące obu rąk znajdowały się na tych wypustkach, o których mówiłem wcześniej, czyli na klawiszach F i na klawiszach J. Opieramy nadgarstki o spód klawiatury, o dół klawiatury i układamy palce w ten sposób, tak jak właśnie mówiłem. Palce muszą być lekko ugięte. I teraz powiem kolejno, jaki palec, który klawisz uruchamia. Zacznę od lewej ręki i potem przejdę do prawej. Palec mały uruchamia literkę
5: A.
4: Palec serdeczny lewej ręki
5: S.
4: Duży
5: D.
4: I wskazujący
5: F.
4: Następnie prawa ręka
5: J.
4: To jest wskazujący, duży
5: K.
4: Serdeczny
5: L.
4: I mały
5: średnik.
4: No właśnie. I widzimy, że pomiędzy palcami wskazującymi obu rąk zostały nam dwa klawisze. Palce wskazujące mają jakby utrudnione zadanie, gdyż operują na dwóch rządkach klawiatury. Czyli również palec wskazujący uruchamia literki G, to jest lewa ręka, i
5: H.
4: H, prawa ręka. Czyli pamiętajmy o tym, że klawisze z wypustkami są to klawisze wyjściowe. Cały rządek, ten, gdzie znajdują się klawisze, na których są wypustki, jest to tak zwany rządek wyjściowy. Od tego rządka zaczynamy nasze pisanie. I starajmy się pisać w ten sposób, aby nie odrywać wszystkich palców od tego rządka wyjściowego, tylko jednym palcem starać się sięgać wyżej, niżej i tak dalej. A jak to zrobić? Zaraz o tym dokładnie opowiem. Czyli podsumowując, palec wskazujący lewej ręki uruchamia literki
5: G, F,
4: palec duży
5: D,
4: palec serdeczny
5: S
4: i palec mały
5: A.
4: Natomiast prawa ręka, palec wskazujący
5: H, J,
4: palec duży
5: K,
4: palec serdeczny
5: L
4: i palec mały
5: średnik.
4: Dokładnie tak. I teraz każdy może zapytać, no tak, ale nad i pod są klawisze. I co my z nimi robimy? Robimy to w ten sposób, że przechodzimy na klawisz obok klawisza z wypustką, czyli na literkę G, i lekko pod skosem do góry mamy literkę
5: T.
4: Czyli palec wskazujący uruchamia literkę T. Obok niej mamy literkę
5: R.
4: Następnie palec duży uruchamia literkę E.
5: E.
4: I palec serdeczny W. Palec mały Q.
5: Q.
4: Pamiętajmy o tym, że lewa ręka akurat idzie troszeczkę pod skosem w górę, jeżeli chodzi o rządek górny. Prawa ręka idzie pod skosem troszeczkę w górę, w lewą stronę, i mamy takie literki jak
5: Y, U.
4: To był palec wskazujący.
5: I.
4: To był palec duży.
5: O.
4: To był palec serdeczny.
5: P.
4: To był palec mały. Jeszcze tutaj mamy klawisze za literką P, patrząc w prawo. Mamy trzy klawisze, z których myślę rzadziej korzystamy, ale są one ważne. Są to klawisze
5: lewy kwadrat, prawy kwadrat,
4: lewy nawias kwadratowy, prawy i prawy nawias kwadratowy oraz klawisz
5: backslash.
4: Backslash. Backslash, czyli najczęściej wykorzystywany klawisz w określeniu ścieżki, gdzie dany plik znajduje się na komputerze, czyli c2.backslash, program files, backslash, test na przykład, folder, który się nazywa test. Dobrze, to jest rządek nad rządkiem wyjściowym. Następnie rządek pod rządkiem wyjściowym. Tutaj schodzimy również pod skosem, ale lekko w prawo. I palec wskazujący uruchamia literki
5: N, M.
4: Palec duży.
5: Przecinek.
4: Serdeczny.
5: Kropka.
4: I mały.
5: Slash.
4: Ręka lewa. Palec wskazujący
5: B. V.
4: Palec duży
5: C.
4: Palec serdeczny
5: X.
4: I palec mały
5: Z.
4: Z. Kciuki na razie nie robią nic. O kciukach będzie później. Nad klawiszami, o których już mówiłem, czyli TR,
5: TR E, W, Q,
4: I,
5: O, P,
4: P,
5: lewy kwadrat, prawy backslash,
4: backslash, mamy klawisze
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
4: I również obsługujemy je w ten sam sposób. jak wszystkie inne klawisze, czyli wychodzimy od rządka wyjściowego i tak palec wskazujący uruchamia liczby
5: 7, 8.
4: Palec duży?
5: 9.
4: Palec serdeczny?
5: 0.
4: Palec mały?
5: Myślnik. Równe.
4: Symbole myślnika i symbol znaku równości. Ręka lewa, palec wskazujący.
5: 6, 5.
4: Palec duży?
5: 4.
4: Palec serdeczny?
5: 3.
4: I palec mały?
5: 2, 1.
4: I został nam tutaj klawisz, który JOS, z którego teraz korzystam, tytułuje jako prim. Jest to klawisz tylda, który był niegdyś wykorzystywany dość często, teraz już rzadko się z niego korzysta, ale ma on też swoje zastosowanie. Mianowicie chodzi tutaj o znaki diakrytyczne. Jak w ogóle wprowadzić znaki diakrytyczne? Żeby dojść do znaków diakrytycznych, muszę omówić rządek dolny klawiatury alfanumerycznej. Idąc od lewej strony mamy klawisze Ctrl. Klawisz Ctrl jest to klawisz tak zwany modyfikator, czyli wykorzystywany jest on do tak zwanych skrótów klawiaturowych, czyli najczęściej spotykane komendy w systemie Windows to będą komendy Ctrl-C, czyli kopiuj, Ctrl-X, wytnij, Ctrl-V, wklej. Ctrl-F4 na przykład zamknij aktywną zakładkę. Klawisz Windows, czyli klawisz menu start, który uruchamia menu startowe Windowsa. Klawisz lewy alt, który przenosi fokus do paska menu, który praktycznie w każdym oknie, w każdym programie się znajduje. Klawisz spacji, to jest ten klawisz najdłuższy. Klawisz spacji, czyli klawisz, który powoduje wstawienie odstępów pomiędzy jednym znakiem a drugim, a także powoduje zaznaczenie jakiegoś elementu, podświetlenie danego elementu. Prawy alt, który właśnie służy do wprowadzania znaków diakrytycznych. Mamy klawisz menu aplikacji, czyli takie podręczne menu każdego elementu w systemie, bądź to folderu, bądź to pliku, z najczęściej używanymi opcjami. I drugi klawisz Ctrl. I teraz, żeby napisać znak diakrytyczny, korzystamy z prawego alta. Najwygodniej uruchomić go kciukiem prawej ręki. Kładziemy kciuk na prawym alcie i naciskamy na przykład literkę A.
5: O.
4: Mamy literkę O. Naciskamy literkę S.
5: Eś.
4: Dokładnie. Naciskamy literkę C.
5: Cie.
4: Tak. Naciskamy literkę N.
5: Eń.
4: Naciskamy literkę O.
5: Ukreskowane.
4: Wszystko oczywiście z prawym altem. No tak, ale czegoś nam brakuje. A mianowicie brakuje nam literki Z. Z jest jedyną nielogiczną literką, gdyż żeby napisać literkę Z, wciskamy prawy alt i X.
5: Z.
4: Wówczas wychodzi nam, powtórzę jeszcze raz.
5: Z.
4: Dokładnie tak. Patrząc zupełnie od lewej strony na blok alfanumeryczny, mamy takie klawisze jak Escape. Escape, czyli klawisz ucieczki. Załóżmy, że otworzyło nam się jakieś niechciane okienko dialogowe. Czy chcesz zapisać ten plik? A my go nie chcemy zapisywać. Wówczas najrozsądniej właśnie użyć klawisza Escape. Pod nim klawisz Prim. Pod klawiszem Prim, idąc w dół, mamy klawisz Tab. Klawisz Tab będzie najczęściej używanym klawiszem przez osoby niewidome. Jest to klawisz, który przemieszcza fokus po oknie dialogowym oraz służy do wstawiania tak zwanych tabulatorów w edytorach tekstów, czyli do wstawiania wcięcia w tekście. Tuż pod nim mamy klawisz Caps Lock. Caps, czyli duża, czyli duże, lock, czyli duża litera. Po wciśnięciu klawisza Caps Lock
5: Caps Lock.
4: wszystkie pisane przez nas litery będą duże.
5: Characters, duże new.
4: Duże Q, tutaj Real Speak Solo Direct ma swoją wymowę niestety tego znaku.
5: Duże W, duże E, duże R.
4: I tak dalej, i tak dalej. I analogicznie wciskamy Caps Lock jeszcze raz, żeby go wyłączyć.
5: Caps Lock.
4: Uczulam osoby niewidome przed nadmiernym korzystaniem z Caps Locka, gdyż często się zdarza, że piszemy jakiś tekst z włączonym Caps Lockiem i nawet o tym nie wiemy. Trzeba wówczas ustawić screen reader tak, aby anonsował nam on, czy litera jest duża, czy mała, bądź to wymawiając właśnie słowo duże, tak jak tutaj w moim przypadku, bądź to przez zmianę wysokości. Pod Caps Lockiem mamy taki najdłuższy klawisz Shift. Shift jest to również klawisz modyfikator, służy do wprowadzania dużej litery, ale pojedynczej, czyli jeśli chcemy napisać słowo
5: spacer,
4: mama z dużej litery.
5: Duże ty, A, M, A.
4: Zaczynamy zdanie z dużej litery i właśnie, żeby tą dużą literę uzyskać, jedną dużą literę, wciskamy klawisz Shift. Te klawisze są dwa. Jest Shift lewy i Shift prawy. Shift prawy znajduje się koło znaku zapytania, czyli to jest drugi rządek od dołu patrząc. Nad, blisko strzałek, może nie tyle nad, ile właśnie blisko strzałek kursorów. I jeśli chcemy napisać, tak jak już wcześniej mówiłem, mama, wówczas, żeby napisać dużą literkę M, korzystamy z lewego shifta. Jeśli zaś chcemy zacząć zdanie od słowa na literkę A, wówczas korzystamy z shifta prawego. Jak już mówiłem wcześniej, klawisze Ctrl są również dwa. Jest Ctrl lewy i Ctrl prawy. I tutaj nie ma żadnej różnicy, z którego z nich skorzystamy. Tak jak w przypadku klawiszów Shift. Różnica jest wówczas, czy skorzystamy z klawisza Alt lewego, który, jak mówiłem wcześniej, przenosi nas do paska menu, czy z klawisza Alt prawego, który powoduje wpisywanie polskich znaków diakrytycznych. Klawisz Shift powoduje wpisanie pojedynczej dużej litery, ale nie tylko. Drugi rządek od góry na klawiaturze alfanumerycznej są to liczby, tak jak już mówiłem wcześniej, ale wciskane te klawisze z Shiftem wykonują zupełnie coś innego niż wprowadzanie liczb, a mianowicie Shift 1
5: wykrzyknik,
4: Shift 2
5: małpa,
4: Shift 3
5: krzyżyk.
4: Krzyżyk, czyli można to sobie skojarzyć z haszem w telefonach komórkowych.
5: Dolar.
4: Symbol dolara.
5: Procent.
4: Symbol procentu.
5: Daszek.
4: Daszek.
5: Ampersand.
4: Czyli apostrof.
5: Gwiazdka.
4: Gwiazdka. Już mówiłem o gwiazdce przy omawianiu bloku numerycznego.
5: Lewy nawias.
4: Lewy nawias.
5: Prawy nawias. Podkreślnik. Plus.
4: Dokładnie tak. Zacząłem od klawisza z cyfrą 1. Skończyłem na klawiszu
5: równy.
4: Klawisz prim. Bądź to klawisz akcent. On jest różnie tytułowany przez syntezatory mowy. W dzisiejszych czasach nie ma on specjalnego zastosowania, ale na przykład z klawiszem Shift może być wykorzystany do wprowadzenia znaku diakrytycznego. Jeżeli z jakichś przyczyn nie jesteśmy w stanie skorzystać z prawego alta i wcisnąć na przykład literki O, żeby napisać literkę ukreskowane, wówczas korzystamy z kombinacji Shift Prim,
5: Shift Prim, ukreskowane,
4: i dociskamy, puszczając te dwa poprzednie klawisze, piszemy literkę O i powoduje to napisanie literki U kreskowane. I analogicznie możemy tak postąpić z każdym znakiem diakrytycznym.
5: Shift prim. Eń. Shift prim. Cie. Shift prim. Rzet. Shift prim. Ziet.
4: I tak dalej, i tak dalej. Akurat to polecenie wykonywałem tylko i wyłącznie lewą ręką. Obok klawisza średnik, który jest uruchamiany małym palcem, mamy klawisz
5: apostrof.
4: Jeśli do apostrofu dodamy shift, wyjdzie nam
5: cudzysłów.
4: Nad prawym shiftem jest klawisz, myślę, najważniejszy. Jest to klawisz
5: Enter.
4: Enter, czyli klawisz potwierdzający wykonanie każdej operacji, a w edytorze tekstu Enter powoduje przejście kursora do nowej linii. Nad Enterem mamy klawisze prawy kwadrat oraz backslash, a nad nimi jest klawisz, który nazywa się backspace, czyli przestrzeń wstecz w wolnym tłumaczeniu. Wykonuje on faktycznie opcję wstecz. Będąc na przykład w eksploratorze Windows, na dysku C w folderze, załóżmy, dokumenty, kiedy naciśniemy backspace, zostaniemy przeniesieni do głównego folderu dysku C, a kiedy naciśniemy jeszcze raz backspace, zostaniemy przeniesieni do folderu, który się nazywa mój komputer w systemie Windows XP bądź komputer w systemie Windows Vista oraz Windows 7. Czyli ten klawisz wycofuje nas o jeden poziom w górę. W edytorach tekstów natomiast klawisz backspace powoduje skasowanie znaku, który znajduje się z lewej strony kursora. Czyli jeśli błędnie napisaliśmy literkę A, chcemy ją skasować, wówczas używamy
5: A
4: backspace'a. Klawisze F, jest ich 12, od F1 do F12, są poukładane w bloki po 4. Jest to pierwszy rządek od góry, jeśli chodzi o klawiaturę alfanumeryczną. Najczęściej F-y są wykorzystywane jako modyfikatory do skrótów klawiszowych, ale niektóre z nich zawsze i wszędzie robią to samo. Na przykład F1 powoduje otwarcie pliku pomocy. Czyli załóżmy, że używamy jakiegoś programu, jesteśmy mało obeznani z tym programem i chcemy przeczytać sobie podręcznik do tego programu. Wówczas po wciśnięciu klawisza F1 na ekranie naszego monitora pojawi nam się właśnie okienko z otwartym tym podręcznikiem. Klawisz F2 w eksploratorze Windows na przykład służy do zmiany nazwy pliku bądź folderu. Klawisz F3 służy do uaktywnienia opcji wyszukiwania, czyli załóżmy, że zapisaliśmy gdzieś jakiś plik. Zapisaliśmy, ale nie pamiętamy gdzie. Pamiętamy nazwę tego pliku, ale że nasz dysk jest dość pojemny i może pomieścić sporo danych, nie jesteśmy w stanie pamiętać wszystkich lokalizacji. Wówczas właśnie z pomocą przychodzi nam funkcja uruchamiana klawiszem F3, czyli wyszukaj. Wpisujemy nazwę pliku i rozpoczyna się przeszukiwanie zawartości naszego komputera. Klawisz F4 to klawisz, który również będzie wykorzystywany dość często, ale z klawiszem jeszcze jednym, mianowicie z altem, z lewym altem. Lewy alt i klawisz F4 jest to polecenie zamknij okno, czyli mamy otwarty jakiś program, jakieś okienko w Windowsie i już skończyliśmy pracę z tym okienkiem programem i chcemy je zamknąć. Wówczas właśnie korzystamy z kombinacji lewy alt F4. Klawisz F5, klawisz odświeżania. Czyli można to wytłumaczyć w ten sposób, że jest to klawisz synchronizacji stanu komputera ze stanem ekranu. Załóżmy, że screen reader coś czyta nam niepoprawnie, niewłaściwie, Wówczas, korzystając z klawisza F5, odświeżamy zawartość ekranu i wszystko powinno być czytane prawidłowo. Klawisz F6 natomiast, klawisz wykorzystywany często na stronach internetowych, ma on podobną funkcję do tabulatora, do klawisza Tab, czyli przemieszcza nas po oknie dialogowym, ale nie tak dokładnie, jak to robi klawisz Tab. Na przykład w programie Internet Explorer możemy tym klawiszem przejść na pasek adresu, gdy fokus znajduje się w treści strony. Klawisz F7 na przykład w programie Microsoft Word służy do uruchomienia opcji sprawdzania pisowni. Klawisz F10

0: Ano po to, gdyż zdarzają się notebooki, w których klawisza aplikacji po prostu nie ma. Zdarzają się również notebooki, w których nie ma też klawisza Windows. Zdarza się już to dość rzadko, ale jeszcze się zdarza. Wówczas, żeby dostać się do menu startowego, wciskamy kombinację klawiszową Ctrl-Escape. Klawisze Print Screen, Scroll Lock oraz Pauza, klawisz Print Screen. Może się wydawać, że nie jest on potrzebny dla osoby niewidomej i jest to błąd. Co robi klawisz Print Screen? Print Screen, czyli w wolnym tłumaczeniu drukuj ekran. W tłumaczeniu już bardziej informatycznym znaczy to tyle, co zrzut ekranu. Oczywiście przydatność tego klawisza opowiem na przykładzie. Załóżmy, że pokazuje się nam jakieś okienko, którego nie jesteśmy w stanie przy pomocy naszego screen readera przeczytać. A nie mamy również obok nas osoby widzącej, która ewentualnie mogłaby nam pomóc. Wówczas z pomocą przychodzi nam klawisz Print Screen. Mianowicie wciskamy ten klawisz, przechodzimy do programu, który się nazywa Paint. Otwieramy program Paint. Kombinacją Ctrl-V wklejamy tą zawartość, którą zrzucił nam klawisz Print Screen i zapisujemy taki pliczek w formacie JPG. I na tym JPG, to jest plik graficzny w formacie JPG, i w tym pliku JPG jest zawarte właśnie to okienko, którego nie byliśmy w stanie przeczytać. Klawisz pauzy natomiast jest wykorzystywany podczas problemów z komputerem. Kiedy to komputer startuje szybko, pokazuje jakiś komunikat i nie jesteśmy w stanie go przeczytać. Oczywiście my jako osoby niewidome w ogóle nie jesteśmy w stanie sami takich komunikatów przeczytać przy starcie komputera. Jeśli taki komunikat się pojawia, wówczas przyciśnięty klawisz pauza zamraża ekran i powoduje to, że mamy wystarczająco dużo czasu na dokładne przeczytanie tego komunikatu. Na koniec powiem jeszcze o notebookach, które coraz chętniej również przez osoby niewidome są kupowane. Notebook, czyli komputer przenośny, i w przypadku notebooków klawiatury są różne. To znaczy, o ile blok alfanumeryczny jest niezmieniony, o tyle klawisze sterujące, takie jak Home, End, Page Up i Page Down, mogą być ułożone zupełnie inaczej. W większości notebooków nie ma niestety klawiatury numerycznej. Funkcje klawiatury numerycznej przejmują klawisze
1: J, K, L,
0: czyli 1, 2, 3,
1: U, I, O,
0: czyli 4, 5, 6,
1: 7, 8, 9,
0: z uprzednio wciśniętym klawiszem FN, czyli klawiszem funkcyjnym. Klawisz FN znajduje się różnie, bądź to po lewej stronie, bądź to po prawej stronie. Zależy to od dobrej woli producenta. W przypadku akurat mojego notebooka znajduje się klawiatura numeryczna, ale nie ma klawiszy sterujących. Oczywiście strzałki są, ale nie ma klawiszy Page Up, Page Down, Home i End. I funkcje tychże klawiszy przejęły klawisze na klawiaturze numerycznej. Kiedy NumLock jest wyłączony, klawiatura numeryczna staje się również klawiaturą sterującą. I tak, klawisze 8, 2, 4 i 6 to ni mniej, ni więcej tylko klawisze strzałek, czyli 8 strzałka w górę, 2 strzałka w dół, 4 strzałka w lewo, 6 strzałka w prawo. Klawisze 7 i 1 natomiast to ni mniej, ni więcej tylko klawisze Home,
1: 7,
0: End,
1: 1.
0: Klawisze 9 i 3 to klawisze Page Up oraz Page Down. W przypadku screenreaderów ta klawiatura jest całkowicie przejęta przez screenreadery. Jest to symulacja kursora myszki, gdyż jako osoby niewidome nie jesteśmy w stanie, posługując się fizyczną myszą, stwierdzić, gdzie aktualnie znajduje się kursor. W komputerach typu, no,

0: MacBook również nie ma numerycznego inserta, czyli numerycznego zera. I zastępnikiem tegoż klawisza właśnie jest klawisz z literką M poprzedzony klawiszem FN. Ten odcinek Tyflo Podcastu powoli dobiega już końca. Na koniec mogę tylko dodać, że doradzam zakup klawiatury jak najbardziej klasycznej. Im mniej ma ona udziwnień, tym jest dla osoby niewidomej wygodniejsza. A kwestie podłączenia klawiatury do komputera pozostawiam już każdemu z osobna do wyboru. W przypadku notebooków również rzeczą priorytetową, myślę, powinna być dla nas klawiatura, gdyż z tego urządzenia sterującego będziemy korzystać jakby najczęściej. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, uwagi, zapraszam do kontaktu ze mną. rafkif@gmail.com bądź numer gadu gadu 9080555. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Monika Leduchowska przed mikrofonem. Dzisiaj chciałabym zaprezentować Wam to, jak będę robić kotlety mielone. Taka potrawa tradycyjna, moja ulubiona, jedna z ulubionych. Przy okazji tutaj robienia właśnie tego obiadu chciałabym Wam zwrócić uwagę, jak ja sobie radzę ze smażeniem kotletów, nie widząc. Być może komuś jakieś moje wskazówki się przydadzą. Jak rozpoznaję stopień wysmażenia mięsa i skąd wiem, kiedy przekręcić kotleta na drugą stronę. I właśnie na przykładzie mielonych chciałabym Wam tutaj trochę o tym opowiedzieć. Co i jakiej ilości mięsa będziemy robić, jakie będą proporcje. Mamy 0,5 kg mięsa z łopatki. Ja lubię łopatkę, bo ona jest troszkę taka... No nadaje się do mielonych, bo ma troszkę tam zawsze jakiegoś tłuszczu. Jest to mięso wieprzowe, to nie jest jakieś... No powiedzmy, że chudszy od karczku, ale jednak gdzieś tam zawsze trochę jakiegoś tłuszczyku się wytopi, a ja lubię jak w kotletach trochę tego tłuszczu. Jest to jest tak plus minus 0,5 kg. Mięso będziemy mielić, jest ono w całości, więc najpierw je trochę pokroję na mniejsze części, później je będę mielić. Jak już mięso zmielimy, dodamy jajko jedno. Myślę, że powinno wystarczyć, zazwyczaj wystarcza. Damy bułkę, kajzerkę, żeby mięso się tak jeszcze trochę łatwiej skleiło, namoczoną w wodzie i rozdrobnioną. Można dać też cebulę przysmażoną, ja nie będę dodawać, mnie wszyscy też lubią, ale też bardzo dobra jest w kotletach mielonych. Dwa ząbki czosnku dam, bo oczywiście ja wszędzie wolę czosnek, gdzie się da, więc i tutaj też będzie. No i oczywiście doprawię solą, pieprzem, ziołami prowansalskimi zwykle doprawiam. Lubię, jak też mają taki smak ziołowy. Więc zaczynamy. Mam już tutaj przygotowaną maszynkę skręconą, bo mam przy robocie, mam mięsko. Mięso odpakowywuję i będę je myć. I będziemy kroić na mniejsze kawałki, żeby ładnie nam do maszynki się tu, o, tu jakiś kawałek już urwałam. Pokroję. Można oczywiście do mielonych też mięso mieszać, można dać sobie drobiowe. Jakie kto lubi, ja kiedyś też z karczku robiłam, bardzo dobre były też. No i będziemy teraz mielić mięsko do miski. Mięso już mamy zmielone, teraz odkręcę sobie bok maszynki, żeby wybrać ewentualnie, jak coś tam jeszcze zostało. Mieliłam na najmniej, przez najmniejsze sitko, żeby... No i teraz będę wbijać jajko. Zamieszam. Teraz biorę bułkę, kajzerkę. Można, wiem że też, że niektórzy w mleku moczą. Ja akurat moczę w wodzie, ale być może lepsza jest w mleku, nie wiem. Tak delikatnie, żeby mi się od razu nie rozpadła, ale też nasiąkła mi wodą. Już czuję, że od zewnątrz ta bułka mi się już jest taka dość rozmoknięta, więc ją po części troszkę tutaj już rozkruszę do mięsa, a to, co jeszcze będzie się nadawało do namoczenia, to jeszcze zaraz namoczę. Bo nie chcę za bardzo rozmoczyć bułki z wierzchu, więc już ją trochę rozkruszę. Oczywiście no można też tą to danie tej bułki do mięsa pominąć. Myślę, że to by... Po prostu robię to chyba już z przyzwyczajenia, żeby trochę to mięso było bardziej zwarte, ale równie dobrze, nie wiem, można by było dosypać bułki tartej albo nie wiem co tam jeszcze zamiennie i też by było na pewno dobrze. I już teraz mieszam to, co mam. I teraz sobie zobaczę, jak już z tą bułką wymieszałam, czy nie będzie to za suche. I zobaczę to w ten sposób. Biorę trochę ciasta, uformuję kotleta. Oczywiście, no dojdą jeszcze przyprawy, ale to za wiele już tam nie zmieni w strukturze mięsa. No dobra, w sumie to, bo jest, wystarczy. Nie muszę dodawać drugiego jajka, więc będę teraz doprawiać. Biorę czosnek. Mam dwa ząbki, takie niewielkie, dlatego dwa. Jakby był duży, to byłby jeden. Oczywiście no, jest to trochę żmudna robota, obieranie tego czosnku. Trzeba dobrze wyczuć palcem, gdzie jeszcze jest skórka i oczywiście paznokciem sobie sprawdzam, drapię ten czosnek. Jak już czuję, że jak drapnę sobie palcem, paznokciem i czuję sok, prawda, że już jest taki żywy czosnek, no to już wiadomo, że tam skórki nie ma, a tu gdzie jeszcze odchodzi, to jest i ściągam. Teraz jak obiorę czosnek, dodam, wycisnę go do mięska, dam ziół, dam soli, pieprzu doprawię, to mięso na jakiś czas pójdzie sobie do lodówki. Ja lubię jak je smażyć, jak jest takie schłodzone, troszkę tam te przyprawy się przegryzą. Dopiero potem będę je próbowała przed samym smażeniem. Lubię jak tam poleży z pół godzinki w lodówce i dopiero później będzie smażone. W tym czasie sobie obiorę ziemniaki na obiad. Dobrze, bierzemy. Ząbek jeden. Praskę i wyciskamy. I następny ząbek wyciskamy. I teraz idę już po sól i po pieprz i po zioła prowansalskie. Głównie tak doprawiam kotlety. Można sobie oczywiście jakąś tam bazylię dodać, no ale w ziołach tam są różne przyprawy, więc to już tam zależy jak kto lubi. Dobra, posolone, popieprzone. Ewentualnie jeszcze będziemy doprawiać, jeżeli się okaże, że po tym właśnie schłodzeniu, że to będziemy doprawiać. Teraz jeszcze zioło prowansalskie. Dodają takiego też swojego smaku do... I wymieszamy. No i właściwie jest to przyprawione. Ja delikatnie spróbuję. Dobra, teraz to już na pewno wystarczy. Jeszcze się to przygryje, jeszcze się zawsze wysmaży. Będzie już ok. No i właściwie teraz to tam pierwszy etap jest już zakończony mojego robienia kotletów, bo teraz jeszcze to wymieszam, włożę to mięsko do lodówki i będzie sobie ono spokojnie się tutaj przyprawami przegryzać. I dopiero za pół godzinki mniej więcej, jak obiorę ziemniaki, no nie wiem, ile mi to zajmie, ale tak mówię, plus minus. Szybciej, no, że obiorę pewnie szybciej, ale generalnie za pół godziny wyjmę mięso, będę je wtedy smażyć. No i mięsko już mam wyjęte z lodówki, jest już dobre, przyprawione, wszystko jest z nim dobrze. Ziemniaczki mam obrane też już do obiadu. Będę się teraz brała za smażenie. Przygotowałam sobie bułkę tartą do obtaczania kotletów. Wiem, że niektórzy też smażą bez bułki tartej. No ja będę smażyła z bułką tartą. Natłuściłam już sobie patelnię, nalałam sobie oliwy. Dobrze jest smażyć na tłuszczu, który ma wysoką temperaturę dymienia, bo wtedy ten tłuszcz, który będzie nam się topił, nie przekształci się w tłuszcz, który nam nie służy, czyli na przykład tak jak olej taki zwykły, który kupujemy, jak się spala na patelni, wytwarza związki, które nam szkodzą. Więc na przykład masło klarowane jest takim tłuszczem, który ma bardzo wysoką temperaturę dymienia. Im tłuszcz ma wyższą temperaturę dymienia, tym lepiej, więc na przykład właśnie masło klarowane bezpiecznie jest na nim smażyć i nie podnosi kaloryczności potraw. Albo olej kokosowy, bezzapachowy, jeżeli smażymy takie potrawy jak właśnie kotlety, bo wiadomo, no to chyba, że ktoś lubi taki posmak kokosa z mięsem, to tak, ale ja na przykład smażyłabym na oleju kokosowym bezzapachowym. Ja smażę na oliwie, ponieważ nie dostałam w sklepie masła klarowanego, bo chciałam kupić, ale nie było, więc mam oliwę. No, podobno jest lepszą alternatywą dla oleju zwykłego, choć zdania są też podzielone, nie wiem. Więc już mamy natłuszczoną patelnię, rozgrzewam patelnię i teraz będę toczyć kotlety. Biorę sobie kulkę mięsa, taką niewielką. Ja z tej porcji mięsa, to jest pół kilo, tam 0,57, wychodzi mi około plus minus 10-12 kotletów. 10, ja pamiętam jak na początku zaczynałam smażyć kotlety, jeszcze byłam taka niewprawiona, te kotlety moje były takie duże. To było 8. Pamiętam, że zawsze mi wychodziło 8 kotletów z tego pół kilo mięsa. Już później, jak już robiłam mniejsze, bo zawsze jakoś tak zgrabniej jest jeść, już zaczęło mi wychodzić tam 10, więc teraz to tak jest, zależy. No, ale i tak niektórzy, którzy widzą moje kotlety, mówią, że te kotlety są duże, że oni to takie malutkie robią. Ja robię jakąś taką wielkość już sobie wypracowałam. Tak jest. Spłaszczam kotlet w rękach, żeby był taki placek. Już czuję właśnie, jak się roztapia oliwa. Więc kładziemy kotleta. Ja jak sprawdzam, czy patelnia jest gotowa? Ręką tutaj sięgam nad patelnię. Jak czuję, że tak jakby trochę paruje mi tutaj z tej patelni, no to już widzę, że to jest dobrze rozgrzane. Też patrzę po brzegach. Ta patelnia, no nie wiem, rozgrzewa nam się trochę nierówno, jeżeli chodzi o brzegi tutaj, o górę. Ale dno myślę, że jest równo rozgrzane. Nie dotykam tego dna, bo ono już jest na pewno gorące. Ale tą parę, która się unosi, czuję taką, no takie ciepło, może to nie para, no bo, ale ciepło czuję, które się unosi tutaj z patelni. I po prostu położę kotleta i będę słyszała, jak on się będzie smażył. I od tego będzie zależało, czy zmniejszę moc grzania, czy nie zmniejszę. Patrzę po brzegach, właśnie też są już ciepłe, więc kładę kotleta. No, nie skwierczy bardzo, ale się smaży powoli, więc nie będę zmniejszała teraz tutaj grzania. Będę toczyła następne kotlety. Nie wiem, ile mi się na tej patelni to jest taka wielkość, że zazwyczaj na takiej patelni, jak miałam inne, mieściło mi się kotletów około 4. Tu zobaczymy, już zaczyna ładnie świerczeć. I ładnie pachnieć oczywiście. I kładę. Sprawdzam sobie lewą ręką, gdzie mam tego pierwszego kotleta. I obok niego, jak najbliżej, i trochę przesuwam ręką do brzegów, kładę tego drugiego. Są 3 kotlety. Na pewno jeszcze się czwarty zmieści, więc go tutaj tworzymy. Kładę tak jeden obok drugiego. No wiadomo, na patelni jest okrągła, więc tworzy to takie kółko. I później, zaraz jak położę tego czwartego, zobaczymy, czy jeszcze się tam piąty zmieści, bo widzę, że ta patelnia jest taka, może z racji tego, że ma takie brzegi proste, a nie takie zaokrąglone, to może to dno jest troszkę większe. Też staram się nie pchać na tą patelnię za dużo, bo wiem, ja tutaj muszę sobie pomagać ręką, gdzieś tam to mięso filmować, więc nie chcę sobie krzywdy zrobić. Więc lepiej mniej tych kotletów położyć niż więcej. No, zmieściły się piąty, ale ja go nie będę kładła, dlatego że właśnie mówię, wolę mieć luz na patelni. I teraz robię tak. Żeby mieć tego kotleta, którego położyłam najpierw, najbliżej siebie, żeby mi go było łatwo przekręcić, to biorę łopatę.

stopnia, żeby ten pierwszy, który teraz mi się akurat stało tak, że jest na samej górze, czyli najdalej ode mnie tak jakby, żeby był najbliżej mnie, w miarę przynajmniej, żeby był z boku, bo będę go jako pierwszego zapewne przekręcać. Jak sprawdzam, czy kotlety już są wysmażone. Ten pierwszy, już one tak jakby trochę puchną. Ja to zauważyłam. Nie wiem, jak to wzrokowo, że tak powiem, jest oceniane, ale tak jakby się troszeczkę powiększają na tej patelni. Są wyższe, te placki, które ja zrobiłam, są wyższe. Oprócz tego, jestem w stanie dotknąć go ręką od góry, bo on teraz jest, wiadomo, zimny z tej drugiej strony, z której jeszcze nie był smażony. Przesuwam go po patelni. Czuję, że on

prawą ręką, pukam w niego od boku. Czuję, że on od spodu jest już coraz twardszy, ponieważ łopatka jest cienka, więc jej powiedzmy brzeg sięga tej dolnej warstwy, która jest na patelni. Czuję, że ona jest twarda, więc właściwie za chwilę mogę już sprawdzić, przekręcę kotleta na drugą stronę tego pierwszego, czy on już nie jest przypadkiem gotowy do przekręcenia. Ja podważyłam teraz tego kotleta i szybko palcem sprawdzam tutaj na brzegu tej warstwy dolnej, jak ona wygląda. Ona jest już wysmażona, jest twarda, więc przekręcam kotleta. Biorę na łopatkę, lewą ręką przytrzymuję wierzch, który jest zimny, przekręcam, położyłam na patelni i patrzę, że tą lewą ręką, on no jest gorący, ale to nie jest takie, że ja przytrzymuję tutaj palce, więc dotykam, że jest z wierzchu jest dobrze wysmażone, lekko przyciskam, czyli nie jest za miękki w środku, jest ok. Więc może się już smażyć z drugiej strony. I tak właśnie będę robić z każdym kotletem. Oprócz tego ja też słyszę, jak on się smaży. W pewnym momencie tam on zaczyna bardziej skwierczeć, ten tłuszcz już się tam bardziej wysmaża, to wszystko. I patrzę teraz kolejnego kotleta. Ładnie się przesuwa, widzę, że brzeg jest twardy,

pierwsza strona moim zdaniem jednak jeszcze będzie wymagała do smażenia, to go później, jak już ta druga strona, która teraz jest pierwszą, która się teraz smaży, jak już będzie wysmażona, obrócę go jeszcze raz na tą pierwszą stronę. Na wszelki wypadek. Lepiej, żeby on był wysmażony niż niedosmażony. Patrzę kolejnego kotleta. O, ładnie puchnie. To jest mój pierwszy znak, że ja widzę, że on, ten facek jest grubszy. Ładnie się wysmaża. Przekręcam go. Przytrzymuję, pomagam sobie lewą ręką. Muszę pomóc sobie lewą.

poprzywiera, no ale na pewno odejdzie, bo to jest taka potęga, że z tego to odejdzie. Ja sobie zobaczę, patrzę właśnie, czy nic nie skrobię po patelni, potem lekko dotykam opaski, czy patrzę, czy nie ma bułki.

0: ściągam, podważam łopatką, drugą ręką muszę sobie po prostu dotknąć brzegu, góry od kotleta i właściwie wszystkie kotlety. Widzę, że tutaj od jednego trochę przywarło, no ale trudno. Bo nic się nie dzieje. O, i jest elegancko. Słyszę, że tam tłuszcz jeszcze skwierczy, więc chyba nie będzie. O, bułka, musiała odejść od którego z kotleta. A gdzieś też chyba myślę, że mięso może miało wody. Ale to nic się nie przypaliło, to jest najważniejsze. Właśnie sprawdzam sobie tą łopatką, czy ewentualnie nie ma nic do jakiejś właśnie bułki, żeby jej ściągnąć. Myślałam, że więcej jest, bo tak zaskwierczało, ale na szczęście nie. No i będę się z Wami powoli żegnać, bo kotlety sobie będę tutaj dalej spokojnie smażyć. Więc dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jakbyście mieli jakieś pytanie co do smażenia, starałam się Wam tutaj jakoś tam wytłumaczyć, jak ja te kotlety smażę, jakich sposobów używam, ale jakby coś było niejasne, czy coś dalej byście jeszcze chcieli wiedzieć, to proszę pytać. Podaję mojego maila mleduchowska@gmail.com, mówię jak się pisze, żeby było jasne wszystko. I do usłyszenia na pewno niebawem.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam serdecznie, Ala Witek z tej strony. Chciałabym w tym podcaście przedstawić Państwu kilka propozycji prostych, jak przygotować surówki. Pierwszą propozycją będzie surówka z selera i ananasa, która jest bardzo dobra do wszelkiego rodzaju drobiowego mięska, czy to gotowanego, czy duszonego, różnego rodzaju jakichś, powiedzmy sobie, pierożków, klusek jako dodatek, więc tutaj też bez trudu przygotują ją Państwo, ponieważ i produkty są dostępne i nie ma większego problemu z jej przygotowaniem. A czego będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować tak: 1,5 selera takiej średniej wielkości, małej puszki ananasu w syropie, około 2 łyżek majonezu, jedną płaską łyżeczkę cukru i 0,5 łyżeczki soli oraz biały pieprz. Więc na początek na siwku odcedzę sobie ananas i w międzyczasie obiorę seler, a później go zetrę. Można sobie też robić tą surówkę, jeśli nie lubimy majonezu, z jogurtem greckim albo kwaśną śmietaną, z tym, że wtedy trzeba jakoś ją przyprawić, żeby miała bardziej wyrazisty smak, ponieważ po prostu no, jest taka z połączenia słodkawego ananasu i słodkawego selera, no bardzo mdła, więc tutaj jeśli już decydujemy się na to, że to nie majonez będzie dodawany, to należy pamiętać o tym, żeby dodatkowo przyprawić. Seler trzeba obrać bardzo starannie, ponieważ on w całości będzie trafiał do sałatki w postaci takiej surowej, tylko startej. Trzeba zwrócić uwagę, żeby żadna część nie pozostała nieobrana. Jest to też dobra propozycja dla osób, które z takich czy innych przyczyn czy to nie lubią, czy po prostu źle trawią wszelkiego rodzaju kapusty. Teraz opłuczę te 3 połówki selera i za chwilę będę je trzeć, żeby zmieściły mi się w elektrycznej tarce. Muszę je pokroić na mniejsze kawałki. Łatwiej będzie je wtedy zetrzeć. Trzeba sobie oczywiście przygotować jakąś miseczkę. Jeśli zdecydują się Państwo, przepraszam, trzeć na ręcznej tarce, będzie to bardzo ciężka praca, dlatego że sylew do potarcia jest bardzo, bardzo trudny, bo po prostu jest bardzo twardy i nie da się łatwo go zetrzeć. Natomiast i na to mam rozwiązanie, można sobie również kupić sylew konserwowy taki w słoiczku. On już jest potarty, jest mięciutki, należy go tylko starannie odsączyć i może stanowić z takim samym powodzeniem składnik sałatki. Każdą połówkę przekrawam sobie w tej chwili na cztery części. Oczywiście mówię o tym, żeby było wiadomo, co robię. Jak tam Państwo sobie podzielicie do tarcia, to już kwestia Państwa jakby wygody, możliwości i tak dalej. I już. Tego selera z półtora mamy bardzo dużo, więc tutaj surówkę zrobioną w takiej ilości plus tej puszki ananasa, którą mamy spokojnie, możemy sobie zostawić na następny dzień albo jako dodatek jeszcze do kolacji, jeśli przygotowujemy ją na obiad. Przystąpię do pokrojenia ananasa. Do tej samej miski oczywiście trafi ananas. On w tej chwili jest w kosteczkach. Ja go cały powrzucam do tej gardzieli tarki. Teraz odłączę sobie część i najlepiej tą część po odłączeniu, gdzie mają Państwo starki, albo po prostu jeśli trą Państwo na takiej tarce zwyczajnej, warto wybrać sobie ten ananas spod spodu, który tam pozostał, i też zrobić to nad tą miską, żeby nie utracić tego soku, który podczas przecierania oczywiście gdzieś tam się w tym ananasie wyciśnie. Tak jak mówię, na grubszych oczkach przecieram sobie ananas. Ananas jest też dobry o tyle, że bardzo fajnie nam ten suchy, starty seler nawilży. Teraz delikatnie sobie łyżką przemieszam ananas razem z selerem, a później dodam majonez oraz przyprawy. Sprawdzam sobie też ręcznie, czy dobrze mi się miesza seler z ananasem, czy nie ma takich miejsc, gdzie jest sam ananas, a gdzie indziej sam tylko suchy seler. Dlatego mieszam zanim dodam majonez, bo później trudniej byłoby mi to kontrolować. Teraz, jak już wcześniej wspominałam, dodam dwie łyżki majonezu. Teraz płaską łyżeczkę cukru oraz pół łyżeczki soli. I na to wszystko ze dwie szczypty białego pieprzu. I teraz to wszystko delikatnie ze sobą wymieszam. Na początku może się wydawać, że ta surówka jest nieco sucha, ale proszę spokojnie zostawić ją na kwadrans w lodówce. I sami Państwo zobaczą, że pod wpływem soli ona staje się wilgotna, puszcza soki też pod wpływem cukru i tutaj takie proporcje, jakie przedstawiłam, są jak najbardziej w sam raz. Jeśli oczywiście chcemy, żeby była taka bardziej ananasowa, mniej selerowa, wtedy można dodać zamiast półtora jeden seler. Natomiast ja akurat w takich proporcjach robię. Uważam, że jest smaczna, bo jest to jednak surówka z selera z ananasem, a nie odwrotnie. I surówka jest gotowa. Odstawię ją na kwadrans do lodówki i będzie już gotowa do spożycia jako dodatek do obiadu. Na koniec tradycyjnie przypomnę, czego potrzebujemy, żeby ją przygotować. Półtora selera średniego lub dwa małe. Mała puszka ananasa krojonego w kostkę w syropie. Dodatkowo dwie łyżki majonezu. Jedna łyżeczka cukru, pół łyżeczki soli oraz dwie szczypty białego pieprzu. Życzę powodzenia w przygotowywaniu surówki. Jest prosta, więc na pewno się uda. I oczywiście życzę smacznego. Kolejną propozycją surówki będzie bardzo prosta surówka z marchwi i jabłuszka, zwłaszcza do wszelkiego rodzaju potraw na słodko, do pierożków z serem, do makaronu z serem jako dodatek, także do leniwych klusek. Tutaj nie ma żadnej trudności w przygotowaniu. Potrzebujemy dwie średniej wielkości marchewki, jedno duże, słodkie i soczyste jabłko. Obieramy marchewkę. Oczywiście z obieraniem marchewki przypuszczalnie nikt z Państwa nie będzie miał trudności, ponieważ łatwo można sprawdzić, czy została obrana w całości. Ta struktura suchej powierzchni zdecydowanie różni się od tego, co jest pod spodem. Ona jest też taka lekko chropowata, ale wilgotna, więc spokojnie można sprawdzić. Obieramy jabłko w całości, przekrawamy na połowę, później na ćwiartki i z tych ćwiartek sobie albo robimy ósemki, jeśli są duże, żeby weszły nam bez problemu do tarki takiej mechanicznej, no albo po prostu już wydrążamy ogryzki tylko i z tych ćwiartek trzemy na zwykłej tarce sobie kawałeczki. Oczywiście jeśli przekrawamy na ósemki, żeby weszły do tarki takiej mechanicznej, też te ogryzki musimy wydrążyć. Ja sobie już tutaj marchewkę obrałam i jabłko też i wydrążyłam również. I teraz tylko pocrę. Surówka jest bardzo prosta, żeby puściła nam trochę więcej soku. Później po tarciu możemy dodać troszeczkę cukru. Też dobrze, jeśli byłby to... Przepraszam. Na przykład cukier waniliowy, gdzie on ten smak troszeczkę z takiego słodkiego, mdłego nam zaostrzy. Możemy też, jeśli na przykład po zrobieniu surówki okaże się, że jest ona zbyt sucha, skropić ją odrobiną soku z cytryny przez sitko, oczywiście, żeby nie powpadały nam pestki. I wtedy raz, że właśnie nie będzie taka całkiem mdła i całkiem słodka, a dwa, że też będzie można ją dodatkowo jakby nawilżyć, że nie będzie taka sucha, tak? Ja sobie teraz jeszcze tylko te marchewki tłuczę i już będę powoli przystępowała do tarcia. Na pierwszy ogień pójdą jabłuszka. Ścieram sobie na takiej tarce tradycyjnej, znaczy na takiej tarce mechanicznej o średnich oczkach. Jabłuszko mam, potarte. Teraz przyjdzie pora na marchewki. Każdą z marchewek pokroję sobie na takie cztery części, na cztery takie krótsze wałki, żeby mi nie utknęły w trakcie tarcia. Będę wrzucała pojedynczo. Oczywiście możemy sobie też zetrzeć ręcznie. Jest to bardziej męczące, bo ile w przypadku jabłka jest ono miękkie, w przypadku marchwi jest już sprawa trudniejsza, ponieważ po prostu marchew jest twarda. Ale coś za coś. Jeśli mamy biały ten moduł do tarcia w maszynce, to po wszelkiego rodzaju surówkach z marchewką musimy go bardzo starannie umyć. Dlatego, że niestety karoten w marchewkach bardziej nam na pomarańczowo wszystkie białe elementy tej w tarce i po prostu lepiej jest umyć jak najprędzej całość, dlatego że po prostu później jest jakby trudno troszeczkę domyć i zostaje to takie ni to różowawe, ni to pomarańczowawe. Oczywiście wszystkie składniki też są dostępne. Przypominać za bardzo nie ma czego, bo to tylko dwie średnie marchewki i jabłko, duże i soczyste. No i ewentualnie odrobina cukru waniliowego albo syropu z cytryny, soku z cytryny, przepraszam. Życzę smacznego i zdrowego, bo taka surówka niewątpliwie taka jest. I smaczna, i zdrowa. Dziękuję bardzo za uwagę. I za chwilę kolejna propozycja. Kolejną propozycją surówki będzie taka tradycyjna surówka z kiszonej kapusty, marchewki i cebuli. jaką podajemy do ryb, do kotletów, do różnego rodzaju mięs czy pys. Czego potrzebujemy, żeby przygotować taką surówkę? Około 30 dekagramów kiszonej kapusty, dwie średniej wielkości marchewki oraz jedną cebulę, a do przyprawy sól oraz pieprz. I taka surówka nie może się obejść bez szczypty kminku. Oraz dodajemy jeszcze oliwę do skropienia, gdzieś z dwie, maksymalnie trzy łyżki. I teraz zacznę może od pokrojenia cebuli w kostkę. Tylko wcześniej muszę ją obrać. Będę sobie tą cebulę teraz kroiła w drobną kostkę. Drobniutko sobie siekam. Oczywiście, jeśli nie mamy oliwy, możemy zamiast niej dodać olej. Z tym, że oliwa nie jest tak ciężka smakiem i przez swoją lekkość właśnie dlatego jest idealnym dodatkiem do wszelkiego rodzaju sałatek, surówek. Można też dodać sobie, jeśli wolimy w takim nieco łagodniejszym wariancie tą surówkę, pół łyżeczki cukru. Ten cukier też jakby sprawia, że warzywa bardziej puszczają sok. Jeśli mamy bardzo dużą cebulę, dodajemy gdzieś 3/4. Natomiast jeśli mamy małą, no to odpowiednio też więcej można dodać z drugiej. Ale jeśli dodamy jej trochę za dużo albo trochę za mało, to nic się nie stanie. Dobrze, cebula pokrojona. Przyjdzie pora na obranie marchewki. Tak jak mówiłam, dwie średniej wielkości w zupełności wystarczą. I tą marchewkę po obraniu i opłukaniu będę sobie trzeć na średnio grubych oczkach. Ja obieram w ten sposób, że wzdłuż od jednego końca do drugiego, takimi podłużnymi pasami. I po prostu na bieżąco sprawdzam miejsce przy miejscu, czy było obrane. Oczywiście, kiedy kończę, robię to jeszcze raz na całej powierzchni. Teraz tą obraną marchewkę opłuczę i przetrę. Będę ją dodawała bezpośrednio do tej samej miski, w której znalazła się wcześniej cebula, ponieważ nie będzie już żadnej innej obróbce marchewka poddawana. Wybieram sobie oczywiście starki, wszystko to, co pozostało z marchewki w trakcie tarcia, żeby nie tracić cennych witamin i żeby były właściwe proporcje zachowane poszczególnych składników surówki. Teraz pokroję kapustę i dodam do niej wszystkie potrzebne przyprawy. Jeśli mamy kapustę taką, w której jest dużo wody, tej kapuścianej, musimy z nadmiaru ją odsączyć, a jeśli nie, to po prostu wystarczy pokroić i dodać do surówki. Biorę sobie mniej więcej tyle, ile mieści mi się w garści. Kładę sobie na deseczkę i kroję, aż mi się skończy po prostu kapusta. Ja kapustę kroję dość drobno, bo nie chciałabym, żeby mi się później w trakcie jedzenia ciągnęły takie nitki. Przygotowanie takiej surówki nie jest trudne. Może być troszeczkę męczące tarcie marchewki, ponieważ no, jest po prostu twarda, więc jeśli ktoś może sobie to jakoś tam zmechanizować, to na pewno będzie zadowolony i bardziej skory do robienia tego typu surówek. Wszystkie produkty są dostępne. Przygotowanie tej surówki nie zabiera zbyt wiele czasu. Nie wymaga też jakichś nadzwyczajnych umiejętności, a przynajmniej w przeciwieństwie do tych surówek kupowanych w pojemniku, w plastiku, mamy absolutną pewność, że po pierwsze surówka jest świeża, bo jak zapewne wiemy, naklejenie innej daty przydatności do spożycia na opakowaniu nie stanowi większego problemu. A kolejna sprawa jest oczywiście taka, że też wiemy, jakiej jakości produkty dodaliśmy że nie są to jakieś tam gnijące czy pleśniejące marchewki zalegające po magazynach i tak dalej. Wszystko mamy własne. Dodaję szczyptek minku. Teraz jeszcze dodam sobie ze dwie szczypty czarnego pieprzu oraz pół łyżeczki soli. Takie mniejsze pół tak naprawdę. Ale oczywiście, jeśli ktoś lubi bardziej słodki, to może być i większy. Oraz za chwilę dodam jeszcze dwie łyżeczki oliwy. Dwie łyżki, przepraszam, oliwy. Wszystkie produkty będę mogła ze sobą wymieszać. Trzymam sobie jeden palec na skraju łyżki. Wylewam oliwę, kiedy poczuję, że dochodzi do brzegu. Przelewam do miski. I w tej chwili wszystkie składniki delikatnie wymieszam. Wstawię przygotowaną surówkę do lodówki, tak aby wszystkie smaki wzajemnie sobą przesiąkły. Oczywiście przed podaniem warto sprawdzić jej smak. Ja mówię o tej mniejszej połowie, dlatego że czasami mniejszej połowie łyżeczki soli, dlatego że czasami kapusta zamiast być kwaśną jest po prostu słona i warto dodawać do takich rzeczy ogólnie z kapusty, surówek jakichś, podobnie kiedy robimy jakieś rzeczy, do których dodajemy ogórki kiszone, trochę mniej soli na początek, żeby sprawdzić, bo dosolić można zawsze przed podaniem, na chwilę przed, prawda? Natomiast jeśli dodamy tej soli zbyt dużo, to już nic się z tym nie zrobi tak naprawdę. Mam nadzieję, że przygotowanie tej surówki nie przysporzy Państwu trudności. Właściwie jestem tego pewna, że będzie ona smacznym dodatkiem do Państwa obiadów. Myślę, że poziom trudności w jej przygotowaniu, jak zresztą w większości surówek, można określić jako super łatwy. Więc również dla osób, które dopiero zapoczątkowały swoją tam kulinarną działalność, może być to dobra propozycja na rozgrzewkę. Tradycyjnie na koniec przypomnę składniki, jakich potrzebujemy do przygotowania surówki. Jest to około 30 dekagramów kiszonej kapusty, dwie średniej wielkości marchewki, jedna średnia cebula oraz sól, pieprz czarny i kminek do przyprawienia i dodatkowo jeszcze dwie, maksymalnie trzy łyżki oliwy. I to tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do wysłuchania innych przygotowywanych przeze mnie podcastów kulinarnych. Jeśli będą Państwo mieli jakieś pytania albo wątpliwości, zachęcam do zadawania pytań w komentarzach. Można też kontaktować się ze mną poprzez komunikator Skype. Mój nick to Luftilka. Życzę Państwu smacznego i do usłyszenia. Kłaniam się. Ala Witek.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Mówi Michał Kasperczak. Tematem dzisiejszego podcastu będzie rejestrator dźwięku Zoom H1. Urządzenie zostało zaprezentowane jesienią 2010 roku. Od początku było o nim w polskim, nie tylko polskim, światowym internecie głośno. Jak myślę, z dwóch powodów. Producent urządzenia postawił bardzo wysoko poprzeczkę, bo za stosunkowo niewielką opłatę, $99, w Polsce cena wynosi 419 zł, zaoferował rejestrator dźwięku, który nagrywa do formatu MP3 i WAV, w tym do formatu 24-bitowego 96 kHz, do innych formatów WAV i do MP3 od 64 do 320 kbps. Rejestrator, który jest tani, nieduży, działa na jednej baterii i pozwala nagrać do 10 godzin na jednej baterii. O urządzeniu od początku było głośno z tych powodów, o których powiedziałem przed chwileczką, że nie jest ono drogie, a potencjalnie oferuje bardzo przyzwoite możliwości nagrywania. Osoby niewidome również miały się z czego cieszyć, bo okazało się, że urządzenie w ogóle nie ma menu, a wszystkie potrzebne funkcje możemy przeprowadzić i włączyć, wyłączyć za pomocą przełączników, które łatwo możemy zlokalizować, i pewnych innych trików, które musimy po prostu poznać i zapamiętać. A że urządzenie nie ma tych funkcji zbyt dużo, tak naprawdę służy tylko do nagrania, a wszelkie inne rzeczy związane z edycją już musimy sobie sami zrobić w komputerze, no to też bez problemu obsługi urządzenia, które nie jest udźwiękowione, można się nauczyć. Wygląd nie jest najmocniejszą stroną, mówiąc delikatnie. Trudno się dziwić. 419 zł to cena niższa od udźwiękowionych Olympusów znanych w Polsce. Cena równa zwykłemu dyktafonowi nieudźwiękowanemu Olympus. No a w cenie otrzymujemy, jak powiedziałem, niezły rejestrator. Plastik jest dosyć solidny, gładki, miły w dotyku, aczkolwiek taki czeszczący. To znaczy, szczególnie czeszczy klapka, pod którą jest bateria z tyłu. Jak pokażę, to chyba będzie słychać, jak trzyma się tego zooma w ręce, czy nawet naciska przyciski jakieś. No to on taki jest, to słychać po prostu. Urządzenie jest podłużne, prostokątne i kanciate. Możemy właściwie każdą stroną połowić na stole. Najlepiej, gdy stoi w pozycji stojącej. I jest to taka jednolita bryłka ważąca 60 gram. U góry, gdy trzymamy go pionowo, u góry ustawione są mikrofony. Dwa mikrofony elektrytowe. One, jeden jest ustawiony w jedną stronę, drugi w drugą stronę. Tak, aby uchwycić szersze stereo. Mikrofony są osłonięte taką specjalną ramką plastikową, tak aby niwelować potencjalne urazy. Jakoś te mikrofony są troszkę bardziej w ten sposób chronione. Niemniej jednak urządzenie jest bardzo czułe na wiatr. Kto widział Zooma H4N, ten mniej więcej może sobie wyobrazić. Mikrofony są podobne, ale nieco krótsze i nie są ruchome, nie możemy ich obkręcać, ustawiać w różne strony. Przód urządzenia to niewielki wyświetlacz LCD. Jak mówiły mi osoby słabowidzące, jest on dosyć mały jednak i napisy są dla osoby słabowidzącej dosyć mało czytelne. Poniżej wyświetlacza znajduje się w takiej plastikowej, okrągłej jakby ramce, w głębieniu takim, jeden duży przycisk rekord. Przycisk służący do nagrywania. I to jest przód. U góry, powiedziałem, są mikrofony. Z prawej strony, idąc od góry, znajduje się wyjście słuchawkowe oraz klawisze regulacji głośniej, ciszej. To są takie małe przyciski. Z prawej strony, idąc od góry, znajduje się wejście mikrofonowe i przyciski do ustawiania czułości mikrofonu, czułości nagrania. Górny przycisk podgłaśnia, dolny ścisza. Pod tymi przyciskami znajdują się w takim nieco w głębieniu, nieco bardziej wklęsłe i mniejsze, cztery przyciski służące do nawigacji. I one są tak umieszczone, idąc od góry. Przycisk do przodu, przycisk start-stop, przycisk do tyłu i przycisk delete. Czyli tak naprawdę najważniejszy jest środkowy z tych przycisków w grupie omówionych przed chwilką czterech przycisków do nawigacji, no bo nim startujemy i stopujemy nagranie. Nie ma tutaj pauzy, co ciekawe. Przycisk delay jest nieco bardziej oddalony i jest umieszczony we wgłębieniu. Poniżej przycisku delay znajduje się przełącznik hold on off, czyli taki suwaczek, tak jak w Olympusach, u góry jest ustawiony na hold, a jego przesunięcie powoduje i takie przytrzymanie przez 2-3 sekundy powoduje włączenie urządzenia. Z tyłu, idąc od góry, znajdują się przełączniki sterujące parametrami nagrania, o których powiem za chwileczkę. Poniżej nich znajduje się otwór do montażu statywu oraz klapka, pod którą wkładamy i mocujemy jedną baterię, to jest zwykły, normalny paluszek. Obok tej klapki znajduje się głośniczek, bardzo niewielki, tak naprawdę pełni jakąś funkcję kontrolną, ale nie jest to nic wybitnego, nawet trudno się czasami zorientować, co słyszymy. Zooma możemy spokojnie, tak jak teraz to robię, postawić na stole, może sobie pionowo stać i w ten sposób nagrywamy. Wyposażenie Zooma H1 też nie jest wybitne. Zestaw sprzedażowy to właściwie kartonik, karta gwarancyjna, urządzenie Zoom H1 i karta microSD 2 GB. Slot na karty microSD znajduje się po lewej stronie na dole, pod taką klapką, którą dosyć trudno otworzyć. Przełączniki, o których wspominałem, umieszczone z tyłu, pozwalają na kontrolę parametrów nagrania. Jest taka zasada, że kiedy trzymamy Zooma pionowo, czyli mamy u góry mikrofony, przodem do nas jest ekran, przełącznik przesunięty do góry włącza daną funkcję, a przełącznik przesunięty w dół daną funkcję wyłącza. I tak, pierwszy od lewej suwak służy do zmiany formatów. Wave MP3. Gdy jest na dole, jest format Wave, przesunięty do góry, przełącza na nagrywanie w formacie MP3. Jest to tak realizowane nieco dziwnie, to znaczy musimy najpierw sobie włączyć tryb standby, czyli ustawić tego Zooma tak, że słyszymy podsłuch nagrania, jakbyśmy chcieli nagrywać. Jeżeli mamy format MP3, a może nie, bo z Wave'em będzie prościej, mamy Wave, a chcemy zmienić na MP3, no to z dolnej pozycji przesuwamy przełącznik do góry i w ciągu kilku, chyba 2-3 sekund musimy klawiszami do przodu, do tyłu, czyli tymi, którymi zmieniamy pozycję, następny przedni utwór, tymi klawiszami musimy nawigować do momentu, aż nam się wyświetli pożądany format MP3 i czekamy te kilka sekund, aż to się ustawi i możemy wówczas nagrywać. No jest to takie trochę, jak to się mówi, na czuja, nie jest to takie może bardzo komfortowe. W ogóle jeżeli chodzi o formaty MP3, no to od 96 kbps polecam, niższych raczej, ewentualnie 80, niższych zdecydowanie nie. No tak naprawdę, jeżeli ktoś ma 128, a chce na 192, no to ja wcześniej był na Wave'ie, no to przełącza się z Wave'a na MP3 tym suwaczkiem i potem klawiszem dwa razy do góry, tym klawiszem trzecim z prawej strony od góry, czyli klawiszem do przodu i mamy 160, 192 kbps. Tylko trzeba to zrobić w przeciągu kilku sekund od przełączenia się z Wave na MP3. A gdy mamy ustawiony format MP3, a chcemy znowu zmienić bitrate, no to znowu musimy z MP3 przełączyć się na Wave, czyli suwaczek w dół, poczekać kilka sekund, przełączyć się znowu z Wave na MP3 i powtórzyć procedurę zmiany formatu. Jest to rozwiązanie specyficzne, dosyć karkołomne, niemniej w miarę skuteczne. A że formatów nagrywania, jak sądzę, często się aż tak nie zmienia, no to pół biedy. Drugi, środkowy suwak, pozwala nam włączyć i wyłączyć funkcję auto-level. Gdy jest przesunięty w dół, auto-level jest wyłączone i wówczas w trakcie nagrania klawiszami z prawej strony u góry możemy sobie dostrajać głośność rejestrowanego dźwięku. Gdy zaś przełączymy auto-level na on, włączymy tę funkcję, no to wówczas dzieje się to automatycznie. Działa to, muszę Państwu powiedzieć, no całkiem nieźle, z tym, że rzeczywiście tło jest stosunkowo wyciszane, kiedy zaczynamy mówić. Natomiast wiadomo, nie od razu, żeby nie było takich przesterowań, po jakieś 1-2 sekundach i tak samo, gdy skończymy mówić, to słychać ewidentnie 1-2 sekundy, gdy dźwięk się nagle zaczyna zgłaśniać. No ale gdy chcemy mieć pewność dźwięku stałego, no to radzę wyłączyć jednak tę funkcję i ustawić sobie stosunkowo, zależy no gdzie, ale generalnie dosyć głośno ustawić Zoom, wtedy wszystko będzie porządnie zarejestrowane. No, mam czułe mikrofony, ale czasem może być tak, że nagrywa za cicho, więc to już trzeba wypróbować w zależności od otoczenia, w którym jesteśmy i od potrzeb, jakie mamy. I ostatni z prawej strony suwak włącza i wyłącza low cut filter. Gdy jest na dole, low cut filter jest wyłączony, gdy przesuniemy do góry, to low cut filter jest włączony. No i To są zasadnicze funkcje, które możemy podczas przygotowania do nagrywania i podczas nagrywania uaktywnić. Teraz opowiem, jak przebiega samo nagrywanie. Tutaj to jest też rozwiązanie bardzo jednak nietypowe w stosunku do dyktafonów i do wszelkiego rodzaju rejestratorów. No wiadomo, najlepiej, gdy coś nagrywamy, najlepiej mieć też podłączone słuchawki, żebyśmy mieli podsłuch tego, co rejestrujemy. Włączamy urządzenie Zoom H1.

sprawy i następne wciśnięcie REC uaktywnia nagrywanie, tylko od razu po włączeniu urządzenia ono, chociaż nie nagrywa, zbiera sygnał z mikrofonów. Także no to trzeba uważać, bo w ten sposób, kiedy od razu nie zaczynamy nagrywać, a sobie gdzieś pójdziemy, no to w jakiś tam sposób niepotrzebnie wyczerpuje się bateria. I zakładam, że wszystkie parametry nagrania już mamy ustawione, zoom również, czyli możemy wciskać okrągły przycisk z przodu obudowy, przycisk REC. I w tym momencie zoom rozpoczyna nagrywanie. I kolejne naciśnięcie przycisku REC powoduje zastopowanie nagrania, jednak wciąż jesteśmy w trybie standby, w trybie, gdzie słyszymy rejestrowany z mikrofonu sygnał. I kolejne naciśnięcie REC powoduje znowu nagrywanie, naprzemiennie z wyłączeniem nagrywania. Oczywiście za każdym razem jest to nagrywanie do nowego pliku. Niestety nie ma tutaj funkcji pauzy. Nie możemy zapauzować nagrania. I to jest no, też dziwna rzecz, kolejny minus urządzenia. Załóżmy, że już wszystko nagraliśmy, albo nie chcemy, żeby bateria nam się wyczerpywała, no to co robimy? Wpierw naciskamy klawisz REC, kończymy nagranie danego pliku i dalej słyszymy to, co mikrofony rejestrują właściwie i musimy nacisnąć klawisz Play Stop, czyli czwarty klawisz od góry, a środkowy w tych czterech nawigacyjnych, o których mówiłem, z prawej strony. Naciśnięcie tego klawisza wyłącza nam dopiero wszystkie funkcje nagrywania i od razu, co jest zupełnie też dziwne, rozpoczyna odtwarzanie tego, co nagraliśmy. Kolejne naciśnięcie klawisza Play Stop powoduje zastopowanie nagrania i wtedy zoom już jest zupełnie cichy. I w tym momencie możemy nacisnąć znowu nagrywanie, uaktywni się tryb przygotowania nagrywania i drugi raz nagrywanie, żeby zarejestrować materiał. Brzmi to skomplikowanie, ale tak naprawdę nie jest to skomplikowane. Różnica jest taka, że w przeciwieństwie do innych urządzeń nagrywających z wyższej półki, po prostu standby, tryb przygotowania nagrania jest uaktywniany od razu po włączeniu urządzenia. Kolejna różnica jest taka, że nie ma pauzy, tylko możemy zrobić stop i to stop powodujący zastopowanie nagrania, a nie wyłączenie tego trybu standby. Jeżeli chcemy zupełnie zrobić stop, to musimy zrobić to dwoma krokami. Raz wyłączenie nagrywania, drugi raz klawisz play pauza i dopiero wtedy wszystko ucichnie. No i trzecia dziwna rzecz, że ten naciśnięcie klawisza play powoduje rozpoczęcie od razu odtwarzania pliku po skończeniu nagrywania. Nie rozumiem, z czego to wynika. Jest to dla mnie jakiś taki mankament software'owy, mankament firmware'owy właściwie, mankament technologiczny tego urządzenia. W plikach WAVE możemy, naciskając klawisz Play Stop, dodać znacznik, dodać marker, który potem jest widziany przez takie programy jak SunForge. I w ten sposób na podstawie markerów możemy przeprowadzić podział pliku i jakąś jego łatwiejszą edycję. Niemniej dotyczy to tylko plików WAVE. Nie udało mi się skasować żadnego z plików, nie wiem jak to się robi. I w zasadzie to jest wszystko. Urządzenie nagrywa dobrze, dźwięk zbierany jest ładnie, na końcu podcastu będzie można zresztą posłuchać próbek. Komu można je polecić? Wszystkim osobom, którym z jakichś powodów nie wystarcza zwykły dyktafon Olympus, albo taki zwykły Olympus, albo Olympus udźwiękowiony serii DS-DM. Choć te Olympusy DM oczywiście już też są lepsze niż były, no ale mimo wszystko zoom jest od nich lepszy. To jest jednak, chociaż producent określa go mianem już nie rejestratora, a dyktafonu, mimo wszystko bliżej mu do rejestratorów, a jak wiemy zoom z tych urządzeń jest znany. Są to urządzenia dobrej klasy. Wszystkie osoby chcące zarejestrować dobrej jakości, czy wykłady, czy jakieś wywiady, na pewno nie będą zawiedzione. Urządzenie nie jest duże. Nie jest może do końca wygodne do kieszeni, bo przez to, że u góry ma w osłonie wspomnianej te mikrofony, jest nieco takie jeszcze bardziej kanciate, grubsze i może w jakiś tam sposób to może drażnić ten plastik. No, wykonanie nie jest mocną na pewno stroną. Zawartość zestawu również nie była, nawet nie mamy słuchawek. Karta microSD 2 giga wystarczy w zupełności, myślę. Niestety nie jest zoom interfejsem audio, tak jak na przykład Olympus LS albo Zoom

0: 2, to jest pewien minus. No a właściwie co? Resztę, dostrojenie pewnych parametrów, jakąś edycję zrobimy w komputerze, w GoldWave'ie i w SandForge'u na przykład. Także w zasadzie no, te funkcje jak podział pliku, jakaś edycja z poziomu urządzenia i tak obawiam się, że bezwzrokowo były rzadko wykorzystywane. Myślę, że kłopot stanowić może dla osób słabowidzących nieduży wyświetlacz i bardzo małe literki. To jest taki też minus. No i ta obsługa taka nieco dziwna, klawisze są małe, dosyć tak toporne, ciężko wciskalne i osoby mniej sprawne manualnie mogą być tutaj zawiedzione. Ja się jakoś przyzwyczaiłem, aż tak mi to nie przeszkadza, chociaż prawdę powiedziawszy też nie czuję wielkiego komfortu obsługi. Konferencja Reha for the Blind 2010, materiały podcastowe, one nie były wielce edytowane, ja je nagrywałem Zoomem H1, także można sobie posłuchać i zobaczyć, jak ten Zoom się na żywo w tak dużej jednak sali, gdzie było bardzo głośno, tło bardzo wielorakie i wielu różnych rozmówców, różnie mówiących, i można sobie posłuchać, jak Zoom H1 się tutaj sprawdził. Za chwileczkę zaprezentuję Państwu próbki nagrane z Zoomem H1. Gdyby ktoś miał jakieś pytania, można napisać do mnie na adres michal.kasperczak@tyfloswiat.pl albo na portalu internetowym, albo w kwartalniku Tyfloswiat. Raczej w kwartalniku ukaże się mój artykuł opisujący Zooma H1, także będzie można sobie to wszystko jeszcze odświeżyć i uzupełnić lekturą tekstu. Ogólnie urządzenie udane i na pewno przydatne wszystkim, a osobom niewidomym z racji chociażby na to, że nie ma menu, pewnie bardziej niż innym użytkownikom. Życzę miłego korzystania z Zooma i zapraszam do wysłuchania próbek nagranych tym urządzeniem.
1: Tyflo Podcast.
0: Testujemy teraz rejestrator Zoom H1 i na początek auto level jest włączony, poziom nagrywania on próbuje ustawiać automatycznie, ale działa to tak bardzo dziwnie, to znaczy działa to tak, że rzeczywiście on jakby nie nadąża nad tym albo jest tak, że jak zaczyna mówić, to tło momentalnie wycisza. Jak kończę, to potem będzie słychać, że przez chwilę, tak mi się przynajmniej wydaje, tak ja to słyszałem w słuchawkach, że przez chwilę będzie bardzo głośno, potem jakby ciszej.

0: Zaczynam teraz mówić. O, i teraz to tło pewnie znowu gdzieś tam za chwilę będzie bardziej ciche, chociaż może nie, może mi się tylko tak po prostu wydaje.
1: Tyflo Podcast.
0: I teraz nagrywamy chyba na najmocniejszej, najgłośniejszej jakości, ale już teraz poziom jest ustawiony maksymalnie, nie wadna auto level, tylko ręcznie poziom nagrywania został ustawiony. No i zobaczymy, jak to w praktyce. Ja tak już takiego pogłosu nawet w Edirolu słyszałem większy pogłos niż teraz. A teraz znowu mikrofon tak obrócę. Jeden mikrofon mam teraz do siebie, drugi mikrofon jest skierowany bardziej w kierunku przestrzeni i w kierunku poręczy balkonu. O, teraz znowu tak ustawiłem mikrofony, jak to miało miejsce przed chwilą. Jeden mikrofon jest ustawiony na prawo, drugi na lewo.

0: Tyflo Podcast.
1: Na koniec się przyjrzymy low cut filter. Jest przycisk. Włączyłem. No i nie wiem, czy to coś nam da, czy nam coś to nie da. Mówię. No i co? I zobaczymy, jak to będzie.

0: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu wtorek, to 15 dzień stycznia 2019 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie Krzysztof Bruzda, ponownie na antenie Tyfloradia. Witaj, Krzysztofie.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo, kiedy to pójdzie.
0: Tak, no idzie wieczorem na żywo, to wiesz, to nawet dobry wieczór, można powiedzieć,
1: na,
0: ale...
1: Na żywo tak,
0: tak, ale w końcu nie wiadomo,
1: rano słuchać.
0: Tak, w końcu nie wiadomo, o której nas potem będą słuchać. A dziś właśnie a propos słuchania będzie, bo dziś porozmawiamy o dodatku do popularnego odtwarzacza dla systemu Windows, czyli dla Fubara, o dodatku, który umożliwi nam kontrolowanie zdalne tegoż odtwarzacza za pomocą naszego telefonu wyposażonego w system Android. Cóż to takiego będzie, Krzysztofie? Jak się nazywa ta aplikacja?
1: Aplikacja nazywa się Fubar Controller. Ja nawet strony nie podam, ja po prostu ją wam wyemituję, jak będę jakby tutaj prezentował, bo jest dosyć długi adres i po prostu w zasadzie to ja wiem, czy nawet jest sens.
0: Ewentualnie potem,
1: stronę,
0: ewentualnie sobie... zawsze potem będzie można uzupełnić to w komentarzu pod
1: link,
0: audycją.
1: Tak, pod audycją, albo po prostu jak sobie wpiszecie w Google Fubar 2000 Controller przez 2L, to wam na pierwszym miejscu wyskoczy akurat ta strona, to jest strona http coś tam, blogspot coś tam.
0: I no tam ale też jest aplikacja w Google, też jest aplikacja w Google Play,
1: też
0: prawda?
1: Jest, tak.
0: I to głównie o to nam chodzi.
1: Oczywiście. Ja te dwa linki wystawię pod audycją, także spokojnie będzie można sobie pobrać jedno i drugie.
0: Jedno i drugie, bo to jest na zasadzie klient-serwer, tak? Czyli musimy jeszcze coś dorzucić do naszego Fubara.
1: Tak, klientem jest nasz androidowy właśnie klient, a serwer mamy na komputerze i musimy go dodać do klienta, żeby to wszystko razem nam działało.
0: Czyli to nie jest to tak, że razem z Fubarem dostajemy już to od razu, tylko musimy sobie
1: jeszcze
0: tam zainstalować wtyczkę. Ta wtyczka jest dostępna na stronie Fubara, czy musimy jej gdzieś szukać? Jak to jest
1: właśnie na tej stronie blogspotu, tam pod tym linkiem, który podam pod audycją.
0: Rozumiem.
1: Bo na samej stronie Fubara jej jakby nie ma, to jest w ogóle ktoś inny producentem. Może inaczej, nie tyle co ktoś inny, co ktoś, kto po prostu współpracuje z panem Pawłowskim na dłuższą metę i oni się jakoś tam dogadali a propos licencji i tak dalej, z tego co czytałem. No i powstało takie właśnie coś na Androida. Jak się komuś nie chce z łóżka ruszać, żeby sobie piosenkę zmienić albo coś innego, to może po prostu użyć takiego zdalnego sterowania odtwarzaczem. Szkoda, że nie ma takiego zdalnego sterowania całym komputerem. Są zestawy wprawdzie do kontrolowania całego komputera, ale to już jest, no to już jest masakra, bo trzeba sobie kupić jakieś czujki, jakieś piloty, jakieś coś tam, a to wszystko można zrobić za pomocą telefonu tutaj i nie trzeba kupować nic.
0: No tak.
1: Tak to wygląda. Minusem tej aplikacji, o której tutaj dzisiaj mowa, to jest to, że niestety z tej aplikacji nie możemy załadować sobie naszej ulubionej muzyki zdalnie. Możemy ją tylko kontrolować, możemy między playlistami się poruszać, możemy sobie zmieniać utwory, możemy przewijać, możemy zatrzymywać i takie tam różne rzeczy. Ale zanim będziemy obsługiwać to za pomocą zdalnej aplikacji, najpierw musimy przysiąść do komputera, włączyć Fubar, załadować muzykę i dopiero wtedy to będzie nam działać. Serwer, który będzie pracował na naszym komputerze, to jest taki w formie takiej wtyczki w sumie, która jest niekonfigurowalna tak na dobrą sprawę. Po prostu wchodzimy sobie w preferencje Fubara, wybieramy sobie komponenty, wybieramy sobie z listy komponentów HTTP Control, dajemy install i tyle, co możemy zrobić w tej kwestii. Potem restartujemy Fubara, odpalamy go jeszcze raz i później już konfigurujemy całą resztę w telefonie na systemie Android, czyli mamy tam, ja to wszystko pokażę, nie będę sobie rozsypywał serwera, ale pokażę mniej więcej, jak to działa, przynajmniej zacznę konfigurację i jej nie skończę, żeby sobie właśnie nie rozsypać całego systemu, który dość dobrze działa u mnie. Natomiast po prostu tam będzie taka opcja wyszukiwania tego serwera ręcznie bądź automatycznie. Możemy sobie wpisać IP komputera bądź wyszukać go poprzez sieć Wi-Fi. Uwaga zawsze jest tam taka, że jedno i drugie urządzenie musi się znajdować w tej samej sieci Wi-Fi.
0: No właśnie, bo to jest też ważne.
1: To polega na tym, że sterujemy Fubarem przez sieć Wi-Fi, nie przez jakiś Bluetooth czy coś, tylko właśnie przez sieć Wi-Fi. I tam muszą się te urządzenia widzieć, w jednej wspólnej sieci.
0: Tak, przez naszą sieć lokalną tak naprawdę to wszystko działa.
1: Tak, dokładnie. W otoczeniu jako takim nie widzimy tego urządzenia, ale sama sieć sama w sobie poprzez router widzi się nawzajem z jednym i z drugim urządzeniem. Więc no, żebyśmy nie szukali po zasobach sieciowych, gdzie to może być, no to chyba, że znamy ewentualnie IP naszego urządzenia, to w ten sposób możemy je znaleźć, ale przepraszam, nic z nim nie możemy zrobić. No bo to tylko nam się wyświetli, że takie jest gdzieś tam w sieci urządzenie i tyle. Nie ma żadnej konfiguracji. Cała konfiguracja jest w telefonie z systemem Android.
0: Rozumiem.
1: Tak to wygląda. Tak to wygląda. No i w zasadzie, no cóż, uruchamiamy sobie, jeśli nie mamy tego uruchomionego, to uruchamiamy sobie na liście komponentów ten nasz komponent HTTP Control i możemy się od tej pory bawić. Trzeba pamiętać o tym również, że to nie jest tak, że jak sobie biorę telefon do ręki, odpalam sobie Fubar Controller i mogę sobie go zdalnie przywołać, jakby można było się tym zasugerować, także to niby jak pilot działa, że odpalam sobie aplikację, no i wywołuję sobie zdalnie, tak jak przez TeamViewera na przykład możemy sobie coś zrobić. Nie, to tak nie działa. To najpierw musimy sobie Fubara na komputerze odpalić, bo Fubar, ten nasz odtwarzacz komputerowy, odpala właśnie serwer. Dopiero wtedy możemy włączyć sobie na Androidzie odpowiednik klienta i on się nam połączy bez problemu, bo tak inaczej to będziemy mieli błąd. Pokaże nam się IP i będzie nam wyświetlał, że niestety to się nie uda. No i tyle. I możemy sobie kliknąć połącz i to w zasadzie do niczego nie prowadzi. Jeśli będzie odpalony Fubar, to włączamy sobie Fubar Controller na Androidzie i on się sam połączy już bez żadnego pytania. Od razu będziemy widzieć status połączony. Tam jest trochę ustawień, ja je też pokażę, bo one są ciekawe. Dlatego ja żałuję, że nie mogę zdalnie załadować muzyki, to jest naprawdę bolesne, bo jak już robić wszystko z łóżka, to wszystko, nie?
0: A czy ten dodatek może wspiera jakoś tę tak zwaną bibliotekę Fubara, czy też tego nie wspiera? Bo zdaje się, że Fubar ma coś takiego. Ja z tego nigdy nie korzystałem, zwykle korzystam z playlist, ale zdaje się, że jest coś takiego w Fubarze jak biblioteka, do której możemy dodać całą naszą muzykę i potem ją na przykład wyszukiwać.
1: Ja tego nie widziałem, przynajmniej z pozycji Androida. Może w samym,
0: rozumiem,
1: Fubarze. W samym Fubarze jest library we Fubarze, coś takiego, ale z pozycji telefonu ja tego nie widziałem w ogóle. Ja dopiero zauważyłem w telefonie cokolwiek, dopiero jeśli załadowałem to z pozycji komputera. Mhm. W samym telefonie nic nie zrobię. Tam nawet nie ma czegoś takiego jak w iOSie jest ten FTP do Fubara. Chyba tak dobrze mówię?
0: Tak, ale to nie? Wiesz, troszeczkę mylisz aplikację, bo w iOSie i zresztą na Androida też jest Fubar jako oddzielna aplikacja, a tu mówimy o narzędziu do sterowania Fubarem, który jest na naszym komputerze.
1: Tak, chodzi mi o co innego. Chodzi mi o to, czy po prostu dałoby się po prostu jakoś to zintegrować. No bo tak jak powiedziałem, nie da się zdalnie załadować muzyki, więc może by ta aplikacja gdzieś tam, ale to tylko moje takie dywagacje, łączyłaby się z FTP-em i wtedy może by załadować zdalnie.
0: No ale to nie miałoby, to nie miałoby za bardzo sensu moim zdaniem. Dobrze, to w takim razie może przejdźmy do prezentacji.
1: Do prezentacji, dokładnie. Więc tak, najpierw odpalamy sobie, tak jak powiedziałem, na naszym komputerze Fubar.
2: Audycja Team Fubar 2000.
1: Ja już mam odpalonego. Więc już tutaj nawet mam muzykę załadowaną jakąś tam.
3: Urządzenie zostało odblokowane. Fubar 2000 Controller.
1: I teraz odpalamy aplikację.
3: Fubar 2000 Controller. Fubar 2000 Controller.
0: Możesz, Krzysztofie, leciutko, dosłownie leciutko przyciszyć mowę w telefonie. To jest troszeczkę przester, ale minimalnie.
3: Album Art i Masz. Wyświetlane są elementy sterowania głośnością.
0: I jest dobrze.
3: Aplikacja Accessibility. Przesuń palcem, by odrzucić.
1: Ja tu, tak jak powiedziałem, mam muzykę załadowaną.
3: Z Album Art i Masz. 80%. Rozwiń.
1: Niech nam się schowają regulatory w telefonie, bo...
3: 80% elementy sterowania głośności.
1: Przeszkadzają.
3: Wróć. Fubar 2000 Controller. Play or pause.
1: I teraz ja mogę, tutaj mamy play lub pauza, tak? To jest zawsze standard w różnych odtwarzaczach, najczęściej na spacji. Ja sobie to stuknę.
2: Nowe powiadomienia od Fubar 2000. 08 Fionknef Souza Artist Louis Clark Album. Croqueton Classics 2 file. 08.fionknefsouza.mp3remix. 334000. 256 kbps. 44000. 100 kbps Fubar 2000.
0: Od razu komputer zaczął nam gadać.
2: 07 Croqueton punkt 321.
1: Tak, i od razu mamy pełny wykaz tagów, które są zawarte w pliku, czyli z jaką tam prędkością próbkowania i w ogóle i tak dalej. Wszystkie dane, które tam są zawarte w tym pliku. I co możemy z tym zrobić? Możemy
3: album Art i Masz.
1: Zrobić
3: Next
1: sobie
3: 19 Next Song.
1: Następny utwór.
2: Ja
1: to zatrzymam. Ja to robię z pozycji telefonu w tej chwili.
0: Aha.
3: 6% Sonic Progress Bar. 8%
0: Tu możesz tutaj też chyba przewijać.
3: 9%
1: tak,
3: Sonic Progress Bar.
1: Czas.
3: 10% Sonic Progress Bar. 50% Sonic
1: jest
3: Progress Bar.
1: Utworu.
3: 52% 50% album Art i Masz. Previous Song.
1: Mogę też przeglądać. To jest taka opcja, która nam pozwala na, jak sama nazwa wskazuje, preview.
3: Album Art i Masz. Show on Hidden Volume Bar. Album Art 5%. Sonic Progress Bar.
1: Przeglądanie. Nie
3: 7%.
1: Wiem, czy to zadziała, ale to
3: Sonic
1: powinno...
3: Sonic Progress Bar. 8%.
1: Powinno
3: Sonic
1: zadziałać w ten sposób, że powinno się utwory same zmieniać,
3: Sonic
1: ale
3: Progress
1: to chyba nie
3: Bar.
1: Działa.
3: 10%. 37% Album Art i Masz. 3.30 Album Art i Masz. Show or Hidden Volume Bar.
0: A tu możemy jest, też pokazywać, ukrywać pasek do głośności.
1: Pasek głośności to jest dla osób widzących, bo jeśli mamy ten pasek ukryty, to w zasadzie nic nie możemy zrobić, ale możemy pokazać ten pasek.
3: Show or Hidden. 22%.
1: Teraz.
3: 23%. 24%.
0: O, przyciszyłeś, tak.
3: 26%
1: mogę zgłośnić.
3: Sonic Progress Bar. 27% Sonic Progress Bar. 29% Sonic Progress Bar. 30%
1: I od razu mamy powiedziane, o ile procent
3: 31%
1: ściszamy lub
3: Sonic Progress Bar.
0: Strasznie gadatliwa ta aplikacja.
1: Tak, dlatego że jeśli fokus jest na pasku jakimkolwiek, to on od razu mówi procenty.
0: No tak.
1: Trzeba po prostu albo zablokować ekran, albo po prostu z tego paska zejść, bądź go ukryć. O. I już wtedy nie będzie gadał nic. No i...
3: 40
1: album Next
0: Random Song. Nawet Next Random Song, czyli on tu losowo będzie odgrywał teraz.
1: Tak.
0: Tak odgrywa, że,
3: pierwsza
0: że nic nie zagrał.
3: Pierwsza 16. Next Random.
0: O, teraz zagrał.
1: Gra. Zagrał. I tutaj do tego wszystkiego mamy do wyboru właśnie przyciski Next, Preview, Pauza or Play. I no i możemy się cofnąć ewentualnie utwór wstecz.
3: 12.20 albo Martimasz.
1: Ja mam strasznie grube palce co do tego. I to.
3: Albo Martimasz. Hang playback order.
1: O, tutaj mamy jeszcze.
3: Domyśl losowo utwory.
1: To jest to, o czym mówiłeś.
0: Czyli ten losowo. Change playback order, tak. Czyli czy ma być losowo, tak. Czy ma być powtarzane.
3: Losowo, albumy. Losowo, domyślne.
1: Ja tutaj sobie dam domyślnie.
3: Fobar 2000, album Art i Masz. Reviews song. Stop.
1: Możemy to zatrzymać na przykład.
0: I to są, jak rozumiem, te opcje, które służą nam do sterowania fubarem.
1: Dokładnie. I one się znajdują dokładnie na dole ekranu. Dla osób widzących powiem tak, że jeśli MP3-ki, bo czasami się zdarza, że mają zaszyte w sobie jakieś graficzne obrazki, to tutaj je zobaczymy. Na przykład jeśli jakiś utwór ma zaszytą w pliku okładkę płyty, no to na wyświetlaczu telefonu nam się pokaże ta cała okładka płyty. I możemy sobie zobaczyć, kto, co, jak, z kim i dlaczego.
3: Teraz grane album Art i Masz.
1: I tutaj mamy teraz pokazane, co obecnie
3: Folbar 2000, a teraz grane album Art i Masz.
0: I tu teoretycznie niestety wyświetla nam się ta okładka.
1: Ta okładka, dokładnie.
3: Lista ODTW. Teraz grane. Biblioteka.
1: Tu mamy
0: o,
1: bibliotekę.
0: Jest biblioteka. A widzisz, czyli gdybyś dodał swoje utwory wszystkie, całą muzykę do biblioteki, to mógłbyś chyba sobie wybierać piosenki, jakie chcesz.
1: Tak, ale to nie jest biblioteka taka, o której ty myślisz. To jest biblioteka. Ta biblioteka służy do tego, że w momencie, gdy. Znaczy inaczej, mógłbym z tej biblioteki skorzystać wtedy, kiedy dodałbym nie do biblioteki jako takiej, tylko do tej playlisty domyślnej całą swoją muzykę z całego dysku, to tutaj mógłbym po prostu już sobie wybierać, co chcę. To nie jest tak, że to jest jakoś tam folderami, wykonawcami i tak dalej, tylko to jest, jak ja tu teraz widzę, playlista, która jest dodana, czyli tutaj ten Lewis Clark.
0: Tak, bo być może, ale wiesz co, być może dlatego, że nie masz dodanych, że nie masz dodanych rzeczy po prostu do tej biblioteki. No trzeba by to było sprawdzić, ale wydaje mi się, że ja nigdy nie korzystałem z biblioteki w Fubarze. To przyznam szczerze, jakoś nadal korzystam z Winampa. Nie przekonałem się do Fubara jeszcze jak dotąd, szczerze mówiąc. Przynajmniej na Windowsie, bo na iOSie to i owszem. Natomiast no jakoś wydaje mi się, że tu jednak ta biblioteka byłaby obsługiwalna i dałoby się z niej skorzystać. Pytajnik. Tylko trzeba by było tam po prostu pododawać CSR. Swoje pliki.
1: No, CSR. Niewykluczone. Ja też nie, prawdę mówiąc, przyznam się bez bicia, nie korzystałem, bo jednak nie jestem takim fanem muzyki, przynajmniej od jakiegoś czasu, żeby po prostu codziennie delektować się muzyką od rana do wieczora i sobie ładować wszystko jak leci. Kiedyś jak był jeszcze Winamp popularny, no to też tam do biblioteki wszystko ludzie dodawali jak leci i potem sobie tylko z Winampa wybierali i było fajnie. No ja sobie po prostu odpalam konkretną płytę albo jakiegoś konkretnego w ogóle wykonawcy i tyle. Żeby to teraz wszystko dodawać do biblioteki, to prawdę mówiąc mi się nie chce. No ale dobrze, mamy tą bibliotekę.
3: Pytajnik. Nic nie gra.
1: Nic nie gra, tak, dlatego że jest zatrzymane. Przy okazji, jak zauważyliście, aplikacja na Androidzie jest po polsku. W przeciwieństwie do samego Fubara, który jest po angielsku w całości. To mamy po polsku.
3: Biblioteka.
1: Chociaż tyle.
3: Włączono. Szukaj. Fubar 2000 Controller. Nic nie gra. Szukaj.
1: To możemy sobie wyszukać w tej całej bibliotece, co nas interesuje.
3: Więcej opcji.
1: No i mamy więcej opcji.
3: Odśwież.
1: Odśwież, czyli możemy sobie, jak czegoś nie widzimy, odświeżyć, żeby nam wszystko się wczytało.
3: Zmień serwer.
1: Zmień serwer.
3: Ale odwybierz serwer. Nie dodano żadnych dodatkowych serwerów. Proszę dodać nowy.
1: Tutaj nie zrobimy nic, dlatego że jest to wersja darmowa. W wersji Pro można dodać, to za chwilę pokażę, można dodać jeszcze jeden serwer lub jeszcze jeden, tam nie wiem ile tych serwerów, może być chyba 5. Wersja Pro kosztuje 3 zł i 99 groszy. Także cena jest, myślę, taka całkiem przystępna.
0: Czyli jak ktoś ma dużo fubarów w okolicy, to może się pokusić.
1: To może sobie tych serwerów, tak.
3: Wybierz serwer. Nie dodano żadnych powrót. Nowy serwer.
1: Nowy serwer. Ja pokażę, o co
3: chodzi.
1: Kreator
3: serwera. Cześć.
1: To o czym mówiłem. Cześć, no. Cześć.
3: Witam w kreatorze instalacji Fobar 2000 Controller. Start Wizard.
1: I tutaj możemy sobie zrobić...
0: Jak widać, to przetłumaczone jest bardzo wybiórczo.
3: Pozwól mi wyjaśnić, co jest celem tej aplikacji. Ta aplikacja jest używana do kontroli Fobar 2000 zainstalowanych gdzieś w dostępnej sieci. Ta aplikacja nie odtwarza muzyki w telefonie i przez tą aplikację nie staniesz się lepszy, może mądrzejszy lub bardziej leniwy, ale nic poza tym. Od teraz będziesz mógł sterować odtwarzaniem muzyki z twojej łazienki.
1: No właśnie.
3: Next step.
1: Następny krok.
3: Jeśli nadal tutaj jesteś, to oznacza, że naprawdę chcesz kontrolować swój Fobar 2000 zdalnie. Teraz chodźmy do komputera. Zakładam, że masz już swojego Fobar 2000 zainstalowanego. Teraz proszę zainstalować potrzebne rozszerzenia. Można je znaleźć tutaj.
1: No i tu mamy stronę.
3: http://tiny.cc/fb2kc.
0: tiny.cc /fb2kc.
1: Tak.
3: Wyślij e-mail. Proszę wrócić po zakończeniu ich instalacji i przejść do tej konfiguracji. Next step.
1: Następny krok.
3: Auto.
1: I tutaj mamy, już ja tego nie skończę, bo sobie zepsuję. I tutaj mamy do wyboru auto, czyli automatycznie nam wyszuka ten serwer w sieci, jeśli będzie już zainstalowany.
3: Wybierz, jeśli chcesz znaleźć komputer automatycznie lub ręcznie. Auto jest zwykle lepszy i szybszy. Użyj trybu ręcznego, jeśli nie można znaleźć komputera za pomocą auto.
1: No. I tak wygląda konfiguracja. Jeśli dam next, to zacznie nam szukać serwera, ale wtedy, tak jak mówię, zepsuję sobie ja sobie wszystko, więc ja się stąd wycofam.
3: Wróć.
1: Jeszcze.
3: Wróć. Fobar 2000 Controller.
1: I już jestem z powrotem.
3: Fobar 2000 Controller.
0: Jak rozumiem, w ogóle ten kreator uruchomi nam się też przy pierwszym uruchomieniu aplikacji, tak? Czy trzeba też
1: tak
0: wejść gdzieś tam w te więcej opcji i wywołać ten kreator?
1: Nie, nie, nie. Po zatwierdzeniu tych wszystkich umów, tam dopuszczeń do różnych rzeczy, otrzymamy właśnie kreator na pierwszym planie i możemy go sobie skonfigurować właśnie od razu bez problemu. Tylko tak jak tam było powiedziane, najpierw musimy zacząć od komputera, czyli musimy zainstalować sobie te wszystkie potrzebne komponenty we Fubarze. Dzwonią do mnie, ale to teraz nie będą do mnie dzwonić. I wtedy możemy wrócić do aplikacji w telefonie i tam sobie zrobić to auto. Jak nam znajdzie serwer, to nam się wyświetli na liście IP tego serwera. Zatwierdzamy i mamy. W wersji darmowej jest tylko jeden serwer. W wersji płatnej, tak jak mówiłem, może być ich 5, więc bez problemu, jak ktoś lubi mieć w każdym pokoju komputer z Fubarem, to może
0: się przełączać. Czy, Krzysztofie, jest jakaś opcja zabezpieczenia tego naszego serwera jakimś mechanizmem autoryzacyjnym, żeby nikt nam tam się też nie podłączył, bo załóżmy, mamy ileś osób w domu, tak? I teraz niekoniecznie chcemy, żeby wszyscy sterowali naszym Fubarem.
1: Wiesz co, nie. Jako takiego zahasłowania tego to nie ma. Nie ma tak dobrze, niestety.
0: Czyli tak naprawdę każdy może się podłączyć, jeżeli jest w naszej sieci lokalnej, jeżeli mamy taki serwer, to każdy się może podłączyć do naszego Fubara i nam nim sterować.
1: Dokładnie tak.
0: No to z tym też także trzeba tutaj ostrożnie.
1: No tak, tutaj niestety nie ma tak dobrze.
3: Dwa numer, telefon.
1: Ja tutaj odwrócam połączenie, 2000... dlatego...
3: Nic nie gra.
1: Dobra, jest ok. Musiałem wrócić do aplikacji, bo znowu miałem telefon.
3: Wróć do połączenia przychodzącego. Oceń utwór, album, art i masz.
1: O, i tu teraz, oceń tutaj utwór. Teraz mamy oceń utwór. Załóżmy, że...
3: Salux plus 4, 8.
1: Dobra, to tutaj sobie dzwoniło
3: wróć
1: coś do nas.
3: Wróć, Fobar 2000 Control. Anuluj.
1: Dobra.
0: Czyli to jest to ocenianie utworu, tak, że możemy sobie tam nadawać te różne wagi utworów, że te są fajne, te są niefajne, ale tak naprawdę to chyba nie ma żadnego przełożenia na cokolwiek, tylko po prostu potem nam się to wyświetla, że to jest albo według nas fajne, albo nie.
1: Teraz jest dobrze. To znaczy, wiesz co, bo tutaj to się to...
3: Oceń utwór, anuluj.
1: Nam się, no dajmy...
3: Oceń utwór.
1: Oceń utwór.
3: Oceń utwór.
1: Czy to wejdzie?
3: Fobar 2000 Controller. Oceń utwór. Alert. Oceń utwór. Oceń utwór. Oceń utwór. Oceń utwór.
1: Ach, te moje palce.
3: Oceń utwór. 6. Anuluj.
1: O, coś tu było już.
3: Oceń utwór.
1: No dobrze, w każdym razie nieważne. Tutaj można nadać ileś tam gwiazdek od 1 do 6. I to jest zapisywane w jakiejś tam bazie, gdzie ludzie po prostu potem sobie patrzą na zasadzie, o, 6 gwiazdek, fajny utwór.
0: Ale to czy to jest w jakiejś właśnie, czy to jest w jakiejś bazie, czy to jest tylko dla nas? Bo ja mam jakieś wróć dziwne takie przeświadczenie, Fobart, że to chyba tylko dla nas.
3: Oceń utwór?
1: Nie. To jest w takiej bazie, gdzie ludzie, tak jak powiedziałem, patrzą na oceny. Można sobie to odsłuchać, a to już na komputerze. Ja tego nie trenowałem. Gdzieś wyczytałem po prostu w pomocy, że można sobie to odtworzyć i za ileś tam, nie wiem, centów, dolarów czy ileś tam kupić ten utwór, jak ci się podoba, no bo stwierdzisz, że on tak dobrze oceniony, no to może fajny czy coś. No i można sobie kupić taki utwór gdzieś tam za granicą.
0: W iTunesie jest chociażby taka funkcja, ale czy to się ze sobą jakoś łączy, no to jest. To jest już zastanawiająca kwestia. I nie jestem tego do końca pewien, ale może ktoś się tym bawił i więcej nam powie na ten temat.
3: Więcej opcji.
0: Czy coś jeszcze, Krzysztofie?
1: No to teraz przechodzimy do różnych funkcji, których jeszcze nie mówiliśmy.
0: No właśnie.
1: Mamy więcej opcji. I rozwija nam się menu.
3: Odśwież.
1: A w menu mamy...
3: Zatrzymaj po aktualnej.
1: Czyli możemy zagrać jeden utwór i się skończy utwór i już więcej nie zagra.
3: Odśwież.
1: Odśwież.
3: Zmień serwer.
1: Tu możemy zmienić serwer, no jak tak mamy ich więcej.
3: Ustaw timer.
1: To służy... To ma zastosowanie dwojakie. Bo ustaw... Timer i
3: akcje zasilania.
1: Akcje zasilania to są dwie współpracujące ze sobą funkcje. Ustaw timer, jak sama nazwa wskazuje, ustawiamy godzinę jakąś. Ale
3: ustaw akcje zasilania.
1: Tu
3: alert akcje zasilania. Wybierz akcję do wykonania na aktywnym serwerze Fobar 2000.
1: Możemy.
3: Nic nie rób. Anuluj. Nic nie rób.
1: Ja to rozwinę.
3: Zaznaczono, nic nie rób. Zamknij i uruchom ponownie. Stan wstrzymania. Hibernuj.
1: I jak powiedziałem, to ze sobą współpracuje. Jeśli tam w timerze ustawimy godzinę, to o tej godzinie stanie się to, co tutaj jest.
0: Czyli, że na przykład możemy sobie, kiedy idziemy spać, zasilania, ustawić sobie timer i nakazać mu, żeby powiedzmy po godzinie, bo wiemy, że w ciągu godziny zasypiamy, a nam coś tu gra, to żeby po godzinie na przykład wyłączył nam komputer.
3: Zatrzymaj po aktualnej.
0: Oszczędzać energię.
1: Albo żeby go włączył. Jeśli bo tutaj jest tak, komputer tak, ale jeszcze można zrobić tak, żeby sam Fubar się jakby zaczął grać.
0: Czyli że na, no, że na przykład za godzinę, powiedzmy, bo teraz wychodzimy, ale na przykład za godzinę mniej więcej wrócimy, to żeby już nie trzeba było się martwić o to, żeby jeszcze włączać tak. tego fubara.
1: Dokładnie. Łączy się telefon z siecią, widzi się z naszym fubarem, wydaje mu polecenie włącz się albo nie wiem, skończ pauzować. No i gra.
3: Odśwież. Zmień ustaw akcji zasilania. Ustawienia.
1: Ustawienia.
3: Info o aplikacji.
1: Info o aplikacji.
3: Wyjście.
1: I wyjście.
3: Info o ustawienia.
1: Ustawienia sobie zobaczymy, bo są
3: Folder
1: ciekawe.
3: Folder 2000. Ustawienia serwera. Ustawienia. Ustawienia serwera.
1: Ustawienia serwera. No to mamy.
3: Zarządzanie ustawienia. Zarządzanie serwerami. Dodaj serwer lub dodaj bieżący serwer.
1: Czyli to, co tam mieliśmy w tym menu rozwijanym na początku.
3: Otwórz kreator serwera. Otwórz kreator do łatwej konfiguracji serwera. Ustawienia. Ustawienia odtwarzacza.
1: Wchodzimy.
3: Ustawienia odtwarzacza. Gdy aplikacja pracuje w tle, system powiadomień.
1: I teraz tak.
3: Gdy aplikacja pracuje w tle, system powiadomień jest włączony.
1: Czyli możemy na telefonie podglądać, co się dzieje w naszym fubarze. Tak samo odpowiednik mamy na komputerze, co już słyszeliśmy, jak się zmieniają utwory.
3: Gdy aplikacja jest na wierzchu, system powiadomień jest wyłączony.
1: Dokładnie, bo wszystko widzimy na panelu.
3: Wibracja.
1: Wibracja. To możemy włączyć albo wyłączyć.
3: Wibracja przy dotknięciu. Wibracja przy dotknięciu przycisku. Głośność. Wibracja. Zaznaczono.
1: No to teraz nam będzie wszystko wibrowało, ja tego nie chcę.
3: Nie zaznaczono. Głośność.
1: Głośność, czyli tutaj możemy sobie...
3: Użyj klawiszów głośności, zmiana głośności za pomocą fizycznych
1: tak, przycisków. Hale.
0: No tak.
1: Użyj I teraz uwaga do ludzi używających TalkBacka. Z Shine'em jakoś to działa, ale TalkBack niestety przejmuje kontrolę nad tymi klawiszami i... No, żeby nam zadziałały te klawisze głośności faktycznie tak, jak on tu chce, no to musimy TalkBacka wyłączyć. I wtedy będzie to działać w ten sposób, że będziemy mogli sobie muzykę w naszych głośnikach zgłaśniać lub ściszać właśnie przyciskami tutaj od głośności w telefonie.
3: Potrząsanie. Głośność. Użyj klawiszów krok zmiany poziomu głośności. Ustaw procentowy przeskok przy zmianie głośności.
1: Tak, czyli tutaj możemy sobie ustawić, co ile nam... Będzie ta muzyka się ściszać albo podgłaszać zamiast płynnie, to możemy sobie tak nagle zrobić.
3: Potrząsanie.
1: Potrząsanie.
3: Włącz akcję potrząsania. Włącz akcję potrząsania.
1: I tutaj możemy sobie wybrać, co ma się stać, jak sobie potrząśniemy telefonem.
3: Zaznaczono. Akcja potrząsania. Wybierz zadanie, które zostanie wykonane podczas potrząsania. Alerta akcja
1: Wchodzimy.
3: Potrząsania. Zaznaczono, graj następną losową piosenkę.
1: Aha. To jest domyślnie.
3: Graj następną piosenkę. Wycisz. Otwórz, wstrzymaj. Zatrzymaj utwór. Anuluj.
1: I tyle.
0: No, całkiem Ustawienio. Fajna opcja.
3: Włącz akcję potrząsania. Włącz. Nie zaznaczono.
1: Ja sobie ją wyłączę, bo ja jej nie używam.
3: Akcja czułość potrząsania. Ustaw czułość wykrywania potrząśnięcia. Wyłączono.
1: No to wiadomo, tak? To nie musimy tego tłumaczyć.
3: Opcje potrząsania w tle. Włącz akcję potrząsania, gdy aplikacja jest w tle i gdy ekran jest zablokowany. Wyłączono.
1: Zablokowant, no też no. brawo dla tłumaczy.
0: A gdyby to włączyć, to całkiem fajne by było, bo można by sobie sterować fubarem. Właśnie, dajmy na to, chcemy włączyć, wyłączyć, to wystarczy potrząsnąć telefonem i nawet nie trzeba odpalać tej aplikacji na ekranie.
1: Dokładnie, ale to za chwilę będą ciekawsze funkcje, muszę ci Aha. powiedzieć, które bardzo się przydają.
3: Ustawienia odtwarzacza. Wibracja przy
1: dotknięciu. To było.
3: Włącz akcję. Czułość ustawienia odtwarzacza. Wróć.
1: Po kolei będziemy szli, to
3: zarządzanie
1: do tego,
3: serwerami. Dodaj serwer lub otwórz kreator serwera. Ustawienia odtwarzacza. Ustawienia wyświetlania.
1: Tu mamy wyświetlanie. Proszę Państwa. Ogólne. Wyświetlanie. Wyświetlanie służy do tego.
3: Ustaw orientację. Nie wygaszaj ekranu. Ekran nie będzie wygaszany.
0: I baterie będzie nam żarło jak smok.
1: Dokładnie.
3: Source of Love's Playback. Przewin listę utworów do odtwarzanego utworu. Elementów na stronie listy odtw. Liczba elementów pokazywanych na stronie listy odtwarzania.
1: Domyślnie jest 500, ja mam 1000.
3: Metadane utworu, pola metadanych do wyświetlania. Ustawienia wyświetlania.
0: I no tyle. Tak, czyli czy tam tytuł, artysta, album i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, to co nam się na komputerze
3: ustawienia
1: tam serwer, pokazywało.
3: Zarządzanie, otwórz kreator, ustawienia odtwarzacz, ustawienia zaawansowane. Ustawienia,
1: teraz mamy zaawansowane ustawienia.
3: Ustawienia zaawansowane. Częstotliwość odświeżania, jak często aplikacja komunikuje się z Fobar 2000. Zatrzymaj odtwarzanie po wyjściu, zatrzymaj utwór przy wyjściu z aplikacji.
1: Czyli jak zamkniemy niechcący, to od razu nam się i przestanie grać.
3: Żądaj potwierdzenia zamknięcia aplikacji.
1: W tym przypadku jest to dość wygodne, bo przynajmniej jak coś niechcący klikniemy, o, patrzymy, o, chce się zamknąć, a my chcemy słuchać dalej, no to dajemy anuluj, tak? I gra dalej. A jak nie ma tego, no to nie ma.
3: Praca w tle, działanie aplikacji w tle. Automatic Vacuum LAN, Senta Volpacka Twin Starting KPP Wittem HSR Verdiscon.
1: Tak, czyli tutaj pięknie przetłumaczone.
0: Tak,
1: jest.
0: Tylko jedna rzecz. Tylko jedna rzecz. Komputer nasz, który ma zainstalowany program FUBAR 2000, musi mieć obsługę włączoną tak zwanego Wacom LAN i to się włącza w BIOSie. Bo Wacom LAN to jest bardzo fajna sprawa, bo za pomocą odpowiedniego pakietu, tak zwanego Magic Packet, możemy sprawić, że nasz komputer, który jest gdzieś tam powiedzmy uśpiony, wyłączony, zostanie uruchomiony. To jest bardzo fajna sprawa, tylko nie zawsze to w BIOSie jest włączone i o tym trzeba pamiętać.
1: Zgadza się. Idźmy dalej.
3: Czynność podczas przychodzącego połączenia.
1: I to jest bardzo ciekawa rzecz, bo tutaj zaczynają się nam właśnie fajne funkcje.
3: Automat, czynność, na dzwonek, wybierz co zrobić, gdy ktoś zadzwoni. Alert na dzwonek, nic nie rób. Zaznaczono, pauza. Wycisz, anuluj.
1: No.
3: Ustawienia na połączenie wychodzące, wybierz co zrobić, gdy zostanie nawiązane połączenie wychodzące.
1: To jest to samo.
3: Na odpowiedź, wybierz co zrobić, gdy połączenie przychodzące zostanie odebrane. Na zakończenie, wybierz co zrobić, gdy połączenie przychodzące zostało zakończone. Alert na zakończenie. Nic. Zaznaczono. Wznów odtwarzanie. Anuluj.
1: No.
3: Ustawienia
1: takie
3: zaawansowane.
1: Takie ciekawe funkcje to ma.
3: Przyciski multimedialne, tylko w wersji Pro.
1: Nie wiem, co one robią, ale zaraz pewnie się dowiemy. Nie dowiemy się.
3: Włącz przyciski multimedialne, użyj kontroli multimediami z zestawu słuchawkowego i innej aplikacji, wyłączono.
0: Aha.
1: Czyli
0: no
1: można
0: tak
1: sobie słuchawkami tutaj
0: pewnie następny utwór poprzedni, odtwarzanie, pauza.
1: Tak.
3: Pracuj w tle, działania są wykonywane, gdy aplikacja jest w tle, wyłączono. Odtwarzaj z pliku.
1: Tutaj
3: Stwórz nową listę odtwarzania i dodaj nowe utwory przy odtwarzaniu ES pliku.
1: Ale to jest właśnie dziwne, dlatego że to właśnie nie działa. Jak nie ma załadowanej muzyki z komputera, to tu jest pusto i nie można nic zdalnie zrobić.
0: A kiedy klikniesz w to odtwarzaj z pliku, to co się dzieje?
3: Odtwarzaj z...
1: To się nic nie dzieje.
3: Nie z playlist name.
1: O.
3: Powolne urządzenie, włączenie tej opcji poprawia działanie aplikacji na wolne. Playlist name, stwórz nową listę, odtwarzaj z pliku.
1: Tak, nic się nie dzieje.
3: Stwórz nową listę odtwarzania i dodaj nowe utwory przy odtwarzaniu ES pliku. Nie zaznaczono. Zaznaczono.
1: Tak można tylko...
3: Playlist name.
0: No i tu nazwa.
3: Powolne urządzenie, włączenie tej opcji poprawia działanie aplikacji na wolnych urządzeniach. Wyczyść listę usuń elementy z listy odtwarzania przed dodaniem wybranych plików. Odtwórz cały folder, dodaj plik wraz z całym jego katalogiem.
0: A czy właśnie, tu można dodać jakoś, jak w to klikniemy?
3: Nie zaznaczono.
0: A nie, to jest tylko...
3: Zaznaczono.
0: Rozumiem.
3: Ustawienia zaawansowane.
1: I tyle, co tu jest zaawansowane.
3: Wróć. Informacje.
1: Informacje.
3: Przejdź na Pro, spraw.
1: Przejdź na Pro.
3: Alert, przejdź na Pro. Różnice pomiędzy wersją darmową a wersją Pro. Żadnych reklam, widżet do sterowania muzyki z pulpitu, korzystania z przycisków multimedialnych, przechowywanie więcej niż dwa serwery, wsparcie dewelopera dla dalszego rozwoju.
1: I tyle.
3: Nie, dziękuję. Fobar 2000 centralnie.
1: Jak bym dał tak, przejdź, to by mnie przyniosło do sklepu i mógłbym sobie za 4 zł kupić.
3: Mhm. Wersja, aplikacja 0.9.4.0 instalator.
0: Nie no, 2.0 HTTP control. Rzeczywiście...
3: 0.97.14. Informacje o wersji.
0: Dość interesująca aplikacja.
3: Wróć.
1: Też tak Fobar uważam, 2000 ja jej używam dość
3: Fobar
1: często.
3: Fobar 2000 control. Player pause.
2: Nowe powiadomienie od Fobar 2000.
3: Domyślne 192. 168 1 2
1: Kroketon. I teraz ja zablokuję ekran.
3: Ekran wyłączony.
1: O. I teraz już nie będzie gadał. Możemy sobie na przykład spokojnie odłożyć telefon na bok i słuchać sobie muzyki, się relaksować. I już. Jak zadzwoni telefon, to nam muzyka, tak jak tam było powiedziane, przestanie grać. Jak skończymy rozmowę, muzyka się z powrotem wznowi. I już.
3: Urządzenie zostało odblokowane.
1: Tylko, że teraz
3: 19.44.
1: Sytuacja wygląda też tak, że jak ja zamknę to...
0: Aha.
3: Wróć.
1: Home. To gra dalej.
3: Home screen 1.
0: No tak.
1: Już nie mam kontroli nad fubarem w komputerze.
0: A możesz odpalić jeszcze raz tego fubara wtedy?
1: Oczywiście.
3: Fobar 2000
1: już
3: controller.
1: Jestem z powrotem.
3: Fobar 2000 19. Hold on class sheets. Hanged playback 12.20 next 4.5 stop.
1: Odzyskałem kontrolę.
0: Kontrolę i się udało i zadziałało.
3: No,
0: jeżeli ktoś rzeczywiście ma na przykład jakiś dość fajny zestaw audio i chciałby sobie kontrolować telefonem odtwarzanie za pomocą Fubara, który to Fubar jest podłączony do komputera, to rzeczywiście wydaje się to być aplikacja dość interesująca, może się komuś przydać, tym bardziej, że jest darmowa, to zawsze warto dać jej szansę.
1: Dokładnie,
0: bo jak
1: tak
0: rozumiem, Krzysztofie, to są wszystkie opcje tego programu.
1: To są wszystkie opcje, ja jeszcze tylko pokażę, co się stanie, jak ja Fubara zamknę w komputerze.
2: Aha.
1: Zamknąłem. Zamknę również...
3: Wróć.
1: Kontroler.
3: Home. Fobar 2000 controller. Nowa launcher.
1: Nie mam już włączonego Fubara w komputerze. I odpalę kontrolera.
3: Telefon. Fotka. Wróć. Fobar 2000 controller. Ładowanie. Proszę czekać. Alert rozłączony. Sygnał Wakaonlan został poprawnie wysłany. 192, 168, 1, 2.
1: Tak, i teraz możemy dać...
3: Połącz.
1: Połącz.
3: Ładowanie.
1: Ale nam to nic nie
3: proszę
1: daje.
3: Proszę czekać. Alert rozłączony.
0: No tak, rozłączony, bo nie ma do czego się połączyć.
1: Nie ma serwera.
3: 2. Mhm. Wróć.
1: I teraz nawet tego nie zamkniemy. Musimy
3: ostatnia
1: skorzystać z ostatnich aplikacji.
3: Sklep.
1: O. I teraz dopiero nam się to pozamykało wszystko.
3: Home.
1: Bo cały czas wisi nam komunikat mówiący o tym, że się nie da połączyć z tym serwerem, że tam sygnał został poprawnie wysłany, ale nie.
3: Wróć.
1: I to by było generalnie na tyle, jeśli chodzi o tą aplikację.
3: Ekran wyłączony.
1: Ja ją bardzo polecam, bo jest naprawdę wygodna. Jest w Androidzie bardzo dostępna. Nie ma tam żadnych przycisków, które są niezaetykietowane, więc bardzo fajnie sobie można z tym poradzić. I ja tej aplikacji używam, no nie powiem, że na co dzień, bo ja tak jak powiedziałem, muzyki rzadko słucham ostatnio, ale jeśli po prostu słucham już tej muzyki, no to ja jestem na tyle leniwy, że biorę telefon do ręki i za pomocą kontrolera sobie steruję tym Fubarem, jako że jest to mój domyślny i jedyny odtwarzacz do muzyki, więc ta aplikacja jak najbardziej mi się tutaj sprawdza. Tak to by to wyglądało.
0: Okej, okay. No to w takim razie...
1: Jakieś pytania?
0: No ja nie mam, a nasi słuchacze też nie zauważyłem, żeby dzwonili.
1: Telefonu nie podałeś.
0: Telefonu nie podałem, ale nasi słuchacze myślę, że dobrze znają nasz numer telefonu, to tak swoją drogą, bo jak czasem jest już jakaś opcja, żeby zadać pytanie, to dzwonią i zadają pytania. Więc w takim razie myślę, Krzysztofie, że będziemy kończyć tę naszą dzisiejszą audycję. Bardzo ci serdecznie dziękuję za zaprezentowanie programu Fubar Controller.
1: Controller.
0: Tak, przypomnijmy, to jest aplikacja dla Androida. Krzysztof Bruzda prezentował tę aplikację. Dziękuję ci raz jeszcze.
1: Czy ty sprawdzałeś jeszcze, na koniec zapytam faktycznie, czy na iOS-a tego naprawdę
0: są jakieś inne aplikacje. Są jakieś inne, które podobne rzeczy mają, ale nie zgłębiłem jeszcze dokładnie tego.
1: Okej, okay, no dobra.
0: Więc być może będzie jeszcze opcja, żeby to pokazać w przyszłości na iOS-a.
1: W przyszłości.
0: Bo czemu nie?
1: Więc ja również dziękuję i do usłyszenia pewnie do następnego razu. Jak będę miał coś jeszcze ciekawego do pokazania, to się spotkamy tutaj w Tyflo Podcaście.
0: Z pewnością. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się i do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dobry wieczór, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Tak się akurat składa, że znowu krążymy wokół tematów podobnych, jak to ostatnimi czasy u mnie bywa. Już na tym podcaście mówiliśmy Guten Abend, Hue Nawąc, co prawda nie mówiliśmy w audycji o Belgii, ani o Luksemburgu, ani Bonsoir, ale w domyśle myślę, że można byłoby to gdzieś tam zachować. Dobry wieczór, jak najbardziej się pojawiło ostatnio z Czech i Słowacji, no i przyszedł ten pamiętny moment, w którym powiemy sobie good evening, bo dziś będziemy mówić o Anglii. O życiu osób niewidomych w Anglii. Paweł Masarczyk przy mikrofonie, natomiast moimi gośćmi dzisiaj są Ania Grudna. Witaj, Aniu.
6: Witam, good evening.
5: I Kevin Wysocki. Witaj, Kevinie.
7: Witam serdecznie.
5: I no właśnie, będziemy dzisiaj mówić o życiu osób niewidomych w Anglii, zanim jeszcze tutaj rozpoczniemy jakieś opowieści, a opowieści będą na pewno interesujące i długie, to domyślam się, że to będzie jedna z tych audycji, w której będzie dość dużo słuchaczy z uwagi na to, że jednak trochę tych osób mieszkających w Anglii, niewidomych z Polski, czy interesujących się językiem angielskim, krajem, jakim jest Wielka Brytania, jest dość sporo i pewnie będziecie mieli pytania. W związku z czym, no właśnie, dajcie znać, piszcie, dzwońcie. tyflopodcast.net/zoom to jest nasz link do wszystkiego, co wam potrzebne, jeżeli chodzi o dzwonienie. Natomiast pisać możecie na kontakt.tyflopodcast.net lub pod naszą transmisją na Facebooku w komentarzach. Michał Dziwisz wspiera nas jak zwykle z zadeków, zza miksera technicznie i też głosowo myślę, że się pojawi, gdy tylko wy coś napiszecie. No to Michała też usłyszycie, więc to jest też kolejny powód, dla którego warto pisać. Przy okazji kilka uwag technicznych. Po pierwsze, jeżeli chcecie do nas dzwonić, to pamiętajcie, aby najlepiej już przed połączeniem w ustawieniach Zooma na dowolnej platformie aktywować sobie opcję automatycznego łączenia z audio, bo doświadczenie mamy takie, że nie u wszystkich tak jest, że czasem jeszcze potrzebujecie czasu, żeby to audio sobie tam ręcznie podłączyć, przez jakieś dialogi się przebić, a tak będzie nam wszystkim łatwiej, przyjemniej. Po połączeniu ta nasza sesja jest nagrywana po to, żeby fajny podcast z tego później wyszedł. I Zoom tak wymusza, że po prostu po połączeniu pierwszym jest wyświetlany taki komunikat, że ta rozmowa jest nagrywana i czy my się na to zgadzamy, trzeba kliknąć w przycisk rozumiem. No i w tym momencie już jesteście z nami i powinniśmy się bezproblemowo słyszeć. Pytania zadajcie proszę bardzo na temat, chyba że, i to jest coś, co dzieje się już od 3 tygodni na audycjach, które ja prowadzę i na tych przeglądach. Jeżeli jest ktoś z Ukrainy lub jeżeli jest jakaś sprawa dotycząca właśnie

0: socjalnej, różnie to wygląda. To może, Aniu, od ciebie zaczniemy. Gdzie mieszkasz w Anglii?
1: Dobrze, ja mieszkam w West Yorkshire, to są okolice Leeds, w malutkim mieście mieszkam Wakefield.
0: Jasne. I długo jesteś już w Anglii?
1: Tak, w tym roku, 20 sierpnia, już minie 14 lat, więc już kawał czasu.
0: No, to tam też trochę myślę, że naprzeżywałaś różnych historii. Fajnie będzie o tym usłyszeć. I czym się tam teraz zajmujesz?
1: Tak, w tej chwili robię kilka rzeczy. Pomagam i współpracuję z trzema różnymi fundacjami, organizacjami tutaj. Dwie są dla osób niewidomych lub z niepełnosprawnościami. Jedna jest dla uchodźców. Połączona to jest organizacja połączona z home office'em. Jestem także nauczycielem angielskiego i artystą niewidomym jestem.
0: No, czyli taki multitasking pełną parą i to się chwali. A jak to się stało? Jeżeli to jest oczywiście niezbyt jakaś tam osobista, prywatna sprawa, jak to, czy to rodzinna była decyzja, żeby wyjechać, czy w jakiś sposób kraj cię interesował już, znaczy wtedy byłaś też chyba dużo młodszą osobą, ale no właśnie.
1: Tak, wyjechaliśmy tutaj niestety ze względu na leczenie, bo przez nowotwór i tutaj lepsze jest leczenie, więc no rodzice moi podjęli decyzję taką.
0: Tak, jasne. To wiele osób szuka gdzieś tak. Czy są takie historie? Już też trafiłem. Zdarzyło mi się gdzieś w internecie trafić na osobę, która no, mieszkała sobie na przykład w Stanach i nagle się okazywało, że no ja w sumie to jestem z Polski, tylko że wyjechaliśmy właśnie z powodu możliwości, jakie potencjalnie miałaby dać medycyna w kwestii tam jakiejś niepełnosprawności czy schorzenia i już zostaliśmy. I takich historii jest chyba troszeczkę. Kevinie, jak to było z tobą? Gdzie ty jesteś? Gdzie mieszkasz? Mieszkasz gdzie indziej niż jesteś, ale to powiedz coś o swojej lokalizacji.
2: Tak, oczywiście. No, na ten moment jestem w Hereford, w województwie Herefordshire, co jest bardzo fajne, tak? Bo skoro i Herefordshire, to i miasto Hereford bardzo łatwo zapamiętać. Tutaj studiuję w college'u znanym jako RNC, the Royal National College for the Blind, prawda? A ogólnie to mieszkam w rejonie Anglii West Midlands, w miejscu, które się nazywa Black Country, co ciekawe, dlatego że kiedyś było i w sumie dalej jest wiele fabryk, prawda, w tamtych terenach, gdzie przemysł pracuje pełną parą i tam właśnie mam dom, tam mieszkam z mamą, partnerem mamy i braćmi.
0: Mhm. Jasne, no to też masz takie pewnie pojęcie o tym, jak funkcjonuje to życie osób niewidomych w różnych częściach Anglii. Czym się zajmujesz teraz? Jesteś w koledżu, mówisz, tak?
2: Tak, jestem w koledżu, studiuję biznes i przemysł muzyczny.
0: O, i to tam jest taka nauka pod kątem tworzenia też muzyki, tak? Czy bardziej taki management?
2: Na szczęście tak, pod kątem tworzenia też jest i teoria, i praktyka są brane pod uwagę, dlatego myślę, że naprawdę dużo wyciągam z tego, co tutaj nas uczą właśnie i bardzo to jest korzystne, myślę.
0: Mm-hmm. No to może właśnie, podobnie jak w przypadku audycji czesko-słowackiej, zaczniemy też od takiego początku. Szkoła. Jak to wygląda właśnie? RNC to jest, no myślę, że niektórzy z nas mogą kojarzyć tą instytucję, bo zdaje się, że oni byli gospodarzem już jakichś zawodów też sportowych, chyba blind football czy innych, a i ICC 2019 odbyło się właśnie w RNC, z tego co kojarzę.
2: Tak, 2019.
0: Mhm. Mhm. O, więc jeżeli ktoś był z tej ekipy na obozie, to znacie to miejsce. No właśnie, czym jest ten college? Jak byś go porównał do takich ośrodków? Nie wiem, czy masz jeszcze porównanie z polskimi ośrodkami dla osób niewidomych? Jaki tu jest punkt odniesienia? Dużo jest podobieństw, czy raczej jest to kompletnie, kompletnie inny koncept? I jak to wygląda?
2: Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że akurat RNC to jest jedno z niewielu miejsc, gdzie no, to, co tutaj się dzieje, to, czego uczą, jest rzeczywiście na zaawansowanym poziomie. Oferują kursy na poziomie takim, że bez problemu można by było sobie potem pójść na realne studia już na uniwersytecie. Wiele placówek tego nie oferuje i trzeba szukać

0: alternatyw w tak zwanym mainstreamie, tak, czyli szkołach masowych. Ja osobiście jestem bardzo zadowolony z tego, gdzie teraz studiuję. Wcześniej byłem właśnie w szkole masowej przez 2 lata, w takim liceum powiedzmy. Jeszcze wcześniej byłem w szkole specjalistycznej dla ludzi głównie właśnie niewidomych i niestety no, tam za wysokiego poziomu nie było. Dużo tam nauczycieli, prawda, ma jakieś swoje wytyczne, których się trzymają, co czasami niestety przekłada się na to, że nie zawsze patrzą na to, co my jako indywidualne osoby niewidome potrzebujemy, czego my potrzebujemy, czego my chcemy, tak, i są czasami jakieś pewne zgrzyty, tak, się pojawiają. Tutaj na szczęście tego nie ma, tutaj w koledżu naprawdę wszystko jest brane pod uwagę, zdanie danej osoby, tak, jakie ma kwalifikacje, co chce robić, co potrafi robić i bardzo to doceniam. A jeżeli chodzi o na przykład laski, bo właśnie w Laskach byłem jeszcze wcześniej, tak, przed przylotem do Anglii, no to w sumie nawet pozytywnie wspominam tamten czas i gdyby tak porównać właśnie z koledżem, to podobny poziom, jeżeli chodzi o edukację i na przykład orientacja tutaj bardzo jest na wysokim poziomie. W Laskach też zdawała się być na miarę wysokim, ale niestety no, dużo nie pamiętam, jeżeli o tę strefę chodzi. I tak, jeżeli chodzi o te wcześniejsze szkoły, w których byłem w porównaniu do Lasek, no to nie ma o czym mówić, tak? Zdecydowanie był wyższy poziom w Laskach, co może dziwić, bo niektórzy mają wrażenie, że w Polsce to jednak jakiś ten poziom jest zaniżany i że nie jest wystarczający, a jednak czasami rzeczywistość potrafi być bardzo inna.
1: Czego można się w takim koledżu jak RNC uczyć? W sensie, ja rozumiem, że tu chodzi, to jest jakiś rodzaj też, ja szczerze mówiąc gubię się trochę w brytyjskim systemie edukacji nadal. Jest to też taka nauka ogólna, czy już bardziej takie typowe przygotowanie zawodowe do jakichś?
0: Nie, nie, zdecydowanie przygotowanie zawodowe, przepraszam. Tak. Jest psychologia, jest biznes, o którym wcześniej wspominałem, jest tak zwany przemysł muzyczny, gdzie uczymy się miksu, masteringu, różnych, prawda, sposobów nagrywania różnych instrumentów, różne typy mikrofonów, tak, odróżniamy. Uczymy się też bardziej takich rzeczy typu składanie, jakieś statywy, jakieś, prawda, sprzęty, tworzenie nawet własnych improwizacji, jeżeli chodzi o wygłuszanie pokoju, etc. Więc jakby no, raczej takie bardziej zawodowe już klimaty, bym powiedział. Jest też, co tam jeszcze jest, informatyka na bardzo wysokim poziomie. Tam chyba nawet już w bardziej zaawansowane programowanie się bawią. Nie wiem za dużo o tym, ale coś takie właśnie przebłyski ostatnio słyszałem od ludzi, którzy studiują. Więc myślę, że warto języki na bardzo takim już zaawansowanym poziomie, takim już gotowym też właśnie na poziom uniwersytecki. Jest pełno tego, zdecydowanie.
1: Masaż też? Czy...
0: Masaż też, zdecydowanie, tak. Masaż, biologia, wszystko. I o tyle to jest fajne, że właśnie można studiować od totalnie początkujących poziomów do takich super zaawansowanych już. Więc wszystko jest dobierane pod studenta, pod to, co potrafią, co mogą, co chcą robić i to bardzo jest super moim zdaniem.
1: Z ciekawości, na jakim sprzęcie i na jakim oprogramowaniu tworzycie dźwięk, bo to może część tu słuchaczy zainteresować. To jest Reaper na Windowsie, czy to jest coś na Macu jakiś?
0: Nie, nie, Reaper akurat nie. Jeżeli już, aha, to SoundForge do edycji audio.
1: SoundForge?
0: A jeżeli chodzi o komponowanie i jakieś tam rzeczy typu mixing i tak dalej, to raczej Logic. Jest pełno Maców. Są tak zwane workstations, tam właśnie jest zawsze Mac, audio interface Scarlett 2.2, z tego co pamiętam. I tam właśnie jest też Behringer X-Touch.
1: Aha. Czyli wszystko jest takie dostępne na zasadzie tam, albo na kwestię jakichś suwaków, albo...
0: Tak, zdecydowanie. Ogólnie, jeżeli coś trzeba bardziej zapamiętać, coś sprawdzić, przetestować, to właśnie oni pozwalają nam to robić, nam pomagają, doradzają. Na przykład doradzają, żeby sobie zapisać po prostu w notatniku mniej więcej co gdzie jest, żeby to było dla nas zrozumiałe, żeby łatwo się do tego było odnieść. Na pewno jest nacisk na sprzęt, tak? Czyli nie jakieś software, nie pluginy, tylko właśnie, żeby używać na przykład do montażu audio tych wszystkich tam, w sensie montażu, no wiadomo o co chodzi, kompresja, EQ, żeby używać właśnie sprzętu, tych suwaków i tak dalej. Oni uważają, że jest o wiele łatwiej i najfajniej jest wtedy, kiedy jak najmniej trzeba używać do pomocy rzeczy typu NVDA, nie wiem, voiceover i tak dalej, dlatego że to im, ich zdaniem zabija kreatywność, więc oni naciskają raczej na to, żeby właśnie używać sprzętu.
1: A, no to takie ciekawe, myślę, podejście. Czy to jest college prywatny, czy w jakiś sposób państwowy, publiczny? Jak wygląda kwestia nauki tam? To jest jakoś opłacane, dofinansowane? Co, jakie trzeba spełnić wymogi, żeby się tam dostać? No finansowo głównie, ale pewnie też merytorycznie.
0: Tak, mam wrażenie, że tak, że jest to, można powiedzieć, college prywatny, szkoła prywatna, z tego względu, że właśnie trzeba prosić o dofinansowanie. Rząd, to nie jest tak, że to jest opłacane przez rząd, tylko lokalne, prawda, jednostki, powiedzmy tak, jeżeli chodzi o ratusze lokalne i tak dalej, oni się tym zajmują, trzeba ich prosić, wypełniać masę formularzy, wiadomo jak to jest, biurokracja XXI wieku, prawda. Ja walczyłem o to bardzo długo, miałem wiele problemów i co ciekawe, ich stosunek wobec mojego tutaj pojawienia się i uczenia się w tym koleżu był na nie dwa dni przed rozpoczęciem się roku szkolnego i dopiero wtedy do mnie zadzwoniono i powiedziano, no słuchaj, dobra, możesz jednak się tam pojawić, opłacimy ci to, co trzeba. Potem kilka miesięcy potem zadzwoniono do mnie i powiedziano, że nie, wiesz co, zmieniliśmy zdanie, jeżeli chcesz dalej kontynuować edukację, to musisz jeszcze spróbować się skontaktować z odpowiednikiem MOPS-u, jeżeli dobrze zrozumiałem, którzy musiałem ich zapytać, czy oni będą chcieli, by chcieli sfinansować mój pobyt w tym koleżu, bo z jakiegoś powodu edukację chcieli sfinansować, ale już część internetowej nie chcieli sfinansować, a biorąc pod uwagę, jak daleko mieszkam, no to w ogóle nie miało sensu, równie dobrze mógłbym nie uczęszczać. Na szczęście ostatecznie wszystko jakoś się pozytywnie rozwiązało i dalej tu jestem.
1: Jasne. Wspomniałeś o tym internacie, to może jeszcze cię tak na koniec zapytam, jak to wygląda. Ja odniosłem takie wrażenie z tych opowieści po osób, które były na ICC, że pokój, który masz do dyspozycji jako uczeń, to jest wręcz taka komnata zamkowa, że to są dość duże przestrzenie osobiste gdzieś tam i, że tak powiem, masz dość dużą swobodę tam ruchu. To rzeczywiście tak jest i jak to wygląda, bo to całe otoczenie wokół tego, nie wiem, czy to jest takie miasto trochę jak Marburg w Niemczech, że dużo jest dostosowane pod niewidomych i ludzie sobie tam dość swobodnie chodzą i się znają nawzajem, czy to jest, czy trochę jednak inaczej funkcjonuje?
0: Tak, no akurat mój pokój jest w miarę mały, na przykład mojego wujka Longshota, tak, jego pokój jest zdecydowanie większy i to różni się jedynie tym, że on jest na innym piętrze, co ciekawe, co jest trochę dziwne, ale mniejsza o to. Cóż, mamy, każdy pokój ma, prawda, też łazienkę, tak, w pakiecie, że tak powiem. Każdy student ma swój własny pokój, dzięki Bogu. I cóż, są trzy tak zwane hole, tak? Hole rezydencji, czyli mieszkalne takie miejsca, w których właśnie są z reguły dwa piętra i właśnie na tych piętrach, nie liczyłem ogólnie ile jest, ale jest kilka takich korytarzy i w nich właśnie jest pełno różnych pokoików obok siebie mniej więcej. Mamy do tego dostęp, jeżeli chodzi o klucz, wiadomo, możemy sobie zakluczyć pokój, kiedy chcemy, kiedy nas nie ma i tak dalej. Co jeszcze? A propos właśnie pytania, a propos pytania o to, jak to miasto w ogóle, to miasto wygląda, to wiele rzeczy jest dostosowanych, na szczęście ludzie są bardzo chętni, skorzy do pomocy, dużo jest takich wszelakich punktów orientacyjnych, tak, które pomagają się odnaleźć i sobie jakoś, prawda, podziałać na mieście, czy ogólnie na kampusie. Myślę, że jest to fajnie zrobione i bardzo to pomaga osobom takim jak ja, bo na przykład kiedy tu przyjechałem, to no nie byłem bardzo samodzielny, nie będę kłamał, prawda? A teraz myślę, że pomimo wszystko nawet jeżeli nie jest ta samodzielność perfekt, to jednak troszeczkę na pewno się polepszyła, więc jestem
1: Jasne.
0: zdecydowanie na tak, jeżeli o to chodzi.
1: No to miło słyszeć zawsze. Aniu, ty masz jakie doświadczenia ze szkolnictwem brytyjskim? Czy ty też masz jakieś, jesteś wychowanką jakiegoś, powiedzmy, takiego ośrodka dla niewidomych, czy ty raczej szkolnictwo ogólnodostępne?
2: Ja raczej ogólnodostępne ze względu na to, że ja w Polsce chodziłam 2 lata na Tyniecką do szkoły dla osób niewidomych i rodzice mnie chcieli tutaj wysłać do masówki, abym była w pośród no, miksu ludzi. I tutaj to tak fajnie wygląda, że jest coś takiego, co się nazywa VI Base. Czyli to jest taki, no, taki mały, 2-3 pokoje tam są. Różne, kuchnia, łazienka i tam po prostu różnych rzeczy indywidualnie się można uczyć. Ja się tam uczyłam na przykład pisania na dotyk, angielskiego się wtedy pamiętam uczyłam, drugiego poziomu Braille'a, więc takie różne tak zwane habilitation, czyli jak sobie radzić.
1: A czym jest pisanie na dotyk?
2: Touch typing, czyli
0: pisanie na klawiaturze. Chodzi o pisanie na po prostu dotyk. Na komputerze.
1: A, bezwzrokowe.
2: Tak.
1: Aha, okej, jasne.
2: To jest, tutaj byłam w tak zwanym high school, później poszłam do jednego koledżu, poszłam, bo moją miłością zawsze była sztuka, poszłam do jednego koledżu, tam spędziłam 2 lata. Niestety tam zostałam nieładnie zdyskryminowana za to, że jestem niewidomą osobą, ale ja powiedziałam, że ja się nie poddam i poszłam troszkę dalej do koledżu w Leeds, bo ten, gdzie byłam zdyskryminowana, to było w Wakefield. Po prostu moim zdaniem tam było bardzo dużo stereotypów, że bo ty jesteś niewidoma, to tego nie zrobisz, tego nie będziesz w stanie.
1: Czyli to się w Wielkiej Brytanii dalej też, znaczy też dzieje, tak?
2: Tak. I to mnie bardzo, bardzo mnie to... I to jak poszłam, czy to poszłam robić angielski, poprawić sobie maturę, czy to poszłam właśnie na sztukę, to tak zostałam potraktowana. Mhm. Ale ja jestem góralką, więc się nie poddaję. poszłam do Leeds, do koledżu i co tam było, coś pięknego. Słuchajcie, ja byłam tam w ogóle na tym departamencie pierwszą osobą niewidomą. Ja tam pracowałam z artystami, z samymi artystami i tam jest w ogóle taka fajna atmosfera, że tam nie jest proszę pani, proszę pana jako nauczyciel, tylko tam jak człowiek ma takie fajne podejście jak ja, czyli traktuje się na równi, to moi wykładowcy, ja się kumplowałam z moimi wykładowcami i była taka bardzo luźna atmosfera i słuchajcie, jak mi powiedzieli, że ja nie zdam nigdy, to w ciągu 2 lat tam, oczywiście sztuka to jest wizualny, kurs tak jakby wizualny, ja jako jedyna z 3 grup, gdzie byłam jedyna niewidoma, jedyna z całych 3 grup dostałam najwyższą ocenę, czyli 3 A gwiazdki i byłam oceniana jako osoba widząca.
1: No to brawo, to jest naprawdę, myślę, duże osiągnięcie. Jaki rodzaj sztuki wykonujesz? Może to tak jeszcze dla naszych słuchaczy, którzy nie znają tego, co robisz. Jaki to rodzaj jest sztuki i jak do tego podchodzisz, nie widząc na przykład kolorów i tak dalej?
2: Tak. Znacie, ja jak chodziłam tam do koledżu, to jako, jeśli chodzi, miałam tak zwane swoje oczy, miałam taką artystkę, Laurel McQueen, i ona była moimi oczami, ona mi tłumaczyła bardzo dużo rzeczy, typu jak słońce świeci, to jak pada cień i tak dalej. I ja tam przeróżne rzeczy robiłam, ja tam malowałam tak zwane multimedia painting, ale moje prywatne, jako teraz jako artysta, nazwałam sobie malowanie Braille'em, bo to jest, dodaję po prostu różne materiały do farb, że wtedy właśnie jest dotykowe. Więc maluję obrazy, rzeźbię też z 2-milimetrowych szklanych koralików, dodaję LEDy, bawię się ze światłami, bo mnie takie rzeczy interesują. I jeszcze jedna taka rzecz z moją sztuką, bo jestem bardzo wrażliwa, jeśli chodzi o emocje, o energię. I ja zawsze wierzyłam, że ja bardzo dużo pozytywnej energii wsadzam w swoją sztukę.
1: Mhm.
2: I jak sprzedaję komuś lub daję komuś na prezent, to ta osoba po prostu czuje tą energię i to jest dla mnie coś pięknego, więc...
1: Tak, no to
2: sztuka fizyczna i mentalna.
1: Lepszej pochwały nie można dostać od swoich klientów jako pewnie artysta niż coś takiego, tak? Że,
2: tak,
1: że właśnie energia, którą ty wkładasz w to, jest widoczna w tym produkcie końcowym. No gratuluję w takim razie, naprawdę jest to niesamowite osiągnięcie. Czy ty widziałaś kiedyś i masz jakąś pamięć wzrokową, że to jakieś ci pomaga w kwestii doboru odpowiednich kolorów odcieni, czy to jest dla ciebie typowa abstrakcja i po prostu wiedząc, jak to postrzegają osoby widzące typowo, jakoś się kierujesz i prosisz na przykład osoby ci asystujące o dobór konkretnych odcieni?
2: Jeśli chodzi o wzrok, to ja widziałam do wieku 7 roku życia 20%.
1: Mhm.
2: Później straciłam przez nowotwór, ale ze względu na to, że miałam bardzo intensywną chemioterapię jako dziecko, to zapomniałam. Ale ja bardziej to biorę na uczucie, jak brzmi ten kolor bardzo audiobooki pomagają, bo tam często tłumaczą kolory i tak dalej. Po prostu z słuchania ludzi naokoło mnie to tak bardziej dobieram w ten sposób.
1: No tak, bo często z kolorami wiążemy jakieś emocje, tak? Nie wiem, szkarłat krwi czy coś. Jakby wiadomo już o jakich emocjach mówimy, albo o jakiej powadze sytuacji lub jej braku.
2: Tak.
1: Albo ktoś nam powie, że to nie wiem, jakieś kiczowate, różowe coś tam. Z szacunkiem dla wszystkich, którzy lubią kolor różowy, bo to nie o to chodzi, ale są różne, wiadomo, odcienie i różne powiązania w popkulturze. Okej, ale wracając jeszcze do tematów szkolnych i myślę, że tutaj oboje będziecie w stanie mi odpowiedzieć. Szkolnictwo ogólnodostępne. Jak to wygląda? Na ile wsparcia możecie liczyć jako uczniowie niewidomi i jakiego typu jest to wsparcie i skąd je można pozyskać?
2: Ja chciałam jeszcze...
1: Aha. No dobrze, Aniu.
2: Okay. Ja chciałam jeszcze szybko skomentować. Mhm. Jako moją jedną z takich oficjalnych dróg szkolnictwa jeszcze były studia. Chodziłam do York St. John University i tam jako osoba niewidoma miałam dostać, właśnie tutaj odpowiadam tobie, Pawle, na pytanie, jeśli chodzi o dostępność, tam zatrudniali tak jakby firmy spoza uczelni, aby mnie asystowały i ja miałam to wszystko dostać, tylko że niestety przez jeden semestr, co studiowałam, to nie dostałam tego. A jeśli chodzi o pomoc, taką dostępność, jeśli chodzi o laptopy i tak dalej, to jako osoba niewidoma, przynajmniej na studiach, dostaje się taki grant, gdzie w tym dostajesz rzeczy podstawowe typu laptop, dyktafon do nagrywania sesji i tak dalej. A jak masz problemy z używaniem przykładowo laptopów, to dostajesz indywidualne lekcje i tam ktoś jest właśnie też tak zwany assistive tech. Ja miałam taką osobę niewidomą o imieniu Holly i ta Holly mnie akurat uczyła na laptopie używać laptopa, bo ja, dla mnie technologia to jest czarna magia.
1: Rozumiem. Kevinie, ty jakie miałeś doświadczenia ty z kolei? Bo ty też chyba jesteś po szkolnictwie takim ogólnodostępnym.
0: Tak, tak. I no cóż, ja powiem tak, no niestety doświadczenia nie są za fajne, ale to zależy w jakich kategoriach, w jakich dziedzinach, dlatego że na przykład jeżeli chodzi o edukację samą w sobie, to ja na przykład uważam, że fakt, że mogłem studiować pośród widzących i że narzucono mi to tempo, które właśnie widzący też, za którym widzący też musieli podążać, myślę, że bardzo mi to pomogło, ponieważ kiedy byłem jeszcze w szkole właśnie takiej specjalistycznej dla niewidomych, to tam mało robiono, poziom był niski, bardzo to było wszystko, bardzo to wolno przebiegało, dlatego kiedy już byłem w tym takim jakby liceum, masowym, no to, to dla mnie było wielkie zaskoczenie. Bardzo mnie to przez pierwsze miesiące stresowało. Miałem pewne epizody, prawda, nieco ciekawe, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne. Potem już się do tego przyzwyczaiłem. Teraz taka refleksja właśnie po dłuższym czasie tutaj studiowania w koledżu, gdzie mogłem powrócić sobie do tych wspomnień, do tego, co tam się wtedy działo, to sobie myślę, że właściwie to doceniam. Doceniam fakt, że tam byłem. Ale z kolei na przykład, jeżeli chodzi o kontakty z rówieśnikami, to no nie było za łatwo. Była co prawda taka malutka grupka ludzi, która, no cóż, zdawała się bardzo naturalnie podchodzić do mnie jako człowieka i raczej patrzę, prawda, widać było, że starali się na mnie spojrzeć inaczej niż tylko przez pryzmat mojej niepełnosprawności i bardzo, bardzo to doceniałem. Jeszcze właśnie tutaj z jedną przyjaciółką na przykład mam kontakt dalej. No i cóż, ale jeżeli chodzi o resztę właśnie tam studentów, to bardzo, bardzo trudno. Na przykład na angielskim to jeszcze ujdzie, że tak powiem, bo ludzie byli tam bardzo po prostu inteligentni i bardzo pasjonował ich język angielski i ja też się, prawda, zaliczałem do takich ludzi, więc jakiś tam wspólny język znaleźliśmy i właśnie między ta przyjaciółka, o której wspomniałem, to ona też studiowała angielski, dlatego jakoś tak nas ten język połączył. Z kolei właśnie na przykład, kiedy studiowałem tam jeszcze przy okazji też można powiedzieć, że sztukę, ale bardziej rzeczy typu taniec, śpiew i tak dalej, to tam na przykład praktycznie nigdy, po prostu nigdy się w klasie do mnie nikt nie odzywał. Nawet jeżeli próbowałem jakieś inicjować kontakty i tak dalej, to raczej jakieś pomruki, tak, jakieś krótkie odpowiedzi i raczej nie rozmawiano ze mną, chyba że tak było trzeba zrobić, tak, bo jakiś wspólny projekt czy coś, więc jasne. Było to troszkę smutne, nie, epizod ciemny, jeżeli chodzi właśnie o zdrowie psychiczne w moim życiu, no ale mówię, edukacja była naprawdę na naprawdę wysokim poziomie, doceniam akurat ten aspekt. No i cóż, jeżeli chodzi jeszcze o taką ogólną dostępność, nie wiem, orientację i tak dalej, no to pierwsze, co zrobiłem, kiedy tam się pojawiłem, to wziąłem taką panią do pomocy, poprosiłem, żeby mi powiedziała mniej więcej, jak się nazywają pokoje i gdzie są pokoje, żeby mi pokazała, których będę potrzebował, których będę najczęściej używał i sobie napisałem nazwy tych pokoi w Braille'u i potem sobie po prostu poprzyklejałem nazwy tychże pokoi właśnie przy drzwiach, tak, tychże. I potem, jeżeli gdzieś byłem w okolicy i wiedziałem, że aha, dobra, no to muszę iść tam, muszę iść tu, muszę iść tam, no to wtedy mogłem sobie zobaczyć, aha, to ten pokój, bo miałem go oznakowanego, tak, w Braille'u.
1: Tak, mówisz jeszcze o liceum, czy o high school, czy już o koledżu?
0: Tak, o high school, tak, tak, to było liceum. Tak, tak. Swoją drogą to właściwie tutaj, nie wiem, może to bardziej w moim rejonie, tak, w moim województwie West Midlands, ale tutaj, tam się z reguły mówi nie high school, bo to bardziej takie amerykańskie, a sixth form.
1: A, okej, jasne. No tak, dobrze, a powiedz proszę, a jak wyglądało, no oboje możecie w sumie odpowiedzieć, bo pewnie macie jakieś doświadczenia, kwestie takie jak transkrypcja materiałów, czy adaptacja materiałów, podręczników, czy mieliście, nie wiem, nauczyciela asystującego, nauczyciela wspomagającego, czy takie usługi również są oferowane?
0: To nie wiem. Może teraz tak. Janiu.
2: No może. Zazwyczaj tak. Zazwyczaj tak na studiach, na przykład ja jak byłam na studiach, to bardzo często miałam kogoś koło siebie, a jak nie miałam osoby jakiejś oficjalnie tam, gdzie mi pomagałam, to miałam taką koleżankę z Chin, nie z Japonii, przepraszam, pomagała mi. Jeśli chodzi o high school i później college, to tak było, adaptowali się i coś pięknego, jest taka fajna maszyna, bo ja jak studiowałam plastykę, to do mnie sam kierownik departamentu przychodził i się pytał, Ania, jak ci mogę pomóc? Mhm. I kiedyś ja mu powiedziałam, bo w high school jak byłam, używałam takiej maszyny, co się nazywa Zyfuse. Zyfuse,
1: Tak. Tak, co ona robi? Do czego służy?
2: To jest taka, maszyna się nazywa Zyfuse, kartki do niej się nazywałem Zykem i wtedy jakieś zdjęcie się drukuje na zwykłą kartkę, a później się kopiuje na tą kartkę, na tym Zykem, po czym się wkłada do tej maszyny Zyfuse. I ile razy przeciągniesz przez tą maszynę, to ona działa pod wpływem ciepła, to pulchnieje ten papier w tych miejscach, gdzie był tusz. Mhm. I ta maszyna jest dość droga i oni mi ją zakupili, więc moim zdaniem to zależy od miejsca i czy to, tak jak tutaj Kevin powiedział o znajomych i tak dalej, to zależy już od indywidualnie ludzi, od każdej osoby, jakim człowiekiem jest. No, a jeśli chodzi jeszcze szybko o high school, to high school, szybko tutaj chciałam sprościć, high school mhm. jest wtedy, jak jest od klasy 7 do klasy 11, mhm. a academy? Akademii lub sixth form, później jest high school, to jest jak ma jeszcze klasę 12 i 13, czyli wtedy to oznacza, że tak jakby 12 i 13 to jest zamiast pójścia do tak zwanego college'u tutaj w Anglii.
0: Wiesz co, Aniu, ja akurat wiem teraz, o co ci chodzi, chociaż u mnie to zupełnie inaczej się nazywało, bo u mnie to było secondary school, więc jakby no... Nie miałem w ogóle styczności z high school, wiesz. U mnie to było coś takiego, w sumie powiem już, skoro o tym rozmawiamy. Primary school, to było coś, z reguły do primary school się idzie od roku, tutaj mnie możesz poprawić, Aniu, jeżeli wiesz, czwartego albo piątego, a szóstego, no to proszę.
2: Szóstego, i tam klasa się, pierwsza. Mhm.
0: Tak, klasa pierwsza, to jest w wieku 6 lat i tam się idzie do lat mniej więcej, nie wiem, 12, tak?
2: 11, to jest tak zwana podstawówka w Polsce.
0: No w sumie no 11, pod koniec, właśnie pod koniec 11 się idzie do tego secondary school, czy high school, jak Ania nazywa, i właśnie tam już się idzie do sixth form w wieku tak 16 lat do 18, chociaż to różnie bywa, bo wiadomo, nie każdy, każdy ma inne potrzeby, każdy ma jakieś inne kwalifikacje, tak, nie każdy jest gotowy na to, dlatego też są jakieś różne specjalne placówki, albo po prostu jest to przedłużane, tak, pobyt w takim secondary, czy bardziej sixth formie. No i cóż, jeżeli chodzi o właśnie adaptację, transkrypcję, takie rzeczy, to ja już się teraz wypowiem na ten temat, to niestety w szkole masowej nie było za dobrze z tym, dlatego że moja nauczycielka angielskiego nawet nie wiedziała, była bardzo zdziwiona, że ja laptopa mogę samodzielnie używać, więc nie mamy o czym rozmawiać, jeżeli o to chodzi, ale na przykład w tej szkole specjalistycznej, co prawda, jak mówiłem wcześniej, no poziom może nie był za wysoki, jeżeli chodzi o edukację i jakby taką świadomość nawet tych nauczycieli, to akurat z tym nie było problemu, z taką adaptacją, transkrypcją. Naprawdę tam w ogóle był taki specjalny team do tego, taki, prawda, kilku ludzi przydzielonych zostało właśnie specjalnie do tego, żeby na bieżąco po prostu tworzyć dla nas brajlowskie jakieś dokumenty, tak, albo takie, na przykład kiedy jakieś potrzebne diagramy, jakieś takie obrazy wszelakie były czasami takim jakby klejem, tym twardym klejem takim.
1: Aha, wiem, w formie takiego 3D.
0: 3D, trochę, właśnie, właśnie, no, do tego był dostęp.
1: Trochę jak scrapbooki.
0: Tak, dokładnie. I to super działało. Co ciekawe, oni jeszcze nie tylko dla mojej szkoły pracowali, ale jeszcze dla lokalnego koledżu, w którym kilku niewidomych było i był jakiś tam departament VI właśnie.
1: Czyli tym się zajmują z reguły same koledże, które mają do tego departamenty, tak? Czy powołują się na jakieś zewnętrzne organizacje, typu R&IB na przykład, czy...
0: Ja mam wrażenie, że szkoły specjalistyczne z reguły mają jakieś swoje właśnie departamenty do tego. Jeżeli chodzi o na przykład szkoły masowe czy jakieś uniwersytety, no to już zależy. Niektóre mają, niektóre nie mają. Wiemy, że na przykład Uniwersytet w mieście Swansea ma taki departament, chociaż to jest uniwersytet, wiadomo, normalny, nie ma czegoś takiego jak uniwersytet tylko dla niewidomych, więc
1: no tak, no tak, u nas są bony, tak, w polskich uniwersytetach, na polskich uniwersytetach, tak.
2: Ja chciałam tak sprostać, to jest jako jeden, tak jakby z głównych rzeczy, które w większości szkół powinien mieć, czy to primary school, czy to jest już później high school, college, czy studia, czy uniwersytety, w większości, z tego co mi wiadomo, w większości powinno mieć coś takiego typu VI base, albo jakoś tak mniej więcej podobnie nazwane, ale ich rolą jest asysta i wspomaganie osób z jakąkolwiek to niepełnosprawnością, czy to jest osoba niewidoma, czy głucha, czy na wózku inwalidzkim, czy nawet z chorobami tak zwanymi ukrytymi, tak, typu autyzm i tak dalej.
0: Akurat tak, to mogę potwierdzić. Mówiłem bardziej o właśnie rzeczach typu transkrypcja i tak dalej, ale tak, z reguły każda szkoła ma, działa to, funkcjonuje to różnie, tak, wiadomo, że w niektórych koledżach, szkołach i częściach kraju pewnie to jakoś lepiej funkcjonuje niż w innych, ale z reguły tak jest, tak, jest asystent przydzielany, w ogóle nawet jak na studia się idzie, to jest coś takiego jak... Nie wiem, jak to teraz do końca się nazywa, ale jest coś, na co można, o co można się starać i tam można właśnie sprecyzować, czy chodzi o osobę, która ma, nie wiem, robić za nas notatki, osobę, która ma nas, nie wiem, przywozić, odwozić ze studiów do domu, czy gdzie tam chcemy. Można o takie rzeczy się starać. To jest akurat fajne, że jeżeli ktoś potrzebuje, to wszelakie potrzeby są brane pod uwagę. Oczywiście muszę jeszcze raz wspomnieć o tym, że biurokracja okropna, prawda, dużo trzeba wypełniać, tak. Dużo trzeba czekać na takie rzeczy. Tak.
1: Jasne. No okej, a to powiedzmy już ukończyliśmy taką edukację i dalej, no, chcielibyśmy pójść do pracy. No i jak to wygląda? Otwartość tego rynku pracy, nie wiem, czy macie już takie doświadczenia albo doświadczenia znajomych, ale właśnie, czy to jest tak, jak tu właśnie ty mówiłeś, Kevinie, że jest fantastyczny college typu RNC, przygotowuje cię technicznie do wykonywania różnych zawodów, no ale potem czy te realia są takie, że rzeczywiście jakby absolwenci tego typu placówek mogą liczyć na zatrudnienie od razu, czy jest jakiś problem?
0: Ja powiem tak, ja znam pewne jakby historie, powiedzmy, nazwijmy to historie ludzi, którzy mają jakieś z tym doświadczenie, troszkę też teorii znam, bo właśnie co ciekawe tutaj w koledżu uczymy się, tak, przygotowujemy się na, proszę ciebie, do pracy, tak, różne CV już właściwie skończyłem, uczyli nas wypełnić to profesjonalnie, dobrze, jak trzeba, cały czas zmieniamy. My edytujemy, modyfikujemy, robimy wszystko tak, żeby jak najlepiej się, prawda, do tego przygotować. Ostatnio też uczyliśmy się właśnie jakby stron i miejsc typowo do znalezienia pracy, więc jest nam to jakoś, jest nam to ułatwione poniekąd, dlatego że jeżeli na przykład w takim koledżu się jest, to jest szansa, że gdzieś nakierują, pomogą i jakby dadzą jakieś opcje. Ale myślę, że Ania niech się najlepiej wypowie na ten temat, bo może mieć więcej doświadczenia.
2: Mhm. Oj tak, więc moja historia tak jakby pracy tutaj w Anglii. Pierwsze miałam work experience, czyli praktyki. To jeszcze jak chodziłam do high school. Wtedy robiłam praktyki w największym rzeźbiarskim tutaj parku w Anglii. Bardzo fajnie byłam przyjęta. To było przyjęcie przez szkołę. Później moja druga praca była, jak chodziłam na studiach, byłam ambasadorem, student ambassador, tak się to nazywało. Moją rolą było oprowadzenie gości lub nowych uczniów po kampusie, po kampusach i tłumaczenie historii i tak dalej. To było bardzo fajnie przyjęte. Później jak skończyłam chemioterapię po raz drugi i zrobiłam kursy. Pierwszy raz jak zrobiłam kurs, który mi nie wyszedł, kurs tłumacza, bo tam miałam problemy też z pamięcią, to ten. to nie wyszło. I się starałam o pracę. I miałam fajną, oczywiście bardzo dużo aplikacji i tak dalej. I na jednej aplikacji znalazłam ofertę pracy. Potrzebna recepcjonistka dwujęzyczna, polsko-angielska, tak? Złożyłam aplikację, od razu odpowiedzieli na maila, ja taka bardzo zachwycona, wzięłam, odesłałam tego maila z CV i od razu do mnie zadzwonił pan i tutaj była taka konwersacja, dzień dobry, co tam, wszystko omówione. Na koniec pytanie, czy będzie pani potrzebowała jakiejś pomocy z czymkolwiek, czy ma pani jakieś potrzeby? Ja mówię, jakbym miała być na miejscu tak jakby recepcjonistki, to bym potrzebowała dostępny komputer ze syntezą mowy lub czymś. On mówi, pani, co pani powiedziała? Ja mówię, że jestem niewidoma. A on, niewidoma? Niewidoma? I tak się zaciął pan, przez minutę mówił
1: Oj.
2: Aż w końcu na koniec mi powiedział, to my pani wyślemy, czego oczekujemy od pani i pani wtedy się do nas odezwie.
1: Okej.
2: Okay. No dobrze. Rozłączyłam się i od tamtej pory ani maila, ani nic.
1: Aha.
0: Tak myślałem.
2: Później z moim doświadczeniem było tak. Później zrobiłam sobie kurs nauczyciela TEFL, Teaching English Language as a Foreign Language.
1: Mhm.
2: To mi bardzo dobrze poszło. Słuchajcie, byłam mega zafascynowana. W ogóle 7 miesięcy miałam na ten kurs. Najkrócej go zdawały osoby widzące w 3 miesiące. 120 godzin. Ja go zdałam w poniżej 5 tygodni.
1: Mhm.
2: To było fascynujące. To było kurs online, więc mogłam kiedykolwiek robić, co to jest bardzo ważne dla mnie przykładowo, bo stres na mnie źle działa. Jak i na każdego też, prawda, ale w mojej sytuacji. I wtedy stwierdziłam, że złożę sobie aplikację o obywatelstwo brytyjskie. I zgoś pomagała mi taka organizacja, w której właśnie teraz tak a propos pracuję, Teaching Assist. Tutaj u mnie jej główny kierownik pracuje w home office. I ta pani, która mi pomagała, bo tam dostała zapłaconej za 3 godziny pomocy, a spędziła ekstra 9 godzin na składanie tej aplikacji. Oto bardzo dużo papierologii. I później mi powiedziała, Ania, słuchaj, ty masz zrobiony TEFL kurs, a chciałabyś z nami popracować, mi pomóc? Ja mówię, dlaczego nie? I w tej chwili zaczęłam uczyć, oczywiście wolontarialnie, bo to jest fundacja, organizacja i my uczymy osoby pochodzące przykładowo z Salwador.
1: Mhm.
2: Oni są hiszpańskojęzyczni i ja ich uczę bardziej języka jako słownego. I w ten sposób udało mi się znaleźć pierwszą klientkę prywatnej nauki. Więc powoli, moim zdaniem, bo ja zawsze jestem tego zdania, że jak ciebie nie wpuszczą drzwiami, to wejdź oknem. Jak cię nie wpuszczą oknem, to wejdź kominem.
1: Mhm, jasne.
2: I w ten sposób, bo trzeba coś osiągnąć, tak? Więc ja jestem w tym momencie tutaj. Pomagam też organizacji, co pomaga osobom, które nagle straciły wzrok. Tam organizują różne kursy, to za niedługo opowiem też, gdzie tam są różne informacje dostępne dla osób niepełnosprawnych. I też pomagam fundacji jednej, która była założona przez taką niewidomą panią, która umarła. Teraz jej mąż przejął to, też jest niewidomy. I to jest bardziej takie organizacyjne spotkanie dla osób niewidomych tutaj lokalnie. Ja bardziej tak idę, aby ich wesprzeć, pomóc i ogarnąć, bo nie wszyscy są tacy dobrzy w orientacji w przestrzeni, więc trzeba pomagać. Więc to jest moja praca w tej chwili i no może troszkę nieoficjalnie, ale bardzo mnie to cieszy. O.
1: No to jest fantastyczna w ogóle ścieżka zawodowa, na której wiele naprawdę sukcesów twoich widać. Pytanie brzmi, jak to się przekłada na ogół społeczeństwa brytyjskiego, na ogół osób niewidomych? Czy to jest trudne znaleźć tam pracę? Czy jest sporo osób bezrobotnych, które się jakoś na tym rynku pracy nie odnalazły? To jest jedna rzecz. A druga rzecz, na ile rzeczywiście te osoby są gdzieś tam wspierane, popychane? Bo ty cały czas opowiadasz o determinacji, że tu cię gdzieś odrzucili, tutaj przez to, że kogoś poznałaś, to gdzieś tam podłapałaś pracę. No ale gdyby ktoś startował tak kompletnie od zera i nie miał specjalnie nic, na ile wsparcia może liczyć i na ile to jest rzeczywiście tak, że te osoby pracują? A jeśli tak, to w jakich zawodach? Czy są jakieś takie, powiedzmy, szablonowe zawody wykonywane przez osoby niewidome w Wielkiej Brytanii? Nie wiem, czy
2: mi się zdaje, że bardziej by było typu komputerowe jakieś, typu składanie aplikacji lub telekomunikacja bardzo często. Chociaż raz.
1: W sensie taka biurowa pomoc, tak? Bardziej? Tak, czy mówisz o składaniu biurowa, aplikacji, tak. O programowaniu, o tworzeniu programów na przykład?
2: Bardziej składanie jakieś tam surveye, nie surveye.
1: Ankiety, tak?
2: Ankiety, przepraszam. Ankiety. Mam kolegę też takiego niewidomego, który pracuje dla Urzędu Miasta i oni robią akurat jakieś plany różne dostępnościowe. Więc.
1: Plany w sensie takie dotykowe mapy na przykład, czy planują dostępność w sensie planowania strategii?
2: Przeróżne strategie, mapy. Aha. I tak dalej. I ja się też troszkę tym zajmowałam, jak chodziłam do koledżu, tylko że to było na terenie kampusu, ale jeśli chodzi ogólnie o Anglię, to myślę, że to jest tak, jednak dalej jest takie w większości, to jest takich, którzy siedzą w domu, ale też jest bardzo dużo ludzi, którzy się mobilizują. Znam dużo muzyków, którzy po prostu sobie sami grają tam, gdzieś po barach zarabiają. Poznałam kiedyś prawniczkę też. W drodze na przykład ze studiów do domu poznałam ją. I to jest fajnie, że dużo ludzi jak naprawdę chce, to może osiągnąć, ale to też trzeba chcieć, tak?
1: Czyli jest też dużo takiej zorganizowanej, ale działalności samodzielnej, jakiś freelancing, względnie ktoś sobie założył swoją jakąś firmę, tak?
2: Tak.
1: Robią też ludzie takie rzeczy. No coś, co ja na przykład widziałem, to jest to, że też jest dużo dostępności. O tym też będziemy mówić, ale jest sporo takich ogłoszeń o pracę, dużo więcej niż w Europie kontynentalnej, że poszukuje się ekspertki lub eksperta do spraw dostępności. I wymagania formalne na taką posadę są dużo wyższe, bo gdyby szukać kogoś takiego, czy w Polsce, czy nawet gdzieś w Europie Zachodniej, to specjalnie takich wymagań nie ma. Wystarczy, że no jesteś osobą niepełnosprawną, więc super, albo interesujesz się tematem, masz jakieś pojęcia i to byłby plus o technologiach asystujących, no i w sumie tyle. Ewentualnie no, jakieś osiągnięcia, jak masz się czym pochwalić, to na bazie tego bardziej się robi, że się ma już jakieś portfolio. Z tego, co patrzyłem po Wielkiej Brytanii, tam już są konkretne wymagania. Trzeba mieć certyfikat, tak, zrobiony, jakiś IAAP albo inny międzynarodowy. Fajnie by było jakieś studia mieć ukończone pod kątem Human-Computer Interaction, czyli no...
2: Albo kursy.
1: Albo kursy. I to już nie jest taki rynek, gdzie po prostu, no ja jestem niewidomy, to jestem ekspertem w kwestii dostępności. Tu już trzeba coś mieć konkretnego do udowodnienia, jakieś doświadczenie, jakiś certyfikat, jakieś studia.
0: Ja się zgadzam z tym i akurat jeszcze mogę dodać od siebie, że na przykład nauczyciele, którzy chcą nauczyć niewidomych, nie tylko muszą mieć, wiadomo, studia jakieś tam humanistyczne, czy co oni tam chcą robić, i jakieś tam na zawód, tak, mieć certyfikat nauczycielski, ale jeszcze muszą sobie wyrobić specjalny certyfikat do uczenia osób niewidomych. Oczywiście to jest teoria, w praktyce różnie bywa, jak wiemy, ale no rzeczywiście masz tutaj rację, że że właśnie jest jakiś tam nacisk na pewno na papiery, na biurokrację. Czasami to dobrze, czasami to źle, ale tak, zdecydowanie nacisk jest raczej większy niż gdzie indziej, mam wrażenie.
2: To jest prawda. Jest i to jest nieraz bardzo ciężko, tak jak ja mówiłam. No nieraz trzeba pukać tylnymi drzwiami, aby się gdzieś dostać, tak?
1: Jasne. Trochę już o tym wspomnieliśmy i ty, Aniu, masz z tym dużo dość doświadczenia. Nie wiem, jak ty, Kevinie, bo to też nie rozmawialiśmy jeszcze o tym, ale najróżniejsze organizacje, właśnie zrzeszające osoby niewidome, lobbujące na rzecz osób niewidomych, pomagające. Ja kojarzę z takich i pewnie wielu naszych słuchaczy kojarzy te największe, czyli RNIB,
0: Oczywiście.
1: Royal National Institute for the Blind, Królewski Narodowy Instytut Osób Niewidomych, chyba tak trzeba byłoby tłumaczyć.
0: Tak, Royal Królewski.
1: Tak, i pewnie Guide Dogs for the Blind też chyba tam dość aktywnie działają.
2: Tak.
1: Nie tylko, wbrew pozorom, nie tylko w kwestiach psów przewodników, oni też robią inne rzeczy, żeby było ciekawiej. No ja kojarzę Wiktę przez ICC, no ale się okazuje, jak tak śledzę po Twitterze, to jest dużo takich drobnych, jakiś Sight Councils, jakieś London Vision, jakieś Visionary, coś tam, jakiś Triple Tap Tech, coś tam. Jest dużo takich grupek nieformalnych, jakichś fundacyjek, jakichś takich, trochę jak w Polsce to jest, że jest PZN, ale jest dużo też takich właśnie, czy to jak nasz FIR, czy Fundacja Wismajor, to że właśnie w Wielkiej Brytanii jest też mnóstwo tego typu organizacji. Czym to się wszystko różni i gdzie warto się zwrócić do kogo, w jakiej sytuacji? To może ty, Kevinie, zaczniesz.
0: Dobrze, ja mam doświadczenia właśnie głównie z Guide Dogs for the Blind. Miałem kiedyś możliwość, zaproszono mnie, żebym pojechał do, nie wiem, to chyba w Devon było, nie wiem, czy sam w Devon, czy zwykły Devon, bo chyba są dwa. No to pojechałem tam i miałem możliwość bycia na takim wykładzie, gdzie mówiono o tym, jak trzeba dbać o psów przewodników, tak?
1: No,
0: Jak, jak, tak, psy przewodniki. Jak po prostu się nimi zajmować, co one jedzą, jak bardzo to było w głębi po prostu jakby był wzgląd w każdą dziedzinę. Co było najfajniejsze, to było to, że my po jakimś tam, po kilku godzinach mieliśmy szansę sobie pochodzić z takim psem przewodnikiem, więc trochę praktyki było. Mogliśmy też uczesać takiego psa, chyba nakarmić też, tego co pamiętam, i to było naprawdę super. Wszystko było nam też wyjaśnione, jeżeli chodzi o taki proces starania się o takiego psa. I właśnie myślę, że za kilka lat sam będę się o takiego starał, tak swoją drogą. Jeżeli chodzi o Wikta, to jest to przynajmniej w moim doświadczeniu fundacja, która pozwala starać się i jakby też finansuje przynajmniej w jakiejś tam części sprzęt, tak? Czy mówimy tu bardziej o jakichś zwykłych laptopach, komputerach, czy rzeczy typu jakieś notatniki brajlowskie, inne takie rzeczy, no to tym wszystkim się zajmuje i wieloma innymi rzeczami właśnie związanymi z budżetem, tak, z pieniędzmi ogólnie. To są takie moje doświadczenia.
1: Ty, Aniu?
2: Okej.
1: Masz na przykład z RNIB jakieś doświadczenia też?
2: Tak, ja miałam z RNIB takie doświadczenie. Ja bardziej tam kupowałam u nich różne rzeczy typu Braille Labeler, metkownica brajlowska.
1: Tak.
2: Bardzo często się zawiodłam na ich produktach, bo kilka razy się zdarzyło, że mi wysłali zepsuty produkt, jak odesłałam, to albo się zgubił, albo mi odmówili odesłania. Przykładowo pamiętam, jak miałam chemię, to była akurat pandemia i kupiłam sobie termometr Braille'owski, który gada, i niestety zepsuty był, ale powiedzieli, że nie mogę go odesłać ze względów higienicznych przez COVID i no przepadły mi pieniądze, tak?
1: Rozumiem.
2: I to dość troszkę. Też słyszałam, że oni robią różne. Tak, z jednej fundacji, z którą właśnie zaraz wam powiem, oni zapraszają też RNIB, aby oni mówili o swoich usługach. Z tego co wiem, że dają różne wsparcia, czy to technologiczne, z technologii, z obsługiwania się pieniądzmi, jak tam, jak sobie zaoszczędzać i tak dalej. Psychologiczne, przeróżne, takie mają różne kursy, spotkania, można zadzwonić. Też słyszałam, że RNIB się zajmuje czymś takim, jakby osoba niewidoma została zdyskryminowana gdzieś w jakiejś pracy, to tak, oni mają swoich prawników, którzy walczą o ciebie. Więc to jest dość szeroka taka organizacja, fundacja. Jeśli chodzi o następną, to kurczę, miałam właśnie na końcu języka w tej fundacji, której współpracuję. Kurczę, zapomniałam.
1: Jest też NFB w ogóle, oddział brytyjski, jakiś NFB UK, jak gdzieś tam widziałem. NFB, czyli amerykański National Federation of the Blind. Tylko nie wiem, na ile oni rzeczywiście w Wielkiej Brytanii jakąś mają rozbudowaną tą działalność, ale coś tam też chyba wokół nich się dzieje.
2: O, przypomniałam sobie. Mhm. Ja teraz pracuję wolontarialnie dla Sight Aid. Mhm. To jest fundacja, ona chyba też działa w Anglii, ale ja pracuję tutaj w Wakefield, w moim rejonie. Oni wspierają osoby niewidome lub osoby w każdym wieku, które straciły wzrok lub tracą powoli. I one, na przykład jest taka Nikola, która przyjdzie ci do domu, dostaniesz sensor ten do płynów.
1: Tak, czujnik poziomu cieczy, to się u nas chyba nazywa. Tak.
2: Dostałam taki, też przyjdzie się zapytać, co potrzebuje konkretna osoba w dostępności w domu. Mi na przykład przykleiła kilka nalepek na indukcji ze względu na to, że w większości teraz technologii jest dotykowa.
1: No tak,
2: samo
1: to
2: u nas na mikrofali. Mhm. Ja sobie tam na mikrofali też brailce zrobiłam, więc oni to robią. Organizują też raz w miesiącu czy raz na 2 miesiące dwa spotkania, które trwają kilka godzin. I przy pierwszym spotkaniu właśnie dużo różnych organizacji typu RNIB przychodzi, lokalne jakieś, jeśli chodzi o wzrok, to wtedy tam dla osób słabowidzących im doradzają, jakie lupy. W ogóle tutaj, co jest fajne, że tutaj szpitale i te różne organizacje osobom, które są słabowidzące, wypożyczają im tak jakby na całe życie lupy różne. To jest takie, że pożyczysz, możesz oddać i wziąć nowe. Co jeszcze? Oni dają osobom różne radyjka do słuchania audiobooków, więc jest tego mnóstwo. A w drugi dzień tego kursu są rzeczy typu co jest dostępne bardziej tak dla relaksu, tak? Czyli ja bardzo często tam mnie zapraszają jako artystę, bo bardzo dużo jest też niewidomych artystów, którzy stracili wzrok i już się boją, tak? I to jest bardziej takie motywacyjne powiedzieć, że hej, to nie jest koniec świata. Więc ta fundacja mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. No i tak jest, to są moje takie dwie główne, tak? Też słyszałam o Wikta, ale się jeszcze nie wkręcałam do niej.
1: No Wikta chyba też organizuje takie wyjazdy, nie wiem, czy ty, Kevin, masz z tym jakieś doświadczenia, z tego co czytam na Facebooku, bo śledzę parę osób związanych z tą organizacją, to oni jakieś w ogóle wyjazdy w góry, gdzieś tam chyba do Walii nawet, że jakieś szczyty zdobywają i coś tam. Oni takie jakieś pikniki rodzinne nawet chyba dla rodzin osób niewidomych, żeby tam trochę ich zapoznać z różnymi usługami i tak dalej. Więc to jest taka działalność, o której ja wiem, ale to gdzieś z ich bardziej mediów społecznościowych niż z doświadczenia. Natomiast no właśnie, RNIB jest też znane z tego, nie wiem czy macie doświadczenie z tymi, z tą jakby gałęzią, ale oni też konsultują produkty. Jeżeli jakaś firma stwierdza, że my chcemy nasz produkt udoskonalić pod kątem osób niewidomych, albo my tworzymy produkt jakiś nowy, który chcemy, żeby osoby niewidome, który dla osób niewidomych ma być użyteczny, no i oni się konsultują z RNIB, żeby się dowiedzieć, czy uzyskać taką opinię, czy to, co my mamy, co my zamierzamy zrobić, jakikolwiek ma sens względnie, czy może w ogóle, co my powinniśmy zrobić, może nie mamy żadnego pomysłu od zera. Coś, co na przykład w Tyflo Przeglądzie dość mocno komentowaliśmy, no to była słynna pralka Miele firmy niemieckiej, która została dostosowana pod potrzeby osób niewidomych w ten sposób,

0: i tak dalej, które fundacje organizują, to ja mogę powiedzieć, że istnieje sobie na przykład taka bardzo specjalistyczna fundacja, organizacja, która nazywa się SENS i oni typowo pracują z osobami nie tylko niewidomymi, a właśnie bardziej niewidomymi z na przykład problemami ze słuchem, czyli to chyba głuchoniewidomymi, tak? I tak, i właśnie oni też dość, że pomagają w różnych codziennych, tak, życiowych sytuacjach. Jeszcze mają swoją taką, tak zwaną bazę, tak, swoją lokację, gdzie można poznać innych ludzi z podobnymi problemami. Można tam dużo rzeczy, tam jakieś kursy, jakieś warsztaty, na przykład gotowania i różnych takich innych rzeczy. Tam jeżeli chodzi właśnie o rzeczy artystyczne, to tam chyba jest miejsce, gdzie można lepić z gliny i można sobie to fajnie. Potem, nie wiem, nie znam słowa.
1: Spróbuj po angielsku, może damy radę.
0: Nie no, po prostu wiadomo, o co chodzi. Chodzi o to, że można potem sobie to coś z gliny wypalić. O, właśnie, wypalić.
1: A, tak.
0: I prawda, i sobie to zabrać ze sobą, czy tam u nich zostawić na takiej wystawie, bo oni chyba mają wystawę. Właśnie jeżeli chodzi o te wycieczki, na przykład robią takie rzeczy typu rejs na statku, tygodniowy rejs na statku, takie rzeczy. I śpimy w kajucie wspólnej i tam uczymy się różnych rzeczy, typu żaglowanie, tak, i podnosimy żagle i w ogóle kotwica. Wszystko manualnie trzeba robić, nic nie ma automatycznego, więc naprawdę jest klimat. Ja właśnie byłem na takim rejsie, bardzo mi się podobało. I właśnie no, to jest
1: tam,
0: super.
1: Jak rozumiem,
0: to
1: ty jest jesteś odpowiedzialny?
0: Fundacja, ale...
1: Jako osoba niewidoma, jak rozumiem, jesteś odpowiedzialny wtedy za pewne obowiązki na tym statku. To jest coś jak zobaczyć morze u nas, tak? Czy to jest typowo jako turysta wtedy tam jesteś?
0: Tak, w sensie tak, jesteś, tam trzeba sprzątać pokład, trzeba zajmować się tam linami, wiązanie jakichś tam lin, jakieś, podnoszenie kotwicy, tam przy sterowaniu też, tam trzeba pomagać kapitanowi, czy tam kto tam steruje, nie wiem, bosmanowi, komukolwiek.
1: Tak, tak.
0: I właśnie tak, raczej aktywną rolę się gra, że tak powiem, w takim przedsięwzięciu.
1: No właśnie, tak zahaczyliście o bardzo ciekawy temat w kontekście Wielkiej Brytanii, który ja znowu znam tylko z opowieści, znam tylko z dyskusji ze znajomymi w UK, ale turystyka osób niewidomych. Zdaje się, że baza pod tego typu działania jest dość mocno zbudowana. To, co ja kojarzę, to może powiem, co ja kojarzę, bo wy może mi powiecie, czy to jakieś mity, czy fakty i no liczę na to, że coś dołożycie albo ze swoich doświadczeń, albo z doświadczeń waszych znajomych. Ja słyszałem o dwóch organizacjach, które są takimi biurami podróży osób niewidomych, czyli płaci się takim biurom podróży. To nie są małe pieniądze z tego, co słyszałem. To jest dość dużo i jest zorganizowana wycieczka typowo turystyczna dla grupy osób niewidomych gdzieś w kraju, za granicą bardzo często, jak za granicą to nawet gdzieś tam dalej. I wszystko jest już wtedy zaopiekowane, jakieś tam kwestie tych przejazdów, przelotów, jakieś dostępne atrakcje turystyczne, hotel, tak dalej. No tylko i ma się opiekę jakby tych przewodników, natomiast jest fajna zorganizowana wycieczka. Jedna z takich organizacji to Travel Eyes, a druga to Seeable Holidays. Akurat pana od Seeable miałem okazję gdzieś tam też poznać przy okazji ICC, właściciela tej firmy. Natomiast no właśnie, jest coś takiego. Są też hotele chyba, zdaje się, takie przystosowane pod osoby niewidome. Rzeczy typu staying in i tak dalej. Nie wiem, czy macie doświadczenia w ogóle z taką turystyką osób niewidomych? Albo słyszeliście coś o tym?
2: Ja chciałam powiedzieć, że jeszcze zapomniałam o jednej fundacji, w której ja jestem. Się nazywa Open Country.
1: Aha. Czemu
2: Open
1: się
2: Country i ona tutaj działa w West Yorkshire, działa też, ich główna baza jest w Harrogate i ona działa tak, że są wolontariusze tam, którzy bardzo dużo, to jest ogólnie dla osób niepełnosprawnych, czy to jest czy to osoby niewidome, czy głuche, czy to z autyzmem. I różne rzeczy organizują, typu zwiedzanie różnych parków, Pamiętam, jak ja do nich dołączyłam, dostaliśmy dofundowanie z jakiejś

0: Już zapomniałam nazwę tej fundacji, aby sprawdzać różne lokalne parki i różne takie właśnie out of country miejsca, i sprawdzaliśmy je pod właśnie dostępnością. Tutaj mi widzisz, przypomniałeś. Oni także organizują tandemy. W tamtym roku było raz w miesiącu, raz w tygodniu, w środy, a teraz w tym roku otworzyli jeszcze w czwartki wieczorami. I wtedy, co mi się w ogóle z tą organizacją bardzo podoba, jeśli osoby jadą na tandemach, to nie muszą być tylko osoby. Tam w ogóle nikt nie jest dyskwalifikowany. Tam osoby nawet na wózkach inwalidzkich mogą jechać, bo mają dwa tandemy, które są dostosowane dla osób jeżdżących na wózku inwalidzkim. Po prostu oni sobie wtedy siedzą, a osoba z tyłu, czyli wolontariusz, ma napęd elektryczny. I się bardzo często śmialiśmy, jak jechaliśmy na wycieczkę i tak pod bardzo ciężką górkę jedziemy, jedziemy. Ja już tak z moim tym wolontariuszem, tak już ciężko nam, a ta obok taka Ela jedzie z taką kobitką na wózku inwalidzkim i one śmigają koło nas. Ja mówię, tak, to się nazywa oszustwo.
1: Myślę, że podobnie reagują osoby widzące, widząc tandem. Wiele razy się
0: Tak.
1: spotkałem z tym, że ja bym też chciał taki rower, bo to się szybciej jedzie.
0: Wow.
1: To, że taki
0: No.
1: rower jest dłuższy, to już jest kwestia, którą też warto wziąć pod uwagę. Wiele osób tego nie robi, ale okej, jest szybciej, więc no. Pytanie może a propos tych tandemów jest moje jedno. Żeby zostać pilotem takiej osoby niepełnosprawnej na tandemie, trzeba właśnie w myśl angielskiej zasady mieć masę uprawnień albo jakieś
0: Nie.
1: formalne doświadczenie, czy to może być ktokolwiek?
0: To może być jakikolwiek wolontariusz, z tego co mi wiadomo, bo ta Ela się sama mnie pytała, czy znam, więc ja chodzę na siłownię. Siłownie też są bardzo, bardzo ludzie są bardzo mile. Też słyszałam, że w Polsce bardzo często dyskryminują. O, osoba niewidoma, nie może pan tu wejść, lub pani. Tutaj są bardzo otwarci na to. Ja chodzę na jogę, więc ostatnio, albo bardzo często chodzę, więc jestem zakumplowana z instruktorami i ich właśnie też namawiałam na tandemy. Więc to ktokolwiek. Tylko trzeba być po prostu pozytywnym i mieć cierpliwość, bo no są przeróżne osoby. Raz mieliśmy taką mamy jedną osobę z autyzmem. Na przykład, jak trzeba stać, bo musimy iść przez wąską dróżkę, on stwierdzi, że on nie wstanie z roweru, trzeba ją pchać, lub zacznie uciekać nagle, więc są różne sytuacje, ale co mi się podoba, że oni są bardzo otwarci na różnych ludzi i to jest coś pięknego.
1: Ale czy tacy piloci, wolontariusze otrzymują jakieś szkolenie, zanim tego przystąpią, czy to się wszystkiego uczy w drodze już, w trasie, na żywym organizmie?
0: Pewnie jakieś tam dokumenty dostają, chociaż ja się tak nie zagłębiałam, ale to głównie jest być aktywnym w życiu, bo tam bardzo dużo emerytów jest jako wolontariuszy. Więc
1: Rozumiem.
0: ten.
1: No a właśnie, wracając jeszcze do mojego poprzedniego pytania. Mieliście już jakieś doświadczenia albo słyszeliście o takich ofertach turystycznych typowo, właśnie biura podróży, hotele dla osób niewidomych, czy to
0: Nie,
1: nie
0: nie.
1: jest tak, nie jest wam temat
0: Ja
1: jakoś
0: wiem
1: znany?
0: jedynie, że na pewno takie istnieją tutaj w Anglii, chyba w Niemczech i w kilku innych krajach, ale jakoś bardzo konkretnie się w to nie zagłębiałem,
1: Jasne.
0: niestety.
1: No to może sprawdźmy, jak wyglądają kwestie socjalne, czyli na co może liczyć taka niewidoma osoba właśnie w Anglii, zarówno jeśli chodzi o świadczenia socjalne, odpowiedniki naszej renty, jak i o takie typowo usługi asystenckie, usługi dofinansowywania różnych rzeczy, różnego rodzaju wsparcia, czy zawodowego, czy no jakiegokolwiek innego. Jak to jest? Przede wszystkim kwestie finansowe. Czy to jest trochę tak jak w Europie Zachodniej, nie jest modą, że dostaje się coś na poczet tego, że po prostu nie widzimy, a drugie coś na poczet tego, że jesteśmy bezrobotni? Czy jest to w ogóle inaczej zorganizowane? I jeśli tak, to w jaki sposób?
2: Na pewno jest coś takiego, że dostajemy, wiadomo, za to, ponieważ mamy niepełnosprawność i dlatego, że nie pracujemy, tak jak jakaś dopłata też jest. Ogólnie z tego, co mi wiadomo, renty, jakby są trzy progi renty, tak? I przy najwyższym dostaje się, z tego, co mi wiadomo, samej renty około 600 funtów.
0: 600, czyli, tak, 605.
2: Tak, 600, co się przelicza na ile? Na 3000 zł, tak?
0: Ale nie powinno się przeliczać.
1: Kurs funta. No myślę, że zważywszy na koszty życia w Wielkiej Brytanii, to warto by spojrzeć.
0: Życie jest bardzo drogie, no.
2: Jest, na pewno
1: czyli
2: drogie,
1: na co to starcza? Na co to starcza, te 600 funtów? Na czynsz?
2: Wiesz co, z tego co mi wiadomo, jeżeli się samemu mieszka jako osoba niewidoma, to do takich rzeczy też są jakieś tam dopłaty, bo często się ma mieszkanie od urzędu.
1: Socjalne.
2: Tak. I właśnie, tak?
0: Ja bym mogła powiedzieć, jak nie jesteś pewien, bo ja właśnie też dość trochę siedzę w tym. To jest tak zwane housing benefits, czyli się wtedy dostaje świadczenia o dodatku do domu, tak, do płacenia. To jest, jeśli osoba niepełnosprawna mieszka sama. Są różne tutaj świadczenia też, które może osoba niepełnosprawna, niewidoma dostać. Pierwsze to jest PIP, Personal Independent Payment, to jest to, co Kevin tutaj mówił, czyli to jest nasza polska renta. Mhm. Później można dostać coś, co się nazywa ESA, czyli wspomaga dla osób, które niepełnosprawnych, które nie pracują. To gdzieś wychodzi, jak się ma najwyższy próg, to jest gdzieś 500 funtów miesięcznie. Około. Później ewentualnie słyszałam, że bardzo dużo ludzi już później starszych, jak jest się chyba ponad 60 rokiem życia, to już się wtedy nie dostaje tego PIP lub ESA, tylko się dostaje coś takiego, to ogólnie się nazywa Universal Credit. I ten Universal Credit...
2: akurat chciałem wspomnieć o jednej rzeczy. Bo to jest właśnie dziwne, że właściwie z reguły raczej podobne są ilości pieniędzy przyznawanych, ale jest kilka różnych jakby nazw praktycznie na to samo, zależnie od, nie wiem, stanu osoby, czy od tego, jak, w jakim jest wieku i tak dalej. Na przykład taki Universal Credit, to ja mogę sobie jeszcze oprócz renty właśnie jakby się starać o ten Universal Credit i to jest w ramach tego, że się uczę. Bo renta nie ma nic związanego z nauką czy pracą w tym przypadku, tylko, ale na przykład taka ESA, o której wspomniała Ania, czy taki Universal Credit, to już właśnie ma. I teraz jak ja się uczę, to mogę sobie Universal Credit ogarnąć. Nie wiem dokładnie, ile to ma, ile to jakby jaka jest ilość pieniędzy, którą się dostaje za to. Pewnie podobnie jak z ESA, prawda, ale wiem, że można sobie
0: więcej
2: to ogarnąć. Możliwe, możliwe. I jeszcze, co ciekawe, a propos takich jeszcze serwisów i innych socjalnych kwestii, to można na przykład zamiast tego starać się o samochód. W sensie, wiadomo, my jako osoby niewidome nie możemy prowadzić, ale osoba mieszkająca z nami, z rodziny, może prowadzić i to jest coś takiego, powiedzmy, na raty, że część renty jest zabierana na poczet tego samochodu i po kilku latach można sobie odkupić za w miarę niską cenę, z tego co mi wiadomo.
0: To działa jak leasing.
2: Można po prostu mieć samochód. Tak, dokładnie, dokładnie.
0: To jest tak zwane Motability. Tak. Motability i wtedy my kiedyś mieliśmy takie, wtedy dostajesz auto. W większości firm aut ma konkretne modele, Wiem, że na pewno jedno nie ma, Ferrari tam nie robią i tak dalej, nie mają żadnych modeli, ale typu Volvo lub coś, to dostajesz auto na 3 lata i po 3 latach możesz go oddać, ściągają ci z renty, tak jak Kevin mówił.
1: Z renty w sensie PIP, tak? Czy z renty?
0: Z PIP, tak.
2: Tak, PIP. I to jest ciekawe, bo na przykład jak właśnie po tych 3 latach używania tego samochodu możesz albo oddać i na przykład sobie wymienić na nowy model, nowy w ogóle inny zupełnie samochód, albo właśnie jak mówiłem, możesz sobie wykupić i chyba po niższej cenie i właśnie sobie go zatrzymać wtedy, z tego co mi wiadomo. Mm-hmm.
1: Wiem, że w Polsce też kiedyś były takie świadczenia, że się tam paru rodzinom udało uzyskać właśnie samochód na zasadzie takiej, żeby właśnie dowozić gdzieś tą osobę niewidomą. To wiem, że się...
0: Ja chciałam jeszcze powiedzieć, jeszcze mi przypomnieliście o pracy tak szybko, bo to chodziło, ja się w ogóle tego niedawno dowiedziałam w ogóle, bo jak chodziłam do high school, to miałam taksówkę opłacaną przez Urząd Miasta, składasz do Urzędu Miasta, że jesteś osobą niewidomą i to już wtedy, przepraszam, to już jak w szkole to dostawało się z planu, kurczę, zapomniałam jak to się nazywa ten plan. To jest po prostu plan tak jakby twojej szkoły, tak jak twojego nauczania i w tym wchodziło właśnie dojazd do szkoły. Wtedy dostawałam darmową taksówkę do szkoły i ze szkoły do szkoły, w tym eskortę, a ja się dowiedziałam, że ostatnio, że jeśli jesteś osobą niewidomą i pracujesz gdzieś, to też się możesz o taką taksówkę starać.
2: Tak, tak, tak. To się nazywa Access to Work i to jest coś takiego, jak mówiłem wcześniej na studiach, że jak można sobie ogarnąć kogoś do robienia notatek, to w tym przypadku, jeżeli na przykład pracujesz, to możesz się starać o to, żeby, jeżeli na przykład mieszkasz w miarę daleko od miejsca zamieszkania, nie wiem, nie jesteś dobry z orientacji czy coś, to możesz się starać o to, żeby ktoś przyjeżdżał, zabierał cię właśnie z domu do pracy i vice versa. I to jest super akurat, że tak jest. To też brane są pod uwagę jakieś inne potrzeby, inne choroby i tak dalej, więc no, jest to w miarę szeroka skala.
0: To jest coś
2: skala.
0: Pięknego, tak. A jeśli chodzi o takie rzeczy typu, jeśli chodzi o, kurczę, leisure time tak zwane.
1: Czas wolny.
0: Czas wolny, czas dla relaksu. To ja się dowiedziałam też niedawno dzięki temu SiteAid, że jest karta, co się nazywa CEA Card. To osoba niewidoma może się starać o taką kartę. Ta karta pozwala osobie niewidomej, to kosztuje 6 funtów rocznie. I jak osoba niewidoma chce iść do kina, może osobę płacić za swój bilet, ale osoba towarzysząca idzie za darmo. Słyszałam, że bardzo dużo teatrów, ostatnio się dowiedziałam, że bardzo dużo też stadionów czy jakichś hal koncertowych, różnych takich właśnie dla relaksu miejsc oferują takie coś. Czy to jest, że zadzwonisz i się zarejestrujesz do nich i jesteś na systemie, czy że masz kartę. I to jest bardzo fajna rzecz, bo no nieraz można, no za 50% wchodzisz w dwie osoby, tak? I to jest coś pięknego i się pytałam ostatnio kolegi, czy jest coś takiego w Polsce i mówił, że nie.
2: A, czyli że taka zniżka jest, tak? 50% tak, to jest... zniżki na przykład?
0: Tak, czy to do kina, czy to do teatru, czy to...
2: To nie wiedziałam nawet o tym.
0: Na jakieś mecze, no to ja się właśnie tego dowiedziałam. I też się będę starała o to, a jak patrzyłam na formę na internecie, to niedużo trzeba. Tam trzeba tylko swoje detale, tak imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu wpisać i wysłać im wtedy kopię twojego, tej właśnie renty, tego PIP albo certyfikat niepełnosprawności. Mhm. I tyle. I tak samo jest z pociągami. Przepraszam.
1: Nic się nie dzieje.
0: Lokalnie możesz mieć bus pasa, jeździsz sobie po swoim rejonie na pociągi, chyba że jedziesz poza swój rejon, to możesz się starać o inną jeszcze kartę, co płacisz tam
2: rocznie.
0: Bo jest
2: chyba taka państwowa, nie? Taka typowo, tak. Żeby po całym kraju się poruszać.
0: Tak, i wtedy dostajesz zniżkę na pociągi.
1: I to jest za darmo wtedy? Czy to jest zniżka? Zniżka.
0: To jest wtedy, płacisz za tą kartę. Mhm. Jak studiowałam, to sobie wykupiłam taką kartę. Kosztowała mi 50 funtów, ale wtedy chyba tam masz 3/4 zniżki. Czy coś takiego. Mi się bardzo często zdarzało, że nawet pokazywałam w pociągu konduktorowi i on mówi, to niech pani dalej jedzie. I po prostu nic nie płaciłam, bo widział tą kartę i spoko, to już po jakimś czasie, jak oni mnie widzieli, to nawet konduktorzy mnie sami już zapraszali, niech pani tu wsiądzie, i nieraz jechałam pierwszą klasą pół godziny do domu z Yorku do Wakefield i nic nie płaciłam, więc to nieraz się śmiali ze mnie na stacjach osoby, które mi pomagały, że a tobie się zawsze upiecze. Ja mówię, no co? Znają mnie.
1: To żeby troszkę podsumować te informacje, da się załatwić taki zestaw kart czy jakichś dokumentów, tak, żeby jeździć za darmo po całym kraju wszystkim? Czy to nie jest też tak? Czy są pewne środki?
2: Raczej wszystkim nie, bo na przykład wiadomo, jakieś taksówki, Ubery i tak dalej.
1: No nie, no tak.
0: Jeśli chodzi o pociągi, to trzeba płacić. Jeśli chodzi o całą Anglię, chyba że jest to w twoim rejonie.
1: Czyli regionalne pociągi.
0: Regionalne pociągi, regionalne autobusy typu w West Yorkshire. Ja mam tu wszystko za darmo.
1: Okej. I to jest w twoim rejonie, Kevinie, też tak samo, tak?
2: Podobnie. Tak, też tak jest. I na przykład jest coś takiego, że ja sobie wyrobiłem tutaj tak zwanego bus pasa w Hereford, w tym rejonie koledżowym. I jeżeli ja na przykład tutaj mam za darmo wszystkie autobusy, czy tam pociągi pewnie też, to na przykład też, gdybym już pojechał na West Midlands, tam do tak zwanego Black Country, no to już chyba bym musiał wyrobić właśnie tam, bo raczej tam już bym musiał coś zapłacić za jakiś bilet czy coś.
1: Czyli to do każdego miasta trzeba wyrabiać osobny bus pass, tak?
2: Miasta może nie, ale rejonu na pewno.
1: Rejonu. Tak. O, no to potem jest burza dokumentów. Da się to przynajmniej jakoś zdigitalizować? Czy to wszystko musicie nosić w plastiki?
2: No właśnie
1: jakieś?
2: Mówię, że państwowa chyba. Da się państwową wyrobić taką legitymację.
0: Mi się nie zdaje, że się da państwową, ale tak Pawle, ja mam właśnie bardzo dużo tych kart i nieraz podetyku, a nieraz po prostu wyciągam kupę kart i rób ta, co chce, ta wybieraj ta, co chce.
1: Czyli można wygrać w karty talią bus passów?
0: Tak, tak.
1: Okej. Ciekawe doświadczenie. Z ciekawości, macie taką jakąś formę door-to-door transport, transportu z drzwi pod drzwi, że jeżeli ktoś jest niesamodzielny i sobie z tą orientacją w przestrzeni nie radzi, a gdzieś chce dotrzeć, jakby rozumiem, że są taksówki, Ubery i tak dalej, ale czy jest jakiś transport osób niepełnosprawnych, który podjedzie do domu, zabierze, gdybym chciał pojechać gdziekolwiek od A do B, nie że do szkoły, nie że do pracy, tylko sobie gdzieś?
2: Wiesz co, moje doświadczenia są takie, że są na przykład takie opiekunki czy opiekunowie, jak Ania wspominała wcześniej, na jakiś limit czasowy, czyli na przykład powiedzmy, nie wiem, kilka godzin tygodniowo. I tam można z nimi, jeżeli gdzieś się chce pojechać, na jakieś kręgle, gdziekolwiek, albo kogoś odwiedzić, no to właśnie albo oferują transport, albo właśnie ogólnie jakąś pomoc, jeżeli chodzi o orientację przestrzenną, da się to jakoś załatwić. Jest to załatwiane poprzez lokalne urzędy i tak dalej, na przykład, albo jakieś fundacje.
0: Tak. A ja jeszcze chciałam szybko powrócić, bo sobie znowu przypomniałam piękność sklerozy. Jeszcze co urzędy miasta tutaj oferują dla osób niewidomych. Raz w życiu lub raz na kilka lat możesz się starać o laskę. Czy to jest laska symboliczna, czy laska dla osób z problemem z chodzeniem, czy to dla osób niewidomych. I to jest fajne, tylko słyszałam, że tak jak zazwyczaj trzeba zrobić test orientacji w przestrzeni, gdzie oni wtedy sprawdzają, jak konkretna osoba szybko chodzi, i oni wtedy stwierdzają, jaką długą laskę i jaką końcówkę ta osoba potrzebuje, i się taką laskę, o taką laskę można raz na kilka lat starać. Więc tak zapomniałam sobie o tym.
1: To fajnie, to że można, darmo. Ale czy oprócz laski są inne rzeczy również dofinansowane? Takie rzeczy jak u nas właśnie jest aktywny samorząd, że tu komputer, tu jakiś monitor brajlowski.
2: Tak, tak, tak. Raczej to z reguły działa poprzez fundację, ale jak wspominałem wcześniej, jakieś notatniki brajlowskie, właśnie komputery, nie wiem, MacBooki, wszystko praktycznie da się sfinansować.
1: A tylko trzeba wiedzieć skąd. Tylko trzeba wiedzieć skąd. Czyli państwowo nie ma takiego programu?
0: Nie.
2: Raczej nie, raczej nie.
1: Ale są prywatne fundacje, które po prostu tylko trzeba o nich wiedzieć, że są.
0: Tak, ja nie dokładnie. Wiedziałam, jak chodziłam do szkoły, więc...
1: Jasne.
2: Tak, jeżeli chodzi o prawo, jeżeli chodzi o jakieś państwowe ustawy i urzędy i tak dalej, to właśnie głównie rzeczy, jakieś potrzeby, pomoc związana z edukacją, z pracą, raczej poza takie rzeczy nie wychodzą.
1: Mm-hmm, rozumiem. Ja jeszcze może nawiążę do sztuki, bo w kwestii sztuki są dwie rzeczy, które, o których słyszałem albo gdzieś zaobserwowałem. Jestem ciekaw, czy to jest nagminne, czy to były przypadki jednostkowe. Po pierwsze, kwestia kina. Wspomniała Ania o tym, że jest karta, którą można sobie wyrobić, aby mieć zniżki na kino. Ja słyszałem, dla przewodnika, że są takie możliwości, nie wiem, czy w całej Anglii, czy to konkretne jakieś miasta, że, i to jest właśnie ciekawe, bo to jest argument, który często się pojawia, kiedy ja rozmawiam nawet z moimi widzącymi znajomymi tu w Polsce, dlaczego ty płacisz za cały bilet w kinie, skoro ty nie widzisz obrazu i masz jakby ograniczony dostęp do postrzegania całego filmu. Skoro ja tylko słyszę dźwięk, to powinienem też płacić mniej, bo nie widzę tego obrazu. Ja się zawsze z tego śmiałem, ale
2: no,
1: słyszałem,
2: ja
1: że...
2: też raz bym się śmiał.
1: Ale słyszałem, że już się zdarzyło tak właśnie komuś w Anglii, że z tego właśnie powodu dostał zniżkę na bilet w kinie. Nie, że się o nią wystarał, ale że tak jest tam po prostu.
0: Mi się raz tak stało, jak poszłam z rodzicami na polski film, i wchodząc na polski film, moje pierwsze pytanie, czy jest audiodeskrypcja. Podkreślam w tym, że zawsze mam pecha z audiodeskrypcją. Dwa razy w życiu mi się zdarzyło, że miałam szczęście w kinie, że działało.
1: I to nawet na brytyjskich filmach, tak?
0: Ale na brytyjskich, a na polskich nie było, chociaż mi raz ktoś powiedział, że jest, to na koniec filmu przyszłam, powiedziałam, że nie ma, nie było i dostaliśmy 3 bilety, które niestety przez pandemię przepadły, ale to były 3 wejścia do kina za darmo. Jako rekompensata za to, że nie miałam audiodeskrypcji, ale na większości filmów tutaj w Anglii, z tego co mi wiadomo, tutaj bardzo właśnie naciskają, aby była audiodeskrypcja. I też w teatrach. Ja byłam kilka razy w teatrze z grupą, to były audiodeskrypcje. I to jest coś pięknego.
2: O, teatr, super temat. Ja akurat mogę powiedzieć, że dla osób prawda, z problemami nie tylko wzrokowymi, ale też z słuchem, jeżeli ma jakieś problemy, oferowane są, przynajmniej w takich bardziej popularnych, sławnych teatrach. Na przykład byłem w takim teatrze imienia Williama Shakespeare'a, miałem możliwość, i tam oferowali słuchawki takie, które pozwalają, nie wiem, niestety za bardzo audiodeskrypcji tam nie było, ale jeżeli na przykład się słabo słyszy, akustyka nie najlepsza, to na przykład oferują takie jakby słuchawki, które tam chyba jest takie nagłośnienie prosto ze sceny i bezpośrednio i można je sobie założyć i lepiej się słyszy. To jest fajne akurat.
0: Jest coś takiego, ale wiesz co, ja tutaj sprostuję to. Wtedy jak dostajesz te słuchawki, oni mają takie małe urządzenie, ale małe radyjko, które ma taką antenkę. I jak przekręcisz tą antenkę, to masz albo właśnie podgłośnienie lub tak bardziej czyste nagłośnienie ze sceny, lub jak inaczej przekręcisz w inną stronę, to masz właśnie audiodeskrypcję.
2: A wiesz
0: To
2: co, to ja
0: tak
2: nie
0: działa.
2: miałem do tego dostępu akurat, szczerze mówiąc. Ja mi podano jedynie słuchawki i chyba może jakieś urządzonko też, ale jedyna możliwość, która zdawała się być dostępna, to jest to, żeby było głośniej albo ciszej. Więc niestety nie miałem styczności z audiodeskrypcją, a szkoda.
1: Czyli
2: No.
1: to jest wszystko na bazie urządzeń. To nie jest tak, jak mówiliśmy na przykład w audycji o Niemczech, że jakaś aplikacja w telefonie, która coś tam dosynchronizowuje tą ścieżkę przez gdzieś tam
0: Nie,
1: wykrywanie
0: nie, nie.
1: dźwięku. Nie, po
2: Nie,
1: prostu urządzenia, czyli tak w
2: niestety nie.
1: Polsce.
0: A jak byłam właśnie, jak byłam raz na meczu Leeds Rhinos, to jest grupa rugby i tam siedziałam sobie na miejscu VIP-owskim i jako osoba niewidoma przyszedł do mnie główny kierownik tam i dostałam słuchawki od niego. I weszedł mi na stronkę, na stronkę radiową gdzieś, czy dostałam jakieś urządzonko, już nie pamiętam. I gdzieś, gdzie ktoś komentował z radia, co się dzieje na murawie, nie? I to było
1: Aha.
0: coś pięknego, bo no, jako osoba niewidoma, to krzyczy się, no, i tu panie i tak dalej. No, cała
2: Tak,
0: ta
2: ja tutaj mogę
0: ekscytacja,
2: dodać
0: energia
2: akurat,
0: jest. No.
2: że to też się jakby ma do na przykład futbolu i co ciekawe, z tego co mi wiadomo, nawet do niższych lig, nie, niekoniecznie ligi Premier League, czyli tak zwanej, można powiedzieć, że ekstraklasy, nawet takie niższe ligi. Często, jeżeli się chodzi na ich mecze, to jest takie coś, że właśnie zakładasz słuchawki, masz audiodeskrypcję praktycznie na bieżąco i możesz po prostu się cieszyć z ludźmi. I nie wiem, załóżmy, że twoja drużyna strzeli gola, to sobie zdejmujesz te słuchawki i wszyscy się wydzieracie i cieszycie. I to jest naprawdę
1: Super.
2: super, że to jest oferowane i wspierane, prawda?
1: Czyli ta audiodeskrypcja jest wszechobecna, można powiedzieć, jeżeli chodzi o brytyjskie, czy produkcje filmowe, czy wydarzenia jakieś kultury, sportu i tak dalej. Jest jej dużo?
0: Większa.
2: Tak,
0: Tak. Większości.
2: raczej tak.
0: Ja kiedyś miałam też śmieszną sytuację, bo byliśmy na filmie. No i była taka ciekawa historia, sytuacja, że wszyscy patrzą, co będzie na ekranie, wszyscy tacy, wiecie, cicho siedzą, czekają, czy coś tam więcej pokażą, a ja miałam taką bogatą deskrypcję, że tak się uśmiałam, ludzie patrzyli na mnie jak na dziwolonga, co ona robi, siedzi i się śmieje.
1: No, ja mogę powiedzieć tylko, że to jeszcze a propos Niemiec, że tam też brałem udział w, chyba to były wyścigi Tour de France
2: O.
1: kolarskie. I też zorganizowano właśnie ten fragment Tour de France, który przebiegał przez Düsseldorf akurat. Był do. No, można było przyjść po prostu i zobaczyć, nawet nie trzeba było biletu kupić. I było zorganizowane przez klub Fortuna Düsseldorf nasłuchiwanie z audiodeskrypcją. I pamiętam taką sytuację, że dostałem. To było też takie urządzonko ze słuchawkami. No i, że tak powiem, nastąpił taki moment, że musiałem się wybrać do toalety. No i normalnie, gdyby taka sytuacja nastąpiła, musiałbym no, zrezygnować z oglądania, tak? Na chwilę bym przegapił tam fragment tego wydarzenia czy czegoś. Jako, że miałem urządzenie, które mogłem wziąć ze sobą, to byłem jedynym widzem, który mógł śledzić, nie będąc fizycznie tam. Tak, więc my mamy, myślę, sporo takich przewag. Natomiast jedna jeszcze rzecz a propos sztuki. Jestem bardzo ciekaw, czy to jest coś, co jest często organizowane, bo znajoma właśnie pisała gdzieś tam na Twitterze, że brała udział w takim pokazywaniu sztuki teatralnej, gdzie przed spektaklem osoby niewidome, oprócz tego, że tam oczywiście była audiodeskrypcja w czasie całego spektaklu, mogły wejść sobie za kulisy i podotykać strojów, rekwizytów.
0: Tak, tak.
2: Raczej
0: Jest coś
2: pozwalają,
0: takiego.
2: tak. I to
0: Jest
2: jest
0: coś
2: często, w sensie.
0: takiego. I co jest jeszcze piękne, że bardzo często przed takim eventem przychodzą do ciebie sami aktorzy i się przedstawiają. Ja pamiętam, jak byłam na przedstawieniu Ani, i to było o takim psie o imieniu Ani. I oni przyszli, myśmy siedzieli właśnie w takiej kafejce przed całym tym przedstawieniem. Przyszli do nas do tego miejsca, przedstawili się, pozwolili dotknąć sobie ciuchów, stroi i pogłaskać pieska. I to było też fajne.
1: Super.
0: I później przechodzili do ciebie, po całym i się pytali, czy się podobało i co jeszcze mogą poprawić. I to jest coś pięknego też.
2: Jeszcze tak wracając, jeżeli pozwolisz, Pawle, do
1: Jasne.
2: Rzeczy typu sport, to dużo jest takich organizacji, nawet miastowych i rejonowych, nie tylko że państwowych, właśnie dużo takich jest, które organizują tak zwany blind football, tak, czyli piłka nożna dla niewidomych. Są normalnie drużyny miastowe, praktycznie chyba każde miasto, na pewno jest kilka drużyn w każdym rejonie Anglii. Które mają swoje po prostu drużyny, tak? I one ze sobą rywalizują. Oczywiście z golbolem jest tak samo. Masz
0: Golbal
2: na
0: też jest, no.
2: przykład, tak, masz na przykład drużynę Wolverhampton, to jest bliżej mnie, a na przykład masz w Birmingham i w różnych miejscach po prostu, nawet czasami w jednym mieście masz, czy tam rejonie, kilka takich różnych organizacji. Razem trenują jakieś tam swoje drużyny, mają, jest kilka lig normalnie, prawda? Jakichś tam nowicjuszy, jakichś tam jeszcze wyższych, potem jest jakiś intermediat, jakiś ekspert, elite, coś tam. I właśnie to jest super. I nawet takie drużyny oficjalne danych sportów typu futbol w danych miastach, na przykład drużyna West Bromwich Albion, oni normalnie organizują właśnie, wynajmują chyba taki lokal gdzieś na West Bromwich i tam zapraszają właśnie niewidomych i tam słabowidzących, żeby się uczyli tego futbolu i tam bardzo profesjonalni ludzie ich uczą. I to nie jest coś takiego, że oni po prostu sobie przychodzą i sobie grają, tylko wszystkie jakieś podstawy, jakieś bardziej zaawansowane techniki, wszystko jest jakby omawiane i pokazywane w praktyce, a nie tylko jakieś takie, no dobra, chodźcie i pograjcie sobie coś tam, pokopcie piłkę. Nie, to jest naprawdę na profesjonalnym, zaawansowanym poziomie i to chyba też się ma do innych sportów typu krykiet, rugby, więc
0: Tak,
2: jest to na bardzo wysokim
0: zgadzam
2: poziomie
0: się.
2: w Anglii akurat.
0: I to chodzi o jakiekolwiek niepełnosprawności, nie tylko osoby niewidome.
2: Dokładnie.
1: To się przekłada też na kulturę, w sensie, no bo umówmy się, Wielka Brytania jest znana z tego, jak, że tak powiem, ogniście kibicuje się piłce nożnej mainstreamowej. Jak to jest w przypadku blind footballu? Rzeczywiście to się przekłada też kulturowo na to, że są jakieś fankluby takie, powiedzmy, kibiców tych klubów, które gdzieś tam się ze sobą ścierają, czy to jest bardziej tak mimo wszystko dalej, no sport,
2: Nie,
1: fajnie,
2: no
1: ale...
2: raczej jest. Raczej, może nie jest tych ludzi jakoś super dużo, ale na pewno są ludzie, którzy oglądają, kibicują, przychodzą na mecze, przychodzą na jakieś zawody i tak dalej. Zdecydowanie są tacy ludzie w Anglii i to jest wspierane przez wszelakie organizacje, mówię nawet oficjalne, jeśli chodzi o sporty. Jest prawda, są możliwości, jest pomagane. Naprawdę jest to brane pod uwagę zawsze i raczej ogniście też wspierane pomimo wszystko.
1: Ciekawe, znaczy pewnie to już wiadomo i tak dalej, ale czy kiedyś by nie było tak może, że powstawałyby kluby na przykład blind footballu przy klubach tradycyjnego futbolu, że byłby na przykład blind football Manchester United albo tam
0: To by
1: gdzieś
0: było ciekawe,
2: Chelsea.
0: no.
2: No, to by było ciekawe. No mówię, na razie to jest coś raczej bardziej takiego, że kluby typu West Bromwich Albion po prostu mają jakiś taki swój wydział do blind footballu i oni tam jakby no szkolą ludzi i tak dalej, ale nie wiem, chyba raczej nie jest to powiązane z jakimiś typowo klubami, jeżeli chodzi o Manchester United blind football. Nie, raczej czegoś takiego chyba nie ma na razie.
1: A oprócz blind footballu, jakie jeszcze sporty uprawiają osoby niewidome w Anglii? Mówiłeś o
2: To
1: golbolu?
2: krykiet, rugby, golbol, tak,
1: Krykiet i rugby.
2: judo.
0: Tak. Robią też sport, co się nazywa curling. To jest to, co popychasz takie kółko, które ma takie kółeczka pod spodem i musisz do maty, musi to dojechać do maty i tam na punkty zależy, gdzie będzie na macie. Co to jeszcze było? Bardzo dużo różnych fajnych sportów jest. Ja już zapomniałam, bo kiedyś w tym siedziałam. Wiem, że też robią kręgle dla niewidomych. Dla niewidomych, dla różnych niepełnosprawności, nawet osoby na wózkach inwalidzkich. Więc to jest wszystko bardzo dostosowywane. Fajnie.
1: Też chyba mamy
2: Tak,
1: taką.
2: pływanie, tak. To też jest pływanie.
1: Pływanie.
2: Ostatnio taki chłopak, który chodzi jeszcze do tego koleżu RNC, co ja, w zawodach paraolimpijskich zdobył trzecie miejsce w podnoszeniu ciężarów.
1: O, no to
2: Tak
1: jest
2: swoją
1: super.
2: drogą.
1: Nie wiem, czy ja też o jakichś narciarzach nie słyszałem, niewidomych, którzy coś
2: Chyba
1: tam
2: coś jest, ale nie
1: próbują
2: mam niestety
1: osiągać.
2: pojęcia, jak to
1: Nie
2: działa.
1: wiem, czy nas teraz też słucha koleżanka, nasza słuchaczka Klaudia, ale zdaje się, że ona też ostatnio rozkręca Showdowna w Wielkiej Brytanii.
2: Tak. Coś tam się dzieje w tym temacie,
1: Bo wcześniej nie było,
2: zdecydowanie. I
1: tak?
2: raczej nie było, nie. Jakiś tam tenis stołowy chyba był, ale typowo o showdownie to chyba nie było mowy. I co ciekawe, w sensie, no nie, może nawet nie ciekawe, tylko co jest fajne, że zdaje się, że ludzie, przynajmniej tam, gdzie właśnie Klaudia mieszka, bardzo pozytywnie zdają się podchodzić do tego showdowna, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, jak i ogólnie, jakby entuzjastycznie podchodzą do tego. Jakieś zawody już chyba miały miejsce, czy tam jakieś rozgrywki, i chyba to się ładnie toczy, prawda? Ładnie się to rozkręca.
1: Rozumiem. No to na pewno jest imponujące, bo coś, czego ja się uczyłem właśnie na takim przedmiocie jak kultura angielskiego obszaru językowego, i tam był właśnie moduł o Wielkiej Brytanii, to, że Brytyjczycy są bardzo tacy rywalizujący. Oni bardzo lubią rywalizować, i to już jakby ten duch tej rywalizacji jest im wszczepiany od szkoły gdzieś tam, że już na poziomie szkolnym są jakieś szkolne rozgrywki, czegoś tam, i to jest.
2: Są,
1: Z tym się
2: tak.
1: temu się kibicuje, i to tak konkretnie kibicuje, więc ta rywalizacja jest, no stąd na przykład w Harrym Potterze domy, tak? Podział na cztery domy Hogwartu. Więc żeby było z kim rywalizować i o co.
2: Tak, i na przykład to raczej może nie jest na 100% związane z jakby osobami niewidomymi, ale jeżeli już o tym rozmawiamy, to właśnie Niemcy nawet tego tak nie odczuwają, ale na przykład podobno jest. Anglicy uważają, że jest jakaś rywalizacja w futbolu pomiędzy Anglią i Niemcami, i kiedy Niemcy mają to totalnie gdzieś, jakoś w ogóle do tego w taki sposób nie podchodzą. Tak jak w Anglii jest mowa, że o, będzie mecz z Niemcami, to wszyscy są tak podnieceni, tak podjarani, i po prostu jest
1: O,
2: wielka wrzawa wokół tego, co ciekawe.
1: ciekawe, ciekawe. No właśnie. Okej, okay. To taką następną działką, którą bym chciał tu, myślę, jakoś odkryć, jest transport i ogólnie architektura, przemieszczanie się samodzielne po miastach, po kraju. Co tu jest i na ile to jest wszystko łatwe, trudne, bezpieczne? Są jakieś fajne rozwiązania, jakieś mniej fajne? Tak ogólnie
2: Jak
1: może
2: może Ty, Aniu,
1: zacznijmy.
2: się wypowiedz, bo ja w sumie nie
0: Ja
2: wiem za dużo
0: chciałam
2: o tym.
0: powiedzieć, ja tutaj się będę wyciszała, bo tutaj rodzinka już przeszła,
1: Dobrze.
0: ale chciałam się wypowiedzieć, że co mnie wnerwia, w ogóle co mi się podoba w Polsce, wszystkie autobusy, 99% autobusów mają syntezę mowy w autobusach, a tutaj w Anglii właśnie nie. U mnie w. Może to zależy od miasta. U nas tylko, u mnie tutaj w rejonie dwupiętrowe, te nowsze mówią, jeśli chodzi o autobusy, a te zwykłe nie mówią, co mnie bardzo wnerwia. A jeśli chodzi o pociągi, to no wszystkie mówią, nie?
2: Tak, ja też mam takie doświadczenie, że w ogóle nigdy w życiu nie słyszałem, żeby w autobusie była jakaś synteza mowy, ale na przykład jest za to apka o nazwie Moovit, która bardzo pomaga właśnie, jeżeli chodzi o komunikację miejską.
1: No tak, nie tylko w Anglii.
2: A, no
1: W
2: to
1: Polsce też
2: nawet nie
1: działa.
2: wiedziałem.
1: Różnie działa. W Polsce działa to różnie. My robiliśmy omówić nawet podcasta. I na Śląsku zdaje się, że oni nie mają jakoś specjalnie podpięcia do tej bazy takiej oficjalnej, gdzie jest i śledzenie z GPS-em pojazdów i tak dalej, ale są miasta, gdzie to jest i gdzie to działa, i gdzie rzeczywiście ja z tego korzystałem też, czy w Niemczech, czy w Luksemburgu.
2: O,
1: Bardzo
2: proszę.
1: tak, fajna apka. No właśnie, ja też kojarzę skądś tam, że Leeds miało kampanię na rzecz mówiących autobusów, gdzie tam niewidomi próbowali sobie to wywalczyć, żeby one zaczęły coś tam mówić. I jak rozumiem, nic to nie dało.
0: No ja chciałam powiedzieć, że tutaj, jeśli chodzi o Wakefield, no to większość autobusów z Wakefield, no to jeździ do Leeds i tam jeździ po Leeds. To jest firma Arriva. I tak jak mówiłam, że właśnie te nowsze dwupiętrowe, mówią, a jak nie mówią, to ja zazwyczaj podchodzę do kierowcy i tak, hej, a czemu nie mówi? A on mówi, bo jest zmęczona lub sobie żartują, bo jej kazałem być cicho.
1: Aha, czyli...
0: Że ludzi to wnerwia, ale...
1: Tak.
0: No nam to pomaga jednak, tak?
1: Czyli jakby infrastruktura pod to jest, natomiast jest najczęściej wyłączona, tak? Bo jest taki konsensus społeczny, że jednak te komunikaty bardziej drażnią niż...
2: Tak, ja w ogóle zauważyłem takie coś, takie zjawisko społeczne, że niby z jednej strony, oczywiście nie mówię tu o wszystkich, bo tak generalizować na 100% to nie można, ale zauważyłem coś takiego, że niby ludzie tacy pomocni, niby tak chcą działać w naszym imieniu i tak dalej, ale jak przyjdzie co do czego, to w wielu przypadkach raczej nie zawsze kwapią się do tego, żeby wszystko było pod nas robione, czy tam większość rzeczy, tak, żeby nam jakoś ułatwić życie. Ale nie wiem, czy to jest tylko moje spostrzeżenie, czy ty też, Aniu, się jakoś z tym spotkałaś bardziej w życiu codziennym, w praktyce. Ups, okay. Ania się wyciszyła, nie, chyba. Ania...
0: Tak, wyciszyłam się, tak. Bo mój siostrzeniec przychodzi i ciocia, you're busy, a ja ciocia is busy,
1: ciocia,
0: i go.
1: Ciocia busy, no.
0: Ciocia busy, mam siostrzeńca 3,5 roczku. Dzisiaj u nas pierwszy raz od niemowlaczka został na noc, więc to takie jest podekscytowanie, goni wszędzie. I
1: jasne.
0: Tak dalej. Więc przepraszam, ale nie słyszałam pytania.
1: Bardziej, że ludzie tak chcą bardzo pomagać, przynajmniej tak deklarują to ustnie, że są za nami, są po naszej stronie, ale jak przyjdzie do czynów, to trudno.
2: Nie zawsze, nie zawsze to widać.
0: Że niby mówią, że Anglia jest taka wow, wszyscy super, perfekcyjni, to moje odczucie jest takie, że oficjalnie tak jest, ale nieoficjalnie tak nie jest. Jak nieraz stoję na środku ulicy, excuse me, can you help? I coś takiego, przejdą koło ciebie, nie słuchają cię, mają cię w wielkim poważaniu, lub jak idę gdzieś laską i ja umiem wyczuć, no człowiek czuje, gdzie jest osoba lub coś, już znasz orientację w przestrzeni, to słyszę ciągle komenty, dlaczego ona chodzi z laską, ona przecież widzi. I to jest takie, a no jak tak. Jestem w Polsce, to jeszcze kilka lat temu, przykładowo w Nowym Targu, bo ja z Nowego Targu pochodzę, to moja mama mówiła, że ludzie otwierali buzię i się patrzyli na mnie, jakbym była kimś dziwnym. A teraz jak sama jeżdżę i chodzę po Nowym Targu, po Krakowie, to ludzie wręcz sami podejdą, przepraszam, proszę pani, czy pomóc, czy jak nawet pójdę do baru, to ludzie podejdą do mnie, usiądą ze mną w Polsce i pogadają. A tutaj patrzą na mnie jak na dziwląga, nie?
2: Tak, ja mam wrażenie, że tutaj w Anglii to tak naprawdę w większości przypadków jedynie w jakichś takich oficjalnych, urzędowych lokacjach, gdzie ludzie jakieś tam pojęcie mają albo im się każe w jakiś tam sposób do nas rozmawiać i nam pomagać, to wtedy tak. Okej, super, ale tak jeżeli chodzi o taką ogólną mentalność społeczną i takich zwykłych, szarych ludzi, to... Niestety często jest tak, że właśnie oni wolą, nie wiem, nagrywać, że o, niewidoma sobie idzie przez ulicę, albo nie wiem, o tym rozmawiać, szeptać sobie nawzajem, niż takiej osobie na przykład pomóc, albo nie wiem, zapytać choćby, czy potrzebuje pomocy w czymś, tak?
0: Tak, albo szeptają za twoimi plecami i myślą, że nie słyszysz, nie? Bo jesteś niewidoma.
2: Tak,
1: jasne.
2: Tak.
1: A takie kwestie jeszcze architektoniczne, rzeczy typu dźwiękowe światła na przejściach dla pieszych, udźwiękowione, albo linie prowadzące. Jest tego dużo?
0: Tak, o tym chciałam jeszcze powiedzieć, jak prowadziłeś audycję z Moniką, bo tutaj jest taka zasada, że są pikające światła, a jak nie pikają, to znaczy, że jest droga koło drogi lub więcej przejść. I to oznacza, że wtedy jest ten świderek taki pod spodem, zazwyczaj to jest tak. Po prawej stronie i to się zaczyna kręcić. Więc tak. Albo pika, albo ten, są tak zwane drop curbs w miejscach, gdzie możesz przejść. Tak, krawężniki obniżone i bardzo często są też te kropeczki przy przejściach. Na taki... Tactile, czyli no,
1: dotykowe, takie wyczuwalne.
0: Tak, na podłodze, nie? na ziemi.
3: Tak. To Ania wspomniałaś o audycji z Moniką, a Monika jeszcze... właśnie nas pozdrawia wszystkich. Widziałem komentarz na Facebooku.
4: Dziękujemy.
3: Także
4: dziękujemy.
3: Mamy pozdrowienia i dziękujemy.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy.
1: Czyli mówisz, że to jest... Proszę, Kevin?
4: Przepraszam, a propos tych świderków, jakie nazwała świdrów, cokolwiek to było, to jest o tyle fajne, że to też pomaga osobom na przykład głuchoniewidomym, bo na tym się po prostu jakby, nie wiem, rękę, palec można na tym położyć i to się wyczuwa, tak? Tego nie słychać, tylko to się wyczuwa. Więc to jest o tyle fajne, że na przykład nawet gdyby piszczało, ale na przykład dużo się dzieje, jest tłok, nie wiem, pełno samochodu, cały czas jeździ nawet na innych ulicach i trudno to wysłyszeć, to jest zawsze taka opcja, żeby sobie, prawda, położyć na tym palec i sobie zobaczyć, kiedy to się będzie kręcić. To jest o tyle fajne.
1: A skręcące się, to jest ciekawe, bo ja znam tylko wibrujące.
0: Nie, tutaj się kręci.
1: Tu się kręci. I pokazuje też takie rzeczy, jak na przykład właśnie wysepki po drodze, jakimiś tam kropki, powiedzmy tak, ja opisywałem to, czy o Niemczech, czy gdzieś w Luksemburgu.
0: No to właśnie są kropki.
1: Tak. Ile wysepek po drodze. Mhm. I te linie prowadzące, jak to wygląda? One idą jakoś, nie wiem, przez środek ulicy, czy one idą tylko do chodnika, czy od chodnika do muru?
0: Wzdłuż krawężnika.
1: Wzdłuż krawężnika, okej. Okay. Czyli jakbym chciał iść sobie krawężnikiem i po prostu, nie wiem, iść sobie w jakąś stronę, tak? I wiedzieć, że cały czas jestem na chodniku, że mogę tu chodzić, tak dalej, to takich linii mogę się spodziewać. W większości
4: tak,
1: miast.
4: Tak. Okay. Oczywiście, czy jakieś krzaczki, czy jakieś trawki, to wiadomo, to bardziej lokalnie, jeżeli się wie mniej więcej i zostaje tam na dłuższy czas, to jakieś trawki, krzaczki, jakieś, nie wiem, budynki, różne rzeczy, a tak to takie bardziej ogólne, właśnie takie linie, punkty orientacyjne i tak dalej, to jakieś właśnie krawężniki, jakieś skrzyżowania, jakieś słupy, różne takie rzeczy. Dużo
0: tak,
4: takiego czegoś jest. Myślę, że nie tylko w Hereford.
0: Miasto znaleźć, tak.
1: Spotkaliście się z taką formacją, bo to gdzieś wychodzi w dyskusjach ze znajomymi właśnie, czy ze Szkocji, czy z innych części Wielkiej Brytanii i z literatury. Taka formacja chodnikowa, uliczna jak Crescent, czyli półksiężyc.
0: Tak.
1: Czy tego jest dużo i dużo jest takich nietypowych? Bo my w Polsce chyba nie znamy. U nas po prostu są proste chodniki. One tam zakręcają potem w lewo albo w prawo. Ewentualnie gdzieś są jakieś takie, powiedzmy, że tu nagle się gdzieś ulica zaczyna, coś tam mniej jest to oznaczone może, ale sam kształt chodnika jest dość jasno określony, jest dość prosty, ewentualnie taki okrągły. A no właśnie, w Wielkiej Brytanii ponoć są takie półksiężyce. To jakoś utrudnia? To jakoś, nie wiem, upraszcza? Czy to jest wyzwanie w swój sposób?
0: Znaczy, to zależy, jak ktokolwiek podejdzie do tego, ale to zależy gdzie, no to... To wszędzie jest inny. Co jest tutaj ciekawe w Anglii, czy to chodzi o budynki, czy to chodzi o właśnie design. Kurczę, już mi słowa uciekają.
1: Też mówimy
4: architekturę, tak?
1: Architekturę, tak. Projektowanie.
0: Projektowanie właśnie miast. Każde miasto jest inne, a jeśli chodzi o budynki, to na przykład w każdym mieście. Na przykład tutaj u nas na jedno kopyto jest wszystko robione. Pojedziesz do innego miasta, to może być troszkę inny projekt, ale może wszystko jest jedno i to samo. Nie ma tak jak w Polsce, że ja mam lepszy, ładniejszy dom od ciebie, bo taki i taki, nie? Tutaj są właśnie to tak zwane królowe wymagania. Na przykład jak ja kiedyś... Jak ja kiedyś powiedziałam, że chciałabym, pomalujemy dom na taki kolor. Nie, bo królowa powiedziała, że w tym rejonie mają być tego koloru cegły i takie mają być i wsio.
1: O, czyli tutaj jest narzucone wręcz, jak chodzi o kreatywność. Tak. Ojej, okej, rozumiem.
0: I tak samo, jeśli chodzi o płoty, możesz mieć konkretny wymiar tam płotu, co nie wszyscy się do tego stosują, ale w większości. I tutaj właśnie, jeśli chodzi dla artysty, który zarabia kasę na właśnie sztuce, typu robienie płotów i tak dalej, to tutaj jest ciężko, bo tutaj wszyscy idą na łatwiznę, no najprostsze, najtańsze i... No nie zwracają tak uwagi tutaj, jeśli chodzi o kreatywność domów, mieszkań, ogródków. zwykły trawnik i tyle, a no jak idziesz ulicą, dla osoby widzącej, to moja mama mówi, że często widać, który dom to polski, nie?
1: Aha.
0: Bo zawsze jakieś kwiaty, jakieś figurki, jakieś coś.
1: No tak. A właśnie taki jeszcze jedna teza, którą ktoś postawił kiedyś w rozmowie ze mną. I czy to prawda, czy raczej nie? W Wielkiej Brytanii, albo nawet konkretnie w Anglii, większość osób niewidomych korzysta z psów przewodników do tego stopnia, że ludzie nie są przyzwyczajeni do widoku osoby niewidomej z laską na ulicy. Jest tak, czy to
0: bardzo
1: jednak...
0: Bardzo możliwe. Bardzo możliwe.
1: Okej. Okay.
4: Myślę, że tak jest, dlatego że na przykład tutaj w koledżu jest kilka osób, które mają psy, prawda, takie psy i po prostu te psy są wszędzie, tak? Chodzą wszędzie, po każdych pokojach w koledżu, w każdej klasie, w każdym pokoju. Jeżeli oni tam są, to i ten pies będzie, co jest trochę dziwne moim zdaniem, ale na przykład nauczycielkę niewidomą mam, jedną i drugą, w sumie dwie, one tam uczą różnych rzeczy, różnych przedmiotów i każda z nich ma psa przewodnika i one i ten pies przewodnik po prostu ma takie swoje tam łoże, takie swoje miejsce w klasie i zawsze tam jest, zawsze. A ja swego czasu też było tak, że te psy sobie chodziły normalnie po koledżu, bo jakby właścicielki je wypuszczały, ale teraz podobno tak już koledż zaczął stosować jakieś tutaj zasady wobec tego i tak już nie jest. W każdym razie to jest takie właśnie na dużo coś się pozwala tym psom i właśnie właścicielom takich psów, co jest troszkę niby zrozumiałe, a z drugiej strony troszkę też przesadą moim zdaniem, no ale to już prywatna opinia, prawda?
0: No ja pamiętam, jak byłam na studiach, to jedna dziewczyna miała na naszym wykładzie psa przewodnika i zawsze się śmialiśmy. Mieliśmy takiego fajnego wykładowcę Jonathana, Irlandczyka i siedzi, mówi, już taki, wiecie, wkręcony, a nagle pies wstanie, pomerda ogonem i tak zaskuczy, a on tak go wybije z tropu i chciałeś coś powiedzieć, Kacper, czy nie? Jak nie, to psa się zgłosił. Cicho. Tak, bo ten pies miał na imię Kacper, nie? To wtedy przyszedł, pomiział się, a ja mówię do tej Loren, weź, że tego psa, bo no wykład i większość ludzi sobie nagrywało ten wykład. A tutaj interakcja z pieskiem, nie?
4: I ja też mogę tutaj się właśnie podzielić taką anegdotką. Ostatnio miałem lekcję Braille'u z jedną z tych nauczycielek, o których wspomniałem i my właśnie mieliśmy prawie już zaczynaliśmy coś robić, chwilę pogadaliśmy, omówiliśmy to, co zrobimy i tak dalej. I już mamy zacząć właśnie, że tak powiem, pracę, tak? I tutaj podchodzi do niej ten pies i zaczyna tam, nie wiem, cały czas tym swoim łebkiem, nie wiem, przeszkadzać. Na przykład położył łeb, za przeproszeniem, na kartce papieru, czy na książce, czy na czym tam, z czego ona tam korzysta. I no i nie, jeżeli nie będzie chciał, to jej nie zdejmie. I ona mówi, Patty, weź ten, odejdź, my tutaj próbujemy pracować, jakieś takie żałosne próby zmobilizowania tego psa, a no i ostatecznie no, po kilku minutach tak naprawdę błagań, tak sobie poszła ta suczka, bo to akurat suczka była i mogliśmy pracować, no ale właśnie no trudno z tą dyscypliną tych psów, na wszystko
0: rękę
4: pozwalają.
0: Tak. Mm-hmm. Zależy od podejścia, tak.
1: Czyli psy przewodniki raczej się tam cieszą takim szacunkiem. Na zasadzie to, co my tu w Polsce, o czym się czyta w mediach, czy o czym się wie też od znajomych, którzy posiadają psy przewodniki, że tu nie wpuścili, tam nie wpuścili, tu trzeba było się sądzić. Czy to w Wielkiej Brytanii nie jest problemem, czy mimo wszystko jednak jest?
0: Często w taksówkach.
1: Aha.
0: Często w taksówkach, bo mam koleżankę taką Michelle, co ma psa przewodnika i kolegę Dina i często mówią, że często albo jak taksówka podjedzie, to mówi, że nie weźmie ich, odjeżdża, albo przez telefon już mówi, jak pies przewodnik, nie biorę.
1: Mhm.
0: I wtedy oczywiście jest kłótnia z urzędem miasta, wydzwanianie do głównego szefa, a 95% tutaj taksówkarzy to Pakistańczycy i bardzo dużo ich się boi, psów. I po prostu
4: tak,
0: nieraz
4: ja też to zauważyłem. Tak, to kwestia trochę kulturowa, troszkę chyba religijna, z tego co wiadomo, oni tak bardzo są na nie, jeżeli chodzi o psy i to utrudnia bardzo, bo właśnie dużo taksówkarzy jest z tamtych rejonów. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że co prawda masz tutaj rację, Pawle, że właśnie niby jakby są szanowani i tak dalej, ale ja znowu mam wrażenie, kolejny raz, że to pomimo wszystko bardziej tak ma jedynie się ma do miejsc bardziej oficjalnych, bardziej urzędowych, bardziej takich właśnie, bo na przykład ostatnio była

0: niekoniecznie społeczeństwo.
1: Ale takie kwestie typu, tam jakieś sklepy, restauracje, kawiarnie, puby, jak chce się wejść z
2: to
1: psem,
2: jest okej.
1: Okay. A zaczepiają ludzie?
0: Raczej jest okej, okay. Ewentualnie zaczepia... się wytłumaczy.
2: Zaczepiam ludzie, ale co jest ciekawe, powiem wam, bo ja często, my mamy tą grupkę niewidomych, co się spotykamy w jednym barze raz na miesiąc, tak? I co jest piękne, że zawsze tam już nas znają barmani, przybiegają, tak nieraz mamy trzy psy przewodniki na jednym spotkaniu wieczornym, przynoszą trzy miski oddzielne z wodą. Pierwsze co dla psów. I to jest fajne.
1: No super.
0: Tak. Ja jeszcze mam akurat taką historyjkę króciutką od mojej nauczycielki informatyki, która uważa, a ona już ma parę ładnych lat tego psa, że właśnie łatwiej się komunikuje i chętniej podchodzą, chętniej rozmawiają i jakoś inaczej to troszkę wygląda, jak się właśnie ma takiego psa przewodnika jak białą laskę, że łatwiej jakoś nawiązać kontakt, chętniej podchodzą, chętniej rozmawiają i jakoś łatwiej się wszystko da załatwić, dlatego właśnie mając takiego psa przewodnika, że to jakoś wpływa na ogólne społeczeństwo, na wielu ludzi wpływa.
1: Tu mi przypomniałeś bardzo zabawną rzecz, Kevinie, bo jedna z moich ulubionych wszechczasów słuchowisk BBC, czyli Cabin Pressure, gdzie grupa pilotów sobie właśnie leci takim czarterowym samolotem i ich szefowa, która jest jednocześnie stewardessą, na tym polega cały gag, że to jest tak biedna linia lotnicza, że tam po prostu już ludzie pełnią po wiele funkcji naraz i chyba cztery osoby tam tylko pracują. Przyszła do kabiny pilotów, tam sobie z nim poplotkować, bo trwało chyba ileś godzin. Okazało się, że dyskutowali sobie panowie o randkowaniu, o tym jak kogoś poznać i tak dalej, na co pani mówi, kupcie sobie psa, bo pies to jest taka tajna tylnia furtka Brytyjczyków pozwalająca im na rozmawianie ze sobą.
3: Tak, coś w tym jest. Tak.
2: Nice.
1: Czyli mówicie, że to jest jednak taki secret loophole. Okej.
0: Okay. Myślę, że tak.
2: Ja słyszałam ostatnio od takiego chłopaka, nawet mnie zaprosił. Ania, słuchaj, zbieram na Cancer UK pieniądze. Mój pies przewodnik mi pomaga zbierać pieniądze, bo tylko dla niej podchodzą i dają jej podyszce, więc więcej. A ja tak, okej, to chyba sobie beze mnie poradzicie.
1: Z ciekawości wiecie, jak wygląda szkolenie takiego psa w Anglii? Na to się długo czeka?
0: Wiesz co, nie wiem jak jest ze szkoleniem, ale ogólnie procedura z tego co pamiętam wygląda tak, że jakby składasz jakieś tam papiery, tam przychodzą do ciebie na przykład do domu, jakieś pytania odpowiadasz, potem chyba jest jakiś kurs, znaczy nie kurs, test orientacyjny.
2: W przestrzeni, tak.
0: Tak, jeżeli znasz przynajmniej trzy trasy jakieś dobrze, to wtedy możesz rzeczywiście się starać. Jeżeli chodzi o samo czekanie na psa, no to z tego co mi wiadomo, potrafi to nawet trwać 3 lata niestety.
2: Tak.
0: Ale no a potem już zabierają cię do takiego hotelu, chyba, nie wiem czy na tydzień, czy na ile, i tam jakby spędzasz czas ze swoim psem, trenujesz, bo tam trening wygląda tak, nie wiem, to pewnie wszędzie, nie? Że nie tylko się psa trenuje, tylko że ktoś inny go trenuje, tylko ty tego psa trenujesz jakby razem. Razem trenujecie i się przyzwyczajacie do siebie i to jest super.
1: Tak, tak, tak.
2: To i to też dochodu i tak dalej, no. Mhm.
1: No dobrze, to może przejdziemy do tematu mojego prawdopodobnie ulubionego, zobaczymy czy waszego też, czyli technologia. Czyli wszystko, co się z tym wiąże, czego
2: ja
1: się używa.
2: Ja to mogę wyłączyć.
1: Ale nie, bo myślę, że masz doświadczenia jakieś, na przykład czego się używa w Anglii. Na przykład właśnie jakieś, czy jest jakiś dominujący program, na przykład odczytu ekranu. Czy to jest tak, że większość ludzi jest w stanie uzyskać dofinansowanie na jakiegoś JOS-a, czy nawet tą supernową, bo jest to jednak produkt brytyjski, ale chyba nie jest aż tak popularny.
2: A
1: mi
2: co
1: się
2: to
1: wydaje.
2: Jest?
0: Raczej Screen nie, Reader. Tylko Zoom, co ciekawe. Zoom jest bardzo popularny.
1: Dla niedowidzących.
0: Tak, i to jest jakby screen reader sam w sobie, z tego co mi wiadomo. I on jest bardzo popularny. O Supernowie raczej często nie wspominają, nie ma jakiejś wielkiej wrzawy wokół tego. Chociaż często, jeżeli na przykład są jakieś ankiety, na przykład jakiego screen readera używasz i tak dalej, to często jest super.

0: Supernowa do wyboru, ale raczej
1: Aha.
0: nie, raczej nie.
2: Kevin, jest Zoom jeżeli... czy Zoom tekst? Tak jeszcze
0: A,
2: dopytam.
0: A, Zoom tekst, przepraszam, Zoom tekst, tak.
1: Mhm. Tak, ja myślałem właśnie, że Zoom w sensie albo Zoom tekst, albo Fusion, który kiedyś się nazywał, nie, Fusion, Magic, on się kiedyś nazywał Magic tam, dokładnie. No właśnie, więc bardziej JAWS czy bardziej NVDA na przykład, jak to widzicie wy po waszych
0: znajomych? Raczej jest nacisk na JAWS-a i zawsze w takich miejscach pracy i tak dalej jest, używa się JAWS-a zdecydowanie. Zawsze, w szkołach też, zawsze jest JAWS i JAWS i JAWS. Jeżeli chcesz, na przykład tutaj w koledżu, jeżeli chcemy ogarnąć sobie NVDA, no to okej, mogą nam to zainstalować bez problemu, bo samemu też nic nie zrobimy, bo do wszystkiego tutaj wymagane są prawa administratora. Ale, no. ale właśnie, ale raczej tak, raczej JAWS zawsze jest domyślnie i JAWS jest praktycznie do wszystkiego używany i wszędzie jest.
3: W większości jest JAWS, ale ja pamiętam, jak chodziłam do high school, to był mega nacisk i mega fan na notebooki brajlowskie z Humanware, the Braille Note Takers.
1: Notatniki ja brajlowskie. Mhm.
3: Tak, ja pamiętam, jak ja to dostałam w klasie ósmej. Kurczę, kiedy to było? Wtedy to kosztowało 9,5 tysiąca funtów. W tej chwili ten model, który ja dostałam wtedy, może 1000 funtów nowe, ale już nie produkują go, to wtedy był taki mega fan, że wszędzie Braille Note Taker, Braille Note Taker.
0: Wiesz co, ja mam wrażenie, Aniu, że akurat na to jest taki, że jak to nazwałaś, fan bardziej jak jesteś w szkole jeszcze przed takim liceum, przed takim. Tak, tak. Bo jak na przykład już jesteś w takim liceum, a zwłaszcza w koledżu, to tutaj to praktycznie nikt nie używa czegoś takiego. Tutaj wszyscy na komputerach i laptopach, tak. Dokładnie. Tak.
3: Tak.
1: Właśnie miałem o to zapytać, czy notatniki brajlowskie to jest sprzęt, który jest używany, bo właśnie no, na przykład u nas sporo ludzi sobie lubi kupić takiego BrainSense'a na przykład. I sobie to ceni, że mają takie urządzenie, które od komputera jest dużo mniejsze, uruchamia się dużo szybciej i pozwala od razu w tym Braille'u coś tam sobie zapisać, jeszcze przeczytać i mieć to pod kontrolą. Mówicie, że w UK to jest bardziej kwestia szkoły.
3: To jest
0: Może
3: bardziej...
0: tak, ale ja bym powiedział, że nie ma jakiegoś wielkiego nacisku na takie notatniki brajlowskie. Bardziej jest raczej... nacisk, że najlepszy sprzęt, jeżeli chodzi o PC, prawda? Że, tak. że dobre parametry, wszystkie aplikacje muszą być zainstalowane, jakieś OneDrive, Office i tak dalej, i to musi być, a nie że musi być jakiś notatnik. Raczej nie ma na to nacisku, na szczęście.
3: Ale to już jest indywidualność, tak? Ja ostatnio kolega mi pokazał właśnie ten Dino, o którym wspominałam, pokazał mi. Ja w ogóle się tak podjarałam, bo jak ja dotykam coś nowego, jakiegoś nowego urządzenia, to jest takie mega wow. I to jest właśnie też na sześciopunkt i to jest dosłownie tylko sześciopunkt się tam mieści i to sobie piszesz na tym, łączysz się z telefonem, no zamiast używać na przykład klawiatury na telefonie. To używasz sobie tego podłączonego i szybciej sobie w Braille'u pyk, pyk, pyk i już masz.
0: Tak, dużo tego jest. Wiadomo, linijki brajlowskie, jakieś Orbit Readery, dużo, dużo tego jest.
1: Właśnie, co z monitorów
0: jest
1: popularne?
0: Co prawda, może nie jest to zawsze używane i bardzo popularne, ale dużo takich rzeczy jest właśnie. Mhm. Ale jeżeli już coś ma być popularne, to raczej właśnie tak zwane Braille Noty od Humanware, od jakieś Apexy ewentualnie i jest coś takiego jak Victor Reader czy Orbit Reader, to są takie mniejsze wersje, powiedzmy, głównie edytory tak tekstu.
1: Victor Reader to był taki odtwarzacz książek, ja pamiętam, coś jak, tego było kiedyś dużo, Victor Reader Stream, BookSense, Milestone miał też taki po prostu czytnik książek, teraz Orion, wiele osób sobie kupuje tu w Polsce, czy Plextoki.
3: Z tego, co jeszcze, Pawle, zapytałeś się tutaj o, jeśli chodzi o ekrany, monitory, to tak. Z tym się za bardzo nie orientuję, ale jak starałam się o grant na studia, dostałam jako ekstra taką rzecz, coś, co się nazywa PAL kamera. Nigdy tego nie użyłam i nawet nie wiem, gdzie to się zgubiło u mnie w domu, bo ten. I to tak działa, że łączysz się z... Też bardzo na studiach, pamiętam, naciskali na aplikację Dragon, chyba?
1: Tak, Dragon Naturally Speaking pewnie, bo można nią dyktować tekst.
3: Tak. Mhm. I z tym było połączona jeszcze jakaś aplikacja na Kickings, coś tam, nie pamiętam. I właśnie ta aplikacja, dzięki tej aplikacji mogłeś podłączyć sobie tam fizyczną PAL kamerę. To było tak jakby składało się na trzy części, czyli miałeś podstawkę, podłużny stojak i u góry tą kamerę. Mhm. I to służyło do skanowania książek.
1: A, Pearl, to był Pearl. To, zdaje się, że to było od Freedomu, czyli Vispero aktualnego, od no, tej firmy, która zajmuje się Jossem, tak, więc
3: no to ja chyba oni mają takie... kilka rzeczy z tego, no.
1: Ostatnio też Orkamem widziałem, że się trochę ludzie ekscytują w Wielkiej Brytanii, zresztą nie tylko też, czyli ta kamerka, którą się montuje na okulary, na oprawkę okularów i można skanować nią tekst i on zostanie nam przeczytany na przykład.
3: O.
0: Tak, a tego też, ja nawet nie znałem w sumie.
3: Tego też nie to słyszałam. Też
1: widziałem, że ktoś zbierał nawet pieniądze, żeby sobie kupić takie, bo to tam nie wiem, czy to nie było finansowane, czy jaki był problem, ale... Okej, okay. A w kwestiach mobilnych urządzeń bardziej iPhone, czy bardziej Android, czy raczej iPhone, ale bardziej Android iPhone. Też bardziej iPhone.
0: Bardziej tak. iPhone, zdecydowanie, tak. Apple
3: iPhone wszędzie.
0: Apple, tak. Tutaj na przykład w koleżu praktycznie każdy, dosłownie każdy ma iPhone'a czy innego, jakieś inne urządzenie z Apple i jest bardzo po prostu wysławiany, prawda, pod niebiosa Apple, jasne. Zdecydowanie.
3: No ja się ostatnio przestawiłam na Apple ze Samsunga po latach i powiem, jestem zadowolona.
1: Mhm. No i pewnie też dużo wsparcia w organizacjach lokalnych, tak, bardziej niż w kwestii tak. Androida. Mhm.
0: Ja mam w ogóle wrażenie, że więcej jest aplikacji takich wspomagających, wszelakich, takich ułatwiających nam życie. Jest zdecydowanie więcej na proszę ciebie, w App Store, tak? Mhm. Na iPhony.
3: Jest bardziej dostępne.
0: Różne. Mhm. Mhm. Więcej dostępnych aplikacji, większy wybór po prostu.
1: Mhm. A jak właśnie w kwestii dostępności stron i aplikacji mobilnych, czy państwowych, urzędowych takich bardziej, czy firm prywatnych, z których musicie korzystać na co dzień, czy jakieś taksówki, czy jakieś zamawianie jedzenia, zakupy online, inne rzeczy, cokolwiek z czego byście musieli skorzystać, tak żeby tam no, do życia, jest to dostępne, czy...
0: Są bardzo problemy. Pozytywne, mam doświadczenia banki. Z tym akurat.
3: Mhm. Pozytywne, ale jeszcze powiem wam tak od strony tak bardziej wewnętrznej, co jest bardzo fajne tutaj w Anglii. Działają różne fundacje, które właśnie dostają projekty od rządu lub od NHS, czyli NFZ-u, mhm. Aby osoby niepełnosprawne, czy to osoby niewidome, czy to osoby głuche, testowały dla nich aplikacje i różne stronki i aplikacje w dostępności i te osoby wtedy dostają tam jakąś sumę pieniędzy i ja bardzo dużo uczestniczyłam i oni to testują, bardzo dużo ludzi zatrudniają do takich tych różnych projektów, bo wtedy testują, czy ktoś używa iPhone'a, Samsunga, czy używają laptopów i w ten sposób właśnie ulepszają te stronki różne, czy aplikacje i to jest coś pięknego.
1: Mhm.
0: Tak, no, ja też mogę powiedzieć, że rzeczy nawet typu Just Eat, czyli takie, prawda, taki serwis do zamawiania sobie jedzonka, nawet takie rzeczy są dostępne. Bankowość, tak, a z reguły apki mobilne są bardzo dostępne.
3: Bardzo
0: dostępne, wszystko da się zrobić. Dużo stron, nawet takich mniej oficjalnych, takich bardziej powiedzmy biznesmenów i jakichś firm mniej znanych, też z reguły bywają znośne. Jeżeli nie jakoś super dostępne, to znośne i jest to na wysokim poziomie, bym powiedział. Technologia, na technologię nie mamy co narzekać i na dostępność, jeżeli o takie rzeczy chodzi, moim zdaniem tutaj.
1: Mhm. Ja też kojarzę tak z opowieści właśnie, że w ogóle prawo brytyjskie, które zapewnia właśnie osobom niepełnosprawnym dostęp do różnych rzeczy i to, że one nie są dyskryminowane, to już sobie liczy No, 27 lat, bo weszło w 95 tak. W ogóle w życie, z tego co rozumiem. 5 lat po
3: Margaret
1: amerykańskiej.
3: Fletcher.
1: Mhm. Aha, po ADA amerykańskim. 5 lat. No i ma się dobrze i stąd też właśnie wynika ta ekspertyza, to o czym mówiliśmy wcześniej, czyli że trzeba tych wymagań wszystkich, żeby w ogóle móc testować dostępność, czy móc, nie testować, ale pracować, jakby zawodowo zajmować się dostępnością, że to już jest konkretny rynek w Wielkiej Brytanii. To nie jest jeszcze szukanie ludzi z łapanki, tylko już jest konkretny rynek usankcjonowany gdzieś tam prawnie. Co więcej, taka też anegdotka, którą ktoś się podzielił na Twitterze, któryś z banków, teraz nie pamiętam już który, chyba Barclays, pewnego dnia nawalił w kwestii dostępności. Wypuścił update aplikacji na iPhone'a, który to update sprawił, że osoba niewidoma w ogóle nie była w stanie korzystać. Co zrobił Barclays? Do wszystkich niewidomych klientów, nie wiem jak oni to wiedzieli, czy to się zgłasza jakoś przy tworzeniu konta, czy może było to gdzieś wykryte, że korzystał ktoś ze screenreadera, nie wiem. Natomiast wiem, że przyszła wiadomość SMS do niewidomych klientów. Tak. Nie aktualizujcie aplikacji, jest zepsute, wypuścimy za chwilę poprawkę.
3: Tak, mam tak, zgadzam się. Bardzo często też dostaje się właśnie z Barclaysa najbardziej dostaję, bo jeszcze jestem w Halifaxie, ale tam jestem zarejestrowana, tam wspomniane jest, że jestem niewidoma. I właśnie tam często mi wysyłają wiadomości, że o, pracujemy nad nową wersją, jak już zaktualizowałeś, to wstrzym się w cierpliwość i już będzie lepiej zaraz, bo pracujemy nad tym. I to jest fajne i to chodzi też o firmy takie typu sieciowe, bardzo słynna tutaj firma tak zwana Virgin Media, też bardzo często wysyła takie wiadomości.
1: Czyli operator telefonii komórkowej, internetu, tak?
0: Tak, tak, tak.
1: Stacjonarnej.
3: Telewizji, tak.
1: Rozumiem. Kwestia takiego zrzeszania się osób niewidomych, to jest trochę może pytanie, no może nie bezzasadne, bo trochę się to wszystko miesza, jak pomyśli się o tym, że no w Anglii mówi się po angielsku, więc jakieś grupy na Facebooku osób niewidomych, czy na WhatsAppie, czy gdziekolwiek indziej, no to mogą sobie być anglojęzyczne i tam będą ludzie z całego świata tak naprawdę. Ale tak typowo w Wielkiej Brytanii, czy ludzie lubią się tak internetowo zrzeszać, tworzyć sobie
0: różne jakieś... Raczej tak, tak. Są jakieś grupy na Facebooku, czy bardziej lokalne, czy mniej lokalne, o wszelakich zainteresowaniach, też biorąc pod uwagę właśnie niepełnosprawności wszelakie. Dużo, dużo tego jest, nieraz się widziało. Jakieś spotkania się organizuje, jakieś tak zwane get together, tak? Dużo tego jest na pewno, tak.
1: Jakieś powstają pewnie też, czy listy mailingowe, czy podcasty, tak jak właśnie Tyflo Podcast, coś tego typu też. Ja na przykład śledzę Blind Guy Talks Tech. To jest dawny skład RNIB Tech Talku, który to RNIB Tech Talk zamknął się z końcem zeszłego roku. No i aktualnie jest to prywatny projekt właśnie Steve'a Scotta, ale wiem, że tych podcastów takich też brytyjskich typowo o niewidzeniu jest trochę. Nie wiem, czy jakieś subskrybujecie, czy śledzicie. Ja tam Braillists Foundation ma swój Braillecast na przykład. Właśnie.
3: Tak, nie śledzę nic takiego, ale. No ale jestem w różnych grupach i wiem, że jest dużo prywatnych grup, tak? Tworzonych, czy to właśnie na Facebooku, czy to na WhatsAppach, czy to na różnych innych komunikatorach.
1: A jak jest z Braillem? Na ile Braille jest powszechny? W sensie stosowany jest i jeśli tak, to gdzie?
3: Coraz czy tylko mniej.
1: Coraz mniej?
3: Coraz mniej. Chociaż gdzieniegdzie się znajdzie jakieś małe meteczki typu Women's Toilet albo nie wiem.
1: Na produktach, na lekach?
3: Na lekach tak. Jeśli chodzi o leki, to 99,9% leków jest zabrajlowane, tak?
0: Tak. Taka jeszcze anegdotka, że raz byłem na promie przepływającym przez kanał La Manche z Anglii do Francji i tam jakaś, nie wiem, naprawdę nie pamiętam co to było wtedy, bo to naprawdę dawno było, ale jakieś tabliczki były i tam był Braille, po angielsku, po francusku, jakieś tam informacje o Braille'u. Nie wiem, jaka była treść tych informacji, ale coś takiego było. I to ładnie było wypunktowane, wszystko czytelne, czyste, widoczne, tak?
3: Mm-hmm. Co ja chciałam jeszcze powiedzieć... Ojej, a ktoś tu weszedł jeszcze?
1: Nie.
3: Się zdawało.
1: Możesz mówić.
3: Myślałam, że słyszałam jakiś głos. Co mi się podobało, słuchajcie, bardzo nad czym tutaj w Anglii będę pracowała, bo ja jako artysta bardzo dużo zwiedzam muzea i tak dalej. Co mi się podobało, jak byłam w Chicago, w The Art Institute of Chicago, to jest zarazem muzeum, jak i uczelnia. I tam mają jeden pokój totalnie dla osób niewidomych, czyli rzeźby są na wierzchu, można je sobie pomacać, dotknąć. Także tam są takie na plastiku wydrukowane Braillem właśnie informacji o konkretnej sztuce. I ja coś takiego planuję tutaj w Anglii zrobić, bo właśnie czy tym w Yorkshire Sculpture Parku, czy gdziekolwiek, to często jak idziesz za sobą niewidomą, to jak ci już pozwolą, to musisz iść, pytać się, prosić o rękawiczki plastikowe, żeby dotknąć. A tak to no żeby było bardziej dostępne, no bo co, idziesz, ktoś ci tłumaczy i tyle, nie? Mhm.
1: No dobrze. Czy jest jeszcze jakaś kwestia, którą wy byście chcieli poruszyć, o którą ja was nie zapytałem, a uważacie, że warto o tym wspomnieć?
3: Chciałam tylko wspomnieć o jednej rzeczy, co jak prowadziliście audycję z Moniką, się śmiałam, tak, że to jest tak dokładnie tak samo. Jeśli chodzi o schody, bardzo domy są tutaj malutkie. Ja na nie mówię klitki. Jak przyjechałeś z Polski do Anglii, to się śmialiśmy, że to taka mała kanciapka, te domki takie, no małe są. Mhm. Zależy jeszcze, gdzie się mieszkało. Ale schody, słuchajcie, tutaj są nie dość, że bardzo wysokie, to bardzo wąskie. I śmiałam się, bo moja koleżanka teraz przyjechała z Polski i przyszła do mnie i idzie ze schodów, schodzi na tyłku. Mówię, co ty robisz? Ona mówi, boję się angielskich schodów. Ja mówię, to i tak już są spolszczone schody, bo kupiliśmy w Polsce schody i przerobiliśmy, żeby trochę dłuższe. Że stopa cała wchodziła, tak? Na schód. Mhm.
0: No, to jest... no ja jedynie chciałem po prostu powiedzieć z żalem, że niestety zauważyłem u jakby społeczności polskiej, polskojęzycznej w Anglii, niestety też u mnie oczywiście, to zauważyłem, że po jakimś okresie przebywania w Anglii bardzo negatywnie taki okres pobyt w Anglii wpływa na nasz język polski, nawet jeżeli próbujemy go kultywować, w domu rozmawiamy po polsku, to sam fakt, że tak dużo spędzamy czasu z Anglikami i tak dalej, jakoś wpływa niestety na ten nasz język i czasami nie tylko, nie dość, że się mieszają słowa, albo że na przykład czasami nie wiem, coś się powie po polsku i jakby nie można znaleźć polskiego słowa, tak? Są takie zaniki się tworzą w słownictwie, to jeszcze to właśnie różne takie dziwne rzeczy się dzieją, że na przykład akcent się powoli zmienia troszeczkę i takie różne sytuacje dziwne się dzieją i ja właśnie bardzo ubolewam nad tym, ale ja osobiście raczej mam zamiar wrócić prędzej czy później do Polski, więc myślę, że jakoś się to też ustabilizuje.
3: To ja ci chciałam pewnie jeszcze tak szybko powiedzieć, jako osoba, która uwielbia języki, na nowo się uczyła polskiego, uczyła się angielskiego. Audiobooki są bardzo dobre i bardzo dobrze się ćwiczy język w tym. I ja na przykład bardzo lubię języki do takiego stopnia i akcenty, że dzisiaj jak byłam u mojej siostry, przyszła jej koleżanka i mówi, a dlaczego twoja siostra brzmi jakby była Irlandką? A mojej siostry tekst. Ona to ma różne z całego świata akcenty. Nie przejmuj się nią. Ona rozmawia z całym światem. Więc to jest taki skill.
0: Ja jeszcze chciałem tak dopowiedzieć, że a propos takich rzeczy, że niektórzy Polacy oczywiście żartobliwie się śmieją, że o, przyjechał ktoś z zagranicy, przyjechał zachodniok. A prawda jest taka, że my tutaj w Anglii raczej nie jesteśmy pomimo wszystko uważani za takich prawowitych Anglików, czy część społeczeństwa. W sensie nie chodzi o jakiś rasizm, tylko bardziej o to, że to nie jest tak, że my się tutaj czujemy w domu i to nie jest tak, że nasz akcent, nawet jeżeli ja próbuję i na przykład próbuję brzmieć bardzo brytyjsko i nawet jeżeli mój akcent może jest lepszy niż taki akcent przeciętnego Polaka, to i tak zawsze da się wysłyszeć, czy na jakichś nagraniach, jak sobie odsłuchuję, czy po prostu inni ludzie tak zwracają uwagę, że no, da się trochę tej polskości jednak wysłyszeć, nawet i u mnie, czy pewnie Ani też poniekąd by się to dało pomimo wszystko wysłyszeć. I to jest, to nigdy nie jest tak, że my jesteśmy w pełni zintegrowani z tym społeczeństwem, chociaż wiadomo, że po jakichś dłuższych okresach, tak, odstępach czasu, no to jednak bardziej jesteśmy angielscy, czy językowo, czy kulturowo pewnie niż polscy, ale to też zależy od tego, czy w domu, tak, rodzina kultywuje jakąś kulturę polską, język polski, tak, rozmawia w tym języku. U mnie na szczęście tak jest, więc ja myślę, że ten stan mojego polskiego nie jest jakoś bardzo opłakany. No i jednak mam przyjaciół, tak, z Polski i słucham audiobooków, tak, gram w gry i jakoś tam angażuję się w polską społeczność. Więc mogło być zdecydowanie gorzej, a z drugiej strony też no, mogło być lepiej. No.
1: I ja myślę, że to jest problem.
0: Na to wpływa, moim
1: ja
0: zdaniem.
1: Ja myślę, że to jest problem ogólnie osób, które są z jednego kraju, a przeprowadziły się do drugiego, że tak naprawdę przestajesz pasować do jakiejkolwiek z tych grup. Bo dla tak. Polaków zawsze będziesz, wiesz, Niemcem, Anglikiem, kim tam, albo tym, co wyjechał na zachód. I to już pozapominał to, tamto, siamto, a dla tych w tym kraju, gdzie się przeprowadziłeś, jest zawsze Polakiem. I to jest tak. Takie limbo, w którym się wisi i ciężko z tego wyjść. Ale jeśli chodzi o język, to tu się pocieszę, Kevinie. Zresztą myślę, że ty o tym wiesz, mając kontakt też tu w Polsce. My też już zaczynamy powoli coraz bardziej mówić po angielsku. Zwłaszcza to pokolenie no, nasze, tak? Pokolenie młodsze. No taki przykład nawet. Ja coś teraz Michałowi mówiłem tutaj poza anteną, krótko przed naszą audycją, zanim zaczęliśmy się. I szybko, nie mogąc znaleźć odpowiedniego słowa, rzuciłem coś po angielsku, bo na tyle mam dużo kontaktu też z jakąś popkulturą angielską, jakieś seriale, książki i tak dalej, że pierwsze przyszedł mi do głowy zwrot angielski, a nie polski. I to się dzieje, bo są takie zwroty i słowa, których po polsku, które angielskie słowa wyrażają, czy pewnie koncepcje, a w polskim ich nie ma. Przykładowe whatever, które nie funkcjonuje w polskim pod żadnym tłumaczeniem. Jak powiesz whatever, to jakby osoba, która wie o co chodzi, tak? Że chodzi ci o to, że to nie jest ważne, to nie jest istotne, coś takiego.
0: Nie, no, ale można powiedzieć takie cokolwiek, czy nie, raczej takie cokolwiek. No, cokolwiek.
1: Zależy od kontekstu. Zależy od kontekstu, bo...
3: I od gramatyki, tak.
1: Bo bywa tak, że ktoś coś tam mówi, no i nie wiem, mogliśmy kupić to, albo to, whatever. Czy tam względnie, jak ktoś coś gada na przykład głupiego, tak, i ty chcesz stwierdzić, że no, mów co chcesz, człowieku, mnie to średnio, no whatever.
0: No tak.
1: Jest trochę takich różnych określeń, które pierwsze nam przychodzą do głowy po angielsku, a potem po polsku. I to widać po popkulturze też, na zasadzie, czy w jakimś polskim rapie, czy tym nowym, czy w jakichś dyskusjach, nawet jak się na YouTubie poogląda osoby z naszych roczników, które coś tam tworzą, to się już tworzy taki anglo. Jakby ja to zawsze tak porównuję. 10 lat temu slang młodzieżowy bazował w dużej mierze na slangu więziennym, na grypserze. Aktualnie bardziej bazuje na angielskim.
3: Tak,
1: i
3: to
1: nie
3: jest
1: wiem,
3: prawda.
1: Taka jakaś
0: wiesz,
1: ewolucja.
0: Co, ja powiem tak, no osobiście są tego jakieś na pewno zalety, są tego wady, no prawda, czas ewoluuje, wszystko ewoluuje. Jakoś mnie bardzo to nie pociesza, ale mówię, ja pomimo wszystko mam zamiar wrócić w rodzinne strony, więc jakby ja się jakoś tym bardzo nie przejmuję, tylko boli jedynie troszkę fakt, że właśnie jak się już do tej Polski przyjedzie, przyleci, to jest się, nawet jeżeli tak żartobliwie troszeczkę, tak, to jest się traktowanym troszeczkę inaczej, inaczej się podchodzi do takich ludzi i to nie jest jakoś bardzo przyjemne pomimo wszystko. Mm-hmm.
1: Myślę, że tu może wielu słuchaczy to zaciekawić, jeżeli to nie jest zbyt prywatne. Czemu rozważasz powrót? Bo ktoś mógłby stwierdzić, jesteś tam, masz tam wszystkie możliwe środki, wysoką rentę, wsparcie, różnego rodzaju wsparcia. Czemu to porzucać? Czemu rezygnować, skoro tu to nie jest jeszcze tak wszystko dociągnięte?
0: Wiesz co, ja może tutaj zabrzmię troszkę patetycznie, troszkę emocjonalnie, jakby nie patrzeć, ale myślę, że osoba, która cały czas mieszka, żyje w Polsce tak na stałe, to nie zawsze docenia w pełni miejsce zamieszkania ludzi wokół, nie zawsze docenia kulturę, język. Kiedy człowiek już, wiadomo, że nie każdy, ale są tacy ludzie, tak, że wylecą do Anglii i po kilku miesiącach, bardziej latach pewnie, zaczynają doceniać Polskę, zaczynają się cieszyć, że wracają na jakieś urlopy, wakacje, zaczynają doceniać to tak podwójnie i niektórzy pomimo wszystko mówią, okej, fajnie, ja sobie na jakieś wakacje przylecę, rodzinę odwiedzę, ale raczej nie wrócę na stałe, a ja na przykład mam takie podejście, że ja wrócę, pomimo jakiejś tam inflacji, pomimo tego, co się dzieje w polityce, mam tam swoich ludzi, jest polska kultura, jest polskie jedzenie i nawet jeżeli to poniekąd jest dostępne w Anglii, to jest taka jakby replika, nigdy mi to nie da w pełni tego, co mi dała Polska i ludzie w niej mieszkający. Tak? Takie mam do tego podejście.
1: Jasne. Ja może jeszcze na koniec, już będziemy powoli, myślę, dobijać do brzegu. Zapytam, nie wiem, czy wy oboje coś tworzycie, co w internecie można zobaczyć. Wiem, że ty, Aniu, masz swój fanpage na Facebooku jako artystka.
3: I na YouTubie, tak.
1: Jak cię można znaleźć?
3: Kurczę, na Facebooku jako Anna Grudna Artist, a na YouTubie, kurczę, nie pamiętam, jak się tam napiszę malowanie brailem, to tam mam 3 filmiki, mam zamiar bardziej to rozkręcać, więc powoli, jestem taka zakręcona, że ja na wszystko i na nic nie mam czasu.
1: Rozumiem. W ogóle, bo to jest ciekawe, ja teraz też słuchałem przed, żeby się zainspirować do naszej audycji i wiedzieć, co już zostało powiedziane, albo co warto rozwinąć, co warto skonfrontować, to słuchałem audycji wcześniejszych, które były nagrane o wyspach, czyli audycja z Magdą Rutkowską o Irlandii Północnej i też była audycja o emigrantach, gdzie wystąpił Raymond ze Szwecji i Kamil ze Szkocji. Ala Witek prowadziła obydwie te audycje. Bardzo fajne, wypakowane przeróżnymi informacjami. No i Magda właśnie też zajmuje się czymś podobnym, też tworzy różne artystyczne dzieła. Ona mówi o tym obrazy 3D. Nie wiem, czy to nie jest coś podobnego, co ty, Aniu, tworzysz. Czy to wynika z tego, że na wyspach jest na to jakiś większy popyt niż w Polsce? Czy to po prostu tak wyszło? Czy to jakiś tak, nie wiem, jest to jakiś taki kierunek, który więcej osób obiera tam? Czy to jest... Czy po prostu tak się złożyło, myślisz?
3: No, każdy jest indywidualistą i tutaj w Anglii bardzo często podkreślają, że bycie artystą to jest sztuka. Bardzo często prawdziwy nauczyciel sztuki lub mentor powie ci, że czy to jest piękne, czy to jest brzydkie, to nieważne. Ważne, jakie emocje są, bo sztuka to jest wylewanie emocji. I czy to robisz w formie zwykłej, płaskiej, czy to jak my osoby niewidome w formie dotykowej, to moim zdaniem to jest jedno i to samo, ale z drugiej strony też móc dotknąć to jest taki next level up ze względu na to, że używasz innych zmysłów, nie używasz tylko wzroku, ale używasz dotyku. Ja też robiłam sztukę, gdzie używałam zapachu lub dźwięku. I to jest fajne. To jest fajne i tak samo jak ja robię, że używając energii, emocji i tak dalej, to jest magiczne. To wtedy to tworzy magię i no po prostu trzeba najbardziej na to spojrzeć. Chociaż moim zdaniem i tak jest, że Polska jest bardziej otwarta na sztukę niż Anglia.
1: Okej.
3: Tak.
1: Jasne. Kevinie, czy ty też już coś tworzysz muzycznie, co jest publicznie dostępne, czy to jeszcze jest pieśń przyszłości?
0: Wiesz co, ja powiem tak, nie nazwałbym tego profesjonalizmem, chociaż ostatnio się mogę pochwalić, że właśnie kupiłem sobie audio interfejs Scarlett 2.2 i mikrofon Shure SM58, ale raczej tego profesjonalizmem bym nie nazwał, podchodzę do tego jako do hobby. W każdym razie, jeżeli ktokolwiek jest zainteresowany i lubi muzykę hip-hop, rap, trap, no to mam angielski kanał, bo w sumie po angielsku to lepiej mi wychodzi, szczerze mówiąc. Tears on Blades, Tears on Blades, dosłowne tłumaczenie łzy na ostrzach, polecam bardzo serdecznie. No i w sumie to tyle, tak bardziej się skupiam jednak na studiach, na tym, co mogę z nich wyciągnąć i wtedy zacznę bardziej podchodzić poważnie do takich rzeczy, zwłaszcza montowania i takich rzeczy bardziej artystycznych. Teraz to jeszcze nie ten poziom i jestem gotowy to przyznać, że to jest pomimo wszystko dalej dopiero początek.
1: Jasne.
2: To ja zaglądam na Facebooka, bo tu mamy jeszcze jedną wypowiedź od Kai tym razem. Kaja zwraca się tu do Ani bezpośrednio. Ania, kochana, jestem z wami i przepraszam za brak odzewu. Koncerty są. Trzymajcie się dzielnie.
3: Ej, super. Hej, Kaju, pozdrawiamy, ściskamy.
1: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy.
1: To może ostatnie pytanie, takie moje typowe pytanie na zakończenie audycji. Po jednej rzeczy, którą wzięlibyście z Anglii do Polski i z Polski do Anglii. To może być cokolwiek. Aniu?
3: Z Anglii do Polski bym wzięła mentalność, jeśli chodzi o akceptację różnych...
1: odmienności?
3: Bardziej spojrzenia na ludzi, czy ktoś jest transgender, czyli biseksualistą,
1: transseksualny,
3: LGBT lub coś takiego, bo to jest jednak bardzo duża rzecz, a z Polski do Anglii, no powiedziałabym, że bardzo dużo bym wzięła rzeczy, ale głównie to... logiczne myślenie, bo tutaj w Anglii, u Anglików tej logiki, tego czystego myślenia jest bardzo mało, więc no. Mm-hmm.
1: Kevin?
0: Ja osobiście kilka rzeczy bym zabrał. Na pewno miłość, brytyjską miłość do potraw hinduskich, nie no, może bardziej indyjskich w sumie.
1: Oj tak,
0: typu,
1: dobra.
0: Kary
1: dobra.
0: Na przykład, tak. Mhm. No, jakieś różne, ogólnie tutaj w Anglii bardzo są popularne jakby kuchnie z różnych krajów, tak, jakieś chińskie, jakieś właśnie indyjskie, jakieś nawet norweskie się zdarzają, jakieś fish cake i tak dalej, rybne ciasta, takie dziwne rzeczy, ale bardzo dobre.
1: Formuła
0: i właśnie
1: all
0: je bym
1: you
0: zabrał,
1: can eat.
0: Na pewno.
3: Tak, bo Anglicy nie są znani z tego, że nie mają swojej kuchni.
0: No raczej nie bardzo ją kultywują, ewentualnie jakieś fish and chips, full British breakfast, polecam.
1: On to jest w ogóle dostępne do jedzenia? Bo ja raz jadłem coś, co miało być full British, so very British, tylko że to było w austriackiej śniadaniarni i nie wiem, czy to był oryginał, natomiast tam było dużo elementów takich jak baked beans, fasolki, które
0: oczywiście
1: bardzo ciężko było mi złapać widelcem. Ja mam wrażenie, że w Anglii muszą
0: tak,
1: być to specjalne kursy.
0: Tak, bo one są malutkie takie, wiesz? Malutkie, tak. Troszkę inaczej smakują. One różnią się od takiej polskiej fasolki po brytyjsku. Jeszcze bym zabrał, proszę ciebie, taką motywację, tak? Motywację, mentalność a propos po prostu bycia pozytywnym człowiekiem. Bo wiadomo, że jak w każdym społeczeństwie są ludzie negatywni, ale dużo Anglików zdaje się być, no zdają się być Anglicy zdają się być tacy po prostu pozytywni, gotowi do działania, gotowi do pomocy pomimo wszystko, i tacy wyluzowani, umią się pobawić, umieją się jakoś rozerwać, umieją nawzajem się zaakceptować, zrozumieć, porozmawiać. Niestety dużo takiej negatywności widzę czasami w polskim społeczności i społeczeństwie, przepraszam, że kurczę, ludzie się nawzajem o wszystko kłócą, hejtują się nawzajem, nie współpracują razem, jakieś głupoty po prostu wystarczą, żeby przestali się przyjaźnić i tak dalej. Ja mam wrażenie, że w Anglii to jest troszkę bardziej solidne w takim kontekście, że po prostu ludzie chętniej rozmawiają ze sobą, się godzą i jakoś nie przypieprzają się za przeproszeniem o Bóg wie co. Okay. Chętnie bym to prawda, wyeksportował z Anglii do Polski. Mhm.
1: Z Polski do Anglii? Tu mówiłeś.
0: Przepraszam, z Anglii do Polski. No.
1: Tak, a z Polski, już okay. A z Polski. Nie, a z Polski do Anglii? Bo nie wiem, czy ty już też mówiłeś coś.
0: A z Polski do Anglii? A, przepraszam. Z Polski do Anglii? No cóż, jedzenie, tak? Bo jednak polskiego na polskie jedzenie nie jest aż takie chyba popularne niestety, a szkoda, bo jednak mamy kilka perełek, tak, w naszej polskiej kuchni, moim zdaniem. To po pierwsze. Po drugie, co bym zabrał? No, myślę, że jakby takie wartości, tak, nie dla każdego one cokolwiek znaczą, ale na przykład dla mnie wartości typu, nie wiem, rodzina, czy Bóg, czy jakieś takie wartości bardziej patriotyczne, mało tego jest w Anglii i mam wrażenie, że to troszkę zabiera takiej wspólnoty tym Anglikom, tak, zabiera troszkę takiej. No nie ma czegoś takiego jak Marsz Niepodległości, nie ma czegoś takiego jak, niby są jakieś królewskie tam święta, może jakieś parady czy coś, ale to jest wszystko takie moim zdaniem na pokaz bardziej, nie ma takiej wspólnoty, takiej społecznej, nie ma czegoś takiego, że nie wiem, ludzie są dumni z tego, że są Anglikami, że mają braci i siostry właśnie z tego samego kraju, że coś ich łączy, czy kultura, czy język. Nie widzę wokół czegoś takiego, takiej inicjatywy, takiego ferworu. I fajnie by było, gdyby to, wiadomo, w jakichś tam, żeby to nie było super ekstremalne, nie bez przesady, ale jednak fajnie było, gdyby takie rzeczy po prostu istniały i żeby taka świadomość narodowa, kulturowa w Anglii była, moim zdaniem fajnie by było.
1: Mówiłem, że to będzie moje ostatnie pytanie, ale coś mi jeszcze przyszło do głowy, o co chciałem was zapytać, a umknęło mi to, nie było tego jakoś gdzie wstawić. Jak Brexit wpłynął na życie osób niewidomych? Czy macie jakieś takie informacje? No ja na...
2: I chyba właśnie w tym momencie Paweł nam wyleciał z internetu, ale zdążył zadać to pytanie, więc ja przejmując niejako mikrofon tak zupełnie na koniec tej audycji, to was może poproszę o to, abyście dokończyli jednak. Aniu, to może zacznijmy od ciebie. Czy Brexit twoim zdaniem jakoś wpłynął na sytuację osób niewidomych w Anglii?
3: Jeśli chodzi o osoby niewidome, nie wiem dokładnie, ale na moje samopoczucie to moim zdaniem tutaj więcej takiego hejtu, terroryzmu, negatywizmu, takiego tu jest bardziej, ale no tylko tyle mogę powiedzieć.
0: Ja powiem to, że zdecydowanie jest mniej produktów, tak, mniej możliwości, jeżeli chodzi o kupno różnych rzeczy. Trudniej się gdzieś dostać. W sensie, może ja jakoś tego bardzo nie doświadczyłem, bo jakby nie patrzeć, nie mam brytyjskiego obywatelstwa, paszport mam polski i ja nie mam z tym tak źle, ale na przykład dla takiego przeciętnego niewidomego, na przykład Anglika, no to by było trudno się gdzieś dostać. Wszędzie praktycznie jest potrzebna teraz wiza, nawet w krajach europejskich, tak. Mówię, mniej produktów, trudniej pewne rzeczy kupić, dostać, wszystko droższe, o wiele droższe się robi, inflacja sobie ładnie rośnie.
2: Ale to się odbija w jakiś sposób też na przykład na cenie takiego typowo tyflosprzętu albo jakichś akcesoriów typu chociażby białe laski, no bo też wiadomo, że przecież to są różni producenci białych lasek, albo innego takiego pomniejszego sprzętu. Zauważacie, że jest to przez to, co się stało, przez Brexit, że jest to droższe?
0: Raczej tak. Zwłaszcza jeżeli wiadomo, coś jest importowane, tak, z innego kraju, to oczywiście, że będzie droższe. Jakieś wyższe podatki będą na to, czy tam cło, jakkolwiek się to nazywa, to będzie wyższe, będzie to nakładane, prawda, na te wszelakie produkty, mniej niż więcej. Przepraszam, więcej niż mniej z reguły bywało i to jest bardzo uciążliwe niestety. Z reguły widać tylko niestety negatywne efekty Brexitu jak na razie.
3: Tak, to jest prawda, zgadzam się.
2: Czyli jako mieszkańcy Anglii to oceniacie to negatywnie, że ten Brexit się zadział.
3: Tak, nawet sami Anglicy narzekają, że
2: A to tak zapytam was z ciekawości. No to już co prawda kilka lat temu było to głosowanie, było to referendum. Czy to jest tak, że no też byliście młodsi troszeczkę i też mogliście mieć inne zdanie na ten temat, ale jak wam się wtedy wydawało? Czy w ogóle o tym myśleliście? Że to będzie fajnie, jak Anglia, czy w ogóle tak całkiem Wielka Brytania wyjdzie z tej Unii, czy to jednak nie będzie fajnie?
0: Raczej ja nie będzie fajnie.
3: Że nie będzie fajnie, tak. Bo ja się głównie otaczałam wśród ludzi takich, którzy no, pracują w rządzie. Bardzo dużo pracowałam z ludźmi z The National Students Union, więc miałam styczność z tymi ludźmi. A niestety większości ludzi, co przewyższyło, czyli za wyjściem, to były osoby albo które chciały wyjść, albo które osoby... które były nawigowane przez osoby, bo nie wiedziały przez inne osoby, bo nie wiedziały, po prostu nie miały zdania, tak? Więc na chybiu trafił, głosowały, no.
2: Kevinie, a twoim zdaniem?
0: Cóż, wiesz co, ja mam wrażenie, że Anglicy, tak, że dużo Anglików narzeka i na ich życie też to wpłynęło. I właściwie częściej mam wrażenie, że taki... Anglik będzie narzekał a propos Brexitu niż Polak. Jeszcze właśnie wracając do pytania, co ja wtedy o tym myślałem, to ogólnie moja mama i moja rodzina zawsze mnie straszono tym, że będzie większa aktywność, jeżeli chodzi o rasizm, będzie trudniej wszystko zrobić. Niektórzy nawet się posuwali do bardzo ekstremalnych teorii, że wywalą nas za przeproszeniem z Anglii jako Polaków. Na szczęście nic tego się nie stało do końca. W sensie no, z tym wywaleniem nas z Anglii, ale na przykład o wiele trudniej jest obcokrajowcom i tutaj nie mówimy już o Unii Europejskiej czy Azji, to już nie ma znaczenia. Wszystkim, którzy po prostu są mieszkają poza Anglią i chcą się dostać, czy tam Wielką Brytanią nawet, to o wiele jest to bardziej utrudnione, o wiele bardziej, tak.
3: To jest prawda, tak.
1: Problemy z łączem zdarzają się każdemu, trochę gorzej jak prowadzącemu. Natomiast udało mi się jeszcze powrócić. Tutaj widzę, że Michał przejął inicjatywę. Bardzo ci za to dziękuję, Michale.
2: Proszę bardzo.
1: Nie wiem, czy doszło do dyskusji na temat właśnie tego, czy osoby niewidome konkretnie jakoś na Brexicie ucierpiały, czy...
3: Tak.
1: Tak. Mhm. Nie wiem, czy jakieś tam koszty się podniosły też, na przykład importu urządzeń, ale importu na przykład urządzeń specjalistycznych i tak dalej.
0: Tak, wiesz co, to akurat nie ma za bardzo znaczenia, czy specjalistycznych, czy nie, bo wszystko, co jest importowane, naprawdę urosło cło okropne, ogromne cło jest nakładane na wszystko, co jest importowane. No i mówię, trudniej się ludziom dostać, czyli na przykład jeżeli taki niewidomy człowiek z Polski, załóżmy, teraz chciałby się dostać do Anglii tak samo jak my, nie wiem, ja w 2012 na przykład, no to o wiele by miał trudniej.
3: I bardzo trudniej. Dużo papierologii też.
0: Oczywiście, no tak. Biurokracja tak. Zawsze.
3: Lokalizacja, tak. Nielokalizacja, te covidy, nie covidy, więc bardzo dużo tego jest.
1: No to można sobie tylko wyobrazić. To na koniec może jeszcze tylko kwestia organizacyjna. Michale, czy jakieś wiadomości jeszcze na nas czekają?
2: Sprawdzałem przed momentem i nic nie było.
1: No dobrze. To w takim razie chyba już nie pozostaje nic innego, jak się pożegnać. Ze mną dzisiaj byli w studio Anna Grudna i Kevin Wysocki. Ja wam bardzo dziękuję za udział.
3: Dziękujemy. I pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Tak jest, miłego weekendu.
1: I także słuchaczom dziękujemy za uczestnictwo w audycji. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania jeszcze do naszych gości, to możecie je zamieszczać w komentarzach, gdy tylko audycja ukaże się już na stronie www.tyflopodcast.net. I ja również się żegnam. Paweł Masarczyk, to była audycja o życiu osób niewidomych w Anglii. No miejmy nadzieję, że przed nami jeszcze audycje o kolejnych krajach, bo i takie plany są jak najbardziej realne. Dziękuję wam bardzo, no i do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: 28 dzień listopada to czwartek w kalendarzu. My zaczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie. I po drugiej stronie Robert Łabęcki. Dobry wieczór,
5: dobry
2: Robercie.
5: Dobry wieczór, Michale, dobry wieczór słuchaczom. Wszystkim jutro czarny piątek. Przypominam, wyprzedaże, pewnie kiepskie albo lepsze. Ale między innymi o tych wyprzedażach dzisiaj nie porozmawiamy. Nie, nie, nie, to nie tak. Ale jedną rzecz, którą tu dzisiaj przytaszczyłem do studia, można będzie z wyprzedaży może nabyć czarnopiątkowy.
2: Może będzie trochę taniej.
5: Jeśli komuś się to, co przytaszczyłem, bo rzeczywiście to przytaszczyłem, spodoba po prostu na tej zasadzie. Nie jest to cudo techniki, proszę tego ode mnie nie oczekiwać, ale jest to po prostu urządzenie, które może się po prostu pewnej grupie ludzi spodobać.
2: A tym urządzeniem jest?
5: Głośnik Kruger & Mac polskiej marki, nie mówię polskiej firmy, bo to jest polska marka, firma, która ma kilka tych podmarek pod sobą. Marek pod sobą to jest Lechpol z Garwolina, czy tam z koło Garwolina, z Miętnego chyba koło Garwolina. Natomiast jedną z podmarek, które ma firma Lechpol, jest marka Kruger & Mac. Głośnik Joy 2 tejże firmy przytaszczyłem do Państwa dzisiaj, aby go pokazać, bo choć jest to urządzenie budżetowe i jest to urządzenie, uważam, tanie, to można zwrócić na nie uwagę. Podkreślam, zwrócić na nie uwagę. Nie mówię, że trzeba, ale można. To jest propozycja i tak chciałem o tym powiedzieć.
2: Mówisz, że urządzenie budżetowe, to tak. Moje pierwsze pytanie, o jakim w takim razie budżecie mówimy?
5: 200 zł, 199 zł aktualnie kosztuje, można kupić taniej, można kupić, pewnie jutro jest czarny piątek, więc można kupić będzie jeszcze taniej to urządzenie. Urządzenie duże, waży 2,28 kg. Posiada wbudowane radio, posiada wbudowany czytnik USB, port USB 2.0, jak również port ładowania USB-C, przycisk reset, jeszcze parę innych przycisków. Nie posiada wyświetlacza.
2: Co dla nas akurat może być plusem?
5: Co dla nas, ale posiada podświetlenie RGB, które można sobie regulować na różne sposoby, jakie tam się tylko wymarzy i chce. No ale to ja się na podświetleniu, wybaczcie, nie bardzo znam. W każdym razie można, co mogę o tym powiedzieć, długość urządzenia to jest 36,5 cm, czyli jest dosyć długie. Wysokość to jest 18,7 na 13,8, na głębokość 13,8, więc urządzenie jest dość pokaźne. Waga 2,28 kg. No i w środku mamy głośnik, mamy w tym głośniku dwie membrany pasywne do bejsu zwiększonego, do zwiększonego basu. Mamy trzy głośniki jeszcze, czyli dwa wysokotonowe i jeden półtora calowy tweeter, który jeszcze nam tego basu ma dodać. Bateria 3500 i starczy to jakieś 8 godzin muzyki mniej więcej. Nie udało mi się tego rozładować jeszcze, powiem szczerze. Bluetooth 5.1. No i co? I unboxing?
2: Unboxing, zanim jednak unboxing, to jeszcze tylko dodam, że jesteśmy na żywo, zatem jeżeli macie ochotę o coś zapytać Roberta a propos tego głośnika, no to zapraszamy bardzo serdecznie, 663-883-600 to jest nasz numer telefonu, jest też Facebook, jest YouTube, można wysyłać nam też głosówki na WhatsAppie, jeżeli na przykład byście woleli tę formę kontaktu, to się wszystko uruchomiło i już na was czeka. A czeka też głośnik, skryty gdzieś tam na razie w pudełku.
5: Pudełku, tak? To może ja to... Ja to może po to sięgnę. Aha. kabel od słuchawek trochę za krótki, ale już jest. Już jest, już jest. Oj. Proszę wybaczyć. Urządzenie przychodzi do nas w takim, o, kartonie.
2: Aha.
5: Gładkim, ładnym. Nie to, co Teufel. Teufel ma ładne opakowanie, ale szare, takie matowe. A to jest ładne, gładkie, kolorowe, cudne. W środku otwieramy. Oczywiście urządzenie jest wielorazowe. Znaczy opakowanie jest wielorazowe.
2: Mamy urządzenie taki... też.
5: Urządzenie też, ale opakowanie też. Tu jest mniejszy problem. Otwieramy. W środku mamy głośnik w takiej oto torbie. I jeszcze on jest... Te membrany basowe, które są po jednej i po drugim jego końcu, są przykryte taką pianką, ja to wyjmę, no i w środku jeszcze mamy torebkę strunową, a w niej mamy papierologię, ładną instrukcję w kilku językach. Tutaj mamy i niemiecki, i francuski, i angielski, i rumuński, i polski, i hiszpański, i może jakiś, i francuski, i może jeszcze jakiś coś pomyliłem. Mamy kabel jack-jack, bo urządzenie posiada wyjście AUX, znaczy wejście AUX, i kabel ładujący USB-A, USB-C. Nie za długi, ale też nie taki krótki. Mniej więcej jakieś 60 cm. No i urządzenie wyjąłem z pudełka. Mam nadzieję, że słychać ten karton stosownie.
2: Słychać doskonale.
5: Bo nie mam podsłuchu na sobie. To odłożę ten karton, a wezmę głośnik. O, głośnik jest, mówię, to jest 2 kilo. Tak to
2: czyli taki
5: brzmi.
2: Już kawał solidnego sprzętu.
5: Tak, kawał solidnego sprzętu. Z tyłu mamy kratki. Na tylnej, taką zaślepką gumową mamy właśnie AUX-a, mamy USB-C, mamy port do pendrive'ów USB 2.0 i mamy też przycisk reset taki na szpileczkę. Jakby się coś z naszym głośnikiem działo nie tak. Tu mamy z tyłu jeszcze Kruger & Mac na tej zaślepce mam takie wybite. I tutaj z boku mamy membrany te basowe. O, ja w nie stuknę i w jedną i w drugą.
2: Czyli to są te takie pasywne membrany, tak?
5: Tak, membrany pasywne. I teraz tak, na górze mamy rączkę. Rączka jest na stałe. Koło rączki mamy uchwyty na smyczkę, można to na jakiejś smyczy zawiesić, jak się chce. Oczywiście tutaj też są żaróweczki gdzieś tam wokoło tego głośnika, ale to ja tym do końca Państwu nie powiem, ale ponoć się ładnie świeci. No i mamy jeszcze, pod rączką mamy jakby wyjście do głośnika tego chyba 1,5 tego tweetera basowego i koło tego głośnika jakby mamy klawisze, których jest 7. Tak, 7. Zaraz powiem, do czego one służą. Przód urządzenia to jest maskownica. Na środku mamy logo Krugera. I pod maskownicą mamy dwa głośniki. Te średniotonowe. I teraz co powiem. Ten głośnik jest urządzeniem stereofonicznym. Żeby nie było. Producent zaleca, aby sobie dokupić drugi głośnik i połączyć to przez przycisk TWS, po to, żeby mieć lepszą przestrzeń. W niektórych aukcjach jest napisane, żeby było stereo. Otóż nie. To chodzi o to, żeby było po prostu bardziej przestrzennie. Dlatego, że urządzenie jest stereofoniczne samo z siebie. To po prostu są, pod tą maskownicą są dwa głośniki i normalnie to w stereo działa.
2: No tak, tylko jeżeli mamy dwa urządzenia, to wtedy po prostu możemy je sobie na przykład szerzej rozstawić, a co za tym idzie mieć tę panoramę lepszą, ten obraz stereo.
5: To zdecydowanie. Bo powiedzmy sobie szczerze, jak jestem przed tym głośnikiem, no to stereo fajnie słychać, ale jak jestem trochę dalej, to już to już jest mniej fajnie, albo prawie wcale tego nie słychać, więc w związku z tym to zalecenie dwóch głośników jest, myślę, całkiem całkiem trafne, tak?
2: Tym bardziej, natomiast... że nie jest ich cena jakaś mocno wygórowana, tak? 200
5: tak,
2: zł.
5: I na spodzie mamy piankowe dwie nóżki, na spodzie urządzenia i to by chyba było na tyle, jeśli chodzi o wygląd. Ja jeszcze powiem, że tak, urządzenie ma wbudowane radio FM. Radio FM ma swoją antenę wbudowaną w środek tego urządzenia w polaryzacji poziomej, dlatego że to urządzenie jest, jak powiedziałem, dość długie, ma 36,5

0: bo pilot stereo tak. zawsze nam pewien szum dodaje.
1: Dokładnie, dokładnie. No ale mówię, żeby nie było, żeby ludzie się nie zdziwili, jak ktoś będzie kupował radio wbudowane w tenże głośnik, jest radiem monofonicznym i dźwięk będziecie mieli mono, ale w dwóch głośnikach, ale mono, żeby nie było. Nie wiem, czy jeżeli bym spiął w wireless ten TWS, to by było stereofoniczne. Nie wiem, nie jestem w stanie tego zrobić, ponieważ, że tak powiem, no nie mam drugiego głośnika. Przynajmniej sprzęt, który do nas trafił, o numerze KM0561, to właśnie jest to urządzenie stereofoniczne, samo z siebie. Z tyłu oczywiście jeszcze znamionowa nalepka, numer seryjny i tak dalej. Tutaj wszystko można wyczytać. I jeszcze na rączce też logo Kruger & Mads, takie duże, wytłoczone. Można sobie je poczytać elegancko, to widać. Ale rączka nie jest chowana, tylko jest taka stała i to tak dokładnie jest. Teraz przyciski, które są w tym głośniku. Mamy od prawej strony zacznę, bo mi jest po prostu łatwiej. Tak się przyzwyczaiłem, ale od prawej strony. Pierwszym Jasne. Przyciskiem jest Power. Drugim przyciskiem jest przycisk TWS. Trzecim przyciskiem jest przycisk do zmiany trybów, czyli radio, Bluetooth, AUX i co tam bądź. Czwartym przyciskiem jest... żeby tu nie pomieszać, jest play i pauza. Piątym przyciskiem jest... O, przepraszam, to są...
0: to nie jest nasz redakcyjny jest telefon.
1: To nie jest nasz redakcyjny telefon, ale niech oni to jakoś rozwiążą. Tutaj mamy przycisk do zmiany podświetlenia. To podświetlenie można sobie regulować według... tutaj czy to chcemy w rytm muzyki, czy to jakoś inaczej. No tego podświetlenia jest trochę, można je też chyba jakoś wyłączyć, ale przepraszam, nie znam się na tych podświetleniach, nie sprawdzałem tego. Zresztą powiem szczerze, że jeżeli chcecie zobaczyć podświetlenie tego głośnika, na każdym YouTubie można filmik zobaczyć zrobiony przez osobę, która ma lepsze zdolności do robienia filmików niż ja. I tam podświetlenie bardzo ładnie widać, a tutaj można posłuchać dźwięku z tego głośnika, co trafi i tak dalej. I potem na końcu mamy przyciski głośności i przewijania, to jest i przeskakiwania po utworze. To jest zrobione tak, że jeżeli krótko naciskamy, bo to są przyciski takie, to są takie mikroprzełączniki. Nie wiem, czy słychać?
0: Słychać.
1: Tak. I teraz tak. Jeżeli ja naciskam je krótko, to jest przycisk głośności. Głośniej, ciszej. Jeżeli ja nacisnę i przytrzymam, to w tym momencie przeskakuje albo utwór, albo stację radiową, albo na Bluetooth steruję sobie smartfonem. Jak powiedziałem, to jest wszystko, to jest Bluetooth 5.1, więc już tu jest nieźle, zasięg do 10 metrów. Nawet powiedziałbym, że lepiej trzyma to ładnie parametry bluetoothowe, jeśli chodzi o to. Ale oczywiście to sprawdzimy, sparujemy z moim smartfonem i zobaczycie, jak to działa. To więc co? Włączamy?
0: Myślę, że tak. Jeszcze takie jedno moje pytanie. Czy te przyciski, które pokazywałeś i o których opowiadałeś, czy one są w jakiś sposób dla nas oznaczone w wyczuwalny sposób, czy wszystkie są takie same?
1: Power jest inny, to jest taki bardziej okrągły, a reszta jest taka sama, taka owalna.
0: Okej. Okay.
1: Natomiast o tyle jest prościej, że można, bo ja zaraz włączę urządzenie i można po dźwiękach mniej więcej ogarnąć, co jest do czego.
0: Jasne.
1: Więc włączam urządzenie, naciskając i przytrzymując power. O, taki dźwięk mamy, jak się głośnik zaktywował. I teraz następnym przyciskiem jest przycisk TWS i TWS wydaje taki dźwięk, jak go się naciśnie. To jest dźwięk TWS-u.
0: Aha.
1: Jeszcze można nacisnąć mu, przytrzymać, to wtedy może rozłączyć, zapomnieć dane urządzenie bluetoothowe. Następnym przyciskiem jest przycisk zmiany trybów i tutaj włączymy właśnie radio.

0: teraz?
1: Społecznego romantyzmu rasta, bo nawet jak czytamy romantyczne utwory, to
2: nie, nie, nie,
1: w tej chwili nie wiemy, w jakich okolicznościach
0: tak to gra.
1: Ci ludzie
0: i to jest radio, jak ja to radio wyłączę.
1: I jak one funkcjonowały wśród nich. Dopiero kiedy widzimy...
0: O, to mam taki dźwięk. A teraz radio włączę.
1: Tym
0: jest powrotem. Tutaj następny przycisk, to jest ten przycisk wyciszania. No, jak dłużej go przyciśniemy, rzeczy. To zacznie się wyszukiwanie radia.
1: Znajdywane w archiwach, bo mamy
0: później mamy ten przycisk do zmiany podświetlenia.
1: Do swoich tematów szukać.
2: I on żadnego dźwięku nie wydaje.
0: Nie robi. Tak. I później mamy właśnie przyciski głośności.
1: Głośność. Nowe to są te, które już programy wcześniejsze ciszamy, RPRH zgłośniamy. Opublikowały, czy ciszamy. Digitalizowane.
0: A teraz zmienię stację, czyli nacisnę i przytrzymam. W każdym razie
1: to są
0: przycisk.
1: Nowe źródła, najczęściej.
0: Proszę bardzo.
2: Szybko.
0: Tak.
3: Radia Maryja, mówimy sobie.
0: Tu po różnych harmonicznych chodzi.
4: Mówił pan z kimś, kto też bardzo lubi słowa i kto na słowach zna.
0: A teraz pokażę, jak on wyszukuje te stacje. Jak naciśniemy mu ten przycisk i go przyciśniemy, ten przycisk od wyciszenia i to jest dokładnie trzeci przycisk od prawej strony. Trzymam i... On sobie... Tak właśnie
1: i dostępne książki.
2: A w jaki sposób przechodziłeś po tych stacjach wcześniej?
0: Naciskałem i przytrzymywałem przycisk głośności. W jedną lub w drugą stronę.
2: A, w ten sposób.
0: Tak, to jest na tej zasadzie zrobione, że po prostu te przyciski albo są naciśnięte krótko, są głośniej, ciszej, a naciśnięte dłużej przechodzą po stacjach lub po utworach, w zależności od trybu, w którym jesteśmy.
2: Ale przechodzą, jak rozumiem, po stacjach konkretnych, które jest w stanie wyłapać. Nie ma możliwości, żeby sobie ręcznie stroić te stacje.
0: Nie. Tutaj jest właśnie na zasadzie reset, o, już sobie zrobił. To jest na zasadzie właśnie tego tak zwanego skanu, tej częstotliwości. To jest tak jak zrobione właśnie jak w tych takich tak zwanych radiach automatycznych.
2: To jest chyba ciekawe tutaj, że on dosyć dużo tych różnych harmonicznych łapie i jakichś zakłóceń.
4: Twórców danego tomu.
0: No tak ma. Ale powiem szczerze, ma to swój plus i ma to swój minus. Minus to jest taki, który słyszeliśmy. A plus to jest taki, że jest w stanie wyłapywać nieco słabsze stacje. Tylko, że tutaj komputer włączony, wszystko jest powłączane.
2: No to tak, to jeszcze mamy dodatkowe zakłócenia.
0: Tak, dodatkowe zakłócenia i wcale nie są małe, dodam. Więc on i tak sobie z tym jakoś radzi, z tą anteną wbudowaną w środek, to uważam, że jest naprawdę nie najgorzej pod tym względem. Oczywiście, no wiadomo, funkcja radia to nie jest, na obronę powiem tylko tego sprzętu, funkcja radia to nie jest główna funkcja tego głośnika.
2: No tak, to jest jakaś wartość dodana.
0: Tak, to jest wartość dodana, no jest, sobie jest, ale tak naprawdę działa przez Bluetooth i działa przez AUX-a, działa po USB, są te i to też zademonstrujemy oczywiście. No, słyszeliście, jak on mniej więcej gra. 70 do 16 tysięcy herców. To jest przenoszenie tego głośnika, deklarowane przez producenta. No to basu uważam, że naprawdę jest dużo tutaj w tym. Do góry bym się przyczepił. Uważam, że góry nie jest tak dużo, więc raczej... miłośnikiem tego głośnika powinny być osoby, które lubią bas.
2: Znaczy, w ogóle taki ja mam takie odczucie, że jak na 2 kilo wagi tego głośnika...
0: To znaczy, że bateria się wyczerpuje, przepraszam.
2: To nie jest to jakiś spektakularny osiąg pod względem brzmienia. On nie brzmi źle, Ale jak na takie raczej dość masywne urządzenie jednak i większe, ja się spodziewałem jednak, że to będzie coś troszeczkę lepszego.
0: Jak wyłączamy, to mamy taki dźwięk.
2: No i dźwięki są, jakość tych dźwięków jest okropna.
0: Tak,
2: gotują
0: tak.
2: się... Nie.
0: Gotują się, natomiast no powiedzmy sobie szczerze, no to są tylko sample, które informują, że włącza się i wyłącza.
2: Oczywiście, że tak.
0: No to...
2: Oczywiście, że tak. Z drugiej strony będziemy ich słuchać dość często.
0: No tak, ale to tylko włączamy i to wtedy o, włączamy i mamy.
2: No i mamy,
0: co mamy.
2: Bateria się rozładowuje, to jak tak. my ten głośnik ładujemy w takim razie?
0: Po USB-C, kabelkiem dołączonym do zestawu lub innym USB-C, który mamy. Ładowarką pierwszą, lepszą.
2: A gdzie jest port? Tam z tyłu, tak?
0: Z tyłu, pod zaślepką, o której mówiłem, na której jest napisane Kruger & Mats. Można to sobie tak poczytać. Nawet to jest dosyć wypukłe. Podnosimy tą, to jest taka gumowa zaślepka i tam mamy właśnie port USB-C, port ładowania USB, znaczy port, przepraszam, port USB 2.0, port ładowania USB-C i tam mamy też AUX-a, mamy też tam reset na szpilkę i mamy jeszcze śrubki, żebyśmy się nie pomylili, no ale to śrubki też tam są poukrywane.
2: A czy ten głośnik jest wodoszczelny, wodoodporny?
0: IPX5. To jest na zachlapania, ale nie polecam wrzucać tego do wody. I producent też nie. Ale zachlapanie jakieś. Do łazienki raczej też nie bardzo, bo do łazienki to bardziej IPX7, czyli to, co mieliśmy z JBL-a. Pioneer 2. To bardziej, a to tak trochę mniej. No ale powiedzmy sobie szczerze, tutaj koszt jest znacznie niższy tego urządzenia, tak? Niż
2: JBL-a.
0: Niż JBL-a, niż Teufla. No, bez porównania, tak? Ja też tu nie mogę wymagać za dużo. Uważam, że za tę cenę to nie jest takie najgorsze urządzenie, powiem tak.
2: To prawda.
0: Powiem tak.
2: No okej, okay. Czyli mamy radio. Radio mamy przetestowane.
0: Tak, monofoniczne.
2: Monofoniczne, tak jak wspomniałeś. No to co jeszcze jesteś w stanie przetestować? Na przykład muzykę z nośnika?
0: Oczywiście, że jestem w stanie przetestować muzykę z nośnika. Tu nie mam żadnego problemu. Za chwilę załaduję tak zwany nośnik testowy. Tak, testowy pendrive. Ja tylko powiem, że producent deklaruje, że Kruger, ten głośnik J2 nam odtwarza MP3.
2: Tylko
0: ja deklaruję, MP3. Że oni tak deklarują, to ja deklaruję, że odtwarza dużo, dużo więcej. Właśnie dzięki naszemu pendrive'owi testowemu, który mamy i posiadamy. Odtwarza owszem MP3.
2: Różnych formatów.
0: A tam są różnych formatów. Ja mogę powiedzieć, że są wave'y i te wave'y są odtwarzane, są pliki WMA, są pliki AAC, są flace. No jest chyba wszystko, co się dało wyciągnąć, co jest takie wszystko. No i ja zaraz powiem, co on nam tu odtworzy. Zaraz tutaj, muszę tutaj do naszego tutaj...
2: Trzeba się dostać pod zaślepkę.
0: Też, ale przede wszystkim trzeba się dostać do naszych pendrive'ów. Szafę otworzyć i odpowiedni wybrać. Już został wybrany. Nie trzeba tu czekać nie wiadomo ile i jak długo. To proszę na to nie liczyć. Ja włączę ten sprzęt jeszcze raz. O. Tak. I teraz spróbuję włączyć USB. O, jest. Proszę.
2: I mamy muzyczkę. To tutaj.
0: I mamy muzyczkę właśnie z pendrive'a. Ale ja się spróbuję cofnąć, bo on zapamiętuje. To jest problem, że ja nie mogę cofać. Mogę tylko cofać pojedynczo, a chcę się cofnąć,
2: bo to są MP3. Nie da się przejść całkowicie na początek.
0: Tak, nie da się przejść całkowicie na początek.
2: No i jeszcze dźwięk rozładowywanej baterii.
0: Tak, ale ja powiem tak. Nie urywa nam... nie urywa nam tych początków utworów. On spokojnie się nadaje do...
5: Czekasz na ten jedny... Ofiaruję...
0: Spokojnie on się nadaje do... do słuchania książek. Bo, jak wiecie...
2: No książki są nagrane dosyć tak ciasno, że nie mają tej przerwy na początku. Nie mają jakiegoś
0: To dzisiaj... I tutaj nie mamy z tym problemu. No... Mam problem, bo nie mogę przejść do początku pendrive'a, a tam mam te przyciski różne. O, może będzie. O, tu jest na przykład MP2. Tu jest WMA.
2: Tu jest dźwięk rozładowanej baterii. A tu jest cisza. Czyżby się faktycznie... A nie!
0: Nie się nie podejrzewam, że...
2: To już jest chyba ostatni trak.
0: Nie, po prostu nie mogę się cofnąć do...
2: Początku.
0: Do tych... Bo to są i foldery, po to, żeby on mógł...
2: To znaczy...
0: Tu są wave'y.
2: I to takie dość krótkie.
0: Tak, te króciutkie. It really whips the llama's ass. I te wave'y też są odtwarzane, tylko one są tak krótkie, ja nie jestem w stanie przejść. Po prostu. Musiałbym przejść przez cały ten... It really whips the
2: llama's ass. To znaczy, ja myślę, że nie ma sensu, żeby gdzieś tam przez to przechodzić, bo słyszymy, że to gra. Moje pytanie natomiast jest takie, czy my możemy coś tu jeszcze więcej robić? Bo ty naciskasz, jak rozumiem, dłużej te klawisze głośności przechodzisz pomiędzy trackami. Czy jeszcze coś w ogóle...
0: Nie ma przewijania.
2: ...robić? Przewijać się nie da.
0: Nie. To już mówię od razu. Aha. Nie ma przewijania, co trochę słabo. Ale tak to jest. Sprzęt się ładuje, ale może i tak działać pod ładowaniem. Ja tylko powiem, że w zestawie dostajemy kabel USB-C, USB-A i powiem tak, chciałem sprzęt podładować kablem USB-C, USB-C i wyobraźcie sobie, że sprzęt zastrajkował. Nie chciał się ładować. Dlaczego? Nie wiem. To już jest któryś raz, kiedy spotykam się z takim czymś, gdzie sprzęt nie chce się ładować kablem USB-C, USB-C, tylko ładuje się kablem USB-A, USB-C.
2: Dziwna sytuacja.
0: Nie wiem, ale tak miałem tak samo przy wentylatorach pewnych chińskich. No i teraz przy tym głośniku. To jest dziwne, bo nie każdy tak, że tak powiem, robi.
2: No okej, czyli teraz możesz spróbować połączyć go z telefonem.
0: Tak jest.
6: AirDrop, AirPlay, AirDrop, AirBlue, łącz z akcesoriami, Bluetooth, przełącznik, wyłączone. A jedno, Bluetooth, przyłącznik, wyłączone. Bluetooth. Telefon jest zwykły, Bluetooth, przyłącznik, wyłączone.
0: No. No i teraz odpalamy nasz głośnik.
2: I teraz odpowiedni przycisk, czekamy. Tak? Jeszcze.
0: O. O, mamy.
2: A, bo on się już połączył.
0: KMJ2. Powiem tak. Od razu jest wykrywany jako głośnik, więc nie mamy tego problemu, że telefon działa nam...
2: Że słychać przez to voiceovera.
0: Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Tak to już jest akurat. To akurat chyba uważam na plus. Aha. Ja go spróbuję podnieść. Dobrze, że on się tu ładuje sobie spokojnie. Można słuchać podczas ładowania i to jest też plus. Nie wiem, może jakieś radio z receivera.
2: Na przykład, odpalę, no cokolwiek.
0: Żeby pokazać jak tym...
2: Jak to gra.
0: Już odpalamy receiver. Favorites. Może tutaj coś będzie coś.
2: I czekamy.
7: Że nie chcą mieć...
2: I się doczekaliśmy.
7: Aresztu pod nosem.
0: Tak?
7: Typowy projekt Nimba.
0: No to był powerbank.
7: Okay. Każdy z nas chce wyrzucić śmieci, mieć oczyszczoną wodę i mieć tanią energię elektryczną. Nikt z nas nie chce mieszkać w sąsiedztwie elektrowni atomowej.
0: Chodzi o to, że nie mam tak dużego kabla.
2: Aha.
8: To się zgadza.
0: Żeby...
2: Podłączyć to do gniazdka.
0: Podłączyć to do gniazdka i żeby to było dobrze słychać tutaj dla państwa. W związku z czym...
7: Zbudować...
0: O. Musiałem to wykorzystać powerbank do tego. No i teraz spróbujemy, bo można tym sterować spokojnie, proszę państwa, stacjami Bluetooth. I teraz ja będę sterował głośnikiem. Smartfona będę sterował.
2: Dobra.
0: Następna stacja. Oczywiście musimy poczekać, bo to...
2: Bo się musi załadować.
0: To internet jest jaki jest. A też nie wiem, czy serwer tam nie...
2: No to też może się tak zdarzać.
0: Szczególnie, że mam tu parę takich stacji, gdzie one czasami zadziałają, a czasami,
2: nie.
9: Aby uzyskać finansowanie rządowe. Finansowanie to jest szczególnie ważne w dziedzinie bezpieczeństwa.
0: Po prostu muszę też dłużej przytrzymać.
2: Czyli krótko...
10: Czy Michaela?
0: I to jest oczywiście w stereo.
2: Czyli krótko to jest głośność, a dłużej to jest
0: tak, to
2: do
0: jest
2: przodu, do tyłu.
0: Do tyłu. Następna stacja. I można coś spokojnie stacjami... Także tutaj spokojnie nam to działa. Działa ładnie.
2: To prawda. Robi co ma robić po prostu.
0: Tak. I teraz kwestia... mogę spróbować wymusić, jeżeli jest taka potrzeba, żeby sprawdzić, jakie jest opóźnienie na Bluetooth, na voiceoverze, jeżeli jest taka potrzeba.
2: A czy rzeczywiście... jest o co kruszyć tu kopię i czy rzeczywiście z tego głośnika wygodnie się korzysta z użyciem voiceovera?
0: Według mnie tradycyjnie, tak jak każdego innego Bluetootha.
2: No, czyli w sumie dobrze, że on się tak domyślnie. Może wyłącz, Robercie.
0: Już.
2: Tam tutaj trochę się przekrzykujemy z tym urządzeniem.
0: Natomiast
2: dobrze, że on się uruchamia jednak mimo wszystko...
0: Tak, w trybie głośnika.
2: W tym trybie, tak.
0: A jeszcze jedną rzecz, zaraz sprawdzimy.
2: Okay.
0: Dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ... Już, moment.
6: 5. Baterie, iPhone obet. Pogoda, słuchawki, baterie, iPhone obet. 2, 11% naładowane. Dok, Safari, wiadomości, ustawienia.
2: A, czyli nie pokazuje stanu baterii.
0: No.
6: Baterie, pogoda, słuchawki, baterie, iPhone obet.
2: Jest tylko iPhone Robert.
6: Tak. 11% baterii.
0: Tak. Tak, bo niektóre pokazują po prostu.
2: To prawda.
0: Na przykład kosy Wireless 2.0, Wireless pokazują baterie, pokazywały te Creative baterie, pokazują też innych, a ten nie chce pokazywać baterii, ile tutaj jest. No niestety, tak to działa. No. Cóż, jeszcze pokażę, jaki jest dźwięk rozłączania.
2: Okej.
6: Wi-Fi, mikrofon, Bluetooth, włączone, przycisk. Bluetooth, nagłówek, łącz z akcesoriami, twój możesz używać do... Bluetooth, przełącznik, włączone.
0: O, to jest wyłączanie.
6: Wyłączone. Ustawienia, przycisk wróć.
0: To jest dźwięk na wyłączenie. Bluetooth.
2: No, rzeczywiście tych dźwięków troszkę jest i są dźwięki różne i to rzeczywiście jest plus.
0: Tak, jest dźwięków troszkę, natomiast mówię od razu, to nie jest urządzenie jakieś hiper, super, nie wiadomo jakie. To jest urządzenie budżetowe. Jeżeli chcemy mieć coś takiego troszeczkę lepszego, za no, stosunkowo niewielkie pieniądze. No ja wiem, że ktoś mi może powiedzieć, no to ja wolę dołożyć 10 zł i kupić hąci, ale ja nie znam takiego urządzenia, więc tutaj czekam na jakieś komentarze. Może
2: mamy
0: państwo mi...
2: pytanie od Marka. Witajcie, czy ten głośnik posiada jakiś dźwięk, gdy zbliża się do maksymalnej i minimalnej głośności?
0: Tak, ja zaraz pokażę. Dobrze, że tu padło to pytanie. Co prawda będzie głośno, bo to jest 20 watów jednak. Ja wiem, że to jest w RMS-ie, ale będzie głośno.
2: Dobrze.
0: I teraz... Znaczy, co do minimalnej, to chyba nie ma, ale...
1: A od drugiej strony...
0: Ale spróbujemy maksymalną, a zobaczymy minimalną.
1: Do tego zdąża, ale chodzi bardziej... O takie, no, o podróż w czasie, bym powiedziała.
0: To jest
1: na przykład jak siedziałam w prasie,
2: to jest maksymalna.
1: Szczególnie przy rozrywkach, to w pewnym momencie, no, to się czułam bardziej w tamtej epoce niż tutaj.
0: A tu nie ma, po prostu przystaje. Przestaje grać?
2: Być może ten dźwięk to nawet jest odtwarzany, tylko z racji tego, że jest ściszony, no to...
0: Tak,
2: po prostu go nie słychać.
0: Ale na to ma, na maksymalną ma dźwięk. Taki jakby słyszalny. Czyli tak to jest. No cóż tu jest tu więcej powiedzieć? No, urządzenie tanie. No, chcemy mieć głośnik, który gra w miarę przyzwoicie, tak? Tak to muszę powiedzieć, tak?
2: No tak.
0: Bo nie mogę powiedzieć, że bardzo przyzwoicie, bo mi brakuje tutaj góry.
2: Aha.
0: Ale jest basu, według mnie jest dużo basu.
2: Dużo jest, tutaj. Tak. To nawet i słychać przez mikrofon, jak tak, zademonstrowałeś, jak on brzmi.
0: Jest dużo basu, według mnie jest dużo. Niektórzy mówią, że mało. Chociaż ja znalazłem na mnóstwo sprzedanych tych głośników tylko jedną złą recenzję, że to jest byle co, ale ja tak nie uważam.
2: No zależy, jakie kto ma oczekiwania. Jakie kto ma oczekiwania.
0: Jeżeli lubisz bas i chcesz mieć głośnik stereofoniczny, a jednocześnie no nie bardzo cię stać, no to możesz sobie taki głośnik kupić, tak?
2: Dokładnie.
0: To mówię od razu, to nie jest JBL, to nie jest jakieś Sony, to nie jest... no to jest po prostu Kruger, tak? Ale to też nie są jakieś straszne pieniądze. A dlaczego mówię? No może teraz się uda wam wyczaić za 150 ten głośnik, tak? A może nawet za stówkę w tej chwili, bo jutro już Black jest i
2: może i się akurat uda.
0: Dokładnie. Może. Dokładnie. Kto wie?
2: No głośnik na pewno wart rozważenia, jeżeli czegoś szukacie tak na szybko, na teraz i no, spodobało wam się to, jak to brzmi, jak to gra.
0: Dokładnie. Tak. Jak wam się to spodobało i tak dalej. Na pewno, naprawdę, no warto rozważyć. Warto rozważyć, bo... jeszcze tylko przypomnę, bateria 3000 mAh starcza na dość długo. Bluetooth 5.1 w tym czymś jest, pasmo przenoszenia 70-16 tysięcy herców, stosunek sygnału do szumu 60 dB. No dość duży jest, 36,5 cm.
2: I swoje waży.
0: I swoje waży, 2,28 waży. To jest taki, no, dosyć solidny boomboxik. Ale no, jest coś za coś, ma dosyć szeroką tą panoramę stereo. Tylko te głośniki nie są ustawione po bokach, tylko z przodu, pod maskownicą, dlatego to stereo jest troszeczkę zawężone, ponieważ z boku mamy te membrany pasywne. Tam by można było lepiej ustawić głośniki, a te membrany może z przodu. No ale nie wiem, to producent decydował. Oczywiście wyprodukowano to w Chinach, żeby nie było. To, no to, tak. To nie jest, no to Azja, wiadomo. To tańsze ma być i tak dalej.
2: No Kruger i, no Mac, i to jest taki, oni,
0: Kruger
2: oni,
0: Mac Joy 2.
2: Tak, oni produkują jednak tego sprzętu w Chinach, zlecają to tam i brandują po prostu pod...
0: Tak, dokładnie. Jeśli chodzi o te firmy, to mają też lepsze sprzęty od tego, no ale też droższe, tak? Jeśli chodzi o dźwięk, to polecam lampową wieżę tej firmy. To naprawdę gra bardzo wspaniale, aczkolwiek dla nas jest tak średnio obsługiwalne.
2: A głośnik ten obsługiwalny jak najbardziej, jak słyszeliście, dźwięki.
0: Jest, jest.
2: Dźwięki, przyciski, wszystko dla nas dostępne. Joy 2.
0: Tak. Joy 2. Joy 2 to się tak nazywa, Kruger Mac Joy 2. Można sobie kupić w różnych sklepach, drożej, taniej.
2: A głośnik dziś chce. Do naszego studia przytaszczył Robert Łabęcki.
0: Tak, tak, dokładnie.
2: Dzięki, Robercie.
0: Dziękuję, kłaniam się uprzejmie.
2: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
8: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
10: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, w dzisiejszej audycji kultowy magnetofon marki Technics o modelu RSBX747. Właśnie słyszymy w tle kasetę z niego odtworzoną. Kaseta jest chromowa, marki BASF. Niestety w tym momencie nie podam Państwu modelu, bo go nie pamiętam, ale to jest jakoś tak chyba produkcja z początku lat 90. jeżeli chodzi o tę kasetę. Odtworzone jest w tym momencie w systemie Dolby B, gdyż w tym systemie zostało to nagrane. I ja w ogóle zapomniałem Państwu powiedzieć ostatnio, że jak nagrywamy w Dolby, to należy też w tym systemie odtwarzać, wtedy jak opowiadałem o tych magnetofonach średniej, znaczy tej takiej, no, średniej klasy, czyli tych dwukasetowych 373, 474 i 575. No przez chwileczkę jeszcze możemy posłuchać, jak on brzmi. W pewnym momencie wyłączę system Dolby.

a tak będzie bez Dolby. A teraz Dolby C. Dolby wyłączony. No może już wyłączmy teraz kasetę. A więc tak, tak jak Państwu wspomniałem już w poprzedniej audycji, ten magnetofon RS-BX747 był między innymi na wyposażeniu rozgłośni radiowych. Oczywiście nie ten egzemplarz, tylko ten model. Magnetofon został wyprodukowany, firma Technics go wypuściła w 1994 roku, zdaje się. I to był, pomimo jeszcze głowicy permalojowej, czy tej tradycyjnej, bardzo wysoki model. Później już, zdaje się, w 1996 roku pojawiły się magnetofony z głowicą amorficzną, szklaną. I te magnetofony, z tego co zdążyłem poczytać w rankingach, czy różnych takich poświęconych opiniach i testach na forach różnych użytkowników, że one no nie cieszyły się, ten magnetofon RS-AZ6, który później był z łowicą amorficzną, nie cieszył się tak dobrą opinią jak ten RS-BX-747, który dzisiaj będę prezentował. Dlatego zdecydowałem się, żeby zaprezentować najpierw ten magnetofon. Ja już, proszę Państwa, nie będę się może wgłębiał w szczegóły wizualne tego magnetofonu, gdyż jest on bardzo podobny wizualnie do tamtych poprzednich z Technicsa. Wymiary są niemal identyczne. No jeżeli chodzi o wagę, może jest odrobinę cięższy i chyba jak tak patrzę ręką, odrobinę może płytszy od tamtych. Ten magnetofon posiada jeszcze kilka innych funkcji, bardzo ciekawych, których nie miały tamte magnetofony. No i też oczywiście ma lepszą głowicę i ogólnie bardziej precyzyjny mechanizm. No ale też nie ma wielu rzeczy dla tak zwanych wygodnickich, bo tutaj mamy oczywiście jedną kasetę, tak jak wspomniałem tylko, i nie ma przede wszystkim też autorewersu. Ale tak jak już powiedziałem w poprzedniej audycji, magnetofony jednokieszeniowe z serii RS-BX były właśnie kosztem tego, że nie miały, że tak wyrażę, dodatkowych bajerów, ogólnie były lepiej wykonane. I tutaj zarówno z tego, co wiem od strony technicznej, też to jest lepiej wykonane. I jeżeli chodzi o stronę wizualną, to też jest no, ładniejszy od tych RS-TR-373, 474 i 575. No więc zacznijmy od opisu. Magnetofon tutaj przede mną stoi. Idziemy od lewej strony. W lewym górnym rogu napis Technics. Poniżej przycisk Power, który właśnie wciskam. Poniżej przełącznik timer. Co to jest? To jest przełącznik trójpozycyjny. Można podłączyć jakiś programator czasowy. I wtedy, kiedy się zaprogramuje, żeby się prąd włączył o danej godzinie, to wtedy urządzenie nam się włączy. Ja to Państwu zaprezentuję w inny sposób, gdyż po prostu wyłączę magnetofon z kontaktu i włączę go z powrotem. Jeżeli zrobimy maksymalnie w lewą stronę ten przełącznik timer, to kiedy magnetofon dostanie napięcie, włączy automatycznie nagrywanie. Kiedy zrobimy w pozycji środkowej, timer się wyłączy. Kiedy zrobimy maksymalnie na prawo, uruchomi się odtwarzanie. W niektórych odbiornikach radiowych marki Technics, tudzież tunerach albo wzmacniaczach, były od razu timery i działało to w ten sposób, że do tego wzmacniacza lub tunera podłączało się kabel sieciowy od magnetofonu, ale też powszechnie dostępne były wyłączniki czasowe i takie proste programatory. Podłączało się to między jakimś źródłem zasilania a sprzętem. Więc może tak, to teraz przełączyłem przełącznik timer najbardziej na prawo i teraz zrobię taki eksperyment, że odejmę prąd, czyli po prostu wyłączę z gniazdka. Dobrze, i teraz go podłączę i usłyszą Państwo, co się będzie działo. No, czyli się włączył. Jasne.
A teraz, ponieważ kaseta została nagrana specjalnie na potrzeby niniejszego podcastu, więc teraz załóżmy, że nie ma nas w domu, jest jakaś fajna audycja w radiu o tej godzinie, uprzednio sobie ustawiamy ten programator i włączamy przełącznik timer najbardziej na lewo. No i okej. Załóżmy, magnetofon nie ma prądu, wyłączamy. I teraz uwaga, teraz podłączyłem, za chwilę nam się włączy nagrywanie. Autorytatywnie nie można tego stwierdzić. To może włączmy start. Spróbujemy cofnąć indeksem. Nie wykrywam. Trochę za dużo cofnąłem.

0: nagrywanie działo, skasowało nam kawałek. Przesuwając się bardziej w stronę prawą, znajduje się jakiś wskaźnik. Nie wiem, to jest jakaś kontrolka. Nie wiem, dlaczego to służy, szczerze mówiąc. Przesuwając się trochę niżej, mamy 5 małych, okrągłych przycisków. Od lewej strony pierwszy z nich to przycisk filtra MPX. Filtra MPX używało się wtedy, kiedy nagrywało się z UKF-ów, z radia, i on trochę, jakby to najprościej mówiąc, odcinał pewne zakłócenia generowane ogólnie przez radio, pewne tam częstotliwości, które wprowadzały dodatkowy szum w nagraniu, które nie były potrzebne. No teraz niestety nie bardzo mam jak tego Państwu zaprezentować, ale myślę, że do tego jeszcze wrócę przy omawianiu innych magnetofonów, ponieważ jak naciśniemy to przy odtwarzaniu, to nic się nie dzieje, to tylko przy nagrywaniu jest różnica. Obok mamy również mały okrągły przycisk i jest to włączenie lub wyłączenie systemu Dolby B. Tutaj system Dolby jest zrealizowany na 2 przyciskach, nie tak jak w tamtych magnetofonach dwukasetowych, gdzie był jeden przycisk i przełączał on wszystkie 3 funkcje, tylko osobno włączamy jednym przyciskiem Dolby B, a osobno drugim Dolby C. Puszczę kawałek utworu. Teraz jest Dolby B, teraz bez Dolby, teraz Dolby C, teraz bez Dolby. Obok jeszcze jest ustawienie jednej z 3 charakterystyk prądu podkładu. Obok natomiast jest bias, czyli automatyczne ustawienie prądu podkładu. Tak jak mieliśmy w tamtych magnetofonach, ustawienie prądu podkładu automatyczne za pomocą jednego przycisku nagrywał sobie sygnały testowe i ustawiał. Tak tutaj mamy jeszcze, oprócz tego, że ustawiliśmy, możemy nie tylko skorygować tam go jeszcze przez jedną z 3 charakterystyk, które tutaj są, ale także jest jeszcze jedno pokrętło, gdzie można jeszcze ten prąd podkładu ustawić ręcznie. Poniżej tych przycisków mamy 4 pokrętła. Pierwsze pokrętło to jest pokrętło regulacji głośności odsłuchu w słuchawkach, bo w ogóle zapomniałem Państwu powiedzieć, że jeszcze pod tym przełącznikiem związanym z timerem jest gniazdo dużego jacka, które łatwo wyczuć, gniazdo słuchawek. I tutaj w tym magnetofonie jest bardzo fajnie, dlatego że możemy sobie też regulować głośność tych słuchawek, czego nie było w tamtych magnetofonach. Jeżeli chodzi o pokrętła, to te pokrętła są 4. Jest jedno obok drugiego. Pierwsze od lewej to jest regulacja głośności słuchawek. Drugie od lewej to jest regulacja prądu podkładu. Następny, trzeci to jest balans nagrywania. I ostatnie, czwarte, troszeczkę większe, to jest głośność nagrywania. Po drugiej stronie kieszeni mamy 2 rzędy przycisków i bardziej tak u góry, od lewej strony, mamy 2 takie małe przyciski obok siebie. Pierwszy z nich to jest Memory Stop. Tego przycisku nie było w tamtych magnetofonach. Do czego on służy? O tym za chwilę. A drugi to jest format wyświetlania licznika, czyli po prostu czy ma wyświetlać minuty, czy ma wyświetlać metry. Później jest trochę przerwy i jest jeszcze jeden przycisk, kasowanie licznika. Znowu jest trochę przerwy i są 3 prostokątne przyciski. Od lewej pierwszy to pauza, później automatyczne nagrywanie ciszy, a następny uruchomienie zapisu. Znowu jest chwilę przerwy, znowu jest jeden taki przycisk jak do nagrywania i to jest, uwaga, odsłuch tego, co się nagrywa. Lepsze magnetofony to oferują jeszcze podsłuch nagrywania w trakcie zapisu. I wtedy można sobie poszczególne parametry jeszcze skorygować i sprawdzić, czy się dobrze nagrywa. Poniżej mamy takie podobne przyciski, takie duże, jak mieliśmy do stopu i do startu w tamtych magnetofonach. I pierwszy od lewej to jest eject. Później jest przewijanie do tyłu. Później jest taki większy trochę stop. Obok niego jest start. I najbliżej prawej strony przewijanie do przodu. Z tyłu magnetofonu mamy po kolei od lewej strony gniazdo zasilania,
1: Następnie ułożone w kwadrat cztery gniazda typu cinch. I tak, patrząc od lewej strony, pierwsze dwa z góry na dół, na górze czarny, na dole czerwony, to jest gniazdo wyjściowe, line out, czyli do odtwarzania. Obok tak samo, też na górze czarny, na dole czerwony, gniazdo wejściowe, line in, czyli do nagrywania. Zapomniałem tego powiedzieć w przypadku magnetofonów dwukasetowych z serii RSTR, ale tam jest tak samo.
0: Dobrze, może teraz ja wyjmę tę kasetę. Dlaczego wyjmuję? Ponieważ chciałem coś Państwu pokazać. I teraz kieszeń mam otwartą i wkładam kasetę i proszę zobaczyć, co się będzie działo. W ogóle tu jeszcze tak dla informacji podam, że ta kieszeń nie jest taka cienka, tradycyjna, jak w każdym jednym magnetofonie, czy nawet w tamtych magnetofonach, o których mówiłem, tylko ona jest jakby taka szersza, znaczy obudowa jest taka grubsza i komora kasety jest dużo głębsza. Wkładam kasetę, nic nie naciskam. Kasetę włożyłem, kieszeń się sama zamknęła. I żeby włączyć kasetę, należy nacisnąć start. Kaseta jest z Queenem nagrywana jeszcze za czasów świetności kaset z płyty kompaktowej na dobrym sprzęcie, więc powinno brzmieć nieźle. Ponieważ tu jest przewijanie za jeden utwór, tak jak w 575 i 474, naciśniemy, przed utworem nam się zatrzyma. O już. No trochę za daleko, ale to trudno już.

Jest oczywiście przewijanie co jeden utwór, załóżmy chcemy następny, to nam się przewinie i zaraz Państwu pokażę, do czego służy memory stop oraz powtarzanie. Zaczął się kolejny utwór i na przykład chcielibyśmy użyć, no tylko że tutaj akurat jest muzyka, ale ta opcja była na pewno przydatna, jak takie magnetofony chciały się wykorzystać na przykład w jakiejś szkole językowej, gdzie trzeba było wielokrotnie powtarzać konkretny fragment. Może włączmy jeszcze ten pierwszy utwór, spróbuję już Państwu pokazać na przykładzie akurat już tej kasety, jaka była tego idea powtarzania i tego memory stop. Memory stop należy nacisnąć w trakcie odtwarzania dokładnie w tym miejscu, w którym chcemy, żeby nam później zatrzymał taśmę. Zróbmy to w ten sposób, że zaznaczymy sobie ten indeks w momencie, jak zaczyna się pierwsza zwrotka. OK, włączamy. Wcisnąłem memory stop przed tym, jak zaczęła się pierwsza zwrotka. I teraz mogę w tym momencie przewinąć do tyłu. Zatrzymał. Zobaczymy, w którym miejscu. Czyli w tym punkcie. Przyciskiem do kasowania licznika można też zrobić inną opcję. Mianowicie można uprzednio skasować licznik, włączyć start i w trakcie odtwarzania nacisnąć kasowanie licznika. I zobaczymy, co będzie się działo. Słuchamy.

0: będzie nam w kółko powtarzał zaznaczony uprzednio odcinek od punktu A do punktu B. Opcje te dwie bardzo przydatne były głównie w laboratoriach językowych, gdzie był puszczany słuchaczom jakiś tekst i aby lektor nie musiał tego szukać, mógł sobie odpowiednio zaznaczyć, żeby uczniowie mogli słuchać danych fragmentów. Teraz zróbmy jeszcze dokładną prezentację. W chwili obecnej w magnetofonie jest kaseta z podręcznikiem do nauki języka angielskiego. No niestety podręcznik był kopiowany, więc to już jest któraś kopia z rzędu, więc tutaj rewelacyjnej jakości nie będzie. Natomiast chciałbym Państwu pokazać, jak dokładnie działa funkcja Memory Stop i powtarzanie określonych fragmentów. Musimy zlokalizować te trzy małe przyciski, które są na prawo od kieszeni, najbliżej. Czyli pierwsze dwa od lewej tak blisko siebie, później trochę przerwy i jeszcze jeden. Ten najbardziej na prawo, czyli ten oddzielony trochę, to jest kasowanie licznika. W ogóle, żeby precyzyjnie zaznaczyć odpowiedni fragment taśmy, należy włączyć kasetę i w momencie, w którym chcemy dokładnie zaznaczyć, zrobić stop. Słuchamy.
1: Lesson 2. Good morning.
0: Teraz jest zapowiedź. Teraz robimy stop, bo zacznie się dialog. I należy skasować licznik. Licznik kasujemy tym trochę oddzielonym, co jest bardziej na prawo, i nacisnąć ten, który jest przy samej kieszeni, Memory Stop. W tym momencie włączamy start i leci dialog.
2: Good morning. I'm Miss Harris. I'm Kate's teacher.
3: Good afternoon. I'm Mr. Green. I'm Andy's teacher.
4: Good evening. I'm Mrs. Morgan. I'm Kate's mother.
5: Good evening. I'm Mr. Morgan. I'm Andy's father.
0: Robimy stop i teraz możemy bardzo łatwo odnaleźć ten fragment taśmy, który zaznaczyliśmy. Zrobiliśmy stop, naciskamy przewijanie. Zatrzymało się przewijanie. Gdzie się zatrzymało?
3: Ok.
5: Listen.
0: O, akurat w tym samym miejscu.
2: Good morning.
0: Co chcemy?
2: I'm Miss Harris.
0: I załóżmy, że chcemy, żeby on nam powtarzał jakby to w kółko. Co należy zrobić? Wtedy należy odsłuchać określonego fragmentu i w trakcie odtwarzania wcisnąć kasowanie licznika. Posłuchajmy do końca tego dialogu i naciśnijmy kasowanie licznika i zobaczmy, co się będzie działo.
2: I'm Kate's teacher.
3: Good afternoon. I'm Mr. Green.
0: Poczekajmy do końca
3: I'm Andy's
0: dialogu.
3: Teacher.
4: Good evening. I'm Mrs. Morgan. I'm Kate's mother.
5: Good evening. I'm Mr. Morgan. I'm Andy's father.
0: Teraz nacisnamy kasowanie licznika.
3: Listen.
2: Good morning. I'm Miss Harris. I'm Kate's teacher.
3: Good afternoon. I'm Mr. Green. I'm Andy's teacher.
4: Good evening. I'm Mrs. Morgan. I'm Kate's mother.
5: Good evening. I'm Mr. Morgan. I'm Andy's father.
0: Nic nie robiłem, magnetofon sam cofa i zatrzymuje.
3: Listen.
0: Teraz mamy ten fragment, ale załóżmy, chcemy, żeby powtarzał krótszy fragment. Tamten odcinek taśmy już jest zapamiętany, więc nam magnetofon zatrzyma. A my chcemy tylko wypowiedź pierwszej osoby powtórzyć. Co należy zrobić? Włączamy.
3: Listen.
0: Robimy stop. Naciskamy kasowanie licznika, memory stop, start.
2: Good morning. I'm Miss Harris. I'm Kate's teacher.
0: I kasowanie licznika w trakcie odtwarzania.
2: Good morning. I'm Miss Harris. I'm Kate's teacher. Good morning. I'm Miss Harris. I'm Kate's teacher.
0: No i tak dalej, będzie tak w kółko powtarzał. Tak pokazałem Państwu te dwie funkcje, gdyż no, one były przydatne do nauki języków. Mogły być wykorzystywane, czy jak te magnetofony pracowały w jakichś laboratoriach językowych, gdzie lektor musiał puszczać wielokrotnie poszczególne fragmenty taśmy, żeby łatwo mógł je znaleźć. No dzisiaj oczywiście rozwiązane jest to w sposób cyfrowy, natomiast warto wiedzieć, że kiedyś też coś takiego było. Posłuchajmy jeszcze, jak na tym magnetofonie brzmi kaseta oryginalna kupiona z nagraniem. Wcześniej wspominałem, że te kasety nagrane są w Dolby B, więc odsłuchamy bez Dolby i w tym systemie też. Dla informacji, są to przeboje Lata z radiem, wydane w 1998 roku. Żeby Państwo lepiej słyszeli. I teraz odtwarzam bez Dolby.

I tak dalej, i tak dalej. Teraz pokażę Państwu, jak działa nagrywanie. Zmieniłem już kasetę, włożyłem tę kasetę, która była na początku roboczą, tam gdzie mieliśmy Felicita, która była zresztą nagrana na potrzeby niniejszego podcastu. I w tym momencie, co musimy po pierwsze zrobić? Po pierwsze, ponieważ używaliśmy wcześniej innej kasety, musimy ustawić automatyczny prąd podkładu. Wciskamy przycisk BIAS, który, tak jak już wcześniej wspomniałem, jest w rzędzie tych małych, okrągłych przycisków. Pierwszy od prawej, start. Czekamy.

Zrobił test, wyłączył, cofnął taśmę. I teraz naciskamy nagrywanie i uruchamiamy piosenkę ze źródła zewnętrznego. Już głośność nagrywania jest ustawione. Może jeszcze trochę ciszej, żeby Państwo lepiej słyszeli. Ok, dobrze. Teraz należy nacisnąć start. Oraz przycisk, o którym wspominałem, który jest przy nagrywaniu. To nie tak bezpośrednio, tylko jest chwilę przerwy i dopiero ten przycisk jest. Jest to odsłuch nagrywanego dźwięku. Teraz trochę zgłośnie. W ten sposób nam się dźwięk nagrywa.

szum kasety, dlatego że to jest, odtwarza to, co zostało nagrane ułamek sekundy wcześniej. A teraz włączmy Dolby B i posłuchajmy, jaka będzie różnica. Wyłączmy Dolby i włączmy Dolby C. No tu jest dosyć duży poziom akustyczny, więc nie bardzo to słychać, jeżeli chodzi o szum. W każdym razie Dolby powoduje redukcję szumu. A teraz może spróbujmy zrobić inaczej. Teraz spróbujmy zmienić charakterystykę prądu podkładu, o których mówiłem, bo jest jedna z trzech charakterystyk. Przełączyłem. Jeszcze raz przełączę. I jeszcze raz przełączę. Prąd podkładu, jak powiedziałem, można też skorygować ręcznie.

0: Nie powiedziałem jeszcze Państwu, że zarówno w tamtych magnetofonach, które omawiałem poprzednim razem z Technicsa, jak i w tym dzisiejszym, można używać wszystkich rodzajów kaset, zarówno żelazowych, chromowych, jak i metalowych. To wszystko w dzisiejszej audycji. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: się poza wielkością i wygodą używania dzięki tej wielkości i nowym kształtom, różni się głównie tym, że posiada takie dodatkowe funkcje jak radio i tym podobne. To są naprawdę dodatkowe, ale głośność bezprzewodową. I jest tutaj taki przycisk na samym środku, który do tego właśnie służy.
1: Na razie ta sieć co prawda do niczego nie jest wykorzystywana poza aktualizacją oprogramowania, no ale mam nadzieję, że Humanware to, no oni ulepszają te produkty zawsze. Oczywiście. Więc myślę, że...
0: To jest firma, która ma dalekosiężną strategię i na pewno tutaj się możemy spodziewać.
1: Aha, tylko notes są, nie ma.
0: Jesteśmy w funkcji notatek i owszem, w tej chwili tam jest tylko jedna notatka i nic więcej.
2: Where am I? 84%. Note 1. Total time 2 seconds.
1: A jak przyspieszyć?
2: Speed 2 seconds. Time remaining 0 seconds. Bookshelf. Notes 1.
0: To są komunikaty nagrywane, więc chyba się nie dadzą przyspieszyć.
1: Tylko rozumiem.
0: Myśmy też nagrali te komunikaty po polsku.
1: Czy tak jak kiedyś było też, że po polsku? Tak. A jak tutaj, bo gdzieś tam czytałem, że z tą akapelą są trochę, przynajmniej w amerykańskich głosach, problemy, że gdzieś tam mimo wszystko są takie ciężkie, że przy przyspieszonej mowie jakoś tam urządzenie źle reaguje. Czy z polskimi głosami, jak tam polska akapela?
0: Nie mogę powiedzieć, dlatego że jesteśmy w trakcie tłumaczenia i kończymy je. W zasadzie pozostała już tylko końcówka instrukcji obsługi. Może nawet dzisiaj lub poniedziałek będzie zakończona, ale potem musimy czekać na kompilację tego wszystkiego w polską wersję i dopiero wtedy będziemy mogli zobaczyć, jak to działa po polsku. Mhm. Także no, w zasadzie pewnie będę mógł zaprosić za tydzień lub półtora, jeżeli Humanware nie będzie zbyt mocno zajęty targami, bo wiadomo, że teraz będzie City niedługo. No, jakiś mam nadzieję niedługi czas na to, żeby oni tą polską wersję zaimplementowali i żebyśmy mogli rzeczywiście zobaczyć, jak to działa po polsku. Ale sądząc po tym, jak działała poprzednia wersja, myślę, że będzie to dobrze działało. Tutaj jest jeszcze takie etui jakby gumowe, które chroni go przed upadkiem, także jest to w komplecie od razu dostarczane. Poza tym są jeszcze kabelki, również jeden kabelek, który pozwala podłączyć na przykład pendrive USB. Mm-hmm. To jest dość ciekawa funkcja. Nie jestem pewien, czy inne urządzenia.
1: To już teraz, nie wiem czy kabelek, ale już pendrive to umożliwiają wszystkie teraz po aktualizacjach, bo i z Plextokiem można podłączyć pendrive albo CD i BookSense od firmware'u czy Zero też umożliwia coś takiego. Znaczy nie testowałem tego, ale tak jest napisane, że tak.
0: To jest właściwie, jeśli chodzi o funkcje, wszystkie te urządzenia rzeczywiście idą równo. W zasadzie to użytkownik powinien rozpoznać, które z nich jest najbliższe.
1: Tak, chociaż myślałem, nie lubię, ja zawsze jakoś tak lubiłem Humanware'a i Wiktora, natomiast myślałem, że trochę bardziej się postarają, znaczy wiem, że to trudno coś nowego, tak jakiś szał, coś nowego wymyślić, ale tak naprawdę niczym ten Wiktor w stosunku do Plextoka, tego, no bo porównuję z Plextokiem, bo on jedynie ma też Wi-Fi, to myślałem, że Wiktor czymś nas zaskoczy takim jeszcze bardziej, że tak coś pokażą takiego, że będzie można powiedzieć, że bardzo przegonił konkurencję, a tak powiem szczerze, dorósł jakby do tego, co ma Plextok mniej więcej. No gdzieś tam ten Plextok też, ten linio, którego w Polsce nie ma, bo on też ma akapelę, też ma Wi-Fi, więc to jest w zasadzie to samo. No i myślałem, że coś więcej troszkę będzie, no ale dobrze, że jest to, co jest, bo no, Humanware tym samym jakby dalej jakoś tam trzyma fason, ale tak
0: dobrze konkuruje i też będzie konkurencyjny cenowo. Wiktor Stream będzie kosztował 1699 zł. To jest chyba najlepsza cena w tej chwili ze wszystkich tych urządzeń. Bardzo ciekawą nowością jest nowa drukarka od Wyplasa. To uważam, że to będzie rewolucja na rynku Braille'a, dlatego że to będzie pierwsza drukarka, która mieści się i na biurku, i w budżecie, który pozwala na zakupy w ramach aktywnego samorządu. Jest bardzo lekka i dość szybka i naprawdę rewelacyjna nowa drukarka. Nazywa się M-Brailler. Jak tylko ją będziemy mieli, to chętnie zaprezentujemy. To jest informacja z CISA. Oni ją tam pokazywali. Jeszcze tylko prototyp. Bardzo ciekawe rozwiązanie.
1: Ile będzie kosztować? Plus minus?
0: W tej chwili mówi się o cenie 1990.

0: $5. No oczywiście to po przemnożeniu przez wszystkie VAT-y i inne podatki w Polsce pewnie się skończy na większej cenie.
1: Czyli niż 9 tysięcy, coś takiego.
0: Pewnie około 9 tysięcy.
1: No tak, to oczywiście, będzie, na drukarkę to jest, no to jest to taniej niż inne.
0: To
1: chyba
0: będzie bardzo, bardzo dużo poniżej.
1: To jakaś mała drukarka, taka mniejsza, że ona jakaś nie jest duża.
0: Maluteńka wielkością, ale drukująca na A4, drukująca również na prawdopodobnie drukująca również na zwykłym papierze, chociaż jak mówię, widziałem tylko prototyp. Drukuje bardzo ładnie, drukuje okrągłe punkty, nie takie typowe dla Viewplusa, tylko okrągłe punkty. I dość szybko, po prostu jak drukarka. Nie chcę porównywać do naszego własnego urządzenia, ale szybsza od Mountbatten Bridera. Mocno szybsza od Mountbatten Bridera. Mm-hmm. I chciałbym tutaj powiedzieć o czymś, co już w zasadzie było dla nam znane, ale w tej chwili jest promowane i będzie dostępne w tym roku u nas, w naszej ofercie firmy Harpo. To jest Read Desk. To jest, no powiedzmy, że konkurencja dla autolektora. Czyli urządzenie, które ma za zadanie rozpoznawanie i czytanie tekstu.
1: Jaka firma to? Czyje to jest?
0: To jest firmy iSyst, tej samej, która robi oprogramowanie pod nazwą iZoom.
1: Aha.
0: Proszę, to jest urządzenie. Stawiamy tutaj na stole. Mhm. Ono się łączy kabelkiem USB.
1: Taka kamera jakaś chyba.
0: Tak, można ją rozłożyć. To ramię, o właśnie. Bardzo estetyczne, bardzo wygodne. No, i
1: mniejsze
0: do
1: niż te inne takie. Bo...
0: Tak, i do przenoszenia ze sobą w teczce. Bardzo swobodnie się zmieści w teczce obok laptopa. Mhm.
1: Ile ma kosztować tak plus minus?
0: 3999 zł.
1: Oj, to bardzo małe, bo przecież te wszystkie perle, te cleary, wszystkie optelecha, które są bardzo drogie, tam około 10-7-10 tysięcy, no to to jest rzeczywiście. I jak to, znaczy, to, bo to jest tylko kamera, jakby tylko...
0: To jest tylko kamera, a drugą częścią tego urządzenia jest oprogramowanie w laptopie, czy też w komputerze.
1: Pod Windowsem działające.
0: Pod Windowsem i za komplet oczywiście.
1: Tak. I na co pozwala to oprogramowanie?
0: W zasadzie na to wszystko, na co każde urządzenie czytające i rozpoznające tekst, czyli również powiększenie, ale przede wszystkim czytanie tekstu z obejrzeniem go, z oglądaniem go jednocześnie.
1: Oj, to chętnie przetestujemy, tym bardziej, że koleżanka ma Perla, więc będzie można to jakoś porównać. Znaczy ja fajnie się cieszę, że te rozwiązania się tak rozwijają, natomiast zawsze mam taką jakąś obiekcję, że one dla osoby, tak mi się wydaje, że dla osoby całkowicie niewidomej, która nie widzi, nie wie, czy jest światło, czy nie, do jakichś dokumentów może tak, żeby na szybko coś sprawdzić, pewnie tak, ale tak zawsze mi się wydaje, że jeżeli rzeczywiście chcemy skanować porządnie książki, chociaż no teraz tych książek elektronicznych jest teraz więcej, ale jeżeli no jednak skanujemy książki, to wydaje mi się, że to jednak skanera tak nie zastąpi, że to nie jest takie stuprocentowe. No jakoś mało też o tym wiem, ale tak nikt mnie nie przekonał, że to tak działa rzeczywiście dobrze na 100%, zawsze. Szczególnie dla kogoś, to jak ktoś troszkę widzi, to no chociażby ma poczucie światła, to ja myślę, że bardziej, że tak.
0: No dlatego nie planujemy zaprzestać autolektora w tej formie, w jakiej jest, ale będzie też autolektor z takim skanowaniem kamerą, który dzięki temu będzie znacznie szybszy.
1: No tak, bo to jest...
0: No to już to jest dygresja do autolektora, ale rzeczywiście skanowanie skanerem jest dokładniejsze, bo można przycisnąć książkę.
1: I też te inne firmy na przykład, no niby tam Freedom, co prawda niby tam twierdzi, że to jest też dla niewidomego, oni jako jedynie jakoś tam to oprogramowanie tam niby coś oś na temat światła jakoś tam informuje, ale te inne firmy jak GW Micro, GW Micro też ma coś takiego w ofercie, nie pamiętam jak się nazywa, nawet nie wiem czy to jest w Polsce i oni na przykład to rekomendują bardziej jako właśnie dla osób słabowidzących. Gdzieś tam, że nie wiem, a ten iDesk to tak producent bardziej tak stawia właśnie na osoby słabowidzące, czy też mówi, że dla niewidomych spokojnie może to być używane?
0: No oni to oferują dla wszystkich oczywiście i dla niewidomych, i dla słabowidzących, chociaż specjalizują się w powiększającym oprogramowaniu dla słabowidzących. Także taki jest ich rodowód i stąd się dzieli, prawda? Firma się nazywa iSyst, a produkt się nazywa Read Desk. No, liczymy na dość duży sukces ze względu na jakość, bo jakość tego urządzenia jest bardzo dobra. Sprawdzaliśmy również jakość obrazu, też jest w porównaniu do innych bardzo dobra. I na cenę. Także myślimy, że tutaj będzie sukces. Natomiast samodzielne urządzenia, tak skanujące po staremu, jak i skanujące po nowemu kamerą, też będziemy oferować. To jest nasz stary autolektor, choć zupełnie nowy, bo zupełnie inaczej już to wygląda.
1: Właśnie z kamerą. I on będzie tak celowo też koło 10 tysięcy, coś takiego? Nie, ile on kosztuje?
0: Jest 8600 bodajże w tej chwili.
1: Coś takiego.
0: Czy 8900, zależy też bardzo od modelu. Teraz są też tańsze modele, około 6 tysięcy. Bo pełen autolektor posiada możliwość sterowania za pomocą klawiatury Braille Pen i ona już jest w komplecie. Poza tym pozwala również na czytanie Braille'em i tak dalej, i tak dalej. Basic, ten najtańszy, tego wszystkiego nie ma, ale kosztuje za to około 6. Ten nowy również będzie w takich wersjach cenowych. Nie twierdzę, że to będzie dokładnie to samo, co ten stary, że pewnie będzie trochę droższy, chociaż no, trudno mi na razie jeszcze mówić dokładnie o cenach, będzie zostało ustalone. Mamy nadzieję w tym roku, jeszcze w tym aktywnym samorządzie, pozwolić wszystkim chętnym na pracę z autolektorem po nowemu. Jeśli mowa o iPhone'ie, to mogę zdradzić tajemnicę, jaką nowość będziemy na Side City pokazywać. To będą dwie podstawowe nowości. Pierwsza to będzie Braille Pen 12 Touch, który będzie miał kursory dotykowe. I one będą naprawdę dotykowe. Nowa technologia Active Touch została tam zastosowana.
1: Active Touch to mi się kojarzy trochę z tym komputerem SE Time. Tak. Tam jest też takie. Coś jeszcze innego.
0: Inaczej. Oni stosują gesty. Myśmy na razie jeszcze tego nie chcieli.
1: Ale oni, czyli to jest czyja technologia?
0: Eurobraille.
1: Eurobraille w
0: urządzeniu SE Time stosuje gesty. Po to, żeby na przykład przesuwać się o linijkę do przodu, do tyłu, żeby wykonywać inne różne funkcje, które zwykle wykonujemy za pomocą przycisków, za pomocą klawiszy nawigacyjnych. My na razie, chociaż też będziemy próbować w tę stronę iść, ale chcemy to zrobić inaczej. Na razie jednak, żeby nie zarzucać klientów bardzo dużą ilością nowych funkcji, zrobiliśmy po prostu kursory dotykowe tak, jak one są znane z dotychczasowych rozwiązań, które już są oprogramowane na iPhone'ie. Czyli jak ktoś dotknie powyżej miejsca powyżej komórki brajlowskiej, to w to miejsce zostanie przywołany kursor. Co to w ogólności tyle.
1: A to będą przyciski? Prawda? Nie, dotykowe. Rzeczywiście.
0: To będą właśnie dotykowe elementy i dzięki temu będziemy mogli je również wykorzystywać później na inne sposoby i to będzie w przyszłym oprogramowaniu. Także to będzie pierwsza i największa nowość na Side City.
1: Ale Braille Pen dalej 12-znakowy.
0: Tak, Braille Pen 12 Touch. Nic się nie zmienia w nim, nawet kształt się jego nie zmieni. Bardzo o to dbamy, żeby zachować ten kształt i wydaje nam się on bardzo dobry i doceniany. I dzięki wszystkim nowym urządzeniom, takim jak iPhone czy też Android, telefony z Android i również tablety z iOS-em i tablety z Androidem, Braille Pen się świetnie sprzedaje w tej chwili na całym świecie, Braille Pen 12. Również Braille Pen zresztą, ten pierwszy, który nazywamy teraz Braille Penem Slimem, czyli sama klawiatura, też daje nowe możliwości, jeśli chodzi o współpracę z takimi urządzeniami, jak mówiłem, czyli iOS oraz Android. Na Androidzie powstał nowy program niedawno, który się nazywa BrailleBack. W poprzednio był TalkBack. TalkBack, który mówił to, co jest na ekranie, a BrailleBack czyta to samo, co jest na ekranie na linijce brajlowskiej. I doskonale ten program działa z Braille Penem. Prawdę mówiąc, Braille Pen był pierwszym urządzeniem, które zaczęło działać z tym programem na Androidzie. Radzę spróbować. I kolejna nowość, którą pokażemy, to będzie Mountbatten Braille z połączeniem Bluetooth, który się będzie właśnie łączył z urządzeniami iOS. Wynika to głównie z takiej potrzeby, którą odczuliśmy na rynku amerykańskim. Dla Mountbatten Braillera rynek amerykański to jest 80% całej sprzedaży. To jest w ogóle nieporównywalna ilość z tym, co się sprzedaje w Europie, w szczególności w Polsce. I musimy słuchać tego, co tam się dzieje na rynku, a tam w zasadzie teraz standardowym urządzeniem szkolnym nie jest ani komputer, ani smartfon, tylko iPad. Szkoły kupują iPady w całych Stanach, praktycznie wszędzie i praktycznie można powiedzieć, że typowy uczeń w Stanach ma do dyspozycji iPada. Wobec tego zadbaliśmy o to, żeby ten iPad współpracował z Mountbatten Braillerem, w szczególności tym nowym Bluetooth 4, który pozwala na niskoprądowe, na bardzo oszczędne, jeśli chodzi o prądowe połączenia, jeśli chodzi o zapotrzebowanie prądowe połączenie z urządzeniem jakimkolwiek. I dzięki temu nauczyciel na przykład będzie mógł na swoim iPadzie sprawdzać, co robią uczniowie na swoich Mountbatten Braillerach. Uczniowie będą mogli przenosić do jego iPada zadania domowe albo też po prostu za pomocą funkcji chat jakby wymieniać informacje nawet z uczniami, nawet z nauczycielami, którzy nie znają Braille'a. To tyle z nowości, które chcemy pokazać.
1: To będzie po prostu rozpoznawane jako taki, jako urządzenie takie braille'owskie, dobrze rozumiem, tak? Bo to nie jest specjalny program, tylko że to jest, że po prostu...
0: Będzie specjalny program.
1: Aha, specjalny program jakby.
0: Tak, robimy specjalny program, który będzie w App Store za darmo.
1: Mhm. Do właśnie komunikacji maszyny.
0: Do komunikacji z Mountbatten Braillerem, tak. On będzie pozwalał na tworzenie bazy danych uczniów, na przechowywanie wszystkich ich zadań, które kiedykolwiek wykonali, na przechowywanie wszystkich rozmów z nimi, takich czatów z urządzeniem braille'owskim i tak dalej, i tak dalej. Także to będzie takie urządzenie dla nauczyciela, chociaż może również służyć w domu do wymiany informacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem lub też do wymiany informacji między własnym iPadem a Mountbatten Braillerem po to, żeby na przykład coś wydrukować na Mountbatten Braillerze lub też żeby przechować informacje, które się zapisało za pomocą braille'owskiej klawiatury Mountbatten Braillera w czasie lekcji czy kiedykolwiek.
1: A w dziedzinie powiększalników coś teraz szczególnie nowego się dzieje, czy...?
0: Jest nowość od firmy Enhanced Vision, ale niestety słabo dzisiaj mogę coś powiedzieć na ten temat, bo to jeszcze tego nie widziałem. Widziałem to na CISALie, w sali niedaleko nas, ale no, dopiero musimy to ściągnąć, żeby powiedzieć dokładnie, na czym to polega. Także no nie będę tworzył tutaj. Słabo wiem, ale tu niedługo będziemy mogli coś od nich pokazać. Mamy też bardzo fajne, nowe urządzenia, znane już od Chrisa Parka. Kiedyś sprzedawane przez firmę AI-Square, a więc i przez nas, I Love You.
1: Tak, to o tym słyszałem coś. To jest...
0: Bardzo fajny przenośny powiększalnik, to taka kamera przenośna. W tej chwili mamy wersję 7-calową i to już mamy tutaj na miejscu. Bardzo dobrej jakości, obraz HD, bardzo duży ekran, bo 7 cali. Pozwala na pracę na dokumencie, pozwala na pisanie i pozwala na oglądanie obrazu z oddali. 7 cali wystarcza już do tego, żeby to traktować jako taką kamerę do patrzenia z oddali.
1: Ile to kosztuje mniej więcej? Tak chyba.
0: Nie ustaliliśmy jeszcze ceny, ale to jest kwestia dni.
1: O tym pisaliśmy. Image coś tam, czy Zoom
0: Image Reader.
1: Image Reader. Czy to będzie w ogóle w Polsce coś właśnie?
0: Będzie w Polsce całkiem niedługo. No, wersja na Maca w zasadzie już jest po polsku, już ją możemy dostarczać, chociaż oficjalna premiera chyba będzie dopiero na Side City. Premiera wersji amerykańskiej miała już miejsce.
1: To jest właściwie tylko dla słabowidzących.
0: To
1: nie jest funkcja Reader, tylko to właśnie jest ten zoom tekst powiększający.
0: Zoom tekst magnifier, tak. Który działa bardzo dobrze. Ja mam Maca i używam Zoomtexta w wersji beta i to działa doskonale, na razie jeszcze tylko na jednym monitorze. Ale na pewno wkrótce, bardzo szybko będzie to działało również na konfigurację z wieloma monitorami. Wszystkie funkcje Zoomtexta, które służą do powiększania, działają tak samo, tylko że lepiej niż w Windowsie, jak wszystko na Macu. Natomiast Image Reader jeszcze nie istnieje po polsku, ale będzie po polsku, bo wymaga to odpowiedniego dogrania przez nich syntezy i ACR-a. Tam jest wykorzystywany FineReader, więc nie ma problemu z polskim rozpoznawaniem, tylko trzeba to odpowiednio oprogramować. Kamera dostarczana razem z Image Readerem jest bardzo podobna do tej tutaj z deskiem. Jest też w dwóch rozmiarach. Jest druga dużo większa do czytania dokumentów A3 lub dużych książek.
1: No a jakbyśmy mieli porównać tego Rideska z Image Readerem, to właściwie jakie są różnice?
0: Różnice są takie, na ile Zoomtex różni się od iZooma. Tam są wszystkie te możliwości do czytania już po rozpoznaniu, te wszystkie technologie wykorzystane takie jak w Zoomtexcie. No i oczywiście Zoomtex jest lepszym, bardziej rozwiniętym programem niż iZoom. iZoom jest prostym programem powiększającym, a Zoomtex jest bardzo zaawansowanym. I tak bym porównał Image Readera z Rideskiem. Readesk wykonuje swoją funkcję, natomiast nie ma bardzo wielu świetnych, tych fajnych funkcji Zoomtexta, na przykład odpowiednie różnego rodzaju podświetlanie czytanego fragmentu i tak dalej, i tak dalej.
1: Czyli w sumie dalej trudno powiedzieć, czy takie rozwiązania jak właśnie te Image Reader, czy to rozwiązanie Readesk, czy one można polecać osobom właśnie całkowicie niewidomym, bo tam jakby w sensie powiększanie to mnie nie interesuje, natomiast właśnie kwestia wykorzystania stricte tej kamery jako kamery do rozpoznawania tekstu, na ile to gdzieś tam, no tego chyba tego nie wiemy, ale chyba mi się wydaje, że producenci jednak celują w te rozpoznanie i czytanie powiększonego obrazu i też tekstu, ale niekoniecznie wykorzystywanie do tej właśnie kamery, która ma zamienić porządne skanowanie, tak mi się wydaje.
0: Na tyle, na ile to jest możliwe, to na pewno wystarczy osobie niewidomej, ale przy skomplikowanej książce albo takiej, której się zaokrąglają kartki, bo ona nie chce się ładnie rozgiąć, zawsze będzie problem.
1: Czyli to jest jakby bardziej taka właśnie, bardziej plus tu należy upatrywać w tym, że to jest rozwiązanie mobilne, czyli jeżeli ktoś rzeczywiście potrzebuje w pracy, czy gdzieś idzie i koniecznie chce jakieś pismo, znaczy coś samemu, jakieś dokumenty się zapoznać, no to może z tej kamery ujrzeć, a jeżeli w domu, to i tak bardziej stacjonarnie i książki, to jednak zawsze skaner.
0: To prawda. Poza tym to rozwiązania takie podłączane przez USB do komputera wymagają od użytkownika dobrej znajomości samego komputera. Czyli oczywiście ktoś, kto dotąd miał to lektora, no nie radził mu się przesiadać na Rideska z dnia na dzień, bo to się nie uda po prostu. To jest zupełnie innego rodzaju komfort obsługi. Tam się tak, nie trzeba rozeznać samym Windowsie.
1: Oczywiście. Ja bardziej tak właśnie się zastanawiam, czy właśnie dla osoby, która używa skanera po prostu, czy ja wiem, że to jest o wiele droższe, ale czy inwestycja w takie rozwiązanie ma poza mniejszymi rozmiarami, lekkością, mobilnością i szybkością skanowania taką kamerą, czy ma to po prostu sens?
0: Na przykład gdybym miał mówić o czytaniu książek, to byłbym właśnie ostrożny, bo z książką zawsze będzie jakiś problem po prostu techniczny z rozpoznawaniem.
1: No chociaż ta kamera, od tego Zoomtexta kamera do A3, no to, bo to ze skanerami A3 zawsze był problem, bo to do dzisiaj jest problem, bo raz, że duże, a raz, że drogie, no i taka kamera, to jeżeli by to rzeczywiście objęło taką dużą partię, no to byłoby gdzieś tam ciekawie.
0: No obejmuje na pewno, bo to widziałem.
1: Tak, tak, obejmuje tak, tylko potem jak to właśnie, czy ten obraz wizualnie, to oczywiście tak, ale potem jak ten obraz, na ile to potem gdzieś tam Fine Reader dobrze tam gdzieś, tak, to potem tego jakby nie wiem, ale pewnie to działa.
0: Każda prezentacja jest prowadzona w warunkach, które oczywiście nie powodują dużo wielu błędów i rzadko kto pokazuje to na książce. Ja sugerowałbym wziąć swoją książkę na jakąkolwiek wystawę czy prezentację. Najlepiej taką, która się kiepsko otwiera, czyli taką, która by z kartki się będą same
1: zapokazać. Nie ma szans. Obawiam się, że to nic. No i to tak pewnie będzie, bo to nie może być inaczej. No trudno, żeby kamera kamerą, no ale to cudów nie ma, żeby to. No teraz też wyszło na iPhone na po raz pierwszy ten jakiś tam poprawili wersję tekst Grabber Translator, czy jak to się nazywa, takie OCR i wreszcie po polsku. No już
0: tak,
1: mamy
0: Grabber Translator.
1: Tak, coś takiego, tekst Grabber Translator. I mamy sygnały, że są poprawki dla voice-overa, no i wreszcie podobno polski rozpoznaje jakieś tam takie, no wiadomo, zagięte nie, ale jakieś pisma okej. Natomiast no znowu no, nie pozwala osobie niewidomej, tam nie mówi jak ustawić tam aparat, żeby... Ale no, jak się trochę poćwiczy albo tam z kimś czy coś, no to myślę, że można no znowu do jakichś prostych pism to może wystarczyć, do jakichś prostych ulotek, czegoś takiego.
0: Myślę, że dla niewidomych musi być, jeżeli mowa o używaniu urządzenia takiego jak telefon, musi być jakiś statyw, który pozwoli na ułożenie oryginału w takim miejscu, który będzie oczywisty, że tak ma leżeć, a nie inaczej. Trzymanie ręką telefonu nad oryginałem nie ma żadnego sensu, bo nigdy nie będzie we właściwym miejscu patrzył ten telefon, ta kamera.
1: Dziękuję.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
1: Tematem tego podcastu będzie dyktafon cyfrowy Olympus DM5. Począwszy od 2007 roku, prawie raz do roku Olympus przygotowuje jakieś nowości w sferze dyktafonów. Tak było w tym roku, kiedy w lutym zapowiedziano wprowadzenie wiosną 2010 roku na rynek amerykański dyktafonów oznaczonych w Stanach Zjednoczonych symbolem DM8 i DM4, a u nas w Polsce one mają symbol odpowiednio DM5 i DM3. Dyktafony niejako kontynuują serię poprzednich modeli DM550 i DM450 z kilkoma istotnymi różnicami. Powiększona została pamięć wewnętrzna obu modeli. Dyktafon DM5 ma 8 giga pamięci wewnętrznej, DM3 4 giga. Oba urządzenia mają ponadto slot na karty microSD HC, czyli możemy kartę nawet do 32 giga zamieścić w takim dyktafonie. Nowe modele nie są już zasilane cienkimi paluszkami, a posiadają wbudowany akumulator wielokrotnego użytku, który ładujemy przy pomocy portu USB komputera, czyli wkładamy kabelek USB dostarczony do dyktafonu, ewentualnie inny kabel USB i ładujemy taki dyktafon. Akumulator ma w pełnym naładowaniu ma wystarczyć na 20 godzin pracy. Mi nie udało się sprawdzić stanu naładowania baterii, ale o tym później. Dyktafony ponadto nagrywają tak jak już poprzednie modele, prócz formatu WMA do formatu WAV i do formatu MP3. Model DM3 właściwie nic nowego już nie posiada, na tym się kończy jego funkcjonalność. Natomiast model DM5 posiada wsparcie obsługę formatu DAISY oraz odczytywanie plików tekstowych za pomocą syntezatora TTS. Niestety te dyktafony są tak skonstruowane, że TTS wbudowany niuansa, jest od razu przewodnikiem głosowym, czyli już nie są to nagrane komunikaty, a są to komunikaty generowane syntezą TTS i nie ma w chwili obecnej polskiej wersji tych dyktafonów. Prawdopodobnie nie będzie. Producent nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, ale wszystko wskazuje na to, i to są informacje oficjalne z Olympus z Polska, że w chwili obecnej być może coś się zmieni potem, ale w chwili obecnej nie jest planowane wydanie dyktafonów w polskiej wersji językowej. Oba Olympusy dostępne są, jeśli idzie o informację głosową i TTS odczytujący pliki TXT, w 6 językach. Angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i rosyjskim. Dyktafony, mikrofony mają takie same jak w DM450 i 550. Zmienił się troszeczkę wygląd urządzeń, bo one są szersze, mają większy ponad dwucalowy wyświetlacz. Kiedy trzymamy dyktafon pionowo, jak telefon komórkowy, to u góry mamy powierzchnię mikrofonów stereofonicznych, pomiędzy nim wejścia na mikrofon. Poniżej na przedniej ściance mamy duży wyświetlacz, pod którym mamy 3 przyciski. Pierwszy jest, ma bardziej gładką powierzchnię i to jest przycisk list, który generalnie służy do wyświetlania listy plików, listy rozdziałów w książce Daisy. Obok mamy 2 podobne przyciski. Przycisk F2, taki bardziej wypukły, to jest indeks, czyli wstawianie zakładki, i obok przycisk menu, którym aktywujemy menu. Pod tymi przyciskami mamy 2 duże, gładkie przyciski, takie długie. Pierwszy to jest stop, drugi to jest nagrywanie. Przy okazji uwaga, że dziwnie te przyciski chodzą jakoś tak ociężale od naciśnięcia do włączenia nagrywania albo wyłączenia, zapauzowania, zrobienia stop. Mija jakaś sekunda, nie wiem o co chodzi. Poniżej mamy tradycyjnie jak w Olympusach, choć troszeczkę to inaczej wygląda, 4 strzałki, góra, dół, lewo, prawo. Góra, dół to głośniej, ciszej, lewo, prawo przechodzimy po plikach. I środkowy taki podłużny przycisk play, stop, a zarazem zatwierdzenie jakiejś operacji. Na tylnej ściance, czyli naprzeciw mikrofonów, mamy odkryte wejście USB, gdzie podłączamy dyktafon do komputera. Na lewej ściance od góry idąc od mikrofonów mamy wejście słuchawkowe, taką malutką klapkę, pod którą możemy włożyć kartę microSD. To tak wygląda jak kiedyś była klapka do portu USB, teraz to USB jest bardziej na wierzchu, a klapka służy po otwarciu właśnie do włożenia karty microSD. Z prawej strony zaś mamy przycisk oznaczony Voice. Domyślam się, że potem dyktafon w zapowiedziach producenta miał mieć jakieś funkcje głosowe, sterowania głosowego dyktafonu i wprowadzanie dźwiękowym sterowania kalendarzem. Mi się nie udało żadnej z tych funkcji uruchomić, za bardzo nie wiem jak to działa. Proszę też pamiętać, że dyktafon wszedł do Polski w czerwcu. On ma być jakoś tam udoskonalany. Więc no może też jest tak, że czegoś nie wiem. Potem mamy przycisk też standardowy dla Olympusa Hold i zarazem włączający i wyłączający dyktafon. I to jest w zasadzie tyle. Każdy, kto weźmie tego Olympusa po kilku minutach, jeżeli miał do czynienia wcześniej z podobnymi urządzeniami, będzie wiedział, jak je się obsługuje. Aha, głośnik jest z tyłu urządzenia. Tak jak to w Olympusach. Taki dosyć niskotonowy. Ja nie przepadam za słuchaniem książek z tego głośnika. Jedna rzecz tak na gorąco, którą zauważyłem, która mi się bardzo nie podoba. W tych Olympusach nowych kiedyś było tak, że zawsze naciskanie klawisza play podczas odtwarzania, bo kiedyś mieliśmy osobno play, stop, nagrywanie i taki osobno klawisz taki środkowy, który mogliśmy tam coś zatwierdzić. Teraz tego nie ma. I kiedyś było tak, że tym playem mogliśmy od razu sobie zwolnić i przyspieszyć nagranie w locie. Teraz tego nie ma i za każdym razem trzeba wejść do menu, żeby takie przyspieszenie, zwolnienie przeprowadzić. I co więcej, jeżeli czegoś słuchamy z pliku TXT i sobie zwolnimy czy przyspieszymy, dotyczy to całego kontentu audio, czyli i plików odtwarzanych syntezą, i plików normalnych dźwiękowych. Przejdźmy zatem do demonstracji, jak dyktafon działa. Pokażę niektóre z funkcji. Włączamy dyktafon. przytrzymujemy i czekamy. Wadą jest to, że on nie zawsze po włączeniu sam od siebie coś mówi i kiedy przechodzimy na przykład o pozycję wyżej w menu, o jakiś poziom wyżej z pod menu do menu, to nie mówi na jakiej pozycji jesteśmy i trzeba strzałkę w górę albo w dół zrobić, żeby się zorientować, gdzie jesteśmy. I to jest na pewno minus. On po uruchomieniu wchodzi do folderu nagrywania, chociaż to też... Zaraz naciśniemy przycisk play, co nam powie. Aha, no file. No tak, jesteśmy w folderze nagrywania. Gdybyśmy go zwinęli teraz strzałką w lewo, nie powiedział nam nic, ale strzałkę w dół.
4: Music.
1: O. My jesteśmy na głównym takim ekranie, jakby głównym takim ekranie mediów. To tak sobie troszeczkę użytkownicy, którzy znają BookSense'a, to jakoś tak jest troszkę podobnie, bo tamte dane też tak są jakoś podobnie podzielone. Mamy co? Recorder, czyli nagrywanie.
4: Music.
1: Odtwarzacz muzyczny.
4: Podcast.
1: Podcasty.
4: Audiobooks.
1: Audiobooki.
4: Picture.
1: Obrazki, bo tu można też zdjęcia wyświetlać.
4: Audio diary.
1: Audio diary, dźwiękowy kalendarz. Nie udało mi się go w ogóle użyć. Nie były czytane dane takie jak data i czas. Nie wiem, albo ja czegoś nie umiem, albo po prostu nie jest to do końca dostępne, tak jak było zapowiedziane. Olympus Polska, tam się też zmieniła osoba ostatnio kontaktowa i pani z marketingu za bardzo nic nie wiedziała na ten temat.
4: Preferences.
1: I ustawienia, preferencje.
4: Recorder.
1: Recorder. I kiedy tu wejdziemy, ja to robiłem z czołkami góra-dół i kiedy wejdziemy, rozwinę to, no nie mówi znowu. I muszę teraz w dół.
4: No file.
1: A, no file. A powinienem powiedzieć?
4: Music. Recorder.
1: Aha, bo kiedy rozwijam recorder, to od razu wszedł do folderu, w którym byłem, a kiedy nacisnę klawisz zatwierdzający, ten taki duży środkowy na recorder.
4: No file.
1: Aha.
4: Music.
1: No tak, wiem dlaczego. Ale weźmy sobie w recorder i pokażemy menu teraz, bo to co robiłem, to robiłem z czołkami góra-dół, natomiast to jest tak troszeczkę jak w telefonie komórkowym. Dla każdego z tych modułów menu jest troszeczkę inne, gdy je uaktywnimy. Naciskam klawisz menu.
4: Record menu.
1: Record menu. To jest standardowe menu z parametrami nagrywania.
4: Play menu.
1: Play menu, czyli to wszystko, co dotyczy ustawień, preferencji, odtwarzania. Te oba menu są takie same w właściwych preferencjach,
4: record
1: kiedy
4: menu.
1: Się wejdzie. Na chwilkę.
4: Microphone sensitivity.
1: No tak,
4: setting.
1: I tak dalej. Czyli to menu jest
4: menu.
1: Tradycyjne.
4: Play menu. Home.
1: Home. I tu jest ten ekran główny, jakbyśmy weszli tam, gdzie byliśmy przed chwileczką, czyli dostęp do tych wszystkich rodzajów mediów.
4: Record menu.
1: I koniec. Tak to wygląda. Gdybyśmy mieli więcej plików, by doszła jeszcze pozycja list, gdzie byśmy mogli wyświetlić listę aktualnych plików umieszczonych w dyktafonie, wtedy on by je czytał.
4: Music.
1: Music. Zobaczymy odtwarzacz muzyczny teraz, bo do nagrywania samego jeszcze przejdziemy potem, kiedy pokażę same opcje nagrywania.
4: Artist.
1: I tutaj mamy coś takiego troszeczkę też jak w BookSense, jak w iPodach, że mamy... możliwość katalogowania. Mamy takie pozycje jak artyst, czyli wykonawca.
4: Album.
1: Album.
4: All music.
1: Wszystko.
4: Browse. Heard recently. Play count.
1: I tu jeszcze kilka innych pozycji, mniej istotnych.
4: Playlists.
1: Playlisty też.
4: Artist.
1: Artysta, no zobaczmy, rozwiniemy to, co mam tutaj.
4: Sting. Supertramp. The Fixx.
1: Czy akurat płyty wgrałem? Weźmiemy sobie
4: Stinga. If you love somebody, set them free.
1: Bo tu akurat mam pierwszą płytę celową Stinga, The Dream of the Blue Turtle.
4: Love is the seventh wave.
1: I to idę w dół z czołkami.
4: Russians, Children's Crusade, Shadows in the Rain, We Work the Black Scene, Consider Me Gone, The Dream of the Blue Turtles, Moon Over Bourbon Street. Fortress around your heart.
1: No zobaczymy, też sobie włączmy.
4: Moon over Bourbon Street.
5: There's a moon over Bourbon Street tonight.
1: Możemy przewijać sobie, tylko nie ma podsłuchu wtedy.
5: For I know what I do must be
1: I z czołkami teraz lewo, prawo, następny poprzedni utwór. Menu.
4: Play menu.
1: Play menu tylko.
4: File setting.
1: Tutaj ustawienia takie presetów.
4: Display.
1: Display, ustawienia wyświetlania.
4: Home.
1: No i home.
4: List.
1: Czyli ekran ten, o którym mówiliśmy. List.
4: Erase.
1: Erase, kasowanie.
4: Play menu.
1: I znowu play menu.
4: List.
1: Wejdę w list.
4: We work the black seam. Consider me gone. The dream of the blue turtles.
1: Tak jak mówiłem, czyli jesteśmy znowu na tej płycie. Co ciekawe, teraz możemy robić w muzyce również zakładki, naciskając klawisz index, o którym mówiłem. Natomiast klawisz list, jego naciśnięcie powie nam, zobaczymy.
4: The dream of the blue turtles.
1: O, powiedział nam, gdzie jesteśmy. I jesteśmy jednocześnie na tej liście plików, po której możemy się poruszać. Czyli tutaj obsługa odtwarzacza oczywiście jest całkiem przyzwoita. Zwiniemy sobie z czołką w lewo. Nie przeczytał nam oczywiście. Aha, bo byśmy musieli w list. Chociaż tak. Byśmy musieli... Tak, musimy wejść z powrotem w list.
4: The dream of the blue Sting.
1: O, Sting.
4: Supertramp.
1: I Supertramp tak samo.
4: The Fixx. Artist. Album.
1: Album, no i tu nam przeczyta, jeżeli jest
4: Breakfast
1: dobrze...
4: in America.
1: Jeżeli jest dobrze otagowany, to według albumów.
4: Reach the Beach. The Dream of the Blue Turtles.
1: I w ten sposób możemy...
4: All Music. Breakfast in America.
1: To według alfabetu będzie.
4: Casual Conversations. Changing.
1: Wszystko.
4: Child of Vision.
1: W tym momencie.
4: Children's Crusade.
1: Wszystkie utwory.
4: Consider Me Gone.
1: Z wszystkich płyt.
4: Fortress Around Your Heart.
1: Nam bierze pod uwagę.
4: Goodbye Stranger. Just Another Nervous Wreck. Liner. Logical Song.
1: I tak dalej. Tak wygląda z grubsza rzecz biorąc odtwarzacz muzyki.
4: All Music Podcast.
1: Podcast. Tutaj zaskoczenie, bo nie czyta nazw plików. I tak naprawdę nie udało mi się do końca stwierdzić dlaczego. Czy dlatego, że w znakach są jakieś spacje w nazwie pliku, albo jakieś inne znaki, których on nie widzi. Być może też to jest kwestia, są polskie literki, a dyktafon, jak wiem, nie jest przystosowany do polskiego rynku, więc nam nie czyta nic. Natomiast jak wejdziemy...
6: Dzisiaj postaram się Wam zaprezentować program Text Scout i porównać go do...
1: Coś, co nagrałem to akurat, znaczy sobie na dyktafon. A, tu miałem zakładkę ustawioną gdzieś, dlatego tak mi przeskoczył do fragmentu podcastu. Czyli tu możemy umieszczać podcasty w odpowiednim folderze. Zresztą jak wejdziemy, podłączymy dyktafon do komputera, do pamięci, do portu USB, no to zobaczymy wszystkie foldery, o których tutaj mówię. I użytkownik, którym no, troszeczkę już miał do czynienia z takimi dyktafonami, nie będzie miał większych problemów. A w menu, co mamy?
4: Play menu.
1: Play.
4: Display. Home. List. Erase. Play menu.
1: Czyli podobnie, jak to miało miejsce w odtwarzaczu muzyki.
4: Audiobooks.
1: Audiobooks. Kiedy rozwiniemy tę pozycję...
4: Daisy. Audible. Audiobook. Text speech. Daisy.
1: Czyli Daisy, zwykłe audiobooki znowu tutaj są folderami, ale nie są te foldery przynajmniej u mnie czytane. Aha, jeszcze przedtem były Audible, to u nas też niedostępne. Trzeba mieć konto i aktywować sobie taki dyktafon do obsługi książek we wspomnianym standardzie Audible.
4: Text speech.
1: I text speech, czyli książki tekstowe, pliki tekstowe.
4: Daisy.
1: Zobaczmy Daisy. I to Daisy, ono jest obsługiwane, ono jest, od razu powiem, nawet pełnotekstowe, że dyktafon to, co mówi, wyświetla zdaniami, jeżeli jest takie Daisy tak skonstruowany na książka. I to na ekranie rzeczywiście jest wyświetlane. Natomiast już nie można przełączać się pomiędzy nawigacją po, nie wiem, zdaniach, frazach, nagłówkach, pierwszy poziom, drugi poziom i tak dalej. Początek, koniec książki. Także to jest pewne ograniczenie. To Daisy jest rzeczywiście wspierane, ale trudno powiedzieć, ażeby jego obsługa była jakaś taka bardzo sensownie rozwiązana albo w ogóle efektywna. Rozwiniemy sobie Daisy. I znowu musimy w dół, bo on nam nic nie przeczytał. A nie, przepraszam.
4: Daisy.
1: Rozwińmy sobie Daisy.
4: About Olympus.
1: Tu takie było gotowe.
4: Louis Braille dotyk geniusu.
1: Tu tak kiedyś Fundacja Szansa wydała Ludwig Braille dotyk geniuszu. Nagrałem sobie.
4: Voice over getting started, Snow Leopard.
1: No to angielski podręcznik do voice over.
4: About Olympus.
1: No to zobaczmy sobie to voice over.
4: Voice over getting started, Snow Leopard.
1: I teraz z czołkami w dół.
4: Title page. About this digital talking book. Table of contents. Chapter 1. Introducing voiceover. About voiceover. About the voiceover cursor, mouse point. About keyboard shortcuts and voiceover.
1: A zobaczmy, jak on szybko może nawigować.
4: Using function key. You can turn voice. Turning voiceover on. And Chapter 2. Learning voiceover basics.
1: No trochę to trwa, jak słyszymy. Ta nawigacja, ona nie jest taka żwawa, taka swobodna. Jak to rozwinę, to nie czyta. On całe menu wyświetlił w takiej możliwej formie, znaczy całe Daisy rozwinął. Nacisnę i zobaczymy, czy nam zacznie czytać. Coś mi się zdaje, się dyktafon zawiesił. On mi się na tym voice-overze zawieszał. To się dziwię, bo ani Wiktor, ani BookSense na tym się nigdy nie zawieszał. Więc albo ja coś robię źle, albo on po prostu coś wyświetla, a czegoś mi nie czyta. I tutaj już osoba niewidoma nie wie, co zrobić. Naciśniemy klawisz list. Może to pomoże. List właściwie. Nic. Może klawisz menu. No, czyli wychodzi na to, że się dyktafon niestety zawiesił i trzeba go wyłączyć. I włączyć ponownie niestety. Także jak Państwo widzą, ta obsługa Daisy nie należy do jakichś wybitnych stron dyktafonu. Być może są jakieś błędy w wspomnianej książce, ale wydaje mi się, że jednak nie, bo no inne odtwarzacze, no być może też inne odtwarzacze, wiedząc, że różnie to Daisy się przygotowuje, są bardziej odporne na pewne restrykcje związane z tworzeniem Daisy i po prostu Olympus może do tego podszedł bardziej jakoś dosłownie.
4: About Olympus
1: była wgrana w dyktafonie.
4: Empty Olympus, the mountain where gods and goddesses live. History of our corporate logo. Empty Olympus, the mountain where gods and goddesses live.
1: I możemy sobie, naciskając klawisz play, zacząć słuchać. Z audio na
4: Mount Olympus, the mountain where gods and goddesses live. In Greek mythology, Mount Olympus is the home of the 12 supreme gods and goddesses. Olympus was named after this mountain to reflect its strong aspiration to create high-quality, world-famous products. Olympus has been used as a trademark since the time of Takachiho Seisakusho, the predecessor of Olympus Corporation.
1: I naciskając strzałki,
4: the name Olympus was selected as the trademark. There was a period in which OIC was used.
1: Nie wiem, czy on po zdaniach, czy po akapitach przechodzi. Trudno mi to zweryfikować.
4: Logo was used for the GT1 and GT2 endoscopes, among others.
1: Zaznaczyłem zakładkę. O, koniec.
4: Mount Olympus. Mount Olympus. In Greek mythology, the name Olympus was selected as the trademark.
1: O, tak. Because Mount zakładka. Olympus. A zobaczymy menu teraz.
4: Play menu.
1: Play menu.
4: Display. Home. List. Play menu. List.
1: I list znowu nam wyjdzie.
4: Empty. History of our corporate logo.
1: Te dwie pozycje z książeczki o Olympusie. Tyle bardzo krótko o Daisy. Za dużo tutaj nie możemy sprawdzić. Nawet nie możemy sprawdzić, ile zostało do końca książki i tak dalej. Także no, jest to wsparcie Daisy, ale ono jest takie, bym powiedział, średnie. Być może zostaną pewne rzeczy w nowych wersjach oprogramowania poprawione. Tego nie twierdzę, że nie. Przejdźmy zatem
4: Daisy
1: do następnej pozycji.
4: Audible.
1: Aha, Audible.
4: Audiobook. Text speech. Text speech.
1: Audiobooków nie będziemy omawiać, bo tutaj one, nazwy folderów nie są czytane. To jest normalna obsługa jak w odtwarzaczu MP3. Text speech. I znowu, jakbyśmy teraz weszli na listę, to nam przeczyta. Nawet nam nazwy pliku nie przeczytał i to bardzo, bardzo źle. Ale mówię, może to wynikać z tego, że dyktafon nie obsługuje jakichś znaków. Włączyłem czytanie.
4: Long-time JAWS users will be interested to know that in JAWS 12, Freedom Scientific proposes to replace the familiar.
1: To jest TTS.
4: JAWS Configuration Manager with something called the
1: Settings. Jest wszystko wyświetlane.
4: In the Settings Center, you can search for the setting that you want to change and then simply make the change.
1: Lewo, prawo, po zdaniach możemy skakać.
4: It is no longer necessary to explore a variety of menus to track down where, for example, you can change the level of punctuation that JAWS speaks or increase the speaking rate of JAWS.
1: Jeszcze raz początek pliku sobie włączymy.
4: Also, in the settings set, making it easier for you to fix a setting. Frequently, another feature included any connected refreshable braille display.
1: Tak wygląda TTS. No, działa to, nie można powiedzieć, ale żeby to było wygodne, to też bym nie powiedział, bo za dużo możliwości nawigacji nie ma. Kiedy byśmy zmienili poziom przyspieszenia, poziom prędkości, no to też dotyczyć to będzie i książek audio, i TTS. Mamy, jeżeli chodzi o menu.
4: Play menu. Home. List. Erase. Play menu.
1: Takie opcje mamy. Czyli tutaj też bez większych zmian. No i to w zasadzie jest tyle, jeśli chodzi o media obsługiwane przez...
4: Text, speech, Daisy.
1: Aha, i sobie o dyktafon.
4: Picture.
1: Picture.
4: Audio diary.
1: Audio diary, na które wejdę i które, jak powiedziałem, nic nie czyta. Dlaczego, nie wiem. Menu w audio diary ma kilka dodatkowych opcji.
4: Audio diary menu. Display. Audio diary menu. Home. Audio diary menu. New. Format. New. Format. New. Date. Start time. Stop time. Repeat. Keyword 1. Keyword 2. Alarm. Date. Start
1: no,
4: time.
1: Wszystko niby jest, ale w cokolwiek byśmy nie weszli, to potem nic nie jest czytane. Także, no niestety. Szkoda. I co mamy dalej? Zobaczmy. Wszedłem w listę. Oj, to może menu. Coś mi tu...
4: Cannot record in this folder. Audio diary menu. Audio diary menu.
1: Jest ok. Wszedłem w audio diary.
4: Display.
1: No i to jest w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o media i menu dyktafonu.
3: Tyflo Podcast.
1: No i teraz dochodzimy do
4: preferences.
1: Właśnie preferencji, ostatniej pozycji i obejrzymy sobie te preferencje, co tam właściwie jest.
4: Record menu, play menu, display and sound menu, system menu, record menu.
1: Menu record, nagrywanie, najważniejsze menu. To jest właśnie problem, że w dyktafonie wszystko właściwie trzeba ustawiać przez menu.
4: Microphone sensitivity setting.
1: Ustawienia czułości mikrofonu. Możemy rozwinąć strzałką w prawo, zwinąć strzałką w lewo albo klawiszem play włączyć. No i mamy...
4: Middle. Low. High. Middle. Low. High. Middle. Middle set.
1: Czy ustawienia mikrofonu. Ustawienie high rzeczywiście jest najgłośniejsze.
4: Recording mode setting.
1: Recording mode setting.
4: MP3 mode.
1: Aha, i tutaj mamy rozwijalne potem MP3, Wave 44, 1, 48 kHz i WMA. WMA od 160 chyba do, czy od 128 do zupełnie niższych bitrate'ów do 16 nawet. I te bitrate'y są brane pod uwagę w presetach konferencyjnych i kilku innych ustawionych gdzieś tam domyślnie. MP3 zaś mamy 128, 192, 256 i 320 kbps.
4: Recording level setting.
1: Recording level setting, poziom nagrywania.
4: Manual.
1: Tak, mamy auto i manual, automatyczny i ręczny. Przy czym przy poziomie ręcznym nagrywał dyktafon bardzo głośno i niestety mimo wszelkich starań nie udało mi się ściszyć tego dyktafonu, więc nie wiem, czy wtedy po prostu trzeba bazować na zmianie czułości mikrofonu z wysokiej, średniej na niską. Trudno mi powiedzieć. bo nie zawsze się sprawdza ta czułość, poziom nagrywania automatyczny. Zoom mic setting. Tu mamy ustawienia mikrofonu, wirtualne ustawienia pola zbierania mikrofonu, takie jak zoom i narrow, czyli zbieranie wąskie, takie jakby mikrofon kierunkowy, oraz off, wyłączone, i wide, szerokie stereo.
4: Low cut filter setting.
1: Low cut filter, filtr niskich częstotliwości, włączony albo wyłączony, wyłączony eliminuje pewne zakłócenia z tła w niewielki sposób, ale jakoś to działa.
4: VCVA
1: setting też off i on. Niestety dyktafon nie mówi, no musimy wejść, żeby zobaczyć do środka, żeby zobaczyć, czy on coś, jak jest jakaś opcja oznaczona. To jest specyfika Olympusów, zawsze tak w tych dyktafonach była. VCVA setting, voice activating. Aktywacja głosowa, możemy zacząć nagrywanie poprzez aktywację głosową. Nie zawsze dobrze to działa, nigdy jakoś nie polecam tej funkcji.
4: Recording scene setting.
1: I ustawienia recording scene, preferencji dla różnych.
4: Recording scene select. Save recording scene. Recording scene select.
1: A nie, tu nie wiem.
4: Recording scene setting. Timer recording setting.
1: Timer recording, ustawienia nagrywania czasowego.
4: Preset 1, preset 3.
1: Mamy trzy presety.
4: Folder name setting.
1: Folder name setting, tu możemy zmienić z folderu A, B, C, D, E. Mamy gotowe jakieś nazwy folderów, jakiś train, conference, lecture, takie różne do wyboru i możemy to pozmieniać. Tego nie było chyba w poprzedniej wersji dyktafonu.
4: Microphone sensitivity.
1: I znowu ustawienie Microphone Sensitivity Setting. To jest menu nagrywania.
4: Play menu.
1: Play menu, tu się za dużo nie zmieniło.
4: Noise cancellation setting.
1: Noise cancellation związane z redukcją hałasu. On i off, czyli włączona, wyłączona.
4: Euphony setting.
1: Euphony, też specyficzne dla Olympusa takie ustawienia przestrzenne. To bardziej w słuchawkach do słuchania MP3.
4: Natural. Off. Offset. Voice filter setting.
1: Filtr głosu.
4: Off.
1: Też możemy włączyć albo wyłączyć uwypuklenie głosu. Czasami to się słyszy rzeczywiście, te parametry, ale czasami nie, wcale nie aż tak.
4: Off. Offset. Repeat playback setting.
1: Repeat playback setting, czyli powtarzanie i zobaczymy.
4: Off.
1: Aha, off i on. Włączone, wyłączone.
4: Random playback setting.
1: Losowo to samo.
4: Playback speed setting.
1: I tu właśnie ustawiamy szybkość, domyślnie 100%, szybkość odtwarzania.
4: 100.
1: No właśnie, szybkość odtwarzania mediów.
4: Playback speed setting. Skip interval setting.
1: Skip interval setting.
4: Skip. Reverse skip.
1: I tu w środku skip, reverse skip, do przodu, do tyłu. Chodzi o to, jak ma się do przodu i do tyłu, kiedy przewijamy strzałkami nagranie, jak ma się zachowywać, czy przeskakiwać o cały utwór, czy o 10 sekund, o minutę, o 2 minuty, o 10, o 5, 10 minut i tak dalej.
4: Skip. Playback scene setting. Noise cancellation setting.
1: I to jest koniec menu play.
4: Display and sound menu.
1: Wyświetlanie i dźwięk. Display and sound.
4: Backlight setting. Sound setting.
1: Opcje ekranu i opcje dźwięku w tym momencie pominę.
4: Language select menu.
1: Language select menu wyboru języka.
4: English, French, Spanish, German, Italian, Russian, English.
1: No zobaczmy.
4: Russian. Wybrać angielski. Nastroić głosowe uprawnienie. Nastroić wywód sygnału trybudzie. W display. Menu głosowego wybora. Ruski.
1: A nie, to jest to.
4: Nastroj ruski. Italiański. Niemiecki. Hiszpański.
1: No weźmy hiszpański.
4: Se ha seleccionado el idioma inglés. Configurar la guía del operador de voz. Configurar la reproducción de ala. Configurar la iluminación de la pantalla de vis. Configurar. Menú de Configurar el sonido del sistema. Menú de selección por voz. Español, francés, inglés, francés, español, alemán, Italiano. Ruso. Inglés.
1: I weźmiemy z powrotem angielski.
4: English set. Voice guidance setting. Display and sound menu.
1: Oj.
4: Language select menu. Voice guidance setting.
1: Ustawienia przewodnika głosowego.
4: Menu guide.
1: Czyli menu.
4: On.
1: Czy ma mówić, czy nie.
4: Menu guide. File guide. On.
1: I to samo w tych właśnie file guide, w tych presetach.
4: Guidance należy. Speed setting.
1: Ustawienia szybkości przewodnika głosowego.
4: 100, 110, 150, 160, 80, 70, 60, 50, 6, 100.

0: key setting.
1: Klawisze funkcyjne. Tu tym dwom klawiszom list i indeks możemy przypisać inne funkcje wybrane z listy w dyktafonie.
0: Memory select.
1: Wybór pamięci. Tutaj wybieramy pomiędzy kartą pamięci micro SD HC, którą byśmy mieli włożoną, a wewnętrzną pamięcią 8 GB albo 4 GB, jeśli chodzi o DM3, jeśli takową dyktafon posiada.
0: Auto power off.
1: Off.
0: 5 minutes. 10 minutes. 30 minutes. 30 minutes set.
1: Auto power off. Albo ileś tam minut. Czyli parametr określający automatyczne wyłączanie się dyktafonu po jakimś czasie.
0: Time and date setting.
1: Ustawienia daty i czasu nieczytane.
0: USB setting.
1: Ustawienia USB setting. Uniwersalny interfejs audio albo po prostu urządzenie masowe, takie USB. Nie testowałem tym razem z interfejsem audio. Tam się troszkę poprawiło w poprzednim modelu, ale chyba nie aż tak.
0: Reset setting.
1: I reset, resetowanie.
0: Stop resetting.
1: Oj, wyjdziemy, bo nie wiadomo co to.
0: Reset. Format menu.
1: I formatowanie.
0: Internal memory. Micro SD card. Internal memory.
1: Możemy sformatować pamięć wewnętrzną albo kartę SD, micro SD.
0: System information. Memory information.
1: Memory information. Wchodzimy, nic nam nie przeczyta. Wszystko jest niestety wyświetlone, także kiepsko. I system information.
0: Information
1: niestety podobnie.
0: System function key setting.
1: I koniec. To jest właściwie koniec menu.
0: Record menu.
1: I znowu dochodzimy do menu nagrywania. Na chwilkę wejdziemy do menu system.
0: Memory in format menu. Internal memory.
1: I sformatujemy sobie wszystko, co jest w dyktafonie. Jeszcze jedna uwaga przy nagrywaniu. On jakoś tak nagrywa dziwnie, w takim sensie, że włączenie nagrywania i włączenie i zatrzymanie jego działa tak z pewnym opóźnieniem sekundowym i czasami tak działa ociężale. To jest jakiś taki minus urządzenia. Formatujemy.
0: Choose start for initialization. Formatting cancelled. Internal memory. Micro SD card. Internal memory. Choose start for initialization. Internal memory. Choose start for initial. Cancel formatting. Start the initialization of the internal memory.
1: Aha, są dwie opcje właśnie. Canceled i start initialization formatting internal memory, czyli start inicjalizacji formatowania pamięci wewnętrznej. Rozumiem.
0: All the data will be deleted if you format the device. To start formatting, please select start again. Cancel formatting. Start the initialization of the internal memory.
1: Czekamy. Jest formatowane.
0: Internal memory is formatted. Memory information.
1: Koniec. Także
0: system menu. Record menu. System menu. Display and sound menu. Play menu. Record menu.
1: A wejdziemy sobie na chwilkę w może menu główne, bo to była pozycja list.
0: Audio diary. Picture. Audiobooks, podcast, music.
1: I music, czy coś mamy?
0: Artist, no file.
1: No właśnie, nic. Czyli to znaczy, że wszystkie pliki wyparowały z urządzenia, że nic już tam nie ma. Czas teraz na jakieś podsumowanie. Dyktafon na pewno z dużymi możliwościami, bo jednak za cenę w Polsce około 1200 zł otrzymujemy niewielki dyktafon Olympus DM5, u nas on się nazywa, w Stanach DM8, z 8 GB pamięci wewnętrznej, z kartą micro SD, niestety bez wejścia liniowego, ale za to z udźwiękowieniem, to z TTS-em, w 6 językach bez polskiego, nagrywający do MP3, WMA i WAVE, wspierający DAISY, koślawo, mowę wspierający w takim sensie DAISY bardziej do odczytu prostego niż do nawigacji. Wyłączę może dyktafon. I urządzenie sprawdza się na pewno.

0: No. Natomiast no, plusem jest też wbudowany akumulator, który rzeczywiście długo działa. Ładujemy go przez port USB. Z tym, że no, gdyby tak miał jeszcze język polski, no to miałoby to jakiś sens. Albo chociaż wejście liniowe. No, ja bym nie kupił w tej chwili urządzenia, mimo wszystko. Odtwarzanie książek z tego głośnika, on jest jakiś taki niskotonowy, tak buczy mocno. To też jest taki pewien minus, wcale też tak dobrze nie sprawdza. To na pewno należy docenić, że Olympus no, idzie w dobrą stronę, stawia na dostępność swoich urządzeń dla osób niepełnosprawnych jako jedna z nielicznych firm, czego dowodem jest nieco teraz większy dyktafon z większym wyświetlaczem, wsparcie dla Daisy, jeszcze większe wsparcie dla Audible, kalendarz, o którym nic mi się nie udało niestety wydobyć informacji i funkcję zarządzania głosem, czyli sterowania głosowego dyktafonem. Nic się nie zanosi, żeby urządzenie się w Polsce pojawiło. Pewnie w Stanach Zjednoczonych, na innych rynkach, no ale głównie myślę w Stanach i gdzieś tam w Japonii, ono jakąś karierę zrobi, bo nie jest ono bardzo złe. Futerał też jest fajny. No gdybym ktoś kupował Olympusa, jednak bym, jeżeli chodzi komuś tylko o to nagrywanie, zachęcałbym bardziej do kupna modelu DM550, który kosztuje około połowę mniej. Jest co prawda na bateryjki, ma 4 giga, ale nagrywa również do MP3, do Wave'a, jest udźwiękowiony w wielu, wielu językach, w tym również w języku polskim. Olympus w ogóle ostatnimi czasy poszerzył swoją gamę dyktafonów, bo pojawiły się nieudźwiękowione dyktafony, znacznie tańsze WS, najdroższy z nich kosztuje niecałe 600 zł, potem jest za około 400 zł i chyba 300 około. I to są dyktafony 2, 4 i 8 GB. Ten 4 i 8 GB jest zbliżony parametrowo troszeczkę gorzej nagrywa, ale jest parametrowo zbliżony do DM i też mam slot na karty microSD, też ma wirtualny zoom w mikrofonach, też ma low cut filter. Też to jest ciekawa sprawa, bo to w ogóle te WS, one są nawet mniejsze, są plastikowe. I WS, on chyba 760M się nazywa, ma również radio i możliwe nagrywanie z radia. I to radio to jest bardzo fajna rzecz. Fajnie, gdyby ono się w którymś udźwiękowionym urządzeniu pojawiło, naszym z tych Olympusów DM. I no to są jedne Olympusy, też niższa jeszcze seria VN, taka najbardziej popularna. Pojawiły się też dyktafony kosztujące od około 200-300 zł, gdzieś tam, chyba najdroższy około 300 zł, 4-gigowy, one są z kolei na baterie 1, 2 i 4 giga. To z tych bym najbardziej polecał 4 giga na cienkie paluszki, oczywiście nieudźwiękowiony, za około 300 zł. No jak komuś to starczy, to starczy, to jest taki prosty dyktafon, ale z podstawowymi funkcjami, pewnie też z nieco gorszym mikrofonem, ale pewnie wielu osobom się sprawdzi. Bo też cechą tych WS-ów, która je wyróżnia w stosunku do VN, jest m.in. właśnie odtwarzacz muzyki, te funkcje UFO setting, wirtualny zoom mikrofonu, więc to na pewno i wbudowany akumulator już w większości WS-ów. W VN mamy jeszcze bateryjki. No i aha, w WS-ach i w tym mamy DM-ach mamy wspomniane już kiedyś oprogramowanie do zarządzania treścią dyktafonu Olympus Sonority. I te dyktafony z kolei VN mają bardzo ciekawą funkcję, no, którą musiałbym z kimś w praktyce sprawdzić. Powiększenie czcionki dla osób słabowidzących oraz menu również w języku polskim. No niestety urządzenia nieudźwiękowione. One ogólnie i WS i VN są mniejsze, bo Olympus waży około 90 gram, a z kolei tamte WS-y i VN-y są małe dyktafony, około 50 gram ważą. Także ogólnie Olympus poszedł. Wbudowane akumulatory w format MP3 również do nagrywania i Wave. Aha, te WS-y największe 4 i 8 GB również do Wave'a nagrywają. Znaczy 8 GB na pewno, 4 nie jestem pewny. I do MP3 jedne 128, 192, 256, niektóre tylko do 192. Także no, idzie to w dobrą stronę. Mam jeszcze jakiś inny Olympus, jest jakiś taki metalowy, wyglądający jak na kasety, dyktafon stary na kasety z dużymi przyciskami i z 1 giga pamięci nagrywa do WMA. Także no, sporo tych Olympusów się ostatnio pojawiło i na pewno będziemy ten rynek obserwować. Jeśli uda mi się otrzymać do testów Olympusa, któregoś z Olympusów WS albo VN, to zamieszczę krótki materiał na jego temat oraz próbki nagrań. Powiem tylko, że o rekorderach i dyktafonach, choć tu już bardziej słowo rekorder albo rejestrator jest na miejscu, będziemy jeszcze mówić. Mamy w planie opisywać takie urządzenia jak Zoom H2, Zoom H4n, nowy Zoom H1, który jest gdzieś tam hitem, jak się wydaje, bo nie ma menu, ale to o tym sobie powiemy kiedyś indziej. Tymczasem zapraszam do wysłuchania próbek nagrań dokonanych dyktafonem Olympus DM5. I to wszystko z mojej strony. 128 kbps. Automatyczne wszelkiego rodzaju parametry. Mikrofon high. Low cut filter setting on i znowu zoom normalny, właściwie nie normalny, tylko wyłączony, czyli te wszystkie charakterystyki mikrofonu standard, inaczej mówiąc on albo off, bo jeszcze w off tym LS był standard, off zoom, charakterystyka off i jak powiedziałem low cut włączony. Teraz charakterystyka mikrofonu narrow. Narrow to powinno być jeszcze bardziej takie tutaj wąskie do mikrofonu, jak mówię, a tutaj już niekoniecznie. Jak na przykład teraz jakoś z boku jestem, albo mam dyktafon inaczej w drugą stronę odsunięty. Charakterystyka wide, o ile pamiętam, takie szerokie stereo. Tu mówię teraz blisko mikrofonu, tu się odsuwam, jakiejś różnicy chyba szczególnej być nie powinno, aż tak mi się wydaje być. Teraz się w drugą stronę jakby odsunąłem. Charakterystyka mikrofonu zoom. Teraz mówię tak blisko mikrofonu na jednym punkcie powinno to być nagrywane. Teraz mówię z tej prawej strony i to już chyba powinno jakoś być słyszane. Teraz się obróciłem z lewej strony dyktafonu. Tutaj nie wiem na ile to będzie słyszane, mówię tak... No, o, teraz wziąłem dyktafon, mam go przed sobą zupełnie, mikrofon mam skierowany. Teraz, teraz go wezmę tak bokiem, czy mam go bokiem. 192 kbps. Teraz ustawienia mikrofonu low, czyli najniższe. I rzeczywiście w słuchawkach słyszę wszystko nieco ciszej. Takie same ustawienia, tylko middle, średnie ustawienia czułości mikrofonu. Niestety wszystko przez menu trzeba robić. Wave 48 kHz. STXQ, czyli WMA najwyższej jakości, bodajże 128 kbps. Kbps, regulacja automatyczna, mikrofon middle. Teraz takie same parametry, 256, ale poziom manualny mikrofonu. O, tramwaj. T-
1: teraz ustawienia Recording Mode Auto, czyli regulacja automatyczna. I low cut filter dalej włączony. Ustawienia standardowe.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry i witamy w końcu online, można powiedzieć. I miejmy nadzieję, że dzisiaj bez żadnych problemów technicznych.
5: Tak, słuchajcie, ostatnio to ja od razu mogę powiedzieć, w trakcie montażu jednego łącza internetowego u sąsiadów przerwali kabel od mojego łącza, także tak się nieładnie zachowali. Ale już działa, już jest okej. I miejmy nadzieję, że rzeczywiście tak zostanie.
4: Uroki montowania internetu.
5: Tak jest.
4: Dzisiaj wraz ze mną w studiu Paweł Masarczyk, Piotr Machacz, witajcie. Michał Dziwisz,
5: witajcie.
4: A ja jestem Tomek Bilecki, no i zapraszam jak zwykle na Tyflo Przegląd, na 232 audycję Tyflo Przeglądu i zaczynamy od, jak zwykle, od tego, co dzisiaj, o czym dzisiaj będziemy mówić, a o tym powie, jak już zwykle zresztą, Michał.
5: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Wrażenia po testach nawigacji MyWay Pro. Nowości w majowej aktualizacji Jaws. Centrum imienia Ludwika Braila czeka, a w ofercie jest naprawdę sporo. Syntezator Vocalizer dla Androida zniknął ze sklepu Play. VMware Fusion i Workstation stają się darmowe dla użytku domowego. Nowa seria minikart w Hearthstone. Nowe wersje Forcy Motorsport i Transport World Simulator. Tegoroczni wystawcy na Side City. Jakie nowości w dostępności pojawią się na urządzeniach Apple? OpenAI zaprezentowało kolejną wersję modelu GPT. Czy czeka nas kolejna rewolucja? Pojawiła się pierwsza wersja beta NVIDIA 2024.2. Nie chcesz podawać znajomym hasła do Wi-Fi? Użyj kodu QR. Claude, konkurencja dla czata GPT w końcu dostępny w Europie. Sztuczna inteligencja trafi do każdego produktu Google. Za zakupy w sklepie Play zapłacimy blikiem. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
6: Tyflo Przegląd jest audycją na żywo.
5: O, a co to się stało?
4: Nie wiadomo.
5: Nie wiadomo. Coś, tak,
7: nie myślałem, że internet znowu...
5: Nie. Po prostu nasza technika nie polubiła Pauliny tym razem, ale to w takim razie, skoro tego dźwięku z jakiegoś powodu nie ma, naprawdę nie wiem, jak to się wydarzyło, to no po prostu dodam 663-883-600. To jest telefon do nas. Można dzwonić, można się nagrywać na WhatsAppie. Bardzo serdecznie zapraszamy. Można za pomocą zwykłego, tradycyjnego telefonu dzwonić, można też po prostu na przykład na FaceTime'ie do nas się próbować wdzwonić. Jest kontakt.tyflopodcast.net, jest YouTube, jest Facebook, to dla tych, którzy wolą do nas pisać niż z nami rozmawiać. Wszystkie drogi kontaktu już czynne, no i na was czekają.
4: A gdyby ktoś czekał na wrażenia z nawigacji, to już za chwilkę, no bo Paweł tutaj testował, tak, MyWay Pro.
7: Tak, ale zanim przejdę do tego, to jeszcze chciałbym się odnieść do jednego z komentarzy, który pojawił się pod poprzednią audycją i pewną kwestię krótko wyjaśnić i też troszkę przeprosić, bo istotnie tutaj pewna kwestia leży po mojej stronie. Komentarz się pojawił od jednego z naszych słuchaczy. Czy to jakaś premedytacja wydawnicza, że te przeglądy wychodzą zawsze tydzień po emisji oryginalnej audycji? No otóż nie premedytacja, po prostu ja muszę znaleźć wolną chwilę, żeby dodać znaczniki czasu i żebyście mieli rozdziały w tych odcinkach. No i tu się przyznaję, istotnie czasem ten czas gdzieś znajdował się bardzo późno. też w ukropie różnych tu aktywności, gdzieś między moją aktualną pracą, a różnymi aktywnościami w czasie wolnym. Próbuję ten czas zawsze jakoś znaleźć, a chwilkę muszę, no bo poprzewijać ten plik, poznajdować te miejsca. Jeszcze też się upewnić, że was ujmę w tych rozdziałach, wasze wypowiedzi, które tą naszą audycję zawsze jakoś tam wzbogacają, bo też zasługujecie na swoje własne miejsce, moim zdaniem, w znacznikach, no i dlatego też staram się was ująć. Czasami grupowo, ale jednak. No i tak to wyglądało, jak wyglądało. Postaram się robić to szybciej, tak żeby ten odcinek do was docierał, no miejmy nadzieję, no tak szybko, jak to gdzieś możliwe. Oczywiście też konkurencja jest duża, bo materiałów jest dużo i to też... Staramy się tak to prowadzić, żeby na przykład jeden Tyfloprzegląd nie leżał nad drugim, albo żeby, jeżeli wpadła jakaś nowa audycja w międzyczasie, żeby też miała swoje 5 minut na tej głównej stronie jako ten pierwszy element.
4: Na topie, tak.
7: Tak jest. Natomiast no, postaram się robić to gdzieś tam sprawniej, natomiast minimum do weekendu trzeba będzie poczekać, no bo ja też mam swoją pracę poza Tyflopodcastem. No i też czasami mam ochotę sobie odpocząć. Także no... Spróbujemy się poprawić. To tak, jeśli chodzi o techniczną kwestię.
4: To wiesz co, Pawle, to może zanim przejdziesz do kwestii nawigacji, to odbierzmy telefon, bo już pierwszy telefon mamy. Ktoś do nas się dodzwonił. A kto?
8: No, pierwszy telefon, oczywiście, gdyby nie Szusza Inteligencja w audycji Tyflo Podcast, to oczywiście to być może by nie ja. Mam trzy sprawy. No, postaram się bardzo szybko, żeby nie absorbować tutaj czasu. Pierwsza sprawa, chciałem powiadomić Państwa, nie wiem, czy Państwo wiecie, że wyszedł Logic Pro 11.
7: No, może jeszcze Logic... ja przedstaw się z imienia, bo może nie wszyscy słuchacze rozpoznają głos.
8: Tak, oczywiście zapomniałem, to z tej strony Marcin Sierżęga.
7: Witaj, Marcinie.
8: Trzy razy, przepraszam za jakąś taką pomyłkę. Wyszedł Logic Pro wersja 11, a skoro tutaj mowa o Logicu Pro 11, to sztuczna inteligencja wchodzi do Logica. Po pierwsze, pojawiły się tak zwane trzy nowości. Funkcja Session Player zyskała jakby trzy opcje. Była już 10 lat temu, pojawiała się funkcja Drummer w Logicu, gdzie można było sobie tam jakoś wyzwalać, jak to powiedzieć, lupy perkusyjne, coś takiego, no też można jakoś tymi dźwiękami perkusyjnymi, czy jakimiś tam rytmami manipulować, jakimiś wariacjami i tak dalej, ale pojawiły się także keyboard player i chyba, o ile się nie mylę, bass player, podobno do drummera. Można dzielić tak naprawdę oddzielać sztuczne inteligencje, wokale od instrumentów, robić tak zwane stemsy, jak w aplikacji Noises bodajże, czy stems, jak ona się nazywała. Tomek Bilecki orientuje się, o co chodzi. No i przede wszystkim jeszcze jedna rzecz, taka wtyczka pojawiła się, ona się nazywa Chroma Glow.
4: Tak, jeszcze dodam, że te stemy, o których mówisz, to teraz jest dość sporo takich serwisów. Jest na przykład, no właśnie, Moises, jest Demux, to można u siebie zainstalować na komputerze. W niektórych programach DJ-skich to już jest.
9: Ale czekajcie, jest... to co to są właściwie te stemsy? To jest to, że można już podzielić utwór na jakieś jakby na konkretne części składowe?
4: Tak, na bębny... Podzielić... Bębny, z reguły to są bębny, bas, wokal i reszta. Niektóre algorytmy, na przykład Lalai, mają jeszcze tam gitarę, fortepian, coś tam jeszcze.
10: W Logicu chyba są te cztery.
4: W Logicu chyba są cztery, tak.
8: Tak. No i pojawia się jeszcze jakaś wtyczka do wykręcenia, właśnie wykręcania dźwięków na bazie sztucznej inteligencji, oparcie o klasyczne instrumenty i tak dalej, żeby można było sobie tam dobrudzać, dobarwiać, ocieplać to brzmienie. Nie wiem, jak to się robi, no dokładnie ja jestem trochę taki średnio początkujący, że tak powiem, dawak. Kładę nadzieję na tak naprawdę na sztuczną inteligencję, jeśli chodzi o tworzenie muzyki. A teraz jest jedna rzecz, która jest problem, ponieważ Logica korzystam tak naprawdę 2-3 lata i mogę śmiało powiedzieć, że poruszanie się po brzmieniach jest takie no trochę takie koślawe moim zdaniem, dlatego że do niektórych brzmień nie mogę się dostać z pomocą poruszania się po patchach, arcane stripsach i tak dalej. Natomiast jest jakiś coś jak Apple Loops i w tych Apple Loopsach tak naprawdę słyszę tych dźwięków zdecydowanie więcej i one się gdzieś w głębi znajdują. I Logic ma to do siebie, ma taki minus, że żeby się dostać do takiego, ja mam jeszcze wrażenie, ja jestem tym dzielony, że żeby dostać się do pewnych dźwięków, trzeba pokombinować trochę z albo czarnymi slipsami, albo z czymś innym, o czym ja nie wiem. I tutaj się kłania pomoc Tomka Bileckiego, czym ja wątpię, bo Tomek w którejś audycji powiedział, że Logikiem się nie bawił i niestety tutaj nie będzie tu nic w tej kwestii działać. Bo chodzi o to, że niektóre brzmienia odtwarzam na klawiaturze, a to robię niektóre brzmienia, musiałbym się jakoś dziwnie dostać, bardzo w głąb programu i po tym, co ja słyszę w Apple Loops, orientuję się, że słyszę, jest tych dźwięków więcej i naprawdę są fajne sample.
10: Ale twój problem jest taki, że jak masz ten Apple Loops załadowany, to nie możesz grać nimi na klawiaturze, tak?
8: Tak, znaczy
10: bo
8: to brzmienie, no jest... które mi się podoba, no nie mogę go znaleźć poruszając się po patchach albo po, w ogóle po dźwiękach. Jest to...
10: No to jest podstawowa różnica między takimi patchami a Apple Loops. Apple Loops to są po prostu sample, to są zapętlone jakieś klipy, które możesz w swojej...
4: Tak, i w ogóle to można chyba nawet w przeglądarce po prostu w plikach znaleźć. Jako...
10: Tak, dokładnie. One nie są w jakiś, w żaden sposób zaszyfrowane, chyba nawet Reaper potrafi szczytywać też ich metadane, jakby ktoś chciał w Reaperze z nich korzystać, tak, więc...
8: Chodzi mi o to, żeby znaleźć właśnie sample MIDI, brzmienie MIDI, które słyszę w Apple Loops, a nie mogę go znaleźć...
4: No to nie zawsze się da.
8: Da się, znaczy... To zależy od Logic, jest to w ogóle taki trochę dziwnym programem, niby dostępny w ogóle dla osób niewidomych, a tak naprawdę są dostępności, troszkę mi się wydaje, że on kuleje. Że takie mam wrażenie, że...
10: Jest no to jest skomplikowana super... aplikacja, na pewno, ja osobiście z Logica nie korzystam, ale znam ludzi, którzy korzystają. To jest na pewno skomplikowana aplikacja, warto zastanowić się nad potworzeniem sobie hotspotów do miejsc, które korzystasz często. Wiem, że Andrzej Luis to chwalił sobie hotspoty voice-owe, że pozwalają nam zapisać 10 takich miejsc, do których możemy dostać się jednym skrótem. No to jest... To jest aplikacja, której trzeba się na pewno nauczyć. Ludzie też tworzyli skrypty, taki skrypt, który przypominam sobie nazywał się Logic Keys. To chyba był skrypt do programu Keyboard Maestro, który tam też parę skrótów.
8: Właśnie tam się jakiś błąd, a teraz nie przychodzą, tutaj nie absorbują czasu. Mam dwie sprawy. Jeszcze jedna. Chciałem Państwu powiadomić, że do Level Up skracza tekst na muzykę. I to słyszałem osobiście parę demówek na YouTubie i to już trąbią od kilku dni o tym, że się pojawi na Eleven Upsie generator muzyki, ale jeszcze Eleven Ups jakby nie wypuścił tego, tak jak w przypadku sound effectsów, kwestionariusza tutaj do wypełnienia, żeby dostać się do takich właśnie do zastosowania music generatora od Eleven Ups, ale zapowiada się bardzo realistycznie i muszę powiedzieć, że te utwory, które opublikował Eleven Labs na swoim kanale na YouTubie, brzmią bardzo, bardzo i to bardzo realistycznie. Jest obiecujące, tak naprawdę brzmi to obiecująco. Także proszę się przygotować na to, że będzie rewolucja w Eleven Labs. Nie mam, będzie dodatkowa rzecz. Jeżeli będziecie chcieli kiedyś sobie na to przeczekać, jeżeli będziecie chcieli mieć jakieś kredyty do skorzystania i tak dalej, będziecie mieli fundusze, to radzę sobie przeczekać i tak dalej. Jeżeli będzie taka rzecz, no to jeżeli ktoś wie oczywiście o tym, że się to pojawi, no to zapraszam do dzielenia się tymi opiniami i tak dalej. O, wiecie coś o tym, że ma się pojawić muzyka na Eleven Upsie? Czy jeszcze nikt was nie słyszał o tym?
9: Że ma się pojawić, to ja już słyszałem, natomiast no, żadnej konkretnej daty to jeszcze nie ogłoszono. Po prostu trzeba czekać.
8: Trzeba czekać i tyle. Ja informuję o tym, że to ma się pojawić. A teraz to poprzedniej, któryś z drugiej chyba poprzedniej, jeszcze poprzedniej audycji, mówiliście o aplikacji udio.com, Słuchaj, ja też mam przyjemność sobie tam pokorzystać od jakiegoś czasu. Oczywiście jak się zarejestrowałem na stronę udio.com, to musiałem półtora dnia czekać na, znaczy cały dzień od wieczora do popołudnia następnego dnia trzeba czekać na weryfikację konta. No i korzystam z tego Udio. No jakby można powiedzieć, że ta jakość tej muzyki jest jaka jest, ale muszę powiedzieć, że co odróżnia ją od Suno? Niestety nie mamy możliwości takiej, żeby zrobić dwu- czy trzyminutowego klipu jakby w jednym tym, w jednym wygenerowaniu, czy jeden z dwóch wygenerowań, tylko on właśnie robi te utwory tak od końca, od środka tak jakby to Udio robi te aranżacje. A raz plusem tego Udio jest fakt, że bardzo dobrze sprawdza się w muzyce, której ja się obracam ostatnio. Właściwie dobrze zaczyna się sprawdzać i muszę powiedzieć, że zaczyna się naprawdę dziać, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. Mówię to o muzyce hard dance, hardstyle, niekiedy hardcore, niekiedy wczesne brzmienia tego typu muzyki od 2000 któregoś tam roku chyba, w początku tego wieku lub końca lat 90. do dzisiaj, no, zaczyna się naprawdę dziać, jeśli chodzi o Udio. Ale mam wrażenie, że czasem on sobie coś dopowiada, kiedy ja wpisuję jakiś tekst piosenki i niby śpiewa po polsku, a tak naprawdę wychodzi mu jakiś taki jakiś niby jakiś słowiański akcent. I to jest minus tego Udio.
9: No cóż, no to po prostu trzeba obserwować, porównywać sobie te różne modele, które są, no i pewnie jedne będą lepsze do pewnych gatunków muzycznych, inne do jeszcze jakichś tam.
8: No, odnoszę wrażenie, że mam małą bazę w tych utworów, tych gatunków wytrenowaną, ale już powoli, no z dnia na dzień mam tam parę zasubskrybowanych kanałów na YouTubie, także jakby można powiedzieć, jestem troszkę na bieżąco z tymi tematami.
9: Ale co na tych kanałach, Marcinie, jest? Czy to jest tak, że ludzie wrzucają tam po prostu swoją twórczość?
8: Testują sobie jakieś aktualizacje, testują wczesne aktualizacje, kiedy mogą, prezentują co tam, jakieś możliwości pisywania promptów, nie promptów i tak dalej, jak to oni robią. Gatunki pokazują muzyki, jak wpisywać, jakie sztuczki robić przy pisywaniu promptów. No, różne rzeczy takie robią, które powinny się człowiekowi przydać przy generowaniu takiej muzyki. No, ale to są oficjalne kanały. Myślę, że to są kanały, które jak ludzie prezentują, w ogóle opowiadają o tym, to myślę, że po pierwsze robią to profesjonalnie, a niekiedy na luzie, można powiedzieć. Dobrze, nie będę absorbował czasu. Myślę, że przekazałem wszystkie informacje. Macie 100 kolejnych telefonów, dużo tematów do omówienia, także jak będę coś miał do przekazania, może w następnej audycji będzie coś ciekawego, to po prostu zadzwonię i z chęcią porozmawiamy.
9: Okej, dzięki Marcinie za telefon. Miłego wieczoru.
8: Miłego wieczoru, dobranoc, do usłyszenia.
9: Do usłyszenia. No to Pawle, co z tą nawigacją?
7: A no, z nawigacją jest dość ciekawie, bo jest chyba to jeden z ciekawszych programów, które ostatnio widziałem na iPhone'a, jak chodzi o nawigację. Taki, który najbardziej mi przypomina Dotwalkera. Przy czym warto wspomnieć, że zanim się jeszcze podekscytujemy, że wielu rzeczy tam brakuje, więc to na pewno nie jest odkrycie stulecia, aplikacja, która bije na głowę wszystkie inne, no i 1000 peanów można by bić, ale no nie trzeba jeszcze, zwłaszcza, że aplikacja od gdzieś ponad roku nie ma aktualizacji. A o czym ja w zasadzie mówię? Ano, mówię o aplikacji My Way Pro. Aplikacja, która wcale taka nowa nie jest. Aplikacja w ogóle produkcji szwajcarskiej i co ciekawe, spod egidy Szwajcarskiego Związku Niewidomych, bo wyobraźcie sobie, że Szwajcarski Związek Niewidomych, jeden z, bo to nie jest jedna organizacja tego typu w Szwajcarii, ta, o której ja mówię, tworzy swoje własne aplikacje. I to jest fenomen jak dla mnie, bo no, tego typu organizacje nie kojarzyły mi się jakoś z produkcją własnego oprogramowania. A jednak w Szwajcarii jest trochę inaczej i tam jest cały oddział, powiedzmy, zajmujący się technologiami. Z jednej strony oczywiście jakąś tam pewnie ich ewaluacją, ocenianiem, testowaniem, co by się nam przydało, a co mniej, no ale też rozwojem i tworzeniem własnych jakichś aplikacji. No i efektem tego jest MyWay Pro, który już no, jakąś dobrą dekadę temu pojawił się na iPhone'ie jako MyWay Classic, czy też po prostu MyWay. No i to była taka nawigacja, którą na początku trochę gdzieś tam testowano, ona miała być takim nowym lodestone'em, coś tam miało się dziać, no i potem jakoś słuch o niej zaginął. No a w międzyczasie okazuje się, że powstała wersja Pro, czyli następczyni tej klasycznej, którą znaliśmy z roku 2000, powiedzmy 12-13. No i co aplikacja nam oferuje? Aplikacja, zacznijmy od tego, jest płatna. Ale wiadomości są też dobre, bo zarówno jest opcja wykupienia licencji wieczystej, która kosztuje jakoś ponad 100 zł, jak i możliwość wykupienia abonamentu, który kosztuje 5 zł na miesiąc. Więc nie jest to jakaś wielka kwota, jeżeli ktoś uzna, że aplikacja jest użyteczna. Moim zdaniem warto ją mieć i czekać na rozwój wydarzeń. No bo co mam? Ja mogę pokrótce zademonstrować, jak to działa.
11: Środa, 15 maja. Dwa powiadomienia. YouTube. Testek. Wyjście ekranu Braille'a. Ori Y. MyWay Pro. Otwieram MyWay. Orientacja pionowa. MyWay Pro. Pełen monitoring. Off. Przycisk.
7: Też na prośbę słuchaczy troszeczkę ustawiłem sobie Zosię, już nie ispika. Przepraszam was za tego ispika. Wiem, że to jest taki smak i gust, który... To trzeba nabyć. Jedni lubią, drudzy nie lubią. Zosia jest taka bardziej neutralna i uniwersalna i przede wszystkim też bardziej osłuchana, więc zostańmy przy niej. Otwieram i co ja tu mam? No mam POI monitoring off, czyli no mogę śledzić i dostawać w czasie rzeczywistym informacje o tym, jakie mijam punkty.
11: Home, nagłówek.
7: No i jestem na stronie głównej.
11: Network address.
7: Tutaj mogę sobie sprawdzić mój adres.
11: Slech kasy 1, 1000.
7: To jest mój.
11: Poist list, przycisk.
7: I tu mogę wybrać, czy chcę podać punkty w formie, najbliższe punkty te POI, w formie listy.
11: POIS map, przycisk.
7: W formie mapy, to bardziej dla osób słabowidzących.
11: ATM, 25.
7: I tu już zaczynają się punkty, czyli to jest w nawigacji pierwsza zaleta, że po pierwsze my możemy od razu załadować aplikację i nie wchodząc w żadne jakieś kategorie, zakładka punkty, zakładka to, od razu widzimy najbliższe punkty. To jest super, jak chcemy podejrzeć tak na szybko, co jest dookoła nas.
11: ATM, 27 metrat, 11 cylock, przycisk.
7: No.
11: ATM, home, przycisk.
7: I tu mamy na przykład ATM, czyli no, aplikacja jest po angielsku, czyli bankomat. No bankomat jest niedaleko mnie, istotnie, w sklepie Spar zresztą, który też już został zapowiedziany. No i mamy tak całą listę, ciągnie się lista punktów.
11: Pełen monitor. Home, net, slash, zeznacz, poiz map. Spar, super, ATM, spar, supermarket. 29 metrat, 11 cylock, przycisk.
7: No i na przykład podajemy też kategorię, czyli jest Spar, że jest to supermarket, no i...
11: ATM, 20.
7: O, to się też odświeża na bieżąco ta lista, czyli w miarę jak ja zmieniam, nie wiem, kierunek, albo się oddalam, przybliżam, to ta lista się też automatycznie filtruje i aktualizuje. No nie ma tu przeglądania według kategorii, takie, że mogę wejść sobie w same bankomaty albo same supermarkety. No to jest pierwszy problem. Ale za to jest pewna inna przydatna funkcja, którą miała w GR Mapa w ogóle, żeby było ciekawiej. I nie ma tego żadna mobilna nawigacja, a mają właśnie MyWay Pro. Przykładowo wejdę sobie w...
11: ATM, Futterboden, Klein, Pleisladen, Flechkasse, Limser, DM, Hem, Flechkasse, Limser, Strasse, Intersektion, 46 metrów, 6 cylock, przycisk.
7: To jest skrzyżowanie ulic dwóch. Ja sobie w to wejdę.
11: Flechkasse, Limser, home, przycisk, wróć.
7: I co my tu mamy?
11: Flechkasse, Limser, Strasse, nagłówek, Navigation, przycisk.
7: No tu możemy nawigować, jasna sprawa.
11: Intersektion.
7: Informacje, że jest to skrzyżowanie.
11: Zaznaczone. Home. Aha.
7: No i tu nic nie ma, ale coś pomyliłem z czym innym, ale... Dobra, to może inny punkt. Przykładowo mamy tutaj fryzjera. Tu jest adres. Godziny. godziny otwarcia. No i informacje, że w poniedziałek zamknięte, wtorek do soboty 8 do 19 zdaje się. 9 do 18 zgadza się. No i tyle. To by nie było nic zasadniczo wyjątkowego, no bo Todd Walker na przykład już pokazywał takie informacje. Ale na przykład... Mamy przejście dla pieszych, mamy światła na przejściu dla pieszych. No i wchodzimy tu. Czy jest wibracja przy tych światłach? Czyli no element wibracyjny dla osób no niesłyszących, niewidomych.
11: Sound, yes.
7: Czy jest udźwiękowienie na przejściu dla pieszych? Ano jest.
11: No.
7: Czy jest dotykowa ścieżka, linia naprowadzająca? Nie ma.
11: Button, no.
7: Czy jest przycisk? Nie ma. No to ciekawe, jak to jest, że jest wibracja i dźwięk, a nie ma przycisku. To trochę nie rozumiem, ale domyślam się, że...
4: Też pytanie, skąd biorą te informacje?
7: Z OpenStreetMap.
4: Nie no, okej. Tylko jakby czasami OpenStreetMap pozyskuje te informacje jakoś hurtowo, a czasami po prostu ktoś je dodaje, no bo trzeba pamiętać, że OpenStreetMap jest darmowy i każdy tam może dodać, w związku z czym możliwe, że ktoś tam dodał info i tam wpisał, że no jest chyba wibracja przycisku, no nie widzi, więc chyba nie ma.
7: Chyba, że to jest tak zinterpretowane, że dla osób widzących przycisku, bo zazwyczaj osoby widzące też muszą nacisnąć przycisk.
4: To jest taki panel dotykowy i być może on mówi,
7: tak. I tego
4: no,
7: nie ma.
4: Przycisku jako takiego nie ma.
7: Nie ma, ale dla niewidomych przycisk od dołu jakby skrzyneczki jest, który służy do tego, żeby no, włączyć to udźwiękowienie, jakby, że te światła mają piszczeć szybciej, jak będzie zielone i wibrować. To trzeba włączyć ręcznie i do tego jest przycisk.
11: No.
7: Czy jest wysepka? No nie ma.
11: Zaznaczone.
7: I to tyle. Co to jest? No to są tagi OSM. I GR Mapa te tagi pokazywała. W tych tagach, no tam się znajdują najprzeróżniejsze dziwne informacje, które czasem się mogą nam przydać, czasem mniej.
4: Tak, na przykład ilość pięter w budynku, jakieś ograniczenia szybkości. Natomiast fajnie, że to pokazuje, dlatego że tam chyba w ogóle można sobie czasami wpisywać różne rzeczy w tagach, jakieś własne. W związku z tym no bardzo fajnie, że ta aplikacja ma, no bo jakkolwiek nie musi ich umieć interpretować, ale no wystarczy, że po prostu w gier mapie dojdzie jakiś nowy standard, coś tam będzie uzupełniane, to nie musi aplikacja z tego wspierać, nie musi prosić autora, żeby coś tam, tylko po prostu no mamy i no komu to potrzebne, no to potrzebne, komu niepotrzebne, no to no, tak. Jakby nie musi czytać, tak? Także...
7: Dokładnie. Ja już tam nawet widziałem kiedyś, pamiętam, że sprawdzałem chyba przystanek kiedyś tramwajowy, gdzieś czy były nawet tory tramwajowe zaznaczone na mapie gdzieś tam na Śląsku i oni podawali na przykład tam napięcie tej linii trakcyjnej. Takie dane...
4: No proszę. No tak, no dla miasteczków się... pewnie czy
7: tak.
4: Coś.
7: No, na ogół nam się mogą nie przydać, ale jak ktoś bardzo lubi komunikację miejską i się nią pasjonuje, no to może się do takich informacji gdzieś tam dokopać.
4: Poza tym nigdy nie wiadomo, co się okaże, na przykład, że nie wiem, mamy jakieś tramwaje udźwiękowione, ale ktoś powie, no bo one mogą pracować tylko z tym napięciem. Dobra, tu widzę, że jest inny, więc tu nawet nie ma co na przykład liczyć na takie rzeczy.
7: Na przykład.
4: Nie wiem, no tak wymyślam, tak? Ale
7: no, tak.
4: Masa takich rzeczy może być, które po prostu niby nie mają znaczenia, ale gdzieś tam nagle się okaże, że no jednak się przyda.
9: Jak to mówią, od przybytku głowa nie boli i tu się to tak sprawdza jest. Po prostu.
7: Dokładnie. No więc to jest właśnie jedna z takich funkcji. No co my jeszcze możemy? Możemy wyznaczyć nawigację do... W ogóle możemy projektować swoje trasy z punktów i importować, zdaje się, nawet z plików GPX. Ja o tym wspominałem przy okazji mojego raportu ze Szwajcarii, jak byłem tam, no gdzieś chyba z dobre... Dwa miesiące temu prawie? Prawie dwa miesiące temu. Że tam jest do pobrania możliwość pobrania tras wędrówkowych po Szwajcarii. Mi ta opcja nie chciała działać, mi się ta aplikacja po prostu na tych trasach wykrzaczyła. Natomiast zdaje się, że pliki GPX można tu importować. No i oczywiście można nawigować do dowolnego punktu, no wedle wskazówek nawigacyjnych. No i ja spróbuję taką nawigację sobie tu wytyczyć.
11: Mylej pro, back, przycisk, boi, off, przycisk, detail of route, nagłówek, start, przycisk.
7: O, i mogę od razu uruchomić. Oczywiście ja mogę też przejść sobie na zakładkę Navigation, tam wybrać nawigacja według adresu od do i wypełnić dwa pola. Mogę wpisać adres początkowy, adres końcowy i on mi przekalkuluje trasę i pokaże dokładnie to samo okno, które mam teraz.
11: Chromap Center to Emsger, distance 157 meter.
7: Tak, czyli od punktu startowego do końcowego, ile tam mamy odległości.
11: GPS, GOT, akcuracja 6 metrów.
7: Dokładność GPS-u.
11: Zaznaczone, list, przycisk, map, przycisk, cockpit, przycisk.
7: I mogę sobie tutaj zaprezentować jakby te moje poszczególne zakręty na trasie w formie listy, mapy lub tak zwanego kokpitu, czyli kokpit to jest taki moment, w którym on pokazuje tylko aktualną wskazówkę i są przyciski poprzedni, następny. No zobaczmy na razie, jak to wygląda, jak jest lista.
11: Distance to target 114 meter na kółek.
7: Okej, okay, i co tu mamy?
11: P1, 12 meter, 7 z lotsk, rozpocznij na frachkasse.
7: O, nawet po polsku wygenerował mi nazwy punktów, wykrył, że tutaj po polsku. Czyli 12 metrów stąd mam rozpocząć na tej ulicy, z której startuję. To jest P1, czyli punkt pierwszy.
11: P2, 45 metrów, a do 10, lotsk, skręć w prawo w linii zaraz trasę.
7: Tak.
11: P3, 114 metrów, a do 12, lotsk, przybycie do celu.
7: No, no i na przykład coś takiego mam.
4: To ciekawie brzmi, nazwy angielskie, komunikaty polskie, skręć w prawo, a metry i kierunki po angielsku.
7: Tak, ale to chyba... Znaczy my jesteśmy przyzwyczajeni, bo jakby... Dotwalker jest przetłumaczony, czy Seeing Assistant Move jest przetłumaczony, ale jak pobiera te wskazówki z API zewnętrznego, no to kieruje się językiem urządzenia, nie? I...
4: Nie no, oczywiście, tylko chodzi mi o to, że jakby mieszkasz w takim miejscu, że tu trzy języki się jakby spotykają się.
7: Tak, u nazwy ulic są po niemiecku, to też prawda, no. No, w kokpicie mapy nie będę nawet pokazywał, bo to tu dla nas nic nie ma ciekawego, ale kokpit...
11: Zaznaczone. Cockpit. Distance to target. Podział z point. Trzy łączniki. Current point. P1. Rozpocznij na flachkasse. 12 metrów, 7 clock. Next point. P2. Skręć w prawo w linii zaraz trasę. Tollbar. Severut. Przycisk.
7: Aha, no i mamy pokazane tylko takie najważniejsze, czyli aktualne, nie ma listy całej wszystkich może zakrętów, tylko jest obecny punkt i następny punkt tutaj.
11: Next point. N.
7: Takie wypisane tekstowo. No i tu mamy przyciski.
11: Tollbar, Severut, przycisk. ADD point, wygaszony, przycisk.
7: No punktu nie możemy...
4: Ale da się gdzieś obejrzeć w ogóle trasę w całości?
7: No przed chwilą ją pokazywałem. Na
4: a, okej, okay, dobra, dobra.
7: Te trzy punkty, które były, okay. To była całość trasy.
4: A, dobra, okej. Okay.
7: Bo to niedaleko, to jest tam 110 metrów ode mnie, nie? Przejście dla pieszych.
11: Sort, wygaszony, przycisk.
7: Można sortować, jeżeli oczywiście mamy tutaj punkty.
11: Eksport, wygaszony. Navigation załóż na odbiorę get to favorites. Wygaszony. Navigation.
7: No właśnie, no i można by dodawać do ulubionych te trasy i eksportować, gdyby to była trasa zrobiona z normalnych punktów, a nie wygenerowana tak. No więc to tak wygląda. Mamy też
11: set navigation, karta 2/4.
7: Zakładkę nawigacja.
11: Navigation selection, nagłówek. Route navigation, nagłówek. Routes, przycisk.
7: To są moje trasy, które sobie stworzyłem sam.
11: Routes from internet, przycisk.
7: To są te trasy, które można pobrać z internetu, czyli no na ten moment te szwajcarskie trasy wędrówkowe.
11: Adres navigation, nagłówek.
7: A tu nawigacja od adresu.
11: Take me home, przycisk.
7: Zabierz mnie do domu.
11: Navigate to an address, przycisk.
7: Nawiguj do adresu.
11: Tabbar, home, car.
7: I tyle. No czego aplikacja nie ma? No, na pewno aplikacja nie ma... typowego określenia punktów, czyli nie można sobie stworzyć bazy, jak na przykład w Seeing Assistant mówię. Można za to, ja tu już tą aplikację może wyłączę, bo nic więcej pokazywał nie będę. Można za to stworzyć trasę i na tej trasie dodawać punkty. Czy można tą trasę robić jakoś tak, żeby ona była po prostu zbiorem punktów, a nie ciągiem łączącym jeden punkt z drugim? Nie wiem, ale wątpię, szczerze mówiąc. No i aplikacja również nie ma łatwego wyszukiwania punktów, czyli jak teraz nam na przykład pokażę na głównym ekranie 5000 tych punktów, no to nie ma też żadnej opcji ani jak te punkty przefiltrować, ani też znaleźć punktu, który jest gdzieś tam daleko od nas przez wyszukiwarkę. Nie ma po prostu takiej opcji. Nie ma też symulacji tras. Coś, co można zrobić, no to oczywiście można... Wyszukując nawigację do adresu, wyszukać sobie konkretny punkt, wpisując w pole do, zamiast konkretnego adresu, no to jakąś tam nazwę, jakiś sklep, jakiś tam, no sklep, ja ostatnio szukałem jednego supermarketu, jak się wpisze, to on też nam to znajdzie, więc tu jakby nie ma problemu, nie musimy znać dokładnych adresów miejsc, żeby rozpocząć do nich nawigację, ale nie da się tak znaleźć punktu, gdzieś go tam dorzucić do trasy, zasymulować i tak dalej. Także no jest to w tej kwestii dość uproszczone, natomiast słyszę takie głosy czasem, jak pokazujemy różne no dość skomplikowane aplikacje, zwłaszcza nawigacyjne, a nie mogłoby być coś takie proste. Przecież widzący mają tak prosto, że wyciągają telefon, otwierają tam Google Mapy, wpiszą sobie jakiś tam cel, klikną nawiguj i działa. No to My Way Pro to chyba jest dość blisko tego konceptu.
9: Taka druga obok Lazario, wydaje mi się.
7: Tak, przy czym właśnie te wskazówki nawigacyjne są takie dla mnie bardziej zrozumiałe i bardziej przypominają właśnie czy do Dogwalkera, czy Seeing Assistanta, że ja po nich umiem trafiać. Ja wiem, co on ode mnie chce. No i fakt, na trasie dosyć prostej konstrukcyjnie znalazłem to, czego szukałem. I on mi te instrukcje podawał, zawsze na czas, zawsze tam jakieś dawał powiadomienia, że się już zbliżam. Mogę też ustawić, co ile sekund on ma mnie informować o tym, gdzie aktualnie jestem, jak tam aktualnie jestem ustawiony. No także jest z czego wybierać i fajnie, że to na iPhone'a jest taka aplikacja, bo Android ma tych aplikacji, mam wrażenie, trochę więcej albo trochę takich więcej sprawdzonych, bo i Dotwalker i jak ktoś lubi i się przyzwyczaił do Seeing Assistant Move'a, to też jest całkiem fajnie. No Lazario wiadomo, tam parę jeszcze jakichś innych. No a na iOS'ie jakoś tak zawsze jest, coś jest, ale brakuje czegoś, coś jest, ale nie ma tamtego. No i w ten sposób myślę, że My Way Pro może być fajnym dodatkiem do waszej tej skrzynki z narzędziami, którymi posługujecie się na co dzień, kiedy no, wasz telefon po prostu ułatwia wam życie. No jeżeli byście mieli jakieś sposobności, żeby to testować, to dajcie znać. Tak jak mówiłem, aplikacja od ponad roku nie widziała aktualizacji, co troszkę mnie martwi, natomiast no, będę w kontakcie z, już wiem z kim się skontaktować w Szwajcarskim Związku Niewidomych, żeby no, otrzymać informację, czy coś w tej sprawie będzie się działo. Także jak tylko będę coś wiedział, to oczywiście dam wam znać.
9: Mamy słuchacza na antenie, ale zanim oddamy mu głos, to chociaż ze dwa komentarze, które przybyły do nas w formie tekstowej. Matt do nas napisał: witam, aktualizuję Zooma na stronie zoom.jp / help center firmware / en. Proszę o info, czy to dobra i oficjalna strona, bo tam nic się nie dzieje, w sensie nowych aktualizacji brak. Tomku, jak to jest z tym Zoomem?
4: Zaraz wyszukam adres strony, z której ja aktualizuję. Ona jest na pewno inna.
10: Przypuszczam, że to ta strona no, na pewno nie jest
4: oficjalna. To jest japońska strona.
10: Tak, natomiast dokładnie. Może tam po prostu nie zaktualizowali tego z niewiadomych przyczyn.
9: Okej. Okay. To
4: już.
9: A, to już masz, tak?
4: Tak. /h1essential I tu znowu h1essential -support i tyle.
9: Dobra, to teraz jeszcze jeden komentarz od kogoś, kto się podpisuje.
4: Aha, i tam jest coś takiego, że jak się wejdzie na tę stronę, to oni najpierw mówią, że no w sumie to masz stronę Zooma bardziej europejską i w sumie to na nią przejść. Naciskam tam Escape i jestem na tej stronie głównej. Być może na tej europejskiej też by było to samo, ale ja pobieram akurat z tej strony US i to działa.
9: Teraz komentarz od kogoś, kto się podpisał Warden Darzywrzask. Cześć wam. Drobna, choć istotna nowość w Talkbacku. Talkback dostanie opisywanie obrazów za pomocą Gemini od Google'a, tego modelu, więc to rzeczywiście fajna sprawa. Dzięki za te informacje, zresztą w ogóle teraz z każdego konta u Google będzie sztuczna inteligencja wychodzić, o tym będziemy jeszcze mówić, a tymczasem odbierzmy telefon od naszego słuchacza Sylwestra, który się naczekał, a się w końcu doczekał. Witaj.
12: Witam. Ja mam taką informację w sprawie tych ładowarek do telefonów iPhone'owych i podobno stara, najstarsza ładowarka, która trochę dużo wolniej ładuje, ale podobno nie robi błędu w tej 13, o którym Bartosz mówił, ale ja tak sprawdziłem, bo ja mam 6 tych ładowarek i jedną taką wybrałem. Jest dobrze.
9: W ogóle z ładowaniem iPhone'ów to jest ciekawa sprawa. Ja na przykład słyszałem dużo informacji na temat tego, że istotny jest kabel, jakim ładujemy.
12: A właśnie, a kabel nie robił mi problemu, tylko podobno jakaś zwariowana ładowarka była problemem. I okazało się, ładowarka, która jest starsza, która dobrze wolniej ładuje, ale nie robi błędów w nawigacji, tam kursorze i tam tak dalej. A co do MyWay Pro, słyszę o tej aplikacji, to dobra jest wiadomość, tylko pytanie, czy jest wersja próbna?
9: Pawle?
7: Przepraszam, mogę jeszcze raz prosić pytanie, bo tu coś mi się...
9: Czy jest wersja próbna?
7: MyWay... niestety nie, to znaczy płaci się od razu te 5 zł za miesiąc. Ja myślę, że to jest fajna wersja próbna, jakkolwiek ironicznie to nie brzmi. Zapłacić 5 zł za pierwszy miesiąc i jeżeli aplikacja się nie sprawdzi, anulować subskrypcję.
12: Tak, ale jest wersja jeszcze wieczysta, tak? Rozumiem.
7: Jest. Ona tam 100 ileś złotych kosztuje, natomiast myślę, że te 5 zł za miesiąc to jest na tyle mała kwota, że idealna, żeby sprawdzić, czy aplikacja działa.
12: Ale czy spełnia nasze potrzeby. Tak, a czy na terenie to Polski będzie działać w ogóle?
7: Tak, ona korzysta z OpenStreetMap, czyli no, tych samych map, z których korzysta, czy Seeing Assistant Move, czy Dogwalker. Tak.
9: Musisz się tylko liczyć z tym, że interfejs jest w języku angielskim.
7: Angielskim, tak.
12: No to...
9: Więc będzie taki miks po prostu pewnych rzeczy po polsku, pewnych rzeczy po angielsku. No niestety.
12: No właśnie, tak trochę jest, ale ja kogoś poproszę, to może mi wykupi.
7: Jasne, no to powodzenia.
12: I na razie tyle, bo ja na razie nic nie mam. No jak dam znać, kiedy tam coś tam nie wiem, na razie nic nie mam.
9: Okej, okay. To dzięki Sylwestrze za telefon, pozdrawiamy cię serdecznie i miłego wieczoru życzymy. Zanim przejdziemy dalej, to jeszcze może garść komentarzy od was, bo się rozpisaliście. Audycja na żywo nie była przez tydzień i się chyba stęskniliście za kontaktem z nami. Matt do nas ponownie pisze. Witam, jaka jest przewaga Zooma H1e nad nagrywaniem z iPhone'a. Jak tak słucham, to w Zoomie są większe szumy niż w iPhone'ie. Jest to możliwe, czy tylko mi się wydaje? Tomku.
13: Jest. Z dość prostego powodu. Albo może z dwóch. Po pierwsze, iPhone nie ma tych mikrofonów złych. Po drugie, ja tam się nie zdziwię, jak tam jest mimo wszystko jakieś dopalenie tego wszystkiego, to znaczy no być może jest jakiś odszumiacz, jakieś inne tego typu coś, choć nie wiem, ale bym się nie zdziwił, bo to generalnie jest dość często, tylko że w iPhone jest to zrobione dość dobrze i to jest troszeczkę tak jak z aparatami, to znaczy w smartfonie te aparaty się sprawdziły i się ludziom sprawdzają, dlatego że one, znaczy jak się okazuje, algorytmy są w stanie z tych aparatów podobno rzeczywiście nawet z nie najlepszych aparatów zrobić całkiem dobry użytek. I no troszkę podobnie może być z dźwiękiem i jak się to dobrze zrobi, to jest naprawdę fajnie. No tylko problem polega na tym, że mało kto robi to dobrze, natomiast w rejestratorach nie ma żadnych upiększeń. Dlatego no tak to wygląda. No, z drugiej strony rejestratory pozwalają mimo wszystko na nagrywanie takie surowe, to znaczy jeżeli ktoś nie chce tego poprawiania dźwięku, no bo ono nie, no, czasami może rzeczywiście być troszkę irytujące w pewnych sytuacjach, no to tu tego nie ma. To znaczy jakby firmy, które produkują takie rzeczy, no jakby zakładają, że no coś użytkownik będzie wiedział na temat tego dźwięku. Ja bym w sumie chciał, żeby powstawały takie telefony, ale to raczej jest marzenie, tylko to zostanie w sferze marzeń, żeby trochę było jest jak z aparatami, to znaczy, że no, można sobie wybrać jakiś tryb zdjęcia, coś tam jeszcze, to tak samo tryb nagrywania i żeby to było jakoś fajnie robione. Natomiast no, nie wiem, czy się tego doczekam. Raczej nie. No i do iPhone'a jest problem z podłączeniem mikrofonów zewnętrznych. No a tutaj jest też sporo do zrobienia, bo na przykład no, nagrywanie binauralne. Oczywiście są Sennheisery do iPhone'a. Tak, no, tylko że one już nie są wspierane, więc pytanie, ile będzie takich Sennheiserów jeszcze na stanie? Kiedy to się skończy? Kiedy one z jakiegoś powodu przestaną być kompatybilne?

0: sobie iść i sobie coś nagrać, no to jakby nie ma problemu. No gorzej, gorzej właśnie w sytuacji, przepraszam, w której no to nagrywanie jest mimo wszystko dość ważne. No i dobrze by było, żeby było jakieś właśnie zewnętrzne urządzenie, które po prostu zajmuje się tylko tym, a nie to, że no w sumie to jest telefon i w sumie ktoś zadzwoni i teoretycznie można włączyć tym samolot, ale no różne telefony mają czasami rzeczy i wszystko jedno, iPhone, nie iPhone, to jakby różnie to tak naprawdę wygląda.
1: Mamy kolejne komentarze, tym razem od Witolda. Cześć, wiecie co zrobić, żeby wrzucane do Apple Music utwory nie zapisywały się jako oddzielne albumy? Chodzi mi o wersję na Windowsa. Klikam Ctrl-O i włącza się okienko importowania. Można też to zrobić z paska narzędzi, opcja importuj pliki lub podobnie, ale nie mogę folderu wrzucić, a każdy plik jest osobnym albumem. Czytałem w necie, że można, że robi się dokładnie tak samo, tylko trzeba folder, a nie plik otworzyć, jednak nie ma takiej opcji, no chyba, że czytnik czegoś nie widzi, ale w tym przypadku jakoś mało prawdopodobne mi się to wydaje. Jak jest z playlistami VLC na iPhone'ie? Zapisują się gdzieś w apce w specjalnym formacie i niedostępnym miejscu, czy na przykład w przypadku podłączenia dysku Google można mieć zwykły plik PLS? Chodzi mi o to, żeby na komputerze je wygodnie zrobić, na przykład w LTE-nie programem playlist, a później na telefonie odtwarzać, żeby się to ładnie synchronizowało. Najprościej by było, gdyby do Apple Music dało się wrzucać normalnie pliki, bo jeszcze dochodzi udostępnianie playlist. Co do pierwszej części pytania, to nie wiem. Może ty, Piotrze, coś?
2: Tak, ja w międzyczasie próbowałem rozejrzeć się po aplikacji Apple Music na Windowsie, bo generalnie korzystam z Maca. Natomiast faktycznie jest osobna opcja do dodawania folderu. Znajdziesz ją w pasku menu aplikacji, którego no, bardzo intuicyjnie wchodzi się naciskając Alt M i M. Jeszcze raz, jest też do tego przycisk. Natomiast tam jest właśnie w podmenu biblioteka jest właśnie opcja dodaj plik, tak jak już opisywałeś, a pod nią jest opcja dodaj folder, która też ma skrót Ctrl-Shift-O, więc spróbuj tą opcję.
1: Natomiast Witoldzie, co do drugiej części twojego pytania, zainteresuj się programem Flagbox, o którym z Edwinem Tarką nagraliśmy jakiś czas temu podcast. Ta aplikacja powinna przynajmniej w jakimś tam stopniu spełniać twoje oczekiwania, przynajmniej od pewnego czasu, bo obsługuje playlisty, więc jest szansa, że uzyskasz tam właśnie to, czego byś chciał. My jeszcze w trakcie tej audycji nie omawiamy tego, bo jeszcze wtedy playlisty nie były wspierane, natomiast dosłownie kilka dni czy tygodni po wypuszczeniu tego podcastu ta funkcja się pojawiła, więc myślę, że warto spróbować. A teraz odbieramy telefon. Patryk jest z nami. Witaj.
3: Witam bardzo serdecznie.
1: Słuchamy.
3: Czy jest... Okej, bo nie wiedziałem, czy mnie słychać. Pierwsza rzecz, oczywiście mam tutaj do uzupełnienia informację o Hadesie drugim, o którym tu już było powiedziane, ale to sobie zostawiam na koniec. Natomiast pierwsza rzecz, to jest, którą chciałem powiedzieć dla tych osób, które używają programu Tuning Radio. I dla tych osób, które logowały się do Tuning za pomocą Facebooka, nie wiem, co się stało, ale od jakiegoś czasu w Tuning Radio nie można się zalogować za pomocą Facebooka. Po prostu kiedy się otwiera ta strona facebookowa z logowaniem, to się pokazuje, że logowanie jest z pomocą konta Facebook jest niemożliwe, czy coś takiego, i po prostu się tego zrobić nie da. Mam nadzieję, że to zostanie poprawione, że to jest jakiś błąd po stronie TuneIn. Natomiast ja akurat straciłem dostęp, bo ja się zawsze tak logowałem. Także zobaczymy, co z tym będzie. Na razie logowanie z Facebooka po prostu nie działa.
1: A jeżeli byś spróbował zrobić zapomniałem hasła i podać swój mail do Facebooka, być może wtedy przyjdzie ci link do odzyskiwania hasła i będziesz mógł się logować po prostu swoim adresem, e-mail i hasłem.
3: Spróbuję, to dzięki w takim razie. Postaram się tak zrobić. Natomiast mam tutaj do poruszenia bardzo poważny błąd w iOS-ie, który, o którym ja zapomniałem, ale który się ciągnie już przez wiele

0: systemów iOS, to jest iMessage. Sytuacja, która zdarza mi się bardzo często, kiedy na przykład piszę z osobą, ostatnio z mamą pisałem, która była gdzieś za granicą, nawet nie za granicą, była w Bieszczadach, w miejscu, gdzie internetu nie miała. Wysłałem do niej wiadomość iMessage. Normalnie pokazywał mi iOS, że wysyłam wiadomość iMessage. Była to dość ważna wiadomość. Okazało się, że mimo że iMessage pokazał mi, że wiadomość została dostarczona, mama niestety tej wiadomości nie otrzymała. W momencie, kiedy mi o tym, znaczy nie dawała mi długo znać, ja stwierdziłem, no pokazuję, że jest dostarczone. No i tam po przeciągnięciu na wiadomości palcem w dół było coś takiego, wyślij tą wiadomość jako SMS. I dopiero kiedy to zrobiłem, ta wiadomość, iMessage, która nie doszła, została wysłana jako wiadomość i wtedy mama tą wiadomość dostała. Natomiast jest to nie pierwszy raz coś takiego, co się dzieje, że właśnie kiedy ja mam internet, a druga strona nie ma internetu, te wiadomości iMessage się nie wysyłają. Co więcej, jest w opcjach wiadomości coś takiego, próbuj wysyłać SMS, jeśli nie można wysyłać iMessage, i to mam zaznaczone, a mimo to po prostu nie działa. Ja na przykład przez te problemy, że nie mogłem się z nią skontaktować, wyłączyłem na siłę z ustawień iMessage, no i wtedy mogłem normalnie wysyłać wiadomości. No także ja nie mam pojęcia w ogóle, ja uważam to za, nie wiem jak wy, ale ja uważam to za bardzo krytyczny błąd w iOS-ie.
1: No jest to spory problem, chociaż z drugiej strony to, no ale tak, to i tak nie rozwiązywałoby skorzystanie na przykład z jakiegoś alternatywnego komunikatora. Jeżeli nie ma internetu, no to nic to nie da. Więc...
0: Najgorsze jest to, że na przykład ja nie wiem, kiedy mama ten internet straci, bo na przykład jak gdzieś jest na jakimś tam, no Bieszczadach, gdzie może ten zasięg stracić, no to ja będę, wiesz Michale, no będę chciał wysłać SMS-a.
1: Wiem. Więc w takiej sytuacji to chyba ja bym rzeczywiście się tego, jeżeli ma być to częstsza sytuacja, to generalnie chyba w ogóle pozbyłbym się tego iMessage'a w takiej sytuacji, a do komunikacji internetowej używał na przykład WhatsAppa, no bo tam wszystko fajnie widać, tak? Czy wiadomość została wysłana. To jest właśnie na WhatsAppie jest to tyle fajnie, że tam mamy trzy statusy wiadomości. Jest wiadomość wysłana, dostarczona, wyświetlona. Więc w takiej sytuacji, no to jest jasny komunikat. Czy ktoś...
0: Messenger też to ma.
1: No właśnie. Czy ktoś dostał tę wiadomość, ale po prostu jej jeszcze nie przeczytał? Czy ta wiadomość została od nas wysłana, ale jeszcze gdzieś się zatrzymała na serwerach Mety i po prostu nie dotarła do odbiorcy? Więc no to jest... To chyba ja bym w ten sposób zrobił.
0: Tym bardziej, że ten, no powiedzmy sobie szczerze, no ten iMessage tak naprawdę w przypadku, jeżeli ktoś nie ma Maca, tylko ma segmowy iPhone'a, to co on tak naprawdę nam daje? Poza tym, że mamy jakieś reakcje, które możemy dawać na wiadomości, no poza tym, że możemy sobie głosowe wiadomości wysyłać, to dla kogoś, kto wysyła SMS-y, to ja uważam, że ten iMessage, no nie daje chyba tyle, poza tym, że jeżeli wysyłamy iMessage, to chyba nie płacimy za operatora. To chyba to tak działa, że i to nie jest traktowane jako SMS, więc w razie czego, jak mamy płatne wiadomości SMS, no to chyba nam operator nie liczy.
1: To wszystko zależy od tego, czy płacimy za internet, bo...
2: Tak, to zależy od... Właśnie zależy od tego, co jeszcze dostajemy. No wiadomo, to też dostajemy w innych komunikatorach, więc to nie są jakieś funkcje wow, natomiast no mamy powiadomienie, jak gdyby ktoś pisał. Mamy wyższą jakość wysyłanych załączników, tutaj mówię głównie o zdjęciach i materiałach wideo, co może czasem być istotne, więc też warto o tym pamiętać, więc no, wtedy po prostu lepiej z innego komunikatora skorzystać. No i mamy integrację z różnymi aplikacjami iMessage, natomiast nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby jakaś aplikacja mi się w życiu przydała, która z iMessage korzysta.
0: Mi też.
2: To już swoją drogą.
0: No i tak, jeszcze taka informacja a propos iOS-a, no to mamy w tym tygodniu wyszedł iOS 17.5 wersji oficjalnej, który między innymi wprowadza te zmiany europejskie, o których tutaj mówimy, czyli obsługę sklepów. Ponadto, jeżeli instalujemy w App Store w ogóle jakąś nową aplikację, to jak klikiemy zainstaluj, to dodatkowo pojawia się nam jakiś taki dodatkowy monit, że ta aplikacja będzie mieć takie, a takie uprawnienia i tam są one wszystkie wymienione, czyli musimy dwa razy klikać zainstaluj. Bo tam są takie dwa monity. Ja tego tam nie czytałem, ale no mniej więcej coś takiego jest. Że tu nam App Store informuje, jakby co ta aplikacja będzie robić, jak ona będzie się, jakie będzie mieć uprawnienia i tak dalej, także Apple nas też informuje o tym. iOS 17.5. Okej, to tyle takich ode mnie informacji związanych z aplikacjami. No to przejdę teraz do Hadesa 2, bo tutaj nie chwaląc się, jestem testerem modów Hadesa 2 od momentu, kiedy te mody zostały publicznie na świat wypuszczone. No i generalnie o samej grze mogę powiedzieć tylko tyle, że tak naprawdę może być wrażenie, że jest to Hades 1. Poza tym, że nie gramy już panem Zagreusem, no tylko gramy panią Melinoe. Jak wiecie, z mitów greckich jest to córka naszego tatusia Hadesa, którego mieliśmy w jedynce, i siostra Zagreusa. No i okazuje się, że tutaj zaginął nam Bóg Kronos, Bóg czasu, postanowił rozwalić Hadesa i porwać Hadesa i Zagreusa. Znaczy, no, oni zaginęli przez Boga czasu i nasza pani Melinoe musi się zemścić na Kronosie, żeby odnaleźć swoją rodzinę. I muszę przyznać, że jest trudno. Przynajmniej dla osoby niewidomej. Ale trudno dlatego, że bardzo nam przeciwnicy utrudniają życie na początku. Nasza postać ma 30 HP tylko. Jeżeli nie uważamy i nie jesteśmy szybsi, to możemy w pierwszym pokoju zginąć. Co ciekawe, co doszło w ogóle, i uważam, że jak na wczesny dostęp, to Hades 2 naprawdę ma bardzo dużo, tam chyba jest wszystko zrobione. Z tego, co gdzieś słuchałem wywiadu z jednym z twórców Hadesa, no to pan ten powiedział, że zakończenie do Hadesa w zasadzie jeszcze nie jest napisane do dwójki, że tak naprawdę ta gra się gdzieś kończy, ale jeszcze w zasadzie zakończenia nie mają napisanego. Natomiast tak naprawdę co mamy? Mamy manę, słuchajcie. Możemy używać ataków podstawowych i ataków tak zwanych omega, które są mocniejsze i które nam tutaj zużywają manę, więc warto też o tej manie pamiętać, żeby ją sobie regenerować. Ona się nam regeneruje, kiedy wyjdziemy do pokojów. Mamy surowce, mamy coś nowego, surowce, które możemy wydobywać. I za te surowce ulepszać sobie różne rzeczy. Do wydobywania tego służą odpowiednie narzędzia, które pozyskujemy. No tutaj teraz lustro, które używaliśmy do odblokowywania talentów, nam się zmieniło w ołtarz, gdzie mamy arkany do odblokowywania. Arkany to są po prostu karty, które odsłaniamy i te karty możemy aktywować albo deaktywować. Co nam oczywiście służy do ulepszania naszej postaci, to ile możemy aktywować kart zależy od tego, jaką mamy zdolność opanowania, którą też zdobywa się podczas rozgrywki. No ja tak naprawdę wiele nie udało mi się w tej grze osiągnąć, natomiast co do samych modów, mody jak najbardziej działają podobnie jak w Hadesie 2. Jest link do GitHuba, gdzie należy sobie z repozytorium odpowiednie pliki skopiować. Tym, że uczulam was tutaj, tych, którzy by chcieli testować, nie ma w tym repozytorium kilku ważnych rzeczy. Po pierwsze, nie ma czegoś, co się nazywa mod utility. I to sobie trzeba dociągnąć z GitHuba. I nie ma mod importera. I mod importer sobie należy pobrać z Nexusa, czyli z takiego repozytorium modów. Gdyby był problem, no to piszcie gdzieś tam w komentarzach, to ja to gdzieś wrzucę, bo to jest plik exe, który się po prostu uruchamia i on sobie importuje. Mówiłeś Piotrze tutaj o tym, że czytnik ekranu, że jakaś synteza być może się pojawi. Tak, testowałem. I dzisiaj muszę powiedzieć, że pojawiła się publiczna, oficjalna wersja wsparcia dla czytników ekranu. czy jest SAPI i NVDA. No i to wsparcie obsługuje podstawowe menu plus opcje. Jedyne, czego to menu nie czyta, no to nie są czytane te takie menu door menu, shop menu, czyli tych wszystkich rzeczy, które mod obsługuje, czyli tam listy nagród i tak dalej, to nie jest czytane. Natomiast czytane są wszelkiego rodzaju dary, które dostajemy. Co ciekawe, zresztą nawet sam OCR już, jeżeli mamy opisy darów, no OCR rozpoznaje teraz to bardzo dobrze, bo wszystko jest w jednej linijce napisane, co dany dar robi, więc nawet jeżeli czytnik ekranu nie, no to można sobie też OCR-em i OCR ładnie to teraz rozpoznaje. Mam nadzieję, że Super Jump Games tego nie popsuje. Natomiast jest wsparcie upublikowane. Na wątku Audio Games Net New Releases Room Hades 2 przez Tomka Tworka jest link do Google Drive'a, gdzie można pobrać odpowiednie pliki i tam jest napisane w tym poście, ja może postaram się napisać na WhatsAppie, który to jest numer posta na Audio Gamesie i prześlę link do Google Drive'a, gdzie można pobrać właśnie te odpowiednie pliki. Tam też właśnie to będzie, także postaram się to wam rzucić. Także to by wyglądało, że Hades 2, jak ktoś chce, można kupić. Właśnie. Cena Hadesa 2 została obniżona na Steamie ze 130 zł chyba do 100 zł. A to dlatego, nie wiem, czy ktoś z was czytał, ale pojawiła się, słuchajcie, polska społeczność łowcygier.pl podniosło rwetest, że gry na Steamie są w porównaniu z całym światem zdecydowanie za drogie. No i sporo gier się obniżyło, w tym Hades również. Co ciekawe, ja dostałem zwrot do portfela Steam 20 zł, więc no...
1: To rzeczywiście miły gest.
0: Miły gest. Także tutaj Polacy walczą o to, żeby te ceny były niższe i ta cena jest również niższa, a co do cen, to gra Warsim, o która jest wspominana do końca przyszłego tygodnia, kosztuje 23 zł. I co ciekawe, ja ją sobie, słuchajcie, kupiłem za te pieniądze, które dostałem właśnie za zwrot z Hadesa.
2: No także... i super, czyli jak widać przydało się.
0: Normalnie bym tej gry nie nabył, ale skoro już ją tak nabyłem, to się nią zainteresuję, obawię się nią. No.
2: No jak widać, sytuacja z Hadesem rozwija się dynamicznie, tak wspominałem, że tak może być i no i fajnie, że społeczność...
0: Tu się chciałem, Piotr, jeszcze... Chciałem się odnieść do wypowiedzi, którą mówiłeś w poprzednim Tyfloprzeglądzie. No bo powiedziałeś, że ten mod jest do Hadesa, że on też dodaje jakieś dźwięki. Bo tak żeś powiedział. Nie, mod do Hadesa nie dodaje żadnych dźwięków. On tylko dodaje właśnie te listy różnych rzeczy. Listy nagród, listy obiektów.
2: No nie było tak w tym pierwszym Hadesie, że mod dawał dźwięki tam na różne nagrody?
0: To był taki prototyp tego moda, ale to potem zostało zmienione i teraz mod po prostu teleportuje nas do poszczególnych obiektów i tych dźwięków tam nie ma. Także to w ogóle polecam Hadesa. Jeśli nie grałeś ani w jedną, ani w drugą część, to polecam. Bo warto. Także myślę, że to na razie tyle z mojej strony. Jak właśnie nie wiem, Michale, jak zrobić? Czy podesłać ten link z tym? Czy po prostu podesłać, jaki to jest numer wątku?
1: Wiesz co, to podeślij może ten link, to wrzucimy to do notatek, do komentarzy później, do...
0: Bo tam chodzi o to, że jest pod spodem opis jakby pod tym linkiem, jakby w tym poście konkretnym, co z tym trzeba zrobić.
1: A jesteś w stanie, nie jesteś w stanie podesłać linka do konkretnego postu?
0: No nie wiem, czy na Audiogamesie tak się da. Piotrze, ty się orientujesz, czy można na Audiogamesie jakby w konkretny link do
2: Dodanego postu jak najbardziej. Zauważ, że link, że miejsce, gdzie się wyświetla data danego postu, jest linkiem. I jeśli skopiujesz sobie ten link, to fokus powinien się w odpowiednim miejscu ustawić. Warto mimo wszystko podać numer postu też obok, bo na przykład na Windowsie to generalnie działa fajnie, ale na przykład jak ktoś by na to wchodził z iPhone'a, czy czasami też na Windowsie, to po prostu może nie przenieść nas tam gdzie trzeba.
1: No ale to generalnie taka możliwość jest. W każdym razie, Patryku, na WhatsAppie i wrzucimy to do naszych notatek.
0: Ja to akurat tutaj, bo ja WhatsAppa akurat w momencie nie mam. Mogę to wrzucić na przez iMessage właśnie, o którym mówiliśmy?
1: Dobrze, dobrze.
0: Okej.
1: Dobra. No to dzięki w takim razie za telefon.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Pozdrawiamy cię serdecznie. To zanim przejdziemy do następnego tematu, to jeszcze posłuchajmy jednej wiadomości, która się już trochę naczekała na jej odtworzenie. Milena do nas nagrała wiadomość i proszę bardzo, teraz tej wiadomości posłuchajmy.
3: Witajcie, z tej strony Milena. Nie wiem, czy moja wiadomość została odtworzona w poprzedniej audycji, czy po prostu już nie. Wprawdzie chciałam powiedzieć o Josie taką kwestię, bo jak pewnie kojarzycie, jakiś czas temu się nagrywałam właśnie w sprawie Josa, że mam problem, nie mogę się połączyć za pomocą Josa Tandem, bo po prostu nie był generowany ten kod, żeby go ktoś, druga osoba wklepała, bądź jak ja wklepywałam kod, który dostałam od drugiej osoby, to nie łączyło się. No ale sprawa się wyjaśniła. Kwestia była tego typu, że po prostu do wyjątków GDATY trzeba było dodać ten adres ich serwera. No i jak to zrobiłam, no to po prostu teraz już wszystko działa jak należy. To tyle, pozdrawiam. Miłego prowadzenia audycji.
1: I to tyle, przynajmniej na razie.
4: No to w takim razie przechodzimy do następnej nowości, jednej z pierwszych, no tutaj sporo, tutaj mamy wypowiedzi od was, ale to cieszy, to w takim razie Centrum imienia Ludwika Braille'a, tutaj podjąć sporo nowości, Michale.
1: Tak jest. Centrum imienia Ludwika Braille'a to jest projekt realizowany przez nas, czyli przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Jest on dofinansowany ze środków PFRON-u i tu rzeczywiście sporo w ramach tego projektu się dzieje. Są jeszcze wolne miejsca, więc jeżeli ktoś miałby ochotę z czegoś skorzystać, to zapraszamy bardzo serdecznie na naszej stronie internetowej www.firr.org.pl. Znajduje się informacja na temat tego projektu, a teraz ja pozwolę sobie przeczytać informację jego dotyczącą. Na chwilę obecną zapraszamy uczestników z województw łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego. Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. No i ten formularz oczywiście będzie pod link. A jeżeli chodzi o to, co w ogóle jest oferowane w ramach projektu, to tak, w ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia. Po pierwsze, pogotowie technologiczne, indywidualne zajęcia komputerowe. Po drugie, wsparcie psychologa i psychodietetyka, to zajęcia indywidualne. Po trzecie, wsparcie prawnika, zajęcia indywidualne. Po czwarte, zajęcia zwiększające samodzielność beneficjentów, orientacja przestrzenna oraz czynności życia codziennego. Po piąte, indywidualne konsultacje w zakresie autoprezentacji, ubioru, postawy ciała, wyglądu. Po szóste, weekendowe, grupowe warsztaty z zakresu wykorzystania orientacji przestrzennej i mobilności, elementów echolokacji oraz nowoczesnych technologii. To warsztaty tylko dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Po siódme, weekendowe grupowe szkolenia z umiejętności miękkich, na przykład szkolenie z kompetencji społecznych, szkolenie z wizażystką i fryzjerem. Po ósme, weekendowe grupowe warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności manualnych, na przykład dekupaż, rękodzieło, Po dziewiąte mamy kurs języka obcego, konkretnie język angielski, zajęcia grupowe w formie stacjonarnej lub zdalnej. No i następny punkt, dziesiąty, intensywne wyjazdowe grupowe warsztaty i szkolenia z zakresu rozwoju umiejętności miękkich, kompetencji społecznych i rozwoju osobistego przez ruch. To jest szkolenie pięciodniowe. Ale to nie wszystko, bo mamy punkt jedenasty, intensywne wyjazdowe warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności manualnych i rozwoju osobistego przez ruch. To jest też szkolenie pięciodniowe. Mamy następne warsztaty. To są warsztaty wendo-grupowe, warsztaty tylko dla kobiet, szkolenie z samoobrony. To jest kolejna oferta. No i zapraszamy serdecznie, żeby dołączać. Tu 13 rzeczy mamy w ramach Centrum imienia Ludwika Braila dla tych wszystkich, którzy mają ochotę dołączyć. No i oczywiście spełniają warunki projektowe, bo jest to projekt dofinansowywany, więc tutaj te warunki też trzeba spełniać. No jest to projekt adresowany do osób z niepełnosprawnością wzroku przede wszystkim, no i mamy tutaj konkretne województwa, z których musicie być, żeby w tym projekcie wziąć udział, ale rzeczywiście jest z czego korzystać.
4: Tak jest. Czy możemy, Piotrze, do twoich newsów?
2: Tak, już możemy.
4: Dobra. No to co tam w JOSie nowego?
2: Co tam w JOSie? Pojawiła się majowa aktualizacja JOSa 2024, więc tutaj widać, że firma Vispero cyklicznie co te dwa miesiące wypuszcza nowe aktualizacje, tak jak to było obiecane. A przypomnijmy, że ta marcowa aktualizacja była dosyć ciekawa, bo no, jak tego można było się spodziewać, do JOSa też doszła sztuczna inteligencja, konkretnie opisywanie zdjęć oparte o kilka chmur właściwie, bo zarówno o ChatGPT, jak i o Google Gemini. No i po dwóch miesiącach pojawiła się kolejna aktualizacja, która wprowadza kolejne zmiany właśnie z tym związane, między innymi. Po pierwsze, ta funkcja, która nazywa się Picture Smart AI, jest teraz opcją domyślną, bo wcześniej to było tak, że to było coś, co musieliśmy sobie włączyć w tej sekcji Labs, czyli tej sekcji, gdzie różne funkcje są testowane, zanim zostaną udostępnione szerzej, ale no to już według firmy było na tyle przetestowane i było na tyle dużo informacji pozytywnych, że po prostu postanowili to włączyć dla wszystkich. I teraz JOS domyślnie, kiedy włączymy sobie te funkcje Picture Smart, które pozwalają nam zrobić zrzuty i poprosić o opisy kilku rzeczy, bo zarówno możemy robić zdjęcia z kamery czy skanera podłączonego do komputera, zawartości schowka, dowolnego pliku, kontrolki pod kursorem całego okna lub całego ekranu. No to domyślnie już będą wysyłane do AI. Jeśli ktoś by chciał skorzystać z tego starszego Picture Smarta, który korzystał z takiego prostszego rozpoznawania zdjęć, tych poprzednich technologii, co czasami może się przydać, tutaj Vispera podaje przykład, że te starsze funkcje są troszeczkę lepsze, jeśli chodzi o rozpoznawanie tekstu, bo tam jest taki klasyczny OCR, który no, raczej nie będzie nam halucynował, no to możemy do naszego skrótu dołożyć klawisz Control, więc na przykład jeśli rozpoznajemy kontrolkę, no to naciskamy JOS spacja, a później P, żeby wejść do tej warstwy Picture Smart, no i zamiast C, naciskamy Ctrl C i to wtedy zostanie wysłane do tego starszego mechanizmu, gdzie ten tekst będzie troszeczkę lepiej rozpoznany, a generalnie po prostu będziemy już teraz dostawać opisy od sztucznej inteligencji. Ponadto będziemy mogli zadawać dodatkowe pytania i tutaj jest podany taki przykład, gdybyśmy na przykład zrobili sobie opis do jakiegoś wykresu, na którym są różne rzeczy opisane, tutaj jest przykład podany składu urzędu w danej firmie. Kto czym się zajmuje. Na początku osoba dostała taki ogólny opis, ale używając właśnie tego linku zadaj pytanie, jesteśmy w stanie dopytywać się o konkretne szczegóły. danego zdjęcia i to działa bardzo fajnie, bo po prostu no, wystarczy w ten link kliknąć, pojawi się pole edycji, wpisujemy nasze pytanie, naciskamy Enter, będziemy wtedy słyszeć dźwięk w czasie, kiedy sztuczna inteligencja myśli i analizuje to, o co zapytaliśmy i kiedy pojawi się odpowiedź, no to JAWS przeczyta ją automatycznie, a kursor wróci do pola edycji, gdybyśmy chcieli pytać coś jeszcze, ale oczywiście też możemy w każdej chwili wrócić do tego wirtualnego kursora i sobie tą odpowiedź przeglądać bardziej szczegółowo. Mamy też nowe polecenia głosowe z tym związane dla asystenta głosowego JAWS-a, no niestety on cały czas po polsku dostępny nie jest, więc to nas nie dotyczy, natomiast mamy dosyć istotną zmianę, jeśli chodzi o jakie usługi są do tego używane, bo JAWS zawsze generował krótki i dłuższy opis. I to wyglądało tak, że krótki opis był wcześniej generowany przez system Gemini od Google, bo to trwało po prostu, bo ten model jest dużo szybszy, natomiast no faktycznie te opisy były mniej szczegółowe, były krótsze, ale mogliśmy też poprosić o opis dłuższy używając czata GPT albo linkiem na ekranie wyświetlającym ten krótszy opis lub dokładając klawisz Shift do naszych skrótów. A teraz do tych krótszych opisów będzie wykorzystywana inna chmura, już nie będzie Google, a będzie model Cloud od firmy Anthropic AI, o którym będziemy później mówić. To jest też taki podobny model językowy, który też jest w stanie rozpoznawać zdjęcia i według wielu osób jest w stanie to robić no, na pewno lepiej niż Gemini i porównywalnie myślę z czatem GPT, też chyba niektórzy uważają, że nawet lepiej, więc no, generalnie jakość tych opisów po prostu będzie dzięki tej zmianie lepsza. To wszystko jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, natomiast to jeszcze nie jest koniec nowości w tej majowej aktualizacji, bo na przykład użytkownicy monitorów brajlowskich ucieszą się z tego, że JAWS jest w stanie wyświetlać nam emoji w brajlu. Emoji w internecie jest coraz więcej, możemy się z nimi spotkać praktycznie wszędzie, więc fajnie, że użytkownicy, którzy korzystają z Braille'a będą w stanie do ich opisy uzyskać, bo mało czytników ekranu jest w stanie to zrobić, NVIDIA domyślnie nie jest, no chyba, że zainstalujemy odpowiedni dodatek. Można też na iPhone'ie i na Macu z VoiceOver'em dostawać opisy emoji w Braille'u, ale poza tym chyba żaden inny czytnik ekranu takich funkcji nie oferuje. JAWS do tej pory też, więc emoji, mimo to, że były odczytywane przez syntezę, w Braille'u wyświetlały się jako po prostu znaki zapytania najczęściej.
1: A propos a teraz, emoji, to ja tylko wejdę ci w słowo, Piotrze, i powiem, że emoji to już nawet zawitało do firm, bo nie wiem, czy zauważyliście, jeżeli nie macie poczty służbowej na platformie Microsoftu, to z tego akurat za bardzo nie skorzystacie, ale w Outlooku, szczególnie tym mobilnym, jest coś takiego jak selektor reakcji i tam można dodawać do maili, które do nas przychodzą i które są właśnie obsługiwane przede wszystkim przez Microsoft, można dodawać reakcje, więc oprócz tego, że gdzieś tam powiedzmy te emotikonki, no to już w internecie są powszechne, że reakcje za pomocą różnych ikonek są też powszechne w sieciach społecznościowych, to też nawet i w poczcie już można dać lajka.
2: No proszę, więc jak najbardziej funkcja się przyda. A jak działa? No w dosyć ciekawy sposób, bo domyślnie emoji po prostu będziemy widzieli jako 8 punktów. Po prostu będziemy widzieli znak, który ma wszystkie 8 punktów wyświetlone i jeśli chcemy uzyskać jego szczegółowy opis, no to po prostu naciskamy przycisk przywołania kursora, czy ten kursor router na tej komórce i wtedy JAWS, używając wiadomości błyskawicznej, wyświetli nam tekstowy opis tego emoji, tak jakbyśmy to słyszeli syntezą. Ja bym chciał tu mimo wszystko zobaczyć jakąś opcję, żeby dostosować, jak to ma być wyświetlane, czy to faktycznie ma działać tak, bo to może się przydać w ten sposób, albo żeby te opisy były gdzieś domyślnie rozwijane, bo no bo tych emoji jest jednak dużo i to właśnie mogą być no, różne reakcje, właśnie kciuk w górę i w dół i no za każdym razem byśmy musieli klikać, żeby to rozczytać, a na innych czytnikach ekranu takiej potrzeby po prostu nie ma. No, z drugiej strony pewnie są osoby, które faktycznie chciałyby, żeby takie jedno emoji nie zajmowało nam pół albo nawet całego monitora, bo niektóre z tych opisów są faktycznie, mogą być długie, no taka buźka.
4: To się zgadza, natomiast jestem bardzo ciekaw, jak wygląda kwestia na przykład opisu tych, tych emotek typu klawisz 1. Czyli na przykład tam będzie jedynka zwykła wyświetlona, no bo to jest jakby dość praktyczne, tak? Zwłaszcza, że tego się często, znaczy często, niektórzy wykorzystują, na przykład gdzieś widziałem jakiś jeszcze wtedy tweet, że tam w mieście jakimś tam mamy już klawisz 1, klawisz 6, czegoś tam.
2: No przypuszczam, że to będzie działało w ten sposób na ten moment tak, że to po prostu będzie widoczne jako, no właśnie jako te 8 punkty, tak? Więc byśmy musieli pod każdym tym klawiszem nacisnąć ten przycisk, więc tutaj kolejny powód, dlaczego to powinno być rozszerzane. Natomiast to się wtedy będzie wyświetlało właśnie jako słowo klawisz pewnie, więc tutaj kolejny krok mógłby być zrobienie jakiegoś słownika, które by takie emoji właśnie niektóre zastępował po prostu danymi liczbami, więc no to już dziś kolejny krok dalej. No więc no, na pewno funkcja, którą można by jeszcze rozbudować, nie zmienia to jednak faktu, że fajnie, że w JOSie też już te emoji w Braille'u w jakikolwiek sposób da się wyświetlać. I jeszcze nie kończymy tematu Braille'a, bo tryb podzielonego Braille'a, czyli przypominam, jeśli ktoś nie wie, to jest ta funkcja, która pozwala nam no, podzielić nasz monitor Braille'owski na pół i no, oprócz tego, że JOS nam wyświetla to, co mamy akurat pod fokusem na komputerze, możemy sobie wyświetlać różne inne rzeczy od zawartości jakiejś strony internetowej lub dokumentu, jakichś dodatkowych informacji o formatowaniu, czy historii czatu, na przykład w Teamsie możemy sobie pisać jakąś wiadomość i na jednej połowie linijki widzimy to, co my piszemy, a na drugiej możemy sobie cofać się w historii czatu, więc funkcji, jak to można zastosować, jest dużo i pojawiła się teraz obsługa tej funkcji dla monitorów serii Alpha BC, serii Alpha BC, które, no bo domyślnie nie wszystkie monitory miały skróty klawiszowe do tego przypisane. Można było to zrobić ręcznie, no ale jeśli korzystacie z monitorów Alpha BC, Alpha BC, to już tego nie będziecie musieli zrobić, bo już takie skróty zostały przepisane i to są takie skróty jak otwarcie okna konfiguracji podzielonego Braille'a, to jest F2 i F5, przełączenie trybu bufora tekstu F2 i F6, przełączenie odświeżenia bufora tekstowego po naciśnięciu klawisza Enter F2, to jest F2 i F4, poprzedni wiersz w tekście F10, następna linia F11, przesuń w lewo, no to klawisz Braille Left, przewiń w prawo to jest klawisz Braille w górę, przewiń w lewo to jest Braille w dół i przesuń w prawo to Braille w prawo. I jeśli chodzi o to były skróty do tego naszego głównego Braille'a, czyli to przyciski, którymi zawsze chyba przewijamy Braille'a na tych monitorach. A na tym ekranie podziału, więc tam gdzie mamy na przykład jakiś plik załadowany, no to tam poprzednia linia to jest F12, następna linia F13 i no właśnie następna linia to jest F13. Następnie mamy poprawki dla nowego Thunderbirda, czyli Thunderbirda Supernova. Poprawiono odczytywanie alertów, które czasami były powtarzane kilka razy, na przykład jeśli Thunderbird blokuje jakąś zawartość wiadomości e-mail. Jeśli podczas wprowadzania adresu do pola do, JOS nie zawsze automatycznie czytał adres po naciśnięciu tab, aby go uzupełnić, to już zostało poprawione. I komunikaty o nowych wiadomościach będą czytane tylko raz, a nie kilka razy, jeśli Thunderbird nam wysyła jakieś powiadomienia. Mamy kilka poprawek w internecie. JOS nie zawsze prawidłowo czytał pola listy. Kiedy mieliśmy wirtualny kursor włączony, to już zostało poprawione. Nie czytał też pol listy, które też były dodatkowo oznaczone jako tylko do czytu. Atrybutem aria to też zostało poprawione. Porobiono problem, że klawisze szybkiej nawigacji nie działały w przeglądarce Chrome po tym, jak zablokowaliśmy i odblokowaliśmy nasz komputer. Poprawiono błąd, że JAWS podzielał elementy w niektórych listach na kilka akapitów, jeśli były wykorzystane tagi paragrafu, tagi akapitu nawet. Poprawiono problem, że JAWS zawieszał się na niektórych listach rozwijanych, na niektórych polach kombi. Kiedy poruszamy się po siatce, na której znajdują się jakieś pola wyboru, które możemy zaznaczać i wirtualny kursor jest wyłączony, poprawiono problem, że JAWS nie zawsze informował, że dany wiersz jest zaznaczony. Poprawki w Braille'u. Poprawiono problem, że Braille podzielony czasami aktywował się sam z siebie w Excelu. Program LibLuis do tłumaczenia Braille'a został zaktualizowany do wersji 3.29. JAWS będzie teraz automatycznie wykrywał monitory HIMS, więc już nie będzie trzeba ręcznie portów wybierać pewnie z ustawień. W Wordzie poprawiono błąd, że przyciski przywołania kursora nie zawsze przywołały kursor w odpowiednie miejsce, jeśli dokument zawierał jakieś skomplikowane formatowanie. No to myślę, że też wiele osób ucieszy. Ogólne poprawki w JAWSie, znaczna poprawa wydajności w polach edycji, zwłaszcza w Outlooku. JAWS powinien też startować szybciej. Dla nowych instalacji JAWS-a ikona FS Readera już nie będzie umieszczana na pulpicie. FS Reader cały czas będzie instalowany, ale po prostu ikona do niego znajdziemy tylko w menu Start. Natomiast dla tych, którzy tego JAWS-a aktualizują, to ta ikonka nie zniknie. Także jeśli ktoś chce, żeby ten FS Reader był na pulpicie, no to ta ikonka cały czas będzie. Poprawiono błąd, że czasami automatyczna zmiana języka syntezatora i tak się aktywowała, nawet jeśli sobie tą opcję wyłączyliśmy. To głównie był problem, który pojawiał się w językach innych niż angielski. Mamy poprawki w asystencie głosowym w języku francuskim i holenderskim. I poprawiono błąd, że JAWS nie zawsze startował na ekranie logowania Windows. I mamy jeszcze inne poprawki. Dodano skrypty do aplikacji Bard Express, czyli aplikacji do pobierania książek z amerykańskiej biblioteki dla niewidomych. Poprawiono działanie funkcji dołączania plików skrótem Alt-X w WhatsAppie. I poprawiono nawigację do niektórych pól w formularzach zawartych w plikach PDF, jeśli korzystamy z Adobe Readera DC. No i to wszystko, jeśli chodzi o tą majową aktualizację, natomiast jak widać, no tych zmian jest całkiem sporo i myślę, że wielu osobom się spodobają, zwłaszcza jeśli chodzi o tego asystenta, fajnie, że można się o różne rzeczy dopytywać, to jest coś, o co wiele osób prosiło, no i fajnie, że faktycznie firma Vispero sugestii posłuchała.
1: Zaglądamy do waszych wypowiedzi, bo są kolejne. Matt, na dobry początek. Witam. Czy jest jakiś sprawdzony sposób, żeby wiedzieć, czy Zoom H1e nagrywa, czy nie? No to Tomku.
4: No, jeżeli masz podłączone słuchawki, no to na przykład można nacisnąć któryś z tych czterech przycisków i wtedy on stawiał marker. Zresztą tak, chyba tak, to był chyba taki sposób. Gorzej, gdy korzysta się z wbudowanego głośnika w Zooma, no bo wtedy rzeczywiście jest to o tyle problem, że wtedy jest dość ograniczona mowa przez ten głośnik. I ja na razie nie widzę takiego sposobu, żeby sprawdzić na przykład, czy mamy baterie jakieś tam wyczerpane. To, co zrobiłem, to podpiąłem sobie jakieś słuchawki, koreczki do Zooma i po prostu no mam je podpięte ciągle i po prostu na chwilkę sobie je daję do ucha. Nawet nie to, że przez cały czas mam je w uchu, tylko no co jakiś czas sprawdzam sobie, czy wszystko jest jakby, czy wszystko się nagrywa. Natomiast w momencie, myślę, że gdybym chciał mieć taką stuprocentową pewność, czy na pewno że się wszystko nagrywa, no to po pierwsze bym włożył nowe baterie do Zooma. Po drugie, w związku z tym, że Zoom może być teraz zasilany z, znaczy teraz, no chyba od jakiegoś czasu te urządzenia mogły być zasilane z powerbanków, natomiast chyba Zoom teraz o tym jakoś pisze. To nie wiem, czy ja w ogóle czegoś takiego nie zrobię, że kupię sobie jakiś taki niezbyt duży powerbank do zasilania właśnie Zooma głównie. Jakiś, nie wiem, 5 tysięcy, 10 tysięcy, jakiś nie jakiś taki bardzo duży. I po prostu w momencie, gdy mam jakieś szczególnie ważne nagranie i mogę tak zrobić, no bo znam naszą osobę, która nie może skorzystać z powerbanka, no to po prostu bym zaopatrzył się w nowe baterie, jakieś sprawdzone, tudzież akumulatory, no i włączam nagrywanie, no bo włączenie nagrywanie jest sygnalizowane dźwiękiem, blokuje klawiaturę, no i wtedy jest troszkę lepiej, aczkolwiek rzeczywiście mi brakuje takiego stuprocentowego sprawdzenia, że na pewno się nagrywa, oczywiście no bez zaangażowania jakiegoś OCR-a, no bo jakby to wszędzie taki sposób zapewne jakoś tam się sprawdzi. Natomiast no miło by było, gdyby można było jakoś to sprawdzić tak w 100%. Na razie chyba nie można. Przynajmniej ja nie znam takiego sposobu.
1: To jeszcze jedno pytanie od Mateusza tym razem i myślę, że tutaj też może coś, Tomku, powiesz. Witajcie. Co myślicie na temat dostępności aplikacji w Thermomixie i Lidlomixie lub ewentualnie innych robotów z funkcją gotowania? Zdaje się, że ty coś tam testowałeś,
4: miałem,
1: prawda?
4: To znaczy mam robot Tefala, natomiast tak, podobno Thermomix słabo, Lidlomix chyba też, ale nie jestem pewien.
1: Te nowe Thermomixy natomiast w ogóle mają, zdaje się, ekran dotykowy, ekran więc dotykowy, dla nas tak, to tym bardziej niezbyt fortunne rozwiązanie.
4: I teraz tak, nowe te fale chyba też mają w ogóle jakieś dotykowe, tylko nie wiem, czy to są przyciski dotykowe i to by się jakoś dało, czy to jest ekran dotykowy, bo no, trzeba niestety brać pod uwagę to, że coraz więcej urządzeń ma ekran po prostu dotykowy, na którym ta lokalizacja przycisków może się zmieniać. Natomiast my mamy Tefala, który jeszcze jest niedotykowy i to w ogóle jest aplikacja dosyć specyficzna, dlatego że tą aplikacją nie da się jeżeli mamy przepis, to rzeczywiście da się wysłać do robota jakby polecenie następny krok. Natomiast jeżeli mam go w trybie ręcznym, to nie mogę na przykład z aplikacji ustawić temperatury, ale mogę tę temperaturę ustawić na urządzeniu i ta temperatura, czy czas, czy obroty będą wyświetlane w aplikacji. Natomiast właśnie rzeczywiście jak mam jakiś przepis z aplikacji, ich tam jest coś w tej chwili koło 1000, no to rzeczywiście mam po prostu przycisk następny, chyba włączyć, z tego co pamiętam, muszę już w urządzeniu przyciskiem, natomiast na pewno właśnie ten następny krok mogę sobie zrobić w aplikacji. I mogę sobie przejrzeć listę i aplikacja jest generalnie dostępna i dość przyjazna.
1: Okej, okay. No i jeszcze jedna informacja tekstowa, bo mamy jeszcze wypowiedź. Mamy informację od wiernego słuchacza. Witajcie, chciałbym się podzielić informacją, że specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Łodzi prowadzi nabór na kurs kwalifikacyjny z zakresu tyfloinformatyki. Trwa on 1,5 roku i umożliwia przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego dla zawodu technik tyfloinformatyk. Szczegóły pod poniższym linkiem, tu jest adres blind.edu.pl/strona/kurs-kwalifikacyjny. Taki adres, ale myślę, że uda nam się go również wrzucić do naszych notatek. Ja już sobie go tutaj też odhaczam, żeby starać się o tym pamiętać. No to dobrze, to teraz jeszcze posłuchajmy jednej wiadomości głosowej, która do nas w międzyczasie przybyła, a jest to wiadomość od Rafała.
5: Nagrywanie bez przytrzymywań. Wyślij przycisk.
6: Dobry wieczór. Mam takie pytanko do was. Troszkę chyba nietypowe. Chodzi mi, czy znacie takie urządzenie, albo urządzenie, chodzi mi po prostu o klawiaturę brajlowską do, w jaki sposób ona będzie tam działać, czy to na Bluetooth, czy na USB, to troszkę nie ma to dla mnie jakby znaczenia. Chociaż bym wolał bezprzewodową, ale jakby, no, ale wiadomo. Ale ostateczności nie ma znaczenia. No. Wiem, że monitory brajlowskie takie coś mają. Ale czy oprócz monitorów brajlowskich czy coś takiego jest? No, wiem, że eBay miał, ale no, niestety eBay już, no, od iPhone'a 13 to tak działa źle, żeby nie powiedzieć, że tragicznie, więc pytam właśnie, czy nie znacie jakiegoś takiego, no, innego urządzenia, bądź najlepiej, żeby było to typowa klawiatura, żeby to była typowa klawiatura, że nie było to urządzenie, no wiadomo, że jakby było, to by było, ale jakby była sama klawiatura, to by było najlepiej. Dziękuję, pozdrawiam.
1: No moim pierwszym skojarzeniem to też był właśnie eBay, ale jeżeli nie eBay, jak to urządzenie się nazywało? Fable?
2: Hable.
1: Hable.
2: Przez H, Hable.
4: Tylko to chyba dość drogie było, nie?
2: Z 200 tego, euro, nie wiem, czy to w ogóle w Polsce sprzedawane?
7: Jest jeszcze Orbitrider, który chyba jest tańszy, bo on chyba tak, jakieś około 100 euro kosztował. Nie wiem, czy on jest w Polsce sprzedawany.
2: Właśnie to jest problem, że te urządzenia nie są w Polsce, no.
7: To jest podstawowa różnica między Hable a Orbitem, bo też ludzie się na tym zastanawiali i też dotarłem do takiej informacji. Orbit to jest taka tradycyjna klawiatura w takim układzie Perkins jak na maszynie, a Hable, co ciekawe, jest chyba trochę mniejszy, ale te klawisze ma ułożone tak jak na tablicy, to znaczy tak jakbyśmy pisali w wejściu Braille'a na ekranem od siebie, tak? Trzymamy to urządzenie w ten sposób.
1: Czyli ta klawiatura jest w kształcie sześciopunktu, tak jakby, tak?
7: Tak, dokładnie.
2: No coś, co też możesz zrobić, tylko to musiałbyś znaleźć sobie, bo prawdopodobnie nie posiadasz, no chociaż może posiadasz, skąd wiemy, drukarkę 3D i no też umiejętności, żeby to samodzielnie poskładać, jest urządzenie Oscar względnie MetaBraille, bo to różne ma nazwy, od naszego tutaj hackerspace'u lokalnego z Wiednia, MetaLab, gdzie na stronie projektu, no, są zarówno pliki, otwarto źródłowe wzory do drukarek 3D, jak to wydrukować wszystkie części, no oraz informacje, całe wiki, jak tylko w języku właśnie angielskim, jak to wszystko poskładać razem, żeby działało. No tylko, no właśnie, to jest wersja zrób to sam.
1: Ale gdybyś na przykład potrzebował pomocy w tym zakresie, to podejrzewam, że można by na przykład się spróbować zwrócić do prowadnicy. Może oni by pomogli ze stworzeniem tego, jeżeli byłbyś, Rafale, zainteresowany w ogóle tego typu urządzeniem. No jest, jak widać, trochę różnych rozwiązań. Mm-hmm.
4: No to przechodzimy chyba do następnego newsa, zresztą właśnie od Pawła, i być może też pojawi się na Site City jakieś urządzenie tego typu, a tymczasem mamy listę wystawców na tych targach.
8: Tak, bo od dziś, od 15 maja do 18 maja, te targi odbywają się, no jak to zwykle, we Frankfurcie. Największe targi sprzętu asystującego, no i nie tylko, targi w ogóle dla osób z dysfunkcją wzroku w Europie. No i jak co roku postanowiłem przyjrzeć się liście wystawców i stworzyć bardzo subiektywną listę tego, na co warto zwrócić uwagę. Mówię bardzo subiektywną, bo tu zastosowałem kilka filtrów. Po pierwsze, skupiłem się bardziej na wystawcach nowych, takich, których nazwy mi nic nie mówiły. No bo wystawcy starzy, no to na tyle raczej śledzimy w ciągu roku to, co się dzieje w technologiach, że no o wielu rzeczach wiecie, tak? O Envision wiecie, o Braille Sensach, Emotionach i tak dalej wiecie, o Humanware'ach wiecie, no te typowe firmy różne, które się pojawiają wszędzie na świecie. Natomiast te firmy takie mniejsze, jakieś startupiki, które przyjechały po raz pierwszy, albo firmy z jakichś egzotycznych krajów, no o tym na co dzień wiemy troszkę mniej, więc tutaj fajnie było zapoznać się z tym, co nowicjusze mają do zaproponowania. Oczywiście to, co teraz wam wymienię, to też nie będzie wszystko prawdopodobnie co do Site City. W najbliższych tygodniach ja się spodziewam, że opublikowane będą podcasty w ramach chociażby podcastu Site Views Bawarskiego Związku Niewidomych, gdzie pan Christian Stahlberg co roku prowadzi wywiady z wystawcami, więc domyślam się, że jeżeli tam coś jeszcze, znaczy jeżeli coś bym miał znaleźć jeszcze a propos Site City, co by się miało wydarzyć takiego rewolucyjnego, no to znajdę to tam. Pewnie kilka innych podcastów też coś będzie o tym mówić, więc myślę, że spokojnie możemy liczyć na te materiały, ale na razie taka lista. Ja też wspomniałem o kilku wystawcach starszych, więc złamałem troszkę tą zasadę, że przedstawiam samych nowych. No z tego powodu, żeby wspomnieć o kilku produktach, do których no wiem, że są jakieś nowości, mniejsze lub większe. Natomiast raczej skupiam się na nowych, na tych, co do których nic nie wiedziałem wcześniej. No i którzy rzeczywiście coś dla osób niewidomych robią. Pomijałem już tam jakieś firmy instalujące, linie prowadzące i tego typu rzeczy. Dałem sobie spokój, a skupiłem się właśnie na takich typowo rozwiązaniach, które no może kiedyś my sobie kupimy, a może nie, a może pojawią się na dofinansowanie, a może nie, a może zainstalujemy sobie na telefonie i tak dalej. No więc zaczynamy od polskich akcentów na Site City, bo takowe są. No typowi jakby podejrzani usual suspects jak zwykle tam są, czyli Altix, Harpo, ale też jest nowa firma. Nie wiem, czy słyszeliście o takiej. Ja pierwsze w życiu słyszę. Miracle. Robert Biegański i Małgorzata Bauer, spółka jawna z Łodzi.
4: Byli kiedyś na Recha.
8: O, widzisz. No to robią lupy i powiększalniki. To mi umknęli. No nie dziwię się w sumie. Bo
4: to znaczy nazwisko gdzieś właśnie mi się obiło, pamiętam, kiedyś na Recha, bo montowałem i tylko nie pamiętam, czy to była ta sama firma. Musiałbym zobaczyć.
8: Aha, no bardzo możliwe. No to pozdrawiamy je. Może nas gdzieś słuchają albo słucha nas ktoś, kto używa ich produktów. To dajcie znać. No i zaczynamy od, bo tutaj alfabetycznie sobie wypisałem mniej więcej. Od A, a na A jest firma Another Day. Firma z Korei. I tutaj nie jestem do końca pewien, jak oni, o co im do końca chodzi, bo oni stworzyli farbę, która pozwoli osobom niewidomym wyczuć kolory po zapachu. Więc takie dziwne zjawisko. Niby też nie tylko możemy interpretować obrazy, które są w ten sposób namalowane, ale też je tworzyć, używając odpowiednich zapachów. Także no to taki jest pomysł tutaj z Korei. Ciekawe, jak im się to sprawdzi. Następnie mamy firmę Beit Limited z Turcji. No, na rynku tureckim jest to dostawca wielu produktów, takich jak właśnie linijki brajlowskie, screenreadery i tak dalej. No i tutaj przywieźli coś, co się nazywa Brailleland. I jest to, no z tego co czytam, taki rodzaj, nie wiem, powierzchni, na której można pisać brajlem, czy to jest jakaś tabliczka brajlowska. Podana jest tylko ilość znaków i ilość linii, więc przypuszczam, że są to jakieś urządzenia do zapisu gdzieś tam Braille'a, w formie trwałej, takiej papierowej. I też mają linijki takie geometryczne, w sensie linijki brajlowskie do chyba cyrkle też, czy kątomierze. Takie narzędzia matematyczne, ale nie słyszałem o tej firmie wcześniej, więc informuję. Canon Deutschland się wystawia i tu nie do końca wiadomo, co oni mają, bo nie były wymienione żadne produkty, natomiast były wymienione kategorie, w jakich ta firma się zarejestrowała, że produkty oferuje. I no, jest ciekawie, bo wypisane są pomoce dla osób niewidomych, drukarki i maszyny brajlowskie lub maszyny brajlowskie. Także nie wiem, czyżby Canon wszedł na rynek drukarek brajlowskich, a może już byli na tym rynku, a ja nic o tym nie wiedziałem, ale no Canon jest. Także no, myślę, że za jakiś czas może się przekonamy, z czym firma Canon przybyła. Następnie mamy startup z Belgii, MVAI. Rzekomo MV jest aplikacją, która jest taką jakby sztuczną inteligencją, która wszystko nam załatwia. Czyta, interpretuje obrazy, czyta dokumenty, opisuje sceny. I właśnie o ten opis scen najbardziej nam chodzi, bo w tym opisie scen skupia się na emocjach, które są przez te zdjęcia wyrażane. No więc tutaj ten aspekt emocjonalny jest gdzieś dla firmy bardzo ważny i ma być jakoś bardziej szczegółowo opisany. Patrzyłem, aplikacja nie jest dostępna w polskim App Store przynajmniej.

0: no to trzeba przejść chyba jakieś masywne szkolenie i się nauczyć interpretowania tych odgłosów, bo no jest to dla mnie wybitna kakofonia. Jak sobie radzi z tym Ace iSynth? Szczerze mówiąc, możemy się o tym przekonać i jeżeli temat by bardzo was jakoś zainteresował, no to mogę się postarać, bo rzecz była już omawiana w ramach kilku hiszpańskojęzycznych podcastów dla niewidomych, do których mam dostęp, no tylko musiałbym sobie tutaj jak zwykle transkrybować i przetłumaczyć. Natomiast jeżeli jest zainteresowanie, to mogę zrobić jakiś research i coś o iSynth na najbliższy raz albo za jakiś czas opowiedzieć. Handy Exceller Braille, pisane BR'EEE. Braille. Francuska firma i ich narzędzie do nauki Braille'a. Narzędzie, które tego Braille'a uczy nas przez zabawę i tam są różne minigry, jakieś quizy muzyczne, wpisywanie słów za pomocą jakichś żetonów i my jesteśmy potem poprawiani. Jakaś forma rywalizacji jest też tam wprowadzona, można za pomocą Braille grać w kilka osób na przykład i w ten sposób uczyć się Braille'a, jakieś pojedynki, konkursy i tak dalej. No więc tu jest takie urządzenie. Kinoa, no to już startup znany z Zero, jeżeli słuchaliście naszej audycji o Zero Project Conference, no to tam jak najbardziej startup z Kenii, jeżeli dobrze pamiętam, zagościł i była to rękawiczka na rękę, która wibrowała nam różne komunikaty. Do motywu wibrowania jeszcze wrócimy na samym końcu, ale zanim to firma Leeline z Łotwy, która zajmuje się tak normalnie systemami do zarządzania kolejkami. To są różne kolejki. Kolejki przepuszczania ciężarówek, jakieś tam kolejki na wydarzenia, jakieś wydawanie biletów do stania w kolejce i takie zarządzanie kolejkami różnego rodzaju. A na Side City prawdopodobnie, z tego co wyczytałem, są z udźwiękowionymi maszynami typu kiosk, więc tu już zaczyna się powoli działalność w stronę europejskiej ustawy o dostępności, co bardzo cieszy, bo potrzebujemy jeszcze pionierów w dziedzinie właśnie dostępnych kiosków. Light Vision, firma z Korei Południowej, z Seulu, i tu mamy aplikację Visionverse i rozwiązanie, które pomaga nam orientować się w transporcie miejskim. Aplikacja, patrzyłem, nie jest dostępna właśnie jeszcze w App Store, ale według opisu producenta ma ona nam pomóc w zidentyfikowaniu autobusu, czyli numer i jaka linia, nawet jeżeli podjeżdża tych autobusów więcej, a w środku autobusu nawigacja do najbliższego kasownika czy też automatu na bilety. No więc tutaj ciekawe, jak na ile to jest implementowane na całym świecie, na ile to działa od, że tak powiem, strzału wszędzie, a na ile to trzeba interpretować i implementować pod kątem transportu miejskiego w konkretnym kraju. Myślę, że o tym się jeszcze przekonamy. Page Braille, pisane Paige Braille. Brytyjski startup, zresztą zaangażowany w niego jest Sean Randall, którego możecie kojarzyć z chociażby Mastodona czy Twittera. Jest to jeden z chyba instruktorów nawet w Royal National College for the Blind w Hereford, jeżeli dobrze kojarzę. Hereford albo Worcester, któraś z takich właśnie szkół dla niewidomych brytyjskich znanych, tych college.
1: Czy autor aplikacji Skype Talking czy Jotera, jakby ktoś kojarzył, także...
0: A to on też, rzeczywiście. Tak. Ja myślę, że Skype Talking to był Chwoje Katycz? Nie, on jakiś skrypt...
1: To może pomyliłem aplikację, SK Read chyba się nazywało, to jeszcze było chyba przed Skype Talking, przepraszam.
0: Tak,
1: ale Jotter to był on, na pewno.
0: Tak. No więc człowiek, który już kilka fajnych rzeczy stworzył. Czym jest Page Braille? No Page Braille to jest bardzo wymyślne urządzenie, bo urządzenie, które działa w ten sposób, że w zwykłym maszynie Perkins demontujemy ten spód, ten taki tekturowy spód, który tam na pewno kojarzycie, że jest, i montujemy w nim właśnie Page Braille'a. I w tym momencie to urządzenie łączy się na Bluetooth z naszym smartfonem, wykrywa naciśnięcia klawiszy na Perkinsie, i przekazuje je jako konkretne litery Braille'a do aplikacji na smartfonie.
2: I mamy fantastyczną, dyskretną, cichą klawiaturę.
0: Tak,
1: są osoby widzące, które sobie przeprojektowują maszynę do pisania na klawiatury, na USB i na Bluetooth, więc w sumie czemu nie maszyny Braille'owskie?
3: Wiecie, ale to nawet ja sobie wyobrażam coś takiego mimo wszystko, może w jakiejś szkole, żeby
1: no właśnie, oczywiście,
3: pisać tak. Notatki, i masz notatki w Braille'u, ale masz też w razie czego cyfrowe.
2: Oprócz tego, tak, ale wiecie, to na

0: nawet przy okazji pisania jakichś egzaminów, że dobra, na przykład mamy jakąś tam, nie wiem, matematykę albo coś na kartce sobie liczymy, ale przy okazji też jest to w postaci elektronicznej, żeby nauczyciel, który nie zna Braille'a, mógł sobie to podejrzeć.
1: Na przykład. To znaczy, ja nie jestem do końca pewien, na ile to na 100% działa jako klawiatura zewnętrzna, domyślam się, że też, natomiast na pewno jest bardzo poruszany aspekt edukacyjny, że jest tam dedykowana aplikacja i my piszemy coś na tej maszynie, na tym Perkinsie klasycznym, a wyświetla się to na przykład naszemu tam nauczycielowi na smartfonie. No i tak to mniej więcej działa, więc no to bardzo ciekawe urządzenie. Seventh Sense, czyli kolejne podejście do okularów, które opiszą nam w jakiś sposób rzeczywistość. To jest startup estoński. Ja już słyszałem o nim, ale nie mówiłem o nim w Tyflo-przeglądzie i zaraz wam powiem czemu. Otóż odbyły się już testy tego startupu w Luksemburgu. No i udało mi się uzyskać kontakt z osobami, które testowały to urządzenie. No po pierwsze jest to ponoć hełm, no czyli kolejne urządzenie, które bardzo niepraktycznie wygląda. A po drugie, jakiś bardzo negatywny feedback otrzymałem odnośnie tego, jak to urządzenie informuje nas o tym. Już teraz nie pamiętam dokładnie, o co tam chodziło, natomiast bardzo jakieś były niejasne te komunikaty i ogólna użyteczność urządzenia w takiej formie, w jakiej ono jest teraz, była oceniana dość nisko, więc nawet nie chciałem zawracać wam tym głowy. Tangible Surface Research, amerykańska firma, która oferuje nam naklejki na różnorakie sprzęty. Są pakiety dostępne naklejek na pralki, na kuchenki, na mikrofalówki, no i ogólnie takie mieszane naklejki, na co tam chcemy. No więc takie znów dotykowe symbole do ponaklejania na różne sprzęty. Unwired Things, firma z Danii, która ma nam do...
2: Tak? Ja bym się tu trochę wtrącił, bo właśnie
1: proszę.
2: Jakiś czas temu u nas chcieliśmy nakleić coś na naszą suszarkę dotykową i słuchajcie, są w sklepach papierniczych takie dla dzieci chyba to są, jakieś kółeczka, jakieś mniejsze, większe kropeczki, litereczki, jakieś takie różne rzeczy właśnie do naklejania. Co prawda głównie na papier, ale niekoniecznie. I można też tam poszukać. I to jest tanie jak, no bardzo tanie, bo no to myśl dla dzieci, więc no to jest jakieś takie kawałki plastiku pewnie produkowane masowo. I z tego też można skorzystać. My to mamy już od paru ładnych miesięcy zamontowane na tej suszarce i nam to się trzyma. I to są właśnie jakieś kropeczki, jakieś kółeczka, jakieś pewnie są jakieś różne rzeczy i myślę, że można by z czegoś takiego też skorzystać.
1: A z ciekawości, jakie jest główne przeznaczenie tego typu elementów w takim zwykłym sklepie papierniczym?
2: No właśnie dla dzieci, żeby tam sobie to coś dzieci naklejały, tak. Żeby coś, tak. Więc no to jest tanie, to nie pamiętam ile to kosztowało, ale niedużo, tak? No bo to jest produkt właśnie dla dzieci, więc tego jest dużo. No i no właśnie, taki może, nie wiem, apel, czy może, nie wiem, taka sugestia, być może jest ktoś tutaj, kto prowadzi jakiś sklep dla niewidomych, to być może to jest dobry pomysł, żeby poszukać właśnie po różnych sklepach, znaczy takich standardowych produktach, bo być może okaże się, że naprawdę sporo jest takich produktów, które mogą być dla nas przydatne i niekoniecznie trzeba je wymyślać i produkować w jakichś szczątkowych ilościach i brać za to duże pieniądze, tylko nawet jeżeli byśmy sobie za to wzięli jakiś procent, no to jest szansa, że jakoś by się to sprzedawało. No taka ciekawostka.
1: Mhm. Wracając do listy, duńska firma Unwired Things, oni mają nam do zaproponowania, opisują to jako system IoT, czyli Internet of Things, Internet rzeczy, do sterowania urządzeniami w domu, niska cena, dostępny, udźwiękowiony, za pomocą jakiegoś uniwersalnego pilota, tylko nie do końca rozumiem, tam niby jest wbudowana funkcja minutnika, zegara, alarmu, notatek głosowych, więc trochę nie rozumiem, czy to jest taki rodzaj jakby mówiącego zegarka, czy tam kryje się coś więcej. Trzeba by rzeczywiście dodatkowo jeszcze jakieś informacji poszukać. Natomiast no jest też mówiący termometr, mówiąca waga kuchenna, no i kilka jeszcze takich mówiących drobnych elementów i ma to być rzekomo przystępne cenowo. Także to jest kupon przetargowy firmy Unwired Things. White Cane IO, lekka laska biała z Niemiec. Tyle się dowiedzieliśmy.
2: O której, znaczy, która była na Lecha,
1: o,
2: zdaje
1: okay.
2: się.
1: Nie Comte tak de Derenda, żeby była jasność. Nie mówię o tej tytanowej, takiej wytrzymałej Comte de Derenda.
2: Nie.
1: Tylko jakaś White Cane, jakaś taka lekka.
2: To... Tak, okay. Oni chyba byli na Lecha.
1: Okay.
2: I oni, skąd oni byli? Już nie pamiętam.
1: No to jest napisane,
2: ale chyba tak, tak, taka nazwa mi się kojarzy.
1: Okay.
2: Ona, to była ta laska, która ona się poniekąd sama składała, to znaczy jak był duży nacisk na to, to tam wyskakiwała jakby jedna część z drugiej, to znaczy chodziło o to, że nie walczymy z jakimiś przedmiotami typu samochód, który najeżdża na laskę, tylko ta laska się zegnie, a potem się znowu prostuje.
1: O, widzisz, no to fajnie, to...
2: Tylko tak powiem, 600 euro.
1: No tak, bywa i tak. No i ostatni, chociaż nie do końca ostatni startup tak po liście alfabetycznej, X-Tactor IT i ich produkt X-Band. Jest to produkt produkcji szwedzkiej i jest to wibrująca opaska na rękę, która za pomocą wibracji informuje nas o aktualnej godzinie, o powiadomieniach z telefonu oraz o wskazówkach nawigacyjnych z aplikacji Clue. Clue to jest jedna z tych aplikacji do projektowania tras wewnątrz budynku, gdzie kamerą rejestrujemy przebieg naszej trasy i później smartfon jest nam w stanie tą trasę odtworzyć i nas pokierować. No także tutaj się zdecydowano na taką współpracę. No i trochę na sam koniec zostawiłem sobie WeWalka, ponieważ WeWalk wypuścił drugą wersję swojej laski. Jest WeWalk 2, i już wam przeczytam za Applebee's, bo tutaj ktoś postarał się i stworzył post. I tutaj...
2: Zresztą WeWalk też był na Recha, więc w audycji o Recha będzie można sobie posłuchać wywiadu.
1: Tak, ale WeWalk zdaje się, że to dopiero parę dni temu wypuścił, nie parę dni, tylko to jakoś tydzień, dwa temu wypuścił w okolicach majówki, jakoś był webinar i wypuścili tą nową wersję. No zaadresowano dużo z tych skarg, które mieli użytkownicy wersji pierwszej i na przykład usprawniono ergonomikę i wagę urządzenia. Urządzenie wygląda jak zwykła laska. No, ciekaw jestem, o co im chodzi. Ja jestem zawsze zagubiony w takich opisach, bo z tego co pamiętam, to była zwykła nakładka na Ambutecha, więc jakby sam WeWalk to jest tylko moduł przyczepiany na rączkę laski. No ale zmniejszyli wagę i o ile pierwsza generacja ważyła 252 gramy, no to już druga jedyne 190 gramów. Po drugie, ulepszono głośnik i tutaj użyto głośników Harman Kardon i dzięki temu bardzo wyrównała się jakby wyraźność tego dźwięku. No istotnie ten głośnik w wersji pierwszej pozostawiał wiele do życzenia, to trzeba przyznać.
2: Tak, i oni chyba nawet mówili, że no to taki na razie czego, w jakichś awaryjnych sytuacjach, ale no zasadniczo
1: nie do końca, bo to była podstawa obsługi tej laski wtedy. Jakby kontrolowanie wszystkiego, co się dzieje na tej lasce, jakby co się dzieje w aplikacji smartfonowej, odbywało się na panelu dotykowym i wyjście tego, co my robiliśmy, wychodziło przez ten głośnik, całe sterowane po menu.
2: Albo słuchawki, bo tam był, zdaje się, albo jack, albo jakoś to można było ze słuchawkami połączyć.
1: Chyba, no.
2: I no, oni mówili, przynajmniej na Recha, że jakby podstawa to no, słuchawki byle jakieś z przewodnictwem kostnym, czy jakieś, żeby to nie zakłócało. Natomiast ten głośnik, no to według tego, co mówili na Recha, no to taki miał być, no nie wiem, rozładowały się słuchawki, no to okej, okay, no w razie czego jakoś ten głośnik jakoś da radę, może.
1: Aha, no to tutaj już wprowadzony jest nowy głośnik i to nie byle jaki. Usprawniono też motorek wibracyjny oraz port ładowania. Port ładowania, no, jest już USB-C, nie żadne micro USB. No a motor został usprawniony na bardziej intuicyjny, więc pewnie jest też bardziej wyczuwalny i w jakimś bardziej logicznym miejscu zamontowany. Panel dotykowy został zamieniony na przyciski naciskane. O, to jest ciekawe. I można teraz już chodzić w deszczu i normalnie używać. Rzeczywiście problemem było to, że no, poprzednia edycja nie była wodoodporna, więc trzeba było naprawdę uważać na to urządzenie, no i w deszczu nie można było z nim chodzić. No i był ten panel dotykowy, teraz zamieniono to na tradycyjne fizyczne przyciski i już jest to wodoodporne. Zintegrowano też czata GPT, do czego dokładnie, no, nie jest w tym krótkim podsumowaniu napisane, natomiast od października już będzie potrzebny specjalny abonament, żeby z tych funkcji AI korzystać. No i cena laski, regularna cena taka tradycyjna $849, $100 zniżki dla osób, które kupią teraz przez sprzedaży, czyli $749, no i jeżeli ktoś miał wersję pierwszą, to też można z jakąś zniżką to wymienić. Usprawniono też wykrywanie przeszkód, teraz ten wykrywacz przeszkód jest trochę bardziej wyczulony i odległość do przeszkody jest dużo lepiej zrozumiała dzięki dźwiękom, które przypominają czujnik parkowania w samochodzie. No, ciekawe, na ile to się sprawdza w terenie. No, ale tak to wygląda, jeżeli chodzi o Ewoka 2. Natomiast kończąc już temat Side City, no to pojawiło się kilka monitorów w większej wersji, na przykład Activator, o którym mówiliśmy rok temu, czyli monitor brajlowski ze stacją, z wbudowaną klawiaturą, zarówno brajlowską, jak i kuwerty, oraz stacją dokującą dla iPhone'a. No teraz doczekał się wersji Pro, która prawdopodobnie różni się tylko tym, że jest większa, już nie ma 40 znaków, a zdaje się 80. Swoją drogą, skoro już o tym mówimy, to też nie wiem, czy Asus swojego Binota nie wypuścił, czy nie wiem, czy oni są na Side City, ale Binote został wypuszczony w wersji 64 i 80-znakowej. No i to chyba tyle, jak chodzi o Side City. No więc trochę nowych rzeczy jest, parę ciekawych istotnie. No i czekamy na wywiady, czekamy na dalsze informacje, które może gdzieś tam w międzyczasie się ukażą.
0: Na tak zwanym holdzie czekał też dość długo Bartek, ale się w końcu doczekał. Dobry wieczór, Bartku.
3: No witajcie serdecznie, w końcu na żywo. Myślałem, że po zeszłotygodniowym chochliku, bo też próbowaliście kilka razy wejść na antenę, ale się nie udało. Myślałem, że tyflo przeglądu nie będzie, chociaż tyflo hedy były, więc zdążyliśmy się chociaż załapać na to, co było w tym tyflo przeglądzie, ale wczoraj bynajmniej na strony zajrzały, więc można było przesłuchać, bo się tyflo przegląd 231 pojawił.
0: Zgadza się.
3: No i tutaj. I pierwsze moje wrażenie, którym chcę się podzielić, oczywiście pozytywnym wrażeniem, to super, że w końcu Mobile MPK pojawił się na iOS. Bo już, chociaż de facto pobrałem go dopiero wczoraj i tylko powiedzmy, że dwa razy go przetestowałem, to wstępnie mogę sobie wyrobić opinię, że na pewno jest lepszy niż Mówit. Chociażby pod takim względem, że od dzisiaj przez powiedzmy półtora miesiąca w Bydgoszczy kilka linii autobusowych koło mnie zmieniło trasę ze względu na remont ulicy i już w MPK Mobile ta zmiana się pojawiła. A chociażby na przykładzie aplikacji Mówit też będzie jakoś z miesiąc temu jedna właśnie z linii powróciła koło mnie, a nadal w Mówit jest stara trasa pokazana, więc wydaje mi się, że w tym przypadku, jeżeli chodzi o Mobile MPK, to rzeczywiście on tutaj naprawdę bardzo duże plusy u mnie zaczyna łapać. Tym bardziej, no, że chociażby w porównaniu z Time for Bus, jak sam Tomku to podkreśliłeś w audycji, że jest więcej miast. i możemy sobie przeglądać więcej chociażby właśnie tras komunikacyjnych z innych miast, tak jak ja to zacząłem robić.
2: Tak.
3: I to, co mnie, Tomku, podkreśliłeś w zeszłej audycji, że też są rowery, i powiem, że to też nawet śmiesznie wygląda, bo u mnie też w Bydgoszczy jest rower aglomeracyjny i rzeczywiście to de facto może się przydać tylko osobom widzącym, ale można bynajmniej sprawdzić ilość pozostałych rowerów na danej stacji, w danej lokalizacji. To akurat osobom widzącym na pewno się też przyda. No zapewne tutaj iOS-owców tak zwanych, jeżeli chodzi o niewidomych, jest więcej chyba niż androidowców, więc ta opcja nie będzie zbytnio przydatna, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o linie autobusowe, tramwajowe czy też metro, to jak najbardziej się sprawdzi, bardziej odmówi, no, moim zdaniem bynajmniej. Takie subiektywne zdanie mam, to znaczy, w tej chwili.
2: To znaczy MUVIT jakby bazuje na trochę innej filozofii, bo MUVIT działa chyba w taki sposób. Znaczy jakby to jest taki podstawowy sposób działania. Powiedz tam, gdzie jedziesz, a my już zadbamy o resztę. A Mobile MPK, no to jest raczej, masz rozkład jazdy i rób co chcesz. Tak? I jakby no to jest taki starszy poniekąd sposób, który raczej tutaj zrzuca na użytkownika tutaj sprawdzenie sobie wszystkiego. Natomiast mi się podoba akurat ten system. Natomiast no póki co wersja na iOS ma jeszcze kilka problemów. Na przykład wersja na Androida nie ma tych wszystkich, jakiś strzałka, coś tutaj. Jeden flik, jeden autobus, ewentualnie dwa, bo na przykład jest tak, że mam na przykład jakiś przystanek, centrum, no i widzę 171 kierunek, 128 kierunek, tam 127 kierunek, coś tam jeszcze kierunek i teraz, nie, przepraszam, nie kierunek, tylko godzina. 127 kierunek, coś tam, to jest jedno i godzina to jest drugie. 128 kierunek jakiś tam, to jest jedno i godzina drugie. I teraz, jeżeli stuknę w linię, to pokazują mi się wszystkie odjazdy danej linii z tego przystanku, więc mogę sobie jakby bardzo szybko sprawdzić, kiedy jest następny, w razie czego, bo na przykład w sumie to bym chętnie skoczył do sklepu, tylko pytanie, czy następny będzie za pół godziny, czy za 5 minut. Natomiast jeżeli kliknę w godzinę, to mogę sobie sprawdzić cały kurs tego autobusu, ewentualnie informacje, że to jest pojazd niskopodłogowy, że coś tam jeszcze, albo nie wiem, zjazd do zajezdni, jakieś takie informacje. Także tutaj w iOSie tego jeszcze nie bardzo jest. Poza tym jak sprawdzę cały kurs, to klikając w kolejne przystanki, mam informacje o odjazdach z tych konkretnych przystanków. Więc no o tyle to jest fajne, że rzeczywiście można sobie podróżować niejako wirtualnie po różnych przystankach, różnymi autobusami i w ten sposób albo się bawić, albo po prostu sprawdzać komunikację miejską w danym mieście. Także no to jest ciekawe.
3: To jeżeli chodzi o MPK Mobile, to zauważyłem właśnie, że jak patrzymy całą trasę danej linii, to też właśnie mamy ile od przystanku do przystanku jedzie, czyli jak mamy przystanek A i przystanek B, to jest podany czas między tymi przystankami, tak? I idąc dalej, przystanek B, przystanek C i mamy to samo. Też właśnie w MPK Mobile to bynajmniej zauważyłem. To może być właśnie ciekawe, bo to jest oczywiście czas szacunkowy, prawda? Ale tak. Czy orientujecie się, czy jest możliwość chociażby śledzenia, jeżeli jeszcze czekamy na danym przystanku, za ile nasz autobus przyjedzie?
2: To znaczy, z tego co wiem, samo nie powie. Trzeba sprawdzać. I teraz tak, no na Androidzie, bo głównie mimo wszystko na Androidzie korzystam z tej aplikacji, no na Androidzie ten czas jest odświeżany. Natomiast na iOSie nie wiem, jak to wygląda.
3: Ale Tomku, to trzeba wejść w linię, tak? Rozumiem. Czy w nie. dany przystanek, na którym jest...
2: Nie, w dany przystanek. To znaczy, ja wchodzę w rozkład według przystanku, znaczy rozkład z przystanku, wchodzę w ten przystanek, bo on jest tam w tych najbliższych, dlatego że też trzeba pamiętać
3: tak,
2: o tym,
3: tak,
2: że...
3: Tak, zawsze na górze chyba zauważyłem, że te najbliższe są wyświetlane.
2: To znaczy, to wygląda troszkę inaczej. Na górze są ostatnio użyte, potem są najbliższe i potem wszystkie. A tak naprawdę jeszcze na samej górze jest pole edycji, w którym można sobie wpisać nazwę jakiegoś przystanku, na którym chce się
3: sprawdzić. Duże prawdopodobieństwo u mnie jest to, że ja po raz pierwszy tą funkcję odpaliłem i dlatego mi na samej górze, oprócz oczywiście tego pola do wysłuchiwania, pokazało najbliższe przystanki, jakie są
0: w mojej
3: okolicy.
0: Ja się tak jeszcze tylko wtrącę, że jutro w Tyfloradiu po godzinie 19 będzie cała audycja poświęcona Mobile MPK na iOS-a. Wojtek Dulski będzie prezentował tę aplikację, więc
3: wtedy, i chyba będzie trzeba też wysłuchać.
0: Jakieś pytania się pojawią, konkretne, szczegółowe, to myślę, że warto.
2: To znaczy, trzeba wiedzieć, dobrze wiedzieć, że to jest dopiero pierwsza wersja, która się ukazała na iOS-a. Pytanie, czy w testach beta uczestniczyły osoby niewidome? Możliwe, że nie. Więc jeżeli nie, to pytanie, czy do producenta spływa jakiś ten tak zwany feedback od osób niewidomych.
0: W ogóle z tego, co ja rozmawiałem z Wojtkiem kiedyś, bo on próbował się kontaktować jakoś w ogóle z twórcami Mobile MPK, to tamten kontakt jest dosyć utrudniony i też żadnej informacji nie było w ogóle wcześniejszej, że coś powstaje dla tego iOS-a, że taka aplikacja ma się ukazać, więc nawet nie było specjalnie jak zareagować.
3: A co masz, Michale, na myśli, że jest kontakt utrudniony? Bynajmniej Wojtek coś mówił?
0: To znaczy tak, z tego co rozmawiałem z Wojtkiem, że po prostu tam generalnie kontakt jest problematyczny, żeby pojawiały się jakieś czy odpowiedzi, czy jakiś w ogóle taki dialog.
3: Czy nawet jak mailowo byśmy się z nimi kontaktowali, to nie odpowiadają.
0: To już nie wiem, to już myślę, że ten temat przerzućmy na jutro po prostu.
3: Okej, dobrze, w porządku, dobrze. No to teraz, Tomku, druga sprawa, taka pytanie właściwie do ciebie, bo w majówkę prezentowałem sobie, można powiedzieć, podróż do stolicy. No to taki powiedzmy spontaniczny. W tej i z powrotem, bo chciałem też sprawdzić poniekąd właśnie komunikację w waszym mieście i dzięki opóźnionemu pociągowi z Bydgoszczy miał okazję być w stolicy o godzinę dłużej. Ale do czego uderzam? Powiedz mi, Tomku, jak w ogóle wygląda ta dostępność dworca centralnego, bo jeżeli chodzi z takiej mojej perspektywy, to jeżeli chodzi o samo wyjście z peru, to ja miałem problem bynajmniej z dojściem do schodów. Schody ruchome dopiero zauważyłem, można powiedzieć, słuchem je wyłapałem. Bo jak szedłem wzdłuż linii naprowadzającej wzdłuż peronu, to nie znalazłem linii naprowadzającej, która by doprowadziła do schodów zarówno zwykłych, jak i ruchomych.
2: Tak, to znaczy...
3: A czy są w ogóle jakieś opisy brajlowskie, jeżeli chodzi o jakąkolwiek dostępność, bo też tego nie zauważyłem, nawet na poręczach, tak jak jest w Bydgoszczy tutaj u mnie na dworcu, jeżeli chociażby chodzi na peron.
2: To znaczy tak, bo w związku z tym, że dworzec centralny ma te perony podziemne, więc zjeżdża się na perony na dół. I teraz większość schodów na peron z tych tak zwanych galerii, bo na dworcu centralnym są galerie, to są schody ruchome. I tam mam wrażenie, w ogóle bardzo często jest jakoś tak, że na schodach ruchomych prawie nigdzie nie ma opisów brajlowskich. I te opisy są z reguły na przykład w metrze jest tak samo i w kilku innych dworcach też widziałem, że jak były gdzieś napisy, to na poręczach tych zwykłych, a nie na poręczach schodów ruchomych. I z jednej strony jakby rozumiem, o co chodzi. Tam na schodach
3: Na schodach ruchomych to nie ma co się nawet dziwić, bo tak naprawdę to nie wiadomo, gdzie by one miały się znajdować, bo te poręcze chyba jeżdżą zazwyczaj, nie? Tak jest.
2: To znaczy, może na tej takiej metalowej czy szklanej, nie wiem, może podstawie, tylko z drugiej strony kto tam zagląda. Więc to jest takie...
3: usystematyzowanej zasady, prawda, gdzie te napisy powinny być umieszczane. I dlatego osoby niewidome są troszeczkę zdezorientowane pod tym względem.
2: To znaczy tak, na pewno na Tyflo Akademii, kiedyś na Tyflowiki, jest duży opis dworca centralnego, tekstowy, tyle że dworzec centralny jest dość skomplikowany. Ma masę wyjść, dlatego że on ma w sumie trzy poziomy. Na najniższym poziomie są perony, na tym takim średnim poziomie, minus jeden, są właśnie galerie. Do tego jest jeszcze wszystko połączone z przejściem podziemnym pod rondem 40-latka. Dodatkowo peronem można przejść na dworzec Śródmieście, do takiego małego przejścia podziemnego. Jest jeszcze drugie przejście podziemne, też w okolicach tego ronda. I jest jeszcze stacja WKD. Natomiast na górze jest hala główna dworca centralnego, ona jest dość spora. No i tych galerii jest ileś, znaczy są w sumie cztery, pięć. Północna, południowa, wschodnia, środkowa, zachodnia. One mają takie nazwy. Wejść na perony też jest sporo, bo na dwóch galeriach jest chyba po jednym, plus w tej jednej galerii jeszcze są chyba dwa zejścia na perony, więc generalnie z peronów można wejść do trzech różnych galerii, w tym do jednej dwiema różnymi parami schodów, po jednej i po drugiej stronie, więc generalnie tych schodów na peronie jest dość dużo ruchomych.
3: No ja akurat miałem tego farta, że jechałem 3 maja, więc wszystkie galerie i Złote Tarasy, i nie wiem jak ta druga galeria się nazywa, były zamknięte, więc powiem tobie szczerze, że udało mi się wyjść bodajże chyba na Alei Jerozolimskich i Jana Pawła II.
2: Nie. Mi nie chodzi o galerie handlowe, aha. Tylko jest 5 korytarzy, które są nazwane galeriami.
3: Aha, w ten centralny. Okej, przepraszam, bo
2: a Złote Tarasy to jest jeszcze co innego. To jest galeria handlowa, do której rzeczywiście też można dojść z dworca centralnego bezpośrednio. Generalnie w ogóle z dworca centralnego, tak sobie teraz to, znaczy jakiś czas temu już to sobie uprzytomniłem, że można na dobrą sprawę prawie 2 przystanki autobusowe lub tramwajowe przejść pod ziemią.
3: Także... Ale to wtedy będzie się szło wzdłuż Alei Jerozolimskich, czy...
2: Tak. I można zacząć sobie od peronu kolei WKD, przejść na centralny, przejść tam na peron i wyjść dworcem Warszawa Śródmieście, który sprawie jakby początek peronu WKD jest no bliżej powiedzmy przystanku jeszcze tego jakby na zachód od dworca centralnego, czyli Plac Stankiewicza, po czym no jest cały kompleks przystanków, nawet kilka kompleksów przystanków w pewnym sensie. Znaczy, no to jest jakby, no te wszystkie przystanki nazywają się dworzec centralny, ale jest pętla, z której na którą wychodzi się z hali głównej. Jest przystanek tramwajowy, który w zależności od tego, w którą stronę pójdziemy od tramwaju, przynajmniej właśnie na Alejach Jerozolimskich, to można wejść albo do jednego przejścia podziemnego, albo do drugiego przejścia podziemnego.
3: No to tak naprawdę rzecz ujmując, żeby poznać ten dworzec centralny, to minimum tydzień trzeba w Warszawie zostać, żeby w ogóle go poznać.
2: To znaczy inaczej,
3: nawet
2: no to trzeba...
3: Nawet dla zaawansowanych niewidomych.
2: To znaczy, myślę, że jakiś ogarnięty nauczyciel orientacji by to wytłumaczył, tak? Jeszcze w zależności od tego, kto jak myśli, można powiedzieć. To znaczy, no mi bardzo na przykład brakuje planów wszelkiego rodzaju, ale wiem, że dużo osób niewidomych planów nie lubi, więc no...
3: A plac... No, plany rzeczywiście to są takie dość słabo chyba... zrozumiały bynajmniej, bo ja w Bydgoszczy też nie potrafiłem zrozumieć, a też mogę powiedzieć, że mam zastrzeżenia chociażby do tych napisów na poręczach, które informują o peronach. Właśnie jak jechałem do Warszawy, startowałem z peronu drugiego, a tym przejściem, którym dotarłem na peron, na poręczy, nie było napisane, że prowadzi na peron drugi.
2: Mhm.
3: I
2: no to rzeczywiście.
3: Musiałem tutaj poprosić o pomoc przypadkowe osoby. Na szczęście to wszyscy okazali się wyrozumiali, jak również obsługa pociągu, ale to akurat idzie na plus. Ale dobrze, to tak tylko oczywiście podpytałem, bo powiem tobie szczerze, że na pewno powtórzę taki wypad jeszcze niejednokrotnie. Pewien sentyment do stolicy. Okej, okay, ale pozostajmy jeszcze w temacie kolei. A propos jeszcze Koleo. Możecie mnie tylko upewnić, czy nam jako korzystającym z czytników voiceover i talkback, chociaż w naszym, tutaj w moim przypadku, chociażby to będzie voiceover, można wybrać w Intercity miejsce, bynajmniej z listy jakoś zrozumiałe, bo jak ja to przeglądałem ostatnio właśnie, jak do Warszawy jechałem, to tak dziwnie te miejsca były jakby ponumerowane.
0: Szczerze mówiąc, tak, moim zdaniem to jest zrobione akurat słabo. To ten wybór miejsca ze schematu jakiś taki dla mnie jest nieintuicyjny. Może ktoś ma na to patent, ja jakoś powiem szczerze, nie
3: Nawet tej formy tekstowej nie byłem w stanie pojąć. I tylko jeżeli możecie mnie jeszcze upewnić a propos Koleo, tam można w przód do 30 dni chyba tylko te rozkłady, tak? Przeglądać.
0: Oj, wydaje mi się, że nawet jakoś dalej, ale...
3: Bo ja właśnie chciałem sprawdzić na 16 czerwca, a mogłem dzisiaj mamy 15, prawda? Tak, dzisiaj jest 15, to tylko do 14 mi pokazywało i dalej była granica, jak wybierałem dzień.
0: Mam takie wrażenie, że kiedyś udawało mi się to sprawdzić jakoś dalej, ale może coś w międzyczasie pozmieniali.
3: Dobrze, no to w porządku, to troszeczkę przejdę dalej. Miejmy nadzieję, że krótko. Okej, przejdę teraz może do bardziej technologicznych rzeczy związanych z aplikacjami. Pierwsza informacja, niestety wydaje mi się, że też na gorszy bynajmniej na tą chwilę, to jest aplikacja WP Pilot, która ostatnio dostała aktualizację i niestety moim zdaniem, jeżeli chodzi o czytnik ekranu, to niestety na gorsze. Bo jeżeli chodzi o listę programów, która czytelna jest, ale jest zbyt skomplikowana, jeżeli chodzi o przemieszczanie się po niej. Bo jak wcześniej mieliśmy nazwę programu i zaraz czytaną nazwę aktualnego programu, który leci na danej stacji, to teraz mamy wszystko w osobnych wierszach. Dodatkowo jeszcze są te sekwencje program, jakieś obrazki, nie obrazki. I o dziwo nawet nie ma tego górnego przycisku play, bynajmniej ja nie znalazłem na głównej stronie i nie możemy zobaczyć danego rozkładu do końca dnia, jakie programy będą emitowane w danej stacji. Miejmy nadzieję, że to bynajmniej zostanie poprawione przy najbliższej aktualizacji, chociaż nie wiem, czy to osoby widzące też się z tym styknęły, czy tylko u nas, że tak powiem, ten problem występuje. Kolejna sprawa, tutaj też zwracam się do was z pytaniem, bo chodzi konkretnie mi o stronę tyflopodcast.net. Jak chciałbym sobie odtworzyć strumień ze strony, czyli jak wchodzę w zakładkę Tyflo Radio i jest ten odnośnik, kliknij, by włączyć Tyflo Radio. Ja się zastanawiam, dlaczego po wejściu w ten odnośnik uruchamia mi się okno pobierania i do folderu z pobranymi pobierami. Próbuję bynajmniej, bo dzisiaj nawet wyświetlił mi się błąd, że pobiera mi plik listen.pls.
0: Dlatego, że to jest playlista. Ten odnośnik jest do wklejenia do odtwarzacza zewnętrznego. Jeżeli chcesz, Bartku, odsłuchać z poziomu przeglądarki, to tam masz odtwarzacz, który możesz sobie kliknąć.
3: Tak, znalazłem ten odtwarzacz, to się zgadza. Znaczy się, to akurat ten problem nie dotyczył mnie, bo ja i tak sobie wcześniej zrobiłem playlistę z adresu URL, który znajduje się poniżej. Także to nie było żadnego problemu, ale podobny problem mam chociażby właśnie ze subskrypcją podcastów z danej kategorii. Że jak klikam w odnośnik subskrybuj podcasty z tej kategorii, to też mi jakiś dziwny w ogóle plik bez rozszerzenia pobiera. No,
0: pobiera ci prawdopodobnie po prostu kanał RSS, a zamiast klikać w ten odnośnik, najlepiej sobie go skopiować i wkleić bezpośrednio do programu, za pomocą którego chcesz subskrybować.
3: Ale jeżeli, Michale, pozwolisz, że dopytam, tylko subskrypcja chodzi o to, że wtedy wszystkie podcasty wyświetli jakby na stronie?
0: Z danej kategorii, no bo to są podcasty.
3: Z danej kategorii, tak. No
0: tak, to są podcasty, to są odnośniki do kanałów RSS. Więc musisz mieć narzędzie, którym to będziesz obsługiwał jakiś program do odtwarzania podcastów albo po prostu czytnik RSS.
3: A co polecasz?
0: Pod Windowsa to obecnie to chyba z takich dostępnych dla nas, no to Wisły RSS. Albo na przykład w Firefoxie, czy te zakładki dynamiczne to jeszcze tam działają w ogóle?
3: Szczerze powiedziawszy, nigdy z tego nie korzystałem, więc...
0: To, szczerze mówiąc, to nawet nie pamiętam. No ale z zewnętrznych aplikacji, no to Wisły RSS chociażby. Albo sobie możesz do Thunderbirda dodać, jeżeli używasz.
3: Nie no, Thunderbirda to oczywiście, że używam, no to... bo pocztę przecież mam. Tak,
0: no tak, no ale Thunderbird obsługuje też kanały RSS.
3: A wtedy jak to w Thunderbirdzie zrobić?
0: Tam jest konfiguracja osobnego konta, jak dobrze pamiętam. Pawle, może ty częściej używasz Thunderbirda, może
3: czyli
0: ty bardziej pamiętasz.
3: Czyli trzeba wejść w narzędzia tam i zakładka konta i tam pewnie dodaj konto, tak?
1: Tak, jest przycisk w ogóle pod tabem dodaj konto i tam się wybiera spod menu, czy to ma być konto pocztowe, czy to mają być RSS-y, czy konto czatu, komunikatora. I otwiera się kreator, który nas
3: okej, a jeżeli byśmy skonfigurowali konto RSS, ale na tą chwilę takiego konta nie posiadamy, to jak założyć wtedy?
1: Czy to nie jest, znaczy konto, nie konto, no to jest jakby podpinać po prostu konkretny kanał i on wtedy sobie tworzy swój własny folder.
3: Czyli wtedy jakbym to konfigurował, to muszę wtedy wkleić ten odnośnik, tak?
1: Tak.
0: Dokładnie tak.
3: Okej. Okay. No to bynajmniej mam pewną alternatywę, żeby to...
0: Poza tym, Bartku, pamiętaj, że Tyflo Podcast pod Windowsem ma swoją własną aplikację.
3: No właśnie, zawsze zabieram się do tego, żeby to pobrać, tylko przypomnijcie nazwę, jak można poprosić.
0: Znajdziesz informację, jak słuchać Tyflo Podcastu. Tam będziesz miał, oprócz informacji dotyczących właśnie kanału RSS, tam będzie link do... aplikacji.
3: Okej. I jeszcze
0: ona jest do pobrania na GitHubie.
3: Okej, w porządku. I jeszcze taka jedna informacja też może nie zła, ale dość przykra, bynajmniej dla użytkowników, którzy korzystają z aplikacji Play24. Nie wiem, czy wśród was są takie osoby?
0: Cisza.
3: Nie słyszę. Więc chyba nie, więc tutaj informacja też dla innych, chociaż może już to zauważyliście, że kiedy wchodzimy w aplikację, prosi nas zazwyczaj o PIN, który sobie ustaliliśmy do zalogowania się do aplikacji. I użytkowników iOS-a, czyli tych, którzy korzystają z VoiceOver, niestety nie jest widoczna klawiatura. To znaczy, klawiatura jest widoczna, tyle że jest źle odczytywana, bo każdą cyfrę odczytuje nam jako tryb interakcji, to się tak jakoś nazywa. I po prostu nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, rozpoznać, na której cyfrze aktualnie się znajdujemy. Więc tutaj niestety możemy tylko i wyłącznie polegać na znajomości klawiatury T9. Tak zwanej, czyli po prostu klawiatury numerycznej.
0: No to nie bardzo wiem, czy to słabo. Zostanie.
3: No bardzo słabo, bo tryb obszaru interakcji, nawet jak zwykłym flikiem się przemieszczamy, jedynie pozostaje właśnie przesuwanie się, bynajmniej polecam, od dołu ekranu, czyli jadąc od zera. I wydaje mi się, że to będzie najlepsza orientacja tutaj dla osób niewidomych, bynajmniej na tą chwilę. Bo nie wiem, co, że tak powiem, będzie w najbliższej aktualizacji, ale myślę, zastanawiam się w ogóle, czy to zgłosić. Chociaż patrząc na to, jak traktują nasze
4: zgłoszenia. Ja się zastanawiam, jaki był cel tego, bo ten interakcja bezpośrednio to jest generalnie wykorzystywana w sytuacji, kiedy voiceover ma nie interpretować gestów, tak? Na przykład aplikacji, której powiedzmy gramy muzykę, obszar, na którym możemy grać nuty, albo w grach to jest często wykorzystywane, ale na takiej klawiaturze, czy tutaj jest założenie, że
3: no,
4: po prostu
3: właśnie na przykład, Piotrze, jak
4: wpisywać bezpośrednio?
3: No właśnie, jak tapniemy w jakiś tam ten tryb obszaru interakcji, to nam tą cyfrę wpisze.
4: No i chyba to był zamysł tego, ale tak...
0: No ale my do końca nie wiemy, ale... jaką cyfrę no wpisujemy, no bo no przecież te cyfry mogą mieć różną wielkość, tak? Ta ekrana, ta klawiatura może być na połowie ekranu, na 3/4 ekranu, no bez sensu.
4: Tak, jeszcze w różnych miejscach mogą być przyciski, nie wiem, OK czy kasuj, tak? No, niestety.
3: Znaczy się, kasuj, jeżeli chodzi o tą pozycję, to on zazwyczaj jest w prawym dolnym rogu ekranu.
0: Bartku, użyłeś dobrego słowa, zazwyczaj.
3: I też zazwyczaj po lewej stronie, bynajmniej w aplikacji Play 24, pamiętam, był też przycisk nie pamiętam hasła, który próbował nam wtedy to hasło zresetować.
0: No dobrze, ale wiecie, mamy jakiś tam, powiedzmy, zakładam, limit prób na wprowadzenie tego hasła. Albo jeszcze jakieś dodatkowe zabezpieczenia. No nie, no to jest bardzo zła wiadomość. Bo jak rozumiem, te cyfry nie są w żaden sposób czytane, jak
3: nie,
0: wejdziemy
3: mówię,
0: w ten tryb.
3: Tylko tryb obszaru interakcji, interakcji. Aha. Za każdym razem, jak eksploracją, przemieszczamy palcem po ekranie, nic więcej.
0: I zgaduj z gadula, gdzie są jakie cyfry.
3: W której ręce złota kula, tak. Jak to się tutaj rymuje. W porządku, myślę, czy coś jeszcze chciałem, chyba nie, bo i tak już za dużo czasu wam antenowego zająłem, a północ niedługo. Także ja was wtedy słucham dalej i dziękuję, że mogłem w końcu się też wypowiedzieć i miejmy nadzieję, że już żadna usterka nas nie dopadnie.
0: No tego byśmy sobie życzyli. Dzięki, Bartku, za telefon.
3: No do usłyszenia, trzymajcie się serdecznie.
0: Do usłyszenia, pozdrawiamy cię, a tymczasem, skoro mamy tutaj jeszcze chwilkę, zanim przejdziemy do następnych tematów, to zobaczmy, co piszecie. Matius, co do nagrywania w Zoom, ja w Zoom H2N, aby mieć pewność, że nagrywam, robię tak, że wkładam słuchawki i mam monitor. I jak nacisnę do nagrywania, to klawisz, który otwiera menu, nie otwiera się, kiedy jest monitor, i wcisnę ten klawisz, to wchodzi w menu i wtedy znika monitor, a kiedy jest nagrywanie, to urządzenie nie wchodzi w menu. Mati, witajcie, czy znacie jakieś ciekawe dostępne aplikacje na iPhone'ie do poznawania ludzi w internecie? Kiedyś robiliśmy nawet taki podcast.
1: Tak, no ja jak teraz tak myślę, to chyba najlepszy, co mi się jawi, i nie jest to do końca niestety dostępne, to jest Interpals. To jest taka typowa platforma do znajomości korespondencyjnych, gdzie po prostu się raczej pisze długie wiadomości, takie bardziej w formie listów, nawet niektórzy wymieniają rzeczywiście fizyczne listy pocztą. Natomiast no ta aplikacja, ona to lepiej działa jako strona internetowa momentami niż jako aplikacja, no ale jest. No Omegle się niestety zwinął, więc teraz ciężko. No są aplikacje randkowe różnie dostępne, no i są też grupy na Facebooku, prawdopodobnie różne jakieś do...
0: Dotyczące konkretnych zainteresowań.
1: Zainteresowań na przykład. Nie?
0: Miejsc, chociażby Discord jeszcze.
1: No jest Discord, jest dużo serwerów Discordowych. Tak.
0: Są nawet jakieś katalogi tych serwerów, więc możesz sobie tam
1: poprzeglądać. Disboard.org na przykład. Disboard.
0: I coś tam znaleźć dla siebie.
1: Na Clubhouse jeszcze są jakieś osoby, ktoś się tam kręci. Czasem na jakichś Zello kanałach. CB Radio Chat jakkolwiek, ale się kręci. Też o nim był podcast. Więc zależy, co lubisz, czy tekstowo, czy głosowo, czy jak tam.
0: Kolejna wiadomość to wiadomość od Mateusza. Czy moglibyście podać dokładny model tego robota od Tefala? I nasuwa mi się jedno pytanie dotyczące takich urządzeń. Czy jesteśmy w stanie jakoś przetestować działanie aplikacji w sklepie, na przykład menu podstawowe przynajmniej? Tomku?
2: Nie widziałem. Najczęściej niestety. Więc jedyne, co chyba nam pozostaje, no to taka praktyka, którą niektórzy kochają, niektórzy nienawidzą, no wziąć na 14 dni i, znaczy wziąć, kupić, no i w razie czego mieć ten 14-dniowy okres na zwrot.
0: I jeszcze trzy wiadomości z rzędu od Matiusa. W dworcu centralnym jest prosto, schody z peronów są albo na końcach, albo na środku peronu. Dworzec ma kształt prostokątu. Galeria środkowa dzieli jakby ten prostokąt na pół. Na perony można wejść tylko galerią środkową i galerią wschodnią i zachodnią. I następnie.